0: Despacito.
1: Najbardziej przebojowe radio w okolicy. Do pracy, do zabawy. Radio Kujawy. 99,4 FM.

0: Radio Kujawy.
1: That's right. Nicole.

zdecydowanie za szybko. Czas serwuje nam przyszłość, choć nie wszystko mi wyszło, dalej pozostaję optymistą. Warto myśleć dobrze, myśleć dobrze.

0: Radio Kujawy 99 i 4 FM. Czas na wiadomości.
1: Tankowanie diesla coraz droższe, prawie 9 zł za litr. Zarzuty nadużycia uprawnień dla pracowników Trybunału Konstytucyjnego. Znikną słynne fale Dunaju.

0: Dwaj bracia z Wrocławka z międzynarodowym sukcesem. Olivier i Wiktor zdobyli tytuły czempiona podczas Olimpiady Arytmetyki Mentalnej w portugalskim Porto. W zawodach rywalizowały dzieci z 12 krajów. Dla Oliviera i Wiktora szybkie liczenie to nie tylko matematyka, ale przede wszystkim wspólna pasja. Bracia regularnie trenowali i właśnie w Porto sprawdzili swoje umiejętności w rywalizacji z młodymi zawodnikami z całego świata.
1: Olimpiada w Porto w Portugalii była moją pierwszą międzynarodową... Więc trochę się denerwuję.

0: próbowałem, ale mama zawsze powtarza, że jak się coś bardzo chce, to nie ma, że się nie da. Uda się wszystko, tylko trzeba siebie wierzyć, że udało się, jestem czempionem.
1: Moja pierwsza międzynarodowa olimpiada była w Hiszpanii w Walencji. Jął najwyższy tytuł, super czempiona. To bardzo super miejsce, bo najpierw jest trzecie miejsce, później drugie, później pierwsze, że jest czempion i super czempion. Nawet wiedziałem już trochę, na czym to polega. Jestem i w tym roku zdobyłem czempiona. Jestem dumny z tego, że zajęłam takie super miejsca. Trzeba zrobić jak najwięcej przykładów, 8 minut i trzeba sobie mówić, że dam radę. Nasza mama szukała zajęć, które aktywują obie półkule mózgu. Wtedy cały czas mamy namawiałem, bo spotkałem szkołę arytmetyki mentalnej. Pierwsze zajęcia były super, no więc już 2 lata chodzę.
2: Wiktorek, a powiedz nam to, jak to wyglądało u ciebie?
0: Bardzo chciałam zapisać się na kurs i ćwiczyć jak mój brat. Wcześniej podglądałem go, jak liczy na swoich zajęciach. Zawsze lubiłem cyfry i liczby i chciałam dodawać i odejmować je tak szybko jak Oliwiel.
1: Pierwsze zajęcia były super. Trener pokazywał nam, jak liczyć na liczydle. Od razu mi się to spodobało. Wtedy nie wydawało mi się, że to jest trudne, tylko mega ciekawe, proste i fajne.
0: Na początku trzeba się bardzo skupić i zrobić rozgrzewkę. To bardzo ważne. Potem trzeba wyobrazić sobie liczydło w wyobraźni i przesuwać nim koraliki.
3: Chłopcy pokazali nam również, jak w praktyce radzą sobie z liczeniem. Wiktor i Oliwier błyskawicznie wykonywali kolejne działania, a Oliwier poszedł o krok dalej i zaprezentował liczenie w pamięci, bez patrzenia na cyfry.
4: 33, dodać 69, dodać 56, dodać 44, odjąć 58, odjąć 20, dodać 36.
5: 160.
4: Brawo! 365, odjąć 23, dodać 69, dodać 159, dodać 365, odjąć 654.
5: 281.
3: W arytmetyce mentalnej liczą się szybkość, koncentracja i dokładność. Uczestnicy wykonują działania w pamięci, często w bardzo krótkim czasie. Ich sukces cieszy nie tylko rodzinę, ale także nauczycieli i szkolną społeczność, która na co dzień obserwuje ich rozwój i wspiera ich w kolejnych wyzwaniach.
6: Jako szkoła jesteśmy niezwykle dumni, choć na co dzień jestem wychowawczynią tylko Oliwiera, to ogromnie cieszę się z triumfu obu chłopców, Oliwiera i Wiktora. Ich sukces przyniósł naszej społeczności ogromną radość. Gratulujemy z całego serca chłopcom i ich rodzicom. Dla nauczyciela nie ma nic piękniejszego, jak obserwować, kiedy jego uczeń rozwija skrzydła i sięga po najwyższe trofea na świecie. Od samego początku było widać, że świetnie kombinuje i bardzo szybko przyswaja wiedzę. Błyskawicznie dostrzegał zależności i sprawnie wykonywał skomplikowane obliczenia. Jednak prawdziwy efekt wow zrobiło na nas to, gdy pokazał nam na żywo, jak szybko liczy w pamięci. Zobaczyć Oliwiera w akcji to coś niesamowitego.
3: Dla braci z Ocławka zawody zakończyły się podwójnym sukcesem. Oliwier i Wiktor wrócili do domu z tytułami czempiona, a wspólna pasja i treningi dały im powód do dumy i motywację do kolejnych wyzwań. Wrocławski budżet obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Pod głosowanie trafiają różne projekty. Jedne dotyczą ochrony drzew, inne budowy boisk, placów zabaw czy miniparków. Wyróżnia się projekt, który wygrał już po raz drugi, czyli ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. W jego ramach odbywa się szereg bezpłatnych treningów na terenie sal gimnastycznych w całym mieście. Jednym z nich jest joga.
7: Dzisiaj odbyły się zajęcia z jogi. To jest joga połączona ze stretchingiem, ponieważ mamy do czynienia z seniorami. Natomiast również w sali Liceum Ziemi Kujawskiej odbywają się zajęcia typowo fitnessowe z momentami, w których można poszaleć w tańcu, jak również ćwiczymy mięśnie ud, brzucha, pośladków. Również bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w ramach zdrowego kręgosłupa, ponieważ każdy, zarówno młodzi, jak i starsi, mają niestety takie różne dolegliwości związane z kręgosłupem i generalnie z narządami ruchu, dlatego te zajęcia bardzo cieszą się i bardzo zachęcam, ponieważ jest to najprostsza forma ruchu, żeby sobie po prostu pomóc.
3: Ćwiczenia odbywały się rano, jednak sala była wypełniona uczestnikami. Zazwyczaj na tego typu zajęciach są same kobiety. Tutaj jednak pojawiają

0: Pojawił się również jeden senior.
1: Były to ćwiczenia jogi skoncentrowane na tym, żeby raczej stretchingować się, czyli napinać mięśnie. Nie jesteśmy w stanie, żeby ćwiczyć z seniorami na tym poziomie w taki typową jogę. Są to zajęcia, które mają przede wszystkim zainspirować nas do tego, żeby pracować, a wszystko wymaga czasu. Bardzo się cieszę, że na zajęciach, przynajmniej na moich zajęciach, mam nadzieję, że też w ramach budżetu obywatelskiego w innych grupach są mężczyźni. Jest to ogromna radość, że mężczyźni wychodzą z domów i zaczynają ćwiczyć.
2: Te ćwiczenia są, mówię o jodze, nie tylko dla mięśni, ale też z układem oddechowym.
1: Oczywiście, ja bardzo koncentruję się na oddychaniu, ponieważ prawdziwy oddech, ten właściwy oddech relaksuje, a te zajęcia, oprócz tego, że pracujemy nad mięśniami, one też mają przynieść ulgę w stresie w życiu codziennym.
0: Zajęcia trwały około godziny. Joga poprawia równowagę, elastyczność i siłę mięśni, a także skutecznie łagodzi bóle stawów oraz kręgosłupa. Jak się okazuje, włocławscy seniorzy chętnie uczestniczą w ćwiczeniach.
3: Odwiedzamy media społecznościowe, zaglądamy na te strony włocławskie, stąd wiemy. Ja dodatkowo jeszcze wiem, ponieważ chodziłam dużo wcześniej na te zajęcia odpłatne, jeszcze przed budżetem obywatelskim. No i wtedy w tej gronie aktywnych seniorów oczywiście te tematy są dobrze znane. Dlaczego się zdecydowałam? Dlatego, że lubię aktywność. Poza tym mam świadomość, że pozwala mi to zachować kondycję dobrą, pozostać w dobrym zdrowiu na pewno przez długie lata. Jestem sprawna, z czego się ogromnie cieszę. Poza tym muszę tylko jeszcze też powiedzieć, bo to dla mnie ważne, że zdecydowałam się na zajęcia z Jolongą, z panią Jolongą Lasińską, dlatego, że ja już do niej chodziłam wiele lat na inne zajęcia. I co mi to najbardziej odpowiada? Pani Jola buduje niezwykłą atmosferę. Jest bardzo konkretna, rzeczowa. Nie tracimy czasu na zbędne rzeczy. Mamy wszystko tak zorganizowane, że każda minuta, a często nawet więcej, jest maksymalnie wykorzystana. Jola zwraca też uwagę na prawidłowość wykonywania ćwiczeń. Ona przypomina o oddechu, przypomina o oddaleniu ramion od uszy, bo często chodzimy tak przygarbieni, więc Jola na to zwraca uwagę. Na zachowanie prawidłowej sylwetki. I to jest ogromnie ważne, bo mimo, że tyle lat chodzę, to często też się zapominam. A jak ona mówi podczas ćwiczeń, co mamy robić, kiedy jest wdech, kiedy wydech, to też jest ogromnie ważne.
4: Ja to słucham, co Laura mówiła. Właściwie powiedziała wszystko, co chciałam powiedzieć. Ja też dowiedziałam się z Facebooka. Też no, chodzę na ten Uniwersytet Trzeciego Wieku, więc tam też to było mówione. A dlaczego chodzę? Właśnie tak jak Laura mówiła, ja się lepiej czuję, mimo że się zmęczę, łupocę, ale to jest taki fajny wysiłek. Do tego Jola też bardzo fajnie, ciekawie prowadzi, także mam nadzieję, że to będzie jeszcze w przyszłym roku. Będziemy głosować, żeby, bo jest to bardzo fajna inicjatywa, ludzie zaczynają wychodzić z domu i to jest fajne, że ludzie starsi nie siedzą przy telewizorze, w fotelach, tylko właśnie wychodzą do ludzi.
0: W projekcie bierze udział ponad 150 seniorów, a liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy odbywają się osobiście u instruktorów lub drogą mailową damian.sidwa@zspl.pl. Włocławek boryka się z odpływem mieszkańców. W szczytowym momencie w naszym mieście mieszkało 123 tysiące osób. Z danych ratusza na koniec 2025 roku Włocławek miał niecałe 92 tysiące mieszkańców. Urząd Miasta próbuje temu przeciwdziałać na różne sposoby. Jednym z nich jest miejskie budownictwo mieszkaniowe.
5: Kierujemy tą politykę mieszkaniową Włocławka do różnych grup społecznych i akurat o ile ulica Cellozowa, osiedle przy ulicy Cellozowej, to była oferta dla osób, które no, mają być może zdolność kredytową, ale niekoniecznie chcą zadłużać się i wolą skorzystać z mieszkań z niskim czynszem, to na ulicy Lisek ten teren chcemy zagospodarować dla innej grupy społecznej, dla osób, które podejmują błędne decyzje o wyprowadzeniu się z Włocławka po to, żeby mieszkać w domku. Zdecydowanie miasto ma dużo szerszą ofertę, zarówno kulturalną, sportową, infrastruktury drogowej, rowerowej, rekreacyjnej itd., itd. Więc bardzo nielogicznym jest wyprowadzanie się z miasta, dlatego dla tej grupy, która którą stać już na własny dom.

0: Proponujemy właśnie budownictwo przy ulicy Lisek.
1: W pierwszym etapie 119 segmentów zabudowie szeregowej. Tutaj finalnie najemca będzie właścicielem i budynku, i gruntu. Inwestycja przebiega sprawnie. Na części budynków montowany jest dach.
0: Wydaje się, że aktualnie jest to najlepsza oferta na rynku we Włocławku, jeżeli ktoś ma

0: To też jest, myślę, że istotne. No, prace budowlane na tej inwestycji przebiegają bardzo sprawnie. Aktualnie montowany jest dach na pierwszym etapie, więc stan surowy, otwarty właściwie na tym etapie za chwilę będzie zakończony. I to też ważna informacja, że te domy będą realizowane w systemie pod klucz, czyli gotowym do zamieszkania z pomalowanymi ścianami, z podłogami, z wykończeniem tak naprawdę, gdzie po otrzymaniu kluczy tak naprawdę wystarczy przywieźć swoje meble i można od razu mieszkać. Więc gorąco zachęcam te osoby, które chcą popełnić błąd i wyprowadzić się pod Włocławek. Myślę, że warto przemyśleć tę decyzję jeszcze raz i skorzystać z oferty przy ulicy Lisek.
1: Budynki mieszkalne posiadają dwie kondygnacje nadziemne, wbudowany garaż oraz ogród o powierzchni od 50 do 80 metrów kwadratowych. Powierzchnia użytkowa domków od 126 do 149 metrów kwadratowych.
2: Jesień oficjalnie zawitała do Polski. Dziś, 23 września, rozpoczyna się astronomiczna jesień. To czas zmian, które szczególnie dobrze widać i słychać w przyrodzie. Z dnia na dzień coraz więcej ptaków opuszcza nasze okolice. Ruszył sezon jesiennych migracji. Bociany, żurawie czy gęsi kierują się na południe, pokonując setki, a niektóre gatunki nawet tysiące kilometrów. Dla nich to czas wędrówki, dla nas ostatnia okazja, by obserwować je przed zimą.
3: Przyroda przygotowuje się po troszeczku już do okresu zimowego. Możemy w tej chwili zaobserwować ptaki, które szykują się od odlotu. Pierwsze ptaki, na przykład bociany, już odleciały. W tej chwili takimi ptakami, które możemy podziwiać, szykują się do odlotu, są to żurawie, a więc największe skupisko żurawi znajduje się na naszym terenie w okolicach jeziora Rakutowskiego. Tamte ptaki w okresie wieczora i rana przelatują na pola, na żerowisko. Są to setki tych ptaków, a więc takie stada tak dużych ptaków robią naprawdę wrażenie. I jest to raj dla miłośników przyrody, dla obserwatorów przyrody, dla osób, które lubią fotografować przyrodę. Prawdziwa uczta. Możemy wybrać się nad jezioro Rakutowskie, na wieżę widokową albo w okolicach Rakutowa. Tam najwięcej możemy spotkać o świcie i o zmierzchu. Te ptaki na przelotach możemy je spotkać na polach, ale więc warto wybrać się w tym czasie, żeby zaobserwować te ptaki, zaobserwować je w naturalnym środowisku, poznać ich biologię, poznać ich zwyczaje, tak żeby móc poszerzyć swoją wiedzę. A poza tym każde takie wyjście to jest zdrowie dla nas samych.
2: Ale jesienny las nie oznacza ciszy. Wręcz przeciwnie, o tej porze roku rozbrzmiewają w nim charakterystyczne, niskie i donośne odgłosy. To czas rykowiska jeleni. Samce wabią łanie i zaznaczają swoją obecność rykiem. W lesie można więc usłyszeć dźwięk, który nie sposób pomylić z żadnym innym. Rykowisko to jeden z najbardziej niezwykłych spektakli polskiej przyrody.
3: W tej chwili, będąc w lesie, na przykład na grzybach, szczególnie wieczorem lub rano, możemy usłyszeć takie dziwne pomrukiwania. Niekiedy mamy przypadki, że ludzie do nas dzwonią i się pytają, czy to możliwe, żeby u nas był jakiś niedźwiedź czy jakieś inne dziwne zwierzę. Czują się lekko zaniepokojeni takimi pomrukami, takimi rykami. No tutaj nie ma się co bać, jest to po prostu ryk jelenia, które pokazuje, że jest tutaj gospodarzem, pokazuje, że jest silny, pokazuje, że jest mocny, pokazuje, że chce zwołać i zaprosić do siebie partnerki, samice, tak zwane łanie, a więc jest to okres pełen takiej magii w tym lesie, szczególnie wieczorami, kiedy te dorodne byki, największe byki chcą pokazać swoją dominację, przeganiają te młodsze byki, młodsze osobniki, które są zdecydowanie słabsze, skupiają wokół siebie wiele partnerek, wiele łań. No tutaj to jest przepiękne widowisko przyrodnicze, które każdy powinien zobaczyć w naturze i zachęcam do tego, żeby to zrobić.
4: A spytam się, czy w spotkaniu z takim jeleniem mamy się czego obawiać? Powinniśmy się jakoś szczególnie zachować?
3: No, jelenie są typowymi zwierzętami bardzo płochliwymi na widok człowieka, na widok jakichś osób. One uciekają. I nawet w okresie rykowiska powinniśmy być spokojni. One wydają ten ryk, one podkreślają swoją obecność w terenie. Niemniej jak zobaczą człowieka, na pewno będą uciekać.
2: Jesień przynosi więc wyraźne zmiany. Jedni mieszkańcy lasów ruszają w daleką podróż, inni właśnie rozpoczynają jeden z najważniejszych okresów w swoim życiu. Warto się zatrzymać, wyjść do lasu.

0: czasu i posłuchać, bo jesień w Polsce nie tylko zmienia krajobraz, ona także ma swój własny dźwięk.
1: Z danych wynika, że w Polsce rośnie spożywanie narkotyków. Najlepiej widać to na przykładzie dużych miast. Najczęściej spożywanym narkotykiem są marihuana i haszysz, a na kolejnym miejscu znajduje się amfetamina. Osoby rozprowadzające narkotyki systematycznie trafiają w ręce policji, a potem przed prokuraturę. Ta ostatnia sporządziła kolejny akt oskarżenia.
2: Został z prokuratury tutejszej skierowany akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, Arturowi W. i Rafałowi J. Jeden to mieszkaniec Włocławka, powiatu włocławskiego, drugi to mieszkaniec powiatu lipnowskiego. Mężczyźni zostali oskarżeni o to, że wspólnie w porozumieniu posiadali znaczne ilości amfetaminy, ponad 4 kg. Ponadto Rafałowi J. zarzucono popełnienie przestępstwa posiadania już tutaj w typie tym podstawowym, czyli mniejszej ilości amfetaminy i marihuany. Artur W., który był uprzednio karany, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast Rafał J. nie przyznał się do jego popełnienia. Wobec Artura W. został skierowany do Sądu Rejonowego we Włocławku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie. Wobec Rafała J. zastosowano środki o charakterze wolnościowym.
1: Posiadanie substancji odurzających wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, zdrowotnymi i społecznymi. Z perspektywy prawa posiadanie narkotyków jest czynem zabronionym, który może drastycznie wpłynąć na przyszłość człowieka, zamykając drogę do wielu karier zawodowych. Eksperymentowanie z nielegalnymi substancjami niesie za sobą wysokie ryzyko uzależnienia, które niszczy zdrowie psychiczne i fizyczne oraz destabilizuje relacje z najbliższymi. Ten weekend Włocławek stanie się miejscem ogólnopolskiej sportowej rywalizacji. Odbędą się tutaj Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju, a na parkiecie powalczą nie tylko o tytuł mistrza, ale także o integrację i dobrą zabawę. Koszykówka w tym przypadku ma być czymś więcej niż sportową rywalizacją. Dla pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej to również forma aktywności, rehabilitacji i okazja do spotkania z osobami z innych części Polski.
3: 26-27 września, stara hala Osir, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej w dyscyplinie jasnej i oczywistej koszykówce. Włocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski, mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10, dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski, plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18. W niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
4: A ja tylko spytam jeszcze o pomysł na tą inicjatywę.
3: Pomysł zrodził się właściwie już 2-3 lata temu, kiedy w Strzelnie, bo Zakład Aktywności Zawodowej Strzelno organizuje taki wojewódzki turniej koszykówki. I ten pomysł po prostu, skoro Włocławek, Mistrzostwa Polski, Mistrzowie Polski, tak, Anwil Włocławek, nasi pracownicy również są kibicami, a Anwilu Włocławek, chodzimy na mecze, kibicujemy. Mamy również naszego trenera, pan Wojciech Kobielski trenuje naszych zawodników, ale ja jeszcze raz powtórzę, tu najważniejsza jest integracja, tu jest poznanie ludzi się z całej Polski. Poziom sportowy jest ważny, najważniejsza integracja. Zakład Aktywności Zawodowej w Włocławku to sport. To nie tylko koszykówka, to są biegi. Za tydzień uczestniczymy w biegu na skrzydłach ZAZ-u, organizowanego już cyklicznie. To są również inne imprezy sportowe. To jest półmaraton włocławski, w którym też nasi pracownicy biorą udział. Ci, którzy z różnych względów nie mogą aktywnie uczestniczyć sportowo, będą dopingować. Jestem przekonany, że naprawdę nasi pracownicy, a jest na prawie 100 osób, zrobią gorący doping. Liczę też na właśnie tutaj uczestnictwo osób ze Stowarzyszenia Eurointegracja. Ja gorąco zapraszam wszystkie osoby, nie tylko z niepełnosprawnością, ale w szczególności uczniów zespołu szkół numer 3, zespołu szkół numer 5, wszystkich, którzy chcą po prostu wspomóc. To będzie bardzo fajne, szanowni Państwo, jeżeli osoby z niepełnosprawnościami poczują tą atmosferę. Kiedyś byliśmy w Młynie na starej hali, prawda, z Anwilu. Ta atmosfera jest im potrzebna i zapraszam wszystkich bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Czy my będziemy? Będziemy i to licznie.
1: Na parkiecie liczyć się będą sportowe umiejętności, ale organizatorzy podkreślają, że również ważna jest atmosfera całego wydarzenia. Mistrzostwa mają integrować środowisko pracowników zakładów aktywności zawodowej.

0: i pokazywać, że sport może być ważną częścią aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.
1: Dzięki inicjatywie pana dyrektora Marcina wspólnie z Eurointegracją doszliśmy do wniosku, że to warto dla naszych członków, dla naszych podopiecznych zorganizować takie zawody. Znalazło to podatny grunt w Urzędzie Miasta, który rzecz jasna sfinansował tą imprezę i się cieszymy ogromnie, że obok Olimpiady Hefajstosa, dużej Olimpiady, również duże Mistrzostwa Polski zaistnieją w Włocławku, z czego tylko się cieszyć, że podopieczni i niepełnosprawni tak aktywnie chcą w tym uczestniczyć. Nasi członkowie rzecz jasna będą wspierać merytorycznie, organizacyjnie całą imprezę, zapewniają frekwencję, pełne serce, pełne ręce oklasków i będą się cieszyć, że to jest nasza wspólna impreza.
0: W mistrzostwach zmierzą się reprezentacje zakładów aktywności zawodowej z całej Polski. Poza walką o mistrzowski tytuł będzie więc także okazja do wspólnej zabawy, poznania nowych osób i wymiany doświadczeń.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani redaktor i dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj nadciśnieniem tętniczym. To bardzo powszechna przypadłość, choroba zaliczana nawet do chorób społecznych. Powiedzmy na początek, jakie wartości ciśnienia tętniczego są właściwe, ale dla poszczególnych grup wiekowych, bo są tutaj pewne różnice.
1: Panie redaktor, do tego czasu tak się uważało, że po prostu ciśnienie tętnicze zależy od wieku. Jednak bym powiedział, takie długotrwała obserwacja kliniczna i badania kliniczne stwierdziły fakt, że nadciśnienie tętnicze niezależnie od wieku powinno utrzymywać się w wyznaczonych, dość niskich granicach. Więc Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne uważa i mówi i zaleca, żeby utrzymywać ciśnienie na poziomie skurczowe poniżej 130, a rozkurczowe poniżej 84. Natomiast Amerykańskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego uważa, że ciśnienie, niezależnie od wieku, czy się ma lat 80, czy się ma lat 20, powinno być 120 i niższe, i 80 i niższe. W związku z tym ta hipoteza, takie standardowe działanie, że jak się ma 60 lat, to ciśnienie powinno być 160, a jak 80 lat, to 180 i to jest jeszcze prawidłowe, całkowicie upadła już od kilku lat. W związku z tym oczywiście ja mówię o ludziach, którzy mają tylko nadciśnienie tętnicze, a nie jeszcze inne choroby, prawda? Bo jeżeli się ma inne choroby, na przykład tak, jak jest się po udarze mózgu, z różnych przyczyn, z powodu udaru, krwawienia do centralnego układu nerwowego, czy zakrzepu, zatoru, to ciśnienie powinno być u tych ludzi troszeczkę większe, żeby to krążenie mózgowe było w miarę wydolne. Także takie są wartości właśnie i tego się trzymamy w leczeniu czy w kontroli nadciśnienia. No, trzeba powiedzieć, że nadciśnienie tętnicze to jest choroba społeczna. W Polsce choruje około 6 milionów ludzi na nadciśnienie tętnicze, z czego połowa jest leczona, a z tej połowy jeszcze połowa jest dobrze leczona i utrzymuje ciśnienie na właściwym poziomie, takim jak ja tu powiedziałem. Tak? I to jest problem społeczny, dlatego że nadciśnienie tętnicze jest jednym z największych czynników ryzyka chorób naczyniowo-sercowych, czyli zawałów, udarów, niewydolności serca i tym podobnych schorzeń. To jest problem społeczny i jeżeli nie będziemy, bym powiedział, jakby edukować się wzajemnie, a szczególnie naszego społeczeństwa,
0: co czynimy?
1: Co czynimy, tak? To po prostu będzie to dawało różnego rodzaju powikłania.
0: I zwykle jest to nadciśnienie samoistne, prawda?
1: Tak. Pani redaktor zwróciła uwagę na,
0: no tak, na marginesie,
1: charakterystyczny,
0: tak,
1: bym powiedział, taki atut, że 95% nadciśnienia, które my leczymy, to jest nadciśnienie tak zwane samoistne. Czyli to są pewne, bym powiedział, uwarunkowania genetyczne przekazywane w rodzinach na następne pokolenia, żeby po prostu w pewnym wieku generować nadciśnienie tętnicze. Tylko 5% nadciśnienia tętniczego jest tak zwanym nadciśnieniem wtórnym. Czyli jest to, bym powiedział, dość marginalna część ludzi z nadciśnieniem, ale jest też ona, bym powiedział, bardzo istotna. Bo wtedy wykrycie takiej choroby, które prowadzi do nadciśnienia wtórnego i odpowiednie jej leczenie prowadzi do całkowitej eliminacji nadciśnienia i po prostu nie będzie powikłań nadciśnienia.
0: Więc
1: ten chory jest zdrowy, można powiedzieć wtedy.
0: Leczymy przyczynę, a nie skutek.
1: Oczywiście.
0: Tak? I to jest kluczowe.
1: Tak, no ale pani redaktor, bym powiedział, leczenie przyczyny też jest dość trudne, bo cała medycyna tych ostatnich 30 czy 40 lat to przeszła przez, bym powiedział, wiele takich teorii leczenia ciśnienia nadtętniczego i stosowano pojedyncze leki, które słabo działały, dlatego że nadciśnienie tętnicze ma wiele przyczyn, które po prostu wzajemnie się jakby napędzają, a eliminowanie tylko jednej z nich nie prowadzi najczęściej do efektu leczniczego. Dlatego no, trzeba też w to odpowiedni sposób leczyć.
0: Panie doktorze, groźne są skoki ciśnienia. Co może się zdarzyć, kiedy taka

0: sytuacja ma miejsce.
1: Panie redaktor, my staramy się zawsze utrzymać ciśnienie, bym powiedział, w tych realnych granicach, o których ja powiedziałem. Ale są takie sytuacje kliniczne, są takie sytuacje kliniczne i chciałem się powiedzieć do tego, że nie ma właściwie takiego nadciśnienia tętniczego, którego nie potrafilibyśmy obniżyć, tak? Ale są takie sytuacje kliniczne, gdzie to nadciśnienie, bym powiedział, jest bardzo wysokie. Wartości ciśnienia tętniczego są 220, 240,
0: No,
1: 260,
0: niebezpieczne
1: tak?
0: strasznie już.
1: To jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Skąd ona wynika? Ona wynika czasami z istoty nadciśnienia tętniczego. Z istoty nadciśnienia tętniczego w tym sensie, że jest to źle leczone czy nieleczone, ono się utrwala i dochodzi do tak zwanego nadciśnienia złośliwego, kiedy po prostu pojawiają się objawy mózgowe. Chory staje się nieprzytomny albo staje się pobudzony, staje się agresywny. To ciśnienie uszkadza tak zwane złośliwe wiele narządów. Dlatego, żeby do tego nie dopuszczać, to musimy po prostu leczyć nadciśnienie tętnicze i codziennie, systematycznie przyjmować zapisane leki. Jeżeli te leki nie pomagają, to szukać przyczyny nadciśnienia wtórnego. Czy czasami nie jest to jakaś koarktacja aorty, czy czasami nie jest to guz chromochłonny. Tak, czy czasami to są jakieś guzy nerek, prawda, czy guzy nadnerczy, czy zaburzenia kory nadnerczy, tak, mineralo tej sfery mikrokortykoidowej. Także to są takie, bym powiedział, rzeczy dość skomplikowane, a zwyżki ciśnienia tętniczego, to grożą po prostu udarami centralnego układu nerwowego. Wynikają z istoty, z przyczyny, z niektórych przyczyn nadciśnienia tętniczego i wynikają z zaniedbań w leczeniu nadciśnienia tętniczego.
0: Panie doktorze, skoki, wahania ciśnienia mogą uszkadzać naczynia w mózgu, a to niewątpliwie może prowadzić do demencji, której tak się wszyscy boimy.
1: Przyczyną takiej, bym powiedział, demencji, jakby to mówimy, osób w starszym wieku, czy nawet osób młodych, mogą być powtarzające się, bym powiedział, mikrozatorowość naczyń mózgowych. Najczęściej to
0: jest... A dlaczego
1: jest,
0: ta mikrozatorowość występuje?
1: Ona występuje dlatego, że chorzy mają na przykład różnego rodzaju schorzenia, na przykład serca, różnego rodzaju schorzenia, zaburzeń układu krzepnięcia mają czasami różnego rodzaju choroby serca, takie jak na przykład bakteryjne zapalenie wsierdzia, gdzie cząstki, brodawek, które gromadzą się w sierdziu, urywają się i dostają się do centralnego układu nerwowego, powodując mikrouszkodzenia i tak zwane malacje mikrouszkodzeniowe mózgu. No jeżeli mózg jest uszkodzony, a szczególnie substancja, bym powiedział, biała czy szara, to wtedy mamy, że tak się wyrażę, powolną degradację człowieka, taką intelektualną, umysłową, bo ten mózg nie działa w sposób odpowiedni. Przy nadciśnieniu, takim powikłaniem, to najczęściej jest właśnie udar mózgu. Jeżeli ktoś ma rozległy udar mózgu, to jego sposób rozumowania, porozumiewania się i kontaktu z ludźmi ulega w sposób istotny ograniczeniu. Są zaburzenia mowy i to prowadzi pomału do degradacji społecznej i braku akceptacji swojej osobowości przez takiego pacjenta i to wszystko prowadzi do tak zwanej demencji starczej. Ale najczęściej u podstawy jest, mówię, albo rozległy wylew krwi do mózgu, albo mikrozatorowość, która po prostu uszkadza nam w wielu punktach centralny układ nerwowy, co prowadzi do degradacji psychofizycznej i daje demencję.
0: Panie doktorze, czy aby doszło do udaru, do wylewu, te wartości ciśnienia muszą być bardzo wysokie w danym momencie?
1: Niekoniecznie. Pani redaktor, wystarczy, że ktoś ma

0: a defekty naczyniowe w mózgu, na przykład tętniaki, tak? No, tętniaki w mózgu są rzeczą dość często spotykaną w praktyce klinicznej. Wystarczy, że ciśnienie skoczy komuś 200, czy tam 190, co u normalnych osób z normalnymi naczyniami w mózgu, no, nie powoduje jakichś dramatycznych zmian. U takiego człowieka dochodzi do pęknięcia tego naczyniaka. I w związku z tym trudno jest przewidzieć przy nadciśnieniu, czy akurat ktoś nie ma tętniaka mózgu, bo wszystkich należałoby badać na tętniaka.
1: Właśnie.
0: Ale to tak się nie robi, tylko bada się wtedy, kiedy są objawy kliniczne. I ja widziałem młode osoby z niewielkim nadciśnieniem tętniczym, które dostawały udaru mózgu, krwawienie do centralnego układu nerwowego z powodu tętniaka. Ściana tętniaka jest, no, to jest tętniak, to znaczy, że jego ściana jest bardzo taka niepodatna na różnego rodzaju bodźce, a szczególnie na skoki ciśnienia, i ona pęka, tak? A inne naczynia, które są prawidłowo zbudowane w mózgu, nie pękają wtedy. Także no, to tak się no, zdarza czasami.
1: Panie doktorze, są też osoby, aczkolwiek jest ich mniej, które mają ciśnienie zbyt niskie. Jakie są przyczyny takiej sytuacji?
0: Pani redaktor, ja tak mówiąc zupełnie szczerze, jak żeśmy rozmawiali na ten temat, to mówię, że niedociśnienie takie tętnicze to jest sprawa, bym powiedział, no może marginalna, to za dużo powiedziana w medycynie, ale zdarzająca się. I to jest zaburzenie adaptacyjne. To znaczy, że nasz organizm z różnych przyczyn, kiedy my przyjmujemy pozycję stojącą, nie utrzymuje właściwego ciśnienia krwi. Tak? To ciśnienie jest bardzo niskie, często dochodzi do różnego rodzaju załamań się, to znaczy upadków, omdleń i innych rzeczy. Tak? Jeżeli chodzi o bym powiedział, sam problem sprawy, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jak my stoimy, tak, czy wstajemy gwałtownie, to najwięcej krwi, które krąży w naszym organizmie, znajduje się w kończynach dolnych. W kończynach dolnych. I wtedy, jak organizm jest zdrowy i nie ma to dochodzi do po prostu, jak wstajemy, do odruchowego zwiększenia rzutu serca, tak, i opokurczenia się naczyń, głównie kończyn dolnych, a nie tylko i trzewi, a także i trzewi. I wtedy utrzymujemy właściwe ciśnienie tętnicze. I nie przewracamy się, czy nie ulegamy omdleniu. Natomiast jeżeli bym powiedział, na przykład ktoś ma rozległe żylaki i stoi, tak, krew jego gromadzi się w tych dolnych partiach, w tych żylakach i nie ma odpowiedniego tego odruchu adaptacyjnego, to po prostu dochodzi u niego do załamania się ciśnienia, o spadku ciśnienia i po prostu omdlenia. Jakie są przyczyny bym powiedział, tego niskiego ciśnienia i tej
1: Czyli
0: braku adaptacji,
1: hipotonii,
0: tej
1: tak?
0: hipotonii, tak? No to przyczyny są tak zwane pierwotne i wtórne, tak? Takimi przyczynami
1: Pierwotnymi.
0: pierwotnymi to są na przykład, to jest długotrwałe leżenie, tak? Każdy z nas ma takie doświadczenie, że jak przebył grypę i długo leżał w łóżku, i nawet jeżeli już wyzdrowiał i wstawiał, to mu się kręciło w głowie, jak wstawał, prawda? To jest właśnie długotrwałe takie leżenie, czy długotrwałe leżenie. Przyczynami mogą być także no, znaczy przyjmowanie leków hipotensyjnych, tak? Że to ciśnienie po przyjęciu leków jest za niskie, bo też nie może być za niskie ciśnienie, ale to jest tak zwana wtórna
1: A
0: hipotensja.
1: w którym momencie zaczyna się to zbyt niskie ciśnienie?
0: To zależy od właśnie możliwości adaptacyjnych naszego
1: Organizmu.
0: organizmu. Tak jak powiedziałem, jeżeli te odpowiednie mechanizmy nie zadziałają, to po prostu dochodzi do tego spadku ciśnienia i omdlenia. To jest trudno powiedzieć, to jest indywidualna sprawa, tak? Że każdy z ludzi Ja na przykład toleruję.

0: kieruje bardzo dobrze ciśnienia 110 na 80, czy tam na 70 i wstaje i nic ze mną się nie dzieje. Ale ludzie, którzy mają, bym powiedział, zaburzenie adaptacji, takie ciśnienie w starszym wieku, ja też jestem w starszym wieku, mnie akurat to nie szkodzi, ale niektórzy mają, bym to takie spadki ciśnienia. Natomiast przyczyny nadciśnienia wtórnego, to jeszcze mogą być różne choroby, choroby nadnercze. Na przykład guz chromochłonny nadnerczy, niedoczynność nadnerczy, tak zwana choroba Addisona, gdzie dochodzi do zaburzeń wodno-elektrolitowych. Chory nie trzyma ciśnienia, bo nie trzyma sodu w organizmie, tak? I wtedy dochodzi do spadków ciśnienia. Mogą to być także różne choroby centralnego układu nerwowego, takie jak guzy mózgu na przykład, tak? Bo wiemy, że też mamy ośrodek nadciśnieniowy w centralnym układzie nerwowym. Jeżeli on jest zaburzony, tak, no to ten układ autonomiczny niezbyt dobrze steruje, bym powiedział, napięciem mięśni i naczyń. I w związku z tym też może dochodzić do takiej hipotonii. To są takie, no, przyczyny, bym powiedział, różnorakie, ale najczęściej w pierwotnej przyczynie, pierwotną przyczyną nadciśnienia to są zaburzenia neurowegetatywne. To są takie zaburzenia, kiedy z powodu różnych chorób centralnego układu nerwowego dochodzi do tego, że nasz układ współczulny nie radzi sobie po prostu z dobrą grą naczyniową, tak bym to powiedział. Tak?
1: A jak radzić sobie, panie doktorze, w sytuacji zbyt niskiego ciśnienia? Źle się poczujemy, jesteśmy senni, tak? Jesteśmy tacy osłabieni chyba wtedy.
0: Panie redaktor.
1: I co robimy?
0: No właśnie.
1: Czy tylko kawa? Nie, bo to działanie krótkotrwałe.
0: Nie, na ogół te leki, tak, znaczy takie postępowanie niewiele pomaga, może tylko czasowo. Przede wszystkim powinniśmy uzupełniać płyny. Płyny, tak? Każdy zdrowy człowiek powinien wypijać około 2,5 litra płynów w ciągu doby. Musimy też odbać o to, żeby po prostu nasze elektrolity były wyrównane. Musimy przyjmować trochę większe dawki sodu, soli po prostu, tak? Soli. Ja na przykład zalecam moim pacjentom w starszym wieku, że jeżeli piją, jest w upały, piją wodę, to powinni tam płaską lyżeczkę soli, tak, do litra wody wrzucić i wtedy po prostu to się utrzymuje, tak? Czyli tak, no niektórzy działają dobrze przy niedoczynności kory nadnerczej na mineralokortykoidy. Wtedy po prostu ich ten jonogram, ten sód się podwyższa, tak, i oni trzymają ciśnienie w jakimś tam sensie. Niektórzy stosują alfa stymulatory, czyli takie leki, to jest nazwa chemiczna, pindolol, który po prostu jakby pobudza receptory alfa i obkurcza naczynia. Wtedy dochodzi. Ale można powiedzieć, że to leczenie o tych wszystkich przypadkach, które, tak, ja mówię, jest, musi mieć podstawy, bym powiedział, diagnostyczne, tak? Bo inaczej się leczy człowieka z niedoczynnością kory nadnerczy, który ma hipotonię, a inaczej się leczy człowieka odwodnionego, czy człowieka po jakiegoś takiego, z jakimiś chorobami centralnego układu nerwowego. Diagnostyka jest, bym powiedział, dość trudna i taka często, a leczenie często przynosi mały efekt. No ale tak, to już jest w życiu, chociaż to jest problem, bym powiedział, marginalny w stosunku do nadciśnienia, bo na nadciśnienie choruje bardzo dużo osób. Natomiast hipotonie, jeżeli to nie jest podstawa gdzieś tam w centralnym układzie nerwowym, to raczej mamy rzadko.
1: Rzadko. Tak doraźnie, jak tak można doraźnie sobie poradzić w takiej sytuacji?
0: No, panie redaktor, na przykład jeżeli ktoś ma żylaki rozległe, to radziłbym nosić pończochy elastyczne.

0: tak? Takie, które po prostu no, powodują to, że w naszym układzie żylnym, w kończynach dolnych, nie gromadzi się krew, tak? To wszystko zależy, mówię, od przyczyny. Jeżeli ktoś ma no, zaburzenia wodno-elektrolitowe, no to to sód i woda, tak? Żeby utrzymywać dobrze wypełnione łożysko. Tutaj nie ma żadnych takich, bym powiedział, jakichś radykalnych sposobów. Leczenie jest, ale ono często jest nieskuteczne, tak powiem wyraźnie, tak
1: I
0: mówią podręczniki.
1: I to jest tylko farmakologia, czy ruch no, też nam pani, pomoże, no, dieta nam no, pomoże, choćby pani. Uzupełnianie elektrolitów,
0: no,
1: tak?
0: No tak, no to są takie rzeczy, o których my mówimy, lub leczenie choroby,
1: zasadniczo,
0: którą mamy, bym powiedział, rozpoznaną, a to prowadzi do hipotonii, tak na przykład jak w niedoczynności kory nadnerczej, tak? No to wtedy ten efekt jest dobry. Ale, mówię, przyczyny są różnorakie, czyli wtórna hipotonia w przebiegu różnego rodzaju stanów klinicznych i chorób oraz pierwotne, które polegają tylko na chorobie, bym powiedział, układu nerwowego, parasympatycznego i sympatycznego. I to jest bardzo trudne w leczeniu, taka pierwotna hipotonia. I w diagnostyce.
1: A diagnostyka to kwestia kluczowa.
0: No tak, mówię, ponieważ przyczyn jest wiele hipotonii, to ta diagnostyka no, często nie nadąża za, bym powiedział, złym samopoczuciem pacjenta. No ale trzeba coś robić. Taka jest zasada. To trzeba szukać czegoś, tak? Chociaż mówię, same efekty leczenia są no, mało skuteczne w pierwotnej hipotonii, bo we wtórnej możemy znaleźć jakąś radę.
1: A w nadciśnieniu?
0: No problem leczenia nadciśnienia, pani redaktor, no to właściwie, mówiąc zupełnie szczerze, to został rozwiązany. Wystarczy tylko znać zasady, że lekarz, który leczy nadciśnienie tętnicze, no, powinien wiedzieć, jak się do tego odnieść i jaką podstawową diagnostykę wykonać. Bo my przecież wszyscy wiemy, że nadciśnienie tętnicze to jest głównie przyczyną tego nadciśnienia, to jest zaburzenia w gospodarce sodowej. Tu jest znowu nadmiar sodu, tak? Szczególnie na przykład przy jakichś chorobach nerek, czy nie tylko, tak? I że dobre ciśnienie tętnicze utrzymuje nam wydolne krążenie. Jeżeli mamy wydolne krążenie, to ciśnienie może być dobre i odpowiedni stan naczyń tętniczych, czyli ich napięcie. To wszystko wpływa, czyli gospodarka sodowa, stan naczyń i wydolność krążenia wpływa nam prawidłowe ciśnienie. Jeżeli któryś z tych mechanizmów zostaje zachwiany, no to wtedy po prostu dochodzi do nadciśnienia tętniczego pierwotnego. Natomiast o wtórnym, no to nie rozmawiamy, bo to są różnego rodzaju choroby,
1: tak,
0: które łatwo możemy zdiagnozować i to nadciśnienie zlikwidować, na przykład zabieg operacyjny.
1: Lecząc chorobą zasadniczą.
0: Tak, operacje robiąc, koarktację aorty, czy usuwając guz chromochłonny, czy poprawiając zwężone tętnice nerkowe, ta operacja daje wyzdrowienie. Natomiast choroba nadciśnieniowa to wymaga teraz według takich nowych zasad stosowania odpowiedniej ilości leków, tak? Odpowiednich leków. I to musi być leczenie nie tylko na jednym kierunku nadciśnienia, znaczy na przykład regulacja tego gospodarki sodowej. To musi być uderzanie we wszystkie mechanizmy, które prowadzą do nadciśnienia. Uderzanie lekami w jeden mechanizm powoduje to, że następuje hiperkompensacja tych nieleczonych mechanizmów i ciśnienie mimo wszystko jest dobrze. Stosujemy jeden lek na jedno, ale reszta tych torów jest zaburzona i ciśnienie słabo leczy lub się w ogóle nie leczy. Dlatego teraz jest taka tendencja, że zaczynamy leczenie nadciśnienia, oczywiście jeżeli stwierdzamy to nadciśnienie, przez badanie fizykalne, przez robienie holtera ciśnieniowego, że ktoś ma ciśnienie większe,

0: niż 140, czy 150, czy 160, to zaczynamy od razu leczenie co najmniej dwoma lekami hypotensyjnymi. Albo dwie tabletki, albo jedna tabletka, w którym są dwa preparaty. Tak? To jest pierwszy krok. No i obserwujemy takiego chorego, mierzymy mu ciśnienie systematycznie, czy on sobie mierzy ciśnienie w domu, przychodzi do nas z książeczką i potem patrzymy, czy to ciśnienie się w regulacji. Jeżeli nie, stosujemy trzeci krok. Trzeci krok, tak? Czyli dodajemy jeszcze jeden preparat. Te preparaty działają na różne, te, bym powiedział, mechanizmy nadciśnieniowe. I jeżeli leczenie lekowe jest słabe, to mówimy, że to jest nadciśnienie oporne, tak? Wtedy musimy dodawać czwarty nawet, a czasami piąty lek, tak?
1: To rzeczywiście już taka złożona terapia.
0: Złożona terapia, ale mówię, są leki, gdzie są w jednej tabletce są trzy leki od razu. Wystarczy łyknąć jedną tabletkę i jesteś leczony na trzech różnych mechanizmach nadciśnienia tętniczego. Więc staramy się w naszej praktyce klinicznej podawać chorym jak najmniej leków. To znaczy najczęściej jedną tabletkę lub dwie, tak? Ale żeby leczenie było na wszystkich kierunkach. Bo jeżeli ktoś ma przyjąć pięć czy sześć leków, no to on się zniechęca do leczenia.
1: Trochę to jest przerażające.
0: Zniechęca się do leczenia, tak. Pięć tabletek musi łyknąć, no czasami zapomni, czasami pomyli. Wziął, nie wziął, już mu się w głowie przestawi, czy wziął, czy nie wziął, nie wie. I po prostu zniechęca się do leczenia i nie przyjmuje leczenia nadciśnienia tętniczego. Leczenie nadciśnienia musi być codzienne, systematyczne i przez wiele lat. Ja mówię do moich pacjentów, że do kościoła może pan nie chodzić, ale leki na nadciśnienie musi pan przyjąć. Tak? Chociaż jestem katolikiem.
1: Można pogodzić jedno i drugie.
0: Tak, jestem katolikiem i do kościoła chodzę, ale w ten sposób poddaję pacjentom po rozwagę, jak ważne jest leczenie nadciśnienia tętniczego. Jeżeli będziemy je dobrze leczyć, to mamy, bym powiedział, perspektywę długiego i bezproblemowego życia, jeżeli ktoś jest po prostu tym nadciśnieniem dotknięty. Ale widzimy, że wiele osób to lekceważy, nie rozpoznaje. Nadciśnienie nie boli, dopóki nie dostajesz udaru mózgu, tak?
1: No
0: albo
1: właśnie.
0: Zawału serca,
1: no
0: tak? Bo no, nie boli. Nie boli.
1: Więc podstępne jest to nadciśnienie.
0: Jest nadciśnienie. Ono bardzo niszczy nasze społeczeństwo. Chociaż mówię, jest coraz więcej ludzi świadomych tego.
1: Którzy podejmują skuteczne leczenie.
0: Tak, podejmują skuteczne leczenie. Ale tak jak powiedziałem, no, wytrwałość w leczeniu jest podstawą.
1: Podstawą
0: tego leczenia.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dwaj bracia z Wrocławka z międzynarodowym sukcesem. Olivier i Wiktor zdobyli tytuły czempiona podczas Olimpiady Arytmetyki Mentalnej w portugalskim Porto. W zawodach rywalizowały dzieci z 12 krajów. Dla Oliviera i Wiktora szybkie liczenie to nie tylko matematyka, ale przede wszystkim wspólna pasja. Bracia regularnie trenowali i właśnie w Porto sprawdzili swoje umiejętności w rywalizacji z młodymi zawodnikami z całego świata.
1: Olimpiada w Porto w Portugalii była moją pierwszą międzynarodową... Więc trochę się denerwowałem, ale mama zawsze powtarza, że jak się coś bardzo chce, to nie ma, że się nie da. Uda się wszystko, tylko trzeba siebie wierzyć, że udało się, jestem czempionem.
2: Moja pierwsza międzynarodowa olimpiada była w Hiszpanii w Walencji. Zdjął najwyższy tytuł, super czempiona. To bardzo super miejsce, bo najpierw jest trzecie miejsce, później drugie, później pierwsze, że jest czempion i super czempion. Nawet wiedziałem już trochę, na czym to polega. Jestem i w tym roku zdobyłem czempiona. Jestem dumny z tego, że zajęłam takie super miejsca. Trzeba zrobić jak najwięcej przykładów w 8 minut i trzeba sobie mówić, że dam radę. Nasza mama szukała zajęć, które aktywują obie półkule mózgu. Wtedy cały czas mamy namawiałem, bo spotkałem szkołę arytmetyki mentalnej. Pierwsze zajęcia były super, no więc już 2 lata chodzę.
3: Wiktorek, a powiedz nam to, jak to wyglądało u ciebie?
1: Bardzo chciałam zapisać się na kurs i ćwiczyć jak mój brat. Wcześniej podglądałem go, jak liczy na swoich zajęciach. Zawsze lubiłem cyfry i liczby i chciałam dodawać i odejmować je tak szybko jak Oliwier.
2: Pierwsze zajęcia były super. Trener pokazywał nam, jak liczyć na liczydle. Od razu mi się to spodobało. Wtedy nie wydawało mi się, że to jest trudne, tylko mega ciekawe, proste i fajne.
1: Na początku trzeba się bardzo skupić i zrobić rozgrzewkę. To bardzo ważne. Potem trzeba wyobrazić sobie liczydło w wyobraźni i przesuwać nim koraliki.
0: Chłopcy pokazali nam również, jak w praktyce radzą sobie z liczeniem. Wiktor i Oliwier błyskawicznie wykonywali kolejne działania, a Oliwier poszedł o krok dalej i zaprezentował liczenie w pamięci bez patrzenia na cyfry.
4: 33, dodać 69, dodać 56, dodać 44, odjąć 58, odjąć 20, dodać 36.
5: 160.
4: Brawo! 365, odjąć 23, dodać 69, dodać 159, dodać 365, odjąć 654.
5: 281.
0: W arytmetyce mentalnej liczą się szybkość, koncentracja i dokładność. Uczestnicy wykonują działania w pamięci, często w bardzo krótkim czasie. Ich sukces cieszy nie tylko rodzinę, ale także nauczycieli i szkolną społeczność, która na co dzień obserwuje ich rozwój i wspiera ich w kolejnych wyzwaniach.
6: Jako szkoła jesteśmy niezwykle dumni, choć na co dzień jestem wychowawczynią tylko Oliwiera, to ogromnie cieszę się z triumfu obu chłopców, Oliwiera i Wiktora. Ich sukces przyniósł naszej społeczności ogromną radość. Gratulujemy z całego serca chłopcom i ich rodzicom. Dla nauczyciela nie ma nic piękniejszego, jak obserwować, kiedy jego uczeń rozwija skrzydła.

0: i sięga po najwyższe trofea na świecie.
1: Od samego początku było widać, że świetnie kombinuje i bardzo szybko przyswaja wiedzę. Błyskawicznie dostrzegał zależności i sprawnie wykonywał skomplikowane obliczenia. Jednak prawdziwy efekt wow zrobiło na nas to, gdy pokazał nam na żywo, jak szybko liczy w pamięci. Zobaczyć Oliwiera w akcji to coś niesamowitego.
2: Dla braci z Ocławka zawody zakończyły się podwójnym sukcesem. Oliwier i Wiktor wrócili do domu z tytułami czempiona, a wspólna pasja i treningi dały im powód do dumy i motywację do kolejnych wyzwań. Wrocławski budżet obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Pod głosowanie trafiają różne projekty. Jedne dotyczą ochrony drzew, inne budowy boisk, placów zabaw czy miniparków. Wyróżnia się projekt, który wygrał już po raz drugi, czyli ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. W jego ramach odbywa się szereg bezpłatnych treningów na terenie sal gimnastycznych w całym mieście. Jednym z nich jest joga.
3: Dzisiaj odbyły się zajęcia z jogi. To jest joga połączona ze stretchingiem, ponieważ mamy do czynienia z seniorami. Natomiast również w sali Liceum Ziemi Kujawskiej odbywają się zajęcia typowo fitnessowe z momentami, w których można poszaleć w tańcu, jak również ćwiczymy mięśnie ud, brzucha, pośladków. Również bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w ramach zdrowego kręgosłupa, ponieważ każdy, zarówno młodzi, jak i starsi, mają niestety takie różne dolegliwości związane z kręgosłupem i generalnie z narządami ruchu, dlatego te zajęcia bardzo cieszą się i bardzo zachęcam, ponieważ jest to najprostsza forma ruchu, żeby sobie po prostu pomóc.
2: Ćwiczenia odbywały się rano, jednak sala była wypełniona uczestnikami. Zazwyczaj na tego typu zajęciach są same kobiety. Tutaj jednak pojawił się również jeden senior.
3: Były to ćwiczenia jogi skoncentrowane na tym, żeby raczej stretchingować się, czyli napinać mięśnie. Nie jesteśmy w stanie, żeby ćwiczyć z seniorami na tym poziomie w taki typową jogę. Są to zajęcia, które mają przede wszystkim zainspirować nas do tego, żeby pracować, a wszystko wymaga czasu. Bardzo się cieszę, że na zajęciach, przynajmniej na moich zajęciach, mam nadzieję, że też w ramach budżetu obywatelskiego w innych grupach są mężczyźni. Jest to ogromna radość, że mężczyźni wychodzą z domów i zaczynają ćwiczyć.
4: Te ćwiczenia są, mówię o jodze, nie tylko dla mięśni, ale też z układem oddechowym.
3: Oczywiście, ja bardzo koncentruję się na oddychaniu, ponieważ prawdziwy oddech, ten właściwy oddech relaksuje, a te zajęcia, oprócz tego, że pracujemy nad mięśniami, one też mają przynieść ulgę w stresie w życiu codziennym.
2: Zajęcia trwały około godziny. Joga poprawia równowagę, elastyczność i siłę mięśni, a także skutecznie łagodzi bóle stawów oraz kręgosłupa. Jak się okazuje, wrocławscy seniorzy chętnie uczestniczą w ćwiczeniach.
5: Odwiedzamy media społecznościowe, zaglądamy na te strony wrocławskie, stąd wiemy. Ja dodatkowo jeszcze wiem, ponieważ chodziłam dużo wcześniej na te zajęcia odpłatne, jeszcze przed budżetem obywatelskim. No i wtedy w tej gronie aktywnych seniorów oczywiście te tematy są dobrze znane. Dlaczego się zdecydowałam? Dlatego, że lubię aktywność. Poza tym mam świadomość, że pozwala mi to zachować kondycję dobrą, pozostać w dobrym zdrowiu na pewno przez długie lata. Jestem sprawna, z czego się ogromnie cieszę. Poza tym muszę tylko jeszcze też powiedzieć, bo to dla mnie ważne, że zdecydowałam się na zajęcia z Jolongol, z panią Jolongą Lasińską, dlatego że ja już do niej chodziłam wiele lat na inne zajęcia. I co mi to najbardziej odpowiada? Pani Jola buduje niezwykłą atmosferę. Jest bardzo konkretna, rzeczowa. Nie tracimy czasu na zbędne rzeczy. Mamy wszystko tak zorganizowane, że każda minuta, a często nawet więcej, jest maksymalnie wykorzystana. Jola zwraca też uwagę na prawidłowość wykonywania ćwiczeń. Ona przypomina o oddechu, przypomina o oddaleniu ramion od uszy, bo często chodzimy tak przygarbieni, więc Jola na to zwraca uwagę. Na zachowanie prawidłowej sylwetki. I to jest ogromnie ważne, bo mimo, że tyle lat chodzę, to często też się zapominam. A jak ona mówi podczas ćwiczeń, co mamy robić, kiedy jest wdech, kiedy wydech, to też jest ogromnie ważne.
6: Ja to słuchałam, co Laura mówiła. Właściwie powiedziała wszystko, co chciałam powiedzieć. Ja też dowiedziałam się z Facebooka. Też no, chodzę na ten Uniwersytet Trzeciego Wieku, więc tam też to było mówione. A dlaczego chodzę? wychodzę, właśnie tak jak Laura mówiła, ja się lepiej czuję, mimo że się zmęczę, łupocę, ale to jest taki fajny wysiłek. Do tego Jola też bardzo fajnie, ciekawie prowadzi, także mam nadzieję, że to będzie jeszcze w przyszłym roku.
5: Że budżet będzie, będziemy głosowały.
6: Będziemy głosować, że

0: bo jest to bardzo fajna inicjatywa. Ludzie zaczynają wychodzić z domu i to jest fajne, że ludzie starsi nie siedzą przy telewizorze, w fotelach, tylko właśnie wychodzą do ludzi.
1: W projekcie bierze udział ponad 150 seniorów, a liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy odbywają się osobiście u instruktorów lub drogą mailową damian.sidwa@zspl.pl. Włocławek boryka się z odpływem mieszkańców. W szczytowym momencie w naszym mieście mieszkało 123 tysiące osób. Z danych ratusza na koniec 2025 roku Włocławek miał niecałe 92 tysiące mieszkańców. Urząd Miasta próbuje temu przeciwdziałać na różne sposoby. Jednym z nich jest miejskie budownictwo mieszkaniowe.
2: Kierujemy tą politykę mieszkaniową Włocławka do różnych grup społecznych i akurat o ile ulica Cellozowa, osiedle przy ulicy Cellozowej, to była oferta dla osób, które no, mają być może zdolność kredytową, ale niekoniecznie chcą zadłużać się i wolą skorzystać z mieszkań z niskim czynszem, to na ulicy Lisek ten teren chcemy zagospodarować dla innej grupy społecznej, dla osób, które podejmują błędne decyzje o wyprowadzeniu się z Włocławka po to, żeby mieszkać w domku. Zdecydowanie miasto ma dużo szerszą ofertę, zarówno kulturalną, sportową, infrastruktury drogowej, rowerowej, rekreacyjnej itd., itd. Więc bardzo nielogicznym jest wyprowadzanie się z miasta, dlatego dla tej grupy, którą stać już na własny dom, proponujemy właśnie budownictwo przy ulicy Lisek.
1: W pierwszym etapie 119 segmentów zabudowy szeregowej. Tutaj finalnie najemca będzie właścicielem i budynku, i gruntu. Inwestycja przebiega sprawnie. Na części budynków montowany jest dach.
2: Wydaje się, że aktualnie jest to najlepsza oferta na rynku we Włocławku. Jeżeli ktoś marzy o własnym domku albo domku w zabudowie szeregowej, to nie ma lepszej oferty we Włocławku. No i tutaj po pierwsze gwarantem jest spółka komunalna, która realizuje tą inwestycję, a po drugie no, taki najemca nie obciąża własnej zdolności kredytowej. To też jest myślę, że istotne. No, prace budowlane na tej inwestycji przebiegają bardzo sprawnie. Aktualnie montowany jest dach na pierwszym etapie, więc stan surowy, otwarty właściwie na tym etapie za chwilę będzie zakończony. I to też ważna informacja, że te domy będą realizowane w systemie pod klucz, czyli gotowym do zamieszkania z pomalowanymi ścianami, z podłogami, z wykończeniem tak naprawdę, gdzie po otrzymaniu kluczy tak naprawdę wystarczy przywieźć swoje meble i można od razu mieszkać. Więc gorąco zachęcam te osoby, które chcą popełnić błąd i wyprowadzić się pod Włocławek. Myślę, że warto przemyśleć tę decyzję jeszcze raz i skorzystać z oferty przy ulicy Lisek.
1: Budynki mieszkalne posiadają dwie kondygnacje nadziemne, wbudowany garaż oraz ogród o powierzchni od 50 do 80 metrów kwadratowych. Powierzchnia użytkowa domków od 126 do 149 metrów kwadratowych.
3: Jesień oficjalnie zawitała do Polski. Dziś, 23 września, rozpoczyna się astronomiczna jesień. To czas zmian, które szczególnie dobrze widać i słychać w przyrodzie. Z dnia na dzień coraz więcej ptaków opuszcza nasze okolice. Ruszył sezon jesiennych migracji. Bociany, żurawie czy gęsi kierują się na południe, pokonując setki, a niektóre gatunki nawet tysiące kilometrów. Dla nich to czas wędrówki, dla nas ostatnia okazja, by obserwować je przed zimą.
4: Przyroda przygotowuje się po troszeczku już do okresu zimowego. Możemy w tej chwili zaobserwować ptaki, które szykują się od odlotu. Pierwsze ptaki, na przykład bociany, już odleciały. W tej chwili takimi ptakami, które możemy podziwiać, szykują się do odlotu, są to żurawie, a więc największe skupisko żurawi znajduje się na naszym terenie w okolicach jeziora Rakutowskiego. Tamte ptaki w okresie wieczora i rana przelatują na pola, na żerowisko. Są to setki tych ptaków, a więc takie stada tak dużych ptaków robią naprawdę wrażenie. I jest to raj dla miłośników przyrody, dla obserwatorów przyrody, dla osób, które lubią fotografować przyrodę. Prawdziwa uczta.

Możemy wybrać się nad Jezioro Rakutowskie, na wieżę widokową albo w okolicach Rakutowa. Tam najwięcej możemy spotkać o świcie i o zmierzchu. Te ptaki na przelotach, możemy je spotkać na polach, ale więc warto wybrać się w tym czasie, żeby zaobserwować te ptaki, zaobserwować je w naturalnym środowisku, poznać ich biologię.

0: Las nie oznacza ciszy. Wręcz przeciwnie, o tej porze roku rozbrzmiewają w nim charakterystyczne, niskie i donośne odgłosy. To czas rykowiska jeleni. Samce wabią łanie i zaznaczają swoją obecność rykiem. W lesie można więc usłyszeć dźwięk, który nie sposób pomylić z żadnym innym. Rykowisko to jeden z najbardziej niezwykłych spektakli polskiej przyrody.
1: W tej chwili, będąc w lesie, na przykład na grzybach, szczególnie wieczorem lub rano, możemy usłyszeć takie dziwne pomrukiwania. Niekiedy mamy przypadki, że ludzie do nas dzwonią i się pytają, czy to możliwe, żeby u nas był jakiś niedźwiedź czy jakieś inne dziwne zwierzę. Czują się lekko zaniepokojeni takimi pomrukami, takimi rykami. No tutaj nie ma się co bać, jest to po prostu ryk jelenia, które pokazuje, że jest tutaj gospodarzem, pokazuje, że jest silny, pokazuje, że jest mocny, pokazuje, że chce zwołać i zaprosić do siebie partnerki, samice, tak zwane łania, więc jest to okres pełen takiej magii w tym lesie, szczególnie wieczorami, kiedy te dorodne byki, największe byki chcą pokazać swoją dominację, przeganiają te młodsze byki, młodsze osobniki, które są zdecydowanie słabsze, skupiają wokół siebie wiele partnerek, wiele łań. No tutaj to jest przepiękne widowisko przyrodnicze, które każdy powinien zobaczyć w naturze i zachęcam do tego, żeby to zrobić.
2: A spytam się, czy w spotkaniu z takim jeleniem mamy się czego obawiać? Powinniśmy się jakoś szczególnie zachować?
1: No jelenie są typowymi zwierzętami bardzo płochliwymi. Na widok człowieka, na widok jakichś osób, one uciekają. I nawet w okresie rykowiska powinniśmy być spokojni i one wydają ten ryk, one podkreślają swoją obecność w terenie. Niemniej jak zobaczą człowieka, na pewno będą uciekać.
0: Jesień przynosi więc wyraźne zmiany. Jedni mieszkańcy lasów ruszają w daleką podróż, inni właśnie rozpoczynają jeden z najważniejszych okresów w swoim życiu. Warto się zatrzymać, wyjść do lasu i posłuchać, bo jesień w Polsce nie tylko zmienia krajobraz, ona także ma swój własny dźwięk.
3: Z danych wynika, że w Polsce rośnie spożywanie narkotyków. Najlepiej widać to na przykładzie dużych miast. Najczęściej spożywanym narkotykiem są marihuana i haszysz, a na kolejnym miejscu znajduje się amfetamina. Osoby rozprowadzające narkotyki systematycznie trafiają w ręce policji, a potem przed prokuraturę. Ta ostatnia sporządziła kolejny akt oskarżenia.
4: Został z prokuratury tutejszej skierowany akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, Arturowi W. i Rafałowi J. Jeden to mieszkaniec Włocławka, powiatu włocławskiego, drugi to mieszkaniec powiatu lipnowskiego. Mężczyźni zostali oskarżeni o to, że wspólnie w porozumieniu posiadali znaczne ilości amfetaminy, ponad 4 kg. Ponadto Rafałowi J. zarzucono popełnienie przestępstwa posiadania już tutaj w typie tym podstawowym, czyli mniejszej ilości amfetaminy i marihuany. Artur W., który był uprzednio karany, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast Rafał J. nie przyznał się do jego popełnienia. Wobec Artura W. został skierowany do Sądu Rejonowego we Włocławku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie. Wobec Rafała J. zastosowano środki o charakterze wolnościowym.
3: Posiadanie substancji odurzających wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, zdrowotnymi i społecznymi. Z perspektywy prawa posiadanie narkotyków jest czynem zabronionym, który może drastycznie wpłynąć na przyszłość człowieka, zamykając drogę do wielu karier zawodowych. Eksperymentowanie z nielegalnymi substancjami niesie za sobą wysokie ryzyko uzależnienia, które niszczy zdrowie psychiczne i fizyczne oraz destabilizuje relacje z najbliższymi. Ten weekend Włocławek stanie się miejscem ogólnopolskiej sportowej rywalizacji. Odbędą się tutaj Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju, a na parkiecie powalczą nie tylko o tytuł mistrza, ale także o integrację i dobrą zabawę. Koszykówka w tym przypadku ma być czymś więcej niż sportową rywalizacją. Dla pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej to również forma aktywności, rehabilitacji i okazja do spotkania z osobami z innych części Polski.
5: 26-27 września, stara hala Osir, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej w dyscyplinie jasnej i oczywistej koszykówce. Włocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski. Mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10, dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski, plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa.

0: Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18, w niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
1: A ja tylko spytam jeszcze o pomysł na tą inicjatywę.
0: Pomysł zrodził się właściwie już 2-3 lata temu, kiedy w Strzelnie, bo Zakład Aktywności Zawodowej Strzelno organizuje taki wojewódzki turniej koszykówki. I ten pomysł po prostu, no co, no, skoro Włocławek, Mistrzostwa Polski, Mistrzowie Polski, tak, Anwil Włocławek, nasi pracownicy również są kibicami, a Anwilu Włocławek, chodzimy na mecze, kibicujemy. Mamy również naszego trenera, pan Wojciech Kobielski trenuje naszych zawodników, ale ja jeszcze raz powtórzę, tu najważniejsza jest integracja, tu jest poznanie ludzi z całej Polski. Poziom sportowy jest ważny, najważniejsza integracja. Zakład Aktywności Zawodowej w Włocławku to sport, to nie tylko koszykówka, to są biegi. Za tydzień uczestniczymy w biegu na skrzydłach ZAZ-u, organizowanego już cyklicznie. To są również inne imprezy sportowe, to jest półmaraton włocławski, w którym też nasi pracownicy biorą udział. Ci, którzy z różnych względów nie mogą aktywnie uczestniczyć sportowo, będą dopingować. Mam nadzieję, znaczy nie mam nadziei, jestem pewien, jestem przekonany, że naprawdę nasi pracownicy, a jest nas prawie 100 osób, zrobią gorący doping. Liczę też na właśnie tutaj uczestnictwo osób ze Stowarzyszenia Eurointegracja. Ja gorąco zapraszam wszystkie osoby, nie tylko z niepełnosprawnością, ale w szczególności uczniów zespołu szkół numer 3, zespołu szkół numer 5, wszystkich, którzy chcą po prostu wspomóc. To będzie bardzo fajne, szanowni państwo, jeżeli osoby z niepełnosprawnościami poczują tą atmosferę. No, kiedyś byliśmy w Młynie na starej hali, prawda, z Anwilu. Ta atmosfera jest im potrzebna i zapraszam wszystkich bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Czy my będziemy? Będziemy i to licznie.
2: Na parkiecie liczyć się będą sportowe umiejętności, ale organizatorzy podkreślają, że również ważna jest atmosfera całego wydarzenia. Mistrzostwa mają integrować środowisko pracowników zakładów aktywności zawodowej i pokazywać, że sport może być ważną częścią aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.
3: Dzięki inicjatywie pana dyrektora Marcina wspólnie z Eurointegracją doszliśmy do wniosku, że to warto dla naszych członków, dla naszych podopiecznych zorganizować takie zawody. Znalazło to podatny grunt w Urzędzie Miasta, który rzecz jasna sfinansował tą imprezę i się cieszymy ogromnie, że obok Olimpiady Hefajstosa, dużej olimpiady, również duże Mistrzostwa Polski zaistnieją w Włocławku, z czego tylko się cieszyć, że podopieczni i niepełnosprawni tak aktywnie chcą w tym uczestniczyć. Nasi członkowie rzecz jasna będą wspierać merytorycznie, organizacyjnie całą imprezę, zapewniają frekwencję, pełne serce, pełne ręce oklasków i będą się cieszyć, że to jest nasza wspólna impreza.
2: W mistrzostwach zmierzą się reprezentacje zakładów aktywności zawodowej z całej Polski. Poza walką o mistrzowski tytuł będzie więc także okazja do wspólnej zabawy, poznania nowych osób i wymiany doświadczeń.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęcia.

0: życiowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Wrocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam Państwa.
0: Dzisiaj poruszymy ważny temat w kontekście przede wszystkim dzieci i młodzieży. Mam tutaj na myśli różnego rodzaju uzależnienia, profilaktykę uzależnień. Może najpierw tak ogólnie, jakie miasto podejmuje działania w tym kierunku?
1: To też jest jedno z obligatoryjnych zadań samorządu, żeby wprowadzać takie programy czy działania, które mają niwelować, zmniejszać to negatywne zjawisko dotyczące właśnie uzależnień nie tylko od alkoholu, ale też od innych środków psychoaktywnych.
0: Teraz pewnie to jest większym problemem.
1: Tak,
0: niż
1: zdecydowanie, więc w ramach tutaj między innymi takiego dużego programu miejskiego profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, programu, który został przyjęty przez Radę Miasta na lata 2025-2027, bo to tak cyklicznie jest co kilka lat on aktualizowany, no, wprowadzone są konkretne działania adresowane do no, całych wszystkich mieszkańców Włocławka i to się tak nazywa profilaktyka, między innymi jest profilaktyka uniwersalna, czyli działania, różnorodne działania adresowane do całej populacji, czyli na przykład w naszym przypadku do wszystkich mieszkańców Włocławka, których celem jest też poprawa takiego tej zrównoważonego funkcjonowania, czyli pogodzenie tej sfery emocjonalnej ze sferą fizyczną, czyli dbałość o dobrostan, ale też celem tej profilaktyki jest takie wskazywanie na trudne sytuacje, sytuacje zagrażające właśnie uzależnieniom różnego rodzaju wśród młodych ludzi i dzieci i młodzieży. No, różnorodne są formy, czy to są pogadanki, czy spotkania informacyjne, czy to są warsztaty. Oczywiście wszystko to odbywa się z udziałem specjalistów sprawdzonych, bo to są trudne tematy często i osoba, która mówi o tym, musi być specjalnie przeszkolona.
0: To może ja zapytam, czy włocławscy nauczyciele, bo myślę, że oni są tymi dorosłymi, poza tym środowiskiem domowym, którzy najwięcej wiedzą o mieszkańcach Włocławka, prawda? No bo siłą rzeczy spędzają z nimi mnóstwo czasu. Czy oni są też przeszkoleni, wyszkoleni, wyczuleni na pewne jakby symptomy, zauważają no, jakiś problem, który gdzieś występuje?
1: To rzeczywiście również też dbamy o tą sferę, bo oprócz tych działań adresowanych do dzieci i młodzieży, to są również takie programy adresowane do rad pedagogicznych, do rodziców. Jednym z takich działań, bo mamy dopiero kilka miesięcy tego kończącego się roku 2026. Od września na przykład, tego września, 1 września do końca grudnia, na przykład będzie realizowany taki program we wszystkich szkołach i podstawowych.

0: podstawowych, ponadpodstawowych, kompetentny rodzic, zdrowe dziecko. I to jest właśnie szkolenia, warsztaty z nauczycielami oraz z rodzicami, tak, żeby mogli właśnie zwiększyć swoją wiedzę, kompetencje na temat diagnozowania, zwracania uwagi na sytuacje trudne. I oczywiście, żeby mieli też wiedzę, jak szybko reagować, kogo uruchamiać, żeby minimalizować właśnie te zagrożenia, od których polska szkoła
1: nie jest
0: wolna, tak? Problem nie dotyczy tylko włocławskich szkół, ale generalnie w kraju i myślę, że poza granicami, dlatego też konieczna jest też dbałość i takie systemowe podchodzenie do tej sprawy.
1: W latach 80. i 90. chyba większy nacisk kładziono na profilaktykę alkoholową, prawda? To był większy problem, o którym się
0: tak,
1: mówiło,
0: zdecydowanie.
1: Taki społeczny,
0: tak, zdecydowanie, rzeczywiście.
1: Dziś chyba ta szala się trochę jednak w kierunku
0: Tak, pojawiły się zupełnie inne źródła zachowań ryzykownych, tak. I włączają się, oprócz jakby tych działań takich profilaktycznych, i również takie działania, które już polegają na pracy już z osobami, które są uzależnione, też z dziećmi, z młodzieżą. Dlatego też jakby w tym całym systemie wsparcia, oprócz tych instytucji miejskich, są też stowarzyszenia i fundacje, które są
1: uprawnione.
0: I one współpracują
1: też z miastem
0: współpracują
1: w tym
0: jak najbardziej. Z jednej strony właśnie te profilaktyczne działania w szkołach, które mają właśnie na celu zminimalizowanie tych wszystkich zagrożeń, czyli wskazanie dzieciom i młodzieży tych sytuacji, które mogą być potencjalnie sytuacją zagrożenia, plus jeszcze takie wskazywanie i wzmocnianie pozytywnych postaw oraz te sposobów radzenia sobie na przykład, kiedy na przykład towarzystwo, nie wiem, koleżcy, koleżanki namawiają do takich działań.
1: Nauka asertywności.
0: Taka nauka też odmawiania, nie wchodzenia w takie trudne sytuacje. Ale też to właśnie ten efekt powinien być taki właśnie ten dobrostan i poczucie wartości. Jeżeli dziecko, czy ten młody człowiek ma poczucie wartości, wie jakie są granice, ma wiedzę na temat zagrożeń i skutków, tak? Bo szczególnie dzieci są i młodzież są narażone, bo ich też biologiczna konstrukcja jest taka, że
1: bardzo szybko mogą się uzależnić.
0: Stąd też z jednej strony w szkołach działania, są też działania między innymi na przykład w Centrum Organizacji Pozarządowych. Swoje dyżury ma taka już wyspecjalizowane stowarzyszenie z Torunia, Powrót z U. To już jest praca z rodzinami i z osobami uzależnionymi, tak? Więc to już jest taka systemowa praca nad już, niestety, już skutkami tych negatywnych zachowań.
1: A co z osobami dorosłymi, bo mówiłyśmy o dzieci,
0: młodzieży, bardzo ważne, też mamy stowarzyszenia, które skupiają osoby, które właśnie miały taki w swoim życiorysie trudne sytuacje. To jest właśnie problem alkoholowy, problem używek innych, narkomanii. Jednym z takich prężnie działających stowarzyszeń skupiających ludzi, którzy mieli za sobą tą sytuację ryzykownych zachowań z alkoholem, czyli po chorobie alkoholowej, to jest Stowarzyszenie Wiślak. Rzeczywiście prężnie działające. My też jako miasto wspieramy to stowarzyszenie. Nie mamy takiego stowarzyszenia i dlatego współpracujemy od lat z tym toruńskim stowarzyszeniem Powrót z U. Nie mamy takiego stowarzyszenia, organizacji, która nacechowana jest takimi działaniami te statutowymi na osoby właśnie już uzależnione od używek czyli pracy z narkomanami, tak? Z narkomanami, osobami uzależnionymi od tych psychoaktywnych substancji.
1: I na koniec może, bo mówiąc uzależnienia,

0: Gdzieś w tyle głowy też myślę, że wszyscy mamy no, drugie takie słowo, które budzi wiele emocji, czyli przemoc, bo to często jest jakby powiązane,
1: Bardzo,
0: prawda?
1: bardzo, bardzo często tak jest. Pamiętam wiele lat temu, w latach 90., prowadziłam też badania takie, jeszcze jakby pracując w innej instytucji na zlecenie Państwowej Agencji Problemów Alkoholowych. Wracam tutaj do szkoły, do wątku edukacji, tak, placówek. I wtedy nam wychodziło, że szkoły nie bardzo chciały się przyznawać do tego, że mają. Że dzieci,
0: Problemy tak,
1: tak, bo to
0: uczniowie.
1: wiadomo, jak jest problem w szkole, to znaczy, że
0: Nie radzi sobie
1: dyrektor,
0: dyrektor.
1: jasne, teraz zupełnie jest inne podejście, to jest właśnie, i też namawiamy do tego,
0: Żeby
1: wzmacniamy
0: nie
1: dyrektora, żeby nie
0: ukrywać.
1: ukrywać, nie chować pod dywan różnych problemów, żeby właśnie szybko reagować i przeciwdziałać właśnie między innymi też przemocy, która jest czasami, znaczy też jest efektem różnych
0: Mówi o tym, że potęguje,
1: negatywnych,
0: prawda? Że
1: tak,
0: dzieci potęgują pewne
1: jasne.
0: zachowania przemocowe.
1: Szkoły włocławskie, szkoły podstawowe czy ponadpodstawowe teraz też chętnie włączają się w programy ogólnopolskie. Na przykład Fundacja dla Dzieci Stop Przemocy, tak? Wszystkie teraz właśnie NASK i MEN ogłasza konkurs ogólnopolski dotyczący cyberprzemocy. Więc tych projektów, programów jest bardzo dużo i szczególnie też dobry jest, i to też można w ramach działań profilaktycznych potraktować, dobry jest ten zakaz komórek. Zobaczymy, jak to po
0: No to
1: czasie
0: on może
1: przyniesie, czy on
0: wpaść
1: zmi czy zmniejszy
0: safe,
1: ryzyko,
0: prawda?
1: tak, ryzyko takich przemocowych zachowań, a badania te ogólnopolskie, te prowadzone przez tutaj jedną z włocławskich uczelni w 2022 na zlecenie miasta, jakby wskazują, że ta przemoc rówieśnicza jest mocno obecna. I za pomocą między innymi tych środków przekazu elektronicznego, ale też taka wprost agresja.
0: Działania profilaktyczne prowadzi miasto od lat. Jest to jakby jedno z zadań wpisane już na stałe, prawda, obowiązki, że tak powiem, tutaj
1: Ale
0: samorządu.
1: można to na
0: Ale można
1: etapie
0: je robić,
1: minimalnym, tak? Można to tak
0: robić
1: tylko,
0: to właśnie, o tym
1: tak,
0: chciałam powiedzieć, że
1: że
0: można
1: tak,
0: robić to
1: ładne,
0: tak
1: ładnie,
0: na papierze,
1: tak.
0: spełniając, że tak powiem.
1: Statystyki,
0: Tak.
1: można tak ładnie takie dokumenty w segregatorze trzymać i się cieszyć, że to zrobiliśmy. Nie, właśnie biorąc pod uwagę no, te realne zagrożenia i też dbałość nas jako samorządowców o ten dobrostan naszej społeczności lokalnej i wiemy, że no, ci młodzi ludzie będą kiedyś też decydowali o tym, jak to nasze miasto będzie wyglądało, więc
0: Jak
1: musimy.
0: nasze życie będzie wyglądało.
1: Właśnie, jak nasze życie będzie wyglądało również, więc też musimy
0: Więc dobrze,
1: o
0: żeby
1: to
0: to byli
1: dbać.
0: mądrzy i zrównoważeni, nie obarczeni żadnymi problemami ludzie.
1: Zdecydowanie to jest wymagające zadanie, dlatego też zawsze zapraszamy do współpracy specjalistów, organizacje pozarządowe, bo też dla nas są ważne organizacje
0: Ale
1: pozarządowe,
0: są
1: bo to
0: najbliżej.
1: tak najbliżej ludzi, tak jak zakładamy, że znaczy, samorząd też powinien być i jest najbliżej ludzi, więc współpraca z organizacjami pozarządowymi jest ważna. W ramach konkursów ofert również co roku organizujemy taki konkurs na zajęcia pozalekcyjne. On rusza od września tego roku i zawsze trwa do końca. Tak rozliczamy się zawsze w roku kalendarzowym i też chętnie biorą w nim udział stowarzyszenia, kluby, uczniowskie kluby sportowe i też to są zajęcia różnego rodzaju, bo to zajęcia też poprawiające, wzmacniające wiedzę, ale też takie jakby likwidujące te skutki, na przykład negatywne skutki wynikające z nudy, tak? Bo nie wiadomo, co zrobić, no to może sięgnijmy po coś albo
0: No,
1: wypijmy.
0: stąd też właśnie w wakacje zawsze jest jakby pik tych problemów,
1: Jasne.
0: prawda?
1: Natomiast chcemy wyjść ze szkoły również i też przed nami kolejny, mam nadzieję, że ciekawy, ale ważny program, który będziemy realizować wspólnie z LPP, Fundacją LPP. Trampki będzie się nazywał. Szczegóły niedługo, dlatego że.

0: Czyli trochę jakąś aktywność
1: Tak,
0: sportową, jak sugeruje,
1: nie,
0: nie,
1: tutaj
0: nie?
1: będzie takie wsparcie dla młodych ludzi poza murami szkoły, coś jak street worker, coś jak takie miejsca, gdzie mogą się młodzi ludzie spotkać, porozmawiać z terapeutami, ze specjalistami w nieoczywistych miejscach, czyli to nie będzie szkoła, gabinet psychologa czy pedagoga,
0: Czyli tak
1: ale
0: bardziej na
1: innym
0: luzie w ich
1: miejscem.
0: środowisku, tak?
1: Tak, natomiast dopinamy te szczegóły. Realizuje to jedna z naszych organizacji pozarządowych, więc myślę, że niebawem
0: Będziemy mogli się
1: będziemy
0: podzielić z
1: tak
0: naszymi widzami.
1: podzielić, ale były spotkania w szkołach ponadpodstawowych. Już przyjeżdżali właśnie specjaliści z Fundacji FOSA z Trójmiasta, które też realizuje to u siebie. Razem z naszą organizacją i były spotkania z młodzieżą, takie informacyjne, więc zainteresowanie będzie duże.
0: Dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Moim Państwa
1: Dziękuję.
0: gościem, no tak dla formalności przypomnę, była pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka.
1: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Dwaj bracia z Wrocławka z międzynarodowym sukcesem. Olivier i Victor zdobyli tytuły czempiona podczas Olimpiady Arytmetyki Mentalnej w portugalskim Porto. W zawodach rywalizowały dzieci z 12 krajów. Dla Oliviera i Victora szybkie liczenie to nie tylko matematyka, ale przede wszystkim wspólna pasja. Bracia regularnie trenowali i właśnie w Porto sprawdzili swoje umiejętności w rywalizacji z młodymi zawodnikami z całego świata.
1: Olimpiada w Porto w Portugalii była moją pierwszą międzynarodową... Więc trochę się denerwowałem, ale mama zawsze powtarza, że jak się coś bardzo chce, to nie ma, że się nie da. Uda się wszystko, tylko trzeba siebie wierzyć. Udało się, jestem czempionem.
2: Moja pierwsza międzynarodowa olimpiada była w Hiszpanii w Walencji. Zdjął najwyższy tytuł, super czempiona. To bardzo super miejsce, bo najpierw jest trzecie miejsce, później drugie, później pierwsze, że jest czempion i super czempion. No więc wiedziałem już trochę, na czym to polega. Jestem i w tym roku zdobyłem czempiona. Jestem dumny z tego, że zajęłam takie super miejsca. Trzeba zrobić jak najwięcej przykładów 8 minut i trzeba sobie mówić, że dam radę. Nasza mama szukała zajęć, które aktywują obie półkule mózgu. Wtedy cały czas mamy

0: namawiałem, bo spotkałem szkołę arytmetyki mentalnej. Pierwsze zajęcia były super, no więc już 2 lata chodzę.
1: Wiktorek, a powiedz nam to, jak to wyglądało u ciebie?
2: Bardzo chciałam zapisać się na kurs i ćwiczyć jak mój brat. Wcześniej podglądałem go, jak liczy na swoich zajęciach. Zawsze robiłem cyfry i liczby i chciałam dodawać i odejmować je tak szybko jak Oliwier.
0: Pierwsze zajęcia były super. Trener pokazywał nam, jak liczyć na liczydle. Od razu mi się to spodobało. Wtedy nie wydawało mi się, że to jest trudne, tylko mega ciekawe, proste i fajne.
2: Na początku trzeba się bardzo skupić i zrobić rozgrzewkę. To bardzo ważne. Potem trzeba wyobrazić sobie liczydło w wyobraźni i przesuwać nim koraliki.
3: Chłopcy pokazali nam również, jak w praktyce radzą sobie z liczeniem. Wiktor i Oliwier błyskawicznie wykonywali kolejne działania, a Oliwier poszedł o krok dalej i zaprezentował liczenie w pamięci, bez patrzenia na cyfry.
4: 33 dodać 69, dodać 56, dodać 44, odjąć 58, odjąć 20, dodać 36.
5: 160.
4: Brawo! 365, odjąć 23, dodać 69, dodać 159, dodać 365, odjąć 654.
5: 281.
3: W arytmetyce mentalnej liczą się szybkość, koncentracja i dokładność. Uczestnicy wykonują działania w pamięci, często w bardzo krótkim czasie. Ich sukces cieszy nie tylko rodzinę, ale także nauczycieli i szkolną społeczność, która na co dzień obserwuje ich rozwój i wspiera ich w kolejnych wyzwaniach.
6: Jako szkoła jesteśmy niezwykle dumni, choć na co dzień jestem wychowawczynią tylko Oliwiera, to ogromnie cieszę się z triumfu obu chłopców, Oliwiera i Wiktora. Ich sukces przyniósł naszej społeczności ogromną radość. Gratulujemy z całego serca chłopcom i ich rodzicom. Dla nauczyciela nie ma nic piękniejszego, jak obserwować, kiedy jego uczeń rozwija skrzydła i sięga po najwyższe trofea na świecie. Od samego początku było widać, że świetnie kombinuje i bardzo szybko przyswaja wiedzę. Błyskawicznie dostrzegał zależności i sprawnie wykonywał skomplikowane obliczenia. Jednak prawdziwy efekt wow zrobiło na nas to, gdy pokazał nam na żywo, jak szybko liczy w pamięci. Zobaczyć Oliwiera w akcji to coś niesamowitego.
3: Dla braci z Wrocławka zawody zakończyły się podwójnym sukcesem. Oliwier i Wiktor wrócili do domu z tytułami czempiona, a wspólna pasja i treningi dały im powód do dumy i motywację do kolejnych wyzwań. Wrocławski budżet obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Pod głosowanie trafiają różne projekty. Jedne dotyczą ochrony drzew, inne budowy boisk, placów zabaw czy miniparków. Wyróżnia się projekt, który wygrał już po raz drugi, czyli ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. W jego ramach odbywa się szereg bezpłatnych treningów na terenie sal gimnastycznych w całym mieście. Jednym z nich jest joga.
7: Dzisiaj odbyły się zajęcia z jogi. To jest joga połączona ze stretchingiem, ponieważ mamy do czynienia z seniorami. Natomiast również w sali Liceum Ziemi Kujawskiej odbywają się zajęcia typowo fitnessowe z momentami, w których można poszaleć w tańcu, jak również ćwiczymy mięśnie ud, brzucha, pośladków. Również bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w ramach zdrowego kręgosłupa, ponieważ każdy, zarówno młodzi, jak i starsi, mają niestety takie różne dolegliwości związane z kręgosłupem i generalnie z narządami ruchu, dlatego te zajęcia bardzo cieszą się i bardzo zachęcam, ponieważ jest to najprostsza forma ruchu, żeby sobie po prostu pomóc.
3: Ćwiczenia odbywały się rano, jednak sala była wypełniona uczestnikami. Zazwyczaj na tego typu zajęciach są same kobiety. Tutaj jednak pojawił się również jeden senior.
7: Były to ćwiczenia jogi skoncentrowane na tym, żeby raczej stretchingować się, czyli napinać mięśnie. Nie jesteśmy w stanie, żeby ćwiczyć z seniorami na tym poziomie w taki typową jogę. Są to zajęcia, które mają przede wszystkim zainspirować nas do tego, żeby pracować, a wszystko wymaga czasu. Bardzo się cieszę, że na zajęciach, przynajmniej na moich zajęciach, mam nadzieję, że też w ramach budżetu obywatelskiego w innych grupach są mężczyźni. Jest to ogromna radość, że mężczyźni wychodzą z domów i zaczynają ćwiczyć.
8: Te ćwiczenia są, mówię o jodze, nie tylko dla mięśni, ale też z układem oddechowym.
7: Oczywiście, ja bardzo koncentruję się na oddychaniu, ponieważ ponieważ prawdziwy oddech, ten właściwy oddech relaksuje, a ten

0: Zajęcia, oprócz tego, że pracujemy nad mięśniami, one też mają przynieść ulgę w stresie w życiu codziennym.
1: Zajęcia trwały około godziny. Joga poprawia równowagę, elastyczność i siłę mięśni, a także skutecznie łagodzi bóle stawów oraz kręgosłupa. Jak się okazuje, włocławscy seniorzy chętnie uczestniczą w ćwiczeniach.
2: Odwiedzamy media społecznościowe, zaglądamy na te strony włocławskie, stąd wiemy. Ja dodatkowo jeszcze wiem, ponieważ chodziłam dużo wcześniej na te zajęcia odpłatne, jeszcze przed budżetem obywatelskim. No i wtedy w tej gronie aktywnych seniorów oczywiście te tematy są dobrze znane. Dlaczego się zdecydowałam? Dlatego, że lubię aktywność. Poza tym mam świadomość, że pozwala mi to zachować kondycję dobrą, pozostać w dobrym zdrowiu na pewno przez długie lata. Jestem sprawna, z czego się ogromnie cieszę. Poza tym muszę tylko jeszcze też powiedzieć, bo to dla mnie ważne, że zdecydowałam się na zajęcia z Jolongol, z panią Jolongol Lasińską, dlatego że ja już do niej chodziłam wiele lat na inne zajęcia. I co mi tu najbardziej odpowiada? Pani Jola buduje niezwykłą atmosferę. Jest bardzo konkretna, rzeczowa. Nie tracimy czasu na zbędne rzeczy. Mamy wszystko tak zorganizowane, że każda minuta, a często nawet więcej, jest maksymalnie wykorzystana. Jola zwraca też uwagę na prawidłowość wykonywania ćwiczeń. Ona przypomina o oddechu, przypomina o oddaleniu ramion od uszu, bo często chodzimy tak przygarbieni, więc Jola na to zwraca uwagę. Na zachowanie prawidłowej sylwetki. I to jest ogromnie ważne, bo mimo, że tyle lat chodzę, to często też się zapominam. A jak ona mówi podczas ćwiczeń, co mamy robić, kiedy jest wdech, kiedy wydech, to też jest ogromnie ważne.
3: Ja tu słuchałam, co Laura mówiła. Właściwie powiedziała wszystko, co chciałam powiedzieć. Ja też dowiedziałam się z Facebooka. Też no, chodzę na ten uniwersytet trzeciego wieku, więc tam też to było mówione. A dlaczego chodzę? Właśnie tak jak Laura mówiła, ja się lepiej czuję, mimo że się zmęczę, łupocę,
0: Tak.
3: ale to jest taki fajny wysiłek. Do tego Jola też bardzo fajnie, ciekawie prowadzi, także mam nadzieję, że to będzie jeszcze w przyszłym roku,
0: Że budżet przejdzie,
3: że
0: będziemy głosowały.
3: będziemy głosować, żeby, bo jest to bardzo fajna inicjatywa, ludzie zaczynają wychodzić z domu i to jest fajne, że ludzie starsi nie siedzą przy telewizorze, w fotelach, tylko właśnie wychodzą do ludzi.
1: W projekcie bierze udział ponad 150 seniorów, a liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy odbywają się osobiście u instruktorów lub drogą mailową damian.sidwa@zspl.pl. Włocławek boryka się z odpływem mieszkańców. W szczytowym momencie w naszym mieście mieszkało 123 tysiące osób. Z danych ratusza na koniec 2025 roku Włocławek miał niecałe 92 tysiące mieszkańców. Urząd Miasta próbuje temu przeciwdziałać na różne sposoby. Jednym z nich jest miejskie budownictwo mieszkaniowe.
4: Kierujemy tą politykę mieszkaniową Włocławka do różnych grup społecznych i akurat o ile ulica Cellozowa, osiedle przy ulicy Cellozowej, to była oferta dla osób, które no, mają być może zdolność kredytową, ale niekoniecznie chcą zadłużać się i wolą skorzystać z mieszkań z niskim czynszem, to na ulicy Lisek ten teren chcemy zagospodarować dla innej grupy społecznej, dla osób, które podejmują błędne decyzje o wyprowadzeniu się z Włocławka po to, żeby mieszkać w domku. Zdecydowanie miasto ma dużo szerszą ofertę, zarówno kulturalną, sportową, infrastruktury drogowej, rowerowej, rekreacyjnej itd., itd. Więc bardzo nielogicznym jest wyprowadzenie się z miasta, dlatego dla tej grupy, którą stać już na własny dom, proponujemy właśnie budownictwo przy ulicy Lisek.
1: W pierwszym etapie 119 segmentów zabudowy szeregowej. Tutaj finalnie najemca będzie właścicielem i budynku, i gruntu. Inwestycja przebiega sprawnie. Na części budynków montowany jest dach.
4: Wydaje się, że aktualnie jest to najlepsza oferta na rynku we Włocławku. Jeżeli ktoś marzy o własnym domku albo domku w zabudowie szeregowej, to nie ma lepszej oferty we Włocławku. No i tutaj po pierwsze gwarantem jest spółka komunalna, która realizuje tą inwestycję, a po drugie no taki najemca nie obciąża własnej zdolności kredytowej. To też jest myślę, że istotne. No, prace budowlane na tej inwestycji przebiegają bardzo sprawnie.

0: Aktualnie montowany jest dach na pierwszym etapie, więc stan surowy, otwarty właściwie na tym etapie za chwilę będzie zakończony. I to też ważna informacja, że te domy będą realizowane w systemie pod klucz, czyli gotowym do zamieszkania z pomalowanymi ścianami, z podłogami, z wykończeniem tak naprawdę, gdzie po otrzymaniu kluczy tak naprawdę wystarczy przywieźć swoje meble i można od razu mieszkać. Więc gorąco zachęcam te osoby, które chcą popełnić błąd i wyprowadzić się pod Włocławek. Myślę, że warto przemyśleć tę decyzję jeszcze raz i skorzystać z oferty przy ulicy Lisek.
1: Budynki mieszkalne posiadają dwie kondygnacje nadziemne, wbudowany garaż oraz ogród o powierzchni od 50 do 80 metrów kwadratowych. Powierzchnia użytkowa domków od 126 do 149 metrów kwadratowych.
2: Jesień oficjalnie zawitała do Polski. Dziś, 23 września, rozpoczyna się astronomiczna jesień. To czas zmian, które szczególnie dobrze widać i słychać w przyrodzie. Z dnia na dzień coraz więcej ptaków opuszcza nasze okolice. Ruszył sezon jesiennych migracji. Bociany, żurawie czy gęsi kierują się na południe, pokonując setki, a niektóre gatunki nawet tysiące kilometrów. Dla nich to czas wędrówki, dla nas ostatnia okazja, by obserwować je przed zimą.
3: Przyroda przygotowuje się po troszeczku już do okresu zimowego. Możemy w tej chwili zaobserwować ptaki, które szykują się do odlotu. Pierwsze ptaki, na przykład bociany, już odleciały. W tej chwili takimi ptakami, które możemy podziwiać, szykują się do odlotu, są to żurawie, a więc największe skupisko żurawi znajduje się na naszym terenie w okolicach jeziora Rakutowskiego. Tamte ptaki w okresie wieczora i rana przelatują na pola, na żerowisko. Są to setki tych ptaków, a więc takie stada tak dużych ptaków robią naprawdę wrażenie. I jest to raj dla miłośników przyrody, dla obserwatorów przyrody, dla osób, które lubią fotografować przyrodę. Prawdziwa uczta. Możemy wybrać się nad jezioro Rakutowskie, na wieżę widokową albo w okolicach Rakutowa. Tam najwięcej możemy spotkać o świcie i o zmierzchu. Te ptaki na przelotach, możemy je spotkać na polach, ale więc warto wybrać się w tym czasie, żeby zaobserwować te ptaki, zaobserwować je w naturalnym środowisku, poznać ich biologię, poznać ich zwyczaje, tak żeby móc poszerzyć swoją wiedzę. A poza tym każde takie wyjście to jest zdrowie dla nas samych.
2: Ale jesienny las nie oznacza ciszy. Wręcz przeciwnie, o tej porze roku rozbrzmiewają w nim charakterystyczne, niskie i donośne odgłosy. To czas rykowiska jeleni. Samce wabią łanie i zaznaczają swoją obecność rykiem. W lesie można więc usłyszeć dźwięk, który nie sposób pomylić z żadnym innym. Rykowisko to jeden z najbardziej niezwykłych spektakli polskiej przyrody.
3: W tej chwili, będąc w lesie, na przykład na grzybach, szczególnie wieczorem lub rano, możemy usłyszeć takie dziwne pomrukiwania. Niekiedy mamy przypadki, że ludzie do nas dzwonią, się pytają, czy to możliwe, żeby u nas był jakiś niedźwiedź czy jakieś inne dziwne zwierzę. Czują się lekko zaniepokojeni takimi pomrukami, takimi rykami. No tutaj nie ma się co bać, jest to po prostu ryk jelenia, które pokazuje, że jest tutaj gospodarzem, pokazuje, że jest silny, pokazuje, że jest mocny, pokazuje, że chce zwołać i zaprosić do siebie partnerki, samice, tak zwane łania, więc jest to okres pełen takiej magii w tym lesie, szczególnie wieczorami, kiedy te dorodne byki, największe byki chcą pokazać swoją dominację, przeganiają te młodsze byki, młodsze osobniki, które są zdecydowanie słabsze, skupiają wokół siebie wiele partnerek, wiele łań. No tutaj to jest przepiękne widowisko przyrodnicze, które każdy powinien zobaczyć w naturze i zachęcam do tego, żeby to zrobić.
4: A spytam się, czy w spotkaniu z takim jeleniem mamy się czego obawiać? Powinniśmy się jakoś szczególnie zachować?
3: No jelenie są typowymi zwierzętami bardzo płochliwymi na widok człowieka, na widok jakichś osób. One uciekają. I nawet w okresie rykowiska powinniśmy być spokojni. One wydają ten ryk, one podkreślają swoją obecność w terenie. Niemniej jak zobaczą człowieka, na pewno będą uciekać.
2: Jesień przynosi więc wyraźne zmiany. Jedni mieszkańcy lasów ruszają w daleką podróż, inni właśnie rozpoczynają jeden z najważniejszych okresów w swoim życiu. Warto się zatrzymać.

0: Trzymać się, wyjść do lasu i posłuchać, bo jesień w Polsce nie tylko zmienia krajobraz, ona także ma swój własny dźwięk.
1: Z danych wynika, że w Polsce rośnie spożywanie narkotyków. Najlepiej widać to na przykładzie dużych miast. Najczęściej spożywanym narkotykiem są marihuana i haszysz, a na kolejnym miejscu znajduje się amfetamina. Osoby rozprowadzające narkotyki systematycznie trafiają w ręce policji, a potem przed prokuraturę. Ta ostatnia sporządziła kolejny akt oskarżenia.
2: Został z prokuratury tutejszej skierowany akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, Arturowi W. i Rafałowi J. Jeden to mieszkaniec Włocławka, powiatu włocławskiego, drugi to mieszkaniec powiatu lipnowskiego. Mężczyźni zostali oskarżeni o to, że wspólnie w porozumieniu posiadali znaczne ilości amfetaminy, ponad 4 kg. Ponadto Rafałowi J. zarzucono popełnienie przestępstwa posiadania już tutaj w typie tym podstawowym, czyli mniejszej ilości amfetaminy i marihuany. Artur W., który był uprzednio karany, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast Rafał J. nie przyznał się do jego popełnienia. Wobec Artura W. został skierowany do Sądu Rejonowego we Włocławku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie. Wobec Rafała J. zastosowano środki o charakterze wolnościowym.
1: Posiadanie substancji odurzających wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, zdrowotnymi i społecznymi. Z perspektywy prawa posiadanie narkotyków jest czynem zabronionym, który może drastycznie wpłynąć na przyszłość człowieka, zamykając drogę do wielu karier zawodowych. Eksperymentowanie z nielegalnymi substancjami niesie za sobą wysokie ryzyko uzależnienia, które niszczy zdrowie psychiczne i fizyczne oraz destabilizuje relacje z najbliższymi. Ten weekend Włocławek stanie się miejscem ogólnopolskiej sportowej rywalizacji. Odbędą się tutaj Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju, a na parkiecie powalczą nie tylko o tytuł mistrza, ale także o integrację i dobrą zabawę. Koszykówka w tym przypadku ma być czymś więcej niż sportową rywalizacją. Dla pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej to również forma aktywności, rehabilitacji i okazja do spotkania z osobami z innych części Polski.
3: 26-27 września, stara hala Osir, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej w dyscyplinie jasnej i oczywistej koszykówce. Włocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski. Mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10. Dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18. W niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
4: A ja tylko spytam jeszcze o pomysł na tą inicjatywę.
3: Pomysł zrodził się właściwie już 2-3 lata temu, kiedy w Strzelnie, bo Zakład Aktywności Zawodowej Strzelno organizuje taki wojewódzki turniej koszykówki. I ten pomysł po prostu, skoro Włocławek, Mistrzostwa Polski, Mistrzowie Polski, tak, Anwil Włocławek, nasi pracownicy również są kibicami, a Anwilu Włocławek, chodzimy na mecze, kibicujemy. Mamy również naszego trenera, pan Wojciech Kobielski trenuje naszych zawodników, ale ja jeszcze raz powtórzę, tu najważniejsza jest integracja, tu jest poznanie ludzi z całej Polski. Poziom sportowy jest ważny, najważniejsza integracja. Zakład Aktywności Zawodowej w Włocławku to sport, to nie tylko koszykówka, to są biegi. Za tydzień uczestniczymy w biegu na skrzydłach ZAZ-u organizowanego już cyklicznie. To są również inne imprezy sportowe, to jest półmaraton włocławski, w którym też nasi pracownicy biorą udział. Ci, którzy z różnych względów nie mogą aktywnie uczestniczyć sportowo, będą dopingować. Jestem przekonany, że naprawdę nasi pracownicy, a jest nas prawie 100 osób, zrobią gorący doping. Liczę też na właśnie tutaj uczestnictwo osób ze Stowarzyszenia Eurointegracja. Ja gorąco zapraszam wszystkie osoby, nie tylko z niepełnosprawnością, ale w szczególności uczniów zespołu szkół numer 3, zespołu szkół numer 5, wszystkich, którzy chcą po prostu wspomóc. To będzie bardzo fajne, szanowni Państwo, jeżeli osoby z niepełnosprawnościami poczują tą atmosferę. Kiedyś byliśmy w Młynie na starej hali, prawda, za Anwilu. Ta atmosfera jest im potrzebna i zapraszam wszystkich bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Czy my będziemy? Będziemy i to licznie.
1: Na parkiecie liczyć się będą sportowe umiejętności, ale organizatorzy podkreślają, że również ważna jest atmosfera całego wydarzenia. Mistrzostwa mają integrować środowisko pracowników Zakładu

0: aktywności zawodowej i pokazywać, że sport może być ważną częścią aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.
1: Dzięki inicjatywie pana dyrektora Marcina wspólnie z Eurointegracją doszliśmy do wniosku, że to warto dla naszych członków, dla naszych podopiecznych zorganizować takie zawody. Znalazło to podatny grunt w Urzędzie Miasta, który rzecz jasna sfinansował tą imprezę i się cieszymy ogromnie, że obok Olimpiady Hefajstosa, dużej olimpiady, również duże Mistrzostwa Polski zaistnieją w Włocławku, z czego tylko się cieszyć, że podopieczni i niepełnosprawni tak aktywnie chcą w tym uczestniczyć. Nasi członkowie rzecz jasna będą wspierać merytorycznie, organizacyjnie całą imprezę, zapewniają frekwencję, pełne serce, pełne ręce oklasków i będą się cieszyć, że to jest nasza wspólna impreza.
0: W mistrzostwach zmierzą się reprezentacje zakładów aktywności zawodowej z całej Polski. Poza walką o mistrzowski tytuł będzie więc także okazja do wspólnej zabawy, poznania nowych osób i wymiany doświadczeń.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani redaktor i dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj nadciśnieniem tętniczym. To bardzo powszechna przypadłość, choroba zaliczana nawet do chorób społecznych. Powiedzmy na początek, jakie wartości ciśnienia tętniczego są właściwe, ale dla poszczególnych grup wiekowych, bo są tutaj pewne różnice.

0: Panie redaktor, do tego czasu tak się uważało, że po prostu ciśnienie tętnicze zależy od wieku. Jednak bym powiedział, takie długotrwała obserwacja kliniczna i badania kliniczne stwierdziły fakt, że nadciśnienie tętnicze niezależnie od wieku powinno utrzymywać się w wyznaczonych, dość niskich granicach. Więc Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne uważa i mówi i zaleca, żeby utrzymywać ciśnienie na poziomie skurczowe poniżej 130, a rozkurczowe poniżej 84. Natomiast Amerykańskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego uważa, że ciśnienie, niezależnie od wieku, czy się ma lat 80, czy się ma lat 20, powinno być 120 i niższe, i 80 i niższe. W związku z tym ta hipoteza, taka i takie standardowe działanie, że jak się ma 60 lat, to ciśnienie powinno być 160, a jak 100, jak 80 lat, to 180 i to jest jeszcze prawidłowe, całkowicie upadła już od kilku lat. W związku z tym oczywiście ja mówię o ludziach, którzy mają tylko nadciśnienie tętnicze, a nie jeszcze inne choroby, prawda? Bo jeżeli się ma inne choroby, na przykład tak, jak jest się po udarze mózgu, z różnych przyczyn, z powodu udaru, krwawienia do centralnego układu nerwowego, czy zakrzepu, zatoru, to ciśnienie powinno być u tych ludzi troszeczkę większe, żeby to krążenie mózgowe było w miarę wydolne. Także takie są wartości właśnie i tego się trzymamy w leczeniu czy w kontroli nadciśnienia. No, trzeba powiedzieć, że nadciśnienie tętnicze to jest choroba społeczna. W Polsce choruje około 6 milionów ludzi na nadciśnienie tętnicze, z czego połowa jest leczona, a z tej połowy jeszcze połowa jest dobrze leczona i utrzymuje ciśnienie na właściwym poziomie, takim jak ja tu powiedziałem. Tak? I to jest problem społeczny, dlatego że nadciśnienie tętnicze jest jednym z największych czynników ryzyka chorób naczyniowo-sercowych, czyli zawałów, udarów, niewydolności serca i tym podobnych schorzeń. To jest problem społeczny i jeżeli nie będziemy, bym powiedział, jakby edukować się wzajemnie, a szczególnie naszego społeczeństwa,
1: co czynimy?
0: Co czynimy, tak? To po prostu będzie to dawało różnego rodzaju powikłania.
1: I zwykle jest to nadciśnienie samoistne, prawda?
0: Tak. Pani redaktor zwróciła uwagę na,
1: tak,
0: bym
1: na marginesie,
0: charakterystyczny, tak? Bym powiedział, taki atut, że 95% nadciśnienia, które my leczymy, to jest nadciśnienie tak zwane samoistne. Czyli to są pewne, bym powiedział, uwarunkowania genetyczne przekazywane w rodzinach na następne pokolenia, żeby po prostu w pewnym wieku generować nadciśnienie tętnicze. Tylko 5% nadciśnienia tętniczego jest tak zwanym nadciśnieniem wtórnym. Czyli jest to, bym powiedział, dość marginalna część ludzi z nadciśnieniem, ale jest też ona, bym powiedział, bardzo istotna. Bo wtedy wykrycie takiej choroby, które prowadzi do nadciśnienia wtórnego i odpowiednie jej leczenie prowadzi do całkowitej eliminacji nadciśnienia i po prostu nie będzie powikłań nadciśnienia.
1: Więc
0: ten chory jest zdrowy, można powiedzieć wtedy.
1: Leczymy przyczynę, a nie skutek.
0: Oczywiście.
1: Tak? I to jest kluczowe.
0: Tak, no ale pani redaktor, bym powiedział, leczenie przyczyny też jest dość trudne, bo cała medycyna tych ostatnich 30 czy 40 lat to przeszła przez, bym powiedział, wiele takich teorii leczenia ciśnienia nadtętniczego i stosowano pojedyncze leki, które słabo działały, dlatego że nadciśnienie tętnicze ma wiele przyczyn, które po prostu wzajemnie się jakby napędzają, a eliminowanie tylko jednej z nich nie prowadzi najczęściej do efektu leczniczego. Dlatego trzeba też w to odpowiedni sposób leczyć.
1: Panie doktorze, groźne są skoki ciśnienia. Co może się zdarzyć?

0: kiedy taka sytuacja ma miejsce.
1: Panie redaktor, my staramy się zawsze utrzymać ciśnienie, bym powiedział, w tych realnych granicach, o których ja powiedziałem. Ale są takie sytuacje kliniczne, są takie sytuacje kliniczne i chciałem się powiedzieć do tego, że nie ma właściwie takiego nadciśnienia tętniczego, którego nie potrafilibyśmy obniżyć, tak? Ale są takie sytuacje kliniczne.

0: Śmieszne
1: tak?
0: już.
1: To jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Skąd ona wynika? Ona wynika czasami z istoty naciśnienia tętniczego. Z istoty naciśnienia tętniczego w tym sensie, że jest to źle leczone czy nieleczone, ona się utrwala i dochodzi do tak zwanego naciśnienia złośliwego, kiedy po prostu pojawiają się objawy mózgowe. Chory staje się nieprzytomny albo staje się pobudzony, staje się agresywny. To ciśnienie uszkadza tak zwane złośliwe wiele narządów. Dlatego, żeby do tego nie dopuszczać, to musimy po prostu leczyć naciśnienie tętnicze i codziennie, systematycznie przyjmować zapisane leki. Jeżeli te leki nie pomagają, to szukać przyczyny nadciśnienia wtórnego. Czy czasami nie jest to jakaś koaktacja aorty, czy czasami nie jest
0: chore
1: to guz
0: nerki.
1: Chromochłonny. Tak, czy czasami to są jakieś guzy nerek, prawda, czy guzy nadnerczy, czy zaburzenia kory nadnerczy, tak, mineralo tej sfery mikrokortykoidowej. Także to są takie, bym powiedział, rzeczy dość skomplikowane, a zwyżki ciśnienia tętniczego, to grożą po prostu udarami centralnego układu nerwowego. Wynikają z istoty, z przyczyny, z niektórych przyczyn naciśnienia tętniczego i wynikają z zaniedbań w leczeniu naciśnienia tętniczego.
0: Panie doktorze, skoki, wahania ciśnienia mogą uszkadzać naczynia w mózgu, a to niewątpliwie może prowadzić do demencji, której tak się wszyscy boimy.
1: Przyczyną takiej, bym powiedział, demencji, jakby to mówimy, osób w starszym wieku, czy nawet osób młodych, mogą być powtarzające się, bym powiedział, mikrozatorowość naczyń mózgowych. Najczęściej to
0: A dlaczego
1: jest,
0: ta mikrozatorowość występuje?
1: Ona występuje dlatego, że chorzy mają na przykład różnego rodzaju schorzenia, na przykład serca, różnego rodzaju schorzenia, zaburzeń układu krzepnięcia mają czasami różnego rodzaju choroby serca, takie jak na przykład bakteryjne zapalenie wsierdzia, gdzie cząstki, brodawek, które gromadzą się w sierdziu, urywają się i dostają się do centralnego układu nerwowego, powodując mikrouszkodzenia i tak zwane malacje mikrouszkodzeniowe mózgu. Jeżeli mózg jest uszkodzony, a szczególnie substancja, bym powiedział, biała czy szara, to wtedy mamy, że tak się wyrażę, powolną degradację człowieka, taką intelektualną, umysłową, bo ten mózg nie działa w sposób odpowiedni. Przy nadciśnieniu, takim powikłaniem, to najczęściej jest właśnie udar mózgu. Jeżeli ktoś ma rozległy udar mózgu, to jego sposób rozumowania, porozumiewania się i kontaktu z ludźmi ulega w sposób istotny ograniczeniu. Są zaburzenia mowy i to prowadzi pomału do degradacji społecznej i braku akceptacji swojej osobowości przez takiego pacjenta i to wszystko prowadzi do tak zwanej demencji starczej. Ale najczęściej u podstawy jest, mówię, albo rozległy wylew krwi do mózgu, albo mikrozatorowość, która po prostu uszkadza nam w wielu punktach centralny układ nerwowy, co prowadzi do degradacji psychofizycznej i daje demencję.
0: Panie doktorze, czy aby doszło do udaru, do wylewu, te wartości ciśnienia muszą być bardzo wysokie w danym momencie?
1: Niekoniecznie. Pani redaktor, wystarczy, że ktoś ma defekty naczyniowe w mózgu, na przykład tętniaki, tak? Tętniaki w mózgu są rzeczą dość często spotykaną w praktyce klinicznej. Wystarczy, że ciśnienie skoczy komuś 200 czy tam 190, co u normalnych osób z normalnymi naczyniami w mózgu nie powoduje jakichś dramatycznych zmian. U takiego człowieka dochodzi do pęknięcia tego naczyniaka. I w związku z tym trudno jest przewidzieć przy nadciśnieniu, czy akurat ktoś nie ma tętniaka mózgu, bo wszystko

0: wszystkich należałoby badać na ten temat.
1: Właśnie.
0: Ale to tak się nie robi, tylko bada się wtedy, kiedy są objawy kliniczne. I ja widziałem młode osoby z niewielkim nadciśnieniem tętniczym, które dostawały udaru mózgu, krwawienie do centralnego układu nerwowego z powodu tętniaka. Ściana tętniaka jest, to jest tętniak, to znaczy, że jego ściana jest bardzo taka niepodatna na różnego rodzaju bodźce, a szczególnie na skoki ciśnienia i ona pęka, tak? A inne naczynia, które są prawidłowo zbudowane w mózgu, nie pękają wtedy. Także no, to tak się zdarza czasami.
1: Panie doktorze, są też osoby, aczkolwiek jest ich mniej, które mają ciśnienie zbyt niskie. Jakie są przyczyny takiej sytuacji?
0: Pani redaktor, ja tak mówiąc zupełnie szczerze, jak żeśmy rozmawiali na ten temat, to mówię, że niedociśnienie takie tętnicze to jest sprawa, bym powiedział, może marginalna, to za dużo powiedziana w medycynie, ale zdarzająca się. I to jest zaburzenie adaptacyjne. To znaczy, że nasz organizm z różnych przyczyn, kiedy my przyjmujemy pozycję stojącą, nie utrzymuje właściwego ciśnienia krwi. Tak? To ciśnienie jest bardzo niskie. Często dochodzi do różnego rodzaju załamań się, to znaczy upadków, omdleń i innych rzeczy. Tak? Jeżeli chodzi o sam problem sprawy, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jak my stoimy, tak, czy wstajemy gwałtownie, to najwięcej krwi, które krąży w naszym organizmie, znajduje się w kończynach dolnych. W kończynach dolnych. I wtedy, jak organizm jest zdrowy i nie ma to dochodzi do po prostu, jak wstajemy, do odruchowego zwiększenia rzutu serca, tak, i obkurczenia się naczyń, głównie kończyn dolnych, ale nie tylko i trzewi, a także i trzewi. I wtedy utrzymujemy właściwe ciśnienie tętnicze. I nie przewracamy się, czy nie ulegamy omdleniu. Mm-hmm. Natomiast jeżeli bym powiedział, na przykład ktoś ma rozległe żylaki i stoi, tak, krew jego gromadzi się w tych dolnych partiach, w tych żylakach i nie ma odpowiedniego tego odruchu adaptacyjnego, to po prostu dochodzi u niego do załamania się ciśnienia, o spadku ciśnienia i po prostu omdlenia. Jakie są przyczyny tego niskiego ciśnienia i tej braku adaptacji?
1: Tej hipotonii, tak.
0: No to przyczyny są tak zwane pierwotne i wtórne, tak? Takimi przyczynami pierwotnymi to są na przykład, to jest długotrwałe leżenie, tak? Każdy z nas ma takie doświadczenie, że jak przebył grypę i długo leżał w łóżku i nawet jeżeli już wyzdrowiał i wstawiał, to mu się kręciło w głowie, jak wstawał, prawda? To jest właśnie długotrwałe takie leżenie, czy długotrwałe leżenie. Przyczynami mogą być także przyjmowanie leków hipotensyjnych, tak? Że to ciśnienie po przyjęciu leków jest za niskie, bo też nie może być za niskie ciśnienie, ale to jest tak zwana wtórna hipotensja.
1: A w którym momencie zaczyna się to zbyt niskie ciśnienie?
0: To zależy od właśnie możliwości adaptacyjnych naszego organizmu. Tak jak powiedziałem, jeżeli te odpowiednie mechanizmy nie zadziałają, to po prostu dochodzi do tego spadku ciśnienia i omdlenia. To jest trudno powiedzieć, to jest indywidualna sprawa, tak? Że każdy z ludzi, ja na przykład toleruję bardzo dobrze ciśnienia 110 na 80, czy tam na 70 i wstaję i nic ze mną się nie dzieje. Ale ludzie, którzy mają, bym powiedział, zaburzenie adaptacji, takie ciśnienie w starszym wieku, ja też jestem w starszym wieku, mnie akurat to nie szkodzi, ale niektórzy mają, bym powiedział, takie spadki ciśnienia. Natomiast przyczyny nadciśnienia wtórnego to jeszcze mogą być różne choroby, choroby nadnerczy. Na przykład guzkom chromochłonny nadnerczy. Nie do

0: czynność naddercza, tak zwana choroba Addisona, gdzie dochodzi do zaburzeń wodno-elektrolitowych. Chory nie trzyma ciśnienia, bo nie trzyma sodu w organizmie, tak? I wtedy dochodzi do spadków ciśnienia. Mogą to być także różne choroby centralnego układu nerwowego, takie jak guzy mózgu na przykład, tak? Bo wiemy, że też mamy ośrodek nadciśnieniowy w centralnym układzie nerwowym. Jeżeli on jest zaburzony, tak? No to ten układ autonomiczny niezbyt dobrze steruje, bym powiedział, napięciem mięśni i naczyń. I w związku z tym też może dochodzić do takiej hipotonii. To są takie przyczyny, bym powiedział, różnorakie. Ale najczęściej w pierwotnej przyczynie, pierwotną przyczyną nadciśnienia to są zaburzenia neurowegetatywne. To są takie zaburzenia, kiedy z powodu różnych chorób centralnego układu nerwowego dochodzi do tego, że nasz układ współczulny nie radzi sobie po prostu z dobrą grą naczyniową, tak bym to powiedział. Tak?
1: A jak radzić sobie, panie doktorze, w sytuacji zbyt niskiego ciśnienia? Źle się poczujemy, jesteśmy senni, tak? Jesteśmy tacy osłabieni chyba wtedy.
0: Panie redaktor.
1: I co robimy?
0: No właśnie.
1: Czy tylko kawa? Bo to działanie krótkotrwałe.
0: Na ogół te leki, takie postępowanie niewiele pomaga, może tylko czasowo. Przede wszystkim powinniśmy uzupełniać płyny. Płyny, tak? Każdy zdrowy człowiek powinien wypijać około 2,5 litra płynów w ciągu doby. Musimy też odbać o to, żeby po prostu nasze elektrolity były wyrównane. Musimy przyjmować trochę większe dawki sodu, soli po prostu, tak? Soli. Ja na przykład zalecam moim pacjentom w starszym wieku, że jeżeli piją, jest w upały, piją wodę, to powinni tam płaską łyżeczkę soli do litra wody wrzucić i wtedy po prostu to się utrzymuje, tak? Czyli tak, niektórzy działają dobrze przy niedoczynności kory naddercej na mineralokortykoidy. Wtedy po prostu ich ten jonogram, ten sód się podwyższa, tak? I oni trzymają ciśnienie w jakimś tam sensie. Niektórzy stosują alfa-stymulatory, czyli takie leki, to jest nazwa chemiczna pindolol, który po prostu jakby pobudza receptory alfa i obkurcza naczynia. Wtedy dochodzi. Ale można powiedzieć, że to leczenie, o tych wszystkich przypadkach, które ja mówię, jest, musi mieć podstawy, bym powiedział, diagnostyczne, tak? Bo inaczej się leczy człowieka z niedoczynnością kory naddercy, który ma hipotonię, a inaczej się leczy człowieka odwodnionego, czy człowieka po jakiegoś takiego, z jakimiś chorobami centralnego układu nerwowego. Diagnostyka jest, bym powiedział, dość trudna i taka często, a leczenie często przynosi mały efekt. No ale tak to już jest w życiu, chociaż to jest problem, bym powiedział, marginalny w stosunku do nadciśnienia, bo na nadciśnienie choruje bardzo dużo osób. Natomiast hipotonie, jeżeli to nie jest podstawa gdzieś tam w centralnym układzie nerwowym, to raczej mamy rzadko.
1: Tak doraźnie, jak tak można doraźnie sobie poradzić w takiej sytuacji?
0: Panie redaktor, na przykład jeżeli ktoś ma żylaki rozległe, to radziłbym nosić pończochy elastyczne, tak? Takie, które po prostu powodują to, że w naszym układzie żylnym w kończynach dolnych nie gromadzi się krew, tak? To wszystko zależy, mówię, od przyczyny. Jeżeli ktoś ma zaburzenia wodno-elektrolitowe, to sód i woda, tak? Żeby utrzymywać dobrze wypełnione łożysko. Tutaj nie ma żadnych takich, bym powiedział, jakichś radykalnych sposobów. Leczenie jest, ale ono często jest nieskuteczne, tak powiem wyraźnie, tak mówią podręczniki.
1: I to jest tylko farmakoterapia.

0: farmakologia, czy
1: Wiesz,
0: ruch
1: no wie
0: też nam
1: pani,
0: pomoże, dieta nam
1: no
0: pomoże,
1: wie
0: choćby
1: pani.
0: uzupełnianie elektrolitów,
1: No
0: tak?
1: tak, no to są takie rzeczy, o których my mówimy, lub leczenie choroby, którą
0: Zasadniczej.
1: mamy, bym powiedział, rozpoznaną, a to prowadzi do hipotonii, tak na przykład jak w niedoczynności kory nadnerczy, tak? No to wtedy ten efekt jest dobry. Ale mówię, przyczyny są różnorakie. Czyli wtórna hipotonia w przebiegu różnego rodzaju stanów klinicznych i chorób oraz pierwotne, które polegają tylko na chorobie, bym powiedział, układu nerwowego, parasympatycznego i sympatycznego. I to jest bardzo trudne w leczeniu, takie pierwotna hipotonia i w diagnostyce.
0: A diagnostyka to kwestia kluczowa.
1: No tak, mówię, ponieważ przyczyn jest wiele hipotonii, to ta diagnostyka często nie nadąża za, bym powiedział, złym samopoczuciem pacjenta. No ale trzeba coś robić. Taka jest zasada. To trzeba szukać czegoś, tak? Chociaż mówię, same efekty leczenia są mało skuteczne w pierwotnej hipotonii. Bo we wtórnej możemy znaleźć jakąś radę.
0: A w nadciśnieniu?
1: No problem leczenia nadciśnienia, pani redaktor, no to właściwie, mówiąc zupełnie szczerze, to został rozwiązany. Wystarczy tylko znać zasady, że lekarz, który leczy nadciśnienie tętnicze, no powinien wiedzieć, jak się do tego odnieść i jaką podstawową diagnostykę wykonać. Bo my przecież wszyscy wiemy, że nadciśnienie tętnicze to jest głównie przyczyną tego nadciśnienia, to jest zaburzenia w gospodarce sodowej. Tu jest znowu nadmiar sodu, tak? Szczególnie na przykład przy jakichś chorobach nerek, czy nie tylko, tak? I że dobre ciśnienie tętnicze utrzymuje nam wydolne krążenie. Jeżeli mamy wydolne krążenie, to ciśnienie może być dobre i odpowiedni stan naczyń tętniczych, czyli ich napięcie. To wszystko wpływa, czyli gospodarka sodowa, stan naczyń i wydolność krążenia. Wpływa nam prawidłowe ciśnienie. Jeżeli któryś z tych mechanizmów zostaje zachwiany, no to wtedy po prostu dochodzi do nadciśnienia tętniczego pierwotnego. Natomiast o wtórnym, no to nie rozmawiamy, bo to są różnego rodzaju choroby,
0: tak,
1: które łatwo możemy zdiagnozować i to nadciśnienie zlikwidować, czyli na przykład zabieg operacyjny.
0: Lecząc chorobą tak, zasadniczą. Tak,
1: operacje robią, czy kalktacja aorty, czy usuwając guz chromochłonny, czy poprawiając zwężone tętnice nerkowe. Ta operacja daje wyzdrowienie. Natomiast choroba nadciśnieniowa to wymaga teraz według takich nowych zasad stosowania odpowiedniej ilości leków, tak? Odpowiednich leków. I to musi być leczenie nie tylko na jednym kierunku nadciśnienia, znaczy na przykład regulacja tego gospodarki sodowej. To musi być uderzanie we wszystkie mechanizmy, które prowadzą do nadciśnienia. Uderzanie lekami w jeden mechanizm powoduje to, że następuje hiperkompensacja tych nieleczonych mechanizmów i ciśnienie mimo wszystko jest dobrze. Stosujemy jeden lek na jedno, ale reszta tych torów jest zaburzona i ciśnienie słabo leczy lub się w ogóle nie leczy. Dlatego teraz jest taka tendencja, że zaczynamy leczenie nadciśnienia, oczywiście jeżeli stwierdzamy to nadciśnienie, przez badanie fizykalne, przez robienie holtera ciśnieniowego, że ktoś ma ciśnienie większe niż 140, czy 150, czy 160, to zaczynamy od razu leczenie co najmniej dwoma lekami hypotensyjnymi. Albo dwie tabletki, albo jedna tabletka, w którym są dwa preparaty. Tak? To jest pierwszy krok. No i obserwujemy takiego chorego, mierzymy mu ciśnienie systematycznie, czy on sobie mierzy ciśnienie w domu. Przychodzi do nas z książeczką i potem patrzymy, czy to ciśnienie się w regulacji. Jeżeli nie, stosujemy trzeci krok, tak? Czyli dodajemy jeszcze jeden preparat. Te preparaty działają na różne, bym powiedział,

0: mechanizmy nadciśnieniowe i jeżeli leczenie lekowe jest słabe, to mówimy, że to jest nadciśnienie oporne, tak? Wtedy musimy dodawać czwarty nawet, a czasami piąty lek, tak?
1: To rzeczywiście już taka złożona terapia.
0: Złożona terapia, ale mówię, są leki, gdzie są w jednej tabletce są trzy leki od razu. Wystarczy łyknąć jedną tabletkę i jesteś leczony na trzech różnych mechanizmach nadciśnienia tętniczego. Więc staramy się w naszej praktyce klinicznej podawać chorym jak najmniej leków. To znaczy najczęściej jedną tabletkę lub dwie, tak? Ale żeby leczenie było na wszystkich kierunkach. Bo jeżeli ktoś ma przyjąć pięć czy sześć leków, no to on się zniechęca do leczenia.
1: Trochę to jest przerażające.
0: Zniechęca się do leczenia, pięć tabletek musi łyknąć, no czasami zapomni, czasami pomyli. Wziął, nie wziął, już mu się w głowie przestawi, czy wziął, czy nie wziął, nie wie. I po prostu zniechęca się do leczenia i nie przyjmuje leczenia nadciśnienia tętniczego. Leczenie nadciśnienia musi być codzienne, systematyczne i przez wiele lat. Ja mówię do moich pacjentów, że do kościoła może pan nie chodzić, ale leki na nadciśnienie musi pan przyjąć. Tak? Chociaż jestem katolikiem.
1: Można pogodzić jedno i drugie.
0: Tak, jestem katolikiem i do kościoła chodzę, ale w ten sposób poddaję pacjentom po rozwagę, jak ważne jest leczenie nadciśnienia tętniczego. Jeżeli będziemy je dobrze leczyć, to mamy, bym powiedział, perspektywę długiego i bezproblemowego życia, jeżeli ktoś jest po prostu tym nadciśnieniem dotknięty. Ale widzimy, że wiele osób to lekceważy, nie rozpoznaje. Nadciśnienie nie boli, dopóki nie dostajesz udaru mózgu, tak?
1: No
0: albo
1: właśnie.
0: Zawału serca,
1: no
0: tak? Bo no, nie boli. Nie boli.
1: Więc podstępne jest to nadciśnienie.
0: Podstępne jest nadciśnienie. Ono bardzo niszczy nasze społeczeństwo. Chociaż mówię, jest coraz więcej ludzi świadomych tego.
1: Którzy podejmują skuteczne leczenie.
0: Tak, podejmują skuteczne leczenie. Ale tak jak powiedziałem, no, wytrwałość w leczeniu jest podstawą.
1: Podstawą sprawą
0: tego leczenia.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję panie redaktor i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biurona Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biurona Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

podcasty, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dwaj bracia z Wrocławka z międzynarodowym sukcesem. Oliwier i Wiktor zdobyli tytuły czempiona podczas Olimpiady Arytmetyki Mentalnej w portugalskim Porto. W zawodach rywalizowały dzieci z 12 krajów. Dla Oliwiera i Wiktora szybkie liczenie to nie tylko matematyka, ale przede wszystkim wspólna pasja. Bracia regularnie trenowali i właśnie w Porto sprawdzili swoje umiejętności w rywalizacji z młodymi zawodnikami z całego świata.
1: Olimpiada w Porto w Portugalii była moją pierwszą międzynarodową... Więc trochę się denerwowałem, ale mama zawsze powtarza, że jak się coś bardzo chce, to nie ma, że się nie da. Uda się wszystko, tylko trzeba siebie wierzyć. Udało się, jestem czempionem.
2: Moja pierwsza międzynarodowa olimpiada była w Hiszpanii w Walencji. Zdjął najwyższy tytuł, super czempiona. To bardzo super miejsce, bo najpierw jest trzecie miejsce, później drugie, później pierwsze, że jest czempion i super czempion. No więc wiedziałem już trochę, na czym to polega. Jestem i w tym roku zdobyłem czempiona. Jestem dumny z tego, że zajęłam takie super miejsca. Trzeba zrobić jak najwięcej przykładów 8 minut i trzeba sobie mówić, że dam radę. Nasza mama szukała zajęć, które aktywują obie półkule mózgu. Wtedy cały czas mamy namawiałem, bo spotkałem szkołę arytmetyki mentalnej. Pierwsze zajęcia były super, no więc już 2 lata chodzę.
3: Wiktorek, a powiedz nam to, jak to wyglądało u ciebie?
1: Bardzo chciałam zapisać się na kurs i ćwiczyć jak mój brat. Wcześniej podglądałem go, jak liczy na swoich zajęciach. Zawsze robiłem cyfry i liczby i chciałam dodawać i odejmować je tak szybko jak Oliwier.
2: Pierwsze zajęcia były super. Trener pokazywał nam, jak liczyć na liczydle. Od razu mi się to spodobało. Wtedy nie wydawało mi się, że to jest trudne, tylko mega ciekawe, proste i fajne.
1: Na początku trzeba się bardzo skupić i zrobić rozgrzewkę. To bardzo ważne. Potem trzeba wyobrazić sobie liczydło w wyobraźni i przesuwać nim koraliki.
0: Chłopcy pokazali nam również, jak w praktyce radzą sobie z liczeniem. Wiktor i Oliwier błyskawicznie wykonywali kolejne działania, a Oliwier poszedł o krok dalej i zaprezentował liczenie w pamięci bez patrzenia na cyfry.
4: 33 dodać 69, dodać 56, dodać 44, odjąć 58, odjąć 20, dodać 36.
2: 160.
4: Brawo! 365, odjąć 23, dodać 69, dodać 159, dodać 365, odjąć 654.
2: 281.
0: W arytmetyce mentalnej liczą się szybkość, koncentracja i dokładność. Uczestnicy wykonują działania w pamięci, często w bardzo krótkim czasie. Ich sukces cieszy nie tylko rodzinę, ale także nauczycieli i szkolną społeczność, która na co dzień obserwuje ich rozwój i wspiera ich w kolejnych wyzwaniach.
5: Jako szkoła jesteśmy niezwykle dumni, choć na co dzień jestem wychowawczynią tylko Oliwiera, to ogromnie cieszę się z triumfu obu chłopców, Oliwiera i Wiktora. Ich sukces przyniósł naszej społeczności ogromną radość. Gratulujemy z całego serca chłopcom i ich rodzicom. Dla nauczyciela nie ma nic piękniejszego, jak obserwować, kiedy jego uczeń rozwija skrzydła i sięga po najwyższe trofea na świecie. Od samego początku było widać, że świetnie kombinuje i bardzo szybko przyswaja wiedzę. Błyskawicznie dostrzegał zależności i sprawnie wykonywał skomplikowane obliczenia. Jednak prawdziwy efekt wow zrobiło na nas to, gdy pokazał nam na żywo, jak szybko liczy w pamięci. Zobaczyć Oliwiera w akcji to coś niesamowitego.
0: Dla braci z Wrocławka zawody zakończyły się podwójnym sukcesem. Oliwier i Wiktor wrócili do domu z tytułami czempiona, a wspólna pasja i treningi dały im powód do dumy i motywację do kolejnych wyzwań.

0: Sławski budżet obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Pod głosowanie trafiają różne projekty. Jedne dotyczą ochrony drzew, inne budowy boisk, placów zabaw czy miniparków. Wyróżnia się projekt, który wygrał już po raz drugi, czyli ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. W jego ramach odbywa się szereg bezpłatnych treningów na terenie sal gimnastycznych w całym mieście. Jednym z nich jest joga.
1: Dzisiaj odbyły się zajęcia z jogi. To jest joga połączona ze stretchingiem, ponieważ mamy do czynienia z seniorami. Natomiast również w sali Liceum Ziemi Kujawskiej odbywają się zajęcia typowo fitnessowe z momentami, w których można poszaleć w tańcu, jak również ćwiczymy mięśnie ud, brzucha, pośladków. Również bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w ramach zdrowego kręgosłupa, ponieważ każdy, zarówno młodzi, jak i starsi, mają niestety takie różne dolegliwości związane z kręgosłupem i generalnie z narządami ruchu, dlatego te zajęcia bardzo cieszą się i bardzo zachęcam, ponieważ jest to najprostsza forma ruchu, żeby sobie po prostu pomóc.
0: Ćwiczenia odbywały się rano, jednak sala była wypełniona uczestnikami. Zazwyczaj na tego typu zajęciach są same kobiety. Tutaj jednak pojawił się również jeden senior.
1: Były to ćwiczenia jogi skoncentrowane na tym, żeby raczej stretchingować się, czyli napinać mięśnie. Nie jesteśmy w stanie, żeby ćwiczyć z seniorami na tym poziomie w taki typową jogę. Są to zajęcia, które mają przede wszystkim zainspirować nas do tego, żeby pracować, a wszystko wymaga czasu. Bardzo się cieszę, że na zajęciach, przynajmniej na moich zajęciach, mam nadzieję, że też w ramach budżetu obywatelskiego w innych grupach są mężczyźni. Jest to ogromna radość, że mężczyźni wychodzą z domów i zaczynają ćwiczyć.
2: Te ćwiczenia są, mówię o jodze, nie tylko dla mięśni, ale też z układem oddechowym.
1: Oczywiście, ja bardzo koncentruję się na oddychaniu, ponieważ prawdziwy oddech, ten właściwy oddech relaksuje, a te zajęcia, oprócz tego, że pracujemy nad mięśniami, one też mają przynieść ulgę w stresie w życiu codziennym.
0: Zajęcia trwały około godziny. Joga poprawia równowagę, elastyczność i siłę mięśni, a także skutecznie łagodzi bóle stawów oraz kręgosłupa. Jak się okazuje, włocławscy seniorzy chętnie uczestniczą w ćwiczeniach.
3: Odwiedzamy media społecznościowe, zaglądamy na te strony włocławskie, stąd wiemy. Ja dodatkowo jeszcze wiem, ponieważ chodziłam dużo wcześniej na te zajęcia odpłatne, jeszcze przed budżetem obywatelskim. No i wtedy w tej gronie aktywnych seniorów oczywiście te tematy są dobrze znane. Dlaczego się zdecydowałam? Dlatego, że lubię aktywność. Poza tym mam świadomość, że pozwala mi to zachować kondycję dobrą, pozostać w dobrym zdrowiu na pewno przez długie lata. Jestem sprawna, z czego się ogromnie cieszę. Poza tym muszę tylko jeszcze też powiedzieć, bo to dla mnie ważne, że zdecydowałam się na zajęcia z panią Jolą Golasińską, dlatego, że ja już do niej chodziłam wiele lat na inne zajęcia. I co mi to najbardziej odpowiada? Pani Jola buduje niezwykłą atmosferę. Jest bardzo konkretna, rzeczowa. Nie tracimy czasu na zbędne rzeczy. Mamy wszystko tak zorganizowane, że każda minuta, a często nawet więcej, jest maksymalnie wykorzystane. Jola zwraca też uwagę na prawidłowość wykonywania ćwiczeń. Ona przypomina o oddechu, przypomina o oddaleniu ramion od uszy, bo często chodzimy tak przygarbieni, więc Jola na to zwraca uwagę. Na zachowanie prawidłowej sylwetki. I to jest ogromnie ważne, bo mimo, że tyle lat chodzę, to często też się zapominam. A jak ona mówi podczas ćwiczeń, co mamy robić, kiedy jest wdech, kiedy wydech, to też jest ogromnie ważne.
4: Ja to słucham, co Laura mówiła. Właściwie powiedziała wszystko, co chciałam powiedzieć. Ja też dowiedziałam się z Facebooka. Też no, chodzę na ten Uniwersytet Trzeciego Wieku, więc tam też to było mówione. A dlaczego chodzę? Właśnie tak jak Laura mówiła, ja się lepiej czuję, mimo że się zmęczę, łupocę, ale to jest taki fajny wysiłek. Do tego Jola też bardzo fajnie, ciekawie prowadzi, także mam nadzieję, że to będzie jeszcze w przyszłym roku.
5: Będziemy
4: głosować, żeby, bo jest to bardzo fajna inicjatywa, ludzie zaczynają wychodzić z domu i to jest fajne, że ludzie starsi nie siedzą przy telewizorze, w fotelach, tylko właśnie wychodzą do ludzi.
0: W projekcie bierze udział ponad 150 seniorów, a liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy odbywają się osobiście u instruktorów lub drogą mailową damian.sidwa@zspl.pl. Włocławek boryka się z odpływem mieszkańców. W szczytowym momencie w naszym mieście mieszkało 123 tysiące osób. Z danych ratusza na koniec 2025 roku Włocławek miał niecałe 92 tysiące mieszkańców. Urząd Miasta próbuje temu przeciwdziałać na różne

0: sposoby. Jednym z nich jest miejskie budownictwo mieszkaniowe.
1: Kierujemy tą politykę mieszkaniową Włocławka do różnych grup społecznych i akurat o ile ulica Cellozowa, osiedle przy ulicy Cellozowej, to była oferta dla osób, które no, mają być może zdolność kredytową, ale niekoniecznie chcą zadłużać się i wolą skorzystać z mieszkań z niskim czynszem, to na ulicy Lisek ten teren chcemy zagospodarować dla innej grupy społecznej, dla osób, które podejmują błędne decyzje o wyprowadzeniu się z Włocławka po to, żeby mieszkać w domku. Zdecydowanie miasto ma dużo szerszą ofertę, zarówno kulturalną, sportową, infrastruktury drogowej, rowerowej, rekreacyjnej itd., itd. Więc bardzo nielogicznym jest wyprowadzenie się z miasta, dlatego dla tej grupy, którą stać już na własny dom, proponujemy właśnie budownictwo przy ulicy Lisek.
0: W pierwszym etapie 119 segmentów zabudowy szeregowej. Tutaj finalnie najemca będzie właścicielem i budynku, i gruntu. Inwestycja przebiega sprawnie. Na części budynków montowany jest dach.
1: Wydaje się, że aktualnie jest to najlepsza oferta na rynku we Włocławku. Jeżeli ktoś marzy o własnym domku albo domku w zabudowie szeregowej, to nie ma lepszej oferty we Włocławku. No i tutaj po pierwsze gwarantem jest spółka komunalna, która realizuje tą inwestycję, a po drugie no, taki najemca nie obciąża własnej zdolności kredytowej. To też jest myślę, że istotne. No, prace budowlane na tej inwestycji przebiegają bardzo sprawnie. Aktualnie montowany jest dach na pierwszym etapie, więc stan surowy, otwarty właściwie na tym etapie za chwilę będzie zakończony. I to też ważna informacja, że te domy będą realizowane w systemie pod klucz, czyli gotowym do zamieszkania z pomalowanymi ścianami, z podłogami, z wykończeniem tak naprawdę, gdzie po otrzymaniu kluczy tak naprawdę wystarczy przywieźć swoje meble i można od razu mieszkać. Więc gorąco zachęcam te osoby, które chcą popełnić błąd i wyprowadzić się pod Włocławek, myślę, że warto przemyśleć tę decyzję jeszcze raz i skorzystać z oferty przy ulicy Lisek.
0: Budynki mieszkalne posiadają dwie kondygnacje nadziemne, wbudowany garaż oraz ogród o powierzchni od 50 do 80 metrów kwadratowych. Powierzchnia użytkowa domków od 126 do 149 metrów kwadratowych.
2: Jesień oficjalnie zawitała do Polski. Dziś, 23 września, rozpoczyna się astronomiczna jesień. To czas zmian, które szczególnie dobrze widać i słychać w przyrodzie. Z dnia na dzień coraz więcej ptaków opuszcza nasze okolice. Ruszył sezon jesiennych migracji. Bociany, żurawie czy gęsi kierują się na południe, pokonując setki, a niektóre gatunki nawet tysiące kilometrów. Dla nich to czas wędrówki, dla nas ostatnia okazja, by obserwować je przed zimą.
3: Przyroda przygotowuje się po troszeczku już do okresu zimowego. Możemy w tej chwili zaobserwować ptaki, które szykują się do odlotu. Pierwsze ptaki, na przykład bociany, już odleciały. W tej chwili takimi ptakami, które możemy podziwiać, szykują się do odlotu, są to żurawie, a więc największe skupisko żurawi znajduje się na naszym terenie w okolicach jeziora Rakutowskiego. Tam te ptaki w okresie wieczora i rana przelatują na pola, na żerowisko. Są to setki tych ptaków, a więc takie stada tak dużych ptaków robią naprawdę wrażenie. I jest to raj dla miłośników przyrody, dla obserwatorów przyrody, dla osób, które lubią fotografować przyrodę. Prawdziwa uczta. Możemy wybrać się nad jezioro Rakutowskie, na wieżę widokową albo w okolicach Rakutowa. Tam najwięcej możemy spotkać o świcie i o zmierzchu. Te ptaki na przelotach, możemy je spotkać na polach, ale więc warto wybrać się w tym czasie, żeby zaobserwować te ptaki, zaobserwować je w naturalnym środowisku, poznać ich biologię, poznać ich zwyczaje. tak żeby móc poszerzyć swoją wiedzę. A poza tym każde takie wyjście to jest zdrowie dla nas samych.
2: Ale jesienny las nie oznacza ciszy. Wręcz przeciwnie, o tej porze roku rozbrzmiewają w nim charakterystyczne, niskie i donośne odgłosy. To czas rykowiska jeleni. Sam

0: Owce wabią łanie i zaznaczają swoją obecność rykiem. W lesie można więc usłyszeć dźwięk, który nie sposób pomylić z żadnym innym. Rykowisko to jeden z najbardziej niezwykłych spektakli polskiej przyrody.
1: W tej chwili, będąc w lesie, na przykład na grzybach, szczególnie wieczorem lub rano, możemy usłyszeć takie dziwne pomrukiwania. Niekiedy mamy przypadki, że ludzie do nas dzwonią i się pytają, czy to możliwe, żeby u nas był jakiś niedźwiedź czy jakieś inne dziwne zwierzę. Czują się lekko zaniepokojeni takimi pomrukami, takimi rykami. No tutaj nie ma się co bać, jest to po prostu ryk jelenia, które pokazuje, że jest tutaj gospodarzem, pokazuje, że jest silny, pokazuje, że jest mocny, pokazuje, że chce zwołać i zaprosić do siebie partnerki, samice, tak zwane łania, więc jest to okres pełen takiej magii w tym lesie, szczególnie wieczorami, kiedy te dorodne byki, największe byki chcą pokazać swoją dominację, przeganiają te młodsze byki, młodsze osobniki, które są zdecydowanie słabsze, skupiają wokół siebie wiele partnerek, wiele łań. No tutaj to jest przepiękne widowisko przyrodnicze, które każdy powinien zobaczyć w naturze i zachęcam do tego, żeby to zrobić.
2: A spytam się, czy w spotkaniu z takim jeleniem mamy się czego obawiać? Powinniśmy się jakoś szczególnie zachować?
1: No jelenie są typowymi zwierzętami bardzo płochliwymi na widok człowieka, na widok jakichś osób. One uciekają. I nawet w okresie rykowiska powinniśmy być spokojni i one wydają ten ryk, one podkreślają swoją obecność w terenie. Niemniej jak zobaczą człowieka, na pewno będą uciekać.
0: Jesień przynosi więc wyraźne zmiany. Jedni mieszkańcy lasów ruszają w daleką podróż, inni właśnie rozpoczynają jeden z najważniejszych okresów w swoim życiu. Warto się zatrzymać, wyjść do lasu i posłuchać, bo jesień w Polsce nie tylko zmienia krajobraz, ona także ma swój własny dźwięk.
3: Z danych wynika, że w Polsce rośnie spożywanie narkotyków. Najlepiej widać to na przykładzie dużych miast. Najczęściej spożywanym narkotykiem są marihuana i haszysz, a na kolejnym miejscu znajduje się amfetamina. Osoby rozprowadzające narkotyki systematycznie trafiają w ręce policji, a potem przed prokuraturę. Ta ostatnia sporządziła kolejny akt oskarżenia.
4: Został z prokuratury tutejszej skierowany akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, Arturowi W. i Rafałowi J. Jeden to mieszkaniec Włocławka, powiatu włocławskiego, drugi to mieszkaniec powiatu lipnowskiego. Mężczyźni zostali oskarżeni o to, że wspólnie w porozumieniu posiadali znaczne ilości amfetaminy, ponad 4 kg. Ponadto Rafałowi J. zarzucono popełnienie przestępstwa posiadania już tutaj w typie tym podstawowym, czyli mniejszej ilości amfetaminy i marihuany. Artur W., który był uprzednio karany, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast Rafał J. nie przyznał się do jego popełnienia. Wobec Artura W. został skierowany do Sądu Rejonowego we Włocławku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie. Wobec Rafała J. zastosowano środki o charakterze wolnościowym.
3: Posiadanie substancji odurzających wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, zdrowotnymi i społecznymi. Z perspektywy prawa posiadanie narkotyków jest czynem zabronionym, który może drastycznie wpłynąć na przyszłość człowieka, zamykając drogę do wielu karier zawodowych. Eksperymentowanie z nielegalnymi substancjami niesie za sobą wysokie ryzyko uzależnienia, które niszczy zdrowie psychiczne i fizyczne oraz destabilizuje relacje z najbliższymi. Ten weekend Włocławek stanie się miejscem ogólnopolskiej sportowej rywalizacji. Odbędą się tutaj Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju, a na parkiecie powalczą nie tylko o tytuł mistrza, ale także o integrację i dobrą zabawę. Koszykówka w tym przypadku ma być czymś więcej niż sportową rywalizacją. Dla pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej to również forma aktywności, rehabilitacji i okazja do spotkania z osobami z innych części Polski.
5: 26-27 września, stara hala Osir, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej w dyscyplinie jasnej i oczywistej koszykówce. Włocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski. Mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10, dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski, plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18. W niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry

0: Poziom, mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
1: A ja tylko spytam jeszcze o pomysł na tą inicjatywę.
0: Pomysł zrodził się właściwie już 2-3 lata temu, kiedy w Strzelnie, bo Zakład Aktywności Zawodowej Strzelno organizuje taki wojewódzki turniej koszykówki. I ten pomysł po prostu, no co, no, skoro Włocławek, Mistrzostwa Polski, Mistrzowie Polski, tak, Anwil Włocławek, nasi pracownicy również są kibicami, a Anwilu Włocławek, chodzimy na mecze, kibicujemy. Mamy również naszego trenera, pan Wojciech Kobielski trenuje naszych zawodników, ale ja jeszcze raz powtórzę, tu najważniejsza jest integracja, tu jest poznanie ludzi się z całej Polski. Poziom sportowy jest ważny, najważniejsza integracja. Zakład Aktywności Zawodowej w Włocławku to sport. To nie tylko koszykówka, to są biegi. Za tydzień uczestniczymy w biegu na skrzydłach ZAZ-u, organizowanego już cyklicznie. To są również inne imprezy sportowe. To jest półmaraton włocławski, w którym też nasi pracownicy biorą udział. Ci, którzy z różnych względów nie mogą aktywnie uczestniczyć sportowo, będą dopingować. Mam nadzieję, znaczy nie mam nadziei, jestem pewien, jestem przekonany, że naprawdę nasi pracownicy, a jest nas prawie 100 osób, zrobią gorący doping. Liczę też na właśnie tutaj uczestnictwo osób ze Stowarzyszenia Eurointegracja. Ja gorąco zapraszam wszystkie osoby, nie tylko z niepełnosprawnością, ale w szczególności uczniów zespołu szkół numer 3, zespołu szkół numer 5, wszystkich, którzy chcą po prostu wspomóc. To będzie bardzo fajne, szanowni państwo, jeżeli osoby z niepełnosprawnościami poczują tą atmosferę. No, kiedyś byliśmy w Młynie na starej hali, prawda, z Anwilu. Ta atmosfera jest im potrzebna i zapraszam wszystkich bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Czy my będziemy? Będziemy i to licznie.
2: Na parkiecie liczyć się będą sportowe umiejętności, ale organizatorzy podkreślają, że również ważna jest atmosfera całego wydarzenia. Mistrzostwa mają integrować środowisko pracowników zakładów aktywności zawodowej i pokazywać, że sport może być ważną częścią aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.
3: Dzięki inicjatywie pana dyrektora Marcina wspólnie z Eurointegracją doszliśmy do wniosku, że to warto dla naszych członków, dla naszych podopiecznych zorganizować takie zawody. Znalazło to podatny grunt w Urzędzie Miasta, który rzecz jasna sfinansował tą imprezę i się cieszymy ogromnie, że obok Olimpiady Hefajstosa, dużej Olimpiady, również duże Mistrzostwa Polski zaistnieją w Włocławku, z czego tylko się cieszyć, że podopieczni i niepełnosprawni tak aktywnie chcą w tym uczestniczyć. Nasi członkowie rzecz jasna będą wspierać merytorycznie, organizacyjnie całą imprezę, zapewniają frekwencję, pełne serce, pełne ręce oklasków i będą się cieszyć, że to jest nasza wspólna impreza.
2: W mistrzostwach zmierzą się reprezentacje zakładów aktywności zawodowej z całej Polski. Poza walką o mistrzowski tytuł będzie więc także okazja do wspólnej zabawy, poznania nowych osób i wymiany doświadczeń.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi.

0: drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Wrocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam Państwa.
0: Dzisiaj poruszymy ważny temat w kontekście przede wszystkim dzieci i młodzieży. Mam tutaj na myśli różnego rodzaju uzależnienia, profilaktykę uzależnień. Może najpierw tak ogólnie, jakie miasto podejmuje działania w tym kierunku?
1: To też jest jedno z obligatoryjnych zadań samorządu, żeby wprowadzać takie programy czy działania, które mają niwelować, zmniejszać to negatywne zjawisko dotyczące właśnie uzależnień nie tylko od alkoholu, ale też od innych środków psychoaktywnych.
0: Teraz pewnie to jest większym problemem
1: tak,
0: niż alkohol.
1: Zdecydowanie, więc w ramach tutaj między innymi takiego dużego programu miejskiego profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, programu, który został przyjęty przez Radę Miasta na lata 2025-2027, bo to tak cyklicznie jest co kilka lat on aktualizowany, no, wprowadzone są konkretne działania adresowane do no, całych wszystkich mieszkańców Włocławka i to się tak nazywa profilaktyka między innymi jest profilaktyka uniwersalna, czyli działania, różnorodne działania adresowane do całej populacji, czyli na przykład w naszym przypadku do wszystkich mieszkańców Włocławka, których celem jest też poprawa takiego tej zrównoważonego funkcjonowania, czyli pogodzenie tej sfery emocjonalnej ze sferą fizyczną, czyli dbałość o dobrostan, ale też celem tej profilaktyki jest takie wskazywanie na trudne sytuacje, sytuacje zagrażające właśnie uzależnieniom różnego rodzaju wśród młodych ludzi i dzieci i młodzieży. No, różnorodne są formy, czy to są pogadanki, czy spotkania informacyjne, czy to są warsztaty. Oczywiście wszystko to odbywa się z udziałem specjalistów sprawdzonych, bo to są trudne tematy często i osoba, która mówi o tym, musi być specjalnie przeszkolona.
0: To może ja zapytam, czy włocławscy nauczyciele, bo myślę, że oni są tymi dorosłymi, poza tym środowiskiem domowym, którzy najwięcej wiedzą o mieszkańcach Włocławka, prawda? No bo siłą rzeczy spędzają z nimi mnóstwo czasu. Czy oni są też przeszkoleni, wyszkoleni, wyczuleni na pewne jakby symptomy, zauważają no, jakiś problem, który gdzieś występuje?
1: To rzeczywiście również też dbamy o tą sferę, bo oprócz tych działań adresowanych do dzieci i młodzieży, to są również takie programy adresowane do rad pedagogicznych, do rodziców. Jednym z takich działań, bo mamy dopiero kilka miesięcy tego kończącego się roku 2026. Od września na przykład, tego września, 1 września do końca grudnia, na przykład będzie realizowany taki program we wszystkich szkołach i podstawowych, ponadpodstawowych, kompetentny rodzic, zdrowe dziecko. I to jest właśnie szkolenia, warsztaty z

0: z nauczycielami oraz z rodzicami, tak żeby mogli właśnie zwiększyć swoją wiedzę, kompetencje na temat diagnozowania, zwracania uwagi na sytuacje trudne. I oczywiście, żeby mieli też wiedzę, jak szybko reagować, kogo uruchamiać, żeby minimalizować właśnie te zagrożenia, od których polska szkoła
1: Nie ucieknie, nie jest w
0: nie jest
1: stanie.
0: wolna, tak? Problem nie dotyczy tylko włocławskich szkół, ale generalnie w kraju i myślę, że poza granicami. Dlatego też konieczna jest też dbałość i takie systemowe podchodzenie do tej
1: W
0: sprawy.
1: latach 80., 90. chyba większy nacisk kładziono na profilaktykę alkoholową, prawda? To był większy problem, o którym się
0: Tak,
1: mówiło, taki
0: zdecydowanie.
1: społeczny,
0: Tak,
1: prawda?
0: zdecydowanie,
1: Dziś
0: rzeczywiście.
1: chyba ta szala się trochę jednak w kierunku
0: To
1: innych
0: tak,
1: używek, czy
0: pojawiły
1: jakichś
0: się
1: słuchach.
0: zupełnie inne źródła
1: Tańsze,
0: zachowań
1: bardziej,
0: ryzykownych, tak.
1: tak.
0: I włączają się oprócz tego, oprócz jakby tych działań takich profilaktycznych i również takie działania, które już polegają na pracy już z osobami, które są uzależnione, też z dziećmi, z młodzieżą. Dlatego też jakby w tym całym systemie wsparcia, oprócz tych instytucji miejskich, są też stowarzyszenia i fundacje, które są
1: I one
0: uprawnione,
1: współpracują też z miastem w tym
0: współpracują jak
1: zakresie.
0: najbardziej. Z jednej strony właśnie ta profilaktyczne działania w szkołach, które mają właśnie na celu zminimalizowanie tych wszystkich zagrożeń, czyli wskazanie dzieciom i młodzieży tych sytuacji, które mogą być potencjalnie sytuacją zagrożenia, plus jeszcze takie wskazywanie i wzmocnianie pozytywnych postaw oraz te sposobów radzenia sobie na przykład, kiedy na przykład towarzystwo, nie wiem, koleżcy, koleżanki namawiają do takich
1: Czyli taka
0: działań. No,
1: nauka asertywności też w tym
0: taka
1: zakresie,
0: nauka
1: tak?
0: też odmawiania, nie wchodzenia w takie trudne sytuacje. Ale też to właśnie ten jakby ten podstawowy, ten efekt powinien być taki właśnie ten dobrostan i poczucie wartości. Jeżeli dziecko, czy ten młody człowiek ma poczucie wartości, wie, jakie są granice, ma wiedzę na temat zagrożeń i skutków, tak? Bo szczególnie dzieci są i młodzież są narażone, bo ich też biologiczna konstrukcja jest taka, że
1: Chęć
0: bardzo szybko
1: spróbowania,
0: tak,
1: prawda,
0: i
1: też
0: szybko
1: i
0: się
1: szybko
0: mogą
1: się
0: uzależnić,
1: uzależniają.
0: Stąd też z jednej strony w szkołach działania, są też działania między innymi na przykład w Centrum Organizacji Pozarządowych swoje dyżury ma taka już wyspecjalizowane stowarzyszenie z Torunia, Powrót z U. To już jest praca z rodzinami i z osobami uzależnionymi, tak? Więc to już jest taka systemowa praca niestety, już skutkami tych negatywnych zachowań.
1: A co z osobami dorosłymi? Bo mówiłyśmy o
0: Tak,
1: dzieciach i
0: tu
1: młodzieży, ale przecież
0: bardzo ważne
1: dorośli też
0: jest,
1: mają
0: tak,
1: problemy.
0: bardzo ważne też mamy stowarzyszenia, które skupiają osoby, które właśnie miały taki w swoim życiorysie trudne sytuacje. To jest właśnie problem alkoholowy, problem używek innych, narkomanii. Jednym z takich prężnie działających stowarzyszeń skupiających ludzi, którzy mieli za sobą tą sytuację ryzykownych zachowań z alkoholem, czyli po chorobie alkoholowej, to jest Stowarzyszenie Wiślak. Rzeczywiście prężnie działające. My też jako miasto wspieramy to stowarzyszenie. Nie mamy takiego stowarzyszenia i dlatego współpracujemy od lat z tym toruńskim stowarzyszeniem Powrót z U. Nie mamy takiego stowarzyszenia, organizacji, która nacechowana jest takimi działaniami te statutowymi na osoby właśnie już uzależnione od używek tych wszystkich, czyli pracy z narkomanami, tak? Narkomanami, osobami uzależnionymi od tych psychoaktywnych substancji.
1: I na koniec może, bo mówiąc uzależnienia, gdzieś w tyle głowy też myślę, że wszyscy mamy No drugie takie słowo, które budzi wiele emocji, czyli przemoc, bo to często jest jakby

0: Powiązane, prawda?
1: Bardzo, bardzo, bardzo często tak jest. Pamiętam wiele lat temu, w latach 90., prowadziłam też badania takie, jeszcze jakby pracując w innej instytucji na zlecenie Państwowej Agencji Problemów Alkoholowych. Wracam tutaj do szkoły, do wątku edukacji, tak, placówek. I wtedy nam wychodziło, że szkoły nie bardzo chciały się przyznawać do tego, że mają, że dzieci,
0: Problemy, tak,
1: tak, bo to
0: uczniowie.
1: wiadomo, jak jest problem w szkole, to znaczy, że
0: Nie radzi sobie
1: dyrektor,
0: dyrektor.
1: jasne, teraz zupełnie jest inne podejście, to jest właśnie

0: szybko reagować i przeciwdziałać jakiemu, no właśnie między innymi też przemocy, która jest czasami, znaczy też jest efektem różnych
1: właśnie o tym, że potęguje,
0: negatywnych,
1: prawda?
0: tak,
1: Że potęgują pewne zachowania przemocowe.
0: Szkoły włocławskie, szkoły podstawowe czy ponadpodstawowe teraz też chętnie włączają się w programy ogólnopolskie. Na przykład Fundacja dla Dzieci Stop Przemocy, tak? Wszystkie teraz właśnie NASK i MEN ogłasza konkurs ogólnopolski dotyczący cyberprzemocy. Więc tych projektów, programów jest bardzo dużo i szczególnie też dobry jest, i to też można w ramach działań profilaktycznych potraktować, dobry jest ten zakaz komórek. Zobaczymy, jak to po czasie przyniesie, czy zmniejszy
1: hejt,
0: ryzyko,
1: prawda?
0: Tak, ryzyko takich przemocowych zachowań, a badania te ogólnopolskie, te prowadzone przez tutaj jedną z włocławskich uczelni w 2022 na zlecenie miasta, jakby wskazują, że ta przemoc rówieśnicza jest mocno obecna. I za pomocą między innymi tych środków przekazu elektronicznego, ale też taka wprost agresja.
1: Działania profilaktyczne prowadzi miasto od lat. Jest to jakby jedno z zadań wpisane już na stałe, prawda, w obowiązki, że tak powiem, tutaj samorządu.
0: Ale można to na
1: ale
0: etapie
1: można
0: minimalnym,
1: robić,
0: tak, można to tak
1: robić
0: tylko,
1: to właśnie,
0: tak,
1: chciałam
0: że
1: można
0: tak,
1: robić
0: ładne,
1: to tak, na papierze, spełniając,
0: tak,
1: że tak powiem.
0: Statystyki,
1: Tak,
0: można tak ładnie takie dokumenty w segregatorze trzymać i się cieszyć, że to zrobiliśmy. Nie, właśnie biorąc pod uwagę no te realne zagrożenia i też dbałość nas jako samorządowców o ten dobrostan naszej społeczności lokalnej i wiemy, że no, ci młodzi ludzie będą kiedyś też decydowali o tym, jak to nasze miasto będzie wyglądało, więc musimy...
1: Jak nasze życie będzie wyglądało.
0: Właśnie, jak nasze życie będzie wyglądało również, więc też musimy o to
1: dbać. Więc żeby to byli mądrzy i zrównoważeni, nie obarczeni żadnymi problemami ludzie.
0: Zdecydowanie to jest wymagające zadanie, dlatego też zawsze zapraszamy do współpracy specjalistów, organizacje pozarządowe, bo też dla nas są ważne organizacje pozarządowe,
1: ale są
0: bo to
1: najbliżej.
0: Tak, najbliżej ludzi, tak jak zakładamy, że znaczy, samorząd też powinien być i jest najbliżej ludzi, więc współpraca z organizacjami pozarządowymi jest ważna. W ramach konkursów ofert również co roku organizujemy taki konkurs na zajęcia pozalekcyjne. On rusza od września tego roku i zawsze trwa do końca. Tak rozliczamy się zawsze w roku kalendarzowym i też chętnie biorą w nim udział stowarzyszenia, kluby, uczniowskie kluby sportowe i też to są zajęcia różnego rodzaju, bo to zajęcia też poprawiające, wzmacniające wiedzę, ale też takie jakby likwidujące te skutki, na przykład negatywne skutki wynikające z nudy, tak? Bo nie wiadomo, co zrobić, no to może sięgnijmy po coś albo wypijmy.
1: No, stąd też właśnie w wakacje zawsze jest jakby pik tych problemów.
0: Jasne,
1: prawda?
0: Natomiast chcemy wyjść ze szkoły również i też przed nami kolejny, mam nadzieję, że ciekawy, ale ważny program, który będziemy realizować wspólnie z LPP, Fundacją LPP. Trampki będzie się nazywał. Szczegóły niedługo, dlatego
1: rozumiem,
0: że...
1: Chodzi trochę o jakąś aktywność sportową,
0: tak,
1: jak
0: nie, tutaj
1: nie?
0: będzie takie... wsparcie dla młodych ludzi poza murami szkoły, coś jak street worker, coś jak takie miejsca, gdzie mogą się młodzi ludzie spotkać, porozmawiać z terapeutami, ze specjalistami w nieoczywistych miejscach, czyli to nie będzie szkoła, gabinet psychologa czy pedagoga,
1: czyli
0: ale
1: innym
0: miejscem.
1: W środowisku, tak?
0: Tak, natomiast dopinamy te szczegóły, realizuje to jedna z naszych organizacji pozarządowych, więc myślę, że niebawem
1: będziemy mogli się
0: będziemy
1: podzielić z
0: tak
1: naszymi widzami.
0: podzielić, ale były spotkania w szkołach ponadpodstawowych, już przyjeżdżali właśnie specjaliści z Fundacji FOSA z Trójmiasta, które też realizuje to u siebie razem z naszą organizacją i były spotkania z młodzieżą, takie informacyjne, więc zainteresowanie będzie duże.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Moim Państwa gościem, tak dla formalności przypomnę, była pani Monika Jabłońska.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Dwaj bracia z Wrocławka z międzynarodowym sukcesem. Olivier i Wiktor zdobyli tytuły czempiona podczas Olimpiady Arytmetyki Mentalnej w portugalskim Porto. W zawodach rywalizowały dzieci z 12 krajów. Dla Oliviera i Wiktora szybkie liczenie to nie tylko matematyka, ale przede wszystkim wspólna pasja. Bracia regularnie trenowali i właśnie w Porto sprawdzili swoje umiejętności w rywalizacji z młodymi zawodnikami z całego świata.
1: Olimpiada w Porto w Portugalii była moją pierwszą międzynarodową... Więc trochę się denerwowałem, ale mama zawsze powtarza, że jak się coś bardzo chce, to nie ma, że się nie da. Uda się wszystko, tylko trzeba siebie wierzyć, że udało się, jestem czempionem.
2: Moja pierwsza międzynarodowa olimpiada była w Hiszpanii w Walencji. Zdjął najwyższy tytuł, super czempiona. To bardzo super miejsce, bo najpierw jest trzecie miejsce, później drugie, później pierwsze, że jest czempion i super czempion. No więc wiedziałem już trochę, na czym to polega. Jestem i w tym roku zdobyłem czempiona. Jestem dumny z tego, że zajęłam takie super miejsca. Trzeba zrobić jak najwięcej przykładów w 8 minut i trzeba sobie mówić, że dam radę. Nasza mama szukała zajęć, które aktywują obie półkule mózgu. Wtedy cały czas mamy namawiały, bo spotkałem szkołę arytmetyki mentalnej. Pierwsze zajęcia były super, no więc już 2 lata chodzę.
3: Wiktorek, a powiedz nam to, jak to wyglądało u ciebie?
1: Bardzo chciałam zapisać się na kurs i ćwiczyć jak mój brat. Wcześniej podglądałem go, jak liczy na swoich zajęciach. Zawsze lubiłem cyfry i liczby i chciałam dodawać i odejmować je tak szybko jak Olivier.
2: Pierwsze zajęcia były super. Trener pokazywał nam, jak liczyć na liczydle, od razu mi się to spodobało. Wtedy nie wydawało mi się, że to jest trudne, tylko mega ciekawe, proste i fajne.
1: Na początku trzeba się bardzo skupić i zrobić rozgrzewkę. To bardzo ważne. Potem trzeba wyobrazić sobie liczydło w wyobraźni i przesuwać nim koraliki.
0: Chłopcy pokazali nam również, jak w praktyce radzą sobie z liczeniem. Wiktor i Olivier błyskawicznie wykonywali kolejne działania, a Olivier poszedł o krok dalej

0: i zaprezentował liczenie w pamięci, bez patrzenia na cyfry.
1: 33 dodać 69, dodać 56, dodać 44, odjąć 58, odjąć 20, dodać 36.
2: 160.
1: Brawo! 365, odjąć 23, dodać 69, dodać 159, dodać 365, odjąć 654.
2: 281.
0: W arytmetyce mentalnej liczą się szybkość, koncentracja i dokładność. Uczestnicy wykonują działania w pamięci, często w bardzo krótkim czasie. Ich sukces cieszy nie tylko rodzinę, ale także nauczycieli i szkolną społeczność, która na co dzień obserwuje ich rozwój i wspiera ich w kolejnych wyzwaniach.
3: Jako szkoła jesteśmy niezwykle dumni, choć na co dzień jestem wychowawczynią tylko Oliwiera, to ogromnie cieszę się z triumfu obu chłopców, Oliwiera i Wiktora. Ich sukces przyniósł naszej społeczności ogromną radość. Gratulujemy z całego serca chłopcom i ich rodzicom. Dla nauczyciela nie ma nic piękniejszego, jak obserwować, kiedy jego uczeń rozwija skrzydła i sięga po najwyższe trofea na świecie. Od samego początku było widać, że świetnie kombinuje i bardzo szybko przyswaja wiedzę. Błyskawicznie dostrzegał zależności i sprawnie wykonywał skomplikowane obliczenia. Jednak prawdziwy efekt wow zrobiło na nas to, gdy pokazał nam na żywo, jak szybko liczy w pamięci. Zobaczyć Oliwiera w akcji to coś niesamowitego.
0: Dla braci z Ocławka zawody zakończyły się podwójnym sukcesem. Oliwier i Wiktor wrócili do domu z tytułami czempiona, a wspólna pasja i treningi dały im powód do dumy i motywację do kolejnych wyzwań. Wrocławski budżet obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Pod głosowanie trafiają różne projekty. Jedne dotyczą ochrony drzew, inne budowy boisk, placów zabaw czy miniparków. Wyróżnia się projekt, który wygrał już po raz drugi, czyli ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. W jego ramach odbywa się szereg bezpłatnych treningów na terenie sal gimnastycznych w całym mieście. Jednym z nich jest joga.
4: Dzisiaj odbyły się zajęcia z jogi. To jest joga połączona ze stretchingiem, ponieważ mamy do czynienia z seniorami. Natomiast również w sali Liceum Ziemi Kujawskiej odbywają się zajęcia typowo fitnessowe z momentami, w których można poszaleć w tańcu, jak również ćwiczymy mięśnie ud, brzucha, pośladków. Również bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w ramach zdrowego kręgosłupa, ponieważ każdy, zarówno młodzi, jak i starsi, mają niestety takie różne dolegliwości związane z kręgosłupem i generalnie z narządami ruchu, dlatego te zajęcia bardzo cieszą się i bardzo zachęcam, ponieważ jest to najprostsza forma ruchu, żeby sobie po prostu pomóc.
0: Ćwiczenia odbywały się rano, jednak sala była wypełniona uczestnikami. Zazwyczaj na tego typu zajęciach są same kobiety. Tutaj jednak pojawił się również jeden senior.
4: Były to ćwiczenia jogi skoncentrowane na tym, żeby raczej stretchingować się, czyli napinać mięśnie. Nie jesteśmy w stanie, żeby ćwiczyć z seniorami na tym poziomie w taki typową jogę. Są to zajęcia, które mają przede wszystkim zainspirować nas do tego, żeby pracować, a wszystko wymaga czasu. Bardzo się cieszę, że na zajęciach, przynajmniej na moich zajęciach, mam nadzieję, że też w ramach budżetu obywatelskiego w innych grupach są mężczyźni. Jest to ogromna radość, że mężczyźni wychodzą z domów i zaczynają ćwiczyć.
5: Te ćwiczenia są, mówię o jodze, nie tylko dla mięśni, ale też z układem oddechowym.
4: Oczywiście, ja bardzo koncentruję się na oddychaniu, ponieważ prawdziwy oddech, ten właściwy oddech relaksuje, a te zajęcia, oprócz tego, że pracujemy nad mięśniami, one też mają przynieść ulgę w stresie w życiu codziennym.
0: Zajęcia trwały około godziny. Joga poprawia równowagę, elastyczność i siłę mięśni, a także skutecznie łagodzi bóle stawów oraz kręgosłupa. Jak się okazuje, wocławscy seniorzy chętnie uczestniczą w ćwiczeniach.
6: Odwiedzamy media społecznościowe, zaglądamy na te strony wocławskie, stąd wiemy. Ja dodatkowo jeszcze wiem, ponieważ chodziłam dużo wcześniej na te zajęcia odpłatne, jeszcze przed budżetem obywatelskim. No i wtedy w tej gronie aktywnych seniorów oczywiście te tematy są dobrze znane. Dlaczego się zdecydowałam? Dlatego, że lubię aktywność. Poza tym mam świadomość, że pozwala mi to zachować kondycję dobrą, pozostać w dobrym zdrowiu na pewno przez długie lata. Jestem sprawna, z czego się ogromnie cieszę. Poza tym muszę tylko jeszcze też powiedzieć, bo to dla mnie ważne, że zdecydowałam się na zajęcia z Jolongol, z panią Jolongą Lasińską, dlatego że ja już do niej chodziłam wiele lat na inne zajęcia. I co mi to najbardziej odpowiada? Pani Jola buduje niezwykłą atmosferę.

0: jest bardzo konkretna, rzeczowa. Nie tracimy czasu na zbędne rzeczy. Mamy wszystko tak zorganizowane, że każda minuta, a często nawet więcej, jest maksymalnie wykorzystana. Jola zwraca też uwagę na prawidłowość wykonywania ćwiczeń. Ona przypomina o oddechu, przypomina o oddaleniu ramion od uszu, bo często chodzimy tak przygarbieni, więc Jola na to zwraca uwagę. Na zachowanie prawidłowej sylwetki. I to jest ogromnie ważne, bo mimo że tyle lat chodzę, to często też się zapominam. A jak ona mówi podczas ćwiczeń, co mamy robić, kiedy jest wdech, kiedy wydech, to też jest ogromnie ważne.
1: Ja tu słucham, co Laura mówiła. Właściwie powiedziała wszystko, co chciałam powiedzieć. Ja też dowiedziałam się z Facebooka. Też no, wchodzę na ten uniwersytet trzeciego wieku, więc tam też to było mówione. A dlaczego chodzę? Właśnie tak jak Laura mówiła, ja się lepiej czuję, mimo że się zmęczę, łupocę,
0: Tak.
1: ale to jest taki fajny wysiłek. Do tego Jola też bardzo fajnie, ciekawie prowadzi. Także mam nadzieję, że to będzie jeszcze w przyszłym roku,
0: Że budżet przejdzie,
1: że
0: będziemy głosowały.
1: będziemy głosować, bo jest to bardzo fajna inicjatywa. Ludzie zaczynają wychodzić z domu i to jest fajne, że ludzie starsi nie siedzą przy telewizorze, w fotelach, tylko właśnie wychodzą do ludzi.
2: W projekcie bierze udział ponad 150 seniorów, a liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy odbywają się osobiście u instruktorów lub drogą mailową damian.sidwa@zspl.pl. Włocławek boryka się z odpływem mieszkańców. W szczytowym momencie w naszym mieście mieszkało 123 tysiące osób. Z danych ratusza na koniec 2025 roku Włocławek miał niecałe 92 tysiące mieszkańców. Urząd Miasta próbuje temu przeciwdziałać na różne sposoby. Jednym z nich jest miejskie budownictwo mieszkaniowe.
3: Kierujemy tą politykę mieszkaniową Włocławka do różnych grup społecznych i akurat o ile ulica Cellozowa, osiedle przy ulicy Cellozowej, to była oferta dla osób, które no, mają być może zdolność kredytową, ale niekoniecznie chcą zadłużać się i wolą skorzystać z mieszkań z niskim czynszem, to na ulicy Lisek ten teren chcemy zagospodarować dla innej grupy społecznej, dla osób, które podejmują błędne decyzje o wyprowadzeniu się z Włocławka po to, żeby mieszkać w domku. Zdecydowanie miasto ma dużo szerszą ofertę, zarówno kulturalną, sportową, infrastruktury drogowej, rowerowej, rekreacyjnej itd., itd. Więc bardzo nielogicznym jest wyprowadzanie się z miasta, dlatego dla tej grupy, którą stać już na własny dom, proponujemy właśnie budownictwo przy ulicy Lisek.
2: W pierwszym etapie 119 segmentów zabudowy szeregowej. Tutaj finalnie najemca będzie właścicielem i budynku, i gruntu. Inwestycja przebiega sprawnie. Na części budynków montowany jest dach.
3: Wydaje się, że aktualnie jest to najlepsza oferta na rynku we Włocławku. Jeżeli ktoś marzy o własnym domku albo domku w zabudowie szeregowej, to nie ma lepszej oferty we Włocławku. No i tutaj po pierwsze gwarantem jest spółka komunalna, która realizuje tą inwestycję, a po drugie no, taki najemca nie obciąża własnej zdolności kredytowej. To też jest myślę, że istotne. No, prace budowlane na tej inwestycji przebiegają bardzo sprawnie. Aktualnie montowany jest dach na pierwszym etapie, więc stan surowy otwarty właściwie na tym etapie za chwilę będzie zakończony. I to też ważna informacja, że te domy będą realizowane w systemie pod klucz, czyli gotowym do zamieszkania z pomalowanymi ścianami, z podłogami, z wykończeniem tak naprawdę, gdzie po otrzymaniu kluczy tak naprawdę wystarczy przywieźć swoje meble i można od razu mieszkać. Więc gorąco zachęcam te osoby, które chcą popełnić błąd i wyprowadzić się pod Włocławek. Myślę, że warto przemyśleć tę decyzję jeszcze raz i skorzystać z oferty przy ulicy Lisek.
2: Budynki mieszkalne posiadają dwie kondygnacje nadziemne, wbudowany garaż oraz ogród o powierzchni od 50 do 80 metrów kwadratowych. Powierzchnia użytkowa domków od 126 do 149 metrów kwadratowych.
4: Jesień oficjalnie zawitała do Polski. Dziś, 23 września, rozpoczyna się astronomia.

0: Dynamiczna jesień to czas zmian, które szczególnie dobrze widać i słychać w przyrodzie. Z dnia na dzień coraz więcej ptaków opuszcza nasze okolice. Ruszył sezon jesiennych migracji. Bociany, żurawie czy gęsi kierują się na południe, pokonując setki, a niektóre gatunki nawet tysiące kilometrów. Dla nich to czas wędrówki, dla nas ostatnia okazja, by obserwować je przed zimą.
1: Przyroda przygotowuje się po troszeczku już do okresu zimowego. Możemy w tej chwili zaobserwować ptaki, które szykują się do odlotu. Pierwsze ptaki, na przykład bociany, już odleciały. W tej chwili takimi ptakami, które możemy podziwiać, szykują się do odlotu, są to żurawie, a więc największe skupisko żurawi znajduje się na naszym terenie w okolicach jeziora Rakutowskiego. Tamte ptaki w okresie wieczora i rana przelatują na pola, na żerowisko. Są to setki tych ptaków, a więc takie stada tak dużych ptaków robią naprawdę wrażenie. I jest to raj dla miłośników przyrody, dla obserwatorów przyrody, dla osób, które lubią fotografować przyrodę. Prawdziwa uczta. Możemy wybrać się nad jezioro Rakutowskie, na wieżę widokową albo w okolicach Rakutowa. Tam najwięcej możemy spotkać o świcie i o zmierzchu. Te ptaki na przelotach, możemy je spotkać na polach, ale więc warto wybrać się w tym czasie, żeby zaobserwować te ptaki, zaobserwować je w naturalnym środowisku, poznać ich biologię, poznać ich zwyczaje, tak żeby móc poszerzyć swoją wiedzę. A poza tym każde takie wyjście to jest zdrowie dla nas samych.
0: Ale jesienny las nie oznacza ciszy. Wręcz przeciwnie, o tej porze roku rozbrzmiewają w nim charakterystyczne, niskie i donośne odgłosy. To czas rykowiska jeleni. Samce wabią łanie i zaznaczają swoją obecność rykiem. W lesie można więc usłyszeć dźwięk, który nie sposób pomylić z żadnym innym. Rykowisko to jeden z najbardziej niezwykłych spektakli polskiej przyrody.
1: W tej chwili, będąc w lesie, na przykład na grzybach, szczególnie wieczorem lub rano, możemy usłyszeć takie dziwne pomrukiwania. Niekiedy mamy przypadki, że ludzie do nas dzwonią i się pytają, czy to możliwe, żeby u nas był jakiś niedźwiedź czy jakieś inne dziwne zwierzę. Czują się lekko zaniepokojeni takimi pomrukami, takimi rykami. No tutaj nie ma się co bać, jest to po prostu ryk jelenia, które pokazuje, że jest tutaj gospodarzem, pokazuje, że jest silny, pokazuje, że jest mocny, pokazuje, że chce zwołać i zaprosić do siebie partnerki, samice, tak zwane łania, więc jest to okres pełen takiej magii w tym lesie, szczególnie wieczorami, kiedy te dorodne byki, największe byki chcą pokazać swoją dominację, przeganiają te młodsze byki, młodsze osobniki, które są zdecydowanie słabsze, skupiają wokół siebie wiele partnerek, wiele łań. No tutaj to jest przepiękne widowisko przyrodnicze, które każdy powinien zobaczyć w naturze i zachęcam do tego, żeby to zrobić.
2: A spytam się, czy w spotkaniu z takim jeleniem mamy się czego obawiać? Powinniśmy się jakoś szczególnie zachować?
1: No jelenie są typowymi zwierzętami bardzo płochliwymi na widok człowieka, na widok jakichś osób. One uciekają. I nawet w okresie rykowiska powinniśmy być spokojni i one wydają ten ryk, one podkreślają swoją obecność w terenie. Niemniej jak zobaczą człowieka, na pewno będą uciekać.
0: Jesień przynosi więc wyraźne zmiany. Jedni mieszkańcy lasów ruszają w daleką podróż, inni właśnie rozpoczynają jeden z najważniejszych okresów w swoim życiu. Warto się zatrzymać, wyjść do lasu i posłuchać, bo jesień w Polsce nie tylko zmienia krajobraz, ona także ma swój własny dźwięk.
3: Z danych wynika, że w Polsce rośnie spożywanie narkotyków. Najlepiej widać to na przykładzie dużych miast. Najczęściej spożywanym narkotykiem są marihuana i haszysz, a na kolejnym miejscu znajduje się amfetamina. Osoby rozprowadzające narkotyki systematycznie trafiają w ręce policji, a potem przed prokuraturę. Ta ostatnia sporządziła kolejny akt oskarżenia.
4: Został z prokuratury tutejszej skierowany akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, Arturowi W. i Rafałowi J. Jeden to mieszkaniec Włocławka, powiatu włocławskiego, drugi to mieszkaniec powiatu lipnowskiego. Mężczyźni zostali oskarżeni o to, że wspólnie w porozumieniu posiadali znaczne ilości amfetaminy, ponad 4 kg. Ponadto Rafałowi J. zarzucono popełnienie przestępstwa posiadania już tutaj w typie tym podstawowym, czyli mniejszej ilości amfetaminy i marihuany. Artur W., który był uprzednio karany, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast Rafał J. nie przyznał się do jego popełnienia. Wobec Artura W. został skierowany do sądu rejonowego

0: przesłanku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie. Wobec Rafała J. zastosowano środki o charakterze wolnościowym.
1: Posiadanie substancji odurzających wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, zdrowotnymi i społecznymi. Z perspektywy prawa posiadanie narkotyków jest czynem zabronionym, który może drastycznie wpłynąć na przyszłość człowieka, zamykając drogę do wielu karier zawodowych. Eksperymentowanie z nielegalnymi substancjami niesie za sobą wysokie ryzyko uzależnienia, które niszczy zdrowie psychiczne i fizyczne oraz destabilizuje relacje z najbliższymi. Ten weekend Włocławek stanie się miejscem ogólnopolskiej sportowej rywalizacji. Odbędą się tutaj Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju, a na parkiecie powalczą nie tylko o tytuł mistrza, ale także o integrację i dobrą zabawę. Koszykówka w tym przypadku ma być czymś więcej niż sportową rywalizacją. Dla pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej to również forma aktywności, rehabilitacji i okazja do spotkania z osobami z innych części Polski.
2: 26-27 września, stara hala Osir, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej w dyscyplinie jasnej i oczywistej koszykówce. Włocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski, mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10, dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski, plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18. W niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
3: A ja tylko spytam jeszcze o pomysł na tą inicjatywę.
2: Pomysł zrodził się właściwie już 2-3 lata temu, kiedy w Strzelnie, bo Zakład Aktywności Zawodowej Strzelno organizuje taki wojewódzki turniej koszykówki. I ten pomysł po prostu, skoro Włocławek, Mistrzostwa Polski, Mistrzowie Polski, tak, Anwil Włocławek, nasi pracownicy również są kibicami Anwilu Włocławek, chodzimy na mecze, kibicujemy. Mamy również naszego trenera, pan Wojciech Kobielski trenuje naszych zawodników, ale ja jeszcze raz powtórzę, tu najważniejsza jest integracja, to jest poznanie ludzi się z całej Polski. Poziom sportowy jest ważny, najważniejsza integracja. Zakład Aktywności Zawodowej w Włocławku to sport. To nie tylko koszykówka, to są biegi. Za tydzień uczestniczymy w biegu na skrzydłach ZAZ-u, organizowanego już cyklicznie. To są również inne imprezy sportowe. To jest półmaraton włocławski, w którym też nasi pracownicy biorą udział. Ci, którzy z różnych względów nie mogą aktywnie uczestniczyć sportowo, będą dopingować. Mam nadzieję, znaczy nie mam nadziei, jestem pewien, jestem przekonany, że naprawdę nasi pracownicy, a jest nas prawie 100 osób, zrobią gorący doping. Liczę też na właśnie tutaj uczestnictwo osób ze Stowarzyszenia Eurointegracja. Ja gorąco zapraszam wszystkie osoby, nie tylko z niepełnosprawnością, ale w szczególności uczniów zespołu szkół numer 3, zespołu szkół numer 5, wszystkich, którzy chcą po prostu wspomóc. To będzie bardzo fajne, szanowni Państwo, jeżeli osoby z niepełnosprawnościami poczują tą atmosferę. No, kiedyś byliśmy w Młynie na starej hali, prawda, z Anwilu. Ta atmosfera jest im potrzebna i zapraszam wszystkich bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Czy my będziemy? Będziemy i to licznie.
1: Na parkiecie liczyć się będą sportowe umiejętności, ale organizatorzy podkreślają, że również ważna jest atmosfera całego wydarzenia. Mistrzostwa mają integrować środowisko pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej i pokazywać, że sport może być ważną częścią aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.
4: Dzięki inicjatywie pana dyrektora Marcina wspólnie z Eurointegracją doszliśmy do wniosku, że to warto dla naszych członków, dla naszych podopiecznych zorganizować takie zawody. Znalazło to podatny grunt w Urzędzie Miasta, który rzecz jasna sfinansował tą imprezę i się cieszymy ogromnie, że obok Olimpiady Hefajstosa, dużej Olimpiady, również duże Mistrzostwa Polski zaistnieją w Włocławku, z czego tylko się cieszyć, że podopieczni i niepełnosprawni tak aktywnie chcą w tym uczestniczyć. Nasi członkowie rzecz jasna będą wspierać merytorycznie, organizacyjnie całą imprezę, zapewniają frekwencję, pełne serce, pełne ręce oklasków i będą się cieszyć, że to jest nasza wspólna impreza.
1: W mistrzostwach zmierzą się reprezentacje Zakładów Aktywności Zawodowej z całej Polski. Poza walką o mistrzowski tytuł będzie więc także okazja do wspólnej zabawy, poznania nowych osób i wymiany doświadczeń.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani redaktor i dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj nadciśnieniem tętniczym. To bardzo powszechna przypadłość, choroba zaliczana nawet do chorób społecznych. Powiedzmy na początek, jakie wartości ciśnienia tętniczego są właściwe, ale dla poszczególnych grup wiekowych, bo są tutaj pewne różnice.
1: Panie redaktor, do tego czasu tak się uważało, że po prostu ciśnienie tętnicze zależy od wieku. Jednak bym powiedział, takie długotrwała obserwacja kliniczna i badania kliniczne stwierdziły fakt, że nadciśnienie tętnicze niezależnie od wieku powinno utrzymywać się w wyznaczonych, dość niskich granicach. Więc Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne uważa i mówi i zaleca, żeby utrzymywać ciśnienie na poziomie skurczowym poniżej 130, a rozkurczowe poniżej 84. Natomiast Amerykańskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego uważa, że ciśnienie, niezależnie od wieku, czy się ma lat 80, czy się ma lat 20, powinno być 120 i niższe, i 80 i niższe. W związku z tym ta hipoteza, taki standardowe działanie, że jak się ma 60

0: lat, to ciśnienie powinno być 160, a jak 100, jak 80 lat, to 180 i to jest jeszcze prawidłowe, całkowicie upadła już od kilku lat. W związku z tym, oczywiście, ja mówię o ludziach, którzy mają tylko nadciśnienie tętnicze, a nie jeszcze inne choroby, prawda? Bo jeżeli się ma inne choroby, na przykład tak, jak jest się po udarze mózgu, z różnych przyczyn, z powodu udaru, krwawienia do centralnego układu nerwowego, czy zakrzepu, zatoru, to ciśnienie powinno być u tych ludzi troszeczkę większe, żeby to krążenie mózgowe było w miarę wydolne. Także takie są wartości właśnie i tego się trzymamy w leczeniu czy w kontroli nadciśnienia. No, trzeba powiedzieć, że nadciśnienie tętnicze to jest choroba społeczna. W Polsce choruje około 6 milionów ludzi na nadciśnienie tętnicze, z czego połowa jest leczona, a z tej połowy jeszcze połowa jest dobrze leczona i utrzymuje ciśnienie na właściwym poziomie, takim jak ja tu powiedziałem. Tak? I to jest problem społeczny, dlatego że nadciśnienie tętnicze jest jednym z największych czynników ryzyka chorób naczyniowo-sercowych, czyli zawałów, udarów, niewydolności serca i tym podobnych schorzeń. To jest problem społeczny i jeżeli nie będziemy, bym powiedział, edukować się wzajemnie, a szczególnie naszego społeczeństwa,
1: co czynimy?
0: Co czynimy, tak? To po prostu będzie to dawało różnego rodzaju powikłania.
1: I zwykle jest to nadciśnienie samoistne, prawda?
0: Tak. Pani redaktor zwróciła uwagę na,
1: na marginesie,
0: charakterystyczny, bym powiedział, taki atut, że 95% nadciśnienia, które my leczymy, to jest nadciśnienie tak zwane samoistne. Czyli to są pewne, bym powiedział, uwarunkowania genetyczne przekazywane w rodzinach na następne pokolenia, żeby po prostu w pewnym wieku generować nadciśnienie tętnicze. Tylko 5% nadciśnienia tętniczego jest tak zwanym nadciśnieniem wtórnym. Czyli jest to, bym powiedział, dość marginalna część ludzi z nadciśnieniem, ale jest też ona, bym powiedział, bardzo istotna, bo wtedy wykrycie takiej choroby, które prowadzi do nadciśnienia wtórnego i odpowiednie jej leczenie prowadzi do całkowitej eliminacji nadciśnienia i po prostu nie będzie powikłań nadciśnienia. Więc ten chory jest zdrowy, można powiedzieć wtedy.
1: Leczymy przyczynę, a nie skutek.
0: Oczywiście.
1: Tak? I to jest kluczowe.
0: Tak, no ale pani redaktor, bym powiedział, leczenie przyczyny też jest dość trudne, bo cała medycyna tych ostatnich 30 czy 40 lat to przeszła przez, bym powiedział, wiele takich teorii leczenia ciśnienia nadtętniczego i stosowano pojedyncze leki, które słabo działały, dlatego że nadciśnienie tętnicze ma wiele przyczyn, które po prostu wzajemnie się jakby napędzają, a eliminowanie tylko jednej z nich nie prowadzi najczęściej do efektu leczniczego. Dlatego trzeba też w to odpowiedni sposób leczyć.
1: Panie doktorze, groźne są skoki ciśnienia. Co może się zdarzyć, kiedy taka sytuacja ma miejsce?
0: Panie redaktor, my staramy się zawsze utrzymać ciśnienie, bym powiedział, w tych realnych granicach, o których ja powiedziałem. Ale są takie sytuacje kliniczne, i chciałem jeszcze powiedzieć do tego, że nie ma właściwie takiego nadciśnienia tętniczego, którego nie potrafilibyśmy obniżyć, tak? Ale są takie sytuacje kliniczne, gdzie to nadciśnienie, bym powiedział, jest bardzo wysokie. Wartości ciśnienia tętniczego są 220, 240, 260, tak?
1: Już.
0: To jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Skąd ona wynika? Ona wynika czasami z istoty nadciśnienia tętniczego. Z istoty nadciśnienia tętniczego w tym sensie, że jest to źle leczone czy nieleczone, ona się utrwala i dochodzi do tak zwanego nadciśnienia złośliwego, kiedy po prostu pojawiają się objawy mózgowe. Chory staje się nieprzytomny, albo staje się pobudzony,

0: staje się agresywny, to ciśnienie uszkadza tak zwane złośliwe wiele narządów. Dlatego, żeby do tego nie dopuszczać, to musimy po prostu leczyć naciśnienie tętnicze i codziennie, systematycznie przyjmować zapisane leki. Jeżeli te leki nie pomagają, to szukać przyczyny nadciśnienia wtórnego. Czy czasami nie jest to jakaś koarktacja aorty, czy czasami nie jest
1: chore
0: to guz
1: nerki.
0: Chromochłonny, tak, czy czasami to są jakieś guzy nerek, prawda, czy guzy nadnerczy, czy zaburzenia kory nadnerczy, tak, mineralo tej sfery mikrokortykoidowej. Także to są takie, bym powiedział, rzeczy dość skomplikowane. A zwyżki ciśnienia tętniczego, no to grożą po prostu udarami centralnego układu nerwowego. Wynikają z istoty, z przyczyny, z niektórych przyczyn nadciśnienia tętniczego i wynikają z zaniedbań w leczeniu nadciśnienia tętniczego.
1: Panie doktorze, skoki, wahania ciśnienia mogą uszkadzać naczynia w mózgu, a to niewątpliwie może prowadzić do demencji, której tak się wszyscy boimy.
0: Przyczyną takiej, bym powiedział, demencji, jakby to mówimy, osób w starszym wieku, czy nawet osób młodych, mogą być powtarzające się, bym powiedział, mikrozatorowość naczyń mózgowych. Najczęściej to
1: jest... A dlaczego ta mikrozatorowość występuje?
0: Ona występuje dlatego, że chorzy mają na przykład różnego rodzaju schorzenia, na przykład serca, różnego rodzaju schorzenia zaburzeń układu krzepnięcia mają czasami różnego rodzaju choroby serca, takie jak na przykład bakteryjne zapalenie wsierdzia, gdzie cząstki brodawek, które gromadzą się w sierdziu, urywają się i dostają się do centralnego układu nerwowego, powodując mikrouszkodzenia i tak zwane malacje mikrouszkodzeniowe mózgu. No jeżeli mózg jest uszkodzony, a szczególnie substancja, bym powiedział, biała czy szara, no to wtedy mamy, że tak się wyrażę, powolną degradację człowieka, taką intelektualną, umysłową, bo ten mózg nie działa w sposób odpowiedni. Przy nadciśnieniu, takim powikłaniem, to najczęściej jest właśnie udar mózgu. Jeżeli ktoś ma rozległy udar mózgu, to jego sposób rozumowania, porozumiewania się i kontaktu z ludźmi ulega w sposób istotny ograniczeniu. Są zaburzenia mowy i to prowadzi pomału do degradacji społecznej i braku akceptacji swojej osobowości przez takiego pacjenta i to wszystko prowadzi do tak zwanej demencji starczej. Ale najczęściej u podstawy jest, mówię, albo rozległy wylew krwi do mózgu, albo mikrozatorowość, która po prostu uszkadza nam w wielu punktach centralny układ nerwowy, co prowadzi do degradacji psychofizycznej i daje demencję.
1: Panie doktorze, czy aby doszło do udaru, do wylewu, te wartości ciśnienia muszą być bardzo wysokie w danym momencie?
0: Niekoniecznie. Pani redaktor, wystarczy, że ktoś ma defekty naczyniowe w mózgu, na przykład tętniaki, tak? No, tętniaki w mózgu są rzeczą dość często spotykaną w praktyce klinicznej. Wystarczy, że ciśnienie skoczy komuś 200, czy tam 190, co u normalnych osób z normalnymi naczyniami w mózgu nie powoduje jakichś dramatycznych zmian. U takiego człowieka dochodzi do pęknięcia tego naczyniaka. I w związku z tym trudno jest przewidzieć przy nadciśnieniu, czy akurat ktoś nie ma tętniaka mózgu, bo wszystkich należałoby badać na tętnie. Ale to tak się nie robi, tylko bada się wtedy, kiedy są objawy kliniczne. I ja widziałem młode osoby z niewielkim nadciśnieniem tętniczym, które dostawały udaru mózgu, krwawienie do centralnego układu nerwowego z powodu tętniaka. Ściana tętniaka jest, to jest tętniak, to znaczy, że jego ściana jest bardzo taka niepodatna na różnego rodzaju bodźce.

0: a szczególnie na skoki ciśnienia i ona pęka, tak? A inne naczynia, które są prawidłowo zbudowane w mózgu, nie pękają wtedy. Także no, to tak się no, zdarza czasami.
1: Panie doktorze, są też osoby, aczkolwiek jest ich mniej, które mają ciśnienie zbyt niskie. Jakie są przyczyny takiej sytuacji?
0: Pani redaktor, ja tak mówiąc zupełnie szczerze, jak żeśmy rozmawiali na ten temat, to mówię, że niedociśnienie takie tętnicze to jest sprawa, bym powiedział, no może marginalna, to za dużo powiedziana w medycynie, ale zdarzająca się. I to jest zaburzenie adaptacyjne. To znaczy, że nasz organizm z różnych przyczyn, kiedy my przyjmujemy pozycję stojącą, nie utrzymuje właściwego ciśnienia krwi. Tak? To ciśnienie jest bardzo niskie. Często dochodzi do różnego rodzaju załamań się, to znaczy upadków, omdleń i innych rzeczy. Tak? Jeżeli chodzi o sam problem sprawy, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jak my stoimy, tak, czy wstajemy gwałtownie, to najwięcej krwi, które krąży w naszym organizmie, znajduje się w kończynach dolnych. W kończynach dolnych. I wtedy, jak organizm jest zdrowy i nie ma to dochodzi do po prostu, jak wstajemy, do odruchowego zwiększenia rzutu serca, tak? I opkurczenia się naczyń, głównie kończyn dolnych, a nie tylko i trzewi, a także i trzewi. I wtedy utrzymujemy właściwe ciśnienie tętnicze. I nie przewracamy się, czy nie ulegamy omdleniu. Mm-hmm. Natomiast jeżeli bym powiedział, na przykład ktoś ma rozległe żylaki i stoi, tak? Krew jego gromadzi się w tych dolnych partiach, w tych żylakach i nie ma odpowiedniego tego odruchu adaptacyjnego, to po prostu dochodzi u niego do załamania się ciśnienia, o spadku ciśnienia i po prostu omdlenia. Jakie są przyczyny tych, bym powiedział, tego niskiego ciśnienia i tej braku adaptacji?
1: Tej hipotonii, tak.
0: No to przyczyny są tak zwane pierwotne i wtórne, tak? Takimi przyczynami pierwotnymi to są na przykład, to jest długotrwałe leżenie, tak? Każdy z nas ma takie doświadczenie, że jak przebył grypę i długo leżał w łóżku i nawet jeżeli już wyzdrowiał i wstawiał, to mu się kręciło w głowie, jak wstawał, prawda? To jest właśnie długotrwałe takie leżenie, czy długotrwałe leżenie. Przyczynami mogą być także przyjmowanie leków hipotensyjnych, tak? Że to ciśnienie po przyjęciu leków jest za niskie, bo też nie może być za niskie ciśnienie, ale to jest tak zwana wtórna hipotensja.
1: A w którym momencie zaczyna się to zbyt niskie ciśnienie?
0: To zależy od właśnie możliwości adaptacyjnych naszego organizmu. Tak jak powiedziałem, jeżeli te odpowiednie mechanizmy nie zadziałają, to po prostu dochodzi do tego spadku ciśnienia i omdlenia. To jest trudno powiedzieć, to jest indywidualna sprawa, tak? Że każdy z ludzi, ja na przykład toleruję bardzo dobrze ciśnienia 110 na 80, czy tam na 70 i wstaję i nic ze mną się nie dzieje. Ale ludzie, którzy mają, bym powiedział, zaburzenie adaptacji, takie ciśnienie w starszym wieku, ja też jestem w starszym wieku, mnie akurat to nie szkodzi, ale niektórzy mają, bym powiedział, takie spadki ciśnienia. Natomiast przyczyny nadciśnienia wtórnego to jeszcze mogą być różne choroby, choroby nadnerczy. Na przykład guzkom chromochłonny nadnerczy. Niedoczynność nadnerczy, tak zwana choroba Addisona, gdzie dochodzi do zaburzeń wodno-elektrolitowych. Chory nie trzyma ciśnienia, bo nie trzyma sodu w organizmie, tak? I wtedy dochodzi do spadków ciśnienia. Mogą to być także różne choroby centralnego układu nerwowego, takie jak guzy mózgu na przykład, tak? Bo wiemy, że też mamy ośrodek nadciśnieniowy w centralnym układzie nerwowym. Jeżeli on jest zaburzony, tak,

0: no to ten układ autonomiczny niezbyt dobrze steruje, bym powiedział, napięciem mięśni i naczyń. I w związku z tym też może dochodzić do takiej hipotonii. To są takie no, przyczyny, bym powiedział, różnorakie, ale najczęściej w pierwotnej przyczynie, pierwotną przyczyną nadciśnienia to są zaburzenia neurowegetatywne. To są takie zaburzenia, kiedy z powodu różnych chorób centralnego układu nerwowego dochodzi do tego, że nasz układ współczulny no, nie radzi sobie po prostu no, z dobrą grą naczyniową, tak bym to powiedział. Tak?
1: A jak radzić sobie, panie doktorze, w sytuacji zbyt niskiego ciśnienia? Źle się poczujemy, jesteśmy senni, tak? Jesteśmy tacy osłabieni chyba wtedy.
0: Panie redaktor.
1: I co to, robimy?
0: No właśnie,
1: czy to tylko kawa? Nie, bo to działanie krótkotrwałe.
0: Nie, na ogół te leki, tak, znaczy takie postępowanie niewiele pomaga, może tylko czasowo. Przede wszystkim powinniśmy uzupełniać płyny. Płyny, tak? Więc każdy zdrowy człowiek powinien wypijać około 2,5 litra płynów w ciągu doby. Musimy też odbać o to, żeby po prostu nasze elektrolity były wyrównane. Musimy przyjmować trochę większe dawki sodu, soli po prostu, tak? Soli. Ja na przykład zalecam moim pacjentom w starszym wieku, że jeżeli piją w upały, piją wodę, to powinni tam płaską łyżeczkę soli do litra wody wrzucić i wtedy po prostu to się utrzymuje, tak? Czyli tak, no niektórzy działają dobrze przy niedoczynności kory nadnerczej na mineralokortykoidy. Wtedy po prostu ich ten jonogram, ten sód się podwyższa, tak, i oni no, trzymają ciśnienie w jakimś tam sensie. Niektórzy stosują alfa-stymulatory, czyli takie leki, to jest nazwa chemiczna pindolol, który po prostu no, jakby pobudza receptory alfa i obkurcza naczynia. Wtedy dochodzi do... Ale można powiedzieć, że to leczenie, o tych wszystkich przypadkach, które ja mówię, jest, no, musi mieć podstawy, bym powiedział, diagnostyczne, tak? Bo inaczej się leczy człowieka z niedoczynnością kory nadnerczy, który ma hipotonię, a inaczej się leczy człowieka odwodnionego, czy człowieka po jakiegoś takiego, no, z jakimiś chorobami centralnego układu nerwowego. Diagnostyka jest, bym powiedział, dość trudna i taka często, a leczenie często przynosi mały efekt. Mały efekt. No, ale tak to już jest w życiu, chociaż to jest problem, bym powiedział, marginalny w stosunku do nadciśnienia, bo na nadciśnienie choruje bardzo dużo osób. Natomiast hipotonię, jeżeli to nie jest podstawa gdzieś tam w centralnym układzie nerwowym, to raczej mamy rzadko.
1: Rzadko. Tak doraźnie, jak tak można doraźnie sobie poradzić w takiej sytuacji?
0: No, panie redaktor, no, na przykład jeżeli ktoś ma żylaki rozległe, to radziłbym nosić pończochy elastyczne, tak? Takie, które po prostu no, powodują to, że w naszym układzie żylnym w kończynach dolnych nie gromadzi się krew, tak? To wszystko zależy, mówię, od przyczyny. Jeżeli ktoś ma no, zaburzenia wodno-elektrolitowe, no to sód i woda, tak? Żeby utrzymywać dobrze wypełnione łożysko. Tutaj nie ma żadnych takich, bym powiedział, jakichś radykalnych sposobów. Leczenie jest, ale ono często jest nieskuteczne, tak powiem wyraźnie, tak mówią podręczniki.
1: I to jest tylko farmakologia, czy ruch no, też nam pomoże, no, dieta nam no, pomoże, choćby pani uzupełnianie elektrolitów,
0: no,
1: tak?
0: No tak, no to są takie rzeczy, o których my mówimy, lub leczenie choroby,
1: zasadniczo,
0: którą mamy, bym powiedział, rozpoznaną, a to prowadzi do hipotonii. Tak na przykład jak w niedoczynności kory nadnerczej, tak? No to wtedy ten efekt jest dobry. Ale, mówię, przyczyny są różnorakie. Czyli wtórne są, wtórna hipotonia.

0: potonia w przebiegu różnego rodzaju stanów klinicznych i chorób oraz pierwotne, które polegają tylko na chorobie, bym powiedział, układu nerwowego, parasympatycznego i sympatycznego. I to jest bardzo trudne w leczeniu, takie pierwotna hipotonia. I w diagnostyce.
1: A diagnostyka to kwestia kluczowa.
0: No tak, mówię, ponieważ przyczyn jest wiele hipotonii, to ta diagnostyka często nie nadąża za, bym powiedział, złym samopoczuciem pacjenta. No ale trzeba coś robić. Taka jest zasada. To trzeba szukać czegoś, tak? Chociaż mówię, same efekty leczenia są no, mało skuteczne w pierwotnej hipotonii. Bo we wtórnej możemy znaleźć jakąś radę.
1: A w nadciśnieniu?
0: No problem leczenia nadciśnienia, pani redaktor, no to właściwie, mówiąc zupełnie szczerze, to został rozwiązany. Wystarczy tylko znać zasady, że lekarz, który leczy nadciśnienie tętnicze, no, powinien wiedzieć, jak się do tego odnieść i jaką podstawową diagnostykę wykonać. Bo my przecież wszyscy wiemy, że nadciśnienie tętnicze to jest głównie przyczyną tego nadciśnienia, to jest zaburzenia w gospodarce sodowej. Tu jest znowu nadmiar sodu, tak? Szczególnie na przykład przy jakichś chorobach nerek, czy nie tylko, tak? I że dobre ciśnienie tętnicze utrzymuje nam wydolne krążenie. Jeżeli mamy wydolne krążenie, to ciśnienie może być dobre i odpowiedni stan naczyń tętniczych, czyli ich napięcie. To wszystko wpływa, czyli gospodarka sodowa, stan naczyń i wydolność krążenia wpływa nam prawidłowe ciśnienie. Jeżeli któryś z tych mechanizmów zostaje zachwiany, no to wtedy po prostu dochodzi do nadciśnienia tętniczego pierwotnego. Natomiast o wtórnym, no to nie rozmawiamy, bo to są różnego rodzaju choroby,
1: tak,
0: które łatwo możemy zdiagnozować i to nadciśnienie zlikwidować, czy na przykład zabieg operacyjny.
1: Lecząc chorobą tak, zasadniczą. Tak,
0: operacje robią, czy koarktacja aorty, czy usuwając guz chromochłonny, czy poprawiając zwężone tętnice nerkowe. Ta operacja daje wyzdrowienie. Natomiast choroba nadciśnieniowa to wymaga teraz według takich nowych zasad stosowania odpowiedniej ilości leków, tak? Odpowiednich leków. I to musi być leczenie nie tylko na jednym kierunku nadciśnienia, znaczy na przykład regulacja tego gospodarki sodowej. To musi być uderzanie we wszystkie mechanizmy, które prowadzą do nadciśnienia. Uderzanie lekami w jeden mechanizm powoduje to, że następuje hiperkompensacja tych nieleczonych mechanizmów i ciśnienie mimo wszystko jest dobrze. Stosujemy jeden lek na jedno, ale reszta tych torów jest zaburzona i ciśnienie się słabo leczy lub się w ogóle nie leczy. Dlatego teraz jest taka tendencja, że zaczynamy leczenie nadciśnienia, oczywiście jeżeli stwierdzamy to nadciśnienie, przez badanie fizykalne, przez robienie holtera ciśnieniowego, że ktoś ma ciśnienie większe niż 140, czy 150, czy 160, to zaczynamy od razu leczenie co najmniej dwoma lekami hipotensyjnymi. Albo dwie tabletki, albo jedna tabletka, w którym są dwa preparaty. Tak? To jest pierwszy krok. No i obserwujemy takiego chorego, mierzymy mu ciśnienie systematycznie, czy on sobie mierzy ciśnienie w domu. Przychodzi do nas z książeczką i potem patrzymy, czy to ciśnienie się w regule. Jeżeli nie, stosujemy trzeci krok, tak? Czyli dodajemy jeszcze jeden preparat. Te preparaty działają na różne, te bym powiedział, mechanizmy nadciśnieniowe. I jeżeli leczenie lekowe jest słabe, to mówimy, że to jest nadciśnienie oporne, tak? Wtedy musimy dodawać czwarty nawet, a czasami piąty lek, tak?
1: To rzeczywiście już taka złożona terapia.
0: Ale mówię, są leki, gdzie są

W jednej tabletce są trzy leki od razu. Wystarczy łyknąć jedną tabletkę i jesteś leczony na trzech różnych mechanizmach, nadciśnienia tętniczego. Więc staramy się w naszej praktyce klinicznej podawać chorym jak najmniej leków. To znaczy najczęściej jedną

0: nie wziął, już mu się w głowie przestawił, czy wziął, czy nie wziął, nie wie. I po prostu zniechęca się do leczenia i nie przyjmuje leczenia na ciśnienie tętniczego. Leczenie na ciśnienie musi być codzienne, systematyczne i przez wiele lat. Ja mówię do moich pacjentów, że do kościoła może pan nie chodzić, ale leki na nadciśnienie musi pan przyjąć. Tak? Chociaż jestem katolikiem.
1: Można pogodzić jedno i drugie.
0: Tak, jestem katolikiem i do kościoła chodzę, ale w ten sposób poddaję pacjentom pod rozwagę, jak ważne jest leczenie nadciśnienia tętniczego. Jeżeli będziemy je dobrze leczyć, to mamy, bym powiedział, perspektywę długiego i bezproblemowego życia, jeżeli ktoś jest po prostu tym nadciśnieniem dotknięty. Ale widzimy, że wiele osób to lekceważy, znaczy lekceważy, nie rozpozna. Nadciśnienie nie boli, dopóki nie dostajesz udaru mózgu, tak?
1: No
0: albo
1: właśnie.
0: Zawału serca,
1: no
0: tak?
1: Właśnie.
0: Bo no nie boli, nie boli.
1: Więc podstępne jest to nadciśnienie.
0: Podstępne
1: bardzo.
0: Jest nadciśnienie, ono bardzo niszczy nasze społeczeństwo. Chociaż mówię, jest coraz więcej ludzi świadomych tego.
1: Którzy podejmują skuteczne leczenie.
0: Tak, podejmują skuteczne leczenie. Ale tak jak powiedziałem, no, wytrwałość w leczeniu jest podstawą,
1: podstawą
0: tego leczenia.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dwaj bracia z Wrocławka z międzynarodowym sukcesem. Olivier i Wiktor zdobyli tytuły czempiona podczas Olimpiady Arytmetyki Mentalnej w portugalskim Porto. W zawodach rywalizowały dzieci z 12 krajów. Dla Oliviera i Wiktora szybkie liczenie to nie tylko matematyka, ale przede wszystkim wspólna pasja. Bracia regularnie trenowali i właśnie w Porto sprawdzili swoje umiejętności w rywalizacji z młodymi zawodnikami z całego świata.
1: Olimpiada w Porto w Portugalii była moją pierwszą międzynarodową... Więc trochę się denerwowałem, ale mama zawsze powtarza, że jak się coś bardzo chce, to nie ma, że się nie da. Uda się wszystko, tylko trzeba siebie wierzyć.

0: życiu udało się, jestem czempionem.
1: Moja pierwsza międzynarodowa olimpiada była w Hiszpanii w Walencji. Najwyższy tytuł super czempiona. To bardzo super miejsce, bo najpierw jest trzecie miejsce, później drugie, później pierwsze, że jest czempion i super czempion. Nawet wiedziałem już trochę, na czym to polega. Jestem i w tym roku zdobyłem czempiona. Jestem dumny z tego, że zajęłam takie super miejsca. Trzeba zrobić jak najwięcej przykładów w 8 minut i trzeba sobie mówić, że dam radę. Nasza mama szukała zajęć, które aktywują obie półkule mózgu. Wtedy cały czas mamy namawiały, bo spotkałem szkołę arytmetyki mentalnej. Pierwsze zajęcia były super, no więc już 2 lata chodzę.
2: Wiktorek, a powiedz nam to, jak to wyglądało u ciebie?
0: Bardzo chciałam zapisać się na kurs i ćwiczyć jak mój brat. Wcześniej podglądałem go, jak liczy na swoich zajęciach. Zawsze lubiłem cyfry i liczby i chciałam dodawać i odejmować je tak szybko jak Oliwier.
1: Pierwsze zajęcia były super. Trener pokazywał nam, jak liczyć na liczydle. Od razu mi się to spodobało. Wtedy nie wydawało mi się, że to jest trudne, tylko mega ciekawe, proste i fajne.
0: Na początku trzeba się bardzo skupić i zrobić rozgrzewkę. To bardzo ważne. Potem trzeba wyobrazić sobie liczydło w wyobraźni i przesuwać nim koraliki.
3: Chłopcy pokazali nam również, jak w praktyce radzą sobie z liczeniem. Wiktor i Oliwier błyskawicznie wykonywali kolejne działania, a Oliwier poszedł o krok dalej i zaprezentował liczenie w pamięci, bez patrzenia na cyfry.
4: 33 dodać 69, dodać 56, dodać 44, odjąć 58, odjąć 20, dodać 36.
5: 160.
4: Brawo! 365, odjąć 23, dodać 69, dodać 159, dodać 365, odjąć 654.
5: 281.
3: W arytmetyce mentalnej liczą się szybkość, koncentracja i dokładność. Uczestnicy wykonują działania w pamięci, często w bardzo krótkim czasie. Ich sukces cieszy nie tylko rodzinę, ale także nauczycieli i szkolną społeczność, która na co dzień obserwuje ich rozwój i wspiera ich w kolejnych wyzwaniach.
6: Jako szkoła jesteśmy niezwykle dumni, choć na co dzień jestem wychowawczynią tylko Oliwiera, to ogromnie cieszę się z triumfu obu chłopców, Oliwiera i Wiktora. Ich sukces przyniósł naszej społeczności ogromną radość. Gratulujemy z całego serca chłopcom i ich rodzicom. Dla nauczyciela nie ma nic piękniejszego, jak obserwować, kiedy jego uczeń rozwija skrzydła i sięga po najwyższe trofea na świecie. Od samego początku było widać, że świetnie kombinuje i bardzo szybko przyswaja wiedzę. Błyskawicznie dostrzegał zależności i sprawnie wykonywał skomplikowane obliczenia. Jednak prawdziwy efekt wow zrobiło na nas to, gdy pokazał nam na żywo, jak szybko liczy w pamięci. Zobaczyć Oliwiera w akcji to coś niesamowitego.
3: Dla braci z Ocławka zawody zakończyły się podwójnym sukcesem. Oliwier i Wiktor wrócili do domu z tytułami czempiona, a wspólna pasja i treningi dały im powód do dumy i motywację do kolejnych wyzwań. Wrocławski budżet obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Pod głosowanie trafiają różne projekty. Jedne dotyczą ochrony drzew, inne budowy boisk, placów zabaw czy miniparków. Wyróżnia się projekt, który wygrał już po raz drugi, czyli ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. W jego ramach odbywa się szereg bezpłatnych treningów na terenie sal gimnastycznych w całym mieście. Jednym z nich jest joga.
7: Dzisiaj odbyły się zajęcia z jogi. To jest joga połączona ze stretchingiem, ponieważ mamy do czynienia z seniorami. Natomiast również w sali Liceum Ziemi Kujawskiej odbywają się zajęcia typowo fitnessowe z momentami, w których można poszaleć w tańcu, jak również ćwiczymy mięśnie ud, brzucha, pośladków. Również bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w ramach zdrowego kręgosłupa, ponieważ każdy, zarówno młodzi, jak i starsi, mają niestety takie różne dolegliwości związane z kręgosłupem i generalnie z narządami ruchu, dlatego te zajęcia bardzo cieszą się i bardzo zachęcam, ponieważ jest to najprostsza forma ruchu, żeby sobie po prostu pomóc.
3: Ćwiczenia odbywały się rano, jednak sala była wypełniona uczestnikami. Zazwyczaj na tego typu zajęciach są same kobiety. Tutaj jednak pojawił się również jeden senior.
7: Były to ćwiczenia jogi skoncentrowane na tym, żeby raczej stretchingować się, czyli napinać mięśnie. Nie jesteśmy w stanie

0: żeby ćwiczyć z seniorami na tym poziomie w taki typową jogę. Są to zajęcia, które mają przede wszystkim zainspirować nas do tego, żeby pracować, a wszystko wymaga czasu. Bardzo się cieszę, że na zajęciach, przynajmniej na moich zajęciach, mam nadzieję, że też w ramach budżetu obywatelskiego w innych grupach są mężczyźni. Jest to ogromna radość, że mężczyźni wychodzą z domów i zaczynają ćwiczyć.
1: Te ćwiczenia są, mówię o jodze, nie tylko dla mięśni, ale też z układem oddechowym.
0: Oczywiście, ja bardzo koncentruję się na oddychaniu, ponieważ prawdziwy oddech, ten właściwy oddech relaksuje, a te zajęcia, oprócz tego, że pracujemy nad mięśniami, one też mają przynieść ulgę w stresie w życiu codziennym.
2: Zajęcia trwały około godziny. Joga poprawia równowagę, elastyczność i siłę mięśni, a także skutecznie łagodzi bóle stawów oraz kręgosłupa. Jak się okazuje, włocławscy seniorzy chętnie uczestniczą w ćwiczeniach.
3: Odwiedzamy media społecznościowe, zaglądamy na te strony włocławskie, stąd wiemy. Ja dodatkowo jeszcze wiem, ponieważ chodziłam dużo wcześniej na te zajęcia odpłatne, jeszcze przed budżetem obywatelskim. No i wtedy w tej gronie aktywnych seniorów oczywiście te tematy są dobrze znane. Dlaczego się zdecydowałam? Dlatego, że lubię aktywność. Poza tym mam świadomość, że pozwala mi to zachować kondycję dobrą, pozostać w dobrym zdrowiu na pewno przez długie lata. Jestem sprawna, z czego się ogromnie cieszę. Poza tym muszę tylko jeszcze też powiedzieć, bo to dla mnie ważne, że zdecydowałam się na zajęcia z Jolą, z panią Jolą Golasińską, dlatego że ja już do niej chodziłam wiele lat na inne zajęcia. I co mi tu najbardziej odpowiada? Pani Jola buduje niezwykłą atmosferę. Jest bardzo konkretna, rzeczowa. Nie tracimy czasu na zbędne rzeczy. Mamy wszystko tak zorganizowane, że każda minuta, a często nawet więcej, jest maksymalnie wykorzystana. Jola zwraca też uwagę na prawidłowość wykonywania ćwiczeń. Ona przypomina o oddechu, przypomina o oddaleniu ramion od uszu, bo często chodzimy tak przygarbieni, więc Jola na to zwraca uwagę. Na zachowanie prawidłowej sylwetki. I to jest ogromnie ważne, bo mimo, że tyle lat chodzę, to często też się zapominam. A jak ona mówi podczas ćwiczeń, co mamy robić, kiedy jest wdech, kiedy wydech, to też jest ogromnie ważne.
4: Ja tu słucham, co Laura mówiła. Właściwie powiedziała wszystko, co chciałam powiedzieć. Ja też dowiedziałam się z Facebooka. Też no, chodzę na ten uniwersytet trzeciego wieku, więc tam też to było mówione. A dlaczego chodzę? Właśnie tak jak Laura mówiła, ja się lepiej czuję, mimo że się zmęczę, łupocę,
3: Tak.
4: ale to jest taki fajny wysiłek. Do tego Jola też bardzo fajnie, ciekawie prowadzi. Także mam nadzieję, że to będzie jeszcze w przyszłym roku,
3: Że budżet przejdzie,
4: że
3: będziemy głosowały.
4: będziemy głosować, bo jest to bardzo fajna inicjatywa. Ludzie zaczynają wychodzić z domu i to jest fajne, że ludzie starsi nie siedzą przy telewizorze, w fotelach, tylko właśnie wychodzą do ludzi.
2: W projekcie bierze udział ponad 150 seniorów, a liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy odbywają się osobiście u instruktorów lub drogą mailową damian.sidwa@zspl.pl. Włocławek boryka się z odpływem mieszkańców. W szczytowym momencie w naszym mieście mieszkało 123 tysiące osób. Z danych ratusza na koniec 2025 roku Włocławek miał niecałe 92 tysiące mieszkańców. Urząd Miasta próbuje temu przeciwdziałać na różne sposoby. Jednym z nich jest miejskie budownictwo mieszkaniowe.
5: Kierujemy tą politykę mieszkaniową Włocławka do różnych grup społecznych i akurat o ile ulica Cellozowa, osiedle przy ulicy Cellozowej, to była oferta dla osób, które no, mają być może zdolność kredytową, ale niekoniecznie chcą zadłużać się i wolą skorzystać z mieszkań z niskim czynszem, to na ulicy Lisek ten teren chcemy zagospodarować dla innej grupy społecznej, dla osób, które podejmują błędne decyzje o wyprowadzeniu się z Włocławka po to, żeby mieszkać w domku. Zdecydowanie miasto ma dużo szerszą ofertę, zarówno kulturalną, sportową, infrastruktury drogowej, rowerowej, rekreacyjnej itd., itd. Więc bardzo nielogicznym jest wyprowadzenie się z miasta, dlatego dla tej grupy, która którą stać już na własny dom. Proponujemy właśnie budownictwo przy ulicy Lisek.
2: W pierwszym etapie 119 segmentów w zabudowie szeregowej. Tutaj finalnie najemca będzie właścicielem i budynku, i gruntu.

0: Inwestycja przebiega sprawnie. Na części budynków montowany jest dach.
1: Wydaje się, że aktualnie jest to najlepsza oferta na rynku we Włocławku. Jeżeli ktoś marzy o własnym domku albo domku w zabudowie szeregowej, to nie ma lepszej oferty we Włocławku. No i tutaj po pierwsze gwarantem jest spółka komunalna, która realizuje tą inwestycję, a po drugie no, taki najemca nie obciąża własnej zdolności kredytowej. To też jest, myślę, że istotne. No, prace budowlane na tej inwestycji przebiegają bardzo sprawnie. Aktualnie montowany jest dach na pierwszym etapie, więc stan surowy, otwarty właściwie na tym etapie za chwilę będzie zakończony. I to też ważna informacja, że te domy będą realizowane w systemie pod klucz, czyli gotowym do zamieszkania z pomalowanymi ścianami, z podłogami, z wykończeniem tak naprawdę, gdzie po otrzymaniu kluczy tak naprawdę wystarczy przywieźć swoje meble i można od razu mieszkać. Więc gorąco zachęcam te osoby, które chcą popełnić błąd i wyprowadzić się pod Włocławek. Myślę, że warto przemyśleć tę decyzję jeszcze raz i skorzystać z oferty przy ulicy Lisek.
0: Budynki mieszkalne posiadają dwie kondygnacje nadziemne, wbudowany garaż oraz ogród o powierzchni od 50 do 80 metrów kwadratowych. Powierzchnia użytkowa domków od 126 do 149 metrów kwadratowych.
2: Jesień oficjalnie zawitała do Polski. Dziś, 23 września, rozpoczyna się astronomiczna jesień. To czas zmian, które szczególnie dobrze widać i słychać w przyrodzie. Z dnia na dzień coraz więcej ptaków opuszcza nasze okolice. Ruszył sezon jesiennych migracji. Bociany, żurawie czy gęsi kierują się na południe, pokonując setki, a niektóre gatunki nawet tysiące kilometrów. Dla nich to czas wędrówki, dla nas ostatnia okazja, by obserwować je przed zimą.
3: Przyroda przygotowuje się po troszeczku już do okresu zimowego. Możemy w tej chwili zaobserwować ptaki, które szykują się od odlotu. Pierwsze ptaki, na przykład bociany, już odleciały. W tej chwili takimi ptakami, które możemy podziwiać, szykują się do odlotu, są to żurawie, a więc największe skupisko żurawi znajduje się na naszym terenie w okolicach jeziora Rakutowskiego. Tamte ptaki w okresie wieczora i rana przelatują na pola, na żerowisko. Są to setki tych ptaków, a więc takie stada tak dużych ptaków robią naprawdę wrażenie. I jest to raj dla miłośników przyrody, dla obserwatorów przyrody, dla osób, które lubią fotografować przyrodę. Prawdziwa uczta. Możemy wybrać się nad jezioro Rakutowskie, na wieżę widokową albo w okolicach Rakutowa. Tam najwięcej możemy spotkać o świcie i o zmierzchu. Te ptaki na przelotach możemy je spotkać na polach, ale więc warto wybrać się w tym czasie, żeby zaobserwować te ptaki, zaobserwować je w naturalnym środowisku, poznać ich biologię, poznać ich zwyczaje, tak żeby móc poszerzyć swoją wiedzę. A poza tym każde takie wyjście to jest zdrowie dla nas samych.
2: Ale jesienny las nie oznacza ciszy. Wręcz przeciwnie, o tej porze roku rozbrzmiewają w nim charakterystyczne, niskie i donośne odgłosy. To czas rykowiska jeleni. Samce wabią łanie i zaznaczają swoją obecność rykiem. W lesie można więc usłyszeć dźwięk, który nie sposób pomylić z żadnym innym. Rykowisko to jeden z najbardziej niezwykłych spektakli polskiej przyrody.
3: W tej chwili, będąc w lesie, na przykład na grzybach, szczególnie wieczorem lub rano, możemy usłyszeć takie dziwne pomrukiwania. Niekiedy mamy przypadki, że ludzie do nas dzwonią i się pytają, czy to możliwe, żeby u nas był jakiś niedźwiedź czy jakieś inne dziwne zwierzę. Czują się lekko zaniepokojeni takimi pomrukami, takimi rykami. No tutaj nie ma się co bać, jest to po prostu ryk jelenia, które pokazuje, że jest tutaj gospodarzem, pokazuje, że jest silny, pokazuje, że jest mocny, pokazuje, że chce zwołać i zaprosić do siebie partnerki, samice, tak zwane łanie, a więc jest to okres pełen takiej magii w tym lesie, szczególnie wieczorami, kiedy te dorodne byki, największe byki chcą pokazać swoją dominację, przeganiają te młodsze byki, młodsze osobniki, które są zdecydowanie słabsze, skupiają wokół siebie wiele partnerek, wiele łań. No tutaj to jest przepiękne widowisko przyrodnicze, które każdy powinien

0: powinien zobaczyć w naturze i zachęcam do tego, żeby to zrobić.
1: A spytam się, czy w spotkaniu z takim jeleniem mamy się czego obawiać? Powinniśmy się jakoś szczególnie zachować?
0: No, jelenie są typowymi zwierzętami bardzo płochliwymi na widok człowieka, na widok jakichś osób. One uciekają. I nawet w okresie rykowiska powinniśmy być spokojni. One wydają ten ryk, one podkreślają swoją obecność w terenie. Niemniej jak zobaczą człowieka, na pewno będą uciekać.
2: Jesień przynosi więc wyraźne zmiany. Jedni mieszkańcy lasów ruszają w daleką podróż, inni właśnie rozpoczynają jeden z najważniejszych okresów w swoim życiu. Warto się zatrzymać, wyjść do lasu i posłuchać, bo jesień w Polsce nie tylko zmienia krajobraz, ona także ma swój własny dźwięk.
3: Z danych wynika, że w Polsce rośnie spożywanie narkotyków. Najlepiej widać to na przykładzie dużych miast. Najczęściej spożywanym narkotykiem są marihuana i haszysz, a na kolejnym miejscu znajduje się amfetamina. Osoby rozprowadzające narkotyki systematycznie trafiają w ręce policji, a potem przed prokuraturę. Ta ostatnia sporządziła kolejny akt oskarżenia.
4: Został z prokuratury tutejszej skierowany akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, Arturowi W. i Rafałowi J. Jeden to mieszkaniec Włocławka, powiatu włocławskiego, drugi to mieszkaniec powiatu litnowskiego. Mężczyźni zostali oskarżeni o to, że wspólnie w porozumieniu posiadali znaczne ilości amfetaminy, ponad 4 kg. Ponadto Rafałowi J. zarzucono popełnienie przestępstwa posiadania już tutaj w typie tym podstawowym, czyli mniejszej ilości amfetaminy i marihuany. Artur W., który był uprzednio karany, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast Rafał J. nie przyznał się do jego popełnienia. Wobec Artura W. został skierowany do Sądu Rejonowego we Włocławku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie. Wobec Rafała J. zastosowano środki o charakterze wolnościowym.
3: Posiadanie substancji odurzających wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, zdrowotnymi i społecznymi. Z perspektywy prawa posiadanie narkotyków jest czynem zabronionym, który może drastycznie wpłynąć na przyszłość człowieka, zamykając drogę do wielu karier zawodowych. Eksperymentowanie z nielegalnymi substancjami niesie za sobą wysokie ryzyko uzależnienia, które niszczy zdrowie psychiczne i fizyczne oraz destabilizuje relacje z najbliższymi. Ten weekend Włocławek stanie się miejscem ogólnopolskiej sportowej rywalizacji. Odbędą się tutaj Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju, a na parkiecie powalczą nie tylko o tytuł mistrza, ale także o integrację i dobrą zabawę. Koszykówka w tym przypadku ma być czymś więcej niż sportową rywalizacją. Dla pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej to również forma aktywności, rehabilitacji i okazja do spotkania z osobami z innych części Polski.
5: 26-27 września, stara hala Osir, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej w dyscyplinie jasnej i oczywistej koszykówce. Włocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski, mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10, dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski, plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18. W niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
1: A ja tylko spytam jeszcze o pomysł na tą inicjatywę.
5: Pomysł zrodził się właściwie już 2-3 lata temu, kiedy w Strzelnie, bo Zakład Aktywności Zawodowej Strzelno organizuje taki wojewódzki turniej koszykówki. I ten pomysł po prostu, skoro Włocławek, Mistrzostwa Polski, Mistrzowie Polski, tak, Anwil Włocławek, nasi pracownicy również są kibicami Anwilu Włocławek, chodzimy na mecze, kibicujemy. Mamy również naszego trenera, pan Wojciech Kobielski trenuje naszych zawodników, ale ja jeszcze raz powtórzę, tu najważniejsza jest integracja, tu jest poznanie ludzi się z całej Polski. Poziom sportowy jest ważny, najważniejsza integracja. Zakład Aktywności Zawodowej w Włocławku to sport. To nie tylko koszykówka, to są biegi. Za tydzień uczestniczymy w biegu na skrzydłach ZAZ-u, organizowanego już cyklicznie. To są również inne imprezy sportowe. To jest półmaraton włocławski, w którym też nasi pracownicy biorą udział. Ci, którzy z różnych względów nie mogą aktywnie uczestniczyć sportowo, będą dopingować. Mam nadzieję, znaczy nie mam nadziei, jestem pewien, jestem przekonany, że naprawdę nasi pracownicy, a jest nas prawie 100 osób, zrobią gorący doping. Liczę też na

0: właśnie tutaj uczestnictwo osób ze Stowarzyszenia Eurointegracja. Ja gorąco zapraszam wszystkie osoby, nie tylko z niepełnosprawnością, ale w szczególności uczniów zespołu szkół numer 3, zespołu szkół numer 5, wszystkich, którzy chcą po prostu wspomóc. To będzie bardzo fajne, szanowni państwo, jeżeli osoby z niepełnosprawnościami poczują tą atmosferę. No, kiedyś byliśmy w Młynie na starej hali, prawda, z Anwilu. Ta atmosfera jest im potrzebna i zapraszam wszystkich bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Czy my będziemy? Będziemy i to licznie.
1: Na parkiecie liczyć się będą sportowe umiejętności, ale organizatorzy podkreślają, że również ważna jest atmosfera całego wydarzenia. Mistrzostwa mają integrować środowisko pracowników zakładów aktywności zawodowej i pokazywać, że sport może być ważną częścią aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.
2: Dzięki inicjatywie pana dyrektora Marcina wspólnie z Eurointegracją doszliśmy do wniosku, że to warto dla naszych członków, dla naszych podopiecznych zorganizować takie zawody. Znalazło to podatny grunt w Urzędzie Miasta, który rzecz jasna sfinansował tą imprezę i się cieszymy ogromnie, że obok Olimpiady Hefajstosa, dużej olimpiady, również duże mistrzostwa Polski zaistnieją w Włocławku, z czego tylko się cieszyć, że podopieczni i niepełnosprawni tak aktywnie chcą w tym uczestniczyć. Nasi członkowie rzecz jasna będą wspierać merytorycznie, organizacyjnie całą imprezę, zapewniają frekwencję, pełne serce, pełne ręce oklasków i będą się cieszyć, że to jest nasza wspólna impreza.
1: W mistrzostwach zmierzą się reprezentacje zakładów aktywności zawodowej z całej Polski. Poza walką o mistrzowski tytuł będzie więc także okazja do wspólnej zabawy, poznania nowych osób i wymiany doświadczeń.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna i rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam Państwa.
0: Dzisiaj poruszymy ważny temat w kontekście przede wszystkim dzieci i młodzieży. Mam tutaj na myśli różnego rodzaju uzależnienia, profilaktykę uzależnień. Może najpierw tak ogólnie, jakie miasto podejmuje działania w tym kierunku?
1: To też jest jedno z obligatoryjnych zadań samorządu, żeby wprowadzać takie programy czy działania, które mają niwelować, zmniejszać to negatywne zjawisko dotyczące właśnie uzależnień nie tylko od alkoholu, ale też od innych środków psychoaktywnych.
0: Teraz pewnie to jest większym problemem
1: niż alkohol. Zdecydowanie, więc w ramach tutaj między innymi takiego dużego programu miejskiego profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, programu, który został przyjęty przez Radę Miasta na lata 2025-2027, bo to tak cyklicznie jest, co kilka lat on aktualizowany, no, wprowadzone są konkretne działania adresowane do no, całych wszystkich mieszkańców Włocławka i to się tak nazywa profilaktyka, między innymi jest profilaktyka uniwersalna, czyli działania, różnorodne działania adresowane do całej populacji, czyli na przykład w naszym przypadku do wszystkich mieszkańców Włocławka, których celem jest też poprawa takiego tej zrównoważonego funkcjonowania, czyli pogodzenie tej sfery emocjonalnej ze sferą fizyczną, czyli dbałość o dobrostan, ale też celem tej profilaktyki jest takie wskazywanie na trudne sytuacje, sytuacje zagrażające właśnie uzależnieniom różnego rodzaju wśród młodych ludzi i dzieci i młodzieży. No, różnorodne są formy, czy to są pogadanki, czy spotkania informacyjne, czy to są warsztaty. Oczywiście wszystko to odbywa się z udziałem specjalistów sprawdzonych, bo to są trudne tematy często i osoba, która mówi o tym, musi być specjalnie przeszkolona.
0: To może ja zapytam, czy włocławscy nauczyciele, bo myślę, że oni są tymi dorosłymi, poza tym środowiskiem domowym, którzy najwięcej wiedzą o mieszkańcach Włocławka, prawda? No bo siłą rzeczy spędzają z nimi mnóstwo czasu. Czy oni są też przeszkoleni, wyszkoleni, wyczuleni na pewne jakby symptomy, zauważają no, jakiś problem, który gdzieś występuje?
1: To rzeczywiście również też dbamy o tą sferę, bo oprócz tych działań adresowanych do dzieci i młodzieży, to są również takie programy adresowane do rad pedagogicznych, do rodziców. Jednym z takich działań, bo mamy dopiero kilka miesięcy tego kończącego się roku 2026. Od września na przykład, tego września, 1 września do końca grudnia, na przykład będzie realizowany taki program we wszystkich szkołach i podstawowych, ponadpodstawowych, kompetentny rodzic, zdrowe dziecko. I to jest właśnie szkolenia, warsztaty z nauczycielami oraz z rodzicami, tak żeby mogli właśnie zwiększyć swoją wiedzę, kompetencje na temat diagnozowania, zwracania uwagi na sytuacje trudne. I oczywiście, żeby mieli też wiedzę, jak szybko reagować, kogo uruchamiać, żeby minimalizować właśnie te zagrożenia, od których polska szkoła
0: nie jest
1: wolna. Tak? Problem nie dotyczy tylko włocławskich szkół, ale generalnie w kraju i myślę, że poza granicami. Dlatego też konieczna jest też dbałość i takie systemowe podchodzenie do tej sprawy.
0: W latach 80., 90. chyba większy nacisk kładziono na profilaktykę alkoholową, prawda? To był większy problem, o którym się
1: tak,
0: mówiło,
1: zdecydowanie.
0: Taki społeczny,
1: tak,
0: prawda?
1: Zdecydowanie, rzeczywiście.
0: Dziś chyba ta szala się trochę jednak w kierunku innych używa.
1: Tak, pojawiły się zupełnie inne źródła
0: zachowań
1: ryzykownych, tak. I włączają się oprócz jakby tych działań takich profilaktycznych, i również takie działania, które już polegają na pracy już z osobami, które są uzależnione, też z dziećmi, z młodzieżą.

0: Dlatego też jakby w tym całym systemie wsparcia, oprócz tych instytucji miejskich, są też stowarzyszenia i fundacje, które są
1: I one
0: uprawnione,
1: współpracują też z miastem w
0: współpracują
1: tym
0: jak
1: zakresie.
0: najbardziej. Z jednej strony właśnie ta profilaktyczne działania w szkołach, które mają właśnie na celu no, zminimalizowanie tych wszystkich zagrożeń, czyli wskazanie dzieciom i młodzieży tych sytuacji, które mogą być potencjalnie sytuacją zagrożenia, plus jeszcze takie wskazywanie i wzmocnianie pozytywnych postaw oraz te sposobów radzenia sobie na przykład, no, kiedy na przykład towarzystwo, nie wiem, koleżanki namawiają do takich działań.
1: Nauka
0: No, tak,
1: asertywności
0: tak,
1: też w tym
0: taka
1: zakresie,
0: nauka
1: tak?
0: Też odmawiania, nie wchodzenia w takie trudne sytuacje. Ale też to właśnie ten jakby ten podstawowy, ten efekt powinien być taki właśnie ten dobrostan i poczucie wartości. Jeżeli dziecko, czy ten młody człowiek ma poczucie wartości, wie jakie są granice, ma wiedzę na temat zagrożeń i skutków, tak? Bo szczególnie dzieci są i młodzież są narażone, bo ich też biologiczna konstrukcja jest taka, że
1: chęć
0: bardzo szybko,
1: spróbowania,
0: tak,
1: prawda,
0: i
1: też,
0: szybko
1: i
0: się
1: szybko
0: mogą
1: się
0: uzależnić,
1: uzależniają.
0: mogą się uzależnić. Stąd też z jednej strony w szkołach działania, są też działania między innymi na przykład w Centrum Organizacji Pozarządowych. Swoje dyżury ma taka już wyspecjalizowane stowarzyszenie z Torunia, Powrót z U. To już jest praca z rodzinami i z osobami uzależnionymi, tak? Więc to już jest taka systemowa praca nad już, no niestety, już skutkami tych negatywnych zachowań.
1: A co z osobami dorosłymi, bo mówiłyśmy o dzieci, o
0: tak,
1: dzieciach i młodzieży,
0: bardzo
1: ale przecież
0: ważne
1: dorośli
0: jest,
1: też mają
0: tak,
1: problemy.
0: bardzo ważne, też mamy stowarzyszenia, które skupiają osoby, które właśnie miały taki w swoim życiorysie trudne sytuacje. To jest właśnie problem alkoholowy, problem używek innych, narkomanii. Jednym z takich prężnie działających stowarzyszeń skupiających ludzi, którzy mieli za sobą tą sytuację ryzykownych zachowań z alkoholem, czyli po chorobie alkoholowej, to jest Stowarzyszenie Wiślak. Rzeczywiście prężnie działające. My też jako miasto wspieramy to stowarzyszenie. Nie mamy takiego stowarzyszenia i dlatego współpracujemy od lat z tym toruńskim stowarzyszeniem Powrót z U. Nie mamy takiego stowarzyszenia, organizacji, która nacechowana jest takimi działaniami te statutowymi na osoby właśnie już uzależnione od używek tych wszystkich, czyli pracy z narkomanami, tak? Z narkomanami, osobami uzależnionymi od tych psychoaktywnych substancji.
1: I na koniec może, bo mówiąc uzależnienia, gdzieś w tyle głowy też myślę, że wszyscy mamy no drugie takie słowo, które budzi wiele emocji, czyli przemoc, bo to często jest jakby powiązane, prawda?
0: Bardzo, bardzo, bardzo często tak jest. Pamiętam wiele lat temu, w latach 90. prowadziłam też badania takie, jeszcze jakby pracując w innej instytucji na zlecenie Państwowej Agencji Problemów Alkoholowych, wracam tutaj do szkoły, do wątku edukacji, tak, placówek. I wtedy nam wychodziło, że szkoły nie bardzo chciały się przyznawać do tego, że mają
1: problemy,
0: dzieci,
1: tak,
0: bo to wiadomo, jak jest problem w szkole, to znaczy, że
1: nie radzi
0: dyrektor,
1: sobie dyrektor.
0: Jasne, teraz zupełnie jest inne podejście, to jest właśnie i też namawiamy do tego, wzmacniamy dyrektora, żeby nie ukrywać, nie chować pod dywan różnych problemów, żeby właśnie szybko reagować i przeciwdziałać jakiemu, no właśnie między innymi też przemocy, która jest czasami, znaczy też jest efektem różnych
1: o tym, że
0: negatywnych.
1: Prawda?
0: Tak,
1: Że
0: jasne,
1: potęgują pewne
0: jasne.
1: Zachowania przemocowe.
0: Szkoły wrocławskie, szkoły podstawowe czy ponadpodstawowe teraz też chętnie włączają się w programy ogólnopolskie. na przykład fundacja dla dzieci.

0: Stop przemocy, tak? Wszystkie teraz właśnie NASK i MEN ogłasza konkurs ogólnopolski dotyczący cyberprzemocy. Więc tych projektów, programów jest bardzo dużo i szczególnie też dobry jest, i to też można w ramach działań profilaktycznych potraktować, dobry jest ten zakaz komórek. Zobaczymy, jak to po czasie
1: To on
0: przyniesie,
1: może wstać
0: czy zmniejszy
1: hejt,
0: ryzyko,
1: prawda?
0: tak, ryzyko takich przemocowych zachowań, a badania te ogólnopolskie, te prowadzone przez tutaj jedną z wrocławskich uczelni w 2022 na zlecenie miasta, jakby wskazują, że ta przemoc rówieśnicza jest mocno obecna. I za pomocą między innymi tych środków przekazu elektronicznego, ale też taka wprost agresja.
1: Działania profilaktyczne prowadzi miasto od lat. Jest to jakby jedno z zadań wpisane już na stałe, prawda, w obowiązki, że tak powiem, tutaj samorządu.
0: Ale można to na
1: ale
0: etapie
1: można
0: minimalnym,
1: robić,
0: tak, można to tak
1: robić
0: tylko,
1: to właśnie,
0: tak,
1: chciałam
0: że
1: powiedzieć, że można
0: tak,
1: robić
0: ładne,
1: to tak, na papierze, spełniając, że tak powiem.
0: Statystyki,
1: Tak,
0: można tak ładnie takie dokumenty w segregatorze trzymać i się cieszyć, że to zrobiliśmy. Nie, właśnie biorąc pod uwagę no, te realne zagrożenia i też dbałość nas jako samorządowców o ten dobrostan naszej społeczności lokalnej. I wiemy, że no, ci młodzi ludzie będą kiedyś też decydowali o tym, jak to nasze miasto będzie wyglądało. Więc musimy...
1: Jak nasze życie będzie wyglądało.
0: Właśnie, jak nasze życie będzie wyglądało również, więc też musimy o to
1: dbać. Więc dobrze, żeby
0: o to
1: byli mądrzy i zrównoważeni, nie obarczeni żadnymi problemami ludzie.
0: Zdecydowanie to jest wymagające zadanie, dlatego też zawsze zapraszamy do współpracy specjalistów, organizacje pozarządowe, bo też dla nas są ważne organizacje pozarządowe.
1: Ale są
0: bo to,
1: najbliżej.
0: Tak, najbliżej ludzi, tak jak zakładamy, że znaczy, samorząd też powinien być i jest bliżej, najbliżej ludzi, więc współpraca z organizacjami pozarządowymi jest ważna. W ramach konkursów ofert również co roku organizujemy taki konkurs na zajęcia pozalekcyjne. On rusza od września tego roku i zawsze trwa do końca. Tak rozliczamy się zawsze w roku kalendarzowym i też chętnie biorą w nim udział stowarzyszenia, kluby, uczniowskie kluby sportowe i też to są zajęcia różnego rodzaju, bo to zajęcia też poprawiające, wzmacniające wiedzę, ale też takie jakby likwidujące te skutki, na przykład negatywne skutki wynikające z nudy, tak? Bo nie wiadomo, co zrobić, no to może sięgnijmy po coś albo wypijmy.
1: No, stąd też właśnie w wakacje zawsze jest jakby pik tych problemów.
0: Jasne,
1: prawda?
0: Natomiast chcemy wyjść ze szkoły również i też przed nami kolejny, mam nadzieję, że ciekawy, ale ważny program, który będziemy realizować wspólnie z LPP, Fundacją LPP. Trampki będzie się nazywał. Szczegóły niedługo, dlatego
1: rozumiem, że chodzi trochę o jakąś aktywność sportową,
0: tak,
1: jak sugeruję.
0: Nie, tutaj
1: nie?
0: będzie takie wsparcie dla młodych ludzi poza murami szkoły, coś jak street worker, coś jak takie miejsca, gdzie mogą się młodzi ludzie spotkać, porozmawiać z terapeutami, ze specjalistami w nieoczywistych miejscach, czyli to nie będzie szkoła, gabinet psychologa czy pedagoga,
1: czyli
0: ale
1: bardziej
0: innym
1: na
0: miejscem.
1: Środowisku, tak?
0: Tak, natomiast dopinamy te szczegóły, realizuje to jedna z naszych organizacji pozarządowych, więc myślę, że niebawem
1: będziemy
0: tak
1: podzielić,
0: ale były spotkania w szkołach ponadpodstawowych, już przyjeżdżali właśnie specjaliści z Fundacji FOSA z Trójmiasta, które też realizuje to u siebie razem z naszą organizacją i były spotkania z młodzieżą takie informacyjne, więc zainteresowanie będzie duże.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Moim Państwa gościem, no tak dla formalności przypomnę, była pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Wrocławka.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Dwaj bracia z Wrocławka z międzynarodowym sukcesem. Olivier i Wiktor zdobyli tytuły czempiona podczas Olimpiady Arytmetyki Mentalnej w portugalskim Porto. W zawodach rywalizowały dzieci z 12 krajów. Dla Oliviera i Wiktora szybkie liczenie to nie tylko matematyka, ale przede wszystkim wspólna pasja. Bracia regularnie trenowali i właśnie w Porto sprawdzili swoje umiejętności w rywalizacji z młodymi zawodnikami z całego świata.
1: Olimpiada w Porto w Portugalii była moją pierwszą międzynarodową... Więc trochę się denerwowałem, ale mama zawsze powtarza, że jak się coś bardzo chce, to nie ma, że się nie da. Uda się wszystko, tylko trzeba siebie wierzyć, że udało się, jestem czempionem.
2: Moja pierwsza międzynarodowa olimpiada była w Hiszpanii w Walencji. Zdjął najwyższy tytuł, super czempiona. To bardzo super miejsce, bo najpierw jest trzecie miejsce, później drugie, później pierwsze, że jest czempion i super czempion. No więc wiedziałem już trochę, na czym to polega. Jestem i w tym roku zdobyłem czempiona. Jestem dumny z tego, że zajęłam takie super miejsca. Trzeba zrobić jak najwięcej przykładów w 8 minut i trzeba sobie mówić, że dam radę. Nasza mama szukała zajęć, które aktywują obie półkule mózgu. Wtedy cały czas mamy namawiały, bo spotkałem szkołę arytmetyki mentalnej. Pierwsze zajęcia były super, no więc już 2 lata chodzę.
3: Wiktorek, a powiedz nam to, jak to wyglądało u ciebie?
1: Bardzo chciałam zapisać się na kurs i ćwiczyć jak mój brat. Wcześniej podglądałem go, jak liczy na swoich zajęciach. Zawsze robiłem cyfry i liczby i chciałam dodawać i odejmować je tak szybko jak Oliwier.
2: Pierwsze zajęcia były super. Trener pokazywał nam, jak liczyć na liczydle. Od razu mi się to spodobało. Wtedy nie wydawało mi się, że to jest trudne, tylko mega ciekawe, proste i fajne.
1: Na początku trzeba się bardzo skupić i zrobić rozgrzewkę. To bardzo ważne. Potem trzeba wyobrazić sobie liczydło w wyobraźni i przesuwać nim koraliki.
0: Chłopcy pokazali nam również, jak w praktyce radzą sobie z liczeniem. Wiktor i Oliwier błyskawicznie wykonywali kolejne działania, a Oliwier poszedł o krok dalej i zaprezentował liczenie w pamięci, bez patrzenia na cyfry.
4: 33 dodać 69, dodać 56, dodać 44, odjąć 58, odjąć 20, dodać 36.
2: 160.

0: Brawo.
1: 365, odjąć 23, dodać 69, dodać 159, dodać 365, odjąć 654.
2: 281.
3: W arytmetyce mentalnej liczą się szybkość, koncentracja i dokładność. Uczestnicy wykonują działania w pamięci, często w bardzo krótkim czasie. Ich sukces cieszy nie tylko rodzinę, ale także nauczycieli i szkolną społeczność, która na co dzień obserwuje ich rozwój i wspiera ich w kolejnych wyzwaniach.
1: Jako szkoła jesteśmy niezwykle dumni, choć na co dzień jestem wychowawczynią tylko Oliwiera, to ogromnie cieszę się z triumfu obu chłopców, Oliwiera i Wiktora. Ich sukces przyniósł naszej społeczności ogromną radość. Gratulujemy z całego serca chłopcom i ich rodzicom. Dla nauczyciela nie ma nic piękniejszego, jak obserwować, kiedy jego uczeń rozwija skrzydła i sięga po najwyższe trofea na świecie. Od samego początku było widać, że świetnie kombinuje i bardzo szybko przyswaja wiedzę. Błyskawicznie dostrzegał zależności i sprawnie wykonywał skomplikowane obliczenia. Jednak prawdziwy efekt wow zrobiło na nas to, gdy pokazał nam na żywo, jak szybko liczy w pamięci. Zobaczyć Oliwiera w akcji to coś niesamowitego.
3: Dla braci z Ocławka zawody zakończyły się podwójnym sukcesem. Oliwier i Wiktor wrócili do domu z tytułami czempiona, a wspólna pasja i treningi dały im powód do dumy i motywację do kolejnych wyzwań. Wrocławski budżet obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Pod głosowanie trafiają różne projekty. Jedne dotyczą ochrony drzew, inne budowy boisk, placów zabaw czy miniparków. Wyróżnia się projekt, który wygrał już po raz drugi, czyli ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. W jego ramach odbywa się szereg bezpłatnych treningów na terenie sal gimnastycznych w całym mieście. Jednym z nich jest joga.
4: Dzisiaj odbyły się zajęcia z jogi. To jest joga połączona ze stretchingiem, ponieważ mamy do czynienia z seniorami. Natomiast również w sali Liceum Ziemi Kujawskiej odbywają się zajęcia typowo fitnessowe z momentami, w których można poszaleć w tańcu, jak również ćwiczymy mięśnie ud, brzucha, pośladków. Również bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w ramach zdrowego kręgosłupa, ponieważ każdy, zarówno młodzi, jak i starsi, mają niestety takie różne dolegliwości związane z kręgosłupem i generalnie z narządami ruchu, dlatego te zajęcia bardzo cieszą się i bardzo zachęcam, ponieważ jest to najprostsza forma ruchu, żeby sobie po prostu pomóc.
3: Ćwiczenia odbywały się rano, jednak sala była wypełniona uczestnikami. Zazwyczaj na tego typu zajęciach są same kobiety. Tutaj jednak pojawił się również jeden senior.
4: Były to ćwiczenia jogi skoncentrowane na tym, żeby raczej stretchingować się, czyli napinać mięśnie. Nie jesteśmy w stanie, żeby ćwiczyć z seniorami na tym poziomie w taki typową jogę. Są to zajęcia, które mają przede wszystkim zainspirować nas do tego, żeby pracować, a wszystko wymaga czasu. Bardzo się cieszę, że na zajęciach, przynajmniej na moich zajęciach, mam nadzieję, że też w ramach budżetu obywatelskiego w innych grupach są mężczyźni. Jest to ogromna radość, że mężczyźni wychodzą z domów i zaczynają ćwiczyć.
5: Te ćwiczenia są, mówię o jodze, nie tylko dla mięśni, ale też z układem oddechowym.
4: Oczywiście, ja bardzo koncentruję się na oddychaniu, ponieważ prawdziwy oddech, ten właściwy oddech relaksuje, a te zajęcia, oprócz tego, że pracujemy nad mięśniami, one też mają przynieść ulgę w stresie w życiu codziennym.
3: Zajęcia trwały około godziny. Joga poprawia równowagę, elastyczność i siłę mięśni, a także skutecznie łagodzi bóle stawów oraz kręgosłupa. Jak się okazuje, wocławscy seniorzy chętnie uczestniczą w ćwiczeniach.
6: Odwiedzamy media społecznościowe, zaglądamy na te strony wocławskie, stąd wiemy. Ja dodatkowo jeszcze wiem, ponieważ chodziłam dużo wcześniej na te zajęcia odpłatne, jeszcze przed budżetem obywatelskim. No i wtedy w tej gronie aktywnych seniorów oczywiście te tematy są dobrze znane. Dlaczego się zdecydowałam? Dlatego, że lubię aktywność. Poza tym mam świadomość, że pozwala mi to zachować kondycję dobrą, pozostać w dobrym zdrowiu na pewno przez długie lata. Jestem sprawna, z czego się ogromnie cieszę. Poza tym muszę tylko jeszcze też powiedzieć, bo to dla mnie ważne, że zdecydowałam się na zajęcia z Jolongol, z panią Jolongą Lasińską, dlatego że ja już do niej chodziłam wiele lat na inne zajęcia. I co mi tu najbardziej odpowiada? Pani Jola buduje niezwykłą atmosferę. Jest bardzo konkretna, rzeczowa. Nie tracimy czasu na zbędne rzeczy. Mamy wszystko tak zorganizowane, że każda minuta, a często nawet więcej, jest maksymalnie wykorzystane. Jola zwraca też uwagę na prawidłowość wykonywania ćwiczeń. Ona przypomina o oddechu.

0: przypomina o oddaleniu ramion od uszu, bo często chodzimy tak przygarbieni, więc Jola na to zwraca uwagę. Na zachowanie prawidłowej sylwetki. I to jest ogromnie ważne, bo mimo, że tyle lat chodzę, to często też się zapominam. A jak ona mówi podczas ćwiczeń, co mamy robić, kiedy jest wdech, kiedy wydech, to też jest ogromnie ważne.
1: Ja to słucham, co Laura mówiła. Właściwie powiedziała wszystko, co chciałam powiedzieć. Ja też dowiedziałam się z Facebooka. Też no, chodzę na ten Uniwersytet Trzeciego Wieku, więc tam też to było mówione. A dlaczego chodzę? Właśnie tak jak Laura mówiła, ja się lepiej czuję, mimo że się zmęczę, łupocę, ale to jest taki fajny wysiłek. Do tego Jola też bardzo fajnie, ciekawie prowadzi, także mam nadzieję, że to będzie jeszcze w przyszłym roku.
0: Że budżet będzie, głosowały.
1: Będziemy głosować, bo jest to bardzo fajna inicjatywa, ludzie zaczynają wychodzić z domu i to jest fajne, że ludzie starsi nie siedzą przy telewizorze, w fotelach, tylko właśnie wychodzą do ludzi.
2: W projekcie bierze udział ponad 150 seniorów, a liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy odbywają się osobiście u instruktorów lub drogą mailową damian.sidwa@zspl.pl. Włocławek boryka się z odpływem mieszkańców. W szczytowym momencie w naszym mieście mieszkało 123 tysiące osób. Z danych ratusza na koniec 2025 roku Włocławek miał niecałe 92 tysiące mieszkańców. Urząd Miasta próbuje temu przeciwdziałać na różne sposoby. Jednym z nich jest miejskie budownictwo mieszkaniowe.
3: Kierujemy tą politykę mieszkaniową Włocławka do różnych grup społecznych i akurat o ile ulica Cellozowa, osiedle przy ulicy Cellozowej, to była oferta dla osób, które no, mają być może zdolność kredytową, ale niekoniecznie chcą zadłużać się i wolą skorzystać z mieszkań z niskim czynszem, to na ulicy Lisek ten teren chcemy zagospodarować dla innej grupy społecznej, dla osób, które podejmują błędne decyzje o wyprowadzeniu się z Włocławka po to, żeby mieszkać w domku. Zdecydowanie miasto ma dużo szerszą ofertę, zarówno kulturalną, sportową, infrastruktury drogowej, rowerowej, rekreacyjnej itd., itd. Więc bardzo nielogicznym jest wyprowadzanie się z miasta, dlatego dla tej grupy, którą stać już na własny dom, proponujemy właśnie budownictwo przy ulicy Lisek.
2: W pierwszym etapie 119 segmentów zabudowy szeregowej. Tutaj finalnie najemca będzie właścicielem i budynku, i gruntu. Inwestycja przebiega sprawnie. Na części budynków montowany jest dach.
3: Wydaje się, że aktualnie jest to najlepsza oferta na rynku we Włocławku. Jeżeli ktoś marzy o własnym domku albo domku w zabudowie szeregowej, to nie ma lepszej oferty we Włocławku. No i tutaj po pierwsze gwarantem jest spółka komunalna, która realizuje tą inwestycję, a po drugie no, taki najemca nie obciąża własnej zdolności kredytowej. To też jest myślę, że istotne. No, prace budowlane na tej inwestycji przebiegają bardzo sprawnie. Aktualnie montowany jest dach na pierwszym etapie, więc stan surowy otwarty właściwie na tym etapie za chwilę będzie zakończony. I to też ważna informacja, że te domy będą realizowane w systemie pod klucz, czyli gotowym do zamieszkania z pomalowanymi ścianami, z podłogami, z wykończeniem tak naprawdę, gdzie po otrzymaniu kluczy tak naprawdę wystarczy przywieźć swoje meble i można od razu mieszkać. Więc gorąco zachęcam te osoby, które chcą popełnić błąd i wyprowadzić się pod Włocławek, myślę, że warto przemyśleć tę decyzję jeszcze raz i skorzystać z oferty przy ulicy Lisek.
2: Budynki mieszkalne posiadają dwie kondygnacje nadziemne, wbudowany garaż oraz ogród o powierzchni od 50 do 80 metrów kwadratowych. Powierzchnia użytkowa domków od 126 do 149 metrów kwadratowych.
4: Jesień oficjalnie zawitała do Polski. Dziś, 23 września, rozpoczyna się astronomiczna jesień. To czas zmian, które szczególnie dobrze widać i słychać w przyrodzie. Z dnia na dzień coraz więcej ptaków opuszcza nasze okolice. Ruszył sezon jesiennych migracji. Bociany, żurawie czy gęsi kierują się na południe, pokonując setki, a niektóre gatunki nawet tysiące kilometrów. Dla nich to czas wędrówki, dla

0: tamte ptaki w okresie wieczora i rana przelatują na pola, na żerowisko. Są to setki tych ptaków, a więc takie stada tak dużych ptaków robią naprawdę wrażenie. I jest to raj dla miłośników przyrody, dla obserwatorów przyrody, dla osób, które lubią fotografować przyrodę. Prawdziwa uczta. Możemy wybrać się nad jezioro Rakutowskie, na wieżę widokową albo w okolicach Rakutowa. Tam najwięcej możemy spotkać o świcie i o zmierzchu. Te ptaki na przelotach możemy je spotkać na polach, ale więc warto wybrać się w tym czasie, żeby zaobserwować te ptaki, zaobserwować je w naturalnym środowisku, poznać ich biologię, poznać ich zwyczaje, tak żeby móc poszerzyć swoją wiedzę. A poza tym każde takie wyjście to jest zdrowie dla nas samych.
1: Ale jesienny las nie oznacza ciszy. Wręcz przeciwnie, o tej porze roku rozbrzmiewają w nim charakterystyczne, niskie i donośne odgłosy. To czas rykowiska jeleni. Samce wabią łanie i zaznaczają swoją obecność rykiem. W lesie można więc usłyszeć dźwięk, który nie sposób pomylić z żadnym innym. Rykowisko to jeden z najbardziej niezwykłych spektakli polskiej przyrody.
0: W tej chwili, będąc w lesie, na przykład na grzybach, szczególnie wieczorem lub rano, możemy usłyszeć takie dziwne pomrukiwania. Niekiedy mamy przypadki, że ludzie do nas dzwonią i się pytają, czy to możliwe, żeby u nas był jakiś niedźwiedź czy jakieś inne dziwne zwierzę. Czują się lekko zaniepokojeni takimi pomrukami, takimi rykami. No tutaj nie ma się co bać, jest to po prostu ryk jelenia, które pokazuje, że jest tutaj gospodarzem, pokazuje, że jest silny, pokazuje, że jest mocny, pokazuje, że chce zwołać i zaprosić do siebie partnerki, samice, tak zwane łanie, a więc jest to okres pełen takiej magii w tym lesie, szczególnie wieczorami, kiedy te dorodne byki, największe byki chcą pokazać swoją dominację, przeganiają te młodsze byki, młodsze osobniki, które są zdecydowanie słabsze, skupiają wokół siebie wiele partnerek, wiele łań. No tutaj to jest przepiękne widowisko przyrodnicze, które każdy powinien zobaczyć w naturze i zachęcam do tego, żeby to zrobić.
2: A spytam się, czy w spotkaniu z takim jeleniem mamy się czego obawiać? Powinniśmy się jakoś szczególnie zachować?
0: No, jelenie są typowymi zwierzętami bardzo płochliwymi. Na widok człowieka, na widok jakichś osób, one uciekają. I nawet w okresie rykowiska powinniśmy być spokojni, one wydają ten ryk, one podkreślają swoją obecność w terenie. Niemniej, jak zobaczą człowieka, na pewno będą uciekać.
1: Jesień przynosi więc wyraźne zmiany. Jedni mieszkańcy lasów ruszają w daleką podróż, inni właśnie rozpoczynają jeden z najważniejszych okresów w swoim życiu. Warto się zatrzymać, wyjść do lasu i posłuchać, bo jesień w Polsce nie tylko zmienia krajobraz, ona także ma swój własny dźwięk.
3: Z danych wynika, że w Polsce rośnie spożywanie narkotyków. Najlepiej widać to na przykładzie dużych miast. Najczęściej spożywanym narkotykiem są marihuana i haszysz, a na kolejnym miejscu znajduje się amfetamina. Osoby rozprowadzające narkotyki systematycznie trafiają w ręce policji, a potem przed prokuraturę. Ta ostatnia sporządziła kolejny akt oskarżenia.
4: Został z prokuratury tutejszej skierowany akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, Arturowi W. i Rafałowi J. Jeden to mieszkaniec Włocławka, powiatu włocławskiego, drugi to mieszkaniec powiatu lipnowskiego. Mężczyźni zostali oskarżeni o to, że wspólnie w porozumieniu posiadali znaczne ilości amfetaminy, ponad 4 kg. Ponadto Rafałowi J. zarzucono popełnienie przestępstwa posiadania już tutaj w typie tym podstawowym, czyli mniejszej ilości amfetaminy i marihuany. Artur W., który był uprzednio karany, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast Rafał J. nie przyznał się do jego popełnienia. Wobec Artura W. został skierowany do Sądu Rejonowego we Włocławku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie. Wobec Rafała J. zastosowano środki o charakterze wolnościowym.
3: Posiadanie substancji odurzających wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, zdrowotnymi i społecznymi. Z perspektywy prawa posiadanie narkotyków jest czynem zabronionym, który może drastycznie wpłynąć na przyszłość człowieka, zamykając drogę do wielu karier zawodowych. Eksperymentowanie z nielegalnymi substancjami niesie za sobą wysokie ryzyko uzależnienia, które niszczy zdrowie psychiczne i fizyczne oraz destabilizuje relacje z najbliższymi. Ten weekend Włocławek stanie się miejscem ogólnopolskiej sportowej rywalizacji. Odbędą się tutaj Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju, a na parkiecie powalczą nie tylko o tytuł mistrza, ale także o integrację i dobrą zabawę. Koszykówka w

0: tym przypadku ma być czymś więcej niż sportową rywalizacją. Dla pracowników zakładów aktywności zawodowej to również forma aktywności, rehabilitacji i okazja do spotkania z osobami z innych części Polski.
1: 26-27 września, stara hala OSIR, pierwsze Mistrzostwa Polski zakładów aktywności zawodowej, a konkretnie pracowników zakładów aktywności zawodowej w dyscyplinie jasnej i oczywistej koszykówce. Włocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski, mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów, oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10, dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski, plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa, wstęp jest wolny, w sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18, w niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
2: A ja tylko spytam jeszcze o pomysł na tą inicjatywę.
1: Pomysł zrodził się właściwie już 2-3 lata temu, kiedy w Strzelnie, bo Zakład Aktywności Zawodowej Strzelno organizuje taki wojewódzki turniej koszykówki. I ten pomysł po prostu, skoro Włocławek, Mistrzostwa Polski, Mistrzowie Polski, tak Anwil Włocławek, nasi pracownicy również są kibicami Anwilu Włocławek, chodzimy na mecze, kibicujemy. Mamy również naszego trenera, pan Wojciech Kobielski trenuje naszych zawodników, ale ja jeszcze raz powtórzę, tu najważniejsza jest integracja, tu jest poznanie ludzi się z całej Polski. Poziom sportowy jest ważny, najważniejsza integracja. Zakład Aktywności Zawodowej w Włocławku to sport. To nie tylko koszykówka, to są biegi. Za tydzień uczestniczymy w biegu na skrzydłach ZAZ-u, organizowanego już cyklicznie. To są również inne imprezy sportowe. To jest półmaraton włocławski, w którym też nasi pracownicy biorą udział. Ci, którzy z różnych względów nie mogą aktywnie uczestniczyć sportowo, będą dopingować. Jestem przekonany, że naprawdę nasi pracownicy, a jest nas prawie 100 osób, zrobią gorący doping. Liczę też na właśnie tutaj uczestnictwo osób ze Stowarzyszenia Eurointegracja. Ja gorąco zapraszam wszystkie osoby, nie tylko z niepełnosprawnością, ale w szczególności uczniów zespołu szkół numer 3, zespołu szkół numer 5, wszystkich, którzy chcą po prostu wspomóc. To będzie bardzo fajne, szanowni Państwo, jeżeli osoby z niepełnosprawnościami poczują tą atmosferę. No, kiedyś byliśmy w Młynie na starej hali, prawda, z Anwilu. Ta atmosfera jest im potrzebna i zapraszam wszystkich bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Czy my będziemy? Będziemy i to licznie.
0: Na parkiecie liczyć się będą sportowe umiejętności, ale organizatorzy podkreślają, że również ważna jest atmosfera całego wydarzenia. Mistrzostwa mają integrować środowisko pracowników zakładów aktywności zawodowej i pokazywać, że sport może być ważną częścią aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.
3: Dzięki inicjatywie pana dyrektora Marcina wspólnie z Eurointegracją doszliśmy do wniosku, że to warto dla naszych członków, dla naszych podopiecznych zorganizować takie zawody. Znalazło to podatny grunt w Urzędzie Miasta, który rzecz jasna sfinansował tą imprezę i się cieszymy ogromnie, że obok Olimpiady Hefajstosa, dużej Olimpiady, również duże Mistrzostwa Polski zaistnieją w Włocławku, z czego tylko się cieszyć, że podopieczni i niepełnosprawni tak aktywnie chcą w tym uczestniczyć. Nasi członkowie rzecz jasna będą wspierać merytorycznie, organizacyjnie całą imprezę, zapewniają frekwencję, pełne serce, pełne ręce oklasków i będą się cieszyć, że to jest nasza wspólna impreza.
0: W mistrzostwach zmierzą się reprezentacje zakładów aktywności zawodowej z całej Polski. Poza walką o mistrzowski tytuł będzie więc także okazja do wspólnej zabawy, poznania nowych osób i wymiany doświadczeń.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani redaktor i dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj nadciśnieniem tętniczym. To bardzo powszechna przypadłość, choroba zaliczana nawet do chorób społecznych. Powiedzmy na początek, jakie wartości ciśnienia tętniczego są właściwe, ale dla poszczególnych grup wiekowych, bo są tutaj pewne różnice.
1: Panie redaktor, do tego czasu tak się uważało, że po prostu ciśnienie tętnicze zależy od wieku. Jednak bym powiedział, takie długotrwała obserwacja kliniczna i badania kliniczne stwierdziły fakt, że nadciśnienie tętnicze niezależnie od wieku powinno utrzymywać się w wyznaczonych, dość niskich granicach. Więc Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne uważa i mówi i zaleca, żeby utrzymywać ciśnienie na poziomie skurczowe poniżej 130, a rozkurczowe poniżej 84. Natomiast Amerykańskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego uważa, że ciśnienie, niezależnie od wieku, czy się ma lat 80, czy się ma lat 20, powinno być 120 i niższe, i 80 i niższe. W związku z tym ta hipoteza, taki standardowe działanie, że jak się ma 60 lat, to ciśnienie powinno być 160, a jak 80 lat, to 180 i to jest jeszcze prawidłowe, całkowicie upadła już od kilku lat. W związku z tym oczywiście ja mówię o ludziach, którzy mają tylko nadciśnienie tętnicze, a nie jeszcze inne choroby, prawda? Bo jeżeli się ma inne choroby, na przykład tak, jak jest się po udarze mózgu, z różnych przyczyn, z powodu udaru, krwawienia do centralnego układu nerwowego, czy zakrzepu, zatoru, to ciśnienie powinno być u tych ludzi troszeczkę większe, żeby to krążenie mózgowe było w miarę wydolne. Także takie są wartości właśnie i tego się trzyma.

0: mamy w leczeniu czy w kontroli nadciśnienia. No, trzeba powiedzieć, że nadciśnienie tętnicze to jest choroba społeczna. W Polsce choruje około 6 milionów ludzi na nadciśnienie tętnicze, z czego połowa jest leczona, a z tej połowy jeszcze połowa jest dobrze leczona i utrzymuje ciśnienie na właściwym poziomie, takim jak ja tu powiedziałem. Tak? I to jest problem społeczny, dlatego że nadciśnienie tętnicze jest jednym z największych czynników ryzyka chorób naczyniowo-sercowych, czyli zawałów, udarów, niewydolności serca i tym podobnych schorzeń. To jest problem społeczny i jeżeli nie będziemy, bym powiedział, edukować się wzajemnie, a szczególnie naszego społeczeństwa,
1: co czynimy,
0: tak, to po prostu będzie to dawało różnego rodzaju powikłania.
1: I zwykle jest to nadciśnienie samoistne, prawda?
0: Tak. Pani redaktor zwróciła uwagę na, bym powiedział, taki atut, że 95% nadciśnienia, które my leczymy, to jest nadciśnienie tak zwane samoistne. Czyli to są pewne, bym powiedział, uwarunkowania genetyczne przekazywane w rodzinach na następne pokolenia, żeby po prostu w pewnym wieku generować nadciśnienie tętnicze. Tylko 5% nadciśnienia tętniczego jest tak zwanym nadciśnieniem wtórnym. Czyli jest to, bym powiedział, dość marginalna część ludzi z nadciśnieniem, ale jest też ona, bym powiedział, bardzo istotna, bo wtedy wykrycie takiej choroby, które prowadzi do nadciśnienia wtórnego i odpowiednie jej leczenie prowadzi do całkowitej eliminacji nadciśnienia i po prostu nie będzie powikłań nadciśnienia. Więc ten chory jest zdrowy, można powiedzieć wtedy.
1: Leczymy przyczynę, a nie skutek.
0: Oczywiście.
1: Tak? I to jest kluczowe.
0: Tak, no ale pani redaktor, bym powiedział, leczenie przyczyny też jest dość trudne, bo cała medycyna tych ostatnich 30 czy 40 lat to przeszła przez, bym powiedział, wiele takich teorii leczenia ciśnienia nadtętniczego i stosowano pojedyncze leki, które słabo działały, dlatego że nadciśnienie tętnicze ma wiele przyczyn, które po prostu wzajemnie się jakby napędzają, a eliminowanie tylko jednej z nich nie prowadzi najczęściej do efektu leczniczego. Dlatego trzeba też w to odpowiedni sposób leczyć.
1: Panie doktorze, groźne są skoki ciśnienia. Co może się zdarzyć, kiedy taka sytuacja ma miejsce?
0: Panie redaktor, my staramy się zawsze utrzymać ciśnienie, bym powiedział, w tych realnych granicach, o których ja powiedziałem. Ale są takie sytuacje kliniczne, i chciałem się powiedzieć do tego, że nie ma właściwie takiego nadciśnienia tętniczego, którego nie potrafilibyśmy obniżyć, tak? Ale są takie sytuacje kliniczne, gdzie to nadciśnienie, bym powiedział, jest bardzo wysokie. Wartości ciśnienia tętniczego są 220, 240, 260, tak?
1: Już.
0: To jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Skąd ona wynika? Ona wynika czasami z istoty nadciśnienia tętniczego. Z istoty nadciśnienia tętniczego w tym sensie, że jest to źle leczone czy nieleczone, ono się utrwala i dochodzi do tak zwanego nadciśnienia złośliwego, kiedy po prostu pojawiają się objawy mózgowe. Chory staje się nieprzytomny albo staje się pobudzony, staje się agresywny. To ciśnienie uszkadza tak zwane złośliwe wiele narządów. Dlatego, żeby do tego nie dopuszczać, to musimy po prostu leczyć nadciśnienie tętnicze i codziennie, systematycznie przyjmować zapisane leki. Jeżeli te leki nie pomagają, to szukać przyczyny nadciśnienia wtórnego. Czy czasami nie jest to jakaś koarktacja aorty, czy czasami nie jest to guz chromochłonny. Tak, czyli czasami to są jakieś guzy nerek, prawda, czy guzy nadnerczy, czy zaburzenia kory nadnerczy, tak, mineralo tej sfery mikrokortykoidowej. Także to są takie, bym powiedział, rzeczy.

0: dość no, skomplikowane, a zwyżki ciśnienia tętniczego no to grożą po prostu udarami centralnego układu nerwowego. Wynikają z istoty, z przyczyny, z niektórych przyczyn nadciśnienia tętniczego i wynikają z zaniedbań w leczeniu nadciśnienia tętniczego.
1: Panie doktorze, skoki, wahania ciśnienia mogą uszkadzać naczynia w mózgu, a to niewątpliwie może prowadzić do demencji, której tak się wszyscy boimy.
0: Przyczyną takiej, bym powiedział, demencji, jakby to mówimy, osób w starszym wieku, czy nawet osób młodych, mogą być powtarzające się, bym powiedział, mikrozatorowość naczyń mózgowych. Najczęściej
1: A
0: to jest.
1: dlaczego ta mikrozatorowość występuje?
0: Ona występuje dlatego, że no, chorzy mają na przykład różnego rodzaju schorzenia, na przykład serca, różnego rodzaju schorzenia, zaburzeń układu krzepnięcia. I mają czasami różnego rodzaju choroby serca, takie jak na przykład bakteryjne zapalenie wsierdzia, gdzie cząstki, no, gdzie cząstki brodawek, które gromadzą się w sierdziu, urywają się i dostają się do centralnego układu nerwowego, powodując mikrouszkodzenia i tak zwane malacje mikrouszkodzeniowe mózgu. No, jeżeli mózg jest uszkodzony, a szczególnie substancja, bym powiedział, biała czy szara, no to wtedy mamy, że tak się wyrażę, powolną degradację człowieka, taką intelektualną, umysłową, bo no, ten mózg nie działa w sposób odpowiedni. Przy nadciśnieniu, takim powikłaniem, to najczęściej jest właśnie udar mózgu. Jeżeli ktoś ma rozległy udar mózgu, to jego sposób rozumowania, porozumiewania się i kontaktu z ludźmi ulega w sposób istotny ograniczeniu. Są zaburzenia mowy i to prowadzi pomału do degradacji społecznej i braku akceptacji swojej osobowości przez takiego pacjenta, i to wszystko prowadzi do tak zwanej demencji starczej. Ale najczęściej u podstawy jest, mówię, albo rozległy wylew krwi do mózgu, albo mikrozatorowość, która po prostu uszkadza nam w wielu punktach centralny układ nerwowy, co prowadzi do degradacji psychofizycznej i daje demencję.
1: Panie doktorze, czy aby doszło do udaru, do wylewu, te wartości ciśnienia muszą być bardzo wysokie w danym momencie?
0: Niekoniecznie, pani redaktor, wystarczy, że ktoś ma defekty naczyniowe w mózgu, na przykład tętniaki, tak? No, tętniaki w mózgu są rzeczą dość często spotykaną w praktyce klinicznej. Wystarczy, że ciśnienie skoczy komuś 200, czy tam 190, co u normalnych osób z normalnymi naczyniami w mózgu nie powoduje jakichś dramatycznych zmian. U takiego człowieka dochodzi do pęknięcia tego naczyniaka. I w związku z tym trudno jest przewidzieć przy nadciśnieniu, czy akurat ktoś nie ma tętniaka mózgu, bo wszystkich należałoby badać na tętnie.
1: Właśnie.
0: Ale to tak się nie robi, tylko bada się wtedy, kiedy są objawy kliniczne. I ja widziałem młode osoby no, z niewielkim nadciśnieniem tętniczym, które dostawały udaru mózgu, krwawienie do centralnego układu nerwowego z powodu tętniaka. Ściana tętniaka jest, no, to jest tętniak, to znaczy, że jego ściana jest bardzo taka niepodatna na różnego rodzaju bodźce, a szczególnie na skoki ciśnienia, i ona pęka, tak? A inne naczynia, które są prawidłowo zbudowane w mózgu, nie pękają wtedy. Także no, to tak się no, zdarza czasami.
1: Panie doktorze, są też osoby, aczkolwiek jest ich mniej, które mają ciśnienie zbyt niskie. Jakie są przyczyny takiej sytuacji?
0: Pani redaktor, ja tak mówiąc zupełnie szczerze, jak żeśmy rozmawiali na ten temat, to mówię, że niedociśnienie takie tętnicze to jest sprawa, bym powiedział, no może marginalna, to za dużo powiedziana w medycynie, ale zdarzająca się, zdarzająca się. I to jest zaburzenie adaptacyjne. To znaczy, że nasz organizm

0: różnych przyczyn, kiedy my przyjmujemy pozycję stojącą, nie utrzymuje właściwego ciśnienia krwi. Tak? To ciśnienie jest bardzo niskie, często dochodzi do różnego rodzaju załamań się, to znaczy upadków, omdleń i innych rzeczy. Tak? Jeżeli chodzi o sam problem sprawy, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jak my stoimy, tak, czy wstajemy gwałtownie, to najwięcej krwi, które krąży w naszym organizmie, znajduje się w kończynach dolnych. W kończynach dolnych. I wtedy, jak organizm jest zdrowy i nie ma to, to dochodzi do po prostu, jak wstajemy, do odruchowego zwiększenia rzutu serca, tak, i opkurczenia się naczyń, głównie kończyn dolnych, ale nie tylko i trzewi, a także i trzewi. I wtedy utrzymujemy właściwe ciśnienie tętnicze. I nie przewracamy się, czy nie ulegamy omdleniu. Mm-hmm. Natomiast jeżeli bym powiedział, na przykład ktoś ma rozległe żylaki i stoi, tak, krew jego gromadzi się w tych dolnych partiach, w tych żylakach i nie ma odpowiedniego tego odruchu adaptacyjnego, to po prostu dochodzi u niego do załamania się ciśnienia, o spadku ciśnienia i po prostu omdlenia. Jakie są przyczyny tych, bym powiedział, tego niskiego ciśnienia i tej braku adaptacji?
1: Tej hipotonii, tak.
0: No to przyczyny są tak zwane pierwotne i wtórne, tak? Takimi przyczynami pierwotnymi to są na przykład, to jest długotrwałe leżenie, tak? Każdy z nas ma takie doświadczenie, że jak przebył grypę i długo leżał w łóżku i nawet jeżeli już wyzdrowiał i wstawiał, to mu się kręciło w głowie, jak wstawał, prawda? To jest właśnie długotrwałe takie leżenie, czy długotrwałe leżenie. Przyczynami mogą być także przyjmowanie leków hipotensyjnych, tak? Że to ciśnienie po przyjęciu leków jest za niskie, bo też nie może być za niskie ciśnienie, ale to jest tak zwana wtórna hipotensja.
1: A w którym momencie zaczyna się to zbyt niskie ciśnienie?
0: To zależy od właśnie możliwości adaptacyjnych naszego organizmu. Tak jak powiedziałem, jeżeli te odpowiednie mechanizmy nie zadziałają, to po prostu dochodzi do tego spadku ciśnienia i omdlenia. To jest trudno powiedzieć, to jest indywidualna sprawa, tak? Że każdy z ludzi, ja na przykład toleruję bardzo dobrze ciśnienia 110 na 80, czy tam na 70 i wstaję i nic ze mną się nie dzieje. Ale ludzie, którzy mają, bym powiedział, zaburzenie adaptacji, takie ciśnienie w starszym wieku, ja też jestem w starszym wieku, mnie akurat to nie szkodzi, ale niektórzy mają, bym powiedział, takie spadki ciśnienia. Natomiast przyczyny nadciśnienia wtórnego to jeszcze mogą być różne choroby, choroby nadnerczy. Na przykład guzkom chromochłonny nadnerczy, niedoczynność nadnerczy, tak zwana choroba Addisona, gdzie dochodzi do zaburzeń wodno-elektrolitowych. Chory nie trzyma ciśnienia, bo nie trzyma sodu w organizmie, tak? I wtedy dochodzi do spadków ciśnienia. Mogą to być także różne choroby centralnego układu nerwowego, takie jak guzy mózgu na przykład, tak? Bo wiemy, że też mamy ośrodek nadciśnieniowy w centralnym układzie nerwowym. Jeżeli on jest zaburzony, tak, no to ten układ autonomiczny niezbyt dobrze steruje, bym powiedział, napięciem mięśni i naczyń. I w związku z tym też może dochodzić do takiej hipotonii. To są takie przyczyny, bym powiedział, różnorakie, ale najczęściej w pierwotną przyczyną nadciśnienia to są zaburzenia neurowegetatywne. To są takie zaburzenia, kiedy z powodu różnych chorób centralnego układu nerwowego dochodzi do tego, że nasz układ współczulny nie radzi sobie po prostu z dobrą grą naczyniową, tak bym to powiedział. Tak?
1: A jak radzić sobie, panie doktorze?

0: faktorze w sytuacji zbyt niskiego ciśnienia. Źle się poczujemy, jesteśmy senni, tak? Jesteśmy tacy osłabieni chyba wtedy.
1: Panie redaktor,
0: I co robimy?
1: no właśnie.
0: Czy
1: To...
0: tylko kawa?
1: Nie,
0: Bo to działanie
1: nie,
0: krótkotrwałe.
1: nie na ogół te leki, tak, znaczy takie postępowanie niewiele pomaga, może tylko czasowo. Przede wszystkim powinniśmy uzupełniać płyny. Płyny, tak?
0: Więc...
1: Każdy zdrowy człowiek powinien wypijać około 2,5 litra płynów w ciągu doby. Musimy też odbać o to, żeby po prostu nasze elektrolity były wyrównane. Musimy przyjmować trochę większe dawki sodu, soli po prostu, tak? Soli. Ja na przykład zalecam moim pacjentom w starszym wieku, że jeżeli piją, jest w upały, piją wodę, to powinni tam płaską łyżeczkę soli do litra wody wrzucić i wtedy po prostu to się utrzymuje, tak? Czyli tak, no niektórzy działają dobrze przy niedoczynności kory nadnerczej na mineralokortykoidy. Wtedy po prostu ich ten jonogram, ten sód się podwyższa, tak, i oni no, trzymają ciśnienie w jakimś tam sensie. Niektórzy stosują alfa stymulatory, czyli takie leki, to jest nazwa chemiczna pindolol, który po prostu no, jakby pobudza receptory alfa i obkurcza naczynia. Wtedy dochodzi. Ale można powiedzieć, że to leczenie o tych wszystkich przypadkach, które ja mówię, jest, no musi mieć podstawy, bym powiedział, diagnostyczne, tak? Bo inaczej się leczy człowieka z niedoczynnością kory nadnerczy, który ma hipotonię, a inaczej się leczy człowieka odwodnionego, czy człowieka po jakiegoś takiego, no, z jakimiś chorobami centralnego układu nerwowego. Diagnostyka jest, bym powiedział, dość trudna i taka często, a leczenie często przynosi mały efekt. Mały efekt. No, ale tak to już jest w życiu, chociaż to jest problem, bym powiedział, marginalny w stosunku do nadciśnienia, bo na nadciśnienie choruje bardzo dużo osób. Natomiast hipotonię, jeżeli to nie jest podstawa gdzieś tam w centralnym układzie nerwowym, to raczej mamy rzadko. Rzadko.
0: Tak doraźnie, jak
1: tak
0: można
1: doraźnie
0: sobie poradzić w takiej sytuacji?
1: No, panie redaktor, no, na przykład jeżeli ktoś ma żylaki rozległe, to radziłbym nosić pończochy elastyczne, tak? Takie, które po prostu no, powodują to, że w naszym układzie żylnym w kończynach dolnych nie gromadzi się krew, tak? To wszystko zależy, mówię, od przyczyny. Jeżeli ktoś ma no, zaburzenia wodno-elektrolitowe, no to sód i woda, tak? Żeby utrzymywać dobrze wypełnione łożysko. Tutaj nie ma żadnych takich, bym powiedział, jakichś radykalnych sposobów. Leczenie jest, ale ono często jest nieskuteczne, tak powiem wyraźnie, tak
0: i
1: mówią
0: podręczniki. I to jest tylko farmakologia, czy ruch
1: no,
0: też
1: pani,
0: nam pomoże, dieta nam
1: no,
0: pomoże, choćby
1: pani.
0: Uzupełnianie elektrolitów,
1: no,
0: tak?
1: No tak, no to są takie rzeczy, o których my mówimy, lub leczenie choroby,
0: zasadniczej,
1: którą mamy, bym powiedział, rozpoznaną, a to prowadzi do hipotonii, tak na przykład jak w niedoczynności kory nadnerczej, tak? No to wtedy ten efekt jest dobry. Ale, mówię, przyczyny są różnorakie, czyli wtórna hipotonia w przebiegu różnego rodzaju stanów klinicznych i chorób oraz pierwotne, które polegają tylko na chorobie, bym powiedział, układu nerwowego, parasympatycznego i sympatycznego. I to jest bardzo trudne w leczeniu, takie pierwotna hipotonia. I w diagnostyce.
0: A diagnostyka to kwestia kluczowa.
1: No tak, mówię, ponieważ przyczyn jest wiele hipotonii, to ta diagnostyka no, często nie nadąża za, bym powiedział, złym samopoczuciem pacjenta. No ale trzeba coś robić. Taka jest zasada. To trzeba

0: szukać czegoś, tak? Chociaż mówię, same efekty leczenia są no, mało skuteczne w pierwotnej hipotonii, bo we wtórnej możemy znaleźć jakąś radę.
1: A w nadciśnieniu?
0: No problem leczenia nadciśnienia, pani redaktor, no to właściwie, mówiąc zupełnie szczerze, to został rozwiązany. Wystarczy tylko znać zasady, że lekarz, który leczy nadciśnienie tętnicze, no, powinien wiedzieć, jak się do tego odnieść i jaką podstawową diagnostykę wykonać. Bo my przecież wszyscy wiemy, że nadciśnienie tętnicze to jest głównie przyczyną tego naciśnienia, to jest zaburzenia w gospodarce sodowej. Tu jest znowu nadmiar sodu, tak? Szczególnie na przykład przy jakichś chorobach nerek, czy nie tylko, tak? I że dobre ciśnienie tętnicze utrzymuje nam wydolne krążenie. Jeżeli mamy wydolne krążenie, to to ciśnienie może być dobre i odpowiedni stan naczyń tętniczych, czyli ich napięcie. To wszystko wpływa, czyli gospodarka sodowa, stan naczyń i wydolność krążenia wpływa nam prawidłowe ciśnienie. Jeżeli któryś z tych mechanizmów zostaje zachwiany, no to wtedy po prostu dochodzi do nadciśnienia tętniczego pierwotnego. Natomiast o wtórnym, no to nie rozmawiamy, bo to są różnego rodzaju choroby,
1: tak,
0: które łatwo możemy zdiagnozować i to nadciśnienie zlikwidować, na przykład zabieg operacyjny.
1: Lecząc chorobą, tak, zasadniczą. Tak,
0: operacje robią, czy koarktacja aorty, czy usuwając guz chromochłonny, czy poprawiając zwężone tętnice nerkowe, ta operacja daje wyzdrowienie. Natomiast choroba nadciśnieniowa to wymaga teraz według takich nowych zasad stosowania odpowiedniej ilości leków, tak? Odpowiednich leków. I to musi być leczenie nie tylko na jednym kierunku nadciśnienia, znaczy na przykład regulacja tego gospodarki sodowej. To musi być uderzanie we wszystkie mechanizmy, które prowadzą do nadciśnienia. Uderzanie lekami w jeden mechanizm powoduje to, że następuje hiperkompensacja na tych nieleczonych mechanizmów i ciśnienie mimo wszystko jest dobrze. Stosujemy jeden lek na jedno, ale reszta tych torów jest zaburzona i ciśnienie słabo leczy lub się w ogóle nie leczy. Dlatego teraz jest taka tendencja, że zaczynamy leczenie nadciśnienia, oczywiście jeżeli stwierdzamy to nadciśnienie, przez badanie fizykalne, przez robienie holtera ciśnieniowego, że ktoś ma ciśnienie większe niż 140, czy 150, czy 160, to zaczynamy od razu leczenie co najmniej dwoma lekami hipotensyjnymi. Albo dwie tabletki, albo jedna tabletka, w którym są dwa preparaty. Tak? To jest pierwszy krok. No i obserwujemy takiego chorego, mierzymy mu ciśnienie systematycznie, czy on sobie mierzy ciśnienie w domu, przychodzi do nas z książeczką i potem patrzymy, czy to ciśnienie się wreguluje. Jeżeli nie, stosujemy trzeci krok, tak? Czyli dodajemy jeszcze jeden preparat. Te preparaty działają na różne, te, bym powiedział, mechanizmy nadciśnieniowe. I jeżeli leczenie lekowe jest słabe, to mówimy, że to jest nadciśnienie oporne, tak? Wtedy musimy dodawać czwarty nawet, a czasami piąty lek, tak?
1: To rzeczywiście już taka
0: złożona terapia, ale mówię, są leki, gdzie są w jednej tabletce, są trzy leki od razu, wystarczy łyknąć jedną tabletkę i jesteś leczony na trzech różnych
1: mechanizmach
0: nadciśnienia tętniczego. Więc staramy się w naszej praktyce klinicznej podawać chorym jak najmniej leków. To znaczy najczęściej jedną tabletkę lub dwie, tak? Ale żeby leczenie było na wszystkich kierunkach. Bo jeżeli ktoś ma przyjąć 5 czy 6 leków, no to on się zniechęca do leczenia.
1: Trochę to jest przerażające.
0: Zniechęca się do leczenia. Tak. 5 tabletek musi łyknąć, no, czasami zapomni, czasami pomyli, wziął, nie wziął, już mu się w głowie przestawi, czy wziął, czy nie wziął, nie wie i po prostu zniechęca się do leczenia i nie przyjmuje leczenia na ciśnienie tętniczego.

0: leczenie nadciśnienia musi być codzienne, systematyczne i przez wiele lat. Ja mówię do moich pacjentów, że do kościoła może pan nie chodzić, ale leki na nadciśnienie musi pan przyjąć. Tak? Chociaż jestem katolikiem.
1: Można pogodzić jedno i drugie.
0: Tak, jestem katolikiem i do kościoła chodzę, ale w ten sposób poddaję pacjentom po rozwagę, jak ważne jest leczenie nadciśnienia tętniczego. Jeżeli będziemy je dobrze leczyć, to mamy, bym powiedział, perspektywę długiego i bezproblemowego życia, jeżeli ktoś jest po prostu tym nadciśnieniem dotknięty. Ale widzimy, że wiele osób to lekceważy, znaczy lekceważy, nie rozpoznaje. Nadciśnienie nie boli, dopóki nie dostajesz udaru mózgu, tak?
1: No
0: albo
1: właśnie.
0: Zawału serca,
1: no
0: tak?
1: Właśnie.
0: Bo no, nie boli, nie boli.
1: Więc podstępne jest to nadciśnienie.
0: Podstępne
1: bardzo.
0: Jest nadciśnienie, ono bardzo niszczy nasze społeczeństwo. Chociaż mówię, jest coraz więcej ludzi świadomych tego.
1: Którzy podejmują skuteczne leczenie.
0: Tak, podejmują skuteczne leczenie. Ale tak jak powiedziałem, no, wytrwałość w leczeniu jest podstawą,
1: podstawą
0: tego leczenia.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dwaj bracia z Wrocławka z międzynarodowym sukcesem. Olivier i Wiktor zdobyli tytuły czempiona podczas Olimpiady Arytmetyki Mentalnej w portugalskim Porto. W zawodach rywalizowały dzieci z 12 krajów. Dla Oliviera i Wiktora szybkie liczenie to nie tylko matematyka, ale przede wszystkim wspólna pasja. Bracia regularnie trenowali i właśnie w Porto sprawdzili swoje umiejętności w rywalizacji z młodymi zawodnikami z całego świata.
1: Olimpiada w Porto w Portugalii była moją pierwszą międzynarodową... Więc trochę się denerwowałem, ale mama zawsze powtarza, że jak się coś bardzo chce, to nie ma, że się nie da. Uda się wszystko, tylko

0: trzeba się biewie, że ci udało się, jestem czempionem.
1: Moja pierwsza międzynarodowa olimpiada była w Hiszpanii w Walencji. Zdjął najwyższy tytuł, super czempiona. To bardzo super miejsce, bo najpierw jest trzecie miejsce, później drugie, później pierwsze, że jest czempion i super czempion. No więc wiedziałem już trochę, na czym to polega. Jestem i w tym roku zdobyłem czempiona. Jestem dumny z tego, że zajęłam takie super miejsca. Trzeba zrobić jak najwięcej przykładów w 8 minut i trzeba sobie mówić, że dam radę. Nasza mama szukała zajęć, które aktywują obie półkule mózgu. Wtedy cały czas mamy namawiałem, bo spotkałem szkołę arytmetyki mentalnej. Pierwsze zajęcia były super, no więc już 2 lata chodzę.
2: Wiktorek, a powiedz nam to, jak to wyglądało u ciebie?
0: Bardzo chciałam zapisać się na kurs i ćwiczyć jak mój brat. Wcześniej podglądałem go, jak liczy na swoich zajęciach. Zawsze robiłem cyfry i liczby i chciałam dodawać i odejmować je tak szybko jak Oliwiel.
1: Pierwsze zajęcia były super. Trener pokazywał nam, jak liczyć na liczydle. Od razu mi się to spodobało. Wtedy nie wydawało mi się, że to jest trudne, tylko mega ciekawe, proste i fajne.
0: Na początku trzeba się bardzo skupić i zrobić rozgrzewkę. To bardzo ważne. Potem trzeba wyobrazić sobie liczydło w wyobraźni i przesuwać nim koraliki.
3: Chłopcy pokazali nam również, jak w praktyce radzą sobie z liczeniem. Wiktor i Oliwier błyskawicznie wykonywali kolejne działania, a Oliwier poszedł o krok dalej i zaprezentował liczenie w pamięci, bez patrzenia na cyfry.
4: 33 dodać 69, dodać 56, dodać 44, odjąć 58, odjąć 20, dodać 36.
5: 160.
4: Brawo! 365, odjąć 23, dodać 69, dodać 159, dodać 365, odjąć 654.
5: 281.
3: W arytmetyce mentalnej liczą się szybkość, koncentracja i dokładność. Uczestnicy wykonują działania w pamięci, często w bardzo krótkim czasie. Ich sukces cieszy nie tylko rodzinę, ale także nauczycieli i szkolną społeczność, która na co dzień obserwuje ich rozwój i wspiera ich w kolejnych wyzwaniach.
6: Jako szkoła jesteśmy niezwykle dumni, choć na co dzień jestem wychowawczynią tylko Oliwiera, to ogromnie cieszę się z triumfu obu chłopców, Oliwiera i Wiktora. Ich sukces przyniósł naszej społeczności ogromną radość. Gratulujemy z całego serca chłopcom i ich rodzicom. Dla nauczyciela nie ma nic piękniejszego, jak obserwować, kiedy jego uczeń rozwija skrzydła i sięga po najwyższe trofea na świecie. Od samego początku było widać, że świetnie kombinuje i bardzo szybko przyswaja wiedzę. Błyskawicznie dostrzegał zależności i sprawnie wykonywał skomplikowane obliczenia. Jednak prawdziwy efekt wow zrobiło na nas to, gdy pokazał nam na żywo, jak szybko liczy w pamięci. Zobaczyć Oliwiera w akcji to coś niesamowitego.
3: Dla braci z Ocławka zawody zakończyły się podwójnym sukcesem. Oliwier i Wiktor wrócili do domu z tytułami czempiona, a wspólna pasja i treningi dały im powód do dumy i motywację do kolejnych wyzwań. Wrocławski budżet obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Pod głosowanie trafiają różne projekty. Jedne dotyczą ochrony drzew, inne budowy boisk, placów zabaw czy miniparków. Wyróżnia się projekt, który wygrał już po raz drugi, czyli ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. W jego ramach odbywa się szereg bezpłatnych treningów na terenie sal gimnastycznych w całym mieście. Jednym z nich jest joga.
7: Dzisiaj odbyły się zajęcia z jogi. To jest joga połączona ze stretchingiem, ponieważ mamy do czynienia z seniorami. Natomiast również w sali Liceum Ziemi Kujawskiej odbywają się zajęcia typowo fitnessowe z momentami, w których można poszaleć w tańcu, jak również ćwiczymy mięśnie ud, brzucha, pośladków. Również bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w ramach zdrowego kręgosłupa, ponieważ każdy, zarówno młodzi, jak i starsi, mają niestety takie różne dolegliwości związane z kręgosłupem i generalnie z narządami ruchu, dlatego te zajęcia bardzo cieszą się i bardzo zachęcam, ponieważ jest to najprostsza forma ruchu, żeby sobie po prostu pomóc.
3: Ćwiczenia odbywały się rano, jednak sala była wypełniona uczestnikami. Zazwyczaj na tego typu zajęciach są same kobiety. Tutaj jednak pojawił się również jeden senior.
7: Były to ćwiczenia jogi skoncentrowane na tym, żeby raczej stretchingować się, czyli napinać mięśnie, nie

0: jesteśmy w stanie, żeby ćwiczyć z seniorami na tym poziomie, w taki typową jogę. Są to zajęcia, które mają przede wszystkim zainspirować nas do tego, żeby pracować, a wszystko wymaga czasu. Bardzo się cieszę, że na zajęciach, przynajmniej na moich zajęciach, mam nadzieję, że też w ramach budżetu obywatelskiego w innych grupach są mężczyźni. Jest to ogromna radość, że mężczyźni wychodzą z domów i zaczynają ćwiczyć.
1: Te ćwiczenia są, mówię o jodze, nie tylko dla mięśni, ale też z układem oddechowym.
0: Oczywiście, ja bardzo koncentruję się na oddychaniu, ponieważ prawdziwy oddech, ten właściwy oddech relaksuje, a te zajęcia, oprócz tego, że pracujemy nad mięśniami, one też mają przynieść ulgę w stresie w życiu codziennym.
2: Zajęcia trwały około godziny. Joga poprawia równowagę, elastyczność i siłę mięśni, a także skutecznie łagodzi bóle stawów oraz kręgosłupa. Jak się okazuje, włocławscy seniorzy chętnie uczestniczą w ćwiczeniach.
3: Odwiedzamy media społecznościowe, zaglądamy na te strony włocławskie, stąd wiemy. Ja dodatkowo jeszcze wiem, ponieważ chodziłam dużo wcześniej na te zajęcia odpłatne, jeszcze przed budżetem obywatelskim. No i wtedy w tej gronie aktywnych seniorów oczywiście te tematy są dobrze znane. Dlaczego się zdecydowałam? Dlatego, że lubię aktywność. Poza tym mam świadomość, że pozwala mi to zachować kondycję dobrą, pozostać w dobrym zdrowiu na pewno przez długie lata. Jestem sprawna, z czego się ogromnie cieszę. Poza tym muszę tylko jeszcze też powiedzieć, bo to dla mnie ważne, że zdecydowałam się na zajęcia z Jolongą, z panią Jolongą Lasińską, dlatego że ja już do niej chodziłam wiele lat na inne zajęcia. I co mi tu najbardziej odpowiada? Pani Jola buduje niezwykłą atmosferę. Jest bardzo konkretna, rzeczowa. Nie tracimy czasu na zbędne rzeczy. Mamy wszystko tak zorganizowane, że każda minuta, a często nawet więcej, jest maksymalnie wykorzystane. Jola zwraca też uwagę na prawidłowość wykonywania ćwiczeń. Ona przypomina o oddechu, przypomina o oddaleniu ramion od uszy, bo często chodzimy tak przygarbieni, więc Jola na to zwraca uwagę. Na zachowanie prawidłowej sylwetki. I to jest ogromnie ważne, bo mimo, że tyle lat chodzę, to często też się zapominam. A jak ona mówi podczas ćwiczeń, co mamy robić, kiedy jest wdech, kiedy wydech, to też jest ogromnie ważne.
4: Ja tu słucham, co Laura mówiła. Właściwie powiedziała wszystko, co chciałam powiedzieć. Ja też dowiedziałam się z Facebooka. Też no, chodzę na ten Uniwersytet Trzeciego Wieku, więc tam też to było mówione. A dlaczego chodzę? Właśnie tak jak Laura mówiła, ja się lepiej czuję, mimo że się zmęczę, łupocę, tak, ale to jest taki fajny wysiłek. Do tego Jola też bardzo fajnie, ciekawie prowadzi, także mam nadzieję, że to będzie jeszcze w przyszłym roku.
3: Że
4: będziemy głosować, żeby, bo jest to bardzo fajna inicjatywa, ludzie zaczynają wychodzić z domu i to jest fajne, że ludzie starsi nie siedzą przy telewizorze, w fotelach, tylko właśnie wychodzą do ludzi.
2: W projekcie bierze udział ponad 150 seniorów, a liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy odbywają się osobiście u instruktorów lub drogą mailową damian.sidwa@zspl.pl. Włocławek boryka się z odpływem mieszkańców. W szczytowym momencie w naszym mieście mieszkało 123 tysiące osób. Z danych ratusza na koniec 2025 roku Włocławek miał niecałe 92 tysiące mieszkańców. Urząd Miasta próbuje temu przeciwdziałać na różne sposoby. Jednym z nich jest miejskie budownictwo mieszkaniowe.
5: Kierujemy tą politykę mieszkaniową Włocławka do różnych grup społecznych i akurat o ile ulica Cellozowa, osiedle przy ulicy Cellozowej, to była oferta dla osób, które no, mają być może zdolność kredytową, ale niekoniecznie chcą zadłużać się i wolą skorzystać z mieszkań z niskim czynszem, to na ulicy Lisek ten teren chcemy zagospodarować dla innej grupy społecznej, dla osób, które podejmują błędne decyzje o wyprowadzeniu się z Włocławka po to, żeby mieszkać w domku. Zdecydowanie miasto ma dużo szerszą ofertę, zarówno kulturalną, sportową, infrastruktury drogowej, rowerowej, rekreacyjnej itd., itd. Więc bardzo nielogicznym jest wyprowadzenie się z miasta, dlatego dla tej grupy, którą stać już na własny dom, proponujemy właśnie budownictwo przy ulicy Lisek.
2: W pierwszym etapie 119 segmentów zabudowy szeregowej. Tutaj finalnie najemca będzie właścicielem i budynku.

0: budynku i gruntu. Inwestycja przebiega sprawnie. Na części budynków montowany jest dach.
1: Wydaje się, że aktualnie jest to najlepsza oferta na rynku we Włocławku, jeżeli ktoś marzy o własnym domku albo domku w zabudowie szeregowej, to nie ma lepszej oferty we Włocławku. No i tutaj po pierwsze gwarantem jest spółka komunalna, która realizuje tą inwestycję, a po drugie no taki najemca nie obciąża własnej zdolności kredytowej. To też jest, myślę, że istotne. No, prace budowlane na tej inwestycji przebiegają bardzo sprawnie. Aktualnie montowany jest dach na pierwszym etapie, więc stan surowy, otwarty właściwie na tym etapie za chwilę będzie zakończony. I to też ważna informacja, że te domy będą realizowane w systemie pod klucz, czyli gotowym do zamieszkania z pomalowanymi ścianami, z podłogami, z wykończeniem tak naprawdę, gdzie po otrzymaniu kluczy tak naprawdę wystarczy przywieźć swoje meble i można od razu mieszkać. Więc gorąco zachęcam te osoby, które chcą popełnić błąd i wyprowadzić się pod Włocławek. Myślę, że warto przemyśleć tę decyzję jeszcze raz i skorzystać z oferty przy ulicy Lisek.
0: Budynki mieszkalne posiadają dwie kondygnacje nadziemne, wbudowany garaż oraz ogród o powierzchni od 50 do 80 metrów kwadratowych. Powierzchnia użytkowa domków od 126 do 149 metrów kwadratowych.
2: Jesień oficjalnie zawitała do Polski. Dziś, 23 września, rozpoczyna się astronomiczna jesień. To czas zmian, które szczególnie dobrze widać i słychać w przyrodzie. Z dnia na dzień coraz więcej ptaków opuszcza nasze okolice. Ruszył sezon jesiennych migracji. Bociany, żurawie czy gęsi kierują się na południe, pokonując setki, a niektóre gatunki nawet tysiące kilometrów. Dla nich to czas wędrówki, dla nas ostatnia okazja, by obserwować je przed zimą.
3: Przyroda przygotowuje się po troszeczku już do okresu zimowego. Możemy w tej chwili zaobserwować ptaki, które szykują się do odlotu. Pierwsze ptaki, na przykład bociany, już odleciały. W tej chwili takimi ptakami, które możemy podziwiać, szykują się do odlotu, są to żurawie, a więc największe skupisko żurawi znajduje się na naszym terenie w okolicach jeziora Rakutowskiego. Tam te ptaki w okresie wieczora i rana przelatują na pola, na żerowisko. Są to setki tych ptaków, a więc takie stada tak dużych ptaków robią naprawdę wrażenie. I jest to raj dla miłośników przyrody, dla obserwatorów przyrody, dla osób, które lubią fotografować przyrodę. Prawdziwa uczta. Możemy wybrać się nad jezioro Rakutowskie, na wieżę widokową albo w okolicach Rakutowa. Tam najwięcej możemy spotkać o świcie i o zmierzchu. Te ptaki na przelotach, możemy je spotkać na polach, ale więc warto wybrać się w tym czasie, żeby zaobserwować te ptaki, zaobserwować je w naturalnym środowisku, poznać ich biologię, poznać ich zwyczaje, tak żeby móc poszerzyć swoją wiedzę. A poza tym każde takie wyjście to jest zdrowie dla nas samych.
2: Ale jesienny las nie oznacza ciszy. Wręcz przeciwnie, o tej porze roku rozbrzmiewają w nim charakterystyczne, niskie i donośne odgłosy. To czas rykowiska jeleni. Samce wabią łanie i zaznaczają swoją obecność rykiem. W lesie można więc usłyszeć dźwięk, który nie sposób pomylić z żadnym innym. Rykowisko to jeden z najbardziej niezwykłych spektakli polskiej przyrody.
3: W tej chwili, będąc w lesie, na przykład na grzybach, szczególnie wieczorem lub rano, możemy usłyszeć takie dziwne pomrukiwania. Niekiedy mamy przypadki, że ludzie do nas dzwonią i się pytają, czy to możliwe, żeby u nas był jakiś niedźwiedź czy jakieś inne dziwne zwierzę. Czują się lekko zaniepokojeni takimi pomrukami, takimi rykami. No tutaj nie ma się co bać. Jest to po prostu ryk jelenia, które pokazuje, że jest tutaj gospodarzem, pokazuje, że jest silny, pokazuje, że jest mocny, pokazuje, że chce zwołać i zaprosić do siebie partnerki, samice, tak zwane łania, więc jest to okres pełen takiej magii w tym lesie, szczególnie wieczorami, kiedy te dorodne byki, największe byki chcą pokazać swoją dominację, przeganiają te młodsze byki, młodsze osobniki, które są zdecydowanie słabsze, skupiają wokół siebie wiele partnerek, wiele łań. No tutaj to jest przepiękne widowisko przyrodnicze, które

0: każdy powinien zobaczyć w naturze i zachęcam do tego, żeby to zrobić.
1: A spytam się, czy w spotkaniu z takim jeleniem mamy się czego obawiać? Powinniśmy się jakoś szczególnie zachować?
0: No, jelenie są typowymi zwierzętami bardzo płochliwymi. Na widok człowieka, na widok jakichś osób, one uciekają.

0: wyjść do lasu i posłuchać, bo jesień w Polsce nie tylko zmienia krajobraz, ona także ma swój własny dźwięk.
1: Z danych wynika, że w Polsce rośnie spożywanie narkotyków. Najlepiej widać to na przykładzie dużych miast. Najczęściej spożywanym narkotykiem są marihuana i haszysz, a na kolejnym miejscu znajduje się amfetamina. Osoby rozprowadzające narkotyki systematycznie trafiają w ręce policji, a potem przed prokuraturę. Ta ostatnia sporządziła kolejny akt oskarżenia.
2: Został z prokuratury tutejszej skierowany akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, Arturowi W. i Rafałowi J. Jeden to mieszkaniec Włocławka, powiatu włocławskiego, drugi to mieszkaniec powiatu lipnowskiego. Mężczyźni zostali oskarżeni o to, że wspólnie w porozumieniu posiadali znaczne ilości amfetaminy, ponad 4 kg. Ponadto Rafałowi J. zarzucono popełnienie przestępstwa posiadania już tutaj w typie tym podstawowym, czyli mniejszej ilości amfetaminy i marihuany. Artur W., który był uprzednio karany, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast Rafał J. nie przyznał się do jego popełnienia. Wobec Artura W. został skierowany do Sądu Rejonowego we Włocławku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie. Wobec Rafała J. zastosowano środki o charakterze wolnościowym.
1: Posiadanie substancji odurzających wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, zdrowotnymi i społecznymi. Z perspektywy prawa posiadanie narkotyków jest czynem zabronionym, który może drastycznie wpłynąć na przyszłość człowieka, zamykając drogę do wielu karier zawodowych. Eksperymentowanie z nielegalnymi substancjami niesie za sobą wysokie ryzyko uzależnienia, które niszczy zdrowie psychiczne i fizyczne oraz destabilizuje relacje z najbliższymi. Ten weekend Włocławek stanie się miejscem ogólnopolskiej sportowej rywalizacji. Odbędą się tutaj Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju, a na parkiecie powalczą nie tylko o tytuł mistrza, ale także o integrację i dobrą zabawę. Koszykówka w tym przypadku ma być czymś więcej niż sportową rywalizacją. Dla pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej to również forma aktywności, rehabilitacji i okazja do spotkania z osobami z innych części Polski.
3: 26-27 września, stara hala Osir, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej w dyscyplinie jasnej i oczywistej koszykówce. Włocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski, mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10, dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski, plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18. W niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
4: A ja tylko spytam jeszcze o pomysł na tą inicjatywę.
3: Pomysł zrodził się właściwie już 2-3 lata temu, kiedy w Strzelnie, bo Zakład Aktywności Zawodowej Strzelno organizuje taki wojewódzki turniej koszykówki. I ten pomysł po prostu, skoro Włocławek, Mistrzostwa Polski, Mistrzowie Polski, tak, Anwil Włocławek, nasi pracownicy również są kibicami Anwilu Włocławek, chodzimy na mecze, kibicujemy. Mamy również naszego trenera, pan Wojciech Kobielski trenuje naszych zawodników, ale ja jeszcze raz powtórzę, tu najważniejsza jest integracja, to jest poznanie ludzi się z całej Polski. Poziom sportowy jest ważny, najważniejsza integracja. Zakład Aktywności Zawodowej w Włocławku to sport. To nie tylko koszykówka, to są biegi. Za tydzień uczestniczymy w biegu na skrzydłach ZAZ-u, organizowanego już cyklicznie. To są również inne imprezy sportowe. To jest półmaraton włocławski, w którym też nasi pracownicy biorą udział. Ci, którzy z różnych względów nie mogą aktywnie uczestniczyć sportowo, będą dopingować. Jestem przekonany, że naprawdę nasi pracownicy, a jest na prawie 100 osób, zrobią gorący doping. Liczę też na właśnie tutaj uczestnictwo osób ze Stowarzyszenia Eurointegracja. Ja gorąco zapraszam wszystkie osoby, nie tylko z niepełnosprawnością, ale w szczególności uczniów zespołu szkół numer 3, zespołu szkół numer 5, wszystkich, którzy chcą po prostu wspomóc. To będzie bardzo fajne, szanowni Państwo, jeżeli osoby z niepełnosprawnościami poczują tą atmosferę. Kiedyś byliśmy w Młynie na starej hali, prawda, z Anwilu. Ta atmosfera jest im potrzebna i zapraszam wszystkich bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Czy my będziemy? Będziemy i to licznie.
1: Na Na parkiecie liczyć się będą sportowe umiejętności, ale organizatorzy podkreślają, że również ważna jest atmosfera całego wydarzenia. Mistrzostwa mają integrować środowisko pracowników zakładów aktywności.

0: aktywności zawodowej i pokazywać, że sport może być ważną częścią aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.
1: Dzięki inicjatywie pana dyrektora Marcina wspólnie z Eurointegracją doszliśmy do wniosku, że to warto dla naszych członków, dla naszych podopiecznych zorganizować takie zawody. Znalazło to podatny grunt w Urzędzie Miasta, który rzecz jasna sfinansował tą imprezę i się cieszymy ogromnie, że obok Olimpiady Hefajstosa, dużej olimpiady, również duże Mistrzostwa Polski zaistnieją w Włocławku, z czego tylko się cieszyć, że podopieczni i niepełnosprawni tak aktywnie chcą w tym uczestniczyć. Nasi członkowie rzecz jasna będą wspierać merytorycznie, organizacyjnie całą imprezę, zapewniają frekwencję, pełne serce, pełne ręce oklasków i będą się cieszyć, że to jest nasza wspólna impreza.
0: W mistrzostwach zmierzą się reprezentacje zakładów aktywności zawodowej z całej Polski. Poza walką o mistrzowski tytuł będzie więc także okazja do wspólnej zabawy, poznania nowych osób i wymiany doświadczeń.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Wrocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam Państwa.
0: Dzisiaj poruszymy ważny temat w kontekście przede wszystkim dzieci i młodzieży. Mam tutaj na myśli różnego rodzaju uzależnienia, profilaktykę uzależnień. Może najpierw tak ogólnie, jakie miasto podejmuje działania w tym kierunku?
1: To też jest jedno z obligatoryjnych zadań samorządu, żeby wprowadzać takie programy czy działania, które mają niwelować, zmniejszać to negatywne zjawisko dotyczące właśnie

0: uzależnień nie tylko od alkoholu, ale też od innych środków
1: Teraz
0: psychoaktywnych.
1: pewnie to jest
0: Te,
1: większym
0: tak,
1: problemem niż alkohol.
0: zdecydowanie, więc w ramach tutaj między innymi takiego dużego programu miejskiego profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, programu, który został przyjęty przez Radę Miasta na lata 2025-2027, bo to tak cyklicznie jest co kilka lat on aktualizowany. No, wprowadzone są konkretne działania adresowane do no, całych wszystkich mieszkańców Włocławka i to się tak nazywa profilaktyka między innymi jest profilaktyka uniwersalna, czyli działania, różnorodne działania adresowane do całej populacji, czyli na przykład w naszym przypadku do wszystkich mieszkańców Włocławka, których celem jest też poprawa takiego tej zrównoważonego funkcjonowania, czyli pogodzenie tej sfery emocjonalnej ze sferą fizyczną, czyli dbałość o dobrostan, ale też celem tej profilaktyki jest takie wskazywanie na trudne sytuacje, sytuacje zagrażające właśnie uzależnieniom różnego rodzaju wśród młodych ludzi i dzieci i młodzieży. No, różnorodne są formy, czy to są pogadanki, czy spotkania informacyjne, czy to są warsztaty. Oczywiście wszystko to odbywa się z udziałem specjalistów sprawdzonych, bo to są trudne tematy często i osoba, która mówi o tym, musi być specjalnie przeszkolona.
1: To może ja zapytam, czy włocławscy nauczyciele, bo myślę, że oni są tymi dorosłymi poza tym środowiskiem domowym, którzy najwięcej wiedzą o mieszkańcach Włocławka, prawda? No bo siłą rzeczy spędzają z nimi mnóstwo czasu. Czy oni są też przeszkoleni, wyszkoleni, wyczuleni na pewne jakby symptomy, zauważają no, jakiś problem, który gdzieś występuje?
0: To rzeczywiście również też dbamy o tą sferę, bo oprócz tych działań adresowanych do dzieci i młodzieży, to są również takie programy adresowane do rad pedagogicznych, do rodziców. Jednym z takich działań, bo mamy dopiero kilka miesięcy tego kończącego się roku 2026. Od września na przykład. Tego września, 1 września do końca grudnia, na przykład będzie realizowany taki program we wszystkich szkołach i podstawowych, ponadpodstawowych, kompetentny rodzic, zdrowe dziecko. I to jest właśnie szkolenia, warsztaty z nauczycielami oraz z rodzicami, tak, żeby mogli właśnie zwiększyć swoją wiedzę, kompetencje na temat diagnozowania, zwracania uwagi na sytuacje trudne. I oczywiście, żeby mieli też wiedzę, jak szybko reagować, kogo uruchamiać, żeby minimalizować właśnie te zagrożenia, od których polska szkoła
1: Nie
0: nie jest,
1: ucieknie, nie jest w
0: nie jest
1: stanie.
0: wolna, tak? Problem nie dotyczy tylko włocławskich szkół, ale generalnie w kraju i myślę, że poza granicami. Dlatego też konieczna jest też dbałość i takie systemowe podchodzenie do tej
1: W
0: sprawy.
1: latach 80., 90. chyba większy nacisk kładziono na profilaktykę alkoholową, prawda? To był większy problem, o którym się
0: Tak,
1: mówiło, taki
0: zdecydowanie.
1: społecznie,
0: Tak,
1: prawda?
0: zdecydowanie,
1: Dziś
0: rzeczywiście.
1: chyba ta szala się trochę jednak w kierunku
0: Do,
1: innych
0: tak,
1: używek
0: pojawiły
1: przepisów.
0: się zupełnie inne źródła
1: Tańsze,
0: zachowań
1: bardziej,
0: ryzykownych,
1: tak.
0: tak. I włączają się oprócz tego, oprócz jakby tych działań takich profilaktycznych i również takie działania, które już polegają na pracy już z osobami, które są uzależnione, też z dziećmi, z młodzieżą. Dlatego też jakby w tym całym systemie wsparcia, oprócz tych instytucji miejskich, są też stowarzyszenia i fundacje, które są
1: I one
0: uprawnione,
1: współpracują też z miastem w tym
0: współpracują jak
1: zakresie.
0: najbardziej. Z jednej strony właśnie ta profilaktyczne działania w szkołach, które mają właśnie na celu no, zminimalizowanie tych wszystkich zagrożeń, czyli wskazanie dzieciom i młodzieży tych sytuacji, które mogą być potencjalnie sytuacją zagrożenia,

0: Plus jeszcze takie wskazywanie i wzmacnianie pozytywnych postaw oraz te sposobów radzenia sobie na przykład, no, kiedy na przykład towarzystwo, nie wiem, koleżanki namawiają do takich
1: Taka
0: działań.
1: nauka
0: No, tak,
1: asertywności też w
0: tak,
1: tym
0: taka
1: zakresie,
0: nauka
1: tak?
0: też odmawiania, nie wchodzenia w takie trudne sytuacje. Ale też to właśnie ten jakby ten podstawowy, ten efekt powinien być taki właśnie ten dobrostan i poczucie wartości. Jeżeli dziecko, czyli dziecko, czym ten młody człowiek ma poczucie wartości, wie, jakie są granice, zna, ma wiedzę na temat zagrożeń i skutków, tak? Bo szczególnie dzieci są i młodzież są narażone, bo ich też biologiczna konstrukcja jest taka, że
1: Chęć
0: bardzo szybko w
1: spróbowania,
0: Tak,
1: prawda,
0: i
1: też
0: szybko
1: i
0: się
1: szybko
0: mogą
1: się
0: uzależnić,
1: uzależniają.
0: Stąd też z jednej strony w szkołach działania, są też działania, między innymi na przykład w Centrum Organizacji Pozarządowych swoje dyżury ma taka już wyspecjalizowane stowarzyszenie z Torunia, Powrót z U. To już jest praca z rodzinami i z osobami uzależnionymi, tak? Więc to już jest taka systemowa praca nad już, no niestety, już skutkami tych negatywnych zachowań.
1: A co z osobami dorosłymi? Bo mówiłyśmy o
0: Tak,
1: dzieciach i
0: tu
1: młodzieży, ale przecież
0: bardzo ważne
1: dorośli też
0: jest,
1: mają
0: tak,
1: problemy.
0: bardzo ważne też mamy stowarzyszenia, które skupiają osoby, które właśnie miały taki w swoim życiorysie trudne sytuacje. To jest właśnie problem alkoholowy, problem używek innych, narkomanii. Jednym z takich prężnie działających stowarzyszeń skupiających ludzi, którzy mieli za sobą tą sytuację ryzykownych zachowań z alkoholem, czyli po chorobie alkoholowej, to jest Stowarzyszenie Wiślak. Rzeczywiście prężnie działające. My też jako miasto wspieramy to stowarzyszenie. Nie mamy takiego stowarzyszenia i dlatego współpracujemy od lat z tym toruńskim stowarzyszeniem Powrót z U. Nie mamy takiego stowarzyszenia, organizacji, która nacechowana jest takimi działaniami te statutowymi na osoby właśnie już uzależnione od używek tych wszystkich, czyli pracy z narkomanami, tak? Z narkomanami, osobami uzależnionymi od tych psychoaktywnych substancji.
1: I na koniec może, bo mówiąc uzależnienia, gdzieś w tyle głowy też myślę, że wszyscy mamy no drugie takie słowo, które budzi wiele emocji, czyli przemoc, bo to często jest jakby powiązane,
0: Bardzo,
1: prawda?
0: bardzo, bardzo często tak jest. Pamiętam wiele lat temu, w latach 90., prowadziłam też badania takie, jeszcze jakby pracując w innej instytucji na zlecenie Państwowej Agencji Problemów Alkoholowych. Wracam tutaj do szkoły, do wątku edukacji, tak, placówek. I wtedy nam wychodziło, że szkoły nie bardzo chciały się przyznawać do tego, że mają. Że dzieci,
1: Problemy, tak,
0: tak, bo to
1: uczniowie.
0: wiadomo, jak jest problem w szkole, to znaczy, że
1: Nie radzi sobie
0: dyrektor,
1: dyrektor.
0: jasne, teraz zupełnie jest inne podejście, to jest właśnie, i też namawiamy do tego, wzmacniamy
1: Żeby nie
0: dyrektora, żeby
1: ukrywać.
0: nie ukrywać, nie chować pod dywan różnych problemów, żeby właśnie szybko reagować i przeciwdziałać no właśnie między innymi też przemocy, która jest czasami, znaczy też jest efektem różnych
1: Mówi się o tym, że potęguje,
0: negatywnych,
1: prawda? Że
0: tak,
1: efekty
0: jasne,
1: potęgują pewne takie
0: jasne.
1: zachowania przemocowe.
0: Szkoły włocławskie, szkoły podstawowe czy ponadpodstawowe teraz też chętnie włączają się w programy ogólnopolskie. Na przykład Fundacja dla Dzieci Stop Przemocy, tak? Wszystkie teraz właśnie NASK i MEN ogłasza konkurs ogólnopolski dotyczący cyberprzemocy. Więc tych projektów, programów jest bardzo dużo i szczególnie też dobry jest, i to też można w ramach działań profilaktycznych potraktować, dobry jest ten zakaz komórek. Zobaczymy, jak to po
1: No to
0: czasie
1: on może
0: przyniesie, czy on
1: tutaj
0: zmi czy zmniejszy
1: safe,
0: ryzyko,
1: prawda?
0: tak, ryzyko takich przemocowych zachowań, a badania te ogólnopolskie i te prowadzone przez tutaj jedną z włocławskich uczelni w 2000

0: 22 na zlecenie miasta, jakby wskazują, że ta przemoc rówieśnicza jest mocno obecna i za pomocą między innymi tych środków przekazu elektronicznego, ale też taka wprost agresja.
1: Działania profilaktyczne prowadzi miasto od lat. Jest to jakby jedno z zadań wpisane już na stałe, prawda, w obowiązki, że tak powiem, tutaj samorządu.
0: Ale można to na etapie minimalnym, tak, można to tak
1: robić
0: tylko...
1: Robić to właśnie, tak, że można tak, robić ładne, to ładnie, tak, tak, na papierze, spełniając, tak, że tak powiem...
0: Statystyki, tak, można tak ładnie takie dokumenty w segregatorze trzymać i się cieszyć, że to zrobiliśmy. Nie, właśnie, biorąc pod uwagę te realne zagrożenia i też dbałość nas jako samorządowców o ten dobrostan naszej społeczności lokalnej. I wiemy, że ci młodzi ludzie będą kiedyś też decydowali o tym, jak to nasze miasto będzie wyglądało. Więc musimy...
1: Jak nasze życie będzie wyglądało.
0: Właśnie, jak nasze życie będzie wyglądało również. Więc też musimy o to
1: dbać.
0: Więc
1: żeby to byli mądrzy i zrównoważeni, nie obarczeni żadnymi problemami ludzie.
0: Zdecydowanie to jest wymagające zadanie, dlatego też zawsze zapraszamy do współpracy specjalistów, organizacje pozarządowe, bo też dla nas są ważne organizacje pozarządowe.
1: Ale są najbliżej.
0: Tak, najbliżej ludzi, tak jak zakładamy, że samorząd też powinien być i jest bliżej, najbliżej ludzi, więc współpraca z organizacjami pozarządowymi jest ważna. W ramach konkursów ofert również co roku organizujemy taki konkurs na zajęcia pozalekcyjne. On rusza od września tego roku i zawsze trwa do końca. Tak rozliczamy się zawsze w roku kalendarzowym i też chętnie biorą w nim udział stowarzyszenia, kluby uczniowskie, kluby sportowe i też to są zajęcia różnego rodzaju, bo to zajęcia też poprawiające, wzmacniające wiedzę, ale też takie jakby likwidujące te skutki, na przykład negatywne skutki wynikające z nudy, tak? Bo nie wiadomo, co zrobić, no to może sięgnijmy po coś albo wypijmy.
1: No, stąd też właśnie w wakacje zawsze jest jakby pik tych problemów.
0: Jasne, prawda? Natomiast chcemy wyjść ze szkoły również i też przed nami kolejny, mam nadzieję, że ciekawy, ale ważny program, który będziemy realizować wspólnie z LPP, Fundacją LPP. Trampki będzie się nazywał. Szczegóły niedługo, dlatego że...
1: Chodzi trochę o jakąś aktywność sportową.
0: Tak, tutaj będzie takie... wsparcie dla młodych ludzi poza murami szkoły, coś jak street worker, coś jak takie miejsca, gdzie mogą się młodzi ludzie spotkać, porozmawiać z terapeutami, ze specjalistami w nieoczywistych miejscach, czyli to nie będzie szkoła, gabinet psychologa czy pedagoga,
1: czyli tak, ale nie
0: innym miejscem.
1: Środowisku, tak?
0: Tak, natomiast dopinamy te szczegóły, realizuje to jedna z naszych organizacji pozarządowych, więc myślę, że niebawem
1: będziemy
0: tak podzielić, ale były spotkania w szkołach ponadpodstawowych, już przyjeżdżali właśnie specjaliści z Fundacji FOSA z Trójmiasta, które też realizuje to u siebie razem z naszą organizacją i były spotkania z młodzieżą takie informacyjne, więc zainteresowanie będzie duże.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Moim Państwa gościem, no tak dla formalności przypomnę, była pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie

0: Czekamy od 14 do 30 września. Wrocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Wrocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Wrocławka.
1: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Dwaj bracia z Wrocławka z międzynarodowym sukcesem. Olivier i Victor zdobyli tytuły czempiona podczas Olimpiady Arytmetyki Mentalnej w portugalskim Porto. W zawodach rywalizowały dzieci z 12 krajów. Dla Oliviera i Victora szybkie liczenie to nie tylko matematyka, ale przede wszystkim wspólna pasja. Bracia regularnie trenowali i właśnie w Porto sprawdzili swoje umiejętności w rywalizacji z młodymi zawodnikami z całego świata.
1: Olimpiada w Porto w Portugalii była moją pierwszą międzynarodową... Więc trochę się denerwowałem, ale mama zawsze powtarza, że jak się coś bardzo chce, to nie ma, że się nie da. Uda się wszystko, tylko trzeba siebie wierzyć, udało się, jestem czempionem.
2: Moja pierwsza międzynarodowa olimpiada była w Hiszpanii w Walencji. Zdjął najwyższy tytuł, super czempiona. To bardzo super miejsce, bo najpierw jest trzecie miejsce, później drugie, później pierwsze, że jest czempion i super czempion. No więc wiedziałem już trochę, na czym to polega. Jestem i w tym roku zdobyłem czempiona. Jestem dumny z tego, że zajęłam takie super miejsca. Trzeba zrobić jak najwięcej przykładów w 8 minut i trzeba sobie mówić, że dam radę. Nasza mama szukała zajęć, które aktywują obie półkule mózgu. Wtedy cały czas mamy namawiałem, bo spotkałem szkołę arytmetyki mentalnej. Pierwsze zajęcia były super, no więc już 2 lata chodzę.
3: Wiktorek, a powiedz nam to, jak to wyglądało u ciebie?
1: Bardzo chciałam zapisać się na kurs i ćwiczyć jak mój brat. Wcześniej podglądałem go, jak liczy na swoich zajęciach. Zawsze robiłem cyfry i liczby i chciałam dodawać i odejmować je tak szybko jak Olivier.
2: Pierwsze zajęcia były super. Trener pokazywał nam, jak liczyć na liczydle, od razu mi się to spodobało. Wtedy nie wydawało mi się, że to jest trudne, tylko mega ciekawe, proste i fajne.
1: Na początku trzeba się bardzo skupić i zrobić rozgrzewkę. To bardzo ważne. Potem trzeba wyobrazić sobie liczydło w wyobraźni i przesuwać nim koraliki.
0: Chłopcy pokazali nam również, jak w praktyce radzą sobie z liczeniem. Wiktor i Olivier błyskawicznie wykonywali kolejne działania, a Olivier poszedł o krok dalej i zaprezentował liczenie w pamięci, bez patrzenia na cyfry.
4: 33 dodać 69, dodać 56, dodać 44, odjąć 58, odjąć 20, dodać 36.
2: 160.
4: Brawo! 365, odjąć 23, dodać 69, dodać 159, dodać 365, odjąć 654.
2: 281.
0: W arytmetyce mentalnej liczą się szybkość, koncentracja i dokładność. Uczestnicy wykonują działania w pamięci, często w bardzo krótkim czasie. Ich sukces cieszy nie tylko rodzinę, ale także nauczycieli i szkolną społeczność, która na co dzień obserwuje ich rozwój i wspiera ich w kolejnych wyzwaniach.
5: Jako szkoła jesteśmy niezwykle dumni, choć na co dzień jestem wychowawczynią tylko Oliwiera,

0: to ogromnie cieszę się z triumfu obu chłopców, Oliwiera i Wiktora. Ich sukces przyniósł naszej społeczności ogromną radość. Gratulujemy z całego serca chłopcom i ich rodzicom. Dla nauczyciela nie ma nic piękniejszego, jak obserwować, kiedy jego uczeń rozwija skrzydła i sięga po najwyższe trofea na świecie. Od samego początku było widać, że świetnie kombinuje i bardzo szybko przyswaja wiedzę. Błyskawicznie dostrzegał zależności i sprawnie wykonywał skomplikowane obliczenia. Jednak prawdziwy efekt wow zrobiło na nas to, gdy pokazał nam na żywo, jak szybko liczy w pamięci. Zobaczyć Oliwiera w akcji to coś niesamowitego.
1: Dla braci z Ocławka zawody zakończyły się podwójnym sukcesem. Oliwier i Wiktor wrócili do domu z tytułami czempiona, a wspólna pasja i treningi dały im powód do dumy i motywację do kolejnych wyzwań. Włocławski budżet obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Pod głosowanie trafiają różne projekty. Jedne dotyczą ochrony drzew, inne budowy boisk, placów zabaw czy miniparków. Wyróżnia się projekt, który wygrał już po raz drugi, czyli ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. W jego ramach odbywa się szereg bezpłatnych treningów na terenie sal gimnastycznych w całym mieście. Jednym z nich jest joga.
2: Dzisiaj odbyły się zajęcia z jogi. To jest joga połączona ze stretchingiem, ponieważ mamy do czynienia z seniorami. Natomiast również w sali Liceum Ziemi Kujawskiej odbywają się zajęcia typowo fitnessowe z momentami, w których można poszaleć w tańcu, jak również ćwiczymy mięśnie ud, brzucha, pośladków. Również bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w ramach zdrowego kręgosłupa, ponieważ każdy, zarówno młodzi, jak i starsi, mają niestety takie różne dolegliwości związane z kręgosłupem i generalnie z narządami ruchu, dlatego te zajęcia bardzo cieszą się i bardzo zachęcam, ponieważ jest to najprostsza forma ruchu, żeby sobie po prostu pomóc.
1: Ćwiczenia odbywały się rano, jednak sala była wypełniona uczestnikami. Zazwyczaj na tego typu zajęciach są same kobiety. Tutaj jednak pojawił się również jeden senior.
2: Były to ćwiczenia jogi skoncentrowane na tym, żeby raczej stretchingować się, czyli napinać mięśnie. Nie jesteśmy w stanie, żeby ćwiczyć z seniorami na tym poziomie w taki typową jogę. Są to zajęcia, które mają przede wszystkim zainspirować nas do tego, żeby pracować, a wszystko wymaga czasu. Bardzo się cieszę, że na zajęciach, przynajmniej na moich zajęciach, mam nadzieję, że też w ramach budżetu obywatelskiego w innych grupach są mężczyźni. Jest to ogromna radość, że mężczyźni wychodzą z domów i zaczynają ćwiczyć.
3: Te ćwiczenia są, mówię o jodze, nie tylko dla mięśni, ale też z układem oddechowym.
2: Oczywiście, ja bardzo koncentruję się na oddychaniu, ponieważ prawdziwy oddech, ten właściwy oddech relaksuje, a te zajęcia, oprócz tego, że pracujemy nad mięśniami, one też mają przynieść ulgę w stresie w życiu codziennym.
1: Zajęcia trwały około godziny. Joga poprawia równowagę, elastyczność i siłę mięśni, a także skutecznie łagodzi bóle stawów oraz kręgosłupa. Jak się okazuje, włocławscy seniorzy chętnie uczestniczą w ćwiczeniach.
4: Odwiedzamy media społecznościowe, zaglądamy na te strony włocławskie, stąd wiemy. Ja dodatkowo jeszcze wiem, ponieważ chodziłam dużo wcześniej na te zajęcia odpłatne, jeszcze przed budżetem obywatelskim. No i wtedy w tej gronie aktywnych seniorów oczywiście te tematy są dobrze znane. Dlaczego się zdecydowałam? Dlatego, że lubię aktywność. Poza tym mam świadomość, że pozwala mi to zachować kondycję dobrą, pozostać w dobrym zdrowiu na pewno przez długie lata. Jestem sprawna, z czego się ogromnie cieszę. Poza tym muszę tylko jeszcze też powiedzieć, bo to dla mnie ważne, że zdecydowałam się na zajęcia z Jolongą, z panią Jolongą Lasińską, dlatego że ja już do niej chodziłam wiele lat na inne zajęcia. I co mi tu najbardziej odpowiada? Pani Jola buduje niezwykłą atmosferę. Jest bardzo konkretna, rzeczowa. Nie tracimy czasu na zbędne rzeczy. Mamy wszystko tak zorganizowane, że każda minuta, a często nawet więcej, jest maksymalnie wykorzystane. Jola zwraca też uwagę na prawidłowość wykonywania ćwiczeń. Ona przypomina o oddechu, przypomina o oddaleniu ramion od uszy, bo często chodzimy tak przygarbieni, więc Jola na to zwraca uwagę. Na zachowanie prawidłowej sylwetki. I to jest ogromnie ważne, bo mimo, że tyle lat chodzę, to często też się zapominam. A jak ona mówi podczas ćwiczeń, co mamy robić, kiedy jest wdech, kiedy wydech, to też jest ogromnie ważne.
5: Ja tu słucham, co Laura mówiła. Właściwie powiedziała wszystko, co chciałam powiedzieć. Ja też dowiedziałam się z Facebooka. Też no, chodzę na ten Uniwersytet Trzeciego Wieku, więc tam też to było mówione. A dlaczego chodzę? Właśnie tak jak Laura mówiła, ja się lepiej

0: czuję, mimo że się zmęczę, łupocę, tak. Ale to jest taki fajny wysiłek. Do tego Jola też bardzo fajnie, ciekawie prowadzi, także mam nadzieję, że to będzie jeszcze w przyszłym roku.
1: Że budżet przejdzie, będziemy głosowały.
0: Będziemy głosować, żeby, bo jest to bardzo fajna inicjatywa, ludzie zaczynają wychodzić z domu i to jest fajne, że ludzie starsi nie siedzą przy telewizorze, w fotelach, tylko właśnie wychodzą do ludzi.
2: W projekcie bierze udział ponad 150 seniorów, a liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy odbywają się osobiście u instruktorów lub drogą mailową damian.sidwa@zspl.pl. Włocławek boryka się z odpływem mieszkańców. W szczytowym momencie w naszym mieście mieszkało 123 tysiące osób. Z danych ratusza na koniec 2025 roku Włocławek miał niecałe 92 tysiące mieszkańców. Urząd Miasta próbuje temu przeciwdziałać na różne sposoby. Jednym z nich jest miejskie budownictwo mieszkaniowe.
3: Kierujemy tą politykę mieszkaniową Włocławka do różnych grup społecznych i akurat o ile ulica Cellozowa, osiedle przy ulicy Cellozowej, to była oferta dla osób, które no, mają być może zdolność kredytową, ale niekoniecznie chcą zadłużać się i wolą skorzystać z mieszkań z niskim czynszem, to na ulicy Lisek ten teren chcemy zagospodarować dla innej grupy społecznej, dla osób, które podejmują błędne decyzje o wyprowadzeniu się z Włocławka po to, żeby mieszkać w domku. Zdecydowanie miasto ma dużo szerszą ofertę, zarówno kulturalną, sportową, infrastruktury drogowej, rowerowej, rekreacyjnej itd., itd. Więc bardzo nielogicznym jest wyprowadzenie się z miasta, dlatego dla tej grupy, którą stać już na własny dom, proponujemy właśnie budownictwo przy ulicy Lisek.
2: W pierwszym etapie jest to 19 segmentów w zabudowie szeregowej. Tutaj finalnie najemca będzie właścicielem i budynku, i gruntu. Inwestycja przebiega sprawnie. Na części budynków montowany jest dach.
3: Wydaje się, że aktualnie jest to najlepsza oferta na rynku we Włocławku. Jeżeli ktoś marzy o własnym domku albo domku w zabudowie szeregowej, to nie ma lepszej oferty we Włocławku. No i tutaj po pierwsze gwarantem jest spółka komunalna, która realizuje tą inwestycję, a po drugie no, taki najemca nie obciąża własnej zdolności kredytowej. To też jest myślę, że istotne. No, prace budowlane na tej inwestycji przebiegają bardzo sprawnie. Aktualnie montowany jest dach na pierwszym etapie, więc stan surowy, otwarty właściwie na tym etapie za chwilę będzie zakończony. I to też ważna informacja, że te domy będą realizowane w systemie pod klucz, czyli gotowym do zamieszkania z pomalowanymi ścianami, z podłogami, z wykończeniem tak naprawdę, gdzie po otrzymaniu kluczy tak naprawdę wystarczy przywieźć swoje meble i można od razu mieszkać. Więc gorąco zachęcam te osoby, które chcą popełnić błąd i wyprowadzić się pod Włocławek. Myślę, że warto przemyśleć tę decyzję jeszcze raz i skorzystać z oferty przy ulicy Lisek.
2: Budynki mieszkalne posiadają dwie kondygnacje nadziemne, wbudowany garaż oraz ogród o powierzchni od 50 do 80 metrów kwadratowych. Powierzchnia użytkowa domków od 126 do 149 metrów kwadratowych.
4: Jesień oficjalnie zawitała do Polski. Dziś, 23 września, rozpoczyna się astronomiczna jesień. To czas zmian, które szczególnie dobrze widać i słychać w przyrodzie. Z dnia na dzień coraz więcej ptaków opuszcza nasze okolice. Ruszył sezon jesiennych migracji. Bociany, żurawie czy gęsi kierują się na południe, pokonując setki, a niektóre gatunki nawet tysiące kilometrów. Dla nich to czas wędrówki, dla nas ostatnia okazja, by obserwować je przed zimą.
5: Przyroda przygotowuje się po troszeczku już do okresu zimowego. Możemy w tej chwili zaobserwować ptaki, które szykują się do odlotu. Pierwsze ptaki, na przykład bociany, już odleciały. W tej chwili takimi ptakami, które możemy podziwiać, szykują się do odlotu, są to żurawie, a więc największe skupisko żurawi znajduje się na naszym terenie w okolicach jeziora Rakutowskiego. Tam te ptaki w okresie wieczora i rana przelatują na pola, na żerowisko.

0: Są to setki tych ptaków, a więc takie stada tak dużych ptaków robią naprawdę wrażenie. I jest to raj dla miłośników przyrody, dla obserwatorów przyrody, dla osób, które lubią fotografować przyrodę. Prawdziwa uczta. Możemy wybrać się nad jezioro Rakutowskie, na wieżę widokową albo w okolicach Rakutowa. Tam najwięcej możemy spotkać o świcie i o zmierzchu. Te ptaki na przelotach, możemy je spotkać na polach, ale więc warto wybrać się w tym czasie, żeby zaobserwować te ptaki, zaobserwować je w naturalnym środowisku, poznać ich biologię, poznać ich zwyczaje, tak żeby móc poszerzyć swoją wiedzę. A poza tym każde takie wyjście to jest zdrowie dla nas samych.
1: Ale jesienny las nie oznacza ciszy. Wręcz przeciwnie, o tej porze roku rozbrzmiewają w nim charakterystyczne, niskie i donośne odgłosy. To czas rykowiska jeleni. Samce wabią łanie i zaznaczają swoją obecność rykiem. W lesie można więc usłyszeć dźwięk, który nie sposób pomylić z żadnym innym. Rykowisko to jeden z najbardziej niezwykłych spektakli polskiej przyrody.
0: W tej chwili, będąc w lesie, na przykład na grzybach, szczególnie wieczorem lub rano, możemy usłyszeć takie dziwne pomrukiwania. Niekiedy mamy przypadki, że ludzie do nas dzwonią i się pytają, czy to możliwe, żeby u nas był jakiś niedźwiedź czy jakieś inne dziwne zwierzę. Czują się lekko zaniepokojeni takimi pomrukami, takimi rykami. No tutaj nie ma się co bać, jest to po prostu ryk jelenia, które pokazuje, że jest tutaj gospodarzem, pokazuje, że jest silny, pokazuje, że jest mocny, pokazuje, że chce zwołać i zaprosić do siebie partnerki, samice, tak zwane łania, więc jest to okres pełen takiej magii w tym lesie, szczególnie wieczorami, kiedy te dorodne byki, największe byki chcą pokazać swoją dominację, przeganiają te młodsze byki, młodsze osobniki, które są zdecydowanie słabsze, skupiają wokół siebie wiele partnerek, wiele łań. No tutaj to jest przepiękne widowisko przyrodnicze, które każdy powinien zobaczyć w naturze i zachęcam do tego, żeby to zrobić.
2: A spytam się, czy w spotkaniu z takim jeleniem mamy się czego obawiać? Powinniśmy się jakoś szczególnie zachować?
0: No, jelenie są typowymi zwierzętami bardzo płochliwymi. Na widok człowieka, na widok jakichś osób, one uciekają. I nawet w okresie rykowiska powinniśmy być spokojni i one wydają ten ryk, one podkreślają swoją obecność w terenie. Niemniej jak zobaczą człowieka, na pewno będą uciekać.
1: Jesień przynosi więc wyraźne zmiany. Jedni mieszkańcy lasów ruszają w daleką podróż, inni właśnie rozpoczynają jeden z najważniejszych okresów w swoim życiu. Warto się zatrzymać, wyjść do lasu i posłuchać, bo jesień w Polsce nie tylko zmienia krajobraz, ona także ma swój własny dźwięk.
3: Z danych wynika, że w Polsce rośnie spożywanie narkotyków. Najlepiej widać to na przykładzie dużych miast. Najczęściej spożywanym narkotykiem są marihuana i haszysz, a na kolejnym miejscu znajduje się amfetamina. Osoby rozprowadzające narkotyki systematycznie trafiają w ręce policji, a potem przed prokuraturę. Ta ostatnia sporządziła kolejny akt oskarżenia.
4: Został z prokuratury tutejszej skierowany akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, Arturowi W. i Rafałowi J. Jeden to mieszkaniec Włocławka, powiatu włocławskiego, drugi to mieszkaniec powiatu lipnowskiego. Mężczyźni zostali oskarżeni o to, że wspólnie w porozumieniu posiadali znaczne ilości amfetaminy, ponad 4 kg. Ponadto Rafałowi J. zarzucono popełnienie przestępstwa posiadania już tutaj w typie tym podstawowym, czyli mniejszej ilości amfetaminy i marihuany. Artur W., który był uprzednio karany, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast Rafał J. nie przyznał się do jego popełnienia. Wobec Artura W. został skierowany do Sądu Rejonowego we Włocławku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie. Wobec Rafała J. zastosowano środki o charakterze wolnościowym.
3: Posiadanie substancji odurzających wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, zdrowotnymi i społecznymi. Z perspektywy prawa posiadanie narkotyków jest czynem zabronionym, który może drastycznie wpłynąć na przyszłość człowieka, zamykając drogę do wielu karier zawodowych. Eksperymentowanie z nielegalnymi substancjami niesie za sobą wysokie ryzyko uzależnienia, które niszczy zdrowie psychiczne i fizyczne oraz destabilizuje relacje z najbliższymi. W ten weekend Włocławek stanie się miejscem ogólnopolskiej sportowej rywalizacji. Odbędą się tutaj Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju, a na parkiecie powalczą nie tylko o tytuł mistrza, ale także o integrację i dobrą zabawę. Koszykówka w tym przypadku ma być czymś więcej niż sportową rywalizacją. Dla pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej to również forma aktywności, rehabilitacji i okazja do spotkania z osobami z innych.

0: części Polski.
1: 26-27 września, stara hala Osir, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej w dyscyplinie no, jasnej i oczywistej koszykówce. Włocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody. I one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski. Mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10. Dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski, plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18. W niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
2: A ja tylko spytam jeszcze o pomysł na tą inicjatywę.
1: Pomysł zrodził się właściwie już 2-3 lata temu, kiedy w Strzelnie, bo Zakład Aktywności Zawodowej Strzelno organizuje taki wojewódzki turniej koszykówki. I ten pomysł po prostu, no co, no, skoro Włocławek, Mistrzostwa Polski, Mistrzowie Polski, tak, Anwil Włocławek, nasi pracownicy również są kibicami Anwilu Włocławek, chodzimy na mecze, kibicujemy. Mamy również naszego trenera, pan Wojciech Kobielski trenuje naszych zawodników, ale ja jeszcze raz powtórzę, tu najważniejsza jest integracja, tu jest poznanie ludzi z całej Polski. Poziom sportowy jest ważny, najważniejsza integracja. Zakład Aktywności Zawodowej w Włocławku to sport, to nie tylko koszykówka, to są biegi. Za tydzień uczestniczymy w biegu na skrzydłach ZAZ-u organizowanego już cyklicznie. To są również inne imprezy sportowe, to jest półmaraton włocławski, w którym też nasi pracownicy biorą udział. Ci, którzy z różnych względów nie mogą aktywnie uczestniczyć sportowo, będą dopingować. Mam nadzieję, znaczy nie mam nadziei, jestem pewien, jestem przekonany, że naprawdę nasi pracownicy, a jest nas prawie 100 osób, zrobią gorący doping. Liczę też na właśnie tutaj uczestnictwo osób ze Stowarzyszenia Eurointegracja. Ja gorąco zapraszam wszystkie osoby, nie tylko z niepełnosprawnością, ale w szczególności uczniów zespołu szkół numer 3, zespołu szkół numer 5, wszystkich, którzy chcą po prostu wspomóc. To będzie bardzo fajne, szanowni Państwo, jeżeli osoby z niepełnosprawnościami poczują tą atmosferę. No, kiedyś byliśmy w Młynie na starej hali, prawda, z Anwilu. Ta atmosfera jest im potrzebna i zapraszam wszystkich bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Czy my będziemy? Będziemy i to licznie.
0: Na parkiecie liczyć się będą sportowe umiejętności, ale organizatorzy podkreślają, że również ważna jest atmosfera całego wydarzenia. Mistrzostwa mają integrować środowisko pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej i pokazywać, że sport może być ważną częścią aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.
3: Dzięki inicjatywie pana dyrektora Marcina wspólnie z Eurointegracją doszliśmy do wniosku, że to warto dla naszych członków, dla naszych podopiecznych zorganizować takie zawody. Znalazło to podatny grunt w Urzędzie Miasta, który rzecz jasna sfinansował tą imprezę i się cieszymy ogromnie, że obok Olimpiady Hefajstosa, dużej Olimpiady, również duże Mistrzostwa Polski zaistnieją w Włocławku, z czego tylko się cieszyć, że podopieczni i niepełnosprawni tak aktywnie chcą w tym uczestniczyć. Nasi członkowie rzecz jasna będą wspierać merytorycznie, organizacyjnie całą imprezę, zapewniają frekwencję, pełne serce, pełne ręce oklasków i będą się cieszyć, że to jest nasza wspólna impreza.
0: W mistrzostwach zmierzą się reprezentacje Zakładów Aktywności Zawodowej z całej Polski. Poza walką o mistrzowski tytuł będzie więc także okazja do wspólnej zabawy, poznania nowych osób i wymiany doświadczeń.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani redaktor i dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj nadciśnieniem tętniczym. To bardzo powszechna przypadłość, choroba zaliczana nawet do chorób społecznych. Powiedzmy na początek, jakie wartości ciśnienia tętniczego są właściwe, ale dla poszczególnych grup wiekowych, bo są tutaj pewne różnice.
1: Panie redaktor, do tego czasu tak się uważało, że po prostu ciśnienie tętnicze zależy od wieku. Jednak bym powiedział, takie długotrwała obserwacja kliniczna i badania kliniczne stwierdziły fakt, że nadciśnienie tętnicze niezależnie od wieku powinno utrzymywać się w wyznaczonych, dość niskich granicach. Więc Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne uważa i mówi i zaleca, żeby utrzymywać ciśnienie na poziomie skurczowe poniżej 130, a rozkurczowe poniżej 84. Natomiast Amerykańskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego uważa, że ciśnienie, niezależnie od wieku, czy się ma lat 80, czy się ma lat 20, powinno być 120 i niższe, i 80 i niższe. W związku z tym ta hipoteza, takie standardowe działanie, że jak się ma 60 lat, to ciśnienie powinno być 160, a jak 80 lat, to 180 i to jest jeszcze prawidłowe, całkowicie upadła już od kilku lat. W związku z tym oczywiście ja mówię o ludziach, którzy mają tylko nadciśnienie tętnicze, a nie jeszcze inne choroby, prawda? Bo jeżeli się ma inne choroby, na przykład tak, jak jest się po udarze mózgu, z różnych przyczyn, z powodu udaru, krwawienia do centralnego układu nerwowego, czy zakrzepu, zatoru, to ciśnienie powinno być u tych ludzi troszeczkę większe, żeby to krążenie mózgowe było w miarę wydolne. Także takie są wartości właśnie i tego się trzymamy w leczeniu czy w kontroli nadciśnienia. No, trzeba powiedzieć, że nadciśnienie tętnicze to jest choroba społeczna. W Polsce choruje około

0: około 6 milionów ludzi na nadciśnienie tętnicze, z czego połowa jest leczona, a z tej połowy jeszcze połowa jest dobrze leczona i utrzymuje ciśnienie na właściwym poziomie, takim jak ja tu powiedziałem. Tak? I to jest problem społeczny, dlatego że nadciśnienie tętnicze jest jednym z największych czynników ryzyka chorób naczyniowo-sercowych, czyli zawałów, udarów, niewydolności serca i tym podobnych schorzeń. To jest problem społeczny i jeżeli nie będziemy, bym powiedział, jakby edukować się wzajemnie, a szczególnie naszego społeczeństwa,
1: co czynimy?
0: Co czynimy, tak? To po prostu no, będzie to dawało różnego rodzaju powikłania.
1: I zwykle jest to nadciśnienie samoistne, prawda?
0: Tak. Pani redaktor zwróciła uwagę na,
1: na marginesie,
0: charakterystyczny, bym powiedział, taki atut, że 95% nadciśnienia, które my leczymy, to jest nadciśnienie tak zwane samoistne. Czyli to są pewne, bym powiedział, uwarunkowania genetyczne przekazywane w rodzinach na następne pokolenia, żeby po prostu w pewnym wieku generować nadciśnienie tętnicze. Tylko 5% nadciśnienia tętniczego jest tak zwanym nadciśnieniem wtórnym. Czyli jest to, bym powiedział, dość marginalna część ludzi z nadciśnieniem, ale jest też ona, bym powiedział, bardzo istotna, bo wtedy wykrycie takiej choroby, które prowadzi do nadciśnienia wtórnego i odpowiednie jej leczenie prowadzi do całkowitej eliminacji nadciśnienia i po prostu no, nie będzie powikłań nadciśnienia. Więc ten chory jest zdrowy, można powiedzieć wtedy.
1: Leczymy przyczynę, a nie skutek.
0: Oczywiście.
1: Tak? I to jest kluczowe.
0: Tak, no ale pani redaktor, bym powiedział, leczenie przyczyny też jest dość trudne, bo cała medycyna tych ostatnich 30 czy 40 lat to przeszła przez, bym powiedział, wiele takich teorii leczenia ciśnienia nadtętniczego i stosowano pojedyncze leki, które słabo działały, dlatego że nadciśnienie tętnicze ma wiele przyczyn, które po prostu wzajemnie się jakby napędzają, a eliminowanie tylko jednej z nich nie prowadzi najczęściej do efektu leczniczego. Dlatego no, trzeba też w to odpowiedni sposób leczyć.
1: Panie doktorze, groźne są skoki ciśnienia. Co może się zdarzyć, kiedy taka sytuacja ma miejsce?
0: Panie redaktor, my staramy się zawsze utrzymać ciśnienie, bym powiedział, w tych realnych granicach, o których ja powiedziałem. Ale są takie sytuacje kliniczne, i chciałem jeszcze powiedzieć do tego, że nie ma właściwie takiego nadciśnienia tętniczego, którego nie potrafilibyśmy obniżyć, tak? Ale są takie sytuacje kliniczne, gdzie to nadciśnienie, bym powiedział, jest bardzo wysokie. Wartości ciśnienia tętniczego są 220, 240,
1: no,
0: 260, tak?
1: Już.
0: To jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Skąd ona wynika? Ona wynika czasami z istoty nadciśnienia tętniczego. Z istoty nadciśnienia tętniczego w tym sensie, że jest to źle leczone czy nieleczone, ono się utrwala i dochodzi do tak zwanego nadciśnienia złośliwego, kiedy po prostu pojawiają się objawy mózgowe. Chory staje się nieprzytomny albo staje się pobudzony, staje się agresywny. To ciśnienie uszkadza tak zwane złośliwe wiele narządów. Dlatego, żeby do tego nie dopuszczać, to musimy po prostu leczyć nadciśnienie tętnicze i codziennie, systematycznie przyjmować zapisane leki. Jeżeli te leki nie pomagają, to szukać przyczyny nadciśnienia wtórnego. Czy czasami nie jest to jakaś koaktacja aorty, czy czasami nie jest
1: chore
0: to guz
1: nerki.
0: Chromochłonny. Tak, czyli czasami to są jakieś guzy nerek, prawda, czy guzy nadnerczy, czy zaburzenia kory nadnerczy, tak, mineralo tej sfery mikrokortykoidowej. Także to są takie, bym powiedział, rzeczy dość skomplikowane, a zwyżki ciśnienia tętniczego no to grożą po prostu udarami centralnego.

0: układu nerwowego. Wynikają z istoty, z przyczyny, z niektórych przyczyn nadciśnienia tętniczego i wynikają z zaniedbań w leczeniu nadciśnienia tętniczego.
1: Panie doktorze, skoki, wahania ciśnienia mogą uszkadzać naczynia w mózgu, a to niewątpliwie może prowadzić do demencji, której tak się wszyscy boimy.
0: Przyczyną takiej, bym powiedział, demencji, jakby to mówimy,

0: różnego rodzaju schorzenia, na przykład serca, różnego rodzaju schorzenia, zaburzeń układu krzepnięcia i mają czasami różnego rodzaju choroby serca, takie jak na przykład bakteryjne zapalenie wsierdzia, gdzie cząstki, no, gdzie cząstki brodawek, które gromadzą się w sierdziu, urywają się i dostają się do centralnego układu nerwowego, powodując mikrouszkodzenia i tak zwane malacje mikrouszkodzeniowe mózgu. No, jeżeli mózg jest uszkodzony, a szczególnie substancja, bym powiedział, biała czy szara, no to wtedy mamy, że tak się wyrażę, powolną degradację człowieka, taką intelektualną, umysłową, i bo no, ten mózg nie działa w sposób odpowiedni. Przy nadciśnieniu, takim powikłaniem, to najczęściej jest właśnie udar mózgu. Jeżeli ktoś ma rozległy udar mózgu, to jego sposób rozumowania, porozumiewania się i kontaktu z ludźmi ulega w sposób istotny ograniczeniu. Są zaburzenia mowy i to prowadzi pomału do degradacji społecznej i braku akceptacji swojej osobowości przez takiego pacjenta i to wszystko prowadzi do tak zwanej demencji starczej. Ale najczęściej u podstawy jest, mówię, albo rozległy wylew krwi do mózgu, albo mikrozatorowość, która po prostu uszkadza nam w wielu punktach centralny układ nerwowy, co prowadzi do degradacji psychofizycznej i daje demencję.
1: Panie doktorze, czy aby doszło do udaru, do wylewu, te wartości ciśnienia muszą być bardzo wysokie w danym momencie?
0: Niekoniecznie. Pani redaktor, wystarczy, że ktoś ma defekty naczyniowe w mózgu, na przykład tętniaki, tak? No, tętniaki w mózgu są rzeczą dość często spotykaną w praktyce klinicznej. Wystarczy, że ciśnienie skoczy komuś 200 czy tam 190, co u normalnych osób z normalnymi naczyniami w mózgu no, nie powoduje jakichś dramatycznych zmian. U takiego człowieka dochodzi do pęknięcia tego naczyniaka. I w związku z tym trudno jest przewidzieć przy nadciśnieniu, czy akurat ktoś nie ma tętniaka mózgu, bo wszystkich należałoby badać na tętniaki. Ale to tak się nie robi, tylko bada się wtedy, kiedy są objawy kliniczne. I ja widziałem młode osoby z niewielkim nadciśnieniem tętniczym, które dostawały udaru mózgu, krwawienie do centralnego układu nerwowego z powodu tętniaka. Ściana tętniaka jest, no, to jest tętniak, to znaczy, że jego ściana jest bardzo taka niepodatna na różnego rodzaju bodźce, a szczególnie na skoki ciśnienia i ona pęka, tak? A inne naczynia, które są prawidłowo zbudowane w mózgu, nie pękają wtedy. Także no, to tak się no, zdarza czasami.
1: Panie doktorze, są też osoby, aczkolwiek jest ich mniej, które mają ciśnienie zbyt niskie. Jakie są przyczyny takiej sytuacji?
0: Pani redaktor, ja tak mówiąc zupełnie szczerze, jak żeśmy rozmawiali na ten temat, to mówię, że niedociśnienie takie tętnicze to jest sprawa, bym powiedział, no może marginalna, to za dużo powiedziana w medycynie, ale zdarzająca się. I to jest zaburzenie adaptacyjne. To znaczy, że nasz organizm z różnych przyczyn, kiedy my przyjmujemy pozycję stojącą, nie utrzymuje właściwego ciśnienia krwi. Tak? To ciśnienie jest bardzo niskie. Często dochodzi do różnego rodzaju załamań się, to znaczy upadków, omdleń i innych rzeczy. Tak? Jeżeli chodzi o sam problem sprawy, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jak my stoimy, tak, czy wstajemy gwałtownie, to najwięcej krwi, które krąży w naszym organizmie, znajduje się w kończynach dolnych. W kończynach dolnych. I wtedy, jak organizm jest zdrowy i nie ma to dochodzi do po prostu, jak wstajemy, do odruchowego zwiększenia rzutu serca, tak? I obkurczenia się naczyń, głównie kończyn dolnych, a nie

0: nie tylko i trzewi, a także i trzewi. I wtedy utrzymujemy właściwe ciśnienie tętnicze. I nie przewracamy się, czy nie ulegamy omdleniu. Mm-hmm. Natomiast jeżeli te, bym powiedział, na przykład ktoś ma rozległe żylaki i stoi, tak, krew jego gromadzi się w tych dolnych partiach, w tych żylakach i nie ma odpowiedniego tego odruchu adaptacyjnego, to po prostu dochodzi u niego do załamania się ciśnienia, o spadku ciśnienia i po prostu omdlenia. Jakie są przyczyny tych, bym powiedział, tego niskiego ciśnienia i tej braku adaptacji? Tej hipotonii, tak. No to przyczyny są tak zwane pierwotne i wtórne, tak? Takimi przyczynami pierwotnymi to są na przykład, to jest długotrwałe leżenie, tak? My, każdy z nas ma takie doświadczenie, że jak przebył grypę i długo leżał w łóżku i nawet jeżeli już wyzdrowiał i wstawiał, to mu się kręciło w głowie, jak wstawał, prawda? To jest właśnie długotrwałe takie leżenie, czy długotrwałe leżenie. Przyczynami mogą być także przyjmowanie leków hipotensyjnych, tak? Że to ciśnienie po przyjęciu leków jest za niskie, bo też nie może być za niskie ciśnienie, ale to jest tak zwana wtórna hipotensja.
1: A w którym momencie zaczyna się to zbyt niskie ciśnienie?
0: To zależy od właśnie możliwości adaptacyjnych naszego organizmu. Tak jak powiedziałem, jeżeli te odpowiednie mechanizmy nie zadziałają, to po prostu dochodzi do tego spadku ciśnienia i omdlenia. To jest trudno powiedzieć, to jest indywidualna sprawa, tak? Że każdy z ludzi, ja na przykład toleruję bardzo dobrze ciśnienia 110 na 80, czy tam na 70 i wstaję i nic ze mną się nie dzieje. Ale ludzie, którzy mają, bym powiedział, zaburzenie adaptacji, takie ciśnienie w starszym wieku, ja też jestem w starszym wieku, mnie akurat to nie szkodzi, ale niektórzy mają, bym powiedział, takie spadki ciśnienia. Natomiast przyczyny nadciśnienia wtórnego to jeszcze mogą być różne choroby, choroby nadnerczy. Na przykład guzkom chromochłonny nadnerczy, niedoczynność nadnerczy, tak zwana choroba Addisona, gdzie dochodzi do zaburzeń wodno-elektrolitowych. Chory nie trzyma ciśnienia, bo nie trzyma sodu w organizmie, tak? I wtedy dochodzi do spadków ciśnienia. Mogą to być także różne choroby centralnego układu nerwowego, takie jak guzy mózgu na przykład, tak? Bo wiemy, że też mamy ośrodek nadciśnieniowy w centralnym układzie nerwowym. Jeżeli on jest zaburzony, tak? No to ten układ autonomiczny niezbyt dobrze steruje, bym powiedział, napięciem mięśni i naczyń. I w związku z tym też może dochodzić do takiej hipotonii. To są takie przyczyny, bym powiedział, różnorakie, ale najczęściej w pierwotną przyczyną nadciśnienia to są zaburzenia neurowegetatywne. To są takie zaburzenia, kiedy z powodu różnych chorób centralnego układu nerwowego dochodzi do tego, że nasz układ współczulny nie radzi sobie po prostu z dobrą grą naczyniową, tak bym to powiedział. Tak?
1: A jak radzić sobie, panie doktorze, w sytuacji zbyt niskiego ciśnienia? Źle się poczujemy, jesteśmy senni, tak? Jesteśmy tacy osłabieni chyba wtedy.
0: Panie redaktor.
1: I co robimy?
0: No właśnie.
1: Czy tylko kawa? Bo to działanie krótkotrwałe.
0: Na ogół te leki, takie postępowanie niewiele pomaga, może tylko czasowo. Przede wszystkim powinniśmy uzupełniać płyny, tak? Każdy zdrowy człowiek powinien wypijać około 2,5 litra płynów w ciągu doby. Musimy też odbać o to, żeby po prostu nasze elektrolity były wyrównane. Musimy przyjmować trochę większe dawki sodu, soli po prostu, mm-hmm. tak? Soli. Ja na przykład zalecam moim pacjentom w starszym wieku,

0: że jeżeli piją, jest w upały, piją wodę, to powinni tam
1: Troszeczkę
0: płaską łyżeczkę
1: soli,
0: soli
1: tak.
0: do litra wody wrzucić i wtedy po prostu to się utrzymuje, tak? Czyli tak, no niektórzy działają dobrze przy niedoczynności kory nadnerczej na mineralokortykoidy. Wtedy po prostu ten jonogram, ten sód się podwyższa, tak, i oni no, trzymają ciśnienie w jakimś tam sensie. Niektórzy stosują alfa stymulatory, czyli takie leki, to jest nazwa chemiczna pindolol, który po prostu no, jakby pobudza receptory alfa i obkurcza naczynia. Wtedy dochodzi do. Ale można powiedzieć, że to leczenie o tych wszystkich przypadkach, które ja
1: Tak.
0: mówię, jest, no, musi mieć podstawy, bym powiedział, diagnostyczne, tak? Bo inaczej się leczy człowieka z niedoczynnością kory nadnerczy,
1: No
0: który ma
1: właśnie.
0: hipotonię, a inaczej się leczy człowieka odwodnionego, czy człowieka po jakiegoś takiego, no, z jakimiś chorobami centralnego układu nerwowego. Diagnostyka jest, bym powiedział, dość trudna i taka często, a leczenie często przynosi mały efekt. Mały efekt. No, ale tak to już jest w życiu, chociaż to jest problem, bym powiedział, marginalny w stosunku do nadciśnienia, bo na nadciśnienie choruje bardzo dużo osób. Natomiast hipotonię, jeżeli to nie jest podstawa gdzieś tam w centralnym układzie nerwowym, to raczej mamy rzadko.
1: Tak
0: Rzadko.
1: doraźnie, jak
0: Tak
1: można
0: doraźnie.
1: sobie poradzić w takiej sytuacji?
0: No, panie redaktor, no, na przykład jeżeli ktoś ma żylaki rozległe, to radziłbym nosić pończochy elastyczne, tak? Takie, które po prostu no, powodują to, że w naszym układzie żylnym w kończynach dolnych nie gromadzi się krew, tak? To wszystko zależy, mówię, od przyczyny. Jeżeli ktoś ma no, zaburzenia wodno-elektrolitowe, no to sód i woda, tak? Żeby utrzymywać dobrze wypełnione łożysko. Tutaj nie ma żadnych takich, bym powiedział, jakichś radykalnych sposobów. Leczenie jest, ale ono często jest nieskuteczne, tak powiem wyraźnie, tak
1: I
0: bo
1: to
0: mówią
1: jest tylko
0: podręczniki.
1: farmakologia, czy
0: Jeżeli,
1: ruch
0: no wie
1: też nam
0: pani,
1: pomoże, dieta nam
0: no
1: pomoże,
0: wie
1: choćby
0: pani.
1: uzupełnianie elektrolitów,
0: No
1: tak?
0: tak, no to są takie rzeczy, o których my mówimy, lub leczenie choroby, którą
1: Zasadniczej.
0: mamy, bym powiedział, rozpoznaną, a to prowadzi do hipotonii, tak na przykład jak w niedoczynności kory nadnerczej, tak? No to wtedy ten efekt jest dobry. Ale, mówię, przyczyny są różnorakie, czyli wtórna hipotonia w przebiegu różnego rodzaju stanów klinicznych i chorób, oraz pierwotne, które polegają tylko na chorobie, bym powiedział, układu nerwowego, parasympatycznego i sympatycznego. I to jest bardzo trudne w leczeniu, takie pierwotna hipotonia. I w diagnostyce.
1: A diagnostyka to kwestia kluczowa.
0: No tak, mówię, ponieważ przyczyn jest wiele hipotonii, to ta diagnostyka no, często nie nadąża za, bym powiedział, złym samopoczuciem pacjenta. No ale trzeba coś robić. Taka jest zasada. To trzeba szukać czegoś, tak? Chociaż mówię, same efekty leczenia są no, mało skuteczne w pierwotnej hipotonii, bo we
1: A
0: wtórnej możemy znaleźć jakąś radę.
1: w nadciśnieniu?
0: No problem leczenia nadciśnienia, pani redaktor, no to właściwie, mówiąc zupełnie szczerze, to został rozwiązany. Wystarczy tylko znać zasady, że lekarz, który leczy nadciśnienie tętnicze, no, powinien wiedzieć, jak się do tego odnieść i jaką podstawową diagnostykę wykonać. Bo my przecież wszyscy wiemy, że nadciśnienie tętnicze to jest głównie przyczyną tego, naciśnienia to jest zaburzenia w gospodarce sodowej. Tu jest znowu nadmiar sodu, tak? Szczególnie na przykład przy jakichś chorobach nerek, czy nie tylko.

0: tak? I że dobre ciśnienie tętnicze utrzymuje nam wydolne krążenie. Jeżeli mamy wydolne krążenie, to ciśnienie może być dobre i odpowiedni stan naczyń tętniczych, czyli ich napięcie. To wszystko wpływa, czyli gospodarka sodowa, stan naczyń i wydolność krążenia wpływa nam prawidłowe ciśnienie. Jeżeli któryś z tych mechanizmów zostaje zachwiany, no to wtedy po prostu dochodzi do naciśnienia tętniczego pierwotnego. Natomiast o wtórnym, no to nie rozmawiamy, bo to są różnego rodzaju choroby,
1: tak,
0: które łatwo możemy zdiagnozować i to naciśnienie zlikwidować, czyli na przykład zabieg operacyjny.
1: Lecząc chorobą zasadniczą. Tak,
0: operacje robią, czy kwalktacja aorty, czy usuwając guz chromochłonny, czy poprawiając zwężone tętnice nerkowe. Ta operacja daje wyzdrowienie. Natomiast choroba naciśnieniowa to wymaga teraz według takich nowych zasad stosowania odpowiedniej ilości leków, tak? Odpowiednich leków. I to musi być leczenie nie tylko na jednym kierunku nadciśnienia, znaczy na przykład regulacja tego gospodarki sodowej. To musi być uderzanie we wszystkie mechanizmy, które prowadzą do nadciśnienia. Uderzanie lekami w jeden mechanizm powoduje to, że następuje hyperkompensacja tych nieleczonych mechanizmów i ciśnienie mimo wszystko jest dobrze. Stosujemy jeden lek na jedno, ale reszta tych torów jest zaburzona i ciśnienie słabo leczy lub się w ogóle nie leczy. Dlatego teraz jest taka tendencja, że zaczynamy leczenie nadciśnienia, oczywiście jeżeli stwierdzamy to nadciśnienie, przez badanie fizykalne, przez robienie holtera ciśnieniowego, że ktoś ma ciśnienie większe niż 140, czy 150, czy 160, to zaczynamy od razu leczenie co najmniej dwoma lekami hypotensyjnymi. Albo dwie tabletki, albo jedna
1: zmuszony
0: tabletka, w którym są dwa preparaty. Tak? To jest pierwszy krok. No i obserwujemy takiego chorego, mierzymy mu ciśnienie systematycznie, czy on sobie mierzy ciśnienie w domu. Przychodzi do nas z książeczką i potem patrzymy, czy to ciśnienie się reguluje. Jeżeli nie, stosujemy trzeci krok, tak? Czyli dodajemy jeszcze jeden preparat. Te preparaty działają na różne, te, bym powiedział, mechanizmy nadciśnieniowe. I jeżeli leczenie lekowe jest słabe, to mówimy, że to jest nadciśnienie oporne, tak? Wtedy musimy dodawać czwarty nawet, a czasami piąty lek, tak?
1: To rzeczywiście już taka złożona terapia.
0: Złożona terapia, ale mówię, są leki, gdzie są w jednej tabletce, są trzy leki od razu. Wystarczy łyknąć jedną tabletkę i jesteś leczony na trzech różnych mechanizmach nadciśnienia tętniczego. Więc staramy się w naszej praktyce klinicznej podawać chorym jak najmniej leków. To znaczy najczęściej jedną tabletkę lub dwie, tak? Ale żeby leczenie było na wszystkich kierunkach. Bo jeżeli ktoś ma przyjąć 5 czy 6 leków, no to on się zniechęca do
1: trochę
0: leczenia.
1: To jest przerażające.
0: Zniechęca się do leczenia, tak. 5 tabletek musi łyknąć, no czasami zapomni, czasami pomyli. Wziął, nie wziął, już mu się w głowie przestawi, czy wziął, czy nie wziął, nie wie. I po prostu zniechęca się do leczenia i nie przyjmuje leczenia nadciśnienia tętniczego. Leczenie nadciśnienia musi być codzienne, systematyczne i przez wiele lat. Ja mówię do moich pacjentów, że do kościoła może pan nie chodzić, ale leki na nadciśnienie musi pan przyjąć. Tak? Chociaż jestem katolikiem.
1: Można pogodzić jedno i drugie.
0: Tak, jestem katolikiem i do kościoła chodzę, ale w ten sposób poddaję pacjentom po rozwagę, jak ważne jest leczenie nadciśnienia tętniczego. Jeżeli będziemy je dobrze leczyć, to mamy, bym powiedział, perspektywę długiego i bezproblemowego życia, jeżeli ktoś jest po prostu tym nadciśnieniem dotknięty. Ale widzimy, że wiele osób to lekceważy, nie rozpoznaje. Nadciśnienie nie boli, dopóki nie dostajesz udaru mózgu, tak?
1: No
0: albo
1: właśnie.
0: Zawału serca,
1: no
0: tak?
1: Właśnie.
0: Bo nie boli. nie boli.
1: Więc podstępne jest to nadciśnienie
0: Podstępne jest
1: bardzo.
0: nadciśnienie, ono bardzo niszczy.

0: nasze społeczeństwo, chociaż mówię, jest coraz więcej ludzi świadomych tego
1: którzy
0: i przyjmują,
1: podejmują skuteczne
0: tak,
1: leczenie.
0: podejmują skuteczne leczenie, ale tak jak powiedziałem, no, wytrwałość w leczeniu jest
1: Jest
0: podstawą,
1: podstawową
0: podstawą
1: sprawą.
0: tego leczenia.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję panie redaktor i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

A nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dwaj bracia z Wrocławka z międzynarodowym sukcesem. Olivier i Victor zdobyli tytuły czempiona podczas Olimpiady Arytmetyki Mentalnej w portugalskim Porto. W zawodach rywalizowały dzieci z 12 krajów. Dla Oliviera i Victora szybkie liczenie to nie tylko matematyka, ale przede wszystkim wspólna pasja. Bracia regularnie trenowali i właśnie w Porto sprawdzili swoje umiejętności w rywalizacji z młodymi zawodnikami z całego świata.
1: Olimpiada w Porto w Portugalii była moją pierwszą międzynarodową... Więc trochę się denerwowałem, ale mama zawsze powtarza, że jak się coś bardzo chce, to nie ma, że się nie da. Uda się wszystko, tylko trzeba siebie wierzyć. Udało się, jestem czempionem.
2: Moja pierwsza międzynarodowa olimpiada była w Hiszpanii w Walencji. Zdjął najwyższy tytuł, super czempiona. To bardzo super miejsce, bo najpierw jest trzecie miejsce, później drugie, później pierwsze, że jest czempion i super czempion. No więc wiedziałem już trochę, na czym to polega. Jestem i w tym roku zdobyłem czempiona. Jestem dumny z tego, że zajęłam takie super miejsca. Trzeba zrobić jak najwięcej przykładów 8 minut i trzeba sobie mówić, że dam radę. Nasza mama szukała zajęć, które aktywują obie półkule mózgu. Wtedy cały czas mamy namawiałem, bo spotkałem szkołę arytmetyki mentalnej. Pierwsze zajęcia były super, no więc już 2 lata chodzę.
3: Wiktorek, a powiedz nam to, jak to wyglądało u ciebie?
1: Bardzo chciałam zapisać się na kurs i ćwiczyć jak mój brat.

0: jednocześnie podglądałem go, jak liczy na swoich zajęciach. Zawsze lubiłem cyfry i liczby i chciałem dodawać i odejmować je tak szybko jak Oliwiel.
1: Pierwsze zajęcia były super. Trener pokazywał nam, jak liczyć na liczydle. Od razu mi się to spodobało. Wtedy nie wydawało mi się, że to jest trudne, tylko mega ciekawe, proste i fajne.
0: Na początku trzeba się bardzo skupić i zrobić rozgrzewkę. To bardzo ważne. Potem trzeba wyobrazić sobie liczydło w wyobraźni i przesuwać nim koraliki.
2: Chłopcy pokazali nam również, jak w praktyce radzą sobie z liczeniem. Wiktor i Oliwier błyskawicznie wykonywali kolejne działania, a Oliwier poszedł o krok dalej i zaprezentował liczenie w pamięci, bez patrzenia na cyfry.
3: 33 dodać 69, dodać 56, dodać 44, odjąć 58, odjąć 20, dodać 36.
4: 160.
3: Brawo! 365, odjąć 23, dodać 69, dodać 159, dodać 365, odjąć 654.
4: 281.
2: W arytmetyce mentalnej liczą się szybkość, koncentracja i dokładność. Uczestnicy wykonują działania w pamięci, często w bardzo krótkim czasie. Ich sukces cieszy nie tylko rodzinę, ale także nauczycieli i szkolną społeczność, która na co dzień obserwuje ich rozwój i wspiera ich w kolejnych wyzwaniach.
5: Jako szkoła jesteśmy niezwykle dumni, choć na co dzień jestem wychowawczynią tylko Oliwiera, to ogromnie cieszę się z triumfu obu chłopców, Oliwiera i Wiktora. Ich sukces przyniósł naszej społeczności ogromną radość. Gratulujemy z całego serca chłopcom i ich rodzicom. Dla nauczyciela nie ma nic piękniejszego, jak obserwować, kiedy jego uczeń rozwija skrzydła i sięga po najwyższe trofea na świecie. Od samego początku było widać, że świetnie kombinuje i bardzo szybko przyswaja wiedzę. Błyskawicznie dostrzegał zależności i sprawnie wykonywał skomplikowane obliczenia. Jednak prawdziwy efekt wow zrobiło na nas to, gdy pokazał nam na żywo, jak szybko liczy w pamięci. Zobaczyć Oliwiera w akcji to coś niesamowitego.
2: Dla braci z Ocławka zawody zakończyły się podwójnym sukcesem. Oliwier i Wiktor wrócili do domu z tytułami czempiona, a wspólna pasja i treningi dały im powód do dumy i motywację do kolejnych wyzwań. Wrocławski budżet obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Pod głosowanie trafiają różne projekty. Jedne dotyczą ochrony drzew, inne budowy boisk, placów zabaw czy miniparków. Wyróżnia się projekt, który wygrał już po raz drugi, czyli ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. W jego ramach odbywa się szereg bezpłatnych treningów na terenie sal gimnastycznych w całym mieście. Jednym z nich jest joga.
6: Dzisiaj odbyły się zajęcia z jogi. To jest joga połączona ze stretchingiem, ponieważ mamy do czynienia z seniorami. Natomiast również w sali Liceum Ziemi Kujawskiej odbywają się zajęcia typowo fitnessowe z momentami, w których można poszaleć w tańcu, jak również ćwiczymy mięśnie ud, brzucha, pośladków. Również bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w ramach zdrowego kręgosłupa, ponieważ każdy, zarówno młodzi, jak i starsi, mają niestety takie różne dolegliwości związane z kręgosłupem i generalnie z narządami ruchu, dlatego te zajęcia bardzo cieszą się i bardzo zachęcam, ponieważ jest to najprostsza forma ruchu, żeby sobie po prostu pomóc.
2: Ćwiczenia odbywały się rano, jednak sala była wypełniona uczestnikami. Zazwyczaj na tego typu zajęciach są same kobiety. Tutaj jednak pojawił się również jeden senior.
6: Były to ćwiczenia jogi skoncentrowane na tym, żeby raczej stretchingować się, czyli napinać mięśnie. Nie jesteśmy w stanie, żeby ćwiczyć z seniorami na tym poziomie w taki typową jogę. Są to zajęcia, które mają przede wszystkim zainspirować nas do tego, żeby pracować, a wszystko wymaga czasu. Bardzo się cieszę, że na zajęciach, przynajmniej na moich zajęciach, mam nadzieję, że też w ramach budżetu obywatelskiego w innych grupach są mężczyźni. Jest to ogromna radość, że mężczyźni wychodzą z domów i zaczynają ćwiczyć.
7: Te ćwiczenia są, mówię o jodze, nie tylko dla mięśni, ale też z układem oddechowym.
6: Oczywiście, ja bardzo koncentruję się na oddychaniu, ponieważ prawdziwy oddech, ten właściwy oddech relaksuje, a te zajęcia, oprócz tego, że pracujemy nad mięśniami, one też mają przynieść ulgę w stresie w życiu codziennym.
2: Zajęcia trwały około godziny. Joga poprawia równowagę, elastyczność i siłę mięśni, a także skutecznie łagodzi bóle stawów oraz kręgosłupa. Jak się okazuje, wocławscy seniorzy chętnie uczestniczą w ćwiczeniach.
8: Odwiedzamy media społecznościowe, zaglądamy.

0: damy na te strony włocławskie. Stąd wiemy. Ja dodatkowo jeszcze wiem, ponieważ chodziłam dużo wcześniej na te zajęcia odpłatne, jeszcze przed budżetem obywatelskim. No i wtedy w tej gronie aktywnych seniorów oczywiście te tematy są dobrze znane. Dlaczego się zdecydowałam? Dlatego, że lubię aktywność. Poza tym mam świadomość, że pozwala mi to zachować kondycję dobrą, pozostać w dobrym zdrowiu na pewno przez długie lata. Jestem sprawna, z czego się ogromnie cieszę. Poza tym muszę tylko jeszcze też powiedzieć, bo to dla mnie ważne, że zdecydowałam się na zajęcia z Jolą, z panią Jolą Golasińską, dlatego że ja już do niej chodziłam wiele lat na inne zajęcia. I co mi tu najbardziej odpowiada? Pani Jola buduje niezwykłą atmosferę. Jest bardzo konkretna, rzeczowa. Nie tracimy czasu na zbędne rzeczy. Mamy wszystko tak zorganizowane, że każda minuta, a często nawet więcej, jest maksymalnie wykorzystana. Jola zwraca też uwagę na prawidłowość wykonywania ćwiczeń. Ona przypomina o oddechu, przypomina o oddaleniu ramion od uszu, bo często chodzimy tak przygarbieni, więc Jola na to zwraca uwagę. Na zachowanie prawidłowej sylwetki. I to jest ogromnie ważne, bo mimo że tyle lat chodzę, to często też się zapominam. A jak ona mówi podczas ćwiczeń, co mamy robić, kiedy jest wdech, kiedy wydech, to też jest ogromnie ważne.
1: Ja to słuchałam, co Laura mówiła. Właściwie powiedziała wszystko, co chciałam powiedzieć. Ja też dowiedziałam się z Facebooka. Też no, chodzę na ten Uniwersytet Trzeciego Wieku, więc tam też to było mówione. A dlaczego chodzę? Właśnie tak jak Laura mówiła, ja się lepiej czuję. Mimo, że się zmęczę, łupocę, ale to jest taki fajny wysiłek. Do tego Jola też bardzo fajnie, ciekawie prowadzi. Także mam nadzieję, że to będzie jeszcze w przyszłym roku,
0: Że budżet przyjdzie,
1: że
0: będziemy głosowały.
1: będziemy głosować, bo jest to bardzo fajna inicjatywa. Ludzie zaczynają wychodzić z domu i to jest fajne, że ludzie starsi nie siedzą przy telewizorze, w fotelach, tylko właśnie wychodzą do ludzi.
2: W projekcie bierze udział ponad 150 seniorów, a liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy odbywają się osobiście u instruktorów lub drogą mailową damian.sidwa@zspl.pl. Włocławek boryka się z odpływem mieszkańców. W szczytowym momencie w naszym mieście mieszkało 123 tysiące osób. Z danych ratusza na koniec 2025 roku Włocławek miał niecałe 92 tysiące mieszkańców. Urząd Miasta próbuje temu przeciwdziałać na różne sposoby. Jednym z nich jest miejskie budownictwo mieszkaniowe.
3: Kierujemy tą politykę mieszkaniową Włocławka do różnych grup społecznych i akurat o ile ulica Cellozowa, osiedle przy ulicy Cellozowej, to była oferta dla osób, które no, mają być może zdolność kredytową, ale niekoniecznie chcą zadłużać się i wolą skorzystać z mieszkań z niskim czynszem, to na ulicy Lisek ten teren chcemy zagospodarować dla innej grupy społecznej, dla osób, które podejmują błędne decyzje o wyprowadzeniu się z Włocławka po to, żeby mieszkać w domku. Zdecydowanie miasto ma dużo szerszą ofertę, zarówno kulturalną, sportową, infrastruktury drogowej, rowerowej, rekreacyjnej itd., itd. Więc bardzo nielogicznym jest wyprowadzanie się z miasta, dlatego dla tej grupy, którą stać już na własny dom, proponujemy właśnie budownictwo przy ulicy Lisek.
2: W pierwszym etapie 119 segmentów zabudowy szeregowej. Tutaj finalnie najemca będzie właścicielem i budynku, i gruntu. Inwestycja przebiega sprawnie. Na części budynków montowany jest dach.
3: Wydaje się, że aktualnie jest to najlepsza oferta na rynku we Włocławku. Jeżeli ktoś marzy o własnym domku albo o domku w zabudowie szeregowej, to nie ma lepszej oferty we Włocławku. No i tutaj po pierwsze gwarantem jest spółka komunalna, która realizuje tą inwestycję, a po drugie no, taki najemca nie obciąża własnej zdolności kredytowej. To też jest myślę, że istotne. No, prace budowlane na tej inwestycji przebiegają bardzo sprawnie. Aktualnie montowany jest dach na pierwszym etapie, więc stan surowy, otwarty właściwie na tym etapie za chwilę będzie zakończony. I to też ważna informacja, że te domy będą realizowane w systemie pod klucz, czyli gotowym do zamieszkania z

0: pomalowanymi ścianami, z podłogami, z wykończeniem tak naprawdę, gdzie po otrzymaniu kluczy tak naprawdę wystarczy przywieźć swoje meble i można od razu mieszkać, więc gorąco zachęcam te osoby, które chcą popełnić błąd i wyprowadzić się pod Włocławek. Myślę, że warto przemyśleć tę decyzję jeszcze raz i skorzystać z oferty przy ulicy Lisek.
1: Budynki mieszkalne posiadają dwie kondygnacje nadziemne, wbudowany garaż oraz ogród o powierzchni od 50 do 80 m kwadratowych. Powierzchnia użytkowa domków od 126 do 149 m kwadratowych.
2: Jesień oficjalnie zawitała do Polski. Dziś, 23 września, rozpoczyna się astronomiczna jesień. To czas zmian, które szczególnie dobrze widać i słychać w przyrodzie. Z dnia na dzień coraz więcej ptaków opuszcza nasze okolice. Ruszył sezon jesiennych migracji. Bociany, żurawie czy gęsi kierują się na południe, pokonując setki, a niektóre gatunki nawet tysiące kilometrów. Dla nich to czas wędrówki, dla nas ostatnia okazja, by obserwować je przed zimą.
3: Przyroda przygotowuje się po troszeczku już do okresu zimowego. Możemy w tej chwili zaobserwować ptaki, które szykują się do odlotu. Pierwsze ptaki, na przykład bociany, już odleciały. W tej chwili takimi ptakami, które możemy podziwiać, szykują się do odlotu, są to żurawie, a więc największe skupisko żurawi znajduje się na naszym terenie w okolicach jeziora Rakutowskiego. Tamte ptaki w okresie wieczora i rana przelatują na pola, na żerowisko. Są to setki tych ptaków, a więc takie stada tak dużych ptaków robią naprawdę wrażenie. I jest to raj dla miłośników przyrody, dla obserwatorów przyrody, dla osób, które lubią fotografować przyrodę. Prawdziwa uczta. Możemy wybrać się nad jezioro Rakutowskie, na wieżę widokową albo w okolicach Rakutowa. Tam najwięcej możemy spotkać o świcie i o zmierzchu. Te ptaki na przelotach, możemy je spotkać na polach, ale więc warto wybrać się w tym czasie, żeby zaobserwować te ptaki, zaobserwować je w naturalnym środowisku, poznać ich biologię, poznać ich zwyczaje, tak żeby móc poszerzyć swoją wiedzę. A poza tym każde takie wyjście to jest zdrowie dla nas samych.
2: Ale jesienny las nie oznacza ciszy. Wręcz przeciwnie, o tej porze roku rozbrzmiewają w nim charakterystyczne, niskie i donośne odgłosy. To czas rykowiska jeleni. Samce wabią łanie i zaznaczają swoją obecność rykiem. W lesie można więc usłyszeć dźwięk, który nie sposób pomylić z żadnym innym. Rykowisko to jeden z najbardziej niezwykłych spektakli polskiej przyrody.
3: W tej chwili, będąc w lesie, na przykład na grzybach, szczególnie wieczorem lub rano, możemy usłyszeć takie dziwne pomrukiwania. Niekiedy mamy przypadki, że ludzie do nas dzwonią i się pytają, czy to możliwe, żeby u nas był jakiś niedźwiedź czy jakieś inne dziwne zwierzę. Czują się lekko zaniepokojeni takimi pomrukami, takimi rykami. No tutaj nie ma się co bać, jest to po prostu ryk jelenia, które pokazuje, że jest tutaj gospodarzem, pokazuje, że jest silny, pokazuje, że jest mocny, pokazuje, że chce zwołać i zaprosić do siebie partnerki, samice, tak zwane łania, więc jest to okres pełen takiej magii w tym lesie, szczególnie wieczorami, kiedy te dorodne byki, największe byki chcą pokazać swoją dominację, przeganiają te młodsze byki, młodsze osobniki, które są zdecydowanie słabsze, skupiają wokół siebie wiele partnerek, wiele łań. No tutaj to jest przepiękne widowisko przyrodnicze, które każdy powinien zobaczyć w naturze i zachęcam do tego, żeby to zrobić.
4: A spytam się, czy w spotkaniu z takim jeleniem mamy się czego obawiać? Powinniśmy się jakoś szczególnie zachować?
3: No jelenie są typowymi zwierzętami bardzo płochliwymi. Na widok człowieka, na widok jakichś osób, one uciekają. I nawet w okresie rykowiska powinniśmy być spokojni. One wydają ten ryk, one podkreślają swoją obecność w terenie. Niemniej jak zobaczą człowieka, na pewno będą uciekać.
2: Jesień przynosi więc wyraźne zmiany. Jedni mieszkańcy lasów ruszają w daleką podróż, inni właśnie rozpoczynają jeden z najważniejszych okresów w swoim życiu. Warto się zatrzymać, wyjść do lasu i posłuchać, bo jesień w Polsce nie tylko zmienia krajobraz, ona także ma swój własny dźwięk.
1: Z danych wynika, że w Polsce rośnie spożywanie narkotyków. Najlepiej widać to na przykładzie dużych miast. Najczęściej spożywanym narkotykiem są marihuana i haszysz, a na kolejnym miejscu znajduje

0: się amfetamina. Osoby rozprowadzające narkotyki systematycznie trafiają w ręce policji, a potem przed prokuraturę. Ta ostatnia sporządziła kolejny akt oskarżenia.
1: Został z prokuratury tutejszej skierowany akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, Arturowi W. i Rafałowi J. Jeden to mieszkaniec Włocławka, powiatu włocławskiego, drugi to mieszkaniec powiatu lipnowskiego. Mężczyźni zostali oskarżeni o to, że wspólnie w porozumieniu posiadali znaczne ilości amfetaminy, ponad 4 kg. Ponadto Rafałowi J. zarzucono popełnienie przestępstwa posiadania już tutaj w typie tym podstawowym, czyli mniejszej ilości amfetaminy i marihuany. Artur W., który był uprzednio karany, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast Rafał J. nie przyznał się do jego popełnienia. Wobec Artura W. został skierowany do Sądu Rejonowego we Włocławku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie. Wobec Rafała J. zastosowano środki o charakterze wolnościowym.
0: Posiadanie substancji odurzających wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, zdrowotnymi i społecznymi. Z perspektywy prawa posiadanie narkotyków jest czynem zabronionym, który może drastycznie wpłynąć na przyszłość człowieka, zamykając drogę do wielu karier zawodowych. Eksperymentowanie z nielegalnymi substancjami niesie za sobą wysokie ryzyko uzależnienia, które niszczy zdrowie psychiczne i fizyczne oraz destabilizuje relacje z najbliższymi. Ten weekend Włocławek stanie się miejscem ogólnopolskiej sportowej rywalizacji. Odbędą się tutaj Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju, a na parkiecie powalczą nie tylko o tytuł mistrza, ale także o integrację i dobrą zabawę. Koszykówka w tym przypadku ma być czymś więcej niż sportową rywalizacją. Dla pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej to również forma aktywności, rehabilitacji i okazja do spotkania z osobami z innych części Polski.
2: 26-27 września, stara hala Osir, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej w dyscyplinie jasnej i oczywistej koszykówce. Włocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski, mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10, dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski, plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18. W niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
3: A ja tylko spytam jeszcze o pomysł na tą inicjatywę.
2: Pomysł zrodził się właściwie już 2-3 lata temu, kiedy w Strzelnie, bo Zakład Aktywności Zawodowej Strzelno organizuje taki wojewódzki turniej koszykówki. I ten pomysł po prostu, skoro Włocławek, Mistrzostwa Polski, Mistrzowie Polski, tak, Anwil Włocławek, nasi pracownicy również są kibicami Anwilu Włocławek, chodzimy na mecze, kibicujemy. Mamy również naszego trenera, pan Wojciech Kobielski trenuje naszych zawodników, ale ja jeszcze raz powtórzę, tu najważniejsza jest integracja, tu jest poznanie ludzi się z całej Polski. Poziom sportowy jest ważny, najważniejsza integracja. Zakład Aktywności Zawodowej w Włocławku to sport. To nie tylko koszykówka, to są biegi. Za tydzień uczestniczymy w biegu na skrzydłach ZAZ-u, organizowanego już cyklicznie. To są również inne imprezy sportowe. To jest półmaraton włocławski, w którym też nasi pracownicy biorą udział. Ci, którzy z różnych względów nie mogą aktywnie uczestniczyć sportowo, będą dopingować. Jestem przekonany, że naprawdę nasi pracownicy, a jest na prawie 100 osób, zrobią gorący doping. Liczę też na właśnie tutaj uczestnictwo osób ze Stowarzyszenia Eurointegracja. Ja gorąco zapraszam wszystkie osoby, nie tylko z niepełnosprawnością, ale w szczególności uczniów zespołu szkół numer 3, zespołu szkół numer 5, wszystkich, którzy chcą po prostu wspomóc. To będzie bardzo fajne, szanowni Państwo, jeżeli osoby z niepełnosprawnościami poczują tą atmosferę. Kiedyś byliśmy w Młynie na starej hali, prawda, z Anwilu. Ta atmosfera jest im potrzebna i zapraszam wszystkich bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Czy my będziemy? Będziemy i to licznie.
0: Na parkiecie liczyć się będą sportowe umiejętności, ale organizatorzy podkreślają, że również ważna jest atmosfera całego wydarzenia. Mistrzostwa mają integrować środowisko pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej i pokazywać, że sport może być ważną częścią aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.
4: Dzięki inicjatywie pana dyrektora Marcina wspólnie z Eurointegracją doszliśmy do wniosku, że to warto dla naszych członków, dla naszych podopiecznych zorganizować takie zawody. Znalazło to

0: Ostatni grunt w Urzędzie Miasta, który rzecz jasna sfinansował tą imprezę i się cieszymy ogromnie, że obok Olimpiady Hefajstosa, dużej olimpiady, również duże mistrzostwa Polski zaistnieją w Włocławku, z czego tylko się cieszyć, że podopieczni i niepełnosprawni tak aktywnie chcą w tym uczestniczyć. Nasi członkowie rzecz jasna będą wspierać merytorycznie, organizacyjnie całą imprezę, zapewniają frekwencję, pełne serce, pełne ręce oklasków i będą się cieszyć, że to jest nasza wspólna impreza.
1: W mistrzostwach zmierzą się reprezentacje zakładów aktywności zawodowej z całej Polski. Poza walką o mistrzowski tytuł będzie więc także okazja do wspólnej zabawy, poznania nowych osób i wymiany doświadczeń.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam Państwa.
0: Dzisiaj poruszymy ważny temat w kontekście przede wszystkim dzieci i młodzieży. Mam tutaj na myśli różnego rodzaju uzależnienia, profilaktykę uzależnień. Może najpierw tak ogólnie, jakie miasto podejmuje działania w tym kierunku?
1: To też jest jedno z obligatoryjnych zadań samorządu, żeby wprowadzać takie programy czy działania, które mają niwelować, zmniejszać to negatywne zjawisko dotyczące właśnie uzależnień nie tylko od alkoholu, ale też od innych środków psychoaktywnych.
0: Teraz pewnie to jest większym problemem
1: tak,
0: niż alkohol.
1: Zdecydowanie, więc w ramach tutaj między innymi takiego dużego programu miejskiego profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania

0: narkomanii, programu, który został przyjęty przez Radę Miasta na lata 2025-2027, bo to tak cyklicznie jest, co kilka lat on aktualizowany. No, wprowadzone są konkretne działania adresowane do no, całych wszystkich mieszkańców Włocławka i to się tak nazywa profilaktyka, między innymi jest profilaktyka uniwersalna, czyli działania, różnorodne działania adresowane do całej populacji, czyli na przykład w naszym przypadku do wszystkich mieszkańców Włocławka, których celem jest też poprawa takiego tej zrównoważonego funkcjonowania, czyli pogodzenie tej sfery emocjonalnej ze sferą fizyczną, czyli dbałość o dobrostan, ale też celem tej profilaktyki jest takie wskazywanie na trudne sytuacje, sytuacje zagrażające właśnie uzależnieniom różnego rodzaju wśród młodych ludzi i dzieci i młodzieży. No, różnorodne są formy, czy to są pogadanki, czy spotkania informacyjne, czy to są warsztaty. Oczywiście wszystko to odbywa się z udziałem specjalistów sprawdzonych, bo to są trudne tematy często i osoba, która mówi o tym, musi być specjalnie przeszkolona.
1: To może ja zapytam, czy włocławscy nauczyciele, bo myślę, że oni są tymi dorosłymi, poza tym środowiskiem domowym, którzy najwięcej wiedzą o mieszkańcach Włocławka, prawda? No bo siłą rzeczy spędzają z nimi mnóstwo czasu. Czy oni są też przeszkoleni, wyszkoleni, wyczuleni na pewne jakby symptomy, zauważają no, jakiś problem, który gdzieś występuje?
0: To rzeczywiście również też dbamy o tą sferę, bo oprócz tych działań adresowanych do dzieci i młodzieży, to są również takie programy adresowane do rad pedagogicznych, do rodziców. Jednym z takich działań, bo mamy dopiero kilka miesięcy tego kończącego się roku 2026. Od września na przykład, tego września, 1 września do końca grudnia, na przykład będzie realizowany taki program we wszystkich szkołach i podstawowych, ponadpodstawowych, kompetentny rodzic, zdrowe dziecko. I to jest właśnie szkolenia, warsztaty z nauczycielami oraz z rodzicami, tak żeby mogli właśnie zwiększyć swoją wiedzę i kompetencje na temat diagnozowania, zwracania uwagi na sytuacje trudne. I oczywiście, żeby mieli też wiedzę, jak szybko reagować, kogo uruchamiać, żeby minimalizować właśnie te zagrożenia, od których polska szkoła nie jest wolna. Tak? Problem nie dotyczy tylko włocławskich szkół, ale generalnie w kraju i myślę, że poza granicami. Dlatego też konieczna jest też dbałość i takie systemowe podchodzenie do tej sprawy.
1: W latach 80. i 90. chyba większy nacisk kładziono na profilaktykę alkoholową, prawda? To był większy problem, o którym się
0: tak,
1: mówiło,
0: zdecydowanie.
1: Takie społecznie,
0: tak,
1: prawda?
0: Zdecydowanie, rzeczywiście.
1: Dziś chyba ta szala się trochę jednak w kierunku
0: Tak, pojawiły się zupełnie inne źródła zachowań ryzykownych, tak. I włączają się, oprócz jakby tych działań takich profilaktycznych, i również takie działania, które już polegają na pracy już z osobami, które są uzależnione, też z dziećmi, z młodzieżą. Dlatego też jakby w tym całym systemie wsparcia, oprócz tych instytucji miejskich, są też stowarzyszenia i fundacje, które są
1: uprawnione.
0: I one uprawnione.
1: Współpracują też z miastem
0: współpracują
1: w tym
0: jak najbardziej. Z jednej strony właśnie te profilaktyczne działania w szkołach, które mają właśnie na celu no, zminimalizowanie tych wszystkich zagrożeń, czyli wskazanie dzieciom i młodzieży tych sytuacji, które mogą być potencjalnie sytuacją zagrożenia, plus jeszcze takie wskazywanie i wzmocnianie pozytywnych postaw oraz te sposobów radzenia sobie na przykład, no kiedy na przykład towarzystwo, nie wiem, koleżanki namawiają do takich działań.
1: Nauka

0: Tak,
1: aktywności też w tym
0: taka
1: zakresie,
0: nauka
1: tak?
0: też odmawiania, nie wchodzenia w takie trudne sytuacje. Ale też to właśnie ten jakby ten podstawowy, ten efekt powinien być taki właśnie ten dobrostan i poczucie wartości. Jeżeli dziecko, czy ten młody człowiek ma poczucie wartości, wie jakie są granice, ma wiedzę na temat zagrożeń i skutków, tak? Bo szczególnie dzieci są i młodzież są narażone, bo ich też biologiczna konstrukcja jest taka, że
1: Chęć
0: bardzo szybko,
1: spróbowania,
0: tak,
1: prawda,
0: i
1: też
0: szybko
1: i
0: się
1: szybko
0: mogą
1: się
0: uzależnić,
1: uzależniają.
0: mogą się uzależnić. Stąd też z jednej strony w szkołach działania, są też działania między innymi na przykład w Centrum Organizacji Pozarządowych. Swoje dyżury ma takie już wyspecjalizowane stowarzyszenie z Torunia, Powrót z U. To już jest praca z rodzinami i z osobami uzależnionymi, tak? Więc to już jest taka systemowa praca nad już, no niestety, już skutkami tych negatywnych zachowań.
1: A co z osobami dorosłymi, bo mówiłyśmy o
0: Tak,
1: dzieciach i
0: tu
1: młodzieży, ale przecież
0: bardzo ważne
1: dorośli też
0: jest,
1: mają
0: tak,
1: problemy.
0: bardzo ważne, też mamy stowarzyszenia, które skupiają osoby, które właśnie miały taki w swoim życiorysie trudne sytuacje. To jest właśnie problem alkoholowy, problem używek innych, narkomanii. Jednym z takich prężnie działających stowarzyszeń skupiających ludzi, którzy mieli za sobą tą sytuację ryzykownych zachowań z alkoholem, czyli po chorobie alkoholowej, to jest Stowarzyszenie Wiślak. Rzeczywiście prężnie działające. My też jako miasto wspieramy to stowarzyszenie. Nie mamy takiego stowarzyszenia i dlatego współpracujemy od lat z tym toruńskim stowarzyszeniem Powrót z U. Nie mamy takiego stowarzyszenia, organizacji, która nacechowana jest takimi działaniami te statutowymi na osoby właśnie już uzależnione od używek tych wszystkich, czyli pracy z narkomanami, tak? Z narkomanami, osobami uzależnionymi od tych psychoaktywnych substancji.
1: I na koniec może, bo mówiąc uzależnienia, gdzieś w tyle głowy też myślę, że wszyscy mamy no drugie takie słowo, które budzi wiele emocji, czyli przemoc, bo to często jest jakby powiązane, prawda?
0: Bardzo, bardzo, bardzo często tak jest. Pamiętam wiele lat temu, w latach 90. prowadziłam też badania takie, jeszcze jakby pracując w innej instytucji na zlecenie Państwowej Agencji Problemów Alkoholowych. Wracam tutaj do szkoły, do wątku edukacji, tak, placówek. I wtedy nam wychodziło, że szkoły nie bardzo chciały się przyznawać do tego, że mają
1: problemy,
0: dzieci,
1: tak,
0: tak, bo to
1: uczniowie.
0: wiadomo, jak jest problem w szkole, to znaczy, że
1: Nie radzi sobie
0: dyrektor,
1: dyrektor.
0: jasne, teraz zupełnie jest inne podejście, to jest właśnie i też namawiamy do tego, wzmacniamy
1: Żeby nie
0: dyrektora,
1: ukrywać.
0: żeby nie ukrywać, nie chować pod dywan różnych problemów, żeby właśnie szybko reagować i przeciwdziałać właśnie między innymi też przemocy, która jest czasami, znaczy też jest efektem różnych
1: Mówi się o tym, że potęguje,
0: negatywnych,
1: prawda? Że
0: tak,
1: efekty potęgują
0: jasne.
1: pewne zachowania przemocowe.
0: Szkoły wrocławskie, szkoły podstawowe czy ponadpodstawowe teraz też chętnie włączają się w programy ogólnopolskie. Na przykład Fundacja dla Dzieci Stop Przemocy, tak? Wszystkie teraz właśnie NASK i MEN ogłasza konkurs ogólnopolski dotyczący cyberprzemocy. Więc tych projektów, programów jest bardzo dużo i szczególnie też dobry jest, i to też można w ramach działań profilaktycznych potraktować, dobry jest ten zakaz komórek. Zobaczymy, jak to po
1: No
0: czasie
1: bo on może
0: przyniesie,
1: tutaj
0: czy zmniejszy
1: hejt,
0: ryzyko,
1: prawda?
0: tak, ryzyko takich przemocowych zachowań, a badania te ogólnopolskie, te prowadzone przez tutaj jedną z wrocławskich uczelni w 2022 na zlecenie miasta, jakby wskazują, że ta przemoc rówieśnicza jest mocno obecna. I za pomocą między innymi tych środków przekazu elektronicznego, ale też taka wprost agresja.
1: Działania profilaktyczne.

0: Wodzie miasto od lat jest to jakby jedno z zadań wpisane już na stałe, prawda, w obowiązki, że tak powiem, tutaj
1: Ale
0: samorządu.
1: można to na
0: Ale można
1: etapie
0: je
1: minimalnym,
0: robić,
1: tak, można to tak
0: robić
1: tylko,
0: to właśnie, o tym chciałam
1: że
0: powiedzieć, że można robić
1: tak,
0: to
1: ładnie,
0: tak na papierze, spełniając, że tak powiem,
1: statystyki,
0: tak.
1: można tak ładnie, tak.

0: to będzie wyglądało, więc musimy...
1: Jak nasze życie będzie wyglądało.
0: Właśnie, jak nasze życie będzie wyglądało również, więc też musimy o to dbać.
1: Więc dobrze, żeby to byli mądrzy i zrównoważeni, nie obarczeni żadnymi problemami ludzie.
0: Zdecydowanie to jest wymagające zadanie, dlatego też zawsze zapraszamy do współpracy specjalistów, organizacje pozarządowe, bo też dla nas są ważne organizacje pozarządowe.
1: Ale są najbliżej.
0: Tak, najbliżej ludzi, tak jak zakładamy, że samorząd też powinien być i jest bliżej, najbliżej ludzi, więc współpraca z organizacjami pozarządowymi jest ważna. W ramach konkursów ofert również co roku organizujemy taki konkurs na zajęcia pozalekcyjne. On rusza od września tego roku i zawsze trwa do końca. Tak rozliczamy się zawsze w roku kalendarzowym i też chętnie biorą w nim udział stowarzyszenia, kluby uczniowskie, kluby sportowe. I też to są zajęcia różnego rodzaju, bo to zajęcia też poprawiające, wzmacniające wiedzę, ale też takie jakby likwidujące te skutki, na przykład negatywne skutki wynikające z nudy, tak? Bo nie wiadomo, co zrobić, no to może sięgnijmy po coś albo wypijmy.
1: No, stąd też właśnie w wakacje zawsze jest jakby pik tych problemów.
0: Jasne, prawda? Natomiast chcemy wyjść ze szkoły również i też przed nami kolejny, mam nadzieję, że ciekawy, ale ważny program, który będziemy realizować wspólnie z LPP, Fundacją LPP. Trampki będzie się nazywał. Szczegóły niedługo, dlatego że...
1: Chodzi trochę o jakąś aktywność sportową.
0: Tak, nie, będzie takie... wsparcie dla młodych ludzi poza murami szkoły, coś jak street worker, coś jak takie miejsca, gdzie mogą się młodzi ludzie spotkać, porozmawiać z terapeutami, ze specjalistami w nieoczywistych miejscach, czyli to nie będzie szkoła, gabinet psychologa czy pedagoga,
1: ale innym miejscem. Bardziej na środowisku, tak?
0: Tak, natomiast dopinamy te szczegóły, realizuje to jedna z naszych organizacji pozarządowych, więc myślę, że niebawem
1: będziemy
0: tak podzielić, ale były spotkania w szkołach ponadpodstawowych, już przyjeżdżali właśnie specjaliści z Fundacji FOSA z Trójmiasta, które też realizuje to u siebie razem z naszą organizacją i były spotkania z młodzieżą takie informacyjne, więc zainteresowanie będzie duże.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Moim Państwa gościem, tak dla formalności przypomnę, była pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Dwaj bracia z Wrocławka z międzynarodowym sukcesem. Olivier i Victor zdobyli tytuły czempiona podczas Olimpiady Arytmetyki Mentalnej w portugalskim Porto. W zawodach rywalizowały dzieci z 12 krajów. Dla Oliviera i Victora szybkie liczenie to nie tylko matematyka, ale przede wszystkim wspólna pasja. Bracia regularnie trenowali i właśnie w Porto sprawdzili swoje umiejętności w rywalizacji z młodymi zawodnikami z całego świata.
1: Olimpiada w Porto w Portugalii była moją pierwszą międzynarodową... Więc trochę się denerwowałem, ale mama zawsze powtarza, że jak się coś bardzo chce, to nie ma, że się nie da. Uda się wszystko, tylko trzeba siebie wierzyć. Udało się, jestem czempionem.
2: Moja pierwsza międzynarodowa olimpiada była w Hiszpanii w Walencji. Zdjął najwyższy tytuł, super czempiona. To bardzo super miejsce, bo najpierw jest trzecie miejsce, później drugie, później pierwsze, że jest czempion i super czempion. No więc wiedziałem już trochę, na czym to polega. Jestem i w tym roku zdobyłem czempiona. Jestem dumny z tego, że zajęłam takie super miejsca. Trzeba zrobić jak najwięcej przykładów 8 minut i trzeba sobie mówić, że dam radę. Nasza mama szukała zajęć, które aktywują obie półkule mózgu. Wtedy cały czas mamy namawiałem, bo spotkałem szkołę arytmetyki mentalnej. Pierwsze zajęcia były super, no więc już 2 lata chodzę.
3: Wiktorek, a powiedz nam to, jak to wyglądało u ciebie?
1: Bardzo chciałam zapisać się na kurs i ćwiczyć jak mój brat. Wcześniej podglądałem go, jak liczy na swoich zajęciach. Zawsze robiłem cyfry i liczby i chciałam dodawać i odejmować je tak szybko jak Olivier.
2: Pierwsze zajęcia były super. Trener pokazywał nam, jak liczyć na liczydle. Od razu mi się to spodobało. Wtedy nie wydawało mi się, że to jest trudne, tylko mega ciekawe, proste i fajne.
1: Na początku trzeba się bardzo skupić i zrobić rozgrzewkę. To bardzo ważne. Potem trzeba wyobrazić sobie liczydło w wyobraźni i przesuwać nim koraliki.
0: Chłopcy pokazali nam również, jak w praktyce radzą sobie z liczeniem. Victor i Olivier błyskawicznie wykonywali kolejne działania, a Olivier poszedł o krok dalej i zaprezentował liczenie w pamięci, bez patrzenia na cyfry.
4: 33 dodać 69, dodać 56, dodać 44, odjąć 58, odjąć 20, dodać 36.
2: 160.
4: Brawo! 365, odjąć 23, dodać 69, dodać 159, dodać 365, odjąć 654.
2: 281.
0: W arytmetyce mentalnej liczą się szybkość, koncentracja i dokładność. Uczestnicy wykonują działania w pamięci, często w bardzo krótkim czasie. Ich sukces cieszy nie tylko rodzinę, ale także nauczycieli i szkolną społeczność, która na co dzień obserwuje ich rozwój i wspiera ich w kolejnych wyzwaniach.
5: Jako szkoła jesteśmy niezwykle dumni, choć na co dzień jestem wychowawczynią tylko Oliwiera, to ogromnie cieszę się z triumfu obu chłopców, Oliwiera i Wiktora. Ich sukces przyniósł naszej społeczności ogromną radość. Gratulujemy z całego serca chłopcom i ich rodzicom. Dla nauczyciela nie ma nic piękniejszego, jak obserwować, kiedy jego uczeń rozwija skrzydła i sięga po najwyższe trofea na świecie. Od samego początku było widać, że świetnie kombinuje i bardzo szybko przyswaja wiedzę. Błyskawicznie dostrzegał zależności i sprawnie wykonywał skomplikowane obliczenia. Jednak prawdziwy efekt wow zrobiło na nas to, gdy pokazał nam na żywo, jak szybko liczy w pamięci. Zobaczyć Oliwiera w akcji to coś niesamowitego.
0: Dla braci z Wrocławka zawody zakończyły się podwójnym sukcesem. Oliwier i Wiktor wrócili do domu z tytułami czempiona, a wspólna pasja i treningi dały im powód do dumy i motywację do kolejnych wyzwań. Wrocławski budżet obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Pod głosowanie trafiają różne projekty. Jedne dotyczą ochrony drzew, inne budowy boisk, placów zabaw czy miniparków. Wyróżnia się projekt, który wygrał już po raz drugi, czyli ćwiczenia gimnastyczne poprawiają

0: poprawiające kondycję seniorów. W jego ramach odbywa się szereg bezpłatnych treningów na terenie sal gimnastycznych w całym mieście. Jednym z nich jest joga.
1: Dzisiaj odbyły się zajęcia z jogi. To jest joga połączona ze stretchingiem, ponieważ mamy do czynienia z seniorami. Natomiast również w sali Liceum Ziemi Kujawskiej odbywają się zajęcia typowo fitnessowe z momentami, w których można poszaleć w tańcu, jak również ćwiczymy mięśnie ud, brzucha, pośladków. Również bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w ramach zdrowego kręgosłupa, ponieważ każdy, zarówno młodzi, jak i starsi, mają niestety takie różne dolegliwości związane z kręgosłupem i generalnie z narządami ruchu, dlatego te zajęcia bardzo cieszą się i bardzo zachęcam, ponieważ jest to najprostsza forma ruchu, żeby sobie po prostu pomóc.
0: Ćwiczenia odbywały się rano, jednak sala była wypełniona uczestnikami. Zazwyczaj na tego typu zajęciach są same kobiety. Tutaj jednak pojawił się również jeden senior.
1: Były to ćwiczenia jogi skoncentrowane na tym, żeby raczej stretchingować się, czyli napinać mięśnie. Nie jesteśmy w stanie, żeby ćwiczyć z seniorami na tym poziomie w taki typową jogę. Są to zajęcia, które mają przede wszystkim zainspirować nas do tego, żeby pracować, a wszystko wymaga czasu. Bardzo się cieszę, że na zajęciach, przynajmniej na moich zajęciach, mam nadzieję, że też w ramach budżetu obywatelskiego w innych grupach są mężczyźni. Jest to ogromna radość, że mężczyźni wychodzą z domów i zaczynają ćwiczyć.
2: Te ćwiczenia są, mówię o jodze, nie tylko dla mięśni, ale też z układem oddechowym.
1: Oczywiście, ja bardzo koncentruję się na oddychaniu, ponieważ prawdziwy oddech, ten właściwy oddech relaksuje, a te zajęcia, oprócz tego, że pracujemy nad mięśniami, one też mają przynieść ulgę w stresie w życiu codziennym.
0: Zajęcia trwały około godziny. Joga poprawia równowagę, elastyczność i siłę mięśni, a także skutecznie łagodzi bóle stawów oraz kręgosłupa. Jak się okazuje, włocławscy seniorzy chętnie uczestniczą w ćwiczeniach.
3: Odwiedzamy media społecznościowe, zaglądamy na te strony włocławskie, stąd wiemy. Ja dodatkowo jeszcze wiem, ponieważ chodziłam dużo wcześniej na te zajęcia odpłatne, jeszcze przed budżetem obywatelskim. No i wtedy w tej gronie aktywnych seniorów oczywiście te tematy są dobrze znane. Dlaczego się zdecydowałam? Dlatego, że lubię aktywność. Poza tym mam świadomość, że pozwala mi to zachować kondycję dobrą, pozostać w dobrym zdrowiu na pewno przez długie lata. Jestem sprawna, z czego się ogromnie cieszę. Poza tym muszę tylko jeszcze też powiedzieć, bo to dla mnie ważne, że zdecydowałam się na zajęcia z Jolongol, z panią Jolongą Lasińską, dlatego, że ja już do niej chodziłam wiele lat na inne zajęcia. I co mi tu najbardziej odpowiada? Pani Jola buduje niezwykłą atmosferę. Jest bardzo konkretna, rzeczowa. Nie tracimy czasu na zbędne rzeczy. Mamy wszystko tak zorganizowane, że każda minuta, a często nawet więcej, jest maksymalnie wykorzystane. Jola zwraca też uwagę na prawidłowość wykonywania ćwiczeń. Ona przypomina o oddechu, przypomina o oddaleniu ramion od uszu, bo często chodzimy tak przygarbieni, więc Jola na to zwraca uwagę. Na zachowanie prawidłowej sylwetki. I to jest ogromnie ważne, bo mimo, że tyle lat chodzę, to często też się zapominam. A jak ona mówi podczas ćwiczeń, co mamy robić, kiedy jest wdech, kiedy wydech, to też jest ogromnie ważne.
4: Ja to słucham, co Laura mówiła. Właściwie powiedziała wszystko, co chciałam powiedzieć. Ja też dowiedziałam się z Facebooka. Też no, chodzę na ten Uniwersytet Trzeciego Wieku, więc tam też to było mówione. A dlaczego chodzę? Właśnie tak jak Laura mówiła, ja się lepiej czuję, mimo że się zmęczę, łupocę, ale to jest taki fajny wysiłek. Do tego Jola też bardzo fajnie, ciekawie prowadzi, także mam nadzieję, że to będzie jeszcze w przyszłym roku. Będziemy głosować, bo jest to bardzo fajna inicjatywa, ludzie zaczynają wychodzić z domu i to jest fajne, że ludzie starsi nie siedzą przy telewizorze, w fotelach, tylko właśnie wychodzą do ludzi.
0: W projekcie bierze udział ponad 150 seniorów, a liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy odbywają się osobiście u instruktorów lub drogą mailową damian.sidwak@zspl.pl. Włocławek boryka się z odpływem mieszkańców. W szczytowym momencie w naszym mieście mieszkało 123 tysiące osób. Z danych ratusza na koniec 2025 roku Włocławek miał niecałe 92 tysiące mieszkańców. Urząd Miasta próbuje temu przeciwdziałać na różne sposoby. Jednym z nich jest miejskie budownictwo mieszkaniowe.
5: Kierujemy tą politykę mieszkaniową Włocławka do różnych grup społecznych i akurat o ile ulica Cellozowa, osiedle przy ulicy Cellozowej

0: To była oferta dla osób, które no, mają być może zdolność kredytową, ale niekoniecznie chcą zadłużać się i wolą skorzystać z mieszkań z niskim czynszem. To na ulicy Lisek. Ten teren chcemy zagospodarować dla innej grupy społecznej, dla osób, które podejmują błędne decyzje o wyprowadzeniu się z Włocławka po to, żeby mieszkać w domku. Zdecydowanie miasto ma dużo szerszą ofertę, zarówno kulturalną, sportową, infrastruktury drogowej, rowerowej, rekreacyjnej itd., itd. Więc bardzo nielogicznym jest wyprowadzanie się z miasta. Dlatego dla tej grupy, którą stać już na własny dom, proponujemy właśnie budownictwo przy ulicy Lisek.
1: W pierwszym etapie 119 segmentów zabudowy szeregowej. Tutaj finalnie najemca będzie właścicielem i budynku, i gruntu. Inwestycja przebiega sprawnie. Na części budynków montowany jest dach.
0: Wydaje się, że aktualnie jest to najlepsza oferta na rynku we Włocławku. Jeżeli ktoś marzy o własnym domku albo o domku w zabudowie szeregowej, to nie ma lepszej oferty we Włocławku. No i tutaj po pierwsze gwarantem jest spółka komunalna, która realizuje tą inwestycję, a po drugie no, taki najemca nie obciąża własnej zdolności kredytowej. To też jest myślę, że istotne. No, prace budowlane na tej inwestycji przebiegają bardzo sprawnie. Aktualnie montowany jest dach na pierwszym etapie, więc stan surowy, otwarty właściwie na tym etapie za chwilę będzie zakończony. I to też ważna informacja, że te domy będą realizowane w systemie pod klucz, czyli gotowym do zamieszkania z pomalowanymi ścianami, z podłogami, z wykończeniem tak naprawdę, gdzie po otrzymaniu kluczy tak naprawdę wystarczy przywieźć swoje meble i można od razu mieszkać. Więc gorąco zachęcam te osoby, które chcą popełnić błąd i wyprowadzić się pod Włocławek. Myślę, że warto przemyśleć tę decyzję jeszcze raz i skorzystać z oferty przy ulicy Lisek.
1: Budynki mieszkalne posiadają dwie kondygnacje nadziemne, wbudowany garaż oraz ogród o powierzchni od 50 do 80 m kwadratowych. Powierzchnia użytkowa domków od 126 do 149 m kwadratowych.
2: Jesień oficjalnie zawitała do Polski. Dziś, 23 września, rozpoczyna się astronomiczna jesień. To czas zmian, które szczególnie dobrze widać i słychać w przyrodzie. Z dnia na dzień coraz więcej ptaków opuszcza nasze okolice. Ruszył sezon jesiennych migracji. Bociany, żurawie czy gęsi kierują się na południe, pokonując setki, a niektóre gatunki nawet tysiące kilometrów. Dla nich to czas wędrówki, dla nas ostatnia okazja, by obserwować je przed zimą.
3: Przyroda przygotowuje się po troszeczku już do okresu zimowego. Możemy w tej chwili zaobserwować ptaki, które szykują się od odlotu. Pierwsze ptaki, na przykład bociany, już odleciały. W tej chwili takimi ptakami, które możemy podziwiać, szykują się do odlotu, są to żurawie, a więc największe skupisko żurawi znajduje się na naszym terenie w okolicach jeziora Rakutowskiego. Tamte ptaki w okresie wieczora i rana przelatują na pola, na żerowisko. Są to setki tych ptaków, a więc takie stada tak dużych ptaków robią naprawdę wrażenie. I jest to raj dla miłośników przyrody, dla obserwatorów przyrody, dla osób, które lubią fotografować przyrodę. Prawdziwa uczta. Możemy wybrać się nad jezioro Rakutowskie, na wieżę widokową albo w okolicach Rakutowa. Tam najwięcej możemy spotkać o świcie i o zmierzchu. Te ptaki na przelotach, możemy je spotkać na polach, ale więc warto wybrać się w tym czasie, żeby zaobserwować te ptaki, zaobserwować je w naturalnym środowisku, poznać ich biologię, poznać ich zwyczaje, tak żeby móc poszerzyć swoją wiedzę. A poza tym każde takie wyjście to jest zdrowie dla nas samych.
2: Ale jesienny las nie oznacza ciszy. Wręcz przeciwnie, o tej porze roku rozbrzmiewają w nim charakterystyczne, niskie i donośne odgłosy. To czas rykowiska jeleni. Samce wabią łanie i zaznaczają swoją obecność rykiem. W lesie można więc usłyszeć dźwięk, który nie sposób pomylić z żadnym innym. Rykowisko to jeden z najbardziej niezwykłych spektakli polskiej przyrody.
3: W tej chwili, będąc w lesie, na

0: przykład na grzybach, szczególnie wieczorem lub rano możemy usłyszeć takie dziwne pomrukiwania. Niekiedy mamy przypadki, że ludzie do nas dzwonią i się pytają, czy to możliwe, żeby u nas był jakiś niedźwiedź czy jakieś inne dziwne zwierzę. Czują się lekko zaniepokojeni takimi pomrukami, takimi rykami. No tutaj nie ma się co bać, jest to po prostu ryk jelenia, które pokazuje, że jest tutaj gospodarzem, pokazuje, że jest silny, pokazuje, że jest mocny, pokazuje, że chce zwołać i zaprosić do siebie partnerki, samice, tak zwane łania, więc jest to okres pełen takiej magii w tym lesie, szczególnie wieczorami, kiedy te dorodne byki, największe byki chcą pokazać swoją dominację, przeganiają te młodsze byki, młodsze osobniki, które są zdecydowanie słabsze, skupiają wokół siebie wiele partnerek, wiele łań. No tutaj to jest przepiękne widowisko przyrodnicze, które każdy powinien zobaczyć w naturze i zachęcam do tego, żeby to zrobić.
1: A spytam się, czy w spotkaniu z takim jeleniem mamy się czego obawiać? Powinniśmy się jakoś szczególnie zachować?
0: No jelenie są typowymi zwierzętami bardzo płochliwymi. Na widok człowieka, na widok jakichś osób, one uciekają. I nawet w okresie rykowiska powinniśmy być spokojni i one wydają ten ryk, one podkreślają swoją obecność w terenie. Niemniej jak zobaczą człowieka, na pewno będą uciekać.
2: Jesień przynosi więc wyraźne zmiany. Jedni mieszkańcy lasów ruszają w daleką podróż, inni właśnie rozpoczynają jeden z najważniejszych okresów w swoim życiu. Warto się zatrzymać, wyjść do lasu i posłuchać, bo jesień w Polsce nie tylko zmienia krajobraz, ona także ma swój własny dźwięk.
3: Z danych wynika, że w Polsce rośnie spożywanie narkotyków. Najlepiej widać to na przykładzie dużych miast. Najczęściej spożywanym narkotykiem są marihuana i haszysz, a na kolejnym miejscu znajduje się amfetamina. Osoby rozprowadzające narkotyki systematycznie trafiają w ręce policji, a potem przed prokuraturę. Ta ostatnia sporządziła kolejny akt oskarżenia.
4: Został z prokuratury tutejszej skierowany akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, Arturowi W. i Rafałowi J. Jeden to mieszkaniec Włocławka, powiatu włocławskiego, drugi to mieszkaniec powiatu litnowskiego. Mężczyźni zostali oskarżeni o to, że wspólnie w porozumieniu posiadali znaczne ilości amfetaminy, ponad 4 kg. Ponadto Rafałowi J. zarzucono popełnienie przestępstwa posiadania już tutaj w typie tym podstawowym, czyli mniejszej ilości amfetaminy i marihuany. Artur W., który był uprzednio karany, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast Rafał J. nie przyznał się do jego popełnienia. Wobec Artura W. został skierowany do Sądu Rejonowego we Włocławku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie. Wobec Rafała J. zastosowano środki o charakterze wolnościowym.
3: Posiadanie substancji odurzających wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, zdrowotnymi i społecznymi. Z perspektywy prawa posiadanie narkotyków jest czynem zabronionym, który może drastycznie wpłynąć na przyszłość człowieka, zamykając drogę do wielu karier zawodowych. Eksperymentowanie z nielegalnymi substancjami niesie za sobą wysokie ryzyko uzależnienia, które niszczy zdrowie psychiczne i fizyczne oraz destabilizuje relacje z najbliższymi. Ten weekend Włocławek stanie się miejscem ogólnopolskiej sportowej rywalizacji. Odbędą się tutaj Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju, a na parkiecie powalczą nie tylko o tytuł mistrza, ale także o integrację i dobrą zabawę. Koszykówka w tym przypadku ma być czymś więcej niż sportową rywalizacją. Dla pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej to również forma aktywności, rehabilitacji i okazja do spotkania z osobami z innych części Polski.
5: 26-27 września, stara hala Osir, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej w dyscyplinie jasnej i oczywistej koszykówce. Włocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski, mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10, dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski, plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18. W niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
1: A ja tylko spytam jeszcze o pomysł na tą inicjatywę.
5: Pomysł

0: Zrodził się właściwie już 2-3 lata temu, kiedy w Strzelnie, bo Zakład Aktywności Zawodowej Strzelno organizuje taki wojewódzki turniej koszykówki. I ten pomysł po prostu, no co, no, skoro Włocławek, Mistrzostwa Polski, Mistrzowie Polski, tak, Anwil Włocławek, nasi pracownicy również są kibicami Anwilu Włocławek, chodzimy na mecze, kibicujemy. Mamy również naszego trenera, pan Wojciech Kobielski trenuje naszych zawodników, ale ja jeszcze raz powtórzę, tu najważniejsza jest integracja, tu jest poznanie ludzi się z całej Polski. Poziom sportowy jest ważny, najważniejsza integracja. Zakład Aktywności Zawodowej w Włocławku to sport. To nie tylko koszykówka, to są biegi. Za tydzień uczestniczymy w biegu na skrzydłach ZAZ-u, organizowanego już cyklicznie. To są również inne imprezy sportowe. To jest półmaraton włocławski, w którym też nasi pracownicy biorą udział. Ci, którzy z różnych względów nie mogą aktywnie uczestniczyć sportowo, będą dopingować. Mam nadzieję, znaczy nie mam nadziei, jestem pewien, jestem przekonany, że naprawdę nasi pracownicy, a jest nas prawie 100 osób, zrobią gorący doping. Liczę też na właśnie tutaj uczestnictwo osób ze Stowarzyszenia Eurointegracja. Ja gorąco zapraszam wszystkie osoby, nie tylko z niepełnosprawnością, ale w szczególności uczniów zespołu szkół numer 3, zespołu szkół numer 5, wszystkich, którzy chcą po prostu wspomóc. To będzie bardzo fajne, szanowni państwo, jeżeli osoby z niepełnosprawnościami poczują tą atmosferę. No, kiedyś byliśmy w Młynie na starej hali, prawda, z Anwilu. Ta atmosfera jest im potrzebna i zapraszam wszystkich bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Czy my będziemy? Będziemy i to licznie.
1: Na parkiecie liczyć się będą sportowe umiejętności, ale organizatorzy podkreślają, że również ważna jest atmosfera całego wydarzenia. Mistrzostwa mają integrować środowisko pracowników zakładów aktywności zawodowej i pokazywać, że sport może być ważną częścią aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.
2: Dzięki inicjatywie pana dyrektora Marcina wspólnie z Eurointegracją doszliśmy do wniosku, że to warto dla naszych członków, dla naszych podopiecznych zorganizować takie zawody. Znalazło to podatny grunt w Urzędzie Miasta, który rzecz jasna sfinansował tą imprezę i się cieszymy ogromnie, że obok Olimpiady Hefajstosa, dużej Olimpiady, również duże Mistrzostwa Polski zaistnieją w Włocławku, z czego tylko się cieszyć, że podopieczni i niepełnosprawni tak aktywnie chcą w tym uczestniczyć. Nasi członkowie rzecz jasna będą wspierać merytorycznie, organizacyjnie całą imprezę, zapewniają frekwencję, pełne serce, pełne ręce oklasków i będą się cieszyć, że to jest nasza wspólna impreza.
1: W mistrzostwach zmierzą się reprezentacje zakładów aktywności zawodowej z całej Polski. Poza walką o mistrzowski tytuł będzie więc także okazja do wspólnej zabawy, poznania nowych osób i wymiany doświadczeń.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani redaktor i dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj nadciśnieniem tętniczym. To bardzo powszechna przypadłość, choroba zaliczana nawet do chorób społecznych. Powiedzmy na początek, jakie wartości ciśnienia tętniczego są właściwe, ale dla poszczególnych grup wiekowych, bo są tutaj pewne różnice.
1: Panie redaktor, do tego czasu tak się uważało, że po prostu ciśnienie tętnicze zależy od wieku. Jednak bym powiedział, takie długotrwała obserwacja kliniczna i badania kliniczne stwierdziły fakt, że nadciśnienie tętnicze niezależnie od wieku powinno utrzymywać się w wyznaczonych, dość niskich granicach. Więc Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne uważa i mówi i zaleca, żeby utrzymywać ciśnienie na poziomie skurczowe poniżej 130, a rozkurczowe poniżej 84. Natomiast Amerykańskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego uważa, że ciśnienie, niezależnie od wieku, czy się ma lat 80, czy się ma lat 20, powinno być 120 i niższe, i 80 i niższe. W związku z tym ta hipoteza, takie standardowe działanie, że jak się ma 60 lat, to ciśnienie powinno być 160, a jak 80 lat, to 180 i to jest jeszcze prawidłowe, całkowicie upadła już od kilku lat. W związku z tym oczywiście ja mówię o ludziach, którzy mają tylko nadciśnienie tętnicze, a nie jeszcze inne choroby, prawda? Bo jeżeli się ma inne choroby, na przykład tak, jak jest się po udarze mózgu, z różnych przyczyn, z powodu udaru, krwawienia do centralnego układu nerwowego, czy zakrzepu, zatoru, to ciśnienie powinno być u tych ludzi troszeczkę większe, żeby to krążenie mózgowe było w miarę wydolne. Także takie są wartości właśnie i tego się trzymamy w leczeniu czy w kontroli nadciśnienia. No, trzeba powiedzieć, że nadciśnienie tętnicze to jest choroba społeczna. W Polsce choruje około 6 milionów ludzi na nadciśnienie tętnicze, z czego połowa jest leczona, a z tej połowy jeszcze połowa jest dobrze leczona i utrzymuje ciśnienie na właściwym poziomie, takim jak ja tu powiedziałem. Tak? I to jest problem społeczny, dlatego że nadciśnienie tętnicze jest jednym z największych czynników ryzyka chorób naczyniowo-sercowych, czyli zawałów, udarów, niewydolności serca i tym podobnych schorzeń. To jest problem społeczny i jeżeli nie będziemy, bym powiedział, jakby edukować się wzajemnie, a szczególnie naszego społeczeństwa,
0: co czynimy?
1: Co czynimy, tak? To po prostu będzie to dawało różnego rodzaju powikłania.
0: I zwykle jest to nadciśnienie samoistne, prawda?
1: Tak. Pani redaktor zwróciła uwagę na,
0: tak,
1: bym
0: na marginesie,
1: charakterystyczny, tak, bym powiedział, taki atut, że 95% nadciśnienia, które my leczymy,

0: patrzymy, to jest nadciśnienie tak zwane samoistne. Czyli to są pewne, bym powiedział, uwarunkowania genetyczne, przekazywane w rodzinach na następne pokolenia, żeby po prostu w pewnym wieku generować nadciśnienie tętnicze. Tylko 5% nadciśnienia tętniczego jest tak zwanym nadciśnieniem wtórnym. Czyli jest to, bym powiedział, dość marginalna część ludzi z nadciśnieniem, ale jest też ona, bym powiedział, bardzo istotna, bo wtedy wykrycie takiej choroby, które prowadzi do nadciśnienia wtórnego i odpowiednie jej leczenie prowadzi do całkowitej eliminacji nadciśnienia i po prostu no, nie będzie powikłań nadciśnienia. Więc ten chory jest zdrowy, można powiedzieć wtedy.
1: Leczymy przyczynę, a nie skutek.
0: Oczywiście.
1: Tak? I to jest kluczowe.
0: Tak, no ale pani redaktor, bym powiedział, leczenie przyczyny też jest dość trudne, bo cała medycyna ostatnich 30 czy 40 lat to przeszła przez, bym powiedział, wiele takich teorii leczenia ciśnienia nadtętniczego i stosowano pojedyncze leki, które słabo działały, dlatego że nadciśnienie tętnicze ma wiele przyczyn, które po prostu wzajemnie się jakby napędzają, a eliminowanie tylko jednej z nich nie prowadzi najczęściej do efektu leczniczego. Dlatego no, trzeba też w to odpowiedni sposób leczyć.
1: Panie doktorze, groźne są skoki ciśnienia. Co może się zdarzyć, kiedy taka sytuacja ma miejsce?
0: Panie redaktor, my staramy się zawsze utrzymać ciśnienie, bym powiedział, w tych realnych granicach, o których ja powiedziałem. Ale są takie sytuacje kliniczne, i chciałem się powiedzieć do tego, że nie ma właściwie takiego nadciśnienia tętniczego, którego nie potrafilibyśmy obniżyć, tak? Ale są takie sytuacje kliniczne, gdzie to nadciśnienie, bym powiedział, jest bardzo wysokie. Wartości ciśnienia tętniczego są 220, 240,
1: no,
0: 260, tak?
1: Już.
0: To jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Skąd ona wynika? Ona wynika czasami z istoty nadciśnienia tętniczego. Z istoty nadciśnienia tętniczego w tym sensie, że jest to no, źle leczone czy nieleczone, ono się utrwala i dochodzi do tak zwanego nadciśnienia złośliwego, kiedy po prostu pojawiają się objawy mózgowe. Chory staje się nieprzytomny albo staje się pobudzony, staje się agresywny. To ciśnienie uszkadza tak zwane złośliwe wiele narządów. Dlatego, żeby do tego nie dopuszczać, to musimy po prostu leczyć nadciśnienie tętnicze i codziennie, systematycznie przyjmować zapisane leki. Jeżeli te leki nie pomagają, to szukać przyczyny nadciśnienia wtórnego. Czy czasami nie jest to jakaś koarktacja aorty, czy czasami nie jest to guz chromochłonny. Tak, czyli czasami to są jakieś guzy nerek, prawda, czy guzy nadnerczy, czy zaburzenia kory nadnerczy, tak, mineralo tej sfery mikrokortykoidowej. Także to są takie, bym powiedział, rzeczy dość no, skomplikowane, a zwyżki ciśnienia tętniczego, no to grożą po prostu udarami centralnego układu nerwowego. Wynikają z istoty, z przyczyny, z niektórych przyczyn nadciśnienia tętniczego i wynikają z zaniedbań w leczeniu nadciśnienia tętniczego.
1: Panie doktorze, skoki, wahania ciśnienia mogą uszkadzać naczynia w mózgu, a to niewątpliwie może prowadzić do demencji, której tak się wszyscy boimy.
0: Przyczyną takiej, bym powiedział, demencji, jakby to mówimy, osób w starszym wieku, czy nawet osób młodych, mogą być powtarzające się, bym powiedział, mikrozatorowość naczyń mózgowych. Najczęściej to
1: jest... A dlaczego ta mikrozatorowość występuje?
0: Ona występuje dlatego, że no, chorzy mają na przykład różnego rodzaju schorzenia, na przykład serca, różnego rodzaju schorzenia, zaburzeń układu krzepnięcia mają czasami różnego rodzaju choroby serca, takie jak na przykład bakteryjne zapalenie wsierdzia, gdzie cząstki

0: dzieciątki brodawek, które gromadzą się w sierdziu, urywają się i dostają się do centralnego układu nerwowego, powodując mikrouszkodzenia i tak zwane malacje mikrouszkodzeniowe mózgu. No jeżeli mózg jest uszkodzony, a szczególnie substancja, bym powiedział, biała czy szara, no to wtedy mamy, że tak się wyrażę, powolną degradację człowieka, taką intelektualną, umysłową, bo no, ten mózg nie działa w sposób odpowiedni. Przy nadciśnieniu, takim powikłaniem, to najczęściej jest właśnie udar mózgu. Jeżeli ktoś ma rozległy udar mózgu, to jego sposób rozumowania, porozumiewania się i kontaktu z ludźmi ulega w sposób istotny ograniczeniu. Są zaburzenia mowy i to prowadzi pomału do degradacji społecznej i braku akceptacji swojej osobowości przez takiego pacjenta i to wszystko prowadzi do tak zwanej demencji starczy. Ale najczęściej u podstawy jest, mówię, albo rozległy wylew krwi do mózgu, albo mikrozatorowość, która po prostu uszkadza nam w wielu punktach centralny układ nerwowy, co prowadzi do degradacji psychofizycznej i daje demencję.
1: Panie doktorze, czy aby doszło do udaru, do wylewu, te wartości ciśnienia muszą być bardzo wysokie w danym momencie?
0: Niekoniecznie. Pani redaktor, wystarczy, że ktoś ma defekty naczyniowe w mózgu, na przykład tętniaki, tak? No, tętniaki w mózgu są rzeczą dość często spotykaną w praktyce klinicznej. Wystarczy, że ciśnienie skoczy komuś 200 czy tam 190, co u normalnych osób z normalnymi naczyniami w mózgu nie powoduje jakichś dramatycznych zmian. U takiego człowieka dochodzi do pęknięcia tego naczyniaka. I w związku z tym trudno jest przewidzieć przy nadciśnieniu, czy akurat ktoś nie ma tętniaka mózgu, bo wszystkich należałoby badać na tętnie. Ale to tak się nie robi, tylko bada się wtedy, kiedy są objawy kliniczne. I ja widziałem młode osoby z niewielkim nadciśnieniem tętniczym, które dostawały udaru mózgu, krwawienie do centralnego układu z powodu tętniaka. Ściana tętniaka jest, to jest tętniak, to znaczy, że jego ściana jest bardzo taka niepodatna na różnego rodzaju bodźce, a szczególnie na skoki ciśnienia i ona pęka, tak? A inne naczynia, które są prawidłowo zbudowane w mózgu, nie pękają wtedy. Także to tak się zdarza czasami.
1: Panie doktorze, są też osoby, aczkolwiek jest ich mniej, które mają ciśnienie zbyt niskie. Jakie są przyczyny takiej sytuacji?
0: Pani redaktor, ja tak mówiąc zupełnie szczerze, jak żeśmy rozmawiali na ten temat, to mówię, że niedociśnienie takie tętnicze to jest sprawa, bym powiedział, może marginalna, to za dużo powiedziana w medycynie, ale zdarzająca się. I to jest zaburzenie adaptacyjne. To znaczy, że nasz organizm z różnych przyczyn, kiedy my przyjmujemy pozycję stojącą, nie utrzymuje właściwego ciśnienia krwi. Tak? To ciśnienie jest bardzo niskie. Często dochodzi do różnego rodzaju załamań się, to znaczy upadków, omdleń i innych rzeczy. Tak? Jeżeli chodzi o sam problem sprawy, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jak my stoimy, tak, czy wstajemy gwałtownie, to najwięcej krwi, które krąży w naszym organizmie, znajduje się w kończynach dolnych. W kończynach dolnych. I wtedy, jak organizm jest zdrowy i nie ma to dochodzi do po prostu, jak wstajemy, do odruchowego zwiększenia rzutu serca, tak? I obkurczenia się naczyń, głównie kończyn dolnych, ale nie tylko i trzewi, a także i trzewi. I wtedy utrzymujemy właściwe ciśnienie tętnicze. I nie przewracamy się, czy nie ulegamy omdleniu. Mm-hmm. Natomiast jeżeli bym powiedział, na przykład ktoś ma rozległe żylaki i stoi, tak? Krew jego gromadzi.

0: się w tych dolnych partiach, w tych żylakach i nie ma odpowiedniego tego odruchu adaptacyjnego, to po prostu dochodzi u niego do załamania się ciśnienia, o spadku ciśnienia i po prostu omdlenia. Jakie są przyczyny tych, bym powiedział, tego niskiego ciśnienia i tej czyli braku adaptacji?
1: Tej hipotonii, tak.
0: No to przyczyny są tak zwane pierwotne i wtórne, tak? Takimi przyczynami pierwotnymi to są na przykład, to jest długotrwałe leżenie, tak? My, każdy z nas ma takie doświadczenie, że jak przebył grypę i długo leżał w łóżku i nawet jeżeli już wyzdrowiał i wstawiał, to mu się kręciło w głowie, jak wstawał, prawda? To jest właśnie długotrwałe takie leżenie, czy długotrwałe leżenie. Przyczynami mogą być także no, znaczy przyjmowanie leków hipotensyjnych, tak? Że to ciśnienie po przyjęciu leków jest za niskie, bo też nie może być za niskie ciśnienie, ale to jest tak zwana wtórna hipotensja.
1: A w którym momencie zaczyna się to zbyt niskie ciśnienie?
0: To zależy od właśnie możliwości adaptacyjnych naszego organizmu. Tak jak powiedziałem, jeżeli te odpowiednie mechanizmy nie zadziałają, to po prostu dochodzi do tego spadku ciśnienia i omdlenia. To jest trudno powiedzieć, to jest indywidualna sprawa, tak? Że każdy z ludzi, ja na przykład toleruję bardzo dobrze ciśnienia 110 na 80, czy tam na 70 i wstaję i nic ze mną się nie dzieje. Ale ludzie, którzy mają, bym powiedział, zaburzenie adaptacji, takie ciśnienie w starszym wieku, ja też jestem w starszym wieku, mnie akurat to nie szkodzi, ale niektórzy mają, bym to takie spadki ciśnienia. Natomiast przyczyny nadciśnienia wtórnego to jeszcze mogą być różne choroby, choroby nadnerczy. Na przykład guzkom chromochłonny nadnerczy, niedoczynność nadnerczy, tak zwana choroba Addisona, gdzie dochodzi do zaburzeń wodno-elektrolitowych. Chory nie trzyma ciśnienia, bo nie trzyma sodu w organizmie, tak? I wtedy dochodzi do spadków ciśnienia. Mogą to być także różne choroby centralnego układu nerwowego, takie jak guzy mózgu na przykład, tak? Bo wiemy, że też mamy ośrodek nadciśnieniowy w centralnym układzie nerwowym. Jeżeli on jest zaburzony, tak, no to ten układ autonomiczny niezbyt dobrze steruje, bym powiedział, napięciem mięśni i naczyń. I w związku z tym też może dochodzić do takiej hipotonii. To są takie no, przyczyny, bym powiedział, różnorakie, ale najczęściej w pierwotnej przyczynie, pierwotną przyczyną nadciśnienia to są zaburzenia neurowegetatywne. To są takie zaburzenia, kiedy z powodu różnych chorób centralnego układu nerwowego dochodzi do tego, że nasz układ współczulny no, nie radzi sobie po prostu no, z dobrą grą naczyniową, tak bym to powiedział. Tak?
1: A jak radzić sobie, panie doktorze, w sytuacji zbyt niskiego ciśnienia? Źle się poczujemy, jesteśmy senni, tak? Jesteśmy tacy osłabieni chyba wtedy.
0: Panie redaktor.
1: I co to, robimy?
0: No właśnie,
1: czy to tylko kawa? Nie, bo to działanie krótkotrwałe.
0: Nie, na ogół te leki, tak, znaczy takie postępowanie niewiele pomaga, może tylko czasowo. Przede wszystkim powinniśmy uzupełniać płyny. Płyny, tak? Więc każdy zdrowy człowiek powinien wypijać około 2,5 litra płynów w ciągu doby. Musimy też odbać o to, żeby po prostu nasze elektrolity były wyrównane. Musimy przyjmować trochę większe dawki sodu, soli po prostu, tak? Soli. Ja na przykład zalecam moim pacjentom w starszym wieku, że jeżeli piją, jest w upały, piją wodę, to powinni tam troszeczkę płaską lyżeczkę soli, tak, do litra wody wrzucić i wtedy po prostu to się utrzymuje, tak? Czyli tak, no niektórzy działają dobrze przy niedoczynności kory nadnerczej na mineralokortykoidy.

0: Gdy po prostu ich ten jonogram, ten sód się podwyższa, tak, i oni no, trzymają ciśnienie w jakimś tam sensie. Niektórzy stosują alfa-stymulatory, czyli takie leki, to jest nazwa chemiczna, pindolol, który po prostu no, jakby pobudza receptory alfa i obkurcza naczynia. Wtedy dochodzi do. Ale można powiedzieć, że to leczenie, o tych wszystkich przypadkach, które ja
1: Tak.
0: mówię, jest, no, musi mieć podstawy, bym powiedział, diagnostyczne, tak? Bo inaczej się leczy człowieka z niedoczynnością korzeń nadnerczy,
1: No
0: który ma
1: właśnie.
0: hipotonię, a inaczej się leczy człowieka odwodnionego, czy człowieka po jakiegoś takiego, no, z jakimiś chorobami centralnego układu nerwowego. Diagnostyka jest, bym powiedział, dość trudna i taka często, a leczenie często przynosi mały efekt. Mały efekt. No, ale tak to już jest w życiu, chociaż to jest problem, bym powiedział, marginalny w stosunku do nadciśnienia, bo na nadciśnienie choruje bardzo dużo osób. Natomiast hipotonię. Jeżeli to nie jest podstawa gdzieś tam w centralnym układzie nerwowym, to raczej mamy rzadko.
1: Tak
0: Rzadko.
1: doraźnie, jak
0: Tak
1: można
0: doraźnie.
1: sobie poradzić w takiej sytuacji?
0: No, panie redaktor, no, na przykład jeżeli ktoś ma żylaki rozległe, to radziłbym nosić pończochy elastyczne, tak? Takie, które po prostu no, powodują to, że w naszym układzie żylnym w kończynach dolnych nie gromadzi się krew, tak? To wszystko zależy, mówię, od przyczyny. Jeżeli ktoś ma no, zaburzenia wodno-elektrolitowe, no to sód i woda, tak, żeby utrzymywać dobrze wypełnione łożysko. Tutaj nie ma żadnych takich, bym powiedział, jakichś radykalnych sposobów. Leczenie jest, ale ono często jest nieskuteczne, tak powiem wyraźnie, tak
1: I
0: mówią
1: to jest tylko
0: podręczniki.
1: farmakologia, czy ruch
0: No wie
1: też nam
0: pani,
1: pomoże, dieta nam
0: no
1: pomoże,
0: wie
1: choćby
0: pani.
1: uzupełnianie elektrolitów,
0: No
1: tak?
0: tak, no to są takie rzeczy, o których my mówimy, lub leczenie choroby, którą
1: Zasadniczej.
0: mamy, bym powiedział, rozpoznaną, a to prowadzi do hipotonii. Tak na przykład jak w niedoczynności kory nadnerczy, tak? No to wtedy ten efekt jest dobry. Ale mówię, przyczyny są różnorakie. Czyli wtórna hipotonia w przebiegu różnego rodzaju stanów klinicznych i chorób oraz pierwotne, które polegają tylko na chorobie, bym powiedział, układu nerwowego, parasympatycznego i sympatycznego. I to jest bardzo trudne w leczeniu, takie pierwotna hipotonia i w diagnostyce.
1: A diagnostyka to kwestia kluczowa.
0: No tak, mówię, ponieważ przyczyn jest wiele hipotonii, to ta diagnostyka no, często nie nadąża za, bym powiedział, złym samopoczuciem pacjenta. No ale trzeba coś robić. Taka jest zasada. To trzeba szukać czegoś, tak? Chociaż mówię, same efekty leczenia są no, mało skuteczne w pierwotnej hipotonii. Bo we
1: A
0: wtórnej możemy znaleźć jakąś radę.
1: w nadciśnieniu?
0: No problem leczenia nadciśnienia, pani redaktor, no to właściwie, mówiąc zupełnie szczerze, to został rozwiązany. Wystarczy tylko znać zasady, że lekarz, który leczy nadciśnienie tętnicze, no, powinien wiedzieć, jak się do tego odnieść i jaką podstawową diagnostykę wykonać. Bo my przecież wszyscy wiemy, że nadciśnienie tętnicze to jest głównie przyczyną tego nadciśnienia, to jest zaburzenia w gospodarce sodowej. Tu jest znowu nadmiar sodu, tak? Szczególnie na przykład przy jakichś chorobach nerek, czy nie tylko, tak? I że dobre ciśnienie tętnicze utrzymuje nam wydolne krążenie. Jeżeli mamy wydolne krążenie, to ciśnienie może być dobre i odpowiedni stan naczyń tętniczych, czyli ich napięcie. To wszystko.

0: wszystko wpływa, czyli gospodarka sodowa, stan naczyń i wydolność krążenia wpływa nam prawidłowe ciśnienie. Jeżeli któryś z tych mechanizmów zostaje zachwiany, no to wtedy po prostu dochodzi do naciśnienia tętniczego pierwotnego. Natomiast o wtórnym, no to nie rozmawiamy, bo to są różnego rodzaju choroby,
1: tak,
0: które łatwo możemy zdiagnozować i to naciśnienie zlikwidować, na przykład zabieg operacyjny.
1: Lecząc chorobą, tak, zasadniczą. Tak.
0: Operacje robią, czy koarktacja aorty, czy usuwając guz chromochłonny, czy poprawiając zwężone tętnice nerkowe. Ta operacja daje wyzdrowienie. Natomiast choroba naciśnieniowa to wymaga teraz według takich nowych zasad stosowania odpowiedniej ilości leków, tak? Odpowiednich leków. I to musi być leczenie nie tylko na jednym kierunku nadciśnienia, znaczy na przykład regulacja tego gospodarki sodowej. To musi być uderzanie we wszystkie mechanizmy, które prowadzą do nadciśnienia. Uderzanie lekami w jeden mechanizm powoduje to, że następuje hyperkompensacja tych nieleczonych mechanizmów i ciśnienie mimo wszystko jest dobrze. Stosujemy jeden lek na jedno, ale reszta tych torów jest zaburzona i ciśnienie słabo leczy lub się w ogóle nie leczy. Dlatego teraz jest taka tendencja, że zaczynamy leczenie nadciśnienia, oczywiście jeżeli stwierdzamy to nadciśnienie, przez badanie fizykalne, przez robienie holtera ciśnieniowego, że ktoś ma ciśnienie większe niż 140, czy 150, czy 160, to zaczynamy od razu leczenie co najmniej dwoma lekami hypotensyjnymi. Albo dwie tabletki, albo jedna tabletka, w którym są dwa preparaty. Tak? To jest pierwszy krok. No i obserwujemy takiego chorego, mierzymy mu ciśnienie systematycznie, czy on sobie mierzy ciśnienie w domu, przychodzi do nas z książeczką i potem patrzymy, czy to ciśnienie się reguluje. Jeżeli nie, stosujemy trzeci krok, tak? Czyli dodajemy jeszcze jeden preparat. Te preparaty działają na różne, te bym powiedział, mechanizmy nadciśnieniowe. I jeżeli leczenie lekowe jest słabe, to mówimy, że to jest nadciśnienie oporne, tak? Wtedy musimy dodawać czwarty nawet, a czasami piąty lek, tak?
1: To rzeczywiście już taka złożona terapia.
0: Złożona terapia, ale mówię, są leki, gdzie są w jednej tabletce, są trzy leki od razu, wystarczy łyknąć jedną tabletkę i jesteś leczony na trzech różnych mechanizmach nadciśnienia tętniczego. Więc staramy się w naszej praktyce klinicznej podawać chorym jak najmniej leków. To znaczy najczęściej jedną tabletkę lub dwie, tak? Ale żeby leczenie było na wszystkich kierunkach. Bo jeżeli ktoś ma przyjąć 5 czy 6 leków, no to on się zniechęca do leczenia.
1: Trochę to jest przerażające.
0: Zniechęca się do leczenia. Tak. 5 tabletek musi łyknąć, no, czasami zapomni, czasami pomyli, wziął, nie wziął, już mu się w głowie przestawi, czy wziął, czy nie wziął, nie wie i po prostu zniechęca się do leczenia i nie przyjmuje leczenia na ciśnienie tętniczego. Leczenie na ciśnienie musi być codzienne, systematyczne i przez wiele lat. Ja mówię do moich pacjentów, że do kościoła może pan nie chodzić, ale leki na nadciśnienie musi pan przyjąć, tak? Chociaż jestem katolikiem.
1: Można pogodzić jedno i drugie.
0: Tak, jestem katolikiem i do kościoła chodzę, ale w ten sposób poddaję pacjentom po rozwagę, jak ważne jest leczenie nadciśnienia tętniczego. Jeżeli będziemy je dobrze leczyć, to mamy, bym powiedział, perspektywę długiego i bezproblemowego życia, jeżeli ktoś jest po prostu tym nadciśnieniem dotknięty. Ale widzimy, że wiele osób to lekceważy, nie rozpoznaje. Nadciśnienie nie boli, dopóki nie dostajesz udaru mózgu, tak?
1: No
0: albo
1: właśnie.
0: Zawału serca,
1: no
0: tak?
1: Właśnie.
0: Bo nie boli, nie boli.
1: Więc podstępne jest to nadciśnienie.
0: Podstępne jest nadciśnienie, ono bardzo niszczy nasze społeczeństwo. Chociaż mówię, jest coraz więcej ludzi świadomych tego.
1: Którzy podejmują skuteczne leczenie.
0: Tak, podejmują skuteczne leczenie. Ale tak jak powiedziałem, no, wytrwałość w leczeniu jest podstawą tego leczenia.
1: Dziękuję.

0: Dziękuję panu pięknie.
1: Dziękuję panie redaktor i dziękuję państwu za uwagę.
0: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dwaj bracia z Wrocławka z międzynarodowym sukcesem. Olivier i Victor zdobyli tytuły czempiona podczas Olimpiady Arytmetyki Mentalnej w portugalskim Porto. W zawodach rywalizowały dzieci z 12 krajów. Dla Oliviera i Victora szybkie liczenie to nie tylko matematyka, ale przede wszystkim wspólna pasja. Bracia regularnie trenowali i właśnie w Porto sprawdzili swoje umiejętności w rywalizacji z młodymi zawodnikami z całego świata.
1: Olimpiada w Porto w Portugalii była moją pierwszą międzynarodową... Więc trochę się denerwowałem, ale mama zawsze powtarza, że jak się coś bardzo chce, to nie ma, że się nie da. Uda się wszystko, tylko trzeba siebie wierzyć, że udało się, jestem czempionem.
2: Moja pierwsza międzynarodowa olimpiada była w Hiszpanii w Walencji. Zdjął najwyższy tytuł, super czempiona. To bardzo super miejsce, bo najpierw jest trzecie miejsce, później drugie, później pierwsze, że jest czempion i super czempion. Nawet wiedziałem już trochę, na czym to polega. Jestem i w tym roku zdobyłem czempiona. Jestem dumny z tego, że zajęłam takie super miejsca. Trzeba zrobić jak najwięcej przykładów w 8 minut i trzeba sobie mówić, że dam radę. Nasza mama szukała zajęć, które aktywują obie półkule mózgu. Wtedy cały czas mamy namawiałem, bo spotkałem szkołę arytmetyki mentalnej. Pierwsze zajęcia były super, no więc już 2 lata chodzę.
3: Wiktorek, a powiedz nam to, jak to wyglądało u ciebie?
1: Bardzo chciałam zapisać się na kurs i ćwiczyć jak mój brat. Wcześniej podglądałem go, jak liczy na swoich zajęciach. Zawsze lubiłem cyfry i liczby i chciałam dodawać i odejmować je tak szybko jak Olivier.
2: Pierwsze zajęcia były super. Trener pokazywał nam, jak liczyć na liczydle. Od razu mi się to spodobało. Wtedy nie wydawało mi się, że to jest trudne, tylko mega ciekawe, proste i fajne.
1: Na początku trzeba się bardzo skupić i zrobić rozgrzewkę. To bardzo ważne. Potem trzeba wyobrazić sobie liczydło w wyobraźni i przesuwać nim koraliki.
0: Chłopcy pokazali nam również, jak w praktyce radzą sobie z liczeniem. Wiktor i Olivier błyskawicznie wykonywali kolejne działania, a Olivier poszedł o krok dalej i zaprezentował liczenie w pamięci, bez patrzenia na cyfry.
4: 33, dodać 69, dodać 56, dodać 44.

0: odjąć 58, odjąć 20, dodać 36.
1: 160.
0: Brawo. 365, odjąć 23, dodać 69, dodać 159, dodać 365, odjąć 654.
1: 281.
2: W arytmetyce mentalnej liczą się szybkość, koncentracja i dokładność. Uczestnicy wykonują działania w pamięci, często w bardzo krótkim czasie. Ich sukces cieszy nie tylko rodzinę, ale także nauczycieli i szkolną społeczność, która na co dzień obserwuje ich rozwój i wspiera ich w kolejnych wyzwaniach.
3: Jako szkoła jesteśmy niezwykle dumni, choć na co dzień jestem wychowawczynią tylko Oliwiera, to ogromnie cieszę się z triumfu obu chłopców, Oliwiera i Wiktora. Ich sukces przyniósł naszej społeczności ogromną radość. Gratulujemy z całego serca chłopcom i ich rodzicom. Dla nauczyciela nie ma nic piękniejszego, jak obserwować, kiedy jego uczeń rozwija skrzydła i sięga po najwyższe trofea na świecie. Od samego początku było widać, że świetnie kombinuje i bardzo szybko przyswaja wiedzę. Błyskawicznie dostrzegał zależności i sprawnie wykonywał skomplikowane obliczenia. Jednak prawdziwy efekt wow zrobiło na nas to, gdy pokazał nam na żywo, jak szybko liczy w pamięci. Zobaczyć Oliwiera w akcji to coś niesamowitego.
2: Dla braci z Wrocławka zawody zakończyły się podwójnym sukcesem. Oliwier i Wiktor wrócili do domu z tytułami czempiona, a wspólna pasja i treningi dały im powód do dumy i motywację do kolejnych wyzwań. Wrocławski budżet obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Pod głosowanie trafiają różne projekty. Jedne dotyczą ochrony drzew, inne budowy boisk, placów zabaw czy miniparków. Wyróżnia się projekt, który wygrał już po raz drugi, czyli ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. W jego ramach odbywa się szereg bezpłatnych treningów na terenie sal gimnastycznych w całym mieście. Jednym z nich jest joga.
4: Dzisiaj odbyły się zajęcia z jogi. To jest joga połączona ze stretchingiem, ponieważ mamy do czynienia z seniorami. Natomiast również w sali Liceum Ziemi Kujawskiej odbywają się zajęcia typowo fitnessowe z momentami, w których można poszaleć w tańcu, jak również ćwiczymy mięśnie ud, brzucha, pośladków. Również bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w ramach zdrowego kręgosłupa, ponieważ każdy, zarówno młodzi, jak i starsi, mają niestety takie różne dolegliwości związane z kręgosłupem i generalnie z narządami ruchu, dlatego te zajęcia bardzo cieszą się i bardzo zachęcam, ponieważ jest to najprostsza forma ruchu, żeby sobie po prostu pomóc.
2: Ćwiczenia odbywały się rano, jednak sala była wypełniona uczestnikami. Zazwyczaj na tego typu zajęciach są same kobiety. Tutaj jednak pojawił się również jeden senior.
4: Były to ćwiczenia jogi skoncentrowane na tym, żeby raczej stretchingować się, czyli napinać mięśnie. Nie jesteśmy w stanie, żeby ćwiczyć z seniorami na tym poziomie w taki typową jogę. Są to zajęcia, które mają przede wszystkim zainspirować nas do tego, żeby pracować, a wszystko wymaga czasu. Bardzo się cieszę, że na zajęciach, przynajmniej na moich zajęciach, mam nadzieję, że też w ramach budżetu obywatelskiego w innych grupach są mężczyźni. Jest to ogromna radość, że mężczyźni wychodzą z domów i zaczynają ćwiczyć.
5: Te ćwiczenia są, mówię o jodze, nie tylko dla mięśni, ale też z układem oddechowym.
4: Oczywiście, ja bardzo koncentruję się na oddychaniu, ponieważ prawdziwy oddech, ten właściwy oddech relaksuje, a te zajęcia, oprócz tego, że pracujemy nad mięśniami, one też mają przynieść ulgę w stresie w życiu codziennym.
2: Zajęcia trwały około godziny. Joga poprawia równowagę, elastyczność i siłę mięśni, a także skutecznie łagodzi bóle stawów oraz kręgosłupa. Jak się okazuje, wrocławscy seniorzy chętnie uczestniczą w ćwiczeniach.
6: Odwiedzamy media społecznościowe, zaglądamy na te strony wrocławskie, stąd wiemy. Ja dodatkowo jeszcze wiem, ponieważ chodziłam dużo wcześniej na te zajęcia odpłatne, jeszcze przed budżetem obywatelskim. No i wtedy w tej gronie aktywnych seniorów oczywiście te tematy są dobrze znane. Dlaczego się zdecydowałam? Dlatego, że lubię aktywność. Poza tym mam świadomość, że pozwala mi to zachować kondycję dobrą, pozostać w dobrym zdrowiu na pewno przez długie lata. Jestem sprawna, z czego się ogromnie cieszę. Poza tym muszę tylko jeszcze też powiedzieć, bo to dla mnie ważne, że zdecydowałam się na zajęcia z Jolą, z panią Jolą Golasińską, dlatego że ja już do niej chodziłam wiele lat na inne zajęcia. I co mi to najbardziej odpowiada? Pani Jola buduje niezwykłą atmosferę. Jest bardzo konkretna, rzeczowa. Nie tracimy czasu na zbędne rzeczy. Mamy wszystko tak zorganizowane, że każda

0: Minuta, a często nawet więcej, jest maksymalnie wykorzystane. Jola zwraca też uwagę na prawidłowość wykonywania ćwiczeń. Ona przypomina o oddechu, przypomina o oddaleniu ramion od uszu, bo często chodzimy tak przygarbieni, więc Jola na to zwraca uwagę. Na zachowanie prawidłowej sylwetki. I to jest ogromnie ważne, bo mimo, że tyle lat chodzę, to często też się zapominam. A jak ona mówi podczas ćwiczeń, co mamy robić, kiedy jest wdech, kiedy wydech, to też jest ogromnie ważne.
1: Ja tu słuchałam, co Laura mówiła. Właściwie powiedziała wszystko, co chciałam powiedzieć. Ja też dowiedziałam się z Facebooka. Też no, chodzę na ten uniwersytet trzeciego wieku, więc tam też to było mówione. A dlaczego chodzę? Właśnie tak jak Laura mówiła, ja się lepiej czuję, mimo że się zmęczę, łupocę,
0: Tak.
1: ale to jest taki fajny wysiłek. Do tego Jola też bardzo fajnie, ciekawie prowadzi. Także mam nadzieję, że to będzie jeszcze w przyszłym roku,
0: Że budżet przejdzie,
1: że
0: będziemy głosowały.
1: będziemy głosować, bo jest to bardzo fajna inicjatywa. Ludzie zaczynają wychodzić z domu i to jest fajne, że ludzie starsi nie siedzą przy telewizorze, w fotelach, tylko właśnie wychodzą do ludzi.
2: W projekcie bierze udział ponad 150 seniorów, a liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy odbywają się osobiście u instruktorów lub drogą mailową damian.sidwa@zspl.pl. Włocławek boryka się z odpływem mieszkańców. W szczytowym momencie w naszym mieście mieszkało 123 tysiące osób. Z danych ratusza na koniec 2025 roku Włocławek miał niecałe 92 tysiące mieszkańców. Urząd Miasta próbuje temu przeciwdziałać na różne sposoby. Jednym z nich jest miejskie budownictwo mieszkaniowe.
3: Kierujemy tą politykę mieszkaniową Włocławka do różnych grup społecznych i akurat o ile ulica Cellozowa, osiedle przy ulicy Cellozowej, to była oferta dla osób, które no, mają być może zdolność kredytową, ale niekoniecznie chcą zadłużać się i wolą skorzystać z mieszkań z niskim czynszem, to na ulicy Lisek ten teren chcemy zagospodarować dla innej grupy społecznej, dla osób, które podejmują błędne decyzje o wyprowadzeniu się z Włocławka po to, żeby mieszkać w domku. Zdecydowanie miasto ma dużo szerszą ofertę, zarówno kulturalną, sportową, infrastruktury drogowej, rowerowej, rekreacyjnej itd., itd. Więc bardzo nielogicznym jest wyprowadzenie się z miasta, dlatego dla tej grupy, którą stać już na własny dom, proponujemy właśnie budownictwo przy ulicy Lisek.
2: W pierwszym etapie 119 segmentów w zabudowie szeregowej. Tutaj finalnie najemca będzie właścicielem i budynku, i gruntu. Inwestycja przebiega sprawnie. Na części budynków montowany jest dach.
3: Wydaje się, że aktualnie jest to najlepsza oferta na rynku we Włocławku. Jeżeli ktoś marzy o własnym domku albo domku w zabudowie szeregowej, to nie ma lepszej oferty we Włocławku. No i tutaj po pierwsze gwarantem jest spółka komunalna, która realizuje tą inwestycję, a po drugie no, taki najemca nie obciąża własnej zdolności kredytowej. To też jest myślę, że istotne. No, prace budowlane na tej inwestycji przebiegają bardzo sprawnie. Aktualnie montowany jest dach na pierwszym etapie, więc stan surowy, otwarty właściwie na tym etapie za chwilę będzie zakończony. I to też ważna informacja, że te domy będą realizowane w systemie pod klucz, czyli gotowym do zamieszkania z pomalowanymi ścianami, z podłogami, z wykończeniem tak naprawdę, gdzie po otrzymaniu kluczy tak naprawdę wystarczy przywieźć swoje meble i można od razu mieszkać. Więc gorąco zachęcam te osoby, które chcą popełnić błąd i wyprowadzić się pod Włocławek. Myślę, że warto przemyśleć tę decyzję jeszcze raz i skorzystać z oferty przy ulicy Lisek.
2: Budynki mieszkalne posiadają dwie kondygnacje nadziemne, wbudowany garaż oraz ogród o powierzchni od 50 do 80 metrów kwadratowych. Powierzchnia użytkowa domków od 126 do 149 metrów kwadratowych.
4: Jesień oficjalnie zawitała do Polski. Dziś, 23 września, rozpoczyna się astronomiczna jesień. To czas zmian, które szczególnie dobrze widać i słychać w przyrodzie. Z dnia na dzień coraz więcej ptaków opuszcza nasze okolice. Ruszył sezon jesiennych

0: migracji. Bociany, żurawie czy gęsi kierują się na południe, pokonując setki, a niektóre gatunki nawet tysiące kilometrów. Dla nich to czas wędrówki, dla nas ostatnia okazja, by obserwować je przed zimą.
1: Przyroda przygotowuje się po troszeczku już do okresu zimowego. Możemy w tej chwili zaobserwować ptaki, które szykują się od odlotu. Pierwsze ptaki, na przykład bociany, już odleciały. W tej chwili takimi ptakami, które możemy podziwiać, szykują się do odlotu, są to żurawie, a więc największe skupisko żurawi znajduje się na naszym terenie w okolicach jeziora Rakutowskiego. Tamte ptaki w okresie wieczora i rana przelatują na pola, na żerowisko. Są to setki tych ptaków, a więc takie stada tak dużych ptaków robią naprawdę wrażenie. I jest to raj dla miłośników przyrody, dla obserwatorów przyrody, dla osób, które lubią fotografować przyrodę. Prawdziwa uczta. Możemy wybrać się nad jezioro Rakutowskie, na wieżę widokową albo w okolicach Rakutowa. Tam najwięcej możemy spotkać o świcie i o zmierzchu. Te ptaki na przelotach, możemy je spotkać na polach, ale więc warto wybrać się w tym czasie, żeby zaobserwować te ptaki, zaobserwować je w naturalnym środowisku, poznać ich biologię, poznać ich zwyczaje, tak żeby móc poszerzyć swoją wiedzę. A poza tym każde takie wyjście to jest zdrowie dla nas samych.
0: Ale jesienny las nie oznacza ciszy. Wręcz przeciwnie, o tej porze roku rozbrzmiewają w nim charakterystyczne, niskie i donośne odgłosy. To czas rykowiska jeleni. Samce wabią łanie i zaznaczają swoją obecność rykiem. W lesie można więc usłyszeć dźwięk, który nie sposób pomylić z żadnym innym. Rykowisko to jeden z najbardziej niezwykłych spektakli polskiej przyrody.
1: W tej chwili, będąc w lesie, na przykład na grzybach, szczególnie wieczorem lub rano, możemy usłyszeć takie dziwne pomrukiwania. Niekiedy mamy przypadki, że ludzie do nas dzwonią i się pytają, czy to możliwe, żeby u nas był jakiś niedźwiedź czy jakieś inne dziwne zwierzę. Czują się lekko zaniepokojeni takimi pomrukami, takimi rykami. No tutaj nie ma się co bać, jest to po prostu ryk jelenia, które pokazuje, że jest tutaj gospodarzem, pokazuje, że jest silny, pokazuje, że jest mocny, pokazuje, że chce zwołać i zaprosić do siebie partnerki, samice, tak zwane łanie, a więc jest to okres pełen takiej magii w tym lesie, szczególnie wieczorami, kiedy te dorodne byki, największe byki chcą pokazać swoją dominację, przeganiają te młodsze byki, młodsze osobniki, które są zdecydowanie słabsze, skupiają wokół siebie wiele partnerek, wiele łań. No tutaj to jest przepiękne widowisko przyrodnicze, które każdy powinien zobaczyć w naturze i zachęcam do tego, żeby to zrobić.
2: A spytam się, czy w spotkaniu z takim jeleniem mamy się czego obawiać? Powinniśmy się jakoś szczególnie zachować?
1: No jelenie są typowymi zwierzętami bardzo płochliwymi. Na widok człowieka, na widok jakichś osób, one uciekają. I nawet w okresie rykowiska powinniśmy być spokojni i one wydają ten ryk, one podkreślają swoją obecność w terenie. Niemniej jak zobaczą człowieka, na pewno będą uciekać.
0: Jesień przynosi więc wyraźne zmiany. Jedni mieszkańcy lasów ruszają w daleką podróż, inni właśnie rozpoczynają jeden z najważniejszych okresów w swoim życiu. Warto się zatrzymać, wyjść do lasu i posłuchać, bo jesień w Polsce nie tylko zmienia krajobraz, ona także ma swój własny dźwięk.
3: Z danych wynika, że w Polsce rośnie spożywanie narkotyków. Najlepiej widać to na przykładzie dużych miast. Najczęściej spożywanym narkotykiem są marihuana i haszysz, a na kolejnym miejscu znajduje się amfetamina. Osoby rozprowadzające narkotyki systematycznie trafiają w ręce policji, a potem przed prokuraturę. Ta ostatnia sporządziła kolejny akt oskarżenia.
4: Został z prokuratury tutejszej skierowany akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, Arturowi W. i Rafałowi J. Jeden to mieszkaniec Włocławka, powiatu włocławskiego, drugi to mieszkaniec powiatu lipnowskiego. Mężczyźni zostali oskarżeni o to, że wspólnie w porozumieniu posiadali znaczne ilości amfetaminy, ponad 4 kg. Ponadto Rafałowi J. zarzucono popełnienie przestępstwa posiadania już tutaj w typie tym podstawowym, czyli mniejszej ilości amfetaminy i marihuany. Artur W., który był uprzednio karany, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast Rafał J. nie przyznał się do jego popełnienia. Wobec Artura W. został skierowany do Sądu Rejonowego we Włocławku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie. wobec Rafała J. zastosowano środki o charakterze wolnościowym.

0: Posiadanie substancji odurzających wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, zdrowotnymi i społecznymi. Z perspektywy prawa posiadanie narkotyków jest czynem zabronionym, który może drastycznie wpłynąć na przyszłość człowieka, zamykając drogę do wielu karier zawodowych. Eksperymentowanie z nielegalnymi substancjami niesie za sobą wysokie ryzyko uzależnienia, które niszczy zdrowie psychiczne i fizyczne oraz destabilizuje relacje z najbliższymi. Ten weekend Włocławek stanie się miejscem ogólnopolskiej sportowej rywalizacji. Odbędą się tutaj Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju, a na parkiecie powalczą nie tylko o tytuł mistrza, ale także o integrację i dobrą zabawę. Koszykówka w tym przypadku ma być czymś więcej niż sportową rywalizacją. Dla pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej to również forma aktywności, rehabilitacji i okazja do spotkania z osobami z innych części Polski.
1: 26-27 września, stara hala Osir, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej w dyscyplinie jasnej i oczywistej koszykówce. Włocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski, mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10, dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski, plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18. W niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
2: A ja tylko spytam jeszcze o pomysł na tą inicjatywę.
1: Pomysł zrodził się właściwie już 2-3 lata temu, kiedy w Strzelnie, bo Zakład Aktywności Zawodowej Strzelno organizuje taki wojewódzki turniej koszykówki. I ten pomysł po prostu, skoro Włocławek, Mistrzostwa Polski, Mistrzowie Polski, tak, Anwil Włocławek, nasi pracownicy również są kibicami Anwilu Włocławek, chodzimy na mecze, kibicujemy. Mamy również naszego trenera, pan Wojciech Kobielski trenuje naszych zawodników, ale ja jeszcze raz powtórzę, tu najważniejsza jest integracja, tu jest poznanie ludzi z całej Polski. Poziom sportowy jest ważny, najważniejsza integracja. Zakład Aktywności Zawodowej w Włocławku to sport. To nie tylko koszykówka, to są biegi. Za tydzień uczestniczymy w biegu na skrzydłach ZAZ-u, organizowanego już cyklicznie. To są również inne imprezy sportowe. To jest półmaraton włocławski, w którym też nasi pracownicy biorą udział. Ci, którzy z różnych względów nie mogą aktywnie uczestniczyć sportowo, będą dopingować. Jestem przekonany, że naprawdę nasi pracownicy, a jest na sprawie 100 osób, zrobią gorący doping. Liczę też na właśnie tutaj uczestnictwo osób ze Stowarzyszenia Eurointegracja. Ja gorąco zapraszam wszystkie osoby, nie tylko z niepełnosprawnością, ale w szczególności uczniów zespołu szkół numer 3, zespołu szkół numer 5, wszystkich, którzy chcą po prostu wspomóc. To będzie bardzo fajne, szanowni Państwo, jeżeli osoby z niepełnosprawnościami poczują tą atmosferę. Kiedyś byliśmy w Młynie na starej hali, prawda, z Anwilu. Ta atmosfera jest im potrzebna i zapraszam wszystkich bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Czy my będziemy? Będziemy i to licznie.
0: Na parkiecie liczyć się będą sportowe umiejętności, ale organizatorzy podkreślają, że również ważna jest atmosfera całego wydarzenia. Mistrzostwa mają integrować środowisko pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej i pokazywać, że sport może być ważną częścią aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.
3: Dzięki inicjatywie pana dyrektora Marcina wspólnie z Eurointegracją doszliśmy do wniosku, że to warto dla naszych członków, dla naszych podopiecznych zorganizować takie zawody. Znalazło to podatny grunt w Urzędzie Miasta, który rzecz jasna sfinansował tą imprezę i się cieszymy ogromnie, że obok Olimpiady Hefajstosa, dużej olimpiady, również duże Mistrzostwa Polski zaistnieją w Włocławku, z czego tylko się cieszyć, że podopieczni i niepełnosprawni tak aktywnie chcą w tym uczestniczyć. Nasi członkowie rzecz jasna będą wspierać merytorycznie, organizacyjnie całą imprezę, zapewniają frekwencję, pełne serce, pełne ręce oklasków i będą się cieszyć, że to jest nasza wspólna impreza.
0: W mistrzostwach zmierzą się reprezentacje Zakładów Aktywności Zawodowej z całej Polski. Poza walką o mistrzowski tytuł będzie więc także okazja do wspólnej zabawy, poznania nowych osób i wymiany doświadczeń.

0: Pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Wrocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam Państwa.
0: Dzisiaj poruszymy ważny temat w kontekście przede wszystkim dzieci i młodzieży. Mam tutaj na myśli różnego rodzaju uzależnienia, profilaktykę uzależnień. Może najpierw tak ogólnie, jakie miasto podejmuje działania w tym kierunku?
1: To też jest jedno z obligatoryjnych zadań samorządu, żeby wprowadzać takie programy czy działania, które mają niwelować, zmniejszać to negatywne zjawisko dotyczące właśnie uzależnień nie tylko od alkoholu, ale też od innych środków psychoaktywnych.
0: Teraz pewnie to jest większym problemem
1: tak,
0: niż alkohol.
1: Zdecydowanie, więc w ramach tutaj między innymi takiego dużego programu miejskiego profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, programu, który został przyjęty przez Radę Miasta na lata 2025-2027, bo to tak cyklicznie jest co kilka lat on aktualizowany, no, wprowadzone są konkretne działania adresowane do wszystkich mieszkańców Włocławka i to się tak nazywa profilaktyka między innymi, jest profilaktyka uniwersalna, czyli działania, różnorodne działania adresowane do całej populacji, czyli na przykład w naszym przypadku do wszystkich mieszkańców Włocławka, których celem jest też poprawa takiego tej zrównoważonego funkcjonowania, czyli pogodzenie tej sfery emocjonalnej ze sferą fizyczną, czyli dbałość o dobrostan, ale też celem tej profilaktyki jest takie

0: wskazywanie na trudne sytuacje, sytuacje zagrażające właśnie uzależnieniom różnego rodzaju wśród młodych ludzi i dzieci i młodzieży. No, różnorodne są formy, czy to są pogadanki, czy spotkania informacyjne, czy to są warsztaty. Oczywiście wszystko to odbywa się z udziałem specjalistów sprawdzonych, bo to są trudne tematy często i osoba, która mówi o tym, musi być specjalnie przeszkolona.
1: To może ja zapytam, czy włocławscy nauczyciele, bo myślę, że oni są tymi dorosłymi poza tym środowiskiem domowym, którzy najwięcej wiedzą o mieszkańcach Włocławka, prawda? No bo siłą rzeczy spędzają z nimi mnóstwo czasu. Czy oni są też przeszkoleni, wyszkoleni, wyczuleni na pewne jakby symptomy, zauważają no, jakiś problem, który gdzieś występuje?
0: To rzeczywiście również też dbamy o tą sferę, bo oprócz tych działań adresowanych do dzieci i młodzieży, to są również takie programy adresowane do rad pedagogicznych, do rodziców. Jednym z takich działań, bo mamy dopiero kilka miesięcy tego kończącego się roku 2026. Od września na przykład, tego września, 1 września do końca grudnia, na przykład będzie realizowany taki program we wszystkich szkołach i podstawowych, ponadpodstawowych, kompetentny rodzic, zdrowe dziecko. I to jest właśnie szkolenia, warsztaty z nauczycielami oraz z rodzicami, tak żeby mogli właśnie zwiększyć swoją wiedzę, kompetencje na temat diagnozowania, zwracania uwagi na sytuacje trudne. I oczywiście, żeby mieli też wiedzę, jak szybko reagować, kogo uruchamiać, żeby minimalizować właśnie te zagrożenia, od których polska szkoła
1: nie jest
0: wolna. Tak? Problem nie dotyczy tylko włocławskich szkół, ale generalnie w kraju i myślę, że poza granicami. Dlatego też konieczna jest też dbałość i takie systemowe podchodzenie do tej sprawy.
1: W latach 80., 90. chyba większy nacisk kładziono na profilaktykę alkoholową, prawda? To był większy problem, o którym się
0: tak,
1: mówiło,
0: zdecydowanie.
1: Taki społeczny, prawda?
0: Tak, zdecydowanie, rzeczywiście.
1: Dziś chyba ta szala się trochę jednak w kierunku
0: Tak, pojawiły się zupełnie inne źródła zachowań ryzykownych, tak. I włączają się, oprócz jakby tych działań takich profilaktycznych, i również takie działania, które już polegają na pracy już z osobami, które są uzależnione, też z dziećmi, z młodzieżą. Dlatego też jakby w tym całym systemie wsparcia, oprócz tych instytucji miejskich, są też stowarzyszenia i fundacje, które są
1: uprawnione.
0: I one uprawnione.
1: współpracują
0: jak najbardziej. Z jednej strony właśnie te profilaktyczne działania w szkołach, które mają właśnie na celu zminimalizowanie tych wszystkich zagrożeń, czyli wskazanie dzieciom i młodzieży tych sytuacji, które mogą być potencjalnie sytuacją zagrożenia, plus jeszcze takie wskazywanie i wzmocnianie pozytywnych postaw oraz te sposobów radzenia sobie na przykład, no kiedy na przykład towarzystwo, nie wiem, koleżanki, koleżanki namawiają do takich działań.
1: Nauka asertywności.
0: Też odmawiania, nie wchodzenia w takie trudne sytuacje. Ale też to właśnie ten efekt powinien być taki właśnie ten dobrostan i poczucie wartości. Jeżeli dziecko, czy ten młody człowiek ma poczucie wartości, wie jakie są granice, ma wiedzę na temat zagrożeń i skutków, tak? Bo szczególnie dzieci są i młodzież są narażone, bo ich też biologiczna konstrukcja jest taka, że bardzo szybko mogą uzależnić, Stąd też z jednej strony w szkołach działania, są też działania między innymi na przykład w Centrum Organizacji Pozarządowych. Swoje dyżury ma taka już wyspecjalizowane stowarzyszenie z Torunia, Powrót z U. To już jest praca z rodzinami i

0: z osobami uzależnionymi, tak? Więc to już jest taka systemowa praca nad już, no niestety, już skutkami tych negatywnych zachowań.
1: A co z osobami dorosłymi, bo mówiłyśmy o dzieci, o
0: tak,
1: dzieciach i młodzieży,
0: bardzo
1: ale
0: ważne,
1: przecież
0: bardzo ważne
1: dorośli
0: jest,
1: też mają problemy.
0: Tak, bardzo ważne, też mamy stowarzyszenia, które skupiają osoby, które właśnie miały taki w swoim życiorysie trudne sytuacje. To jest właśnie problem alkoholowy, problem używek innych, narkomanii. Jednym z takich prężnie działających stowarzyszeń skupiających ludzi, którzy mieli za sobą tą sytuację ryzykownych zachowań z alkoholem, czyli po chorobie alkoholowej, to jest Stowarzyszenie Wiślak. Rzeczywiście prężnie działające. My też jako miasto wspieramy to stowarzyszenie. Nie mamy takiego stowarzyszenia i dlatego współpracujemy od lat z tym toruńskim stowarzyszeniem Powrót z U. Nie mamy takiego stowarzyszenia, organizacji, która nacechowana jest takimi działaniami te statutowymi na osoby właśnie już uzależnione od używek do tych wszystkich, czyli pracy z narkomanami, tak? Z narkomanami, osobami uzależnionymi od tych psychoaktywnych substancji.
1: I na koniec może, bo mówiąc uzależnienia, gdzieś w tyle głowy też myślę, że wszyscy mamy no drugie takie słowo, które budzi wiele emocji, czyli przemoc, bo to często jest jakby powiązane, prawda?
0: Bardzo, bardzo, bardzo często tak jest. Pamiętam wiele lat temu, w latach 90. prowadziłam też badania takie, jeszcze jakby pracując w innej instytucji na zlecenie Państwowej Agencji Problemów Alkoholowych. Wracam tutaj do szkoły, do wątku edukacji, tak, placówek. I wtedy nam wychodziło, że szkoły nie bardzo chciały się przyznawać do tego, że mają
1: problemy.
0: Dzieci,
1: tak,
0: tak, bo to wiadomo, jak jest problem w szkole, to znaczy, że
1: nie radzi
0: dyrektor,
1: sobie dyrektor.
0: Jasne, teraz zupełnie jest inne podejście. To jest właśnie, i też namawiamy do tego, wzmacniamy
1: żeby
0: dyrektora,
1: nie
0: żeby nie ukrywać, nie chować pod dywan różnych problemów, żeby właśnie szybko reagować i przeciwdziałać jakiemu, no właśnie między innymi też przemocy, która jest czasami, znaczy też jest efektem różnych negatywnych.
1: Prawda?
0: Tak,
1: że
0: jasne, jasne.
1: Zachowania przemocowe.
0: Szkoły wrocławskie, szkoły podstawowe czy ponadpodstawowe teraz też chętnie włączają się w programy ogólnopolskie. Na przykład Fundacja dla Dzieci Stop Przemocy, tak? Wszystkie teraz właśnie NASK i MEN ogłasza konkurs ogólnopolski dotyczący cyberprzemocy. Więc tych projektów, programów jest bardzo dużo i szczególnie też dobry jest, i to też można w ramach działań profilaktycznych potraktować, dobry jest ten zakaz komórek. Zobaczymy, jak to po czasie przyniesie. Czy zmniejszy ryzyko, tak, ryzyko takich przemocowych zachowań, a badania te ogólnopolskie i te prowadzone przez tutaj jedną z wrocławskich uczelni w 2022 na zlecenie miasta jakby wskazują, że ta przemoc rówieśnicza jest mocno obecna. I za pomocą między innymi tych środków przekazu elektronicznego, ale też taka wprost agresja.
1: Działania profilaktyczne prowadzi miasto od lat. Jest to jakby jedno z zadań wpisane już na stałe, prawda, w obowiązki, że tak powiem, tutaj samorządu.
0: Ale można to na etapie minimalnym, tak, można to tak
1: robić
0: tylko...
1: Robić to właśnie,
0: tak,
1: że można
0: tak,
1: robić
0: ładne,
1: to tak, tak na papierze, spełniając, tak, że tak powiem...
0: Statystyki, tak, można tak ładnie takie dokumenty w segregatorze trzymać i się cieszyć, że to zrobiliśmy. Nie, właśnie biorąc pod uwagę no te realne zagrożenia i też dbałość nas jako samorządowców o ten dobrostan naszej społeczności lokalnej i wiemy, że no ci młodzi ludzie będą kiedyś też decydowali o tym, jak to nasze miasto będzie wyglądało. więc musimy...
1: Jak nasze życie będzie wyglądało.
0: Właśnie, jak nasze życie będzie wyglądało również, więc też musimy o to dbać.
1: Więc
0: dobrze,
1: żeby to byli mądrzy i zrównoważeni, nie obarczeni żadnymi problemami ludzie.
0: Zdecydowanie to jest wymagające zadanie, dlatego też zawsze zapraszamy do

0: o współpracy specjalistów, organizacje pozarządowe, bo też dla nas są ważne organizacje
1: Tak,
0: pozarządowe,
1: są
0: bo to
1: najbliżej.
0: tak najbliżej ludzi, tak jak zakładamy, że znaczy, samorząd też powinien być i jest najbliżej ludzi, więc współpraca z organizacjami pozarządowymi jest ważna. W ramach konkursów ofert również co roku organizujemy taki konkurs na zajęcia pozalekcyjne. On rusza od września tego roku i zawsze trwa do końca. Tak rozliczamy się zawsze w roku kalendarzowym i też chętnie biorą w nim udział stowarzyszenia, kluby, uczniowskie kluby sportowe i też to są zajęcia różnego rodzaju, bo to zajęcia też poprawiające, wzmacniające wiedzę, ale też takie jakby likwidujące te skutki, na przykład negatywne skutki wynikające z nudy, tak? Bo nie wiadomo, co zrobić, no to może sięgnijmy po coś albo
1: No,
0: wypijmy.
1: stąd też właśnie w wakacje zawsze jest jakby pik tych problemów,
0: Jasne.
1: prawda?
0: Natomiast chcemy wyjść ze szkoły również i też przed nami kolejny, mam nadzieję, że ciekawy, ale ważny program, który będziemy realizować wspólnie z LPP, Fundacją LPP. Trampki będzie się nazywał. Szczegóły niedługo, dlatego
1: Rozumiem, że
0: że
1: chodzi trochę o jakąś aktywność
0: tak,
1: sportową, jak sugeruje,
0: nie,
1: nie?
0: tutaj
1: Nie?
0: będzie takie wsparcie dla młodych ludzi poza murami szkoły, coś jak streetwalker, coś jak takie miejsca, gdzie mogą się młodzi ludzie spotkać, porozmawiać z terapeutami, ze specjalistami w nieoczywistych miejscach, czyli to nie będzie szkoła, gabinet psychologa czy pedagoga,
1: Czyli tak
0: ale
1: bardziej na
0: innym
1: luzie w ich
0: miejscem.
1: środowisku, tak?
0: Tak, natomiast dopinamy te szczegóły, realizuje to jedna z naszych organizacji pozarządowych, więc myślę, że niebawem
1: Będziemy mogli się
0: będziemy
1: podzielić z
0: tak
1: naszymi widzami.
0: podzielić, ale były spotkania w szkołach ponadpodstawowych, już przyjeżdżali właśnie specjaliści z Fundacji FOSA z Trójmiasta, które też realizuje to u siebie razem z naszą organizacją i były spotkania z młodzieżą, takie informacyjne, więc zainteresowanie będzie duże.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Moim Państwa
0: Dziękuję.
1: gościem, no tak dla formalności przypomnę, była pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Dwaj bracia z Wrocławka z międzynarodowym sukcesem. Olivier i Wiktor zdobyli tytuły czempiona podczas Olimpiady Arytmetyki Mentalnej w portugalskim Porto. W zawodach rywalizowały dzieci z 12 krajów. Dla Oliviera i Wiktora szybkie liczenie to nie tylko matematyka, ale przede wszystkim wspólna pasja. Bracia regularnie trenowali i właśnie w Porto sprawdzili swoje umiejętności w rywalizacji z młodymi zawodnikami z całego świata.
1: Olimpiada w Porto w Portugalii była moją pierwszą międzynarodową... Więc trochę się denerwowałem, ale mama zawsze powtarza, że jak się coś bardzo chce, to nie ma, że się nie da. Uda się wszystko, tylko trzeba siebie wierzyć, że udało się, jestem czempionem.
2: Moja pierwsza międzynarodowa olimpiada była w Hiszpanii w Walencji. Zdjął najwyższy tytuł, super czempiona. To bardzo super miejsce, bo najpierw jest trzecie miejsce, później drugie, później pierwsze, że jest czempion i super czempion. Nawet wiedziałem już trochę, na czym to polega. Jestem i w tym roku zdobyłem czempiona. Jestem dumny z tego, że zajęłam takie super miejsca. Trzeba zrobić jak najwięcej przykładów w 8 minut i trzeba sobie mówić, że dam radę. Nasza mama szukała zajęć, które aktywują obie półkule mózgu. Wtedy cały czas mamy namawiały, bo spotkałem szkołę arytmetyki mentalnej. Pierwsze zajęcia były super, no więc już 2 lata chodzę.
3: Wiktorek, a powiedz nam to, jak to wyglądało u ciebie?
1: Bardzo chciałam zapisać się na kurs i ćwiczyć jak mój brat. Wcześniej podglądałem go, jak liczy na swoich zajęciach. Zawsze lubiłem cyfry i liczby i chciałam dodawać i odejmować je tak szybko jak Oliwier.
2: Pierwsze zajęcia były super. Trener pokazywał nam, jak liczyć na liczydle. Od razu mi się to spodobało. Wtedy nie wydawało mi się, że to jest trudne, tylko mega ciekawe, proste i fajne.
1: Na początku trzeba się bardzo skupić i zrobić rozgrzewkę. To bardzo ważne. Potem trzeba wyobrazić sobie liczydło w wyobraźni i przesuwać nim koraliki.
0: Chłopcy pokazali nam również, jak w praktyce radzą sobie z liczeniem. Wiktor i Oliwier błyskawicznie wykonywali kolejne działania, a Oliwier poszedł o krok dalej i zaprezentował liczenie w pamięci, bez patrzenia na cyfry.
4: 33, dodać 69, dodać 56, dodać 44, odjąć 58, odjąć 20, dodać 36.
2: 160.
4: Brawo! 365, odjąć 23, dodać 69, dodać 159, dodać 365, odjąć 654.
2: 281.
0: W arytmetyce mentalnej liczą się szybkość, koncentracja i dokładność. Uczestnicy wykonują działania w pamięci, często w bardzo krótkim czasie. Ich sukces cieszy nie tylko rodzinę, ale także nauczycieli i szkolną społeczność, która na co dzień obserwuje ich rozwój i wspiera ich w kolejnych wyzwaniach.
5: Jako szkoła jesteśmy niezwykle dumni, choć na co dzień jestem wychowawczynią tylko Oliwiera, to ogromnie cieszę się z triumfu obu chłopców, Oliwiera i Wiktora. Ich sukces przyniósł naszej społeczności ogromną radość. Gratulujemy z całego serca chłopcom i ich rodzicom. Dla nauczyciela nie ma nic piękniejszego, jak obserwować, kiedy jego uczeń rozwija skrzydła i sięga po najwyższe trofea na świecie. Od samego początku było widać, że świetnie kombinuje i bardzo szybko przyswaja wiedzę. Błyskawicznie dostrzegał zależności i sprawnie wykonywał skomplikowane obliczenia. Jednak prawdziwy efekt wow zrobiło na nas to, gdy pokazał nam na żywo, jak szybko liczy w pamięci. Zobaczyć Oliwiera w akcji to coś niesamowitego.
0: Dla braci z Wrocławka zawody zakończyły się podwójnym sukcesem. Oliwier i Wiktor wrócili do domu z tytułami czempiona, a wspólna pasja i treningi dały im powód do dumy i motywację do kolejnych wyzwań. Wrocławski budżet obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Pod głosowanie trafiają różne projekty. Jedne dotyczą ochrony drzew, inne budowy boisk, placów zabaw czy miniparków. Wyróżnia się projekt, który wygrał już po raz drugi, czyli ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. W jego ramach odbywa się szereg bezpłatnych treningów na terenie sal gimnastycznych w całym mieście. Jednym z nich jest joga.
6: Dzisiaj odbyły się zajęcia z jogi.

0: I to jest joga połączona ze stretchingiem, ponieważ mamy do czynienia z seniorami. Natomiast również w sali Liceum Ziemi Kujawskiej odbywają się zajęcia typowo fitnessowe z momentami, w których można poszaleć w tańcu, jak również ćwiczymy mięśnie ud, brzucha, pośladków. Również bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w ramach zdrowego kręgosłupa, ponieważ każdy, zarówno młodzi, jak i starsi, mają niestety takie różne dolegliwości związane z kręgosłupem i generalnie z narządami ruchu, dlatego te zajęcia bardzo cieszą się i bardzo zachęcam, ponieważ jest to najprostsza forma ruchu, żeby sobie po prostu pomóc.
1: Ćwiczenia odbywały się rano, jednak sala była wypełniona uczestnikami. Zazwyczaj na tego typu zajęciach są same kobiety. Tutaj jednak pojawił się również jeden senior.
0: Były to ćwiczenia jogi skoncentrowane na tym, żeby raczej stretchingować się, czyli napinać mięśnie. Nie jesteśmy w stanie, żeby ćwiczyć z seniorami na tym poziomie w taki typową jogę. Są to zajęcia, które mają przede wszystkim zainspirować nas do tego, żeby pracować, a wszystko wymaga czasu. Bardzo się cieszę, że na zajęciach, przynajmniej na moich zajęciach, mam nadzieję, że też w ramach budżetu obywatelskiego w innych grupach są mężczyźni. Jest to ogromna radość, że mężczyźni wychodzą z domów i zaczynają ćwiczyć.
2: Te ćwiczenia są, mówię o jodze, nie tylko dla mięśni, ale też z układem oddechowym.
0: Oczywiście, ja bardzo koncentruję się na oddychaniu, ponieważ prawdziwy oddech, ten właściwy oddech relaksuje, a te zajęcia, oprócz tego, że pracujemy nad mięśniami, one też mają przynieść ulgę w stresie, w życiu codziennym.
1: Zajęcia trwały około godziny. Joga poprawia równowagę, elastyczność i siłę mięśni, a także skutecznie łagodzi bóle stawów oraz kręgosłupa. Jak się okazuje, włocławscy seniorzy chętnie uczestniczą w ćwiczeniach.
3: Odwiedzamy media społecznościowe, zaglądamy na te strony włocławskie, stąd wiemy. Ja dodatkowo jeszcze wiem, ponieważ chodziłam dużo wcześniej na te zajęcia odpłatne, jeszcze przed budżetem obywatelskim. No i wtedy w tej gronie aktywnych seniorów oczywiście te tematy są dobrze znane. Dlaczego się zdecydowałam? Dlatego, że lubię aktywność. Poza tym mam świadomość, że pozwala mi to zachować kondycję dobrą, pozostać w dobrym zdrowiu na pewno przez długie lata. Jestem sprawna, z czego się ogromnie cieszę. Poza tym muszę tylko jeszcze też powiedzieć, bo to dla mnie ważne, że zdecydowałam się na zajęcia z Jolą, z panią Jolą Golasińską, dlatego że ja już do niej chodziłam wiele lat na inne zajęcia. I co mi tu najbardziej odpowiada? Pani Jola buduje niezwykłą atmosferę. Jest bardzo konkretna, rzeczowa. Nie tracimy czasu na zbędne rzeczy. Mamy wszystko tak zorganizowane, że każda minuta, a często nawet więcej, jest maksymalnie wykorzystana. Jola zwraca też uwagę na prawidłowość wykonywania ćwiczeń. Ona przypomina o oddechu, przypomina o oddaleniu ramion od uszu, bo często chodzimy tak przygarbieni, więc Jola na to zwraca uwagę. Na zachowanie prawidłowej sylwetki. I to jest ogromnie ważne, bo mimo, że tyle lat chodzę, to często też się zapominam. A jak ona mówi podczas ćwiczeń, co mamy robić, kiedy jest wdech, kiedy wydech, to też jest ogromnie ważne.
4: Ja to słuchałam, co Laura mówiła. Właściwie powiedziała wszystko, co chciałam powiedzieć. Ja też dowiedziałam się z Facebooka. Też no, chodzę na ten uniwersytet trzeciego wieku, więc tam też to było mówione. A dlaczego chodzę? Właśnie tak jak Laura mówiła, ja się lepiej czuję, mimo że się zmęczę, upocę,
3: Tak.
4: ale to jest taki fajny wysiłek. Do tego Jola też bardzo fajnie, ciekawie prowadzi. Także mam nadzieję, że to będzie jeszcze w przyszłym roku,
3: Że budżet przejdzie,
4: że
3: będziemy głosowały.
4: będziemy głosować, bo jest to bardzo fajna inicjatywa. Ludzie zaczynają wychodzić z domu i to jest fajne, że ludzie starsi nie siedzą przy telewizorze, w fotelach, tylko właśnie wychodzą do ludzi.
1: W projekcie bierze udział ponad 150 seniorów, a liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy odbywają się osobiście u instruktorów lub drogą mailową damian.sidwa@zspl.pl. Włocławek boryka się z odpływem mieszkańców. W szczytowym momencie w naszym mieście mieszkało 123 tysiące osób. Z danych ratusza na koniec 2025 roku Włocławek miał niecałe 92 tysiące mieszkańców. Urząd Miasta próbuje temu przeciwdziałać na różne sposoby. Jednym z nich jest miejskie budownictwo mieszkaniowe.
5: Kierujemy tą politykę mieszkaniową Włocławka do różnych grup społecznych i akurat o ile ulica Cellozowa, osiedle przy ulicy Cellozowej, to była oferta dla osób, które no, mają być może zdolność kredytową, ale niekoniecznie chcą

0: zadłużać się i wolą skorzystać z mieszkań z niskim czynszem, to na ulicy Lisek ten teren chcemy zagospodarować dla innej grupy społecznej, dla osób, które podejmują błędne decyzje o wyprowadzeniu się z Włocławka po to, żeby mieszkać w domku. Zdecydowanie miasto ma dużo szerszą ofertę, zarówno kulturalną, sportową, infrastruktury drogowej, rowerowej, rekreacyjnej itd., itd. Więc bardzo nielogicznym jest wyprowadzenie się z miasta, dlatego dla tej grupy, którą stać już na własny dom, proponujemy właśnie budownictwo przy ulicy Lisek.
1: W pierwszym etapie 119 segmentów zabudowy szeregowej. Tutaj finalnie najemca będzie właścicielem i budynku, i gruntu. Inwestycja przebiega sprawnie. Na części budynków montowany jest dach.
0: Wydaje się, że aktualnie jest to najlepsza oferta na rynku we Włocławku. Jeżeli ktoś marzy o własnym domku albo domku w zabudowie szeregowej, to nie ma lepszej oferty we Włocławku. No i tutaj po pierwsze gwarantem jest spółka komunalna, która realizuje tą inwestycję, a po drugie taki najemca nie obciąża własnej zdolności kredytowej. To też jest, myślę, że istotne. Prace budowlane na tej inwestycji przebiegają bardzo sprawnie. Aktualnie montowany jest dach na pierwszym etapie, więc stan surowy, otwarty właściwie na tym etapie za chwilę będzie zakończony. I to też ważna informacja, że te domy będą realizowane w systemie pod klucz, czyli gotowym do zamieszkania z pomalowanymi ścianami, z podłogami, z wykończeniem tak naprawdę, gdzie po otrzymaniu kluczy tak naprawdę wystarczy przywieźć swoje meble i można od razu mieszkać. Więc gorąco zachęcam te osoby, które chcą popełnić błąd i wyprowadzić się pod Włocławek. Myślę, że warto przemyśleć tę decyzję jeszcze raz i skorzystać z oferty przy ulicy Lisek.
1: Budynki mieszkalne posiadają dwie kondygnacje nadziemne, wbudowany garaż oraz ogród o powierzchni od 50 do 80 metrów kwadratowych. Powierzchnia użytkowa domków od 126 do 149 metrów kwadratowych.
2: Jesień oficjalnie zawitała do Polski. Dziś, 23 września, rozpoczyna się astronomiczna jesień. To czas zmian, które szczególnie dobrze widać i słychać w przyrodzie. Z dnia na dzień coraz więcej ptaków opuszcza nasze okolice. Ruszył sezon jesiennych migracji. Bociany, żurawie czy gęsi kierują się na południe, pokonując setki, a niektóre gatunki nawet tysiące kilometrów. Dla nich to czas wędrówki, dla nas ostatnia okazja, by obserwować je przed zimą.
3: Przyroda przygotowuje się po troszeczku już do okresu zimowego. Możemy w tej chwili zaobserwować ptaki, które szykują się do odlotu. Pierwsze ptaki, na przykład bociany, już odleciały. W tej chwili takimi ptakami, które możemy podziwiać, szykują się do odlotu, są to żurawie, a więc największe skupisko żurawi znajduje się na naszym terenie w okolicach jeziora Rakutowskiego. Tamte ptaki w okresie wieczora i rana przelatują na pola, na żerowisko. Są to setki tych ptaków, a więc takie stada tak dużych ptaków robią naprawdę wrażenie. I jest to raj dla miłośników przyrody, dla obserwatorów przyrody, dla osób, które lubią fotografować przyrodę. Prawdziwa uczta. Możemy wybrać się nad jezioro Rakutowskie, na wieżę widokową albo w okolicach Rakutowa. Tam najwięcej możemy spotkać o świcie i o zmierzchu. Te ptaki na przelotach, możemy je spotkać na polach, ale więc warto wybrać się w tym czasie, żeby zaobserwować te ptaki, zaobserwować je w naturalnym środowisku, poznać ich biologię, poznać ich zwyczaje, tak żeby móc poszerzyć swoją wiedzę. A poza tym każde takie wyjście to jest zdrowie dla nas samych.
2: Ale jesienny las nie oznacza ciszy. Wręcz przeciwnie, o tej porze roku rozbrzmiewają w nim charakterystyczne, niskie i donośne odgłosy. To czas rykowiska jeleni. Samce wabią łanie i zaznaczają swoją obecność rykiem. W lesie można więc usłyszeć dźwięk, który nie sposób pomylić z żadnym innym. Rykowisko to jeden z najbardziej niezwykłych spektakli polskiej przyrody.
3: W tej chwili, będąc w lesie, na przykład na grzybach, szczególnie wieczorem lub rano, możemy usłyszeć takie dziwne pomrukiwania. Niekiedy mamy przypadki, że ludzie

ludzie do nas dzwonią, się pytają, czy to możliwe, żeby u nas był jakiś niedźwiedź, czy jakieś inne dziwne zwierzę. Czują się lekko zaniepokojeni takimi pomrukami, takimi rykami. No tutaj nie ma się co bać, jest to po prostu ryk jelenia, które pokazuje, że jest tutaj gospodarzem, pokazuje, że jest silny.

0: pokazać swoją dominację. Przeganiają te młodsze byki, młodsze osobniki, które są zdecydowanie słabsze. Skupiają wokół siebie wiele partnerek, wiele łań. No tutaj to jest przepiękne widowisko przyrodnicze, które każdy powinien zobaczyć w naturze i zachęcam do tego, żeby to zrobić.
1: A spytam się, czy w spotkaniu z takim jeleniem mamy się czego obawiać? Powinniśmy się jakoś szczególnie zachować?
0: No jelenie są typowymi zwierzętami bardzo płochliwymi. Na widok człowieka, na widok jakichś osób, one uciekają. I nawet w okresie rykowiska powinniśmy być spokojni i one wydają ten ryk, one podkreślają swoją obecność w terenie. Niemniej jak zobaczą człowieka, na pewno będą uciekać.
2: Jesień przynosi więc wyraźne zmiany. Jedni mieszkańcy lasów ruszają w daleką podróż, inni właśnie rozpoczynają jeden z najważniejszych okresów w swoim życiu. Warto się zatrzymać, wyjść do lasu i posłuchać, bo jesień w Polsce nie tylko zmienia krajobraz, ona także ma swój własny dźwięk.
3: Z danych wynika, że w Polsce rośnie spożywanie narkotyków. Najlepiej widać to na przykładzie dużych miast. Najczęściej spożywanym narkotykiem są marihuana i haszysz, a na kolejnym miejscu znajduje się amfetamina. Osoby rozprowadzające narkotyki systematycznie trafiają w ręce policji, a potem przed prokuraturę. Ta ostatnia sporządziła kolejny akt oskarżenia.
4: Został z prokuratury tutejszej skierowany akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, Arturowi W. i Rafałowi J. Jeden to mieszkaniec Włocławka, powiatu włocławskiego, drugi to mieszkaniec powiatu lipnowskiego. Mężczyźni zostali oskarżeni o to, że wspólnie w porozumieniu posiadali znaczne ilości amfetaminy, ponad 4 kg. Ponadto Rafałowi J. zarzucono popełnienie przestępstwa posiadania już tutaj w typie tym podstawowym, czyli mniejszej ilości amfetaminy i marihuany. Artur W., który był uprzednio karany, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast Rafał J. nie przyznał się do jego popełnienia. Wobec Artura W. został skierowany do Sądu Rejonowego we Włocławku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie. Wobec Rafała J. zastosowano środki o charakterze wolnościowym.
3: Posiadanie substancji odurzających wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, zdrowotnymi i społecznymi. Z perspektywy prawa posiadanie narkotyków jest czynem zabronionym, który może drastycznie wpłynąć na przyszłość człowieka, zamykając drogę do wielu karier zawodowych. Eksperymentowanie z nielegalnymi substancjami niesie za sobą wysokie ryzyko uzależnienia, które niszczy zdrowie psychiczne i fizyczne oraz destabilizuje relacje z najbliższymi. W ten weekend Włocławek stanie się miejscem ogólnopolskiej sportowej rywalizacji. Odbędą się tutaj Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju, a na parkiecie powalczą nie tylko o tytuł mistrza, ale także o integrację i dobrą zabawę. Koszykówka w tym przypadku ma być czymś więcej niż sportową rywalizacją. Dla pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej to również forma aktywności, rehabilitacji i okazja do spotkania z osobami z innych części Polski.
5: 26-27 września, stara hala Osir, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej w dyscyplinie jasnej i oczywistej koszykówce. Włocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski, mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10, dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski, plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18. W niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
1: A ja tylko spytam jeszcze o pomysł na tą inicjatywę.
5: Pomysł zrodził się właściwie już 2-3 lata temu, kiedy w Strzelnie, bo Zakład Aktywności Zawodowej Strzelno organizuje taki wojewódzki turniej koszykówki. I ten pomysł po prostu, skoro Włocławek, Mistrzostwa Polski, Mistrzowie Polski, tak, Anwil Włocławek, nasi pracownicy również są kibicami Anwilu Włocławek, chodzimy na mecze, kibicujemy. Mamy również naszego trenera, pan Wojciech Kobielski trenuje naszych zawodników, ale ja jeszcze raz powtórzę, tu najważniejsza jest integracja, tu jest poznanie ludzi z całej Polski. Poziom sportowy jest ważny, najważniejsza integracja. Zakład aktywności zawodowej w Włocławku to sport. To nie tylko koszykówka, to są biegi. Za tydzień uczestniczymy w biegu na skrzydłach ZAZ-u, organizowanego już cyklicznie. To są również inne imprezy sportowe. To jest półmaraton.

0: Wrocławski, w którym też nasi pracownicy biorą udział. Ci, którzy z różnych względów nie mogą aktywnie uczestniczyć sportowo, będą dopingować. Mam nadzieję, znaczy nie mam nadziei, jestem pewien, jestem przekonany, że naprawdę nasi pracownicy, a jest nas prawie 100 osób, zrobią gorący doping. Liczę też na właśnie tutaj uczestnictwo osób ze Stowarzyszenia Eurointegracja. Ja gorąco zapraszam wszystkie osoby, nie tylko z niepełnosprawnością, ale w szczególności uczniów zespołu szkół numer 3, zespołu szkół numer 5, wszystkich, którzy chcą po prostu wspomóc. To będzie bardzo fajne, szanowni państwo, jeżeli osoby z niepełnosprawnościami poczują tą atmosferę. No, kiedyś byliśmy w Młynie na starej hali, prawda, z Anwilu. Ta atmosfera jest im potrzebna i zapraszam wszystkich bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Czy my będziemy? Będziemy i to licznie.
1: Na parkiecie liczyć się będą sportowe umiejętności, ale organizatorzy podkreślają, że również ważna jest atmosfera całego wydarzenia. Mistrzostwa mają integrować środowisko pracowników zakładów aktywności zawodowej i pokazywać, że sport może być ważną częścią aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.
2: Dzięki inicjatywie pana dyrektora Marcina wspólnie z Eurointegracją doszliśmy do wniosku, że to warto dla naszych członków, dla naszych podopiecznych zorganizować takie zawody. Znalazło to podatny grunt w Urzędzie Miasta, który rzecz jasna sfinansował tą imprezę i się cieszymy ogromnie, że obok Olimpiady Hefajstosa, dużej olimpiady, również duże Mistrzostwa Polski zaistnieją w Włocławku, z czego tylko się cieszyć, że podopieczni i niepełnosprawni tak aktywnie chcą w tym uczestniczyć. Nasi członkowie rzecz jasna będą wspierać merytorycznie, organizacyjnie całą imprezę, zapewniają frekwencję, pełne serce, pełne ręce oklasków i będą się cieszyć, że to jest nasza wspólna impreza.
1: W mistrzostwach zmierzą się reprezentacje zakładów aktywności zawodowej z całej Polski. Poza walką o mistrzowski tytuł będzie więc także okazja do wspólnej zabawy, poznania nowych osób i wymiany doświadczeń.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani redaktor i dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj nadciśnieniem tętniczym. To bardzo powszechna przypadłość, choroba zaliczana nawet do chorób społecznych. Powiedzmy na początek, jakie wartości ciśnienia tętniczego są właściwe, ale dla poszczególnych grup wiekowych, bo są tutaj pewne różnice.
1: Pani redaktor, do tego czasu tak się uważało, że po prostu ciśnienie tętnicze zależy od wieku. Jednak bym powiedział, takie długotrwała obserwacja kliniczna i badania kliniczne stwierdziły fakt, że nadciśnienie tętnicze niezależnie od wieku powinno utrzymywać się w wyznaczonych, dość niskich granicach. Więc Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne uważa i mówi i zaleca, żeby utrzymywać ciśnienie na poziomie skurczowe poniżej 130, a rozkurczowe poniżej 84. Natomiast Amerykańskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego uważa, że ciśnienie, niezależnie od wieku, czy się ma lat 80, czy się ma lat 20, powinno być 120 i niższe, i 80 i niższe. W związku z tym ta hipoteza, taki standardowe działanie, że jak się ma 60 lat, to ciśnienie powinno być 160, a jak 80 lat, to 180 i to jest jeszcze prawidłowe, całkowicie upadła już od kilku lat. W związku z tym oczywiście ja mówię o ludziach, którzy mają tylko nadciśnienie tętnicze, a nie jeszcze inne choroby, prawda? Bo jeżeli się ma inne choroby, na przykład tak, jak jest się po udarze mózgu, z różnych przyczyn, z powodu udaru, krwawienia do centralnego układu nerwowego, czy zakrzepu, zatoru, to ciśnienie powinno być u tych ludzi troszeczkę większe, żeby to krążenie mózgowe było w miarę wydolne. Także takie są wartości właśnie i tego się trzymamy w leczeniu czy w kontroli nadciśnienia. No, trzeba powiedzieć, że nadciśnienie tętnicze to jest choroba społeczna. W Polsce choruje około 6 milionów ludzi na nadciśnienie tętnicze, z czego połowa jest leczona, a z tej połowy jeszcze połowa jest dobrze leczona i utrzymuje ciśnienie na właściwym poziomie, takim jak ja tu powiedziałem. Tak? I to jest problem społeczny, dlatego że nadciśnienie tętnicze jest jednym z największych czynników ryzyka chorób naczyniowo-sercowych, czyli zawałów, udarów, niewydolności serca i tym podobnych schorzeń. To jest problem społeczny i jeżeli nie będziemy, bym powiedział, jakby edukować się wzajemnie, a szczególnie naszego społeczeństwa,
0: co czynimy?
1: Co czynimy, tak? To po prostu będzie to dawało różnego rodzaju powikłania.
0: I zwykle jest to nadciśnienie samoistne, prawda?
1: Tak. Pani redaktor zwróciła uwagę na,
0: na marginesie,
1: charakterystyczny, bym powiedział, taki atut, że 95% nadciśnienia, które my leczymy, to jest nadciśnienie tak zwane samoistne. Czyli to są pewne, bym powiedział, uwarunkowania genetyczne przekazywane w rodzinach na następne pokolenia, żeby po prostu w pewnym wieku generować nadciśnienie tętnicze. Tylko 5% nadciśnienia tętniczego jest tak zwanym nadciśnieniem wtórnym. Czyli jest to, bym powiedział, dość marginalna część ludzi z nadciśnieniem, ale jest też ona, bym powiedział, bardzo istotna. Bo wtedy wykrycie takiej choroby, które prowadzi do nadciśnienia wtórnego i odpowiednie jej leczenie prowadzi do całkowitej eliminacji nadciśnienia i po prostu nie będzie powikłań nadciśnienia.
0: Więc
1: Ten chory jest

0: zdrowy, można powiedzieć wtedy.
1: Leczymy przyczynę, a nie skutek, tak?
0: Oczywiście.
1: I to jest kluczowe.
0: Tak. No ale pani redaktor, bym powiedział, leczenie przyczyny też jest dość trudne, bo cała medycyna tych ostatnich 30 czy 40 lat to przeszła przez, bym powiedział, wiele takich teorii leczenia ciśnienia nadtętniczego i stosowano pojedyncze leki, które słabo działały, dlatego że nadciśnienie tętnicze ma wiele przyczyn, które po prostu wzajemnie się jakby napędzają, a eliminowanie tylko jednej z nich nie prowadzi najczęściej do efektu leczniczego. Dlatego no, trzeba też w to odpowiedni sposób leczyć.
1: Panie doktorze, groźne są skoki ciśnienia. Co może się zdarzyć, kiedy taka sytuacja ma miejsce?
0: Panie redaktor, my staramy się zawsze utrzymać ciśnienie, bym powiedział, w tych realnych granicach, o których ja powiedziałem. Ale są takie sytuacje kliniczne, i chciałem się powiedzieć do tego, że nie ma właściwie takiego nadciśnienia tętniczego, którego nie potrafilibyśmy obniżyć, tak? Ale są takie sytuacje kliniczne, gdzie to nadciśnienie, bym powiedział, jest bardzo wysokie. Wartości ciśnienia tętniczego są 220, 240,
1: no,
0: 260, tak?
1: Już.
0: To jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Skąd ona wynika? Ona wynika czasami z istoty nadciśnienia tętniczego. Z istoty nadciśnienia tętniczego w tym sensie, że jest to źle leczone czy nieleczone, ono się utrwala i dochodzi do tak zwanego nadciśnienia złośliwego, kiedy po prostu pojawiają się objawy mózgowe. Chory staje się nieprzytomny albo staje się pobudzony, staje się agresywny. To ciśnienie uszkadza tak zwane złośliwe wiele narządów. Dlatego, żeby do tego nie dopuszczać, to musimy po prostu leczyć nadciśnienie tętnicze i codziennie, systematycznie przyjmować zapisane leki. Jeżeli te leki nie pomagają, to szukać przyczyny nadciśnienia wtórnego. Czy czasami nie jest to jakaś koarktacja aorty, czy czasami nie jest
1: chore
0: to guz
1: nerki.
0: Chromochłonny. Tak, czy czasami to są jakieś guzy nerek, prawda, czy guzy nadnerczy, czy zaburzenia kory nadnerczy, tak, mineralo tej sfery mikrokortykoidowej. Także to są takie, bym powiedział, rzeczy dość skomplikowane, a zwyżki ciśnienia tętniczego, no to grożą po prostu udarami centralnego układu nerwowego. Wynikają z istoty, z przyczyny, z niektórych przyczyn nadciśnienia tętniczego i wynikają z zaniedbań w leczeniu nadciśnienia tętniczego.
1: Panie doktorze, skoki, wahania ciśnienia mogą uszkadzać naczynia w mózgu, a to niewątpliwie może prowadzić do demencji, której tak się wszyscy boimy.
0: Przyczyną takiej, bym powiedział, demencji, jakby to mówimy, osób w starszym wieku, czy nawet osób młodych, mogą być powtarzające się, bym powiedział, mikrozatorowość naczyń mózgowych. Najczęściej to
1: A dlaczego
0: jest,
1: ta mikrozatorowość występuje?
0: Ona występuje dlatego, że chorzy mają na przykład różnego rodzaju schorzenia, na przykład serca, różnego rodzaju schorzenia, zaburzeń układu krzepnięcia mają czasami różnego rodzaju choroby serca, takie jak na przykład bakteryjne zapalenie wsierdzia, gdzie cząstki, brodawek, które gromadzą się w sierdziu, urywają się i dostają się do centralnego układu nerwowego, powodując mikrouszkodzenia i tak zwane malacje mikrouszkodzeniowe mózgu. No jeżeli mózg jest uszkodzony, a szczególnie substancja, bym powiedział, biała czy szara, no to wtedy mamy, że tak się wyrażę, powolną degradację człowieka, taką intelektualną, umysłową, bo ten mózg nie działa w sposób odpowiedni. Przy nadciśnieniu, takim powikłaniem, to najczęściej jest właśnie udar mózgu. Jeżeli ktoś ma rozległy udar mózgu, to jego

0: sposób rozumowania, porozumiewania się i kontaktu z ludźmi ulega w sposób istotny ograniczeniu. Są zaburzenia mowy i to prowadzi pomału do degradacji społecznej i braku akceptacji swojej osobowości przez takiego pacjenta i to wszystko prowadzi do tak zwanej demencji starczy. Ale najczęściej u podstawy jest, mówię, albo rozległy wylew krwi do mózgu, albo mikrozatorowość, która po prostu uszkadza nam w wielu punktach centralny układ nerwowy, co prowadzi do degradacji psychofizycznej i daje demencję.
1: Panie doktorze, czy aby doszło do udaru, do wylewu, te wartości ciśnienia muszą być bardzo wysokie w danym momencie?
0: Niekoniecznie. Pani redaktor, wystarczy, że ktoś ma defekty naczyniowe w mózgu, na przykład tętniaki, tak? No, tętniaki w mózgu są rzeczą dość często spotykaną w praktyce klinicznej. Wystarczy, że ciśnienie skoczy komuś 200, czy tam 190, co u normalnych osób z normalnymi naczyniami w mózgu nie powoduje jakichś dramatycznych zmian. U takiego człowieka dochodzi do pęknięcia tego naczyniaka. I w związku z tym trudno jest przewidzieć przy nadciśnieniu, czy akurat ktoś nie ma tętniaka mózgu, bo wszystkich należałoby badać na tętnie. Ale to tak się nie robi, tylko bada się wtedy, kiedy są objawy kliniczne. I ja widziałem młode osoby z niewielkim nadciśnieniem tętniczym, które dostawały udaru mózgu, krwawienie do centralnego układu nerwowego z powodu tętniaka. Ściana tętniaka jest, to jest tętniak, to znaczy, że jego ściana jest bardzo taka niepodatna na różnego rodzaju bodźce, a szczególnie na skoki ciśnienia i ona pęka, tak? A inne naczynia, które są prawidłowo zbudowane w mózgu, nie pękają wtedy. Także to tak się zdarza czasami.
1: Panie doktorze, są też osoby, aczkolwiek jest ich mniej, które mają ciśnienie zbyt niskie. Jakie są przyczyny takiej sytuacji?
0: Pani redaktor, ja tak mówiąc zupełnie szczerze, jak żeśmy rozmawiali na ten temat, to mówię, że niedociśnienie takie tętnicze to jest sprawa, bym powiedział, no może marginalna, to za dużo powiedziana w medycynie, ale zdarzająca się. I to jest zaburzenie adaptacyjne. To znaczy, że nasz organizm z różnych przyczyn, kiedy my przyjmujemy pozycję stojącą, nie utrzymuje właściwego ciśnienia krwi. Tak? To ciśnienie jest bardzo niskie. Często dochodzi do różnego rodzaju załamań się, to znaczy upadków, omdleń i innych rzeczy. Tak? Jeżeli chodzi o sam problem sprawy, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jak my stoimy, tak, czy wstajemy gwałtownie, to najwięcej krwi, które krąży w naszym organizmie, znajduje się w kończynach dolnych. W kończynach dolnych. I wtedy, jak organizm jest zdrowy i nie ma to dochodzi do po prostu, jak wstajemy, do odruchowego zwiększenia rzutu serca, tak? I obkurczenia się naczyń, głównie kończyn dolnych, ale nie tylko i trzewi, a także i trzewi. I wtedy utrzymujemy właściwe ciśnienie tętnicze. I nie przewracamy się, czy nie ulegamy omdleniu. Mm-hmm. Natomiast jeżeli bym powiedział, na przykład ktoś ma rozległe żylaki i stoi, tak? Krew jego gromadzi się w tych dolnych partiach, w tych żylakach i nie ma odpowiedniego tego odruchu adaptacyjnego, to po prostu dochodzi u niego do załamania się ciśnienia, o spadku ciśnienia i po prostu omdlenia. Jakie są przyczyny tego niskiego ciśnienia i tej braku adaptacji?
1: Tej hipotonii, tak.
0: No to przyczyny są tak zwane pierwotne i wtórne, tak? Takimi przyczynami pierwotnymi to są na przykład, to jest długotrwałe leżenie, tak? Każdy z nas ma takie doświadczenie, że jak przebył grypę, i długo leżał w łóżku i nawet jeżeli już wyzdrowiał i wstawiał, to mu się kręciło w głowie, jak wstawał.

0: prawda? To jest właśnie długotrwałe takie leżenie, czy długotrwałe leżenie. Przyczynami mogą być także przyjmowanie leków hipotensyjnych, tak? Że to ciśnienie po przyjęciu leków jest za niskie, bo też nie może być za niskie ciśnienie, ale to jest tak zwana wtórna hipotensja.
1: A w którym momencie zaczyna się to zbyt niskie ciśnienie?
0: To zależy od właśnie możliwości adaptacyjnych naszego organizmu. Tak jak powiedziałem, jeżeli te odpowiednie mechanizmy nie zadziałają, to po prostu dochodzi do tego spadku ciśnienia i omdlenia. To jest trudno powiedzieć, to jest indywidualna sprawa, tak? Że każdy z ludzi, ja na przykład toleruję bardzo dobrze ciśnienia 110 na 80, czy tam na 70 i wstaję i nic ze mną się nie dzieje. Ale ludzie, którzy mają, bym powiedział, zaburzenie adaptacji, takie ciśnienie w starszym wieku, ja też jestem w starszym wieku, mnie akurat to nie szkodzi, ale niektórzy mają takie spadki ciśnienia. Natomiast przyczyny nadciśnienia wtórnego, to jeszcze mogą być różne choroby, choroby nadnerczy. Na przykład guzkom chromochłonny nadnerczy, niedoczynność nadnerczy, tak zwana choroba Addisona, gdzie dochodzi do zaburzeń wodno-elektrolitowych. Chory nie trzyma ciśnienia, bo nie trzyma sodu w organizmie, tak? I wtedy dochodzi do spadków ciśnienia. Mogą to być także różne choroby centralnego układu nerwowego, takie jak guzy mózgu na przykład, tak? Bo wiemy, że też mamy ośrodek nadciśnieniowy w centralnym układzie nerwowym. Jeżeli on jest zaburzony, tak? No to ten układ autonomiczny niezbyt dobrze steruje, bym powiedział, napięciem mięśni i naczyń. I w związku z tym też może dochodzić do takiej hipotonii. To są takie przyczyny, bym powiedział, różnorakie, ale najczęściej w pierwotną przyczyną nadciśnienia to są zaburzenia neurowegetatywne. To są takie zaburzenia, kiedy z powodu różnych chorób centralnego układu nerwowego dochodzi do tego, że nasz układ współczulny nie radzi sobie po prostu z dobrą grą naczyniową, tak bym to powiedział. Tak?
1: A jak radzić sobie, panie doktorze, w sytuacji zbyt niskiego ciśnienia? Źle się poczujemy, jesteśmy senni, tak? Jesteśmy tacy osłabieni chyba wtedy.
0: Panie redaktor.
1: I co robimy?
0: No właśnie.
1: Czy tylko kawa? Bo to działanie krótkotrwałe.
0: Na ogół te leki, takie postępowanie niewiele pomaga, może tylko czasowo. Przede wszystkim powinniśmy uzupełniać płyny. Płyny, tak? Każdy zdrowy człowiek powinien wypijać około 2,5 litra płynów w ciągu doby. Musimy też odbać o to, żeby po prostu nasze elektrolity były wyrównane. Musimy przyjmować trochę większe dawki sodu, soli po prostu, tak? Soli. Ja na przykład zalecam moim pacjentom w starszym wieku, że jeżeli piją, jest w upały, piją wodę, to powinni tam płaską łyżeczkę soli, tak, do litra wody wrzucić i wtedy po prostu to się utrzymuje, tak? Czyli tak, niektórzy działają dobrze przy niedoczynności kory nadnerczej na mineralokortykoidy. Wtedy po prostu ich ten jonogram, ten sód się podwyższa, tak? I oni trzymają ciśnienie w jakimś tam sensie. Niektórzy stosują alfa-stymulatory, czyli takie leki, to jest nazwa chemiczna, pindolol, który po prostu jakby pobudza receptory alfa i obkurcza naczynia. Wtedy dochodzi. Ale można powiedzieć, że to leczenie, o tych wszystkich przypadkach, które ja mówię, jest, musi mieć podstawy, bym powiedział, diagnostyczne, tak? Bo inaczej się leczy człowieka z niedoczynnością kory nadnerczy, który ma hipotonię, a inaczej się leczy człowieka

0: odwodnionego, czy człowieka po jakiegoś takiego, no, z jakimiś chorobami centralnego układu nerwowego. Diagnostyka jest, bym powiedział, dość trudna i taka często, a leczenie często przynosi mały efekt. Mały efekt. No, ale tak to już jest w życiu, chociaż to jest problem, bym powiedział, marginalny w stosunku do nadciśnienia, bo na nadciśnienie choruje bardzo dużo osób. Natomiast hipotonie, jeżeli to nie jest podstawa gdzieś tam w centralnym układzie nerwowym, to raczej mamy rzadko. Rzadko.
1: Tak doraźnie, jak tak można doraźnie sobie poradzić w takiej sytuacji?
0: No, panie redaktor, no, na przykład jeżeli ktoś ma żylaki rozległe, to radziłbym nosić pończochy elastyczne, tak? Takie, które po prostu no, powodują to, że w naszym układzie żylnym w kończynach dolnych nie gromadzi się krew, tak? To wszystko zależy, mówię, od przyczyny. Jeżeli ktoś ma no, zaburzenia wodno-elektrolitowe, no to sód i woda, tak? Żeby utrzymywać dobrze wypełnione łożysko. Tutaj nie ma żadnych takich, bym powiedział, jakichś radykalnych sposobów. Leczenie jest, ale ono często jest nieskuteczne, tak powiem wyraźnie, tak
1: mówią podręczniki. I to jest tylko farmakologia, czy ruch no, też nam pani, pomoże, no, dieta nam no, pomoże, choćby pani uzupełnianie elektrolitów,
0: no,
1: tak?
0: No tak, no to są takie rzeczy, o których my mówimy, lub leczenie choroby,
1: zasadniczo,
0: którą mamy, bym powiedział, rozpoznaną, a to prowadzi do hipotonii, tak na przykład jak w niedoczynności kory nadnerczej, tak? No to wtedy ten efekt jest dobry. Ale, mówię, przyczyny są różnorakie, czyli wtórna hipotonia w przebiegu różnego rodzaju stanów klinicznych i chorób oraz pierwotne, które polegają tylko na chorobie, bym powiedział, układu nerwowego, parasympatycznego i sympatycznego. I to jest bardzo trudne w leczeniu, takie pierwotna hipotonia. I w diagnostyce.
1: A diagnostyka to kwestia kluczowa.
0: No tak, mówię, ponieważ przyczyn jest wiele hipotonii, to ta diagnostyka no, często nie nadąża za, bym powiedział, złym samopoczuciem pacjenta. No ale trzeba coś robić. Taka jest zasada. To trzeba szukać czegoś, tak? Chociaż mówię, same efekty leczenia są no, mało skuteczne w pierwotnej hipotonii. Bo we wtórnej możemy znaleźć jakąś radę.
1: A w nadciśnieniu?
0: No problem leczenia nadciśnienia, pani redaktor, no to właściwie, mówiąc zupełnie szczerze, to został rozwiązany. Wystarczy tylko znać zasady, że lekarz, który leczy nadciśnienie tętnicze, no, powinien wiedzieć, jak się do tego odnieść i jaką podstawową diagnostykę wykonać. Bo my przecież wszyscy wiemy, że nadciśnienie tętnicze to jest głównie przyczyną tego naciśnienia, to jest zaburzenia w gospodarce sodowej. Tu jest znowu nadmiar sodu, tak? Szczególnie na przykład przy jakichś chorobach nerek, czy nie tylko, tak? I że dobre ciśnienie tętnicze utrzymuje nam wydolne krążenie. Jeżeli mamy wydolne krążenie, to ciśnienie może być dobre. I odpowiedni stan naczyń tętniczych, czyli ich napięcie. To wszystko wpływa, czyli gospodarka sodowa, stan naczyń i wydolność krążenia. Wpływa nam prawidłowe ciśnienie. Jeżeli któryś z tych mechanizmów zostaje zachwiany, no to wtedy po prostu dochodzi do nadciśnienia tętniczego pierwotnego. Natomiast o wtórnym, no to nie rozmawiamy, bo to są różnego rodzaju choroby,
1: tak,
0: które łatwo możemy zdiagnozować i to naciśnienie zlikwidować, czyli na przykład zabieg operacyjny.
1: Lecząc chorobą, tak, zasadniczą. Tak,
0: operacje robią, czy koarktacja aorty, czy usuwając guz chromochłonny, czy poprawiając zwężone tętnice nerkowe. Ta operacja daje wyzdrowienie. Natomiast choroba naciśnieniowa to wymaga teraz według takich nowych zasad,

0: stosowania odpowiedniej ilości leków, tak? Odpowiednich leków. I to musi być leczenie nie tylko na jednym kierunku nadciśnienia, znaczy na przykład regulacja tego gospodarki sodowej. To musi być uderzanie we wszystkie mechanizmy, które prowadzą do nadciśnienia. Uderzanie lekami w jeden mechanizm powoduje to, że następuje hyperkompensacja tych nieleczonych mechanizmów i ciśnienie mimo wszystko jest dobrze. Stosujemy jeden lek na jedno, ale reszta tych torów jest zaburzona i ciśnienie słabo leczy lub się w ogóle nie leczy. Dlatego teraz jest taka tendencja, że zaczynamy leczenie nadciśnienia, oczywiście jeżeli stwierdzamy to nadciśnienie, przez badanie fizykalne, przez robienie holtera ciśnieniowego, że ktoś ma ciśnienie większe niż 140, czy 150, czy 160, to zaczynamy od razu leczenie co najmniej dwoma lekami hypotensyjnymi. Albo dwie tabletki, albo jedna tabletka, w którym są dwa preparaty. Tak? To jest pierwszy krok. No i obserwujemy takiego chorego, mierzymy mu ciśnienie systematycznie, czy on sobie mierzy ciśnienie w domu, przychodzi do nas z książeczką i potem patrzymy, czy to ciśnienie się reguluje. Jeżeli nie, stosujemy trzeci krok, tak? Czyli dodajemy jeszcze jeden preparat. Te preparaty działają na różne, te bym powiedział, mechanizmy nadciśnieniowe. I jeżeli leczenie lekowe jest słabe, to mówimy, że to jest nadciśnienie oporne, tak? Wtedy musimy dodawać czwarty nawet, a czasami piąty lek, tak?
1: To rzeczywiście już taka złożona
0: terapia, ale mówię, są leki, gdzie są w jednej tabletce są trzy leki od razu, wystarczy łyknąć jedną tabletkę i jesteś leczony na trzech różnych mechanizmach nadciśnienia tętniczego. Więc staramy się w naszej praktyce klinicznej podawać chorym jak najmniej leków. To znaczy najczęściej jedną tabletkę lub dwie, tak? Ale żeby leczenie było na wszystkich kierunkach. Bo jeżeli ktoś ma przyjąć 5 czy 6 leków, no to on się zniechęca do leczenia.
1: To jest przerażające.
0: Zniechęca się do leczenia. Tak. 5 tabletek musi łyknąć, no czasami zapomni, czasami pomyli, wziął, nie wziął, już mu się w głowie przestawi, czy wziął, czy nie wziął, nie wie i po prostu zniechęca się do leczenia i nie przyjmuje leczenia nadciśnienia tętniczego. Leczenie nadciśnienia musi być codzienne, systematyczne i przez wiele lat. Ja mówię do moich pacjentów, że do kościoła może pan nie chodzić, ale leki na nadciśnienie musi pan przyjąć, tak? Chociaż jestem katolikiem.
1: Można pogodzić jedno i drugie.
0: Tak, jestem katolikiem i do kościoła chodzę, ale w ten sposób poddaję pacjentom po rozwagę, jak ważne jest leczenie nadciśnienia tętniczego. Jeżeli będziemy je dobrze leczyć, to mamy, bym powiedział, perspektywę długiego i bezproblemowego życia, jeżeli ktoś jest po prostu tym nadciśnieniem dotknięty. Ale widzimy, że wiele osób to lekceważy. Znaczy lekceważy, nie rozpoznaje. Nadciśnienie nie boli, dopóki nie dostajesz udaru mózgu, tak?
1: No
0: albo
1: właśnie.
0: Zawału serca, no tak? Bo no nie boli.
1: Więc podstępne jest to nadciśnienie.
0: Podstępne
1: bardzo.
0: Jest nadciśnienie, ono bardzo niszczy nasze społeczeństwo. Chociaż mówię, jest coraz więcej ludzi świadomych tego.
1: Którzy podejmują skuteczne leczenie.
0: Tak, podejmują skuteczne leczenie. Ale tak jak powiedziałem, no, wytrwałość w leczeniu jest podstawą tego leczenia.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam Państwa.
0: Dzisiaj poruszymy ważny temat w kontekście przede wszystkim dzieci i młodzieży. Mam tutaj na myśli różnego rodzaju uzależnienia, profilaktykę uzależnień. Może najpierw tak ogólnie, jakie miasto podejmuje działania w tym kierunku?
1: To też jest jedno z obligatoryjnych zadań samorządu, żeby wprowadzać takie programy czy działania, które mają niwelować, zmniejszać to negatywne zjawisko dotyczące właśnie uzależnień nie tylko od alkoholu, ale też od innych środków psychoaktywnych.
0: Teraz pewnie to jest większym problemem.
1: Tak,
0: zdecydowanie,
1: więc w ramach tutaj między innymi takiego dużego programu miejskiego profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, programu, który został przyjęty przez Radę Miasta na lata 2025-2027, bo to tak cyklicznie jest co kilka lat on aktualizowany, no, wprowadzone są konkretne działania adresowane do no, całych wszystkich mieszkańców Włocławka i to się tak nazywa profilaktyka, między innymi jest profilaktyka uniwersalna, czyli działania, różnorodne działania adresowane do całej populacji, czyli na przykład w naszym przypadku do wszystkich mieszkańców Włocławka, których celem jest też poprawa takiego tej zrównoważonego funkcjonowania, czyli pogodzenie tej sfery emocjonalnej ze sferą fizyczną, czyli dbałość o dobrostan, ale też celem tej profilaktyki jest takie wskazywanie na trudne sytuacje, sytuacje zagrażające właśnie uzależnieniom różnego rodzaju wśród młodych ludzi i dzieci i młodzieży. No, różnorodne są formy, czy to są pogadanki, czy spotkania informacyjne, czy to są warsztaty. Oczywiście wszystko to odbywa się z udziałem specjalistów sprawdzonych, bo to są trudne tematy często i osoba, która mówi o tym, musi być specjalnie przeszkolona.
0: To może ja zapytam, czy włocławscy nauczyciele, bo myślę, że oni są tymi dorosłymi, poza tym środowiskiem domowym, którzy najwięcej wiedzą o mieszkańcach Włocławka, prawda? No bo siłą rzeczy spędzają z nimi mnóstwo czasu. Czy oni są też przeszkoleni,

0: szkoleni, wyczuleni na pewne jakby symptomy, zauważają no, jakiś problem, który gdzieś występuje.
1: To rzeczywiście również też dbamy o tą sferę, bo oprócz tych działań adresowanych do dzieci i młodzieży, to są również takie programy adresowane do rad pedagogicznych, do rodziców. Jednym z takich działań, bo mamy dopiero kilka miesięcy tego kończącego się roku 2026. Od września na przykład, tego września, 1 września do końca grudnia, na przykład będzie realizowany taki program we wszystkich szkołach i podstawowych, ponadpodstawowych, kompetentny rodzic, zdrowe dziecko. I to jest właśnie szkolenia, warsztaty z nauczycielami oraz z rodzicami, tak żeby mogli właśnie zwiększyć swoją wiedzę, kompetencje na temat diagnozowania, zwracania uwagi na sytuacje trudne. I oczywiście, żeby mieli też wiedzę, jak szybko reagować, kogo uruchamiać, żeby minimalizować właśnie te zagrożenia, od których polska szkoła
0: nie jest
1: wolna. Tak? Problem nie dotyczy tylko włocławskich szkół, ale generalnie w kraju i myślę, że poza granicami. Dlatego też konieczna jest też dbałość i takie systemowe podchodzenie do tej sprawy.
0: W latach 80., 90. chyba większy nacisk kładziono na profilaktykę alkoholową, prawda? To był większy problem, o którym się
1: tak,
0: mówiło,
1: zdecydowanie.
0: Taki społeczny,
1: tak,
0: prawda?
1: Zdecydowanie, rzeczywiście.
0: Dziś chyba ta szala się trochę jednak w kierunku
1: tak, pojawiły się zupełnie inne źródła
0: zachowań
1: ryzykownych, tak. I włączają się, oprócz jakby tych działań takich profilaktycznych, i również takie działania, które już polegają na pracy już z osobami, które są uzależnione, też z dziećmi, z młodzieżą. Dlatego też jakby w tym całym systemie wsparcia, oprócz tych instytucji miejskich, są też stowarzyszenia i fundacje, które są
0: one
1: uprawnione.
0: Współpracują też z miastem.
1: Współpracują
0: w tym
1: jak najbardziej. Z jednej strony właśnie te profilaktyczne działania w szkołach, które mają właśnie na celu no, zminimalizowanie tych wszystkich zagrożeń, czyli wskazanie dzieciom i młodzieży tych sytuacji, które mogą być potencjalnie sytuacją zagrożenia, plus jeszcze takie wskazywanie i wzmocnianie pozytywnych postaw oraz te sposobów radzenia sobie na przykład, no, kiedy na przykład towarzystwo, nie wiem, koleżanki, koleżanki namawiają do takich działań.
0: Taka nauka asertywności.
1: Tak,
0: też
1: taka
0: zakresie,
1: nauka
0: tak?
1: też odmawiania, nie wchodzenia w takie trudne sytuacje. Ale też to właśnie ten jakby ten podstawowy, ten efekt powinien być taki właśnie ten dobrostan i poczucie wartości. Jeżeli dziecko, czy ten młody człowiek ma poczucie wartości, wie jakie są granice, ma wiedzę na temat zagrożeń i skutków, tak? Bo szczególnie dzieci są i młodzież są narażone, bo ich też biologiczna konstrukcja jest taka, że
0: chęć
1: bardzo szybko
0: spróbowania, prawda,
1: tak, i
0: też,
1: szybko
0: i
1: się
0: szybko
1: mogą
0: się
1: uzależnić,
0: uzależniają.
1: Mogą się uzależnić. Stąd też z jednej strony w szkołach działania, są też działania między innymi na przykład w Centrum Organizacji Pozarządowych. Swoje dyżury ma takie już wyspecjalizowane stowarzyszenie z Torunia, Powrót z U. To już jest praca z rodzinami i z osobami uzależnionymi, tak? Więc to już jest taka systemowa praca nad już, no niestety, już skutkami tych negatywnych zachowań.
0: A co z osobami dorosłymi, bo mówiłyśmy o dzieci, o
1: tak,
0: dzieciach i młodzieży,
1: bardzo
0: ale
1: ważne,
0: przecież
1: bardzo ważne
0: dorośli
1: jest,
0: też mają problemy.
1: Tak, bardzo ważne, też mamy stowarzyszenia, które skupiają osoby, które właśnie miały taki w swoim życiorysie trudne sytuacje. To jest właśnie problem alkoholowy, problem używek innych, narkomanii. Jednym z takich prężnie działających stowarzyszeń skupiających ludzi, którzy mieli za sobą tą sytuację ryzykownych zachowań z alkoholem, czyli po chorobie

0: alkoholowej. To jest Stowarzyszenie Wiślak, rzeczywiście prężnie działające. My też jako miasto wspieramy to stowarzyszenie. Nie mamy takiego stowarzyszenia i dlatego współpracujemy od lat z tym toruńskim stowarzyszeniem Powrót z U. Nie mamy takiego stowarzyszenia, organizacji, która nacechowana jest takimi działaniami te statutowymi na osoby właśnie już uzależnione od używek tych wszystkich, czyli pracy z narkomanami, tak? Z narkomanami, osobami uzależnionymi od tych psychoaktywnych substancji.
1: I na koniec może, bo mówiąc uzależnienia, gdzieś w tyle głowy też myślę, że wszyscy mamy no drugie takie słowo, które budzi wiele emocji, czyli przemoc, bo to często jest jakby powiązane,
0: Bardzo,
1: prawda?
0: bardzo, bardzo często tak jest. Pamiętam wiele lat temu, w latach 90., prowadziłam też badania takie, jeszcze jakby pracując w innej instytucji na zlecenie Państwowej Agencji Problemów Alkoholowych. Wracam tutaj do szkoły, do wątku edukacji, tak, placówek. I wtedy nam wychodziło, że szkoły nie bardzo chciały się przyznawać do tego, że mają. Że dzieci,
1: Problemy tak,
0: tak, bo to
1: uczniowie.
0: wiadomo, jak jest problem w szkole, to znaczy, że
1: Nie radzi sobie
0: dyrektor,
1: dyrektor.
0: jasne, teraz zupełnie jest inne podejście, to jest właśnie, i też namawiamy do tego,
1: Żeby
0: wzmacniamy
1: nie
0: dyrektora, żeby
1: ukrywać.
0: nie ukrywać, nie chować pod dywan różnych problemów, żeby właśnie szybko reagować i przeciwdziałać właśnie między innymi też przemocy, która jest czasami, znaczy też jest efektem różnych
1: Mówi o tym, że potęguje,
0: negatywnych,
1: prawda? Że
0: tak,
1: efekt potęgują pewne takie
0: jasne.
1: zachowania przemocowe.
0: Szkoły wrocławskie, szkoły podstawowe czy ponadpodstawowe teraz też chętnie włączają się w programy ogólnopolskie. Na przykład Fundacja dla Dzieci Stop Przemocy, tak? Wszystkie teraz właśnie NASK i MEN ogłasza konkurs ogólnopolski dotyczący cyberprzemocy. Więc tych projektów, programów jest bardzo dużo i szczególnie też dobry jest, i to też można w ramach działań profilaktycznych potraktować, dobry jest ten zakaz komórek. Zobaczymy, jak to po
1: No to
0: czasie
1: on może
0: przyniesie, czy on
1: trwać
0: czy zmniejszy
1: safe,
0: ryzyko,
1: prawda?
0: tak, ryzyko takich przemocowych zachowań, a badania te ogólnopolskie, te prowadzone przez tutaj jedną z wrocławskich uczelni w 2022 na zlecenie miasta, jakby wskazują, że ta przemoc rówieśnicza jest mocno obecna. I za pomocą między innymi tych środków przekazu elektronicznego, ale też taka wprost agresja.
1: Działania profilaktyczne prowadzi miasto od lat. Jest to jakby jedno z zadań wpisane już na stałe, prawda, obowiązki, że tak powiem, tutaj
0: Ale
1: samorządu.
0: można to na
1: Ale można je
0: etapie minimalnym, tak? Można to tak
1: robić
0: tylko,
1: to właśnie, tak
0: tak,
1: musiałam powiedzieć, że
0: że
1: można robić
0: tak,
1: to
0: ładny sta
1: tak
0: ładnie,
1: na papierze,
0: tak.
1: spełniając, że tak powiem.
0: Statystyki,
1: Tak.
0: można tak ładnie takie dokumenty w segregatorze trzymać i się cieszyć, że to zrobiliśmy. Nie, właśnie biorąc pod uwagę no, te realne zagrożenia i też dbałość nas jako samorządowców o ten dobrostan naszej społeczności lokalnej. I wiemy, że no, ci młodzi ludzie będą kiedyś też decydowali o tym, jak to nasze miasto będzie wyglądało. Więc
1: Jak
0: musimy.
1: nasze życie będzie wyglądało.
0: Właśnie, jak nasze życie będzie wyglądało również, więc też musimy
1: Więc dobrze,
0: o
1: żeby
0: to
1: to byli
0: dbać.
1: mądrzy i zrównoważeni, nie obarczeni żadnymi problemami ludzie.
0: Zdecydowanie to jest wymagające zadanie, dlatego też zawsze zapraszamy do współpracy specjalistów, organizacje pozarządowe, bo też dla nas są ważne organizacje
1: Ale
0: pozarządowe,
1: są
0: bo to
1: najbliżej.
0: tak najbliżej ludzi, tak jak zakładamy, że znaczy, samorząd też powinien być i jest najbliżej ludzi, więc współpraca z organizacjami pozarządowymi jest ważna. W ramach konkursów ofert również co roku organizujemy taki konkurs na zajęcia pozalekcyjne. On rusza od września tego roku i zawsze trwa do końca. Tak rozliczamy się zawsze w roku kalendarzowym i też chętnie biorą w nim udział stowarzyszenia, kluby, uczniowskie kluby sportowe. I też to są zajęcia różnego rodzaju, bo to zajęcia też poprawiające, wzmacniające wiedzę, ale też

0: też takie jakby likwidujące te skutki, na przykład negatywne skutki wynikające z nudy, tak? Bo nie wiadomo, co zrobić, no to może sięgnijmy po coś albo wypijmy.
1: No, stąd też właśnie w wakacje zawsze jest jakby pik tych problemów.
0: Jasne, prawda? Natomiast chcemy wyjść ze szkoły również i też przed nami kolejny, mam nadzieję, że ciekawy, ale ważny program, który będziemy realizować wspólnie z LPP, Fundacją LPP. Trampki będzie się nazywał. Szczegóły niedługo, dlatego
1: rozumiem, że chodzi trochę o jakąś aktywność sportową.
0: Tak,
1: nie,
0: będzie takie wsparcie dla młodych ludzi poza murami szkoły, coś jak street worker, coś jak takie miejsca, gdzie mogą się młodzi ludzie spotkać, porozmawiać z terapeutami, ze specjalistami w nieoczywistych miejscach, czyli to nie będzie szkoła, gabinet psychologa czy pedagoga, ale
1: innym
0: miejscem.
1: Bardziej na środowisku, tak?
0: Tak, natomiast dopinamy te szczegóły, realizuje to jedna z naszych organizacji pozarządowych, więc myślę, że niebawem
1: będziemy
0: tak
1: podzielić,
0: ale były spotkania w szkołach ponadpodstawowych, już przyjeżdżali właśnie specjaliści z Fundacji FOSA z Trójmiasta, które też realizuje to u siebie razem z naszą organizacją i były spotkania z młodzieżą takie informacyjne, więc zainteresowanie będzie duże.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Moim Państwa gościem, no tak dla formalności przypomnę, była pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Lokalne partnerstwa do spraw wody mają ułatwiać współpracę przy gospodarowaniu wodą na terenach wiejskich. W Polsce działa już 261 takich partnerstw, ale ich funkcjonowanie wciąż nie jest uregulowane przepisami. Lokalne partnerstwa wodne skupiają m.in. rolników, samorządy, spółki wodne i instytucje zajmujące się gospodarką wodną. Ich zadaniem jest wspólne rozwiązywanie problemów związanych m.in. z suszą, retencją i dostępnością wody.
1: Zainteresowałem się działalnością lokalnych partnerstw wodnych z uwagi chociażby na jedną sprawę, jaka nas tutaj nurtuje, to jest stopień wodny Siarzewo. W latach od 2020 powstało w naszym województwie na bazie poszczególnych powiatów 18 takich partnerstw wodnych, które miały na celu koordynować działania gospodarki wodą w poszczególnych obszarach powiatowych. Nadzór nad nimi sprawuje Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie pośrednio, a bezpośrednio sprawuje minister rolnictwa. Ponieważ to już kilka lat, jak te partnerstwa były tworzone, to zainteresowałem się ich efektami pracy. Co to nam w sumie dało? Po wstępnej mojej analizie okazuje się, że urządzenia melioracji szczegółowych niszczeją, że kanały różnego rodzaju i rowy, które są w zasięgu polskich wód, nie są czyszczone, nie są konserwowane, że one ulegają degradacji, że zbiorniki wodne, z którymi zajmują się też polskie wody, nie są konserwowane, że nowe zbiorniki wodne, tak zwanej małej, średniej retencji, nie są w wystarczającej ilości budowane. Dlatego postanowiłem złożyć do ministra rolnictwa swoje zapytanie w tej sprawie, postawiając kilka pytań co do efektów działania lokalnych partnerstw wodnych oraz realizacji powiatowych planów gospodarki wodą, które powinny być opracowane. Nie wiem, czy są wszędzie opracowane, a jeżeli są, to w jaki sposób są realizowane. I wreszcie postawiłem pytanie, jaki jest nadzór marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, czyli Departamentu Rolnictwa, który zajmuje się właśnie gospodarką wodną, i ja, będąc wcześniej radnym województwa, uchwaliliśmy program budowy zbiorników retencyjnych, tak zwanych oczek wodnych, bo wszystko chodzi o to, żeby gromadzić wodę, żeby woda była zarządzana, żeby nie była spuszczana tylko do niższych zbiorników, ale wtedy, kiedy jest potrzeba, kiedy jest sucho, tak jak teraz, żeby ona była także w celu poprawy warunków gospodarowania w rolnictwie. Bo przecież my w Kujawsko-Pomorskim, jeżeli chodzi o stopień wodny, mamy dwa cele. Po pierwsze, poprawić bezpieczeństwo istniejącego stopnia wodnego we Włocławku, który pracuje już ponad 60 lat, i jednocześnie zapewnić wyższy poziom wód gruntowych dla rolnictwa. No i w tym samym zapewniając wodę i rolnikom bieżącą, ale i także mieszkańcom wsi, bo dzisiaj na wsi to nie tylko rolnicy, ale i także inni, którzy z rolnictwa się nie utrzymują. Wszystko to biorąc pod uwagę, oczekuję na szczegółową odpowiedź w tej sprawie, szczególnie ukierunkowując moją myśl o stopniu wodnym w Siarzewie, bo lata biegną, rządy się zmieniają.

0: zmieniają, a stopnia wodnego w Siarzewie jak nie było, tak nie ma. I obecna sytuacja jest bardzo trudna, bo decyzja, którą uchylił generalny inspektor środowiska, sąd ją podtrzymał, w związku z tym trzeba od nowa przygotowywać całe postępowanie w tym zakresie. Stąd pytam, na jakim to jest etapie. Jeżeli otrzymam odpowiedź, to na pewno Państwa poinformuję.
1: Pierwsze pilotażowe partnerstwa powstały w 2020 roku. Obecnie działają w całym kraju. Przygotowały m.in. 265 planów zarządzania wodą na poziomie powiatów. Problemem pozostaje brak formalnych zasad funkcjonowania lokalnych partnerstw wodnych oraz stałego finansowania. Przedstawiciele partnerstw chcą, aby ich działalność została uregulowana w ustawie Prawo wodne. Ma to ułatwić współpracę, pozyskiwanie środków i realizację konkretnych działań związanych z gospodarką wodną.
2: Wykonawca kontynuuje budowę Wonerfu na ulicy 3 Maja. Prace weszły właśnie w kolejny etap. Na odcinku od skrzyżowania z Żabią do Cyganki prowadzone są roboty ziemne, przygotowywane są przyłącza ciepłownicze, a kolejnym krokiem będzie przygotowanie podłoża pod nową nawierzchnię.
3: Tutaj warunkiem przejścia było puszczenie ruchu na ulicy Piekarskiej i to się dokonało. W związku z tym kontynuowanie prac właśnie przy tej inwestycji. Na ten moment zarówno skrzyżowanie ulicy 3 Maja z ulicą Żabią, jak i z ulicą Cyganki jest przejezda. Dodatkowo mamy też przejazd na ulicy Piekarskiej i na ten moment prace związane z właśnie rozbiórką tej istniejącej nawierzchni, ale również z ochroną drzew i inne prace, które mają polegać na przygotowaniu pod inwestycje, toczą się pomiędzy tymi skrzyżowaniami.
4: A czy macie kontakt z wykonawcą? Czy on mówi, że wyrobi się do tego terminu ustalonego w warunkach umowy?
3: Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą. Tutaj no, nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby na ten moment przedłużać ten termin. W związku z tym według umowy inwestycja powinna zakończyć się na koniec października tego roku.
2: Kierowcy muszą jednocześnie liczyć się z utrudnieniami w innej części Wrocławka. Na skrzyżowaniu Kapitulnej, Długiej i Wysokiej powstaje rondo turbinowe. Przebudowa ma przygotować ten rejon na większy ruch, który pojawi się po realizacji planowanego tunelu pod torami w ciągu ulicy Wienieckiej.
3: Tutaj prace też są na zaawansowanym poziomie. Jeżeli chodzi o takie zaawansowanie procentowe, to tutaj mamy już około 80% wykonania. Były pewne zmiany, które wyniknęły z prac, które nie były przewidziane projektami, natomiast tutaj wykonawca deklaruje, że uruchomienie ruchu dla kierowców nastąpi do 15 października. Może uda się to zrobić wcześniej, ale tutaj podchodzimy do tego bardzo spokojnie, lepiej się pozytywnie zaskoczyć niż negatywnie rozczarować. Na ten moment ruch w tym obszarze jest od ulicy Wysokiej w lewo w stronę ulicy Kapitulną oraz od ulicy Kapitulnej w prawo w ulicę Wysoką.
2: Według deklaracji wykonawcy w najbliższym czasie kierowcy powinni mieć możliwość przejazdu z Kapitulnej w ulicę Długą. Pod koniec maja w Galerii Sztuki Współczesnej rozpoczął się cykl warsztatów dla seniorów Posztukuj z GSW. Spotkania odbywają się w każdy czwartek. Warsztaty są okazją do zapoznania się z wybranymi technikami oraz samodzielnego tworzenia. Ostatnio przyszła kolejna przyklej na klej.
5: Dzisiaj mamy gościa, Piotrka Bicimirskiego, który przyjechał do nas ze Słupska i prowadzi zajęcia z kolażu z cyklu Posztukuj z GSW, przyklej na klej, gdzie uczestniczki zagłębiają się w sferę wspomnień, głębokich emocji i próbują odzwierciedlić je w swoich pracach.
6: Ja, kiedy byłem tutaj na poprzednich zajęciach, uczestniczki, tutaj mamy też uczestnika, były bardziej skumulowane w jednym miejscu. Tutaj widzę dynamikę, cały czas się przemieszczają.
5: Tak, próbujemy trochę urozmaicać i pracę w grupie, i też pracę indywidualną, a poniekąd w grupie, także troszeczkę zmieniamy tę przestrzeń. No, nie jest ona wielka, więc staramy się jakby co jakiś czas coś zmieniać, żeby też uczestniczki miały swój punkt widzenia, zmieniały swój punkt widzenia.
2: W trakcie spotkań uczestnicy poznali techniki cięcia, wydzierania, warstwowania i kompozycji, co pozwoli im na tworzenie unikalnych dzieł, rozwój wyobraźni, a także naukę zasad doboru kolorów i tekstu.
7: Dzisiaj zajmujemy się kolażem, czyli kolaż jako forma ekspresji, bardzo dowolna forma, więc tutaj jest przewodnia myśl to kolaż.
6: Czego używają uczestnicy do kolażu? Widzę tutaj zdjęcia, także chyba prywatne zdjęcia, a także różne inne elementy. Co tutaj mamy?
7: Są zdjęcia, też taki pomysł na ten kolaż to jest też jakby staranie się zrozumieć.

0: swoje emocje i jakby wyrazić się poprzez kolaż. No jakby mamy nieograniczone narzędzia poprzez nożyczki, różne pędzelki, farbki. Cokolwiek tak naprawdę nam przyjdzie do głowy, to jakby jest możliwość użycia tego w kolażu, więc to jest taka fajna, bardzo otwarta forma ekspresji. Więc mam bardzo dużo rzeczy, od gazet po suszone kwiatki, no i te zdjęcia, które są jakby trochę takim przewodem, aczkolwiek każdy może używać, co tylko mu przyjdzie do głowy.
1: Pani Aniu, co pani tworzy, co tutaj jest, co było inspiracją?
2: Kolaż próbuję stworzyć i taki z podróży naszych z mężem, na wycieczkach gdzieś byliśmy i no i tak wspomnienia takie z wycieczki. W stylu kolażu właśnie. Tutaj się uczymy tego kolażu i próbujemy to zrobić.
1: Co to za miejsce? Jakie wspomnienia przywodzą?
2: No dużo. No, to jest Krynicy Górskiej, tam ze Śląska, no dużo jest ze Śląska właściwie. Z Góry Żary, o, na pewno z Bielsko-Białej byliśmy też. No i tak to właściwie jeszcze, ale już... Nie będę na razie.
1: Czym jeszcze pani ozdabia swój kolaż? Co tutaj jest? Widzę gałązki.
2: Coś połączyć tutaj, te jesienne klimaty próbuję połączyć z jesiennymi kwiatkami, z jakimiś właśnie iglakami. Coś w takim stylu, no i będę próbowała dalej. Nie wiem, co mi tutaj wyjdzie.
1: Co pani sądzi o takich zajęciach? Czy są potrzebne?
2: No myślę, że są potrzebne, jak nas tutaj tylu jest, to chyba się wszystkim podoba. My już tu chodzimy od czerwca, także nie od czerwca, od lipca chyba. Także nam się tutaj podoba i zawsze z chęcią przychodzimy na te zajęcia.
3: Seniorzy są we Włocławku niezwykle aktywni. Z jednej strony organizują różnego rodzaju imprezy, uczestniczą w zajęciach sportowych, a jak widać sztuka również nie jest im obca.
4: Jeżeli chodzi tutaj o panie, które do nas przychodzą, są niezwykłe. Gdyby nie te panie, no i też mamy tutaj teraz pana, ale gdyby nie nasze uczestniczki, to tych zajęć w ogóle by nie było. Mimo, że w większości nie miały do czynienia ze sztuką jako taką, nie uprawiają jej zawodowo, wspaniale pracują, tworzą cudowne prace, mają ogromną wyobraźnię, są bardzo otwarte, można się z nimi pośmiać, pożartować, nie ma bariery wiekowej, po prostu coś wspaniałego. Także gdyby nie te panie, to nie byłoby zajęć i dają ogromną wiarę i w seniorów, i pokazują, że często seniorzy są bardziej otwarci niż młodzi ludzie.
3: Warsztaty w GSW to doskonała okazja, aby rozwinąć kreatywne myślenie, poprawić małą motorykę, koordynację oko ręka i koncentrację, a także zrelaksować się. Prowadzone będą do końca października, a ich zwieńczeniem będzie wernisaż prac. Warto dodać, że z racji ograniczonej przestrzeni obowiązują zapisy. Włocławek stawia na rozwój transportu publicznego i coraz większy udział autobusów elektrycznych. W ostatnim czasie do floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego trafiły 22 nowe pojazdy. Miasto pozyskało na ich zakup 56 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania z funduszy europejskich i Krajowego Planu Odbudowy.
5: W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55 do 45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1:2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym.
3: Jak podkreślają władze miasta, eksploatacja elektryków jest również tańsza od pojazdów z silnikiem diesla. Nowe autobusy mają być wykorzystywane coraz intensywniej. W przyszłym roku mają wykonać około 64-65% wszystkich wozokilometrów.
6: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy we Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. z takich ciekawostek, bo pan prezydent

0: mówił o tym wieku. Rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami. W tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są dwunastki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek.
1: Nowe pojazdy to nie tylko jedyna zmiana. Miasto przygotowuje także kolejne inwestycje w infrastrukturę transportową. Planowana jest przebudowa 37 przystanków oraz dwóch pętli autobusowych przy ulicach Promiennej i Dębowej.
2: Kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej. Krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty, bardziej odporne wiaty, przebudowujemy przystanki, rozwijać też będziemy sieć tak zwanych DIP-ów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej, podróżnych. To czeka nas już niebawem, dlatego że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i pozyskiwania dotacji na przebudowę 37 przystanków, w tym dwóch pętli autobusowych przy ulicy Promiennej i przy ulicy Dębowej. Tu z kolei ukłon w kierunku pracowników MPK. Te pętle, oprócz tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy będą mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inny posiłek. Więc myślę, że to z punktu widzenia pracodawców tutaj i mojej perspektywy i panów prezesów to też jest bardzo, bardzo ważne.
1: Dzięki zakupom nowych autobusów średni wiek całej floty MPK spadł z około 11,5 roku do niewiele ponad 6,5 roku. Wśród nowych pojazdów są także dwa autobusy przegubowe, które po około 25 latach wróciły na ulicę Wrocławka. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego odwiedził wojewódzki szpital specjalistyczny we Wrocławku. Został oprowadzony po budowanym pięciokondygnacyjnym budynku głównym nazywanym sercem szpitala. Obecnie wykonano 67% wszystkich prac.
3: Szpitalem we Wrocławku interesuje się jako przewodniczący zarządu województwa kujawsko-pomorskiego i organu założycielskiego i też tego, który realizuje wiele inwestycji w obszarze służby zdrowia i finansuje przede wszystkim, bo ta inwestycja jest finansowana z różnych źródeł, ale również budżetu województwa, kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, środków unijnych. No więc pilnujemy, czy te środki są dobrze, zgodnie z celem wydatkowane i dlatego dzisiaj się tutaj spotykamy.
1: Szpital będzie placówką nowej generacji. Pomieści izbę przyjęć i szpitalny oddział ratunkowy. Główny blok operacyjny z 7 salami operacyjnymi, blok porodowy, oddział intensywnej terapii, oddziały łóżkowe, pracownię endoskopową oraz szpitalną aptekę i sterylizatornię.
3: Już wjeżdżając od Wienieckiej do szpitala widzimy oczyma wyobraźni na razie, jak cały kompleks będzie wyglądał w 2030 roku, bo ten standard, który już tutaj widzimy na zewnątrz, może jeszcze nie w środku, mówi o tym, o jakim szpitalu mówimy. Mówimy o szpitalu najnowocześniejszym w regionie nowej generacji XXI wieku, gdzie to, co najważniejsze w takim szpitalu wielospecjalistycznym, ale wysokospecjalistycznym, jest niezbędne do ratowania życia i zdrowia pacjentów.
1: Mówi Dariusz Szczepański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku.
4: Tak wygląda sala pacjenta. Trzy łóżkowe, jak Państwo widzicie, podejścia do gazów medycznych, podejścia elektryczne. Standard, powierzchnia bardzo, bardzo odpowiadająca udzielaniu świadczeń, tak żeby można było do pacjenta podejść z czterech stron, nie tylko z trzech. Proszę zauważyć, jak już są łazienki wyposażone, bo tam już następuje biały montaż, a więc ten postęp jest rzeczywiście na etapie takim około 70%. Na końcu zobaczymy, będzie tutaj endoskopia, tam są pomieszczenia do pracowni endoskopowej. Ona oczywiście jest ekranizowana z tego względu, że Mogą tam być używane urządzenia radiologiczne.
1: Na dachu obiektu znajduje się lądowisko dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgodnie z planem budynek zostanie oddany pod koniec czerwca 2027 roku. Koszt inwestycji to około 0,5 miliarda złotych.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Znajdujemy się na terenie zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, a spotkaliśmy się, by poopowiadać o tym, co wydarzyło się w ostatnim czasie w naszym mieście w zakresie transportu zbiorowego, a mamy się też czym chwalić. Na początku proste liczby. 56 milionów złotych to jest kwota, którą pozyskaliśmy bezzwrotne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, tak naprawdę z dwóch źródeł, z Funduszu Spójności, którym dysponuje tymi środkami marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Tutaj 12 milionów bezzwrotnego dofinansowania na łącznie 6 autobusów elektrycznych oraz Krajowy Plan Odbudowy 42 miliony złotych na w sumie 16 autobusów elektrycznych, czyli krótko mówiąc 22 nowe autobusy elektryczne dotarły do zajezdni MPK pod koniec ubiegłego roku, no i w tym roku już też pełną dostawę mamy sfinalizowaną, pełną, bo te, które stoją za nami, te 4 autobusy, to jest ostatnia dostawa przewidziana na ten rok. W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55 do 45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany

Wozo kilometr jest mniej więcej 1 do 2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym, co jeszcze w ostatnim czasie się wzmacnia niestety, bo te trendy związane z cenami paliw kopalnych no cały czas są niekorzystne dla odbiorców, a tutaj dużym odbiorcą niezmiennie jest włocławskie MPK, więc tutaj też jest nadzieja na to, że pewne oszczędności od przyszłego roku też się pojawią. Co ciekawe, w tych autobusach, i to jest też wspólny mianownik, właściwie wszystkie autobusy, które kupujemy, autobusy elektryczne, jako minimum, które stawiamy przed producentami, to, żeby miały zasięg przynajmniej 300 kilometrów na jednym ładowaniu, przy czym też oczekujemy, że gwarancja na baterie w tych autobusach była nie krótsza niż 98 miesięcy i tutaj oczekujemy, że po tych 98 miesiącach ta bateria będzie w stanie ładować się do 80%, czyli nadal te 300 kilometrów na jednym ładowaniu przejedziemy, a to jest zasięg wystarczający do tego, żeby ładować tak, jak to się dotychczas dzieje, w nocy autobusy, i przez cały dzień te autobusy mogą przewozić mieszkańców zarówno Włocławka, jak i regionu włocławskiego, którzy korzystają z oferty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Ciekawostką jest na pewno fakt, że wszystkie te autobusy, które są we flocie włocławskiego MPK, wyprodukowane są w Polsce. To jest bardzo ważne, szczególnie przy tych trendach też globalizacyjnych, żeby nie tylko były to produkty na naszym kontynencie realizowane, ale też w naszym kraju. Zarówno Solaris, jak i MAN produkowany jest w Polsce i te autobusy, które tutaj do nas docierają, takie właśnie są. Z wyjątkiem dwóch z tej 22, to są autobusy 12-metrowe, dwa, o czym już Państwo wiecie, to wielki powrót po ćwierć wieku do Włocławka autobusów przegubowych. Mam nadzieję, że to nie są ostatnie autobusy przegubowe, które będą jeździć po ulicach naszego miasta, ale na pewno widzimy, że dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców się cieszą te autobusy, co też myślę, że ta sytuacja na rynku paliw sprawia do pewnej refleksji, bo przypomnę, że miesięczny bilet dla osoby dorosłej na wszystkie linie tak naprawdę można jeździć przez cały miesiąc dowolnie wszystkimi liniami MPK. Kosztuje 75 zł dla osoby dorosłej. Oczywiście są też karnety ulgowe do tego stopnia, że dla osób, które posiadają kartę dużej rodziny, to jest nawet 22,50 za cały miesiąc jeżdżenia autobusami MPK i widzimy, że to zainteresowanie włocławskim MPK i naszą ofertą rośnie. Nie tylko z powodu autobusów, nie tylko z powodu wyposażenia tych autobusów, bo wszystkie mają klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, co jest też bardzo ważne, ale też, jak Państwo zauważyliście, kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej. Krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty, bardziej odporne wiaty, przebudowujemy przystanki, rozwijać też będziemy sieć tak zwanych DIP-ów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej, podróżnych. To czeka nas już niebawem, dlatego że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i pozyskiwania dotacji na przebudowę 37 przystanków, w tym dwóch pętli autobusowych przy ulicy Promiennej i przy ulicy Dębowej.
Tu z kolei ukłon w kierunku pracowników MPK. Te pętle, oprócz tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy będą mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inny posiłek. Więc myślę, że to z punktu widzenia pracodawców tutaj i mojej

0: i mojej perspektywy, i panów prezesów, to też jest bardzo, bardzo ważne. Więc krótko mówiąc, no znowu jesteśmy liderem. Oczywiście mniejsze samorządy tutaj mają większe pole do popisu, natomiast jeżeli mówimy o miastach dużych, takich jak Włocławek, Toruń czy Bydgoszcz, to niewątpliwie tutaj wyprzedzamy wszystkich. 55% floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego to ekologiczne, niezawodne i elektryczne autobusy, które przewożą mieszkańców. Jeszcze jedna ciekawostka. Średnia teraz wieku naszych autobusów to jest nieco ponad 6,5 roku, więc to jak na autobusy jest naprawdę bardzo dobry wynik. Panie prezesie?
1: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy we Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku, średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami. W tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są dwunastki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek. Dziękuję bardzo.
0: Czy, panie prezesie?
2: Czy ja może jeszcze tylko taką jedną ciekawostkę. Te autobusy elektryczne, które mamy, w przyszłym roku planujemy, ich jest 55%, ale wykonają one około 64-65% wozokilometrów z całego przyszłego roku. Więc tu widzimy, że te autobusy elektryczne będą naprawdę eksploatowane dość intensywnie i po to jest z tego względu, żeby jak najwięcej kilometrów zrobiły te autobusy bezemisyjne, które, że tak powiem, no, dla środowiska są bardzo dobre, przyjazne.
0: I dla mieszkańców, bo to już mieszkańcy też na to zwracają uwagę, że po prostu te nowe autobusy elektryczne są ciche. One nie powodują takiego hałasu jak te stare, wysłużone, dieslowe pojazdy, więc to też, jeżeli chodzi o to środowisko przyjazne dla słuchu, to też jest ważne z punktu widzenia mieszkańców Włocławka.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Lokalne partnerstwa do spraw wody mają ułatwiać współpracę przy gospodarowaniu wodą na terenach wiejskich. W Polsce działa już 261 takich partnerstw, ale ich funkcjonowanie wciąż nie jest uregulowane przepisami. Lokalne partnerstwa wodne skupiają m.in. rolników, samorządy, spółki wodne i instytucje zajmujące się gospodarką wodną. Ich zadaniem jest wspólne rozwiązywanie problemów związanych m.in. z suszą, retencją i dostępnością wody.
1: Zainteresowałem się działalnością lokalnych partnerstw wodnych z uwagi chociażby na jedną sprawę, jaka nas tutaj nurtuje, to jest stopień wodny Siarzewo. W latach od 2020 powstało w naszym województwie na bazie poszczególnych powiatów 18 takich partnerstw wodnych, które miały na celu koordynować działania gospodarki wodą w poszczególnych obszarach powiatowych. Nadzór nad nimi sprawuje Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie pośrednio, a bezpośrednio sprawuje minister rolnictwa. Ponieważ to już kilka lat, jak te partnerstwa były tworzone, to zainteresowałem się ich efektami pracy. Co to nam w sumie dało? Po wstępnej mojej analizie okazuje się, że urządzenia melioracji szczegółowych niszczeją, że kanały różnego rodzaju i rowy, które są w zasięgu polskich wód, nie są czyszczone, nie są konserwowane, że one ulegają degradacji, że zbiorniki wodne, z którymi zajmują się też polskie wody, nie są konserwowane, że nowe zbiorniki wodne, tak zwanej małej, średniej retencji, nie są w wystarczającej ilości budowane. Dlatego postanowiłem złożyć do ministra rolnictwa swoje zapytanie w tej sprawie, postawiając kilka pytań co do efektów działania lokalnych partnerstw wodnych oraz realizacji powiatowych planów gospodarki wodą, które powinny być opracowane. Nie wiem, czy są wszędzie opracowane, a jeżeli są, to w jaki sposób są realizowane. I wreszcie postawiłem pytanie, jaki jest nadzór marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, czyli Departamentu Rolnictwa, który zajmuje się właśnie gospodarką wodną, i ja, będąc wcześniej radnym województwa, uchwaliliśmy program budowy zbiorników retencyjnych, tak zwanych oczek wodnych, bo wszystko chodzi o to, żeby gromadzić wodę, żeby woda była zarządzana, żeby nie była spuszczana tylko do niższych zbiorników, ale wtedy, kiedy jest potrzeba, kiedy jest sucho, tak jak teraz, żeby ona była także w celu poprawy warunków gospodarowania w rolnictwie. Bo przecież my w Kujawsko-Pomorskim, jeżeli chodzi o stopień wodny, mamy dwa cele. Po pierwsze, poprawić bezpieczeństwo istniejącego stopnia wodnego we Włocławku, który pracuje już ponad 60 lat, i jednocześnie zapewnić wyższy poziom wód gruntowych dla rolnictwa. No i w tym samym zapewniając wodę i rolnikom bieżącą, ale i także mieszkańcom wsi, bo dzisiaj na wsi to nie tylko rolnicy, ale i także inni, którzy z rolnictwa się nie utrzymują. Wszystko to biorąc pod uwagę, oczekuję na szczegółową odpowiedź w tej sprawie, szczególnie ukierunkowując moją myśl o stopniu wodnym w Siarzewie, bo lata biegną, rządy się zmieniają, a stopnia wodnego w Siarzewie, jak nie było, tak nie ma. I obecna sytuacja jest bardzo trudna, bo decyzja, którą uchylił generalny inspektor środowiska, sąd ją podtrzymał, w związku z tym trzeba od nowa przygotowywać całe postępowanie w tym zakresie. Stąd pytam, na jakim to jest etapie. Jeżeli otrzymam odpowiedź, to na pewno Państwa poinformuję.
0: Pierwsze pilotażowe partnerstwa powstały w 2020 roku. Obecnie działają w całym kraju. Przygotowały m.in. 265 planów zarządzania wodą na poziomie powiatów. Problemem pozostaje brak formalnych zasad funkcjonowania lokalnych partnerstw wodnych oraz stałego finansowania. Przedstawiciele partnerstw chcą, aby ich działalność została uregulowana w ustawie Prawo wodne. Ma to ułatwić współpracę, pozyskiwanie środków i realizację konkretnych działań związanych z gospodarką wodną.
2: Wykonawca kontynuuje budowę Wonerfu na ulicy 3 Maja. Prace weszły właśnie w kolejny etap. Na odcinku od skrzyżowania z Żabią do Cyganki prowadzone są roboty ziemne, przygotowywane są przyłącza ciepłownicze, a kolejnym krokiem będzie

0: Gotowanie, podłoże pod nową nawierzchnię.
1: Tutaj warunkiem przejścia było puszczenie ruchu na ulicy Piekarskiej i to się dokonało. W związku z tym kontynuowanie prac właśnie przy tej inwestycji. Na ten moment zarówno skrzyżowanie ulicy 3 Maja z ulicą Żabią, jak i z ulicą Cyganka jest przejezda. Dodatkowo mamy też przejazd na ulicy Piekarskiej i na ten moment prace związane z właśnie rozbiórką tej istniejącej nawierzchni, ale również z ochroną drzew i inne prace, które mają polegać na przygotowaniu pod inwestycje, toczą się pomiędzy tymi skrzyżowaniami.
2: A czy macie kontakt z wykonawcą? Czy on mówi, że wyrobi się do tego terminu ustalonego w warunkach umowy?
1: Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą. Tutaj no, nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby na ten moment przedłużać ten termin. W związku z tym według umowy inwestycja powinna zakończyć się na koniec października tego roku.
0: Kierowcy muszą jednocześnie liczyć się z utrudnieniami w innej części Włocławka. Na skrzyżowaniu Kapitulnej, Długiej i Wysokiej powstaje rondo turbinowe. Przebudowa ma przygotować ten rejon na większy ruch, który pojawi się po realizacji planowanego tunelu pod torami w ciągu ulicy Wienieckiej.
1: Tutaj prace też są na zaawansowanym poziomie. Jeżeli chodzi o takie zaawansowanie procentowe, to tutaj mamy już około 80% wykonania. Były pewne zmiany, które wyniknęły z prac, które nie były przewidziane projektami. Natomiast tutaj wykonawca deklaruje, że uruchomienie ruchu dla kierowców nastąpi do 15 października. Może uda się to zrobić wcześniej, ale tutaj podchodzimy do tego bardzo spokojnie. Lepiej się pozytywnie zaskoczyć niż negatywnie rozczarować. Na ten moment ruch w tym obszarze jest od ulicy Wysokiej w lewo w stronę ulicy Kapitulną oraz od ulicy Kapitulnej w prawo w ulicę Wysoką.
0: Według deklaracji wykonawcy w najbliższym czasie kierowcy powinni mieć możliwość przejazdu z Kapitulnej w ulicę Długą. Pod koniec maja w Galerii Sztuki Współczesnej rozpoczął się cykl warsztatów dla seniorów Posztukuj z GSW. Spotkania odbywają się w każdy czwartek. Warsztaty są okazją do zapoznania się z wybranymi technikami oraz samodzielnego tworzenia. Ostatnio przyszła kolejna przyklej na klej.
3: Dzisiaj mamy gościa, Piotrka Bićmirskiego, który przyjechał do nas ze Słupska i prowadzi zajęcia z kolażu z cyklu Posztukuj z GSW, przyklej na klej, gdzie uczestniczki zagłębiają się w sferę wspomnień, głębokich emocji i próbują odzwierciedlić je w swoich pracach.
4: Ja, kiedy byłem tutaj na poprzednich zajęciach, uczestniczki, tutaj mamy też uczestnika, były bardziej skumulowane w jednym miejscu. Tutaj widzę dynamikę, cały czas się przemieszczają.
3: Tak, próbujemy trochę urozmaicać i pracę w grupie, i też pracę indywidualną, a poniekąd w grupie, także troszeczkę zmieniamy tę przestrzeń. No, nie jest ona wielka, więc staramy się jakby co jakiś czas coś zmieniać, żeby też uczestniczki miały swój punkt widzenia, to zmieniały swój punkt widzenia.
0: W trakcie spotkań uczestnicy poznali techniki cięcia, wydzierania, warstwowania i kompozycji, co pozwoli im na tworzenie unikalnych dzieł, rozwój wyobraźni, a także naukę zasad doboru kolorów i tekstu.
5: Dzisiaj zajmujemy się kolażem, czyli kolaż jako forma ekspresji, bardzo dowolna forma, więc tutaj jest przewodnia myśl to kolaż.
4: Czego używają uczestnicy do kolażu? Widzę tutaj zdjęcia, także chyba prywatne zdjęcia, a także różne inne elementy. Co tutaj mamy?
5: Są zdjęcia, też taki pomysł na ten kolaż, to jest też jakby staranie się zrozumieć swoje emocje i jakby wyrazić się poprzez kolaż. No jakby mamy nieograniczone narzędzia poprzez nożyczki, różne pędzelki, farbki. Cokolwiek tak naprawdę nam przyjdzie do głowy, to jakby jest możliwość użycia tego w kolażu. Więc to jest taka fajna, bardzo otwarta forma ekspresji. Więc mam bardzo dużo rzeczy. Od gazet po suszone kwiatki, no i te zdjęcia, które są jakby trochę takim przewodem. Aczkolwiek każdy może używać, co tylko mu przyjdzie do głowy.
4: Pani Aniu, co pani tworzy? Co tutaj jest? Co było inspiracją?
6: Kolaż próbuję stworzyć i taki z podróży naszych z mężem. Na wycieczkach gdzieś byliśmy i no i tak wspomnienia takie z wycieczki. W stylu kolażu właśnie. Tutaj się uczymy tego kolażu i próbujemy to zrobić.
4: Co to za miejsce? Jakie wspomnienia przywodzą?
6: No, dużo. No, to jest skrynicy górskiej z

0: tam ze Śląska, no dużo jest ze Śląska właściwie, z Góry Żary, o, na pewno z Bielsko-Białej byliśmy też, no i tak to właściwie jeszcze, ale już nie będę na razie.
1: Czym jeszcze pani ozdabia swój kolaż? Co tutaj jest? Widzę gałązki.
0: Coś połączyć tutaj, te jesienne klimaty próbuję połączyć z jesiennymi kwiatkami, z jakimiś właśnie iglakami. Coś z takim stylu, no i będę próbowała dalej, nie wiem, co mi tutaj wyjdzie.
1: Co pani sądzi o takich zajęciach? Czy są potrzebne?
0: No, myślę, że są potrzebne, jak nas tutaj tylu jest, to chyba się wszystkim podoba. My już tu chodzimy od czerwca, także nie od czerwca, od lipca chyba. Także nam się tutaj podoba i zawsze z chęcią przychodzimy na te zajęcia.
2: Seniorzy są we Włocławku niezwykle aktywni. Z jednej strony organizują różnego rodzaju imprezy, uczestniczą w zajęciach sportowych, a jak widać, sztuka również nie jest im obca.
3: Jeżeli chodzi tutaj o panie, które do nas przychodzą, są niezwykłe. Gdyby nie te panie, no i też mamy tutaj teraz pana, ale gdyby nie nasze uczestniczki, to tych zajęć w ogóle by nie było. Mimo że w większości nie miały do czynienia ze sztuką jako taką, nie uprawiają jej zawodowo, wspaniale pracują, tworzą cudowne prace, mają ogromną wyobraźnię, są bardzo otwarte, można się z nimi pośmiać, pożartować, nie ma bariery wiekowej, po prostu coś wspaniałego. Także gdyby nie te panie, to nie byłoby zajęć i dają ogromną wiarę i w seniorów, i pokazują, że często seniorzy są bardziej otwarci niż młodzi ludzie.
2: Warsztaty w GSW to doskonała okazja, aby rozwinąć kreatywne myślenie, poprawić małą motorykę, koordynację okoręka i koncentrację, a także zrelaksować się. Prowadzone będą do końca października, a ich zwieńczeniem będzie wernisaż prac. Warto dodać, że z racji ograniczonej przestrzeni obowiązują zapisy. Włocławek stawia na rozwój transportu publicznego i coraz większy udział autobusów elektrycznych. W ostatnim czasie do floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego trafiły 22 nowe pojazdy. Miasto pozyskało na ich zakup 56 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania z funduszy europejskich i Krajowego Planu Odbudowy.
4: W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55-45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1:2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym.
2: Jak podkreślają władze miasta, eksploatacja elektryków jest również tańsza od pojazdów z silnikiem diesla. Nowe autobusy mają być wykorzystywane coraz intensywniej. W przyszłym roku mają wykonać około 64-65% wszystkich wozokilometrów.
5: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy w Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami, w tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są dwunastki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek.
2: Nowe pojazdy to nie tylko jedyna zmiana. Miasto przygotowuje także kolejne inwestycje w infrastrukturę transportową. Planowana jest przebudowa 37 przystanków oraz dwóch pętli autobusowych przy ulicach Promiennej i Dębowej.
4: Kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej. Krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty, bardziej odporne wiaty, przebudowujemy przystanki, rozwijać też będziemy sieć tak zwanych DIP-ów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej podróży.

0: różnych. To czeka nas już niebawem, dlatego że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i pozyskiwania dotacji na przebudowę 37 przystanków, w tym dwóch pętli autobusowych przy ulicy Promiennej i przy ulicy Dębowej. Tu z kolei ukłon w kierunku pracowników MPK. Te pętle, oprócz tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy będą mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inny posiłek. Więc myślę, że to z punktu widzenia pracodawców tutaj i mojej perspektywy i panów prezesów, to też jest bardzo, bardzo ważne.
1: Dzięki zakupom nowych autobusów średni wiek całej floty MPK spadł z około 11,5 roku do niewiele ponad 6,5 roku. Wśród nowych pojazdów są także dwa autobusy przegubowe, które po około 25 latach wróciły na ulicę Wrocławka. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego odwiedził wojewódzki szpital specjalistyczny we Wrocławku. Został oprowadzony po budowanym pięciokondygnacyjnym budynku głównym nazywanym sercem szpitala. Obecnie wykonano 67% wszystkich prac.
2: Szpitalem we Wrocławku interesuje się jako przewodniczący zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, no i organu założycielskiego i też tego, który realizuje wiele inwestycji w obszarze służby zdrowia, no i finansuje przede wszystkim, bo ta inwestycja jest finansowana z różnych źródeł, ale również budżetu województwa, kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, środków unijnych. No więc pilnujemy, czy te środki są dobrze, zgodnie z celem wydatkowane. I dlatego dzisiaj się tutaj spotykamy.
1: Szpital będzie placówką nowej generacji. Pomieści izbę przyjęć i szpitalny oddział ratunkowy. Główny blok operacyjny z 7 salami operacyjnymi, blok porodowy, oddział intensywnej terapii, oddziały łóżkowe, pracownię endoskopową oraz szpitalną aptekę i sterylizatornię.
2: Już wjeżdżając od Wienieckiej do szpitala widzimy oczyma, wyobraźmy na razie, jak cały kompleks będzie wyglądał w 2030 roku, bo ten standard, który już tutaj widzimy na zewnątrz, może jeszcze nie w środku, mówi o tym, o jakim szpitalu mówimy. Mówimy o szpitalu najnowocześniejszym w regionie nowej generacji XXI wieku, gdzie to, co najważniejsze w takim szpitalu wielospecjalistycznym, ale wysokospecjalistycznym, jest niezbędne do ratowania życia i zdrowia pacjentów.
1: Mówi Dariusz Szczepański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku.
3: I tak wygląda sala pacjenta. Trzy łóżkowe, jak Państwo widzicie, podejścia do gazów medycznych, podejścia elektryczne, standard, powierzchnia, bardzo, bardzo tak odpowiadająca udzielaniu świadczeń, tak żeby można było do pacjenta podejść z czterech stron, nie tylko z trzech. Proszę zauważyć, jak już są łazienki wyposażone, bo tam już następuje biały montaż, a więc ten postęp jest rzeczywiście na etapie takim około 70%. Na końcu zobaczymy, będzie tutaj endoskopia, tam są pomieszczenia do pracowni endoskopowej. Ona oczywiście jest ekranizowana z tego względu, że mogą tam być używane urządzenia radiologiczne.
1: Na dachu obiektu znajduje się lądowisko dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgodnie z planem budynek zostanie oddany pod koniec czerwca 2027 roku. Koszt inwestycji to około 500 000 000 zł. Dłuższa rozmowa z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Sałbeckim już jutro w studiu Telewizji Kujawy.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Znajdujemy się na terenie zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, a spotkaliśmy się, by poopowiadać o tym, co wydarzyło się w ostatnim czasie w naszym mieście w zakresie transportu zbiorowego, a mamy się też czym chwalić. Na początku proste liczby. 56 milionów złotych to jest kwota, którą pozyskaliśmy, bezzwrotne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, tak naprawdę z dwóch źródeł, z Funduszu Spójności, którym dysponuje tymi środkami Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Tutaj 12 milionów bezzwrotnego dofinansowania na łącznie 6 autobusów elektrycznych oraz Krajowy Plan Odbudowy 42 miliony złotych na w sumie 16 autobusów elektrycznych, czyli krótko mówiąc 22 nowe autobusy elektryczne dotarły do zajezdni MPK pod koniec ubiegłego roku, no i w tym roku już też pełną dostawę mamy sfinalizowaną, pełną, bo te, które stoją za nami, te 4 autobusy, to jest ostatnia dostawa przewidziana na ten rok. W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55 do 45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1:2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym, co jeszcze w ostatnim czasie się wzmacnia niestety, bo te trendy związane z cenami paliw kopalnych no cały czas są niekorzystne dla odbiorców, a tutaj dużym odbiorcą niezmiennie jest Włocławek.

wrocławskie MPK, więc tutaj też jest nadzieja na to, że pewne oszczędności od przyszłego roku też się pojawią. Co ciekawe, w tych autobusach, i to jest też wspólny mianownik, właściwie wszystkie autobusy, które kupujemy, autobusy elektryczne, jako minimum, które stawiamy przed producentami, to, żeby miały zasięg przynajmniej 300 kilometrów na jednym ładowaniu, przy czym też oczekujemy,

0: autobusy i przez cały dzień te autobusy mogą przewozić mieszkańców zarówno Włocławka, jak i regionu włocławskiego, którzy korzystają z oferty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Ciekawostką jest na pewno fakt, że wszystkie te autobusy, które są we flocie włocławskiego MPK, wyprodukowane są w Polsce. To jest bardzo ważne, szczególnie przy tych trendach też globalizacyjnych, żeby nie tylko były to produkty na naszym kontynencie realizowane, ale też w naszym kraju. Zarówno Solaris, jak i MAN produkowany jest w Polsce i te autobusy, które tutaj do nas docierają, takie właśnie są. Z wyjątkiem dwóch z tej 22, to są autobusy 12-metrowe, dwa, o czym już Państwo wiecie, to wielki powrót po ćwierć wieku do Włocławka autobusów przegubowych. Mam nadzieję, że to nie są ostatnie autobusy przegubowe, które będą jeździć po ulicach naszego miasta, ale na pewno widzimy, że dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców się cieszą te autobusy, co też myślę, że ta sytuacja na rynku paliw sprawia do pewnej refleksji, bo przypomnę, że miesięczny bilet dla osoby dorosłej na wszystkie linie tak naprawdę można jeździć przez cały miesiąc dowolnie wszystkimi liniami MPK. Kosztuje 75 zł dla osoby dorosłej. Oczywiście są też karnety ulgowe do tego stopnia, że dla osób, które posiadają kartę dużej rodziny, to jest nawet 22,50 za cały miesiąc jeżdżenia autobusami MPK i widzimy, że to zainteresowanie włocławskim MPK i naszą ofertą rośnie. Nie tylko z powodu autobusów, nie tylko z powodu wyposażenia tych autobusów, bo wszystkie mają klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, co jest też bardzo ważne, ale też, jak Państwo zauważyliście, kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej. Krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty, bardziej odporne wiaty, przebudowujemy przystanki. Rozwijać też będziemy sieć tak zwanych DIP-ów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej, podróżnych. To czeka nas już niebawem, dlatego że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i pozyskiwania dotacji na przebudowę 37 przystanków, w tym dwóch pętli autobusowych przy ulicy Promiennej i przy ulicy Dębowej. Tu z kolei ukłon w kierunku pracowników MPK. Te pętle, oprócz tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy będą mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inny posiłek. Więc myślę, że to z punktu widzenia pracodawców tutaj i mojej perspektywy i panów prezesów, to też jest bardzo, bardzo ważne. Więc krótko mówiąc, znowu jesteśmy liderem. Oczywiście mniejsze samorządy tutaj mają większe pole do popisu. Natomiast jeżeli mówimy o miastach dużych, takich jak Włocławek, Toruń czy Bydgoszcz, to niewątpliwie tutaj wyprzedzamy wszystkich. 55% floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego to ekologiczne, niezawodne i elektryczne autobusy, które przewożą mieszkańców. Jeszcze jedna ciekawostka. Średnia teraz wieku naszych autobusów to jest nieco ponad 6,5 roku, tak. Więc to jak na autobusy jest naprawdę bardzo dobry wynik.
1: Piękny wynik.
0: Panie prezesie?
2: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy we Włocławku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami. W tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są 12-tki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek. Dziękuję bardzo.
0: Czy, panie prezesie?
1: Czy ja może jeszcze tylko taką jedną ciekawostkę. Te autobusy elektryczne, które mamy, w przyszłym roku planujemy ich

0: jest 55%, ale wykonają one około 64-65% wozokilometrów z całego przyszłego roku. Więc tu widzimy, że te autobusy elektryczne będą naprawdę eksploatowane dość intensywnie i po to jest z tego względu, żeby jak najwięcej kilometrów zrobiły te autobusy bezemisyjne, które, że tak powiem, no, dla środowiska są bardzo dobre, przyjazne.
1: I dla mieszkańców, bo to już mieszkańcy też na to zwracają uwagę, że po prostu te nowe autobusy elektryczne są ciche. One nie powodują takiego hałasu jak te stare, wysłużone, dieslowe pojazdy, więc to też, jeżeli chodzi o to środowisko przyjazne dla słuchu, to też jest ważne z punktu widzenia mieszkańców Włocławka.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Sylwia Szarecka. Dzisiaj moim i Państwa gościem będą panowie organizatorzy Wrocławskiego Festiwalu Rock Festival. Proszę, przedstawcie się nam, panowie.
1: Dzień dobry, witamy Państwa. Dziękujemy Telewizji Kujawy za zaproszenie do tego wywiadu. Jesteśmy Stowarzyszeniem Krzewienia Kultury Scena Arty, jak na koszulkach, z siedzibą w Bydgoszczy. Organizujemy Włocławek Rock Festival po raz drugi, to jest druga edycja. Natomiast całe stowarzyszenie robi cykl jesienny w Bydgoszczy, w Włocławku, Toruniu i Grudziądzu. To jest cykl czterech imprez jesiennych, na które już od razu na wstępie serdecznie zapraszamy.
0: Proszę, powiedzcie panowie, skąd się wziął pomysł na ten festiwal?
2: To może ja. Dzień dobry. Ja może przedstawię. Mirosław
1: I
2: Grzyb, prezes
1: witam serdecznie,
2: stowarzyszenia.
1: tak, nieco za mną.
2: Marek Abryn, wiceprezes stowarzyszenia. No sama idea wzięła się stąd, że chcemy po prostu przybliżać trochę muzykę, że tak powiem, na co dzień mniej popularną, taką bardziej, można powiedzieć, trochę niszową, która bezpodstawnie troszkę skazywana jest na tą niszowość, bo wydaje nam się, a wręcz jesteśmy pewni, że jest bardzo ciekawa i bardzo fajna. No i a ponieważ jesteśmy takimi troszkę, można powiedzieć, w cudzysłowie, wariatami muzycznymi,
1: Zgadza się.
2: to chcemy właśnie jakby szerzyć.

0: szerzyć tą muzykę w naszym województwie. Każdy z nas troszkę pracował w swoim, że tak powiem, ogródku, bo Mirek bardzo długo już organizuje Progressive Evening w Bydgoszczy. Ja organizowałem sam progrokowy akcent w Grudziądzu. Połączyliśmy siły. No i można powiedzieć, że przejęliśmy Rock Art Festival w Toruniu. No i pojawiła się idea, że jest takie duże miasto tutaj w naszym województwie.
1: Piękne miasto.
0: Piękne miasto z piękną salą. Podstawiłeś...
1: Z pięknymi, wspaniałymi ludźmi. Mówimy tu o Browarze B.
0: Tak, no.
1: Centrum Kultury. Wspaniała, wspaniała obsada tam jest i...
0: No, no, no, nie, bardzo dobrze, bardzo dobrze. I, ten, i po prostu chodzi o to, że narodziła się idea, żeby tutaj właśnie we Włocławku też był festiwal.
2: A jak panowie, powiedzcie, udał się ten pierwszy festiwal? Jakie pana, panów doświadczenia?
1: No, może ja powiem, bo już
0: proszę bardzo. Proszę bardzo.
1: Podstawowe doświadczenie jest takie, że wśród tych czterech imprez można zdecydowanie powiedzieć, że atmosfera organizacyjna w porozumieniu z Centrum Kultury Browar B na pierwszym miejscu. Zdecydowanie profesjonalna grupa. Mówię o obsadzie technicznej browaru. No, my też troszeczkę już profesjonalizmu żeśmy nabrali, także ta współpraca była wspaniała. No i mieliśmy wspaniały zespół, Vandenblast. To troszeczkę...
0: Naprawdę duża niemiecka gwiazda.
1: Niemiecka gwiazda.
0: Tak... W naszym stylu, w naszym gatunku.
1: No,
0: naszym,
1: tak. I, no i bardzo długo na rynku. To było naprawdę świetne otwarcie we Włocławku.
0: No ja myślę, że takiego turbusa to jeszcze we Włocławku nie było, bo oni przyjeżdżali takim wielkim turbusem i ledwo się tam pod ten browar zmieścili.
1: Nie mogli wjechać.
0: No, tak, nie mogli wjechać, bo to oni po całej Europie jeździli i właśnie przyjechali z Czech wtedy, pamiętam.
1: Jakoś naprzeciwko, nie wiem co to za...
0: Szkoła, tam chyba szkoła jest i tam udało jakoś się na parkingu szkolny, bo wielki autobus, naprawdę jeszcze takiego nie widziałem. Turbus na dwa zespoły po prostu, nie?
2: To fenomenalnie. A jak powiecie druga edycja, jak, czym kierowaliście się przy wyborze gości, wykonawców?
0: No cóż, jeżeli chodzi o drugą edycję, dosyć szybko zaczęliśmy szukać zespołów.
1: Tak, zaraz po zamknięciu edycji.
0: No, kierujemy się zawsze tym samym, żeby zespoły były ciekawe. No, nie sposób mówić o sobie, mój zespół rozpocznie The Broken Bridges, tą całą imprezę, ale jeżeli chodzi o te jakby najbardziej kluczowe zespoły, no Maciej Meller, to myślę, że tak, jest duże nazwisko z zespołu Riverside i tutaj nie opodal was, bo z Inowrocławia. Z tego tak,
1: No także... Riverside no, to chyba jedna z najlepszych, a może najlepsza formacja w tym gatunku w Polsce. I Maciej Meller teraz ma
0: przyjedzie z zespołem
1: i po prostu...
0: Chyba 12 osób na scenie, tak? Dobrze?
1: 12 osób.
0: 12 tak, osób tak. Na scenie. Także
1: i wcale
0: porządny skład.
1: Nie bardzo agresywna muzyka, raczej taka przyjemna dla ucha. Bo wiele osób, że tak powiem, myli nasz styl, który my tak. się zajmujemy, czyli rock progresywny, myli z jakimś takim mocnym brzmieniem. Ja wiem, że bo spotykam się z wieloma ludźmi już i oj, to wy hałasujecie. No. To jest nieprawda.
0: No właśnie.
1: Rock progresywny to jest właśnie większość delikatna, ale też przyspieszenia, zmiana rytmu i też troszeczkę mocnego grania, czyli to jest bardzo ciekawa muzyka. Zapraszamy wszystkich.
0: No to tak jakbyśmy wzięli Pink Floydów, tak? Masa ludzi słucha Pink Floydów, a czasami są oczywiście trochę mocniejsze brzmienia, ale no gdzieś tam no wokół tego się jakby poruszamy. No i co, będzie zespół...
1: Gwiazdą
0: będzie zespół Les Soirs z Holandii. Oni już grali w zeszłym roku u nas w Toruniu. Tak. Naprawdę bardzo, no, bardzo się spodobali i postanowiliśmy zaprosić ich jeszcze raz. No.
2: A spytam się, czy ciężko jest tutaj jednak takie zagraniczne już zespoły, czy ciężko jest panom zorganizować przyjazd tych zespołów
1: no,
2: do Polski?
1: To jest różnie. Z niektórymi zespołami jest łatwiej, z niektórymi trudniej. Dużo jest pisania, mailowania, rozmów, no bardzo dużo. Znaczy rozmów w sensie mailu czy messengera, czy tych nowoczesnych, dla mnie nowoczesnych, bo już, że tak powiem, wiek swój mam, nowoczesnych metod porozumiewania. No więc dużo tego jest, dużo się

0: mailuję, dużo się messengeruję. Jedni chcą, drudzy nie chcą, jednym zespołom pasuje, innym nie pasuje, więc to jest mozolna praca.
1: To jest ciągła praca, ale też muszę powiedzieć, że mogę wspomnieć, że nawiązaliśmy już takie europejskie kontakty. Tak. I trochę łatwiej nam teraz po tylu latach organizowania, no, że tak powiem, z tymi zespołami się kontaktować, bo mamy już też swoje kanały.
0: Tak, no mamy już kilka umów. Z agencjami zachodnimi, także przyszły rok Włocławek, proszę Państwa.
1: Nie, no ale ten rok trzeba odwiedzić.
0: Rok trzeba zobaczyć, co jest grane, a przyszły rok to już będzie na kolana, wszyscy na kolana. To taki żarcik oczywiście.
2: To zapytam się jeszcze, co czeka na odwiedzających Państwa koncert? Jakie atrakcje przygotowaliście? Czy będzie coś nowego w porównaniu z edycją poprzednią?
1: Powiem tak, że przede wszystkim cztery fajne koncerty, ale robimy to zawsze w takiej formie, że ponieważ uważamy, że ciągłe słuchanie muzyki jest fajne, ale też przydałby się jakiś oddech, więc mamy taką formułę, że dwa koncerty i będzie to właśnie Broken Bridge i Small Tape, świetny zespół z Niemiec. I później troszkę odpoczywamy od muzyki, bo mamy taki cykl bliskie spotkania. I zapraszamy znanych ludzi i robimy z nimi taki okołogodzinny wywiad. I rozmawiamy. No, w zeszłym roku był Tomasz Lipa-Lipnicki z Illusion, także dosyć znana postać. A w tym roku będzie Piotr Łukaszewski, którego możemy kojarzyć z takich zespołów jak Ira dawniej, czy Ptaki. Też bardzo znany człowiek, ma studio chyba w Trójmieście.
0: Chyba jedno z najlepszych studiów muzycznych.
1: Także myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa. No i później wracamy znowu do muzyki i już te nasze gwiazdy, czyli Maciej Meller i Lesoir.
0: Tak jest.
2: A skąd panowie w ogóle myśl z tym, żeby zrobić to we Włocławku? Tak wspomnieliście na początku, że piękne miasto, podjęliście taką próbę. Rozumiem, że ten pierwszy koncert udany.
0: Tak, ja chciałem wspomnieć, to jest świetne pytanie. Wiele osób na nasze koncerty, czy w Bydgoszczy, czy w Toruniu, czy w Grudziądzu, spora grupa ludzi przyjeżdżała z Włocławka właśnie. I oni nas tak przytykali nam, a dlaczego nie robicie we Włocławku? No i tak stanęliśmy, dlaczego nie robimy we Włocławku? Takie miasto fajne, piękne miasto, no sporo ludzi, że tak powiem, nawet w naszym nurcie, ale chcemy też również przede wszystkim zaprosić Państwa tych, którzy nie słyszeli jeszcze.
1: No właśnie, żeby przyjść i zobaczyć.
0: Bo to jest, ja kiedyś też tak słuchałem tylko radia, słuchałem radiowej muzyki i tak dalej, ale jak posłuchałem tego rodzaju muzyki, to jest tak ambitna muzyka, tak brzmieniowo szeroka, rytmicznie, szybciej, wolniej, wspaniała muzyka. Dlatego zapraszamy serdecznie.
1: No,
0: ja to będę kilka razy jeszcze.
1: Ja też zapraszam bardzo.
2: Cudownie. A tak spytam się jeszcze a propos w ogóle Państwa, Panów tutaj zainteresowania tą muzyką. Tu Pan wspomniał, że ma Pan własny zespół. Tak, tak. Pan też z racji tak zamiłowania gdzieś
0: to
2: tam.
0: To znaczy, ja mam we krwi tą muzykę, ale nie zagram na żadnym instrumencie. Chyba, że na nerwach.
1: Chyba dobrze. Ale prezesowi słabo wychodzi na nerwach. Tak
2: to nawet to granie nie do końca.
0: Ale muzykę progresywną, rock w ogóle szeroko rozumiany, bo my jako stowarzyszenie nie zamykamy się tylko w tego rodzaju muzyki, bo to może zabrzmiało tak, że my tylko i zamkniętym jakimś pudle jesteśmy tego rodzaju. Nie, jesteśmy też, organizowaliśmy też drużyny metalowe, mówię o innych miastach, bo druga edycja to my dopiero we Włocławku się rozkręcamy. Tutaj bym chciał, można, że tak powiem, zareklamować.
2: Oczywiście, tak? No proszę.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy panu prezydentowi, bo wsparł nas w tym roku, to jest jedna rzecz i widzimy w prezydencie naprawdę człowieka takiego, no naszego.
1: Zresztą warto wspomnieć, że o naszej fajnej, sympatycznej akcji zaproszenia pana prezydenta w zeszłym roku.
0: Można, to nie wiem, czy to można, bo to może być zły przykład, ale możemy taki trochę...

0: zły przykład opowiedzieć?
1: No nie, dlaczego zły? No to było bardzo sympatyczne.
0: No, zły, to tak zależy jak na to bazę. Nie mogliśmy się dostać w pierwszym roku, żeby zorganizować tą pierwszą edycję, nie mogliśmy się do prezydenta dostać.
1: No był zajęty.
0: Zajęty, ci wyjazdy, to sprawy służbowe, ważniejsze oczywiście.
1: I w dniu koncertu? W dniu koncertu
0: udaliśmy się
1: do urzędu miasta i po prostu
0: stanęliśmy,
1: czekaliśmy chyba 40 minut
0: albo więcej.
1: Udało się spotkać, no i prezydent zaszczycił nas swoją obecnością tego dnia i było super, zresztą wiem, że ma duszę rockową, bo słyszeliśmy, że na Polandroku właśnie, jak mieliście eliminację, to wiem, że czynnie brał udział.
0: Tak, i dziennikarz powiedział też oczywiście udział w drugiej edycji, jako nasz gość specjalny.
1: Nie, no generalnie chcielibyśmy...
0: Całemu biuru prezydenckiemu.
1: Biuro Kultury, Wydział Kultury.
0: Pani dyrektor Wydziału Kultury pomaga. Chce się robić ten Włocławek, tak. Że tak powiem, jak jest mili ludzie w browarze, jak już wcześniej mówiłem, miła atmosfera w Urzędzie Miasta. No i mili ludzie, naprawdę, w zeszłym roku świetna publiczność, świetna.
1: No.
2: To może tak opowiedzcie panowie od kuchni, jak to wygląda, jak wygląda cały proces organizacji.
1: To może ja troszkę powiem, bo chciałem jeszcze nawiązać właśnie do tych koszulek, które mamy, bo Stowarzyszenie Krzewienia Kultury to nie jesteśmy tylko my dwaj oczywiście, tylko jest jeszcze z nami parę osób, które przyjeżdżają i którym się chce chcieć i po prostu podczas takiej imprezy, no to każdy ma swoje funkcje. Ja mogę powiedzieć, że też zaangażowałem częściowo, bo jestem akurat nauczycielem gitary w Grudziądzu i moją młodzież, także też bardzo nam pomaga. No jest to fajna ekipa, która sprawnie działamy i wszystko od fenomenalnego backstage'u, który wspominają zespoły wszystkie, że backstage mamy najlepszy ze wszystkich.
0: Polską gościnność po prostu, gościnność, dobrze ich
1: z żurkiem na czem.
0: Żurkiem tak. I ze schabowym. Mamy taki standardzik, że tak powiem, i wszystkie zagraniczne zespoły to.
2: Zestaw Polski.
0: Jeszcze piszą do nas i no, ach, ten żurek, schabowy. Po prostu to jest nasza zasada, żeby przy okazji koncertów promować miasto, bo to nie jest gdzieś tam w polu, tak? To jest Włocławek, więc chcemy, żeby ten Włocławek w Niemczech, w Holandii, we wszystkich miastach, gdzie te zespoły są, żeby gdzieś to rozbrzmiewało. No i przede wszystkim, żebyśmy my się dobrze czuli i goście, wszyscy, którzy przyjdą na festiwal, żeby jakoś czuli też satysfakcję, że gdzieś tam są zauważalni.
1: No dokładnie.
0: I o to chodzi.
2: A opowiedzcie, jak wygląda już sam dzień festiwalu od momentu takiego wejścia na scenę do
1: zejścia? Przede wszystkim dzień festiwalowy to są próby. My jesteśmy bardzo wcześnie rano. My mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia, bo mamy, nie wiem, od choćby rozwinięcia roll-upów naszych wszystkich sponsorów i partnerów medialnych do rozłożenia różnych dekoracji, do złożenia. Ja jeszcze się zajmuję składaniem.
0: Telewizja Kujawy będzie na samym wejściu.
1: Na samym wejściu, oczywiście.
2: Dziękujemy.
1: A teraz musimy pamiętać, bo pani przyjdzie i sprawdzi.
2: Przyjdziemy, sprawdzimy, będę tak jest, oczywiście. Tak jest, też się wybiera.
1: No, także jest dosyć dużo elementów i na scenie. No i wiadomo, no, witamy zespoły, pomagamy im przy przenoszeniu sprzętu. Nawet donosimy kawę na scenę podczas próby. Tak, to jest bardzo. Zespoły są w szoku zawsze. Jak to się zasmie, że serwis kawowy wjechał tutaj.
0: Muszą gdzieś iść szukać kawy, bo rano zaczynają się te próby rano, więc
1: no.
0: Już oni z gitarami się tam stroją, z perkusją, wszystko, a tu nagle kawka przychodzi. Także no, fajnie, to jest najlepszy moment.
2: A co chcielibyście panowie powiedzieć osobom, które zastanawiają się, czy kupić bilet?
1: No ja myślę, że przede wszystkim zapraszamy, to przede wszystkim, ale warto sprawdzić muzykę, która na pewno nie zawodzi i jakby każdy może znaleźć tam coś dla siebie, bo tak jak Mirek wspomniał, są tam naprawdę elementy różne, nawet w moim zespole pojawi się akordeon. Także, no, który nie jest kojarzony do końca z muzyką progrockową, a u Maćka Mellera też fajne instrumenty.
0: Szybce, trąbeczka, no, także.

0: spektrum, to nie jest tylko walenie w perkusję, to nie jest tylko jakieś dźwięki basowej gitary niskiej i tak dalej. Nie, to jest spektrum muzyczne. Ta muzyka jest, uwierzcie Państwo, jest wspaniała.
1: No i przede wszystkim radzimy, jak będą te plakaty i te, sprawdzić po prostu, weź przecież dzisiaj wszystko jest do sprawdzenia, jak grają dane zespoły, jak to brzmi, są wersje koncertowe, no każdy z tych zespołów jest do znalezienia na YouTubie jednym kliknięciem.
2: Czyli tak podsumowując już troszeczkę, po drugiej edycji możemy spodziewać się kolejnych.
0: Na 100%. Jeśli można 100% powiedzieć w 1000%, to ja bym powiedział 1000%.
2: A jeszcze zapytam się, czy moglibyście panowie zdradzić nam jedną rzecz co do tej tegorocznej edycji? Taki może jakiś, taką wisienkę, jakieś coś specjalnego?
0: Dla nas wszystko jest wisienką.
1: Dla nas wszystko jest wisienką, nie?
0: Wisienką. No, zależy też od własnego odbioru, jak widz czy uczestnik, jak do nas przyjedzie i ten, to musi swoją wisienkę znaleźć jakby. No dla nas wszystkie zespoły są fantastyczne. Ten Niemiec też ze skrzypkami przyjedzie, także no będzie co do posłuchania. Dla jednych trochę szybciej i głośniej, dla drugich sentymentalnie. Maciej Mele przyjeżdża też z 8.
1: Projekt akustyczny taki by można powiedzieć.
0: Tak. I będzie, no, bardzo dużo. Wokal ma wspaniały, no, on jest gitarzystą wspaniały. No, Riverside to jest marka, także to jest jakby potwierdzenie tego zespołu, klasy tego zespołu. No i no, wiele brzmień jest, to są te wisienki. Ja bym takiej jednej wisienki to raczej nie.
1: Uważam, że cały czas jest ciekawie na tych naszych imprezach i że nie ma jakby jednego kanonu, czyli po prostu jeden zespół gra.
0: Znalazłem wisienkę teraz.
1: O.
0: Zaprasza wszystkich, jak już wszyscy się w browarze B pojawią, to jest taka dwójpółmetrowa maskotka.
1: O.
0: I ona będzie witać gości.
2: O, czyli będzie wisienka.
0: Będzie, tak. Teraz
1: Wszyscy ją uwielbiają, robią sobie zdjęcia.
0: Na imprezach takich typu rockowych, jakiś tego, no nie wiem, gdzie indziej, bo ja powiedzmy...
1: Ona troszkę taka jest w stylu sportowym, bym powiedział.
0: W stylu sportowym troszeczkę, tak.
1: Nie wiem, jaka na Anvilu jest maskotka, ale mamy...
0: Kaczorka.
2: Myślę, że na tym zakończymy. Bardzo panom dziękuję.
0: My dziękujemy.
1: My dziękujemy za zaproszenie.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy.
1: I zapraszamy na Włocławek Rock Festival 3 października Centrum Kultury Browar B.
2: Dziękujemy raz jeszcze. Sylwia Szarecka, moim i Państwa gościem byli dzisiaj panowie organizatorzy ze Stowarzyszenia Kultury.
0: Krzewienia Kultury.
2: I zapraszamy Państwa wszystkich serdecznie na Włocławek Rock Festival.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie

0: samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Lokalne partnerstwa do spraw wody mają ułatwiać współpracę przy gospodarowaniu wodą na terenach wiejskich. W Polsce działa już 261 takich partnerstw, ale ich funkcjonowanie wciąż nie jest uregulowane przepisami. Lokalne partnerstwa wodne skupiają m.in. rolników, samorządy, spółki wodne i instytucje zajmujące się gospodarką wodną. Ich zadaniem jest wspólne rozwiązywanie problemów związanych m.in. z suszą, retencją i dostępnością wody.
1: Zainteresowałem się działalnością lokalnych partnerstw wodnych z uwagi chociażby na jedną sprawę, jaka nas tutaj nurtuje, to jest stopień wodny Siarzewo. W latach od 2020 powstało w naszym województwie na bazie poszczególnych powiatów 18 takich partnerstw wodnych, które miały na celu koordynować działania gospodarki wodą w poszczególnych obszarach powiatowych. Nadzór nad nimi sprawuje Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie pośrednio, a bezpośrednio sprawuje minister rolnictwa. Ponieważ to już kilka lat, jak te partnerstwa były tworzone, to zainteresowałem się ich efektami pracy. Co to nam w sumie dało? Po wstępnej mojej analizie okazuje się, że urządzenia melioracji szczegółowych niszczeją, że kanały różnego rodzaju i rowy, które są w zasięgu polskich wód, nie są czyszczone, nie są konserwowane, że one ulegają degradacji, że zbiorniki wodne, z którymi zajmują się też polskie wody, nie są konserwowane, że nowe zbiorniki wodne, tak zwanej małej, średniej retencji, nie są w wystarczającej ilości budowane. Dlatego postanowiłem złożyć do ministra rolnictwa swoje zapytanie w tej sprawie, postawiając kilka pytań co do efektów działania lokalnych partnerstw wodnych oraz realizacji powiatowych planów gospodarki wodą, które powinny być opracowane. Nie wiem, czy są wszędzie opracowane, a jeżeli są, to w jaki sposób są realizowane. I wreszcie postawiłem pytanie, jaki jest nadzór marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, czyli Departamentu Rolnictwa, który zajmuje się właśnie gospodarką wodną. I ja, będąc wcześniej radnym województwa, uchwaliliśmy program budowy zbiorników retencyjnych, tak zwanych oczek wodnych, bo wszystko chodzi o to, żeby gromadzić wodę, żeby woda była zarządzana, żeby nie była spuszczana tylko do niższych zbiorników, ale wtedy, kiedy jest potrzeba, kiedy jest sucho, tak jak teraz, żeby ona była także w celu poprawy warunków gospodarowania w rolnictwie. Bo przecież my w Kujawsko-Pomorskim, jeżeli chodzi o stopień wodny, mamy dwa cele. Po pierwsze, poprawić bezpieczeństwo istniejącego stopnia wodnego we Włocławku, który pracuje już ponad 60 lat, i jednocześnie zapewnić wyższy poziom wód gruntowych dla rolnictwa. No i w tym samym zapewniając wodę i rolnikom bieżącą, ale i także mieszkańcom wsi, bo dzisiaj na wsi to nie tylko rolnicy, ale i także inni, którzy z rolnictwa się nie utrzymują. Wszystko to biorąc pod uwagę, oczekuję na szczegółową odpowiedź w tej sprawie, szczególnie ukierunkowując moją myśl o stopniu wodnym w Siarzewie.

0: Siarzewie, bo lata biegną, rządy się zmieniają, a stopnia wodnego w Siarzewie jak nie było, tak nie ma. I obecna sytuacja jest bardzo trudna, bo decyzja, którą uchylił generalny inspektor środowiska, sąd ją podtrzymał, w związku z tym trzeba od nowa przygotowywać całe postępowanie w tym zakresie. Stąd pytam, na jakim to jest etapie. Jeżeli otrzymam odpowiedź, to na pewno Państwa poinformuję.
1: Pierwsze pilotażowe partnerstwa powstały w 2020 roku. Obecnie działają w całym kraju. Przygotowały m.in. 265 planów zarządzania wodą na poziomie powiatów. Problemem pozostaje brak formalnych zasad funkcjonowania lokalnych partnerstw wodnych oraz stałego finansowania. Przedstawiciele partnerstw chcą, aby ich działalność została uregulowana w ustawie Prawo wodne. Ma to ułatwić współpracę, pozyskiwanie środków i realizację konkretnych działań związanych z gospodarką wodną.
2: Wykonawca kontynuuje budowę Wonerfu na ulicy 3 Maja. Prace weszły właśnie w kolejny etap. Na odcinku od skrzyżowania z Żabią do Cyganki prowadzone są roboty ziemne, przygotowywane są przyłącza ciepłownicze, a kolejnym krokiem będzie przygotowanie podłoża pod nową nawierzchnię.
3: Tutaj warunkiem przejścia było puszczenie ruchu na ulicy Piekarskiej i to się dokonało. W związku z tym kontynuowanie prac właśnie przy tej inwestycji. Na ten moment zarówno skrzyżowanie ulicy 3 Maja z ulicą Żabią, jak i z ulicą Cyganki jest przejezda. Dodatkowo mamy też przejazd na ulicy Piekarskiej i na ten moment prace związane z właśnie rozbiórką tej istniejącej nawierzchni, ale również z ochroną drzew i inne prace, które mają polegać na przygotowaniu pod inwestycje, toczą się pomiędzy tymi skrzyżowaniami.
4: A czy macie kontakt z wykonawcą? Czy on mówi, że wyrobi się do tego terminu ustalonego w warunkach umowy?
3: Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą. Tutaj no, nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby na ten moment przedłużać ten termin. W związku z tym według umowy inwestycja powinna zakończyć się na koniec października tego roku.
2: Kierowcy muszą jednocześnie liczyć się z utrudnieniami w innej części Wocławka. Na skrzyżowaniu Kapitulnej, Długiej i Wysokiej powstaje rondo turbinowe. Przebudowa ma przygotować ten rejon na większy ruch, który pojawi się po realizacji planowanego tunelu pod torami w ciągu ulicy Wienieckiej.
3: Tutaj prace też są na zaawansowanym poziomie. Jeżeli chodzi o takie zaawansowanie procentowe, to tutaj mamy już około 80% wykonania. Były pewne zmiany, które wyniknęły z prac, które nie były przewidziane projektami, natomiast tutaj wykonawca deklaruje, że uruchomienie ruchu dla kierowców nastąpi do 15 października. Może uda się to zrobić wcześniej, ale tutaj podchodzimy do tego bardzo spokojnie, lepiej się pozytywnie zaskoczyć niż negatywnie rozczarować. Na ten moment ruch w tym obszarze jest od ulicy Wysokiej w lewo w stronę ulicy Kapitulną oraz od ulicy Kapitulnej w prawo w ulicę Wysoką.
2: Według deklaracji wykonawcy w najbliższym czasie kierowcy powinni mieć możliwość przejazdu z Kapitulnej w ulicę Długą. Pod koniec maja w Galerii Sztuki Współczesnej rozpoczął się cykl warsztatów dla seniorów Posztukuj z GSW. Spotkania odbywają się w każdy czwartek. Warsztaty są okazją do zapoznania się z wybranymi technikami oraz samodzielnego tworzenia. Ostatnio przyszła kolejna przyklej na klej.
5: Dzisiaj mamy gościa, Piotrka Bićmirskiego, który przyjechał do nas ze Słupska i prowadzi zajęcia z kolażu z cyklu Posztukuj z GSW, przyklej na klej, gdzie uczestniczki zagłębiają się w sferę wspomnień, głębokich emocji i próbują odzwierciedlić je w swoich pracach.
6: Kiedy byłem tutaj na poprzednich zajęciach, uczestniczki, tutaj mamy też uczestnika, były bardziej skumulowane w jednym miejscu. Tutaj widzę dynamikę, cały czas się przemieszczają.
5: Tak, próbujemy trochę urozmaicać i pracę w grupie, i też pracę indywidualną, a poniekąd w grupie, także troszeczkę zmieniamy tę przestrzeń. No, nie jest ona wielka, więc staramy się jakby co jakiś czas coś zmieniać, żeby też uczestniczki miały swój punkt widzenia, to zmieniały swój punkt widzenia.
2: W trakcie spotkań uczestnicy poznali techniki cięcia, wydzierania, warstwowania i kompozycji, co pozwoli im na tworzenie unikalnych dzieł, rozwój wyobraźni, a także naukę zasad doboru kolorów i tekstu.
7: Dzisiaj zajmujemy się kolażem, czyli kolaż jako forma ekspresji, bardzo dowolna forma, więc tutaj przewodnia myśl to kolaż.
6: Czego używają? Używają uczestnicy do kolażu? Widzę tutaj zdjęcia, także chyba prywatne zdjęcia, a także różne inne elementy. Co tutaj mamy?
7: Są zdjęcia, też taki pomysł na ten kolaż.

0: Aż też jakby staranie się zrozumieć swoje emocje i jakby wyrazić się poprzez kolaż. No jakby mamy nieograniczone narzędzia poprzez nożyczki, różne pędzelki, farbki. Cokolwiek tak naprawdę nam przyjdzie do głowy, to jakby jest możliwość użycia tego w kolażu. Więc to jest taka fajna, bardzo otwarta forma ekspresji. Więc mam bardzo dużo rzeczy. Od gazet po suszone kwiatki, no i te zdjęcia, które są jakby trochę takim przewodem. Aczkolwiek każdy może używać, co tylko mu przyjdzie do głowy.
1: Pani Aniu, co pani tworzy? Co tutaj jest? Co było inspiracją?
2: Kolaż próbuję stworzyć i taki z podróży naszych z mężem. Na wycieczkach gdzieś byliśmy i no i tak wspomnienia takie z wycieczki. W stylu kolażu właśnie. Tutaj się uczymy tego kolażu i próbujemy to zrobić.
1: Co to za miejsce? Jakie wspomnienia przywodzą?
2: No dużo. No, to jest Krynicy Górskiej, tam ze Śląska, no dużo jest ze Śląska właściwie. Z Góry Żary, o, na pewno z Bielsko-Białej byliśmy też. No i tak to właściwie jeszcze, ale już... Nie będę na razie.
1: Czym jeszcze pani ozdabia swój kolaż? Co tutaj jest? Widzę gałązki.
2: Coś połączyć tutaj, te jesienne klimaty próbuję połączyć z jesiennymi kwiatkami, z jakimiś właśnie iglakami. Coś w takim stylu, no i będę próbowała dalej, nie wiem, co mi tutaj wyjdzie.
1: Co pani sądzi o takich zajęciach? Czy są potrzebne?
2: No myślę, że są potrzebne, jak nas tutaj tylu jest, to chyba się wszystkim podoba. My już tu chodzimy od czerwca, także nie od czerwca, od lipca chyba. Także nam się tutaj podoba i zawsze z chęcią przychodzimy na te zajęcia.
3: Seniorzy są we Włocławku niezwykle aktywni. Z jednej strony organizują różnego rodzaju imprezy, uczestniczą w zajęciach sportowych, a jak widać sztuka również nie jest im obca.
4: Jeżeli chodzi tutaj o panie, które do nas przychodzą, są niezwykłe. Gdyby nie te panie, no i też mamy tutaj teraz pana, ale gdyby nie nasze uczestniczki, to tych zajęć w ogóle by nie było. Mimo, że w większości nie miały do czynienia ze sztuką jako taką, nie uprawiają jej zawodowo, wspaniale pracują, tworzą cudowne prace, mają ogromną wyobraźnię, są bardzo otwarte, można się z nimi pośmiać, pożartować, nie ma bariery wiekowej, po prostu coś wspaniałego. Także gdyby nie te panie, to nie byłoby zajęć i dają ogromną wiarę i w seniorów, i pokazują, że często seniorzy są bardziej otwarci niż młodzi ludzie.
3: Warsztaty w GSW to doskonała okazja, aby rozwinąć kreatywne myślenie, poprawić małą motorykę, koordynację oko ręka i koncentrację, a także zrelaksować się. Prowadzone będą do końca października, a ich zwieńczeniem będzie wernisaż prac. Warto dodać, że z racji ograniczonej przestrzeni obowiązują zapisy. Włocławek stawia na rozwój transportu publicznego i coraz większy udział autobusów elektrycznych. W ostatnim czasie do floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego trafiły 22 nowe pojazdy. Miasto pozyskało na ich zakup 56 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania z funduszy europejskich i Krajowego Planu Odbudowy.
5: W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55-45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1:2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym.
3: Jak podkreślają władze miasta, eksploatacja elektryków jest również tańsza od pojazdów z silnikiem diesla. Nowe autobusy mają być wykorzystywane coraz intensywniej. W przyszłym roku mają wykonać około 64-65% wszystkich wozokilometrów.
0: W
6: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy we Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo.

0: Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku. Rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami. W tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy 2 autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są 12-tki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek.
1: Nowe pojazdy to nie tylko jedyna zmiana. Miasto przygotowuje także kolejne inwestycje w infrastrukturę transportową. Planowana jest przebudowa 37 przystanków oraz 2 pętli autobusowych przy ulicach Promiennej i Dębowej.
2: Kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej. Krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty, bardziej odporne wiaty, przebudowujemy przystanki. Rozwijać też będziemy sieć tak zwanych DIP-ów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej, podróżnych. To czeka nas już niebawem, dlatego że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i pozyskiwania dotacji na przebudowę 37 przystanków, w tym 2 pętli autobusowych przy ulicy Promiennej i przy ulicy Dębowej. Tu z kolei ukłon w kierunku pracowników MPK. Te pętle, oprócz tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy będą mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inny posiłek. Więc myślę, że to z punktu widzenia pracodawców tutaj i mojej perspektywy i panów prezesów to też jest bardzo, bardzo ważne.
1: Dzięki zakupom nowych autobusów średni wiek całej floty MPK spadł z około 11,5 roku do niewiele ponad 6,5 roku. Wśród nowych pojazdów są także 2 autobusy przegubowe, które po około 25 latach wróciły na ulicę Wrocławka. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego odwiedził wojewódzki szpital specjalistyczny we Wrocławku. Został oprowadzony po budowanym 5-kondygnacyjnym budynku głównym nazywanym sercem szpitala. Obecnie wykonano 67% wszystkich prac.
3: Szpitalem we Wrocławku interesuje się jako przewodniczący zarządu województwa kujawsko-pomorskiego i organu założycielskiego i też tego, który realizuje wiele inwestycji w obszarze służby zdrowia i finansuje przede wszystkim, bo ta inwestycja jest finansowana z różnych źródeł, ale również budżetu województwa, kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, środków unijnych. Więc pilnujemy, czy te środki są dobrze, zgodnie z celem wydatkowane i dlatego dzisiaj się tutaj spotykamy.
1: Szpital będzie placówką nowej generacji. Pomieści izbę przyjęć i szpitalny oddział ratunkowy. Główny blok operacyjny z 7 salami operacyjnymi, blok porodowy, oddział intensywnej terapii, oddziały łóżkowe, pracownię endoskopową oraz szpitalną aptekę i sterylizatornię.
3: Już wjeżdżając od Wienieckiej do szpitala widzimy oczyma, wyobraźmy na razie, jak cały kompleks będzie wyglądał w 2030 roku, bo ten standard, który już tutaj widzimy na zewnątrz, może jeszcze nie w środku, mówi o tym, o jakim szpitalu mówimy. Mówimy o szpitalu najnowocześniejszym w regionie nowej generacji XXI wieku, gdzie to, co najważniejsze w takim szpitalu wielospecjalistycznym, ale wysokospecjalistycznym, jest niezbędne do ratowania życia i zdrowia pacjentów.
1: Mówi Dariusz Szczepański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku.
4: Tak wygląda sala pacjenta. 3 łóżkowe, jak Państwo widzicie, podejścia do gazów medycznych, podejścia elektryczne, standard, powierzchnia, bardzo, bardzo tak odpowiadająca udzielaniu świadczeń, tak żeby można było do pacjenta podejść z 4 stron, nie tylko z 3. Proszę zauważyć, jak już są łazienki wyposażone, bo tam już następuje biały montaż, a więc ten postęp jest rzeczywiście na etapie takim około 70%. Na końcu zobaczymy, będzie tutaj endoskopia, tam są pomieszczenia do pracowni endoskopowej. Ona oczywiście jest ekranizowana z tego względu, że Mogą tam być używane urządzenia radiologiczne.
1: Na dachu obiektu znajduje się lądowisko dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgodnie z planem budynek zostanie oddany pod koniec czerwca 2027 roku.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

Znajdujemy się na terenie zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, a spotkaliśmy się, by poopowiadać o tym, co wydarzyło się w ostatnim czasie w naszym mieście w zakresie transportu zbiorowego, a mamy się też czym chwalić. Na początku proste liczby. 56 milionów złotych to jest kwota, którą pozyskaliśmy bezzwrotne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, tak naprawdę z dwóch źródeł, z Funduszu Spójności, którym dysponuje tymi środkami marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Tutaj 12 milionów bezzwrotnego dofinansowania na łącznie 6 autobusów elektrycznych oraz Krajowy Plan Odbudowy 42 miliony złotych na w sumie 16 autobusów elektrycznych, czyli krótko mówiąc 22 nowe autobusy elektryczne dotarły do zajezdni MPK pod koniec ubiegłego roku, no i w tym roku już też pełną dostawę mamy sfinalizowaną, pełną, bo te, które stoją za nami, te 4 autobusy, to jest ostatnia dostawa przewidziana na ten rok. W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55 do 45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów.

PiS-owskich, to w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1:2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym, co jeszcze w ostatnim czasie się wzmacnia niestety, bo te trendy związane z cenami paliw kopalnych no cały czas są niekorzystne dla odbiorców, a tutaj dużym odbiorcą niezmiennie jest włocławskie MPK, więc tutaj też jest nadzieja na to, że pewne oszczędności od przyszłego roku też się pojawią. Co ciekawe, w tych autobusach, i to jest też wspólny mianownik, właściwie wszystkie autobusy, które kupujemy, autobusy elektryczne, jako minimum, które stawiamy przed producentami, to, żeby miały zasięg przynajmniej 300 km na jednym ładowaniu, przy czym też oczekujemy, że gwarancja na baterie w tych autobusach była nie krótsza niż 98 miesięcy i tutaj oczekujemy, że po tych 98 miesiącach ta bateria będzie w stanie ładować się do 80%, czyli nadal te 300 km na jednym ładowaniu przejedziemy, a to jest zasięg wystarczający do tego, żeby ładować tak, jak to się dotychczas dzieje, w nocy autobusy, i przez cały dzień te autobusy mogą przewozić mieszkańców zarówno Włocławka, jak i regionu włocławskiego, którzy korzystają z oferty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Ciekawostką jest na pewno fakt, że wszystkie te autobusy, które są we flocie włocławskiego MPK, wyprodukowane są w Polsce. To jest bardzo ważne, szczególnie przy tych trendach też globalizacyjnych, żeby nie tylko były to produkty na naszym kontynencie realizowane, ale też w naszym kraju. Zarówno Solaris, jak i MAN produkowany jest w Polsce i te autobusy, które tutaj do nas docierają, takie właśnie są. Właściwie z wyjątkiem dwóch, z tej 22, to są autobusy 12-metrowe, dwa, o czym już Państwo wiecie, to wielki powrót po ćwierć wieku do Włocławka autobusów przegubowych. Mam nadzieję, że to nie są ostatnie autobusy przegubowe, które będą jeździć po ulicach naszego miasta, ale na pewno widzimy, że dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców się cieszą te autobusy, co też myślę, że ta sytuacja na rynku paliw sprawia do pewnej refleksji, bo przypomnę, że miesięczny bilet dla osoby dorosłej na wszystkie linie tak naprawdę można jeździć przez cały miesiąc dowolnie wszystkimi liniami MPK. Kosztuje 75 zł dla osoby dorosłej. Oczywiście są też karnety ulgowe do tego stopnia, że dla osób, które posiadają kartę dużej rodziny, to jest nawet 22,50 za cały miesiąc jeżdżenia autobusami MPK i widzimy, że to zainteresowanie włocławskim MPK i naszą ofertą rośnie. Nie tylko z powodu autobusów, nie tylko z powodu wyposażenia tych autobusów, bo wszystkie mają klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, co jest też bardzo ważne, ale też, jak Państwo zauważyliście, kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej. Krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty, bardziej odporne wiaty, przebudowujemy przystanki. Rozwijać też będziemy sieć tak zwanych DIP-ów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej, podróżnych. To czeka nas już niebawem, dlatego że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i pozyskiwania dotacji na przebudowę 37 przystanków, w tym dwóch pętli autobusowych przy ulicy Promiennej i przy ulicy Dębowej.
Tu z kolei ukłon w kierunku pracowników MPK. Te pętle, oprócz tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy będą mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inny posiłek. Więc myślę, że to z punktu widzenia pracodawców,

0: opisu. Natomiast jeżeli mówimy o miastach dużych, takich jak Włocławek, Toruń czy Bydgoszcz, to niewątpliwie tutaj wyprzedzamy wszystkich. 55% floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego to ekologiczne, niezawodne i elektryczne autobusy, które przewożą mieszkańców. Jeszcze jedna ciekawostka. Średnia teraz wieku naszych autobusów to jest nieco ponad 6,5 roku, więc to jak na autobusy jest naprawdę bardzo dobry wynik. Panie prezesie?
1: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy we Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami. W tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są dwunastki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek. Dziękuję bardzo.
0: Czy, panie prezesie?
2: No, czy ja może jeszcze tylko taką jedną ciekawostkę. Te autobusy elektryczne, które mamy, w przyszłym roku planujemy, ich jest 55%, ale wykonają one około 64-65% wozokilometrów z całego przyszłego roku. Więc tu widzimy, że te autobusy elektryczne będą naprawdę eksploatowane dość intensywnie i po to jest z tego względu, żeby jak najwięcej kilometrów zrobiły te autobusy bezemisyjne, które, że tak powiem, no, dla środowiska są bardzo dobre, przyjazne.
0: I dla mieszkańców, bo to już mieszkańcy też na to zwracają uwagę, że po prostu te nowe autobusy elektryczne są ciche. One nie powodują takiego hałasu jak te stare, wysłużone, dieslowe pojazdy, więc to też, jeżeli chodzi o to środowisko przyjazne dla słuchu, to też jest ważne z punktu widzenia mieszkańców Włocławka.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Sylwia Szarecka. Dzisiaj moim i Państwa gościem będą panowie organizatorzy Wrocławskiego Festiwalu Rock Festival. Proszę, przedstawcie się nam, panowie.
1: Dzień dobry, witamy Państwa. Dziękujemy Telewizji Kujawy za zaproszenie do tego wywiadu. Jesteśmy Stowarzyszeniem Krzemienia Kultury Scena Arty, jak na koszulkach, z siedzibą w Bydgoszczy. Organizujemy Wrocławek Rock Festival po raz drugi, to jest druga edycja. Natomiast całe stowarzyszenie robi cykl jesienny w Bydgoszczy, w Włocławku, Toruniu i Grudziądzu. To jest cykl czterech imprez jesiennych, na które już od razu na wstępie serdecznie zapraszamy.
0: Proszę, powiedzcie panowie, skąd się wziął pomysł na ten festiwal?
2: To może ja. Dzień dobry. Ja może przedstawię. Mirosław Grzyb, prezes stowarzyszenia. Marek Habryn, wiceprezes stowarzyszenia. No sama idea wzięła się stąd, że chcemy po prostu przybliżać trochę muzykę, że tak powiem, na co dzień mniej popularną, taką bardziej, można powiedzieć, trochę niszową, która bezpodstawnie troszkę skazywana jest na tą niszowość, bo wydaje nam się, a wręcz jesteśmy pewni, że jest bardzo ciekawa i bardzo fajna. No i a ponieważ jesteśmy takimi troszkę, można powiedzieć w cudzysłowie, wariatami muzycznymi, to chcemy właśnie jakby szerzyć tą muzykę w naszym województwie. Każdy z nas troszkę pracował w swoim, że tak powiem, ogródku, bo Mirek bardzo długo już organizuje Progressive Evening w Bydgoszczy. Ja organizowałem sam progrokowy akcent w Grudziądzu. Połączyliśmy siły. No i można powiedzieć, że przejęliśmy Rock Art Festival w Toruniu. No i pojawiła się idea, że jest takie duże miasto tutaj w naszym województwie.
1: Piękne miasto.
2: Piękne miasto z piękną salą.
1: Z pięknymi, wspaniałymi ludźmi. Mówimy tu o Browarze B.
2: Tak, no.
1: Centrum Kultury. Wspaniała obsada tam jest i...
2: bardzo dobrze, bardzo dobrze. I po prostu chodzi o to, że narodziła się idea, żeby tutaj właśnie we Wrocławku też był festiwal.
0: A jak panowie, powiedzcie, udał się ten pierwszy festiwal? Jakie panów doświadczenia?
1: No, może ja powiem, bo już
2: proszę bardzo. Proszę bardzo.
1: Podstawowe doświadczenie jest takie, że wśród tych czterech imprez można zdecydowanie powiedzieć, że atmosfera organizacyjna w porozumieniu z Centrum Kultury Browar B na pierwszym miejscu. Zdecydowanie profesjonalna grupa. Mówię o obsadzie technicznej browaru. No, my też troszeczkę już profesjonalizmu żeśmy nabrali, także ta współpraca była wspaniała. No i mieliśmy wspaniały zespół, Vandenplast.
2: Naprawdę duża niemiecka gwiazda.
1: Niemiecka gwiazda.
2: Tak. W naszym gatunku.
1: Bardzo długo na rynku. To było naprawdę świetne otwarcie we Wrocławku.
2: No ja myślę, że takiego turbusa to jeszcze we Wrocławku nie było, bo oni przyjeżdżali takim wielkim turbusem i ledwo się tam pod ten browar zmieścili.
1: Nie mogli wjechać.
2: Tak, nie mogli wjechać, bo to oni po całej Europie jeździli i właśnie przyjechali z Czech wtedy, pamiętam.
1: Jakbyś naprzeciwko, nie wiem co to za...
2: Szkoła, tam chyba szkoła jest i tam udało się na parkingu szkolny, bo wielki autobus, naprawdę jeszcze takiego nie widziałem. Turbus na dwa zespoły po prostu, nie?
0: Jest to fenomenalnie. A jak powiecie druga edycja, czym kierowaliście się przy wyborze gości, wykonawców?
2: No cóż, jeżeli chodzi o drugą edycję, dosyć szybko zaczęliśmy szukać zespołów.
1: Tak, zaraz po zamknięciu edycji.
2: No, kierujemy się zawsze tym samym, żeby zespoły były ciekawe. Nie sposób mówić o sobie, mój zespół rozpocznie The Broken Bridges, tą całą imprezę, ale jeżeli chodzi o te jakby najbardziej kluczowe zespoły, no Maciej Meller, to myślę, że tak, jest duże nazwisko z zespołu Riverside i tutaj nieopodal was, bo z

0: Wrocławia, z tego
1: Tak. No i
0: także.
1: Riverside, no to chyba jedna
0: No.
1: z najlepszych, a może najlepsza formacja w tym gatunku w Polsce. I Maciej Melew teraz ma swój
0: Przyjedzie z
1: zespół
0: zespołem.
1: i po
0: Chyba
1: prostu
0: 12 osób na scenie, tak?
1: chyba
0: Dobrze?
1: 12 osób,
0: 12 osób na
1: tak.
0: scenie. Także
1: I wcale
0: porządny skład.
1: nie bardzo agresywna muzyka, raczej taka przyjemna dla ucha. Bo wiele osób, że tak powiem, myli nasz styl, który my
0: Tak.
1: się zajmujemy, czyli rock
0: Z jakimś
1: progresywny,
0: metalem.
1: myli z jakimś takim mocnym brzmieniem. Ja wiem, że bo spotykam się z wieloma ludźmi już i oj, to wy hałasujecie. To jest
0: No,
1: nieprawda.
0: no właśnie.
1: Rock progresywny to jest właśnie większość delikatna, ale też przyspieszenia, zmiana rytmu i też troszeczkę mocnego grania. Czyli to jest bardzo ciekawa muzyka. Zapraszamy wszystkich.
0: No to tak jakbyśmy wzięli Pink Floydów, tak? Masa ludzi słucha Pink Floydów, a czasami są oczywiście trochę mocniejsze brzmienia, ale no gdzieś tam no wokół tego się jakby poruszamy. No i co, będzie zespół,
1: Gwiazda z gwiazdą.
0: gwiazdą będzie zespół Le Soir z Holandii. Oni już grali w zeszłym roku u nas w
1: Tak.
0: Toruniu. Naprawdę
1: No furorę
0: bardzo
1: zrobili.
0: się spodobali i postanowiliśmy zaprosić ich
1: Po
0: jeszcze
1: raz
0: raz.
1: drugi.
0: No.
1: A spytam się, czy ciężko jest tutaj jednak takie zagraniczne już zespoły, czy ciężko jest panom zorganizować przyjazd tych zespołów do Polski?
0: To jest różnie, z niektórymi zespołami jest łatwiej, z niektórymi trudniej.
1: Dużo jest pisania, mailowania, rozmów, no bardzo dużo. Znaczy rozmów w sensie mailu czy messengera, czy tych nowoczesnych, dla mnie nowoczesnych, bo już, że tak powiem, wiek swój mam, nowoczesnych metod porozumiewania. No więc dużo tego jest, dużo się mailuje, dużo się messengeruje. Jedni chcą, drudzy nie chcą, jednym zespołom pasuje, innym nie pasuje, więc to jest to mozolna
0: To
1: praca.
0: jest ciągła praca, ale też muszę powiedzieć, że mogę wspomnieć, że nawiązaliśmy już takie europejskie kontakty i trochę łatwiej nam teraz po tylu latach organizowania, no, że tak powiem, z tymi zespołami się kontaktować, bo mamy już też swoje kanały.
1: Tak, no mamy już kilka umów
0: Kilka
1: podpisanych z
0: umów.
1: agencjami zachodnimi, także przyszły rok Włocławek, proszę Państwa,
0: Nie, no
1: naprawdę
0: ale
1: będzie.
0: ten rok trzeba odwiedzić, bo
1: Ten rok
0: to.
1: trzeba zobaczyć, co jest grane, a w przyszły rok to już będzie na kolana, wszyscy na kolana. To taki żarcik oczywiście. To zapytam się jeszcze, co czeka na odwiedzających Państwa koncert? Jakie atrakcje przygotowaliście? Czy będzie coś nowego w porównaniu z
0: Znaczy,
1: edycją
0: ja powiem tak,
1: poprzednią?
0: że przede wszystkim cztery fajne koncerty, ale robimy to zawsze w takiej formie, że ponieważ uważamy, że ciągłe słuchanie muzyki jest fajne, ale też przydałby się jakiś oddech, więc mamy taką formułę, że dwa koncerty i będzie to właśnie Broken Bridge i Small Tape, świetny zespół z Niemiec. I później troszkę odpoczywamy od muzyki, bo mamy taki cykl bliskie spotkanie. I zapraszamy znanych ludzi i robimy z nimi taki okołogodzinny wywiad. I rozmawiamy. No, w zeszłym roku był Tomasz Lipa-Lipnicki z Illusion, także dosyć znana postać. A w tym roku będzie Piotr Łukaszewski, którego możemy kojarzyć z takich zespołów jak Ira dawniej, czy Ptaki. Też bardzo znany człowiek, ma studio chyba w
1: Chyba
0: Trójmieście.
1: jedno z najlepszych
0: Jest
1: studiów
0: najlepszym.
1: muzycznych
0: Także myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa. No i później wracamy znowu do muzyki i już te nasze gwiazdy, czyli Maciej Meller i Le Soir.
1: tak jest. A skąd panowie w ogóle myśl z tym, żeby zrobić to we Włocławku? Tak wspomnieliście na początku, że piękne miasto. Podjęliście taką próbę. Rozumiem, że ten pierwszy koncert udany.
0: Tak, ja chciałem wspomnieć, to jest świetne pytanie. Wiele osób na nasze koncerty, czy w Bydgoszczy, czy w Toruniu, czy w Grudziądzu, spora grupa ludzi przyjeżdżała z Włocławka właśnie. I oni nas tak No.
1: przytykali nam, a dlaczego nie robicie we Włocławku? No i tak stanęliśmy i mówimy, dlaczego nie robimy we Włocławku? Takie miasto fajne, piękne miasto, no. Sporo ludzi, że tak powiem, nawet w naszym nurcie, ale chcemy też również przede wszystkim zaprosić Państwa, tych, którzy nie słyszeli jeszcze.
0: No właśnie, żeby przyjść.

0: I zobaczysz.
1: Bo to jest. Ja kiedyś też tak słuchałem tylko radia, słuchałem radiowej muzyki i tak dalej, ale jak posłuchałem tego rodzaju muzyki, to jest tak ambitna muzyka, tak brzmieniowo szeroka, rytmicznie, szybciej, wolniej, wspaniała muzyka. Dlatego zapraszamy, zapraszamy serdecznie.
0: No,
1: ja to
0: jak
1: będę kilka
0: najbardziej.
1: Razy jeszcze
0: ja też zapraszam bardzo.
2: Cudownie. A tak spytam się jeszcze a propos w ogóle państwa, panów tutaj zainteresowania tą muzyką. Tu pan wspomniał, że ma pan własny zespół.
0: Tak, tak.
2: Pan też z racji tak zamiłowania gdzieś
1: to
2: tam.
1: To znaczy, ja mam we krwi tą muzykę, ale nie zagram na żadnym instrumencie, chyba że na nerwach komuś.
0: O, no, chyba dobrze. Ale prezesowi słabo wychodzi na nerwach. Tak,
2: to nawet to granie nie do końca.
1: Ale muzykę progresywną, rock w ogóle szeroko rozumiany, bo nie za, my jako stowarzyszenie nie zamykamy się tylko w tego
0: tak.
1: rodzaju muzyki, bo to może zabrzmiało tak, że my tylko i zamkniętym jakimś pudle jesteśmy tego rodzaju. Nie, jesteśmy też, organizowaliśmy też drużyny metalowe, mówię o innych miastach, bo druga edycja, to my dopiero we Włocławku się rozkręcamy. Tutaj bym chciał, można, że tak powiem, zareklamować.
2: Oczywiście,
1: tak?
2: No proszę.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy panu prezydentowi, bo wsparł nas w tym roku, to jest jedna rzecz i widzimy w prezydencie naprawdę człowieka takiego, no, naszego
0: zresztą,
1: człowieka.
0: Zresztą warto wspomnieć, że o naszej fajnej, sympatycznej akcji zaproszenia pana prezydenta w zeszłym roku.
1: Można, to nie wiem, czy to można, bo to może być zły przykład, ale możemy taki trochę może zły przykład opowiedzieć?
0: No nie, dlaczego zły? No to było bardzo sympatyczne.
1: No, zły, to tak zależy jak na temat. Nie mogliśmy się dostać w pierwszym roku, żeby zorganizować tą pierwszą edycję, nie mogliśmy się do prezydenta dostać.
0: No był zajęty.
1: Zajęty, dziś wyjazdy, to sprawy służbowe, ważniejsze oczywiście.
0: I w dniu koncertu? W dniu koncertu
1: udaliśmy się
0: do urzędu miasta i po prostu
1: stanęliśmy,
0: czekaliśmy chyba 40 minut.
1: Albo więcej.
0: Udało się spotkać. No i prezydent zaszczycił nas swoją obecnością tego dnia i było super. Zresztą wiem, że ma duszę rockową, bo słyszeliśmy, że na Polandroku właśnie, jak mieliście eliminację, to wiem, że czynnie brał udział.
1: Tak, i zapowiedział też oczywiście udział w drugiej edycji, jako nasz gość specjalny.
0: Nie, no generalnie chcielibyśmy
1: całemu biuru prezydenckiemu.
0: Biuro Kultury, Wydział Kultury.
1: Pani dyrektor Wydziału Kultury pomaga. Chce się robić ten Włocławek, tak. Że tak powiem, jak jest mili ludzie w browarze, jak już wcześniej mówiłem, miła atmosfera w Urzędzie Miasta. No i mili ludzie, naprawdę, w zeszłym roku świetna publiczność, świetna.
0: No.
2: To może tak opowiedzcie panowie od kuchni, jak to wygląda, jak wygląda cały proces organizacji.
0: To może ja troszkę powiem, bo chciałem jeszcze nawiązać właśnie do tych koszulek, które mamy, bo Stowarzyszenie Krzewienia Kultury to nie jesteśmy tylko my dwaj oczywiście, tylko jest jeszcze z nami parę osób, które przyjeżdżają i no, którym się chce chcieć i po prostu podczas takiej imprezy, no to każdy ma swoje funkcje. Ja mogę powiedzieć, że też zaangażowałem częściowo, bo jestem akurat nauczycielem gitary w Grudziądzu i moją młodzież, także też bardzo nam pomaga. No jest to fajna ekipa, która sprawnie działamy i wszystko od fenomenalnego backstage'u, który wspominają zespoły wszystkie, że backstage mamy najlepszy ze wszystkich.
1: Polską gościnność po prostu. Polską no. gościnność. Dobrze ich
0: ukazujemy. Z żurkiem na czele.
1: Z żurkiem tak. Incest schabowy. Mamy taki standardzik, że tak powiem, i wszystkie zagraniczne zespoły to.
2: Zestaw VIP-owski.
1: Jeszcze piszą do nas i no, ach, ten żurek, no, schabowy. Po prostu to jest nasza zasada, żeby przy okazji koncertów promować miasto, bo to nie jest gdzieś tam w polu, tak? To jest Włocławek, więc chcemy, żeby ten Włocławek w Niemczech, w Holandii, we wszystkich miastach, gdzie te zespoły są, żeby gdzieś to rozbrzmiewało. No i przede wszystkim, żebyśmy my się dobrze czuli i goście wszyscy, którzy przyjdą na festiwal, żeby jakoś czuli też satysfakcję, że gdzieś tam są

0: zauważalni
1: No dokładnie.
0: I o to chodzi.
2: A opowiedzcie, jak wygląda już sam dzień festiwalu od momentu takiego wejścia na scenę
1: do zejścia. Przede wszystkim dzień festiwalowy to są próby. My jesteśmy bardzo wcześnie rano. My mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia, bo mamy, nie wiem, od choćby rozwinięcia roll-upów naszych wszystkich sponsorów i partnerów medialnych do rozłożenia różnych dekoracji, do złożenia. Ja jeszcze się zajmuję składaniem.
0: Telewizja naszego... Kujawy będzie na samym wejściu.
1: Na samym wejściu, oczywiście.
2: Dziękujemy.
1: A teraz musimy, pamiętaj, bo pani przyjdzie i sprawdzi.
2: Przyjdziemy, sprawdzimy, będę tak oczywiście, tak też bardzo... się wybiera.
1: No, także jest dosyć dużo elementów i na scenie. No i wiadomo, no, witamy zespoły, pomagamy im przy przenoszeniu sprzętu. Nawet donosimy kawę na scenę podczas
0: tak,
1: próby.
0: To jest to
1: bardzo. Zespoły są w szoku zawsze. Jak to się zaśmie, że serwis kawowy wjechał tutaj.
0: Muszą gdzieś iść szukać kawy, bo rano zaczynają się te próby rano, więc
1: no.
0: Już oni z gitarami się tam stroją, z perkusją, wszystko, a tu nagle kawka przychodzi. Także no, fajnie, to jest najlepszy moment.
2: A co chcielibyście panowie powiedzieć osobom, które zastanawiają się, czy kupić bilet?
1: No ja myślę, że przede wszystkim zapraszamy, to przede wszystkim, ale warto sprawdzić muzykę, która na pewno nie zawodzi i jakby każdy może znaleźć tam coś dla siebie, bo tak jak Mirek wspomniał, są tam naprawdę elementy różne, nawet w moim zespole pojawi się akordeon. Także, no, który nie jest kojarzony do końca z muzyką progrockową, a u Maćka Mellera też fajne instrumenty.
0: No, także spektrum, to nie jest tylko walenie w perkusję, to nie jest tylko jakieś dźwięki basowej gitary niskiej i tak dalej. Nie, to jest spektrum muzyczne. Ta muzyka jest, uwierzcie Państwo, jest wspaniała.
1: No i przede wszystkim radzimy, jak będą te plakaty i te... Sprawdzić po prostu, przecież dzisiaj wszystko jest do sprawdzenia, jak grają dane zespoły, jak to brzmi, są wersje koncertowe, no każdy z tych zespołów jest do znalezienia na YouTubie jednym kliknięciem.
2: Czyli tak podsumowując już troszeczkę, po drugiej edycji możemy spodziewać się kolejnych.
0: Na
1: 100%.
0: Jeśli można 100% powiedzieć w 1000%, to ja bym powiedział w 1000%.
2: A jeszcze zapytam się, czy moglibyście panowie zdradzić nam jedną rzecz co do tej tegorocznej edycji? Taki może jakiś, taką wisienkę, jakieś coś specjalnego?
0: Dla nas wszystko jest wisienką.
1: Dla nas wszystko jest wisienką, nie?
0: Wisienką. No, zależy też od własnego odbioru, jak widz... Czy uczestnik, jak do nas przyjedzie i ten, to musi swoją wisienkę znaleźć jakby. No dla nas wszystkie zespoły są fantastyczne. Ten Niemiec też ze skrzypkami przyjedzie, także no będzie co do posłuchania. Dla jednych trochę szybciej i głośniej, dla drugich sentymentalnie. Maciej Mele przyjeżdża też z 8.
1: Projekt akustyczny taki by można powiedzieć.
0: Tak. I będzie, no,
1: bardzo
0: wokal ma wspaniały, no, on jest gitarzystą wspaniały. No, Riverside to jest marka, także to jest jakby potwierdzenie klasy tego zespołu. No i no, wiele brzmień jest, to są te wisienki. Ja bym takiej jednej wisienki to raczej nie.
1: Uważam, że cały czas jest ciekawie na tych naszych imprezach i że nie ma jakby jednego kanonu, czyli po prostu jeden zespół gra.
0: Znalazłem wisienkę teraz.
1: O.
0: Zaprasza wszystkich, jak już wszyscy się w browarze B pojawią, to jest taka dwójpółmetrowa maskotka.
1: O.
0: Kuchana. I ona będzie witać gości.
2: O, czyli będzie wisienka.
0: Będzie, tak. Teraz
1: Wszyscy ją uwielbiają, robią sobie zdjęcia.
0: Na imprezach takich typu rockowych, jakichś tego, no nie wiem, gdzie indziej, bo ja...
1: Ona troszkę taka jest w stylu sportowym, bym powiedział.
0: W stylu sportowym troszeczkę, tak.
1: Nie wiem, jaka na Anvilu jest maskotka, ale mamy...
0: Kaczorka.
2: Myślę, że na tym zakończymy. Bardzo panom dziękuję.
0: My dziękujemy.
1: A my dziękujemy za zaproszenie.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy.
1: I zapraszamy na Włocławek Rock Festival 3 października Centrum Kultury Browar B.
2: Dziękujemy raz jeszcze. Sylwia Szarecka, moim i Państwa gościem byli dzisiaj panowie organizatorzy ze Stowarzyszenia Kultury.
0: Krzemienia Kultury.
2: Krzemienia Kultury. I zapraszamy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

K360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Lokalne partnerstwa do spraw wody mają ułatwiać współpracę przy gospodarowaniu wodą na terenach wiejskich. W Polsce działa już 261 takich partnerstw, ale ich funkcjonowanie wciąż nie jest uregulowane przepisami. Lokalne partnerstwa wodne skupiają m.in. rolników, samorządy, spółki wodne i instytucje zajmujące się gospodarką wodną. Ich zadaniem jest wspólne rozwiązywanie problemów związanych m.in. z suszą, retencją i dostępnością wody.
1: Zainteresowałem się działalnością lokalnych partnerstw wodnych z uwagi chociażby na jedną sprawę, jaka nas tutaj nurtuje, to jest stopień wodny Siarzewo. W latach od 2020 powstało w naszym województwie na bazie poszczególnych powiatów 18 takich partnerstw wodnych, które miały na celu koordynować działania gospodarki wodą w poszczególnych obszarach powiatowych. Nadzór nad nimi sprawuje Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie pośrednio, a bezpośrednio sprawuje minister rolnictwa. Ponieważ to już kilka lat, jak te partnerstwa były tworzone, to zainteresowałem się ich efektami pracy. Co to nam w sumie dało? Po wstępnej mojej analizie okazuje się, że urządzenia melioracji szczegółowych niszczeją, że kanały różnego rodzaju i rowy, które są w zasięgu polskich wód, nie są czyszczone, nie są konserwowane, że one ulegają degradacji, że zbiorniki wodne, z którymi zajmują się też polskie wody, nie są konserwowane, że nowe zbiorniki wodne, tak zwanej małej, średniej retencji, nie są w wystarczającej ilości budowane. Dlatego postanowiłem złożyć do ministra rolnictwa swoje zapytanie w tej sprawie, postawiając kilka pytań co do efektów działania lokalnych partnerstw wodnych oraz realizacji powiatowych planów gospodarki wodą, które powinny być opracowane. Nie wiem, czy są wszędzie opracowane, a jeżeli są, to w jaki sposób są realizowane. I wreszcie postawiłem pytanie, jaki jest nadzór marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, czyli Departamentu Rolnictwa, który zajmuje się właśnie

0: gospodarką wodną i ja, będąc wcześniej radnym województwa, uchwaliliśmy program budowy zbiorników retencyjnych, tak zwanych oczek wodnych, bo wszystko chodzi o to, żeby gromadzić wodę, żeby woda była zarządzana, żeby nie była spuszczana tylko do niższych zbiorników, ale wtedy, kiedy jest potrzeba, kiedy jest sucho, tak jak teraz, żeby ona była także w celu poprawy warunków gospodarowania w rolnictwie. Bo przecież my w Kujawsko-Pomorskim, jeżeli chodzi o stopień wodny, mamy dwa cele. Po pierwsze, poprawić bezpieczeństwo istniejącego stopnia wodnego we Włocławku, który pracuje już ponad 60 lat, i jednocześnie zapewnić wyższy poziom wód gruntowych dla rolnictwa. No i w tym samym zapewniając wodę i rolnikom bieżącą, ale i także mieszkańcom wsi, bo dzisiaj na wsi to nie tylko rolnicy, ale i także inni, którzy z rolnictwa się nie utrzymują. Wszystko to biorąc pod uwagę, oczekuję na szczegółową odpowiedź w tej sprawie, szczególnie ukierunkowując moją myśl o stopniu wodnym w Siarzewie, bo lata biegną, rządy się zmieniają, a stopnia wodnego w Siarzewie jak nie było, tak nie ma. I obecna sytuacja jest bardzo trudna, bo decyzja, którą uchylił generalny inspektor środowiska, sąd ją podtrzymał, w związku z tym trzeba od nowa przygotowywać całe postępowanie w tym zakresie. Stąd pytam, na jakim to jest etapie. Jeżeli otrzymam odpowiedź, to na pewno Państwa poinformuję.
1: Pierwsze pilotażowe partnerstwa powstały w 2020 roku. Obecnie działają w całym kraju. Przygotowały m.in. 265 planów zarządzania wodą na poziomie powiatów. Problemem pozostaje brak formalnych zasad funkcjonowania lokalnych partnerstw wodnych oraz stałego finansowania. Przedstawiciele partnerstw chcą, aby ich działalność została uregulowana w ustawie Prawo wodne. Ma to ułatwić współpracę, pozyskiwanie środków i realizację konkretnych działań związanych z gospodarką wodną.
2: Wykonawca kontynuuje budowę Wonerfu na ulicy 3 Maja. Prace weszły właśnie w kolejny etap. Na odcinku od skrzyżowania z Żabią do Cyganki prowadzone są roboty ziemne, przygotowywane są przyłącza ciepłownicze, a kolejnym krokiem będzie przygotowanie podłoża pod nową nawierzchnię.
3: Tutaj warunkiem przejścia było puszczenie ruchu na ulicy Piekarskiej i to się dokonało. W związku z tym kontynuowanie prac właśnie przy tej inwestycji. Na ten moment zarówno skrzyżowanie ulicy 3 Maja z ulicą Żabią, jak i z ulicą Cyganki jest przejezda. Dodatkowo mamy też przejazd na ulicy Piekarskiej i na ten moment prace związane z właśnie rozbiórką tej istniejącej nawierzchni, ale również z ochroną drzew i inne prace, które mają polegać na przygotowaniu pod inwestycje, toczą się pomiędzy tymi skrzyżowaniami.
4: A czy macie kontakt z wykonawcą? Czy on mówi, że wyrobi się do tego terminu ustalonego w warunkach umowy?
3: Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą. Tutaj no, nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby na ten moment przedłużać ten termin. W związku z tym według umowy inwestycja powinna zakończyć się na koniec października tego roku.
2: Kierowcy muszą jednocześnie liczyć się z utrudnieniami w innej części Włocławka. Na skrzyżowaniu Kapitulnej, Długiej i Wysokiej powstaje rondo turbinowe. Przebudowa ma przygotować ten rejon na większy ruch, który pojawi się po realizacji planowanego tunelu pod torami w ciągu ulicy Wienieckiej.
3: Tutaj prace też są na zaawansowanym poziomie. Jeżeli chodzi o takie zaawansowanie procentowe, to tutaj mamy już około 80% wykonania. Były pewne zmiany, które wyniknęły z prac, które nie były przewidziane projektami, natomiast tutaj wykonawca deklaruje, że uruchomienie ruchu dla kierowców nastąpi do 15 października. Może uda się to zrobić wcześniej, ale tutaj podchodzimy do tego bardzo spokojnie, lepiej się pozytywnie zaskoczyć niż negatywnie rozczarować. Na ten moment ruch w tym obszarze jest od ulicy Wysokiej w lewo w stronę ulicy Kapitulną oraz od ulicy Kapitulnej w prawo w ulicę Wysoką.
2: Według deklaracji wykonawcy w najbliższym czasie kierowcy powinni mieć możliwość przejazdu z Kapitulnej w ulicę Długą. Pod koniec maja w Galerii Sztuki Współczesnej rozpoczął się cykl warsztatów dla seniorów Posztukuj z GSW. Spotkania odbywają się w każdy czwartek. Warsztaty są okazją do zapoznania się z wybranymi technikami oraz samodzielnego tworzenia. Ostatnio przyszła kolej na przyklej na klej.
5: Dzisiaj mamy gościa, Piotrka Bićmirskiego, który przyjechał do nas ze Słupska i prowadzi zajęcia z kolażu z cyklu Posztukuj z GSW, Przyklej naklej, gdzie uczestniczki zagłębiają się w sferę wspomnień, głębokich emocji i próbują

0: próbują odzwierciedlić je w swoich pracach.
1: Ja, kiedy byłem tutaj na poprzednich zajęciach, uczestniczki, tutaj mamy też uczestnika, były bardziej skumulowane w jednym miejscu. Tutaj widzę dynamikę, cały czas się przemieszczają.
0: Tak, próbujemy trochę urozmaicać i pracę w grupie, i też pracę indywidualną, a poniekąd w grupie, także troszeczkę zmieniamy tę przestrzeń. No, nie jest ona wielka, więc staramy się jakby co jakiś czas coś zmieniać, żeby też uczestniczki miały swój punkt widzenia, zmieniały swój punkt widzenia.
2: W trakcie spotkań uczestnicy poznali techniki cięcia, wydzierania, warstwowania i kompozycji, co pozwoli im na tworzenie unikalnych dzieł, rozwój wyobraźni, a także naukę zasad doboru kolorów i tekstu.
3: Dzisiaj zajmujemy się kolażem, czyli kolaż jako forma ekspresji, bardzo dowolna forma, więc tutaj przewodnia myśl to kolaż.
1: Czego używają uczestnicy do kolażu? Widzę tutaj zdjęcia, także chyba prywatne zdjęcia, a także różne inne elementy. Co tutaj mamy?
3: Są zdjęcia, też taki pomysł na ten kolaż to jest też jakby staranie się zrozumieć swoje emocje i jakby wyrazić je poprzez kolaż. No jakby mamy nieograniczone narzędzia poprzez nożyczki, różne pędzelki, farbki. Cokolwiek tak naprawdę nam przyjdzie do głowy, to jakby jest możliwość użycia tego w kolażu. Więc to jest taka fajna, bardzo otwarta forma ekspresji. Więc mam bardzo dużo rzeczy. Od gazet po suszone kwiatki, no i te zdjęcia, które są jakby trochę takim przewodem. Aczkolwiek każdy może używać, co tylko mu przyjdzie do głowy.
1: Pani Aniu, co pani tworzy? Co tutaj jest? Co było inspiracją?
4: Kolaż próbuję stworzyć i taki z podróży naszych z mężem. Na wycieczkach gdzieś byliśmy i no i tak wspomnienia takie z wycieczki. W stylu kolażu właśnie. Tutaj się uczymy tego kolażu i próbujemy to zrobić.
1: Co to za miejsce? Jakie wspomnienia przywodzą?
4: No dużo. No, to jest Krynicy Górskiej, tam ze Śląska, no dużo jest ze Śląska właściwie. Z Góry Żary, o, na pewno z Bielsko-Białej byliśmy też. No i tak to właściwie jeszcze, ale już... Nie będę na razie.
1: Czym jeszcze pani ozdabia swój kolaż? Co tutaj jest? Widzę gałązki.
4: Coś połączyć tutaj, te jesienne klimaty próbuję połączyć z jesiennymi kwiatkami, z jakimiś właśnie iglakami. Coś w takim stylu, no i będę próbowała dalej. Nie wiem, co mi tutaj wyjdzie.
1: Co pani sądzi o takich zajęciach? Czy są potrzebne?
4: No myślę, że są potrzebne, jak nas tutaj tylu jest, to chyba się wszystkim podoba. My już tu chodzimy od czerwca, także nie od czerwca, od lipca chyba. Także nam się tutaj podoba i zawsze z chęcią przychodzimy na te zajęcia.
2: Seniorzy są we Wrocławku niezwykle aktywni. Z jednej strony organizują różnego rodzaju imprezy, uczestniczą w zajęciach sportowych, a jak widać sztuka również nie jest im obca.
0: Jeżeli chodzi tutaj o panie, które do nas przychodzą, są niezwykłe. Gdyby nie te panie, no i też mamy tutaj teraz pana, ale gdyby nie nasze uczestniczki, to tych zajęć w ogóle by nie było. Mimo, że w większości nie miały do czynienia ze sztuką jako taką, nie uprawiają jej zawodowo, wspaniale pracują, tworzą cudowne prace, mają ogromną wyobraźnię, są bardzo otwarte, można się z nimi pośmiać, pożartować, nie ma bariery wiekowej, po prostu coś wspaniałego. Także gdyby nie te panie, to nie byłoby zajęć i dają ogromną wiarę i w seniorów, i pokazują, że często seniorzy są bardziej otwarci niż młodzi ludzie.
2: Warsztaty w GSW to doskonała okazja, aby rozwinąć kreatywne myślenie, poprawić małą motorykę, koordynację oko ręka i koncentrację, a także zrelaksować się. Prowadzone będą do końca października, a ich zwieńczeniem będzie wernisaż prac. Warto dodać, że z racji ograniczonej przestrzeni obowiązują zapisy. Włocławek stawia na rozwój transportu publicznego i coraz większy udział autobusów elektrycznych. W ostatnim czasie do floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego trafiły 22 nowe pojazdy. Miasto pozyskało na ich zakup 56 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania z funduszy europejskich i Krajowego Planu Odbudowy.
5: W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto,

0: pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55 do 45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1:2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym.
1: Jak podkreślają władze miasta, eksploatacja elektryków jest również tańsza od pojazdów z silnikiem diesla. Nowe autobusy mają być wykorzystywane coraz intensywniej. W przyszłym roku mają wykonać około 64-65% wszystkich wozokilometrów.
2: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy we Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami. W tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są 12-tki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek.
1: Nowe pojazdy to nie tylko jedyna zmiana. Miasto przygotowuje także kolejne inwestycje w infrastrukturę transportową. Planowana jest przebudowa 37 przystanków oraz dwóch pętli autobusowych przy ulicach Promiennej i Dębowej.
0: Kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej. Krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty, bardziej odporne wiaty, przebudowujemy przystanki, rozwijać też będziemy sieć tak zwanych DIP-ów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej, podróżnych. To czeka nas już niebawem, dlatego że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i pozyskiwania dotacji na przebudowę 37 przystanków, w tym dwóch pętli autobusowych przy ulicy Promiennej i przy ulicy Dębowej. Tu z kolei ukłon w kierunku pracowników MPK. Te pętle, oprócz tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy będą mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inny posiłek. Więc myślę, że to z punktu widzenia pracodawców tutaj i mojej perspektywy i panów prezesów to też jest bardzo, bardzo ważne.
1: Dzięki zakupom nowych autobusów średni wiek całej floty MPK spadł z około 11,5 roku do niewiele ponad 6,5 roku. Wśród nowych pojazdów są także dwa autobusy przegubowe, które po około 25 latach wróciły na ulicę Włocławka. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego odwiedził wojewódzki szpital specjalistyczny we Włocławku. Został oprowadzony po budowanym pięciokondygnacyjnym budynku głównym nazywanym sercem szpitala. Obecnie wykonano 67% wszystkich prac.
3: Szpitalem we Włocławku interesuje się jako przewodniczący zarządu województwa kujawsko-pomorskiego i organu założycielskiego i też tego, który realizuje wiele inwestycji w obszarze służby zdrowia i finansuje przede wszystkim, bo ta inwestycja jest finansowana z różnych źródeł, ale również budżetu województwa, kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, środków unijnych. No więc pilnujemy, czy te środki są dobrze, zgodnie z celem wydatkowane. I dlatego dzisiaj się tutaj spotykamy.
1: Szpital będzie placówką nowej generacji. Pomieści izbę przyjęć i szpitalny oddział ratunkowy. Główny blok operacyjny z 7 salami operacyjnymi, blok porodowy, oddział intensywnej terapii, oddziały łóżkowe, pracownię endoskopową oraz szpitalną aptekę i sterylizatornię.
3: Już wjeżdżając od Wienieckiej do szpitala widzimy oczyma wyobraźni na razie, jak cały kompleks będzie wyglądał w 2030 roku, bo ten standard, który już tutaj widzimy na zewnątrz, może jeszcze nie w środku, mówi o tym, o jakim szpitalu mówimy. Mówimy o szpitalu najnowocześniejszym w regionie nowej generacji XXI wieku, gdzie to, co najważniejsze,

0: Najważniejsze w takim szpitalu wielospecjalistycznym, ale wysokospecjalistycznym jest niezbędne do ratowania życia i zdrowia pacjentów.
1: Mówi Dariusz Szczepański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.
2: Tak wygląda sala pacjenta. Trzy łóżkowe, jak Państwo widzicie, podejścia do gazów medycznych, podejścia elektryczne, standard, powierzchnia. Bardzo, bardzo tak odpowiadająca udzielaniu świadczeń, tak żeby można było do pacjenta podejść z czterech stron, nie tylko z trzech. I proszę zauważyć, jak już są łazienki wyposażone, bo tam już następuje biały montaż, a więc ten postęp jest rzeczywiście na etapie takim około 70%. Na końcu zobaczymy, będzie tutaj endoskopia, tam są pomieszczenia do pracowni endoskopowej. Ona oczywiście jest ekranizowana z tego względu, że mogą tam być używane urządzenia radiologiczne.
1: Na dachu obiektu znajduje się lądowisko dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgodnie z planem budynek zostanie oddany pod koniec czerwca 2027 roku. Koszt inwestycji to około 500 000 000 zł. Dłuższa rozmowa z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Saubeckim już jutro w studiu telewizji Kujawy.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Znajdujemy się na terenie zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, a spotkaliśmy się, by poopowiadać o tym, co wydarzyło się w ostatnim czasie w naszym mieście w zakresie transportu zbiorowego, a mamy się też czym chwalić. Na początku proste liczby. 56 milionów złotych to jest kwota, którą pozyskaliśmy, bezzwrotne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, tak naprawdę z dwóch źródeł.

z Funduszu Spójności, którym dysponuje tymi środkami marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Tutaj 12 milionów bezzwrotnego dofinansowania na łącznie 6 autobusów elektrycznych oraz Krajowy Plan Odbudowy 42 miliony złotych na w sumie 16 autobusów elektrycznych, czyli krótko mówiąc 22 nowe autobusy elektryczne dotarły do zajezdni MPK pod koniec ubiegłego roku, no i w tym roku już też pełną dostawę mamy sfinalizowaną, pełną, bo te, które stoją za nami, te 4 autobusy, to jest ostatnia dostawa przewidziana na ten rok. W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55-45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1:2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym, co jeszcze w ostatnim czasie się wzmacnia niestety, bo te trendy związane z cenami paliw kopalnych no cały czas są niekorzystne dla odbiorców, a tutaj dużym odbiorcą niezmiennie jest włocławskie MPK, więc tutaj też jest nadzieja na to, że pewne oszczędności od przyszłego roku też się pojawią. Co ciekawe, w tych autobusach, i to jest też wspólny mianownik, właściwie wszystkie autobusy, które kupujemy, autobusy elektryczne, jako minimum, które stawiamy przed producentami, to, żeby miały zasięg przynajmniej 300 kilometrów na jednym ładowaniu, przy czym też oczekujemy, że gwarancja na baterie w tych autobusach była nie krótsza niż 98 miesięcy i tutaj oczekujemy, że po tych 98 miesiącach ta bateria będzie w stanie ładować się do 80%, czyli nadal te 300 kilometrów na jednym ładowaniu przejedziemy, a to jest zasięg wystarczający do tego, żeby ładować tak, jak to się dotychczas dzieje, w nocy autobusy i przez cały dzień te autobusy mogą przewozić mieszkańców zarówno Włocławka, jak i regionu włocławskiego, którzy korzystają z oferty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Ciekawostką jest na pewno fakt, że wszystkie te autobusy, które są we flocie włocławskiego MPK, wyprodukowane są w Polsce. To jest bardzo ważne, szczególnie przy tych trendach też globalizacyjnych, żeby nie tylko były to produkty na naszym kontynencie realizowane, ale też w naszym kraju. Zarówno Solaris, jak i MAN produkowany jest w Polsce i te autobusy, które tutaj do nas docierają, takie właśnie są. Z wyjątkiem dwóch z tej 22, to są autobusy 12-metrowe, dwa, o czym już Państwo wiecie, to wielki powrót po ćwierć wieku do Włocławka autobusów przegubowych. Mam nadzieję, że to nie są ostatnie autobusy przegubowe, które będą jeździć po ulicach naszego miasta, ale na pewno widzimy, że dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców się cieszą te autobusy, co też myślę, że ta sytuacja na rynku paliw sprawia do pewnej refleksji, bo przypomnę, że miesięczny bilet
dla osoby dorosłej. Na wszystkie linie tak naprawdę można jeździć przez cały miesiąc dowolnie wszystkimi liniami MPK. Kosztuje 75 zł dla osoby dorosłej.

0: Słuchaj, oczywiście są też karnety ulgowe do tego stopnia, że dla osób, które posiadają kartę dużej rodziny, to jest nawet 22,50 za cały miesiąc jeżdżenia autobusami MPK i widzimy, że to zainteresowanie włocławskim MPK i naszą ofertą rośnie. Nie tylko z powodu autobusów, nie tylko z powodu wyposażenia tych autobusów, bo wszystkie mają klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, co jest też bardzo ważne, ale też, jak Państwo zauważyliście, kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej, krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty, bardziej odporne wiaty, przebudowujemy przystanki, rozwijać też będziemy sieć tak zwanych DIP-ów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej, podróżnych. To czeka nas już niebawem, dlatego że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i pozyskiwania dotacji na przebudowę 37 przystanków, w tym dwóch pętli autobusowych przy ulicy Promiennej i przy ulicy Dębowej. Tu z kolei ukłon w kierunku pracowników MPK. Te pętle, oprócz tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy będą mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inny posiłek. Więc myślę, że to z punktu widzenia pracodawców tutaj i mojej perspektywy i panów prezesów to też jest bardzo, bardzo ważne. Więc krótko mówiąc, znowu jesteśmy liderem. Oczywiście mniejsze samorządy tutaj mają większe pole do popisu. Natomiast jeżeli mówimy o miastach dużych, takich jak Włocławek, Toruń czy Bydgoszcz, to niewątpliwie tutaj wyprzedzamy wszystkich. 55% floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego to ekologiczne, niezawodne i elektryczne autobusy, które przewożą mieszkańców. Jeszcze jedna ciekawostka. Średnia teraz wieku naszych autobusów to jest nieco ponad 6,5 roku, więc to jak na autobusy jest naprawdę bardzo dobry wynik. Panie prezesie?
1: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy we Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami. W tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są dwunastki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek. Dziękuję bardzo.
0: Czy, panie prezesie?
2: Czy ja może jeszcze tylko taką jedną ciekawostkę. Te autobusy elektryczne, które mamy, w przyszłym roku planujemy, ich jest 55%, ale wykonają one około 64-65% wozokilometrów z całego przyszłego roku. Więc tu widzimy, że te autobusy elektryczne będą naprawdę eksploatowane dość intensywnie i po to jest z tego względu, żeby jak najwięcej kilometrów zrobiły te autobusy bezemisyjne, które, że tak powiem, dla środowiska są bardzo dobre, przyjazne.
0: I dla mieszkańców, bo to już mieszkańcy też na to zwracają uwagę, że po prostu te nowe autobusy elektryczne są ciche. One nie powodują takiego hałasu jak te stare, wysłużone, dieslowe pojazdy, więc to też, jeżeli chodzi o to środowisko przyjazne dla słuchu, to też jest ważne z punktu widzenia mieszkańców Włocławka.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od

Dzięki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro małpaagmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen. Czy Twoje skutki?

Specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. Pro Beauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Bawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Sylwia Szarecka. Dzisiaj moim i Państwa gościem będą panowie organizatorzy Wrocławskiego Festiwalu Rock Festival. Proszę, przedstawcie się nam, panowie.
1: Dzień dobry, witamy Państwa. Dziękujemy Telewizji Kujawy za zaproszenie do tego wywiadu. Jesteśmy Stowarzyszeniem Krzemienia Kultury Scena Arty, jak na koszulkach. Z siedzibą w Bydgoszczy organizujemy Wrocławek Rock Festival po raz drugi, to jest druga edycja. Natomiast całe stowarzyszenie robi cykl jesienny w Bydgoszczy, w Włocławku, Toruniu i Grudziądzu. To jest cykl czterech imprez jesiennych, na które już od razu na wstępie serdecznie zapraszamy.
0: Proszę, powiedzcie panowie, skąd się wziął pomysł na ten festiwal?
2: To może ja. Dzień dobry. Ja może przedstawię. Mirosław Grzyb, prezes stowarzyszenia. Marek Kabryn, wiceprezes stowarzyszenia. No sama idea wzięła się stąd, że chcemy po prostu przybliżać trochę muzykę, że tak powiem, na co dzień mniej popularną. Taką bardziej, można powiedzieć, trochę niszową. Która bezpodstawnie troszkę skazywana jest na tą niszowość, bo wydaje nam się, a wręcz jesteśmy pewni, że jest bardzo ciekawa i bardzo fajna. No i a ponieważ jesteśmy takimi troszkę, można powiedzieć w cudzysłowie, wariatami muzycznymi, to chcemy właśnie jakby szerzyć tą muzykę w naszym województwie. Każdy z nas troszkę pracował w swoim, że tak powiem, ogródku, bo Mirek bardzo długo już organizuje Progressive Evening w Bydgoszczy. Ja organizowałem sam progrokowy akcent w Grudziądzu. Połączyliśmy siły. No i można powiedzieć, że przejęliśmy Rock Art Festival w Toruniu. No i pojawiła się idea, że jest takie duże miasto tutaj w naszym województwie.
1: Piękne miasto.
2: Piękne miasto z piękną salą. Z
1: pięknymi, wspaniałymi ludźmi. Mówimy tu o Browarze B.
2: Tak, no.
1: Centrum Kultury. To jest wspaniała obsada tam jest i...
2: Bardzo dobrze. I po prostu chodzi o to, że narodziła się idea, żeby tutaj właśnie we Wrocławku też był festiwal.
0: A jak panowie, powiedzcie, udał się ten pierwszy festiwal? Jakie panów doświadczenia?
1: No, może ja powiem, bo już
2: proszę bardzo. Proszę bardzo.
1: Podstawowe doświadczenie jest takie, że wśród tych czterech imprez można zdecydowanie powiedzieć, że atmosfera organizacyjna w porozumieniu z Centrum Kultury Browar B na pierwszym miejscu. Zdecydowanie profesjonalna grupa. Mówię o obsadzie technicznej browaru. No, my też troszeczkę już profesjonalizmu żeśmy nabrali, także ta współpraca była wspaniała. No i mieliśmy wspaniały zespół, Vandenblast.
2: Naprawdę duża niemiecka gwiazda.
1: Niemiecka gwiazda.
2: Tak. W naszym gatunku.
1: Bardzo długo na rynku. To była naprawdę świetne otwarcie we Wrocławiu.

0: Wrocławku.
1: No ja myślę, że takiego turbusa to jeszcze we Wrocławku nie było, bo oni przyjeżdżali takim wielkim turbusem i ledwo się tam pod ten browar zmieścili.
0: Nie mogli wjechać.
1: No tak, nie mogli wjechać, bo to oni po całej Europie jeździli i właśnie przyjechali z Czech wtedy, pamiętam.
0: Jakbyś naprzeciwko, nie wiem co to za...
1: Szkoła, tam chyba szkoła jest i tam udało się na parkingu szkolnym, bo wielki autobus, naprawdę jeszcze takiego nie widziałem. Turbus na dwa zespoły po prostu, nie?
2: Jest to fenomenalnie. A jak powiecie druga edycja, czym kierowaliście się przy wyborze gości, wykonawców?
1: No cóż, jeżeli chodzi o drugą edycję, dosyć szybko zaczęliśmy szukać zespołów.
0: Tak, już. Zaraz po zamknięciu edycji.
1: No, kierujemy się zawsze tym samym, żeby zespoły były ciekawe. Nie sposób mówić o sobie, mój zespół rozpocznie The Broken Bridges, tą całą imprezę, ale jeżeli chodzi o te jakby najbardziej kluczowe zespoły, no Maciej Meller, to myślę, że tak, jest duże nazwisko z zespołu Riverside i tutaj nie opodal was, bo z Inowrocławia.
0: Także Riverside no, to chyba jedna z najlepszych, a może najlepsza formacja w tym gatunku w Polsce. I Maciej Meller teraz ma
1: przyjedzie z zespołem
0: i po prostu...
1: Chyba 12 osób na scenie, tak? Dobrze?
0: 12 osób.
1: 12 osób na scenie. Także
0: i wcale
1: porządny skład.
0: Nie bardzo agresywna muzyka, raczej taka przyjemna dla ucha. Bo wiele osób, że tak powiem, myli nasz styl, który my się zajmujemy, czyli rock progresywny, myli z jakimś takim mocnym brzmieniem. Ja wiem, że bo spotykam się z wieloma ludźmi już i to wyhałasujecie. No, to jest nieprawda.
1: No właśnie.
0: Rock progresywny to jest właśnie większość delikatna, ale też przyspieszenia, zmiana rytmu i też troszeczkę mocnego grania. Czyli to jest bardzo ciekawa muzyka. Zapraszamy wszystkich.
1: No to tak jakbyśmy wzięli Pink Floydów, tak? Masa ludzi słucha Pink Floydów, a czasami są oczywiście trochę mocniejsze brzmienia, ale no gdzieś tam wokół tego się jakby poruszamy. No i co, będzie zespół...
0: Gwiazdą
1: będzie zespół Les Soirs z Holandii. Oni już grali w zeszłym roku u nas w Toruniu. Tak. Naprawdę bardzo się spodobali i postanowiliśmy zaprosić ich jeszcze raz. No.
2: A spytam się, czy ciężko jest tutaj jednak takie zagraniczne już zespoły, czy ciężko jest panom zorganizować przyjazd tych zespołów do Polski?
0: To jest różnie. Z niektórymi zespołami jest łatwiej, z niektórymi trudniej. Dużo jest pisania, mailowania, rozmów, no bardzo dużo. Znaczy rozmów w sensie mailu czy messengera, czy tych nowoczesnych, dla mnie nowoczesnych, bo już, że tak powiem, wiek swój mam, nowoczesnych metod porozumiewania. No więc dużo tego jest, dużo się mailuje, dużo się messengeruje. Jedni chcą, drudzy nie chcą, jednym zespołom pasuje, innym nie pasuje, więc to jest to mozolna praca.
1: To jest ciągła praca, ale też muszę powiedzieć, że mogę wspomnieć, że nawiązaliśmy już takie europejskie kontakty i trochę łatwiej nam teraz po tylu latach organizowania, no, że tak powiem, z tymi zespołami się kontaktować, bo mamy już też swoje kanały.
0: Tak, no mamy już kilka umów. Z agencjami zachodnimi, także przyszły rok Włocławek, proszę Państwa.
1: Nie, no ale ten rok trzeba odwiedzić.
0: Rok trzeba zobaczyć, co jest grane, a przyszły rok to już będzie na kolana, wszyscy na kolana. To taki żarcik oczywiście.
2: To zapytam się jeszcze, co czeka na odwiedzających Państwa koncert. Jakie atrakcje przygotowaliście? Czy będzie coś nowego w porównaniu z edycją poprzednią?
1: Ja powiem tak, że przede wszystkim 4 fajne koncerty, ale robimy to zawsze w takiej formie, że ponieważ uważamy, że ciągłe słuchanie muzyki jest fajne, ale też przydałby się jakiś oddech, więc mamy taką formułę, że 2 koncerty i będzie to właśnie Broken Bridge i Small Tape, świetny zespół z Niemiec. I później troszkę odpoczywamy od muzyki, bo mamy taki cykl bliskie spotkanie i zapraszamy znanych ludzi i robimy z nimi taki okołogodzinny wywiad i rozmawiamy. No, w zeszłym roku był Tomasz Lipnicki z Illusion, także dosyć znana postać, a w tym roku będzie Piotr Łukaszewski, którego możemy kojarzyć z takich zespołów jak Ira dawniej, czy Ptaki, też bardzo znany człowiek, ma studio.

0: chyba w Trójmieście.
1: Chyba jedno z najlepszych
0: najlepszym.
1: studiów muzycznych.
0: Także myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa. No i później wracamy znowu do muzyki i już te nasze gwiazdy, czyli Maciej Meller i Lesoir.
1: Tak jest.
2: A skąd panowie w ogóle myśl z tym, żeby zrobić to we Włocławku? Tak wspomnieliście na początku, że piękne miasto, podjęliście taką próbę. Rozumiem, że ten pierwszy koncert udany.
1: Tak, ja chciałem wspomnieć, to jest świetne pytanie. Wiele osób na nasze koncerty, czy w Bydgoszczy, czy w Toruniu, czy w Grudziądzu, spora grupa ludzi przyjeżdżała z Włocławka właśnie. I oni nas tak... No. Przytykali nam, a dlaczego nie robicie we Włocławku? No i tak stanęliśmy, dlaczego nie robimy we Włocławku? Takie miasto fajne, piękne miasto, no, sporo ludzi, że tak powiem, nawet w naszym nurcie, ale chcemy też również przede wszystkim zaprosić Państwa tych, którzy nie słyszeli jeszcze.
0: No właśnie, żeby przyjść i zobaczyć.
1: Bo to jest, ja kiedyś też tak słuchałem tylko radia, słuchałem radiowej muzyki i tak dalej, ale jak posłuchałem tego rodzaju muzyki, to jest tak ambitna muzyka, tak brzmieniowo szeroka, rytmicznie, szybciej, wolniej, wspaniała muzyka. Dlatego zapraszamy serdecznie.
0: No,
1: ja to będę kilka razy jeszcze...
0: Ja też zapraszam bardzo.
2: Cudownie. A tak spytam się jeszcze a propos w ogóle Państwa, Panów tutaj zainteresowania tą muzyką. Tu Pan wspomniał, że ma Pan własny zespół.
0: Tak, tak.
2: Pan też z racji tak zamiłowania gdzieś tam...
1: To znaczy, ja mam we krwi tą muzykę, ale nie zagram na żadnym instrumencie, chyba że na nerwach.
0: O, chyba dobrze. Ale prezesowi słabo wychodzi na nerwach, także.
2: To nawet to granie nie do końca.
1: Ale muzykę progresywny, rock w ogóle szeroko rozumiany, bo my jako stowarzyszenie nie zamykamy się tylko w tego rodzaju muzyki, bo to może zabrzmiało tak, że my tylko i zamkniętym jakimś pudle jesteśmy tego rodzaju. Nie, jesteśmy też, organizowaliśmy też drużyny metalowe, mówię o innych miastach, bo druga edycja, to my dopiero we Włocławku się rozkręcamy. Tutaj bym chciał, można, że tak powiem, zareklamować.
2: Oczywiście, tak? No proszę.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy panu prezydentowi, bo wsparł nas w tym roku, to jest jedna rzecz i widzimy w prezydencie naprawdę człowieka takiego, no, naszego.
0: Zresztą warto wspomnieć, że o naszej fajnej, sympatycznej akcji zaproszenia pana prezydenta w zeszłym roku.
1: Można to, nie wiem, czy to można, bo to może być zły przykład. Ale możemy taki trochę może zły przykład opowiedzieć?
0: Nie, dlaczego zły? No to było bardzo sympatyczne.
1: Zły, to tak zależy jak na to bazę. Nie mogliśmy się dostać w pierwszym roku, żeby zorganizować tą pierwszą edycję, nie mogliśmy się do prezydenta dostać.
0: No był zajęty.
1: Zajęty, dziś wyjazdy, to sprawy służbowe, ważniejsze oczywiście.
0: I w dniu koncertu? W dniu koncertu
1: udaliśmy się
0: do urzędu miasta i po prostu
1: stanęliśmy,
0: czekaliśmy chyba 40 minut.
1: Albo więcej.
0: Udało się spotkać. No i prezydent zaszczycił nas swoją obecnością tego dnia i było super. Zresztą wiem, że ma duszę rockową, bo słyszeliśmy, że na Polandroku właśnie, jak mieliście eliminację, to wiem, że czynnie brał udział.
1: Tak, i zapowiedział też oczywiście udział w drugiej edycji, jako nasz gość specjalny.
0: Nie, no generalnie chcielibyśmy
1: całemu biuru prezydenckiemu.
0: Biuro Kultury, Wydział Kultury.
1: Pani dyrektor Wydziału Kultury pomaga. Chce się robić ten Włocławek, tak. Że tak powiem, jak jest mili ludzie w browarze, jak już wcześniej mówiłem, miła atmosfera w Urzędzie Miasta. No i mili ludzie, naprawdę, w zeszłym roku świetna publiczność, świetna.
0: No.
2: To może tak opowiedzcie panowie od kuchni, jak to wygląda, jak wygląda cały proces organizacji.
0: To może ja troszkę powiem, bo chciałem jeszcze nawiązać właśnie do tych koszulek, które mamy, bo Stowarzyszenie Krzewienia Kultury to nie jesteśmy tylko my dwaj oczywiście, tylko jest jeszcze z nami parę osób, które przyjeżdżają i no, którym się chce chcieć i po prostu podczas takiej imprezy, no to każdy ma swoje funkcje. Ja mogę powiedzieć, że też zaangażowałem częściowo, bo jestem

0: akurat nauczycielem gitary w Grudziądzu i moją młodzież, także też bardzo nam pomaga. No i jest to fajna ekipa, która sprawnie działamy i wszystko od fenomenalnego backstage'u, który wspominają zespoły wszystkie, że backstage mamy najlepszy ze wszystkich.
1: Robimy polską gościnność po prostu. Polską
0: No.
1: gościnność. Dobrze ich
0: Z żurkiem
1: ukazujemy.
0: na czele.
1: Żurkiem, tak jest. Incest schabowy. Mamy taki standardzik, że tak powiem, i wszystkie zagraniczne zespoły to wiesz. Jeszcze piszą do nas i do. Ach, ten żurek, ach,
0: No.
1: schabowy. Po prostu to jest nasza zasada, żeby przy okazji koncertów promować miasto, bo to nie jest gdzieś tam w polu, tak? To jest Włocławek, więc chcemy, żeby ten Włocławek w Niemczech, w Holandii, we wszystkich miastach, gdzie te zespoły są, żeby gdzieś to rozbrzmiewało. No i przede wszystkim, żebyśmy my się dobrze czuli i goście, wszyscy, którzy przyjdą na festiwal, żeby jakoś czuli też satysfakcję, że gdzieś tam są zauważalni
0: No dokładnie.
1: i o to chodzi.
2: A opowiedzcie, jak wygląda już sam dzień festiwalu od momentu takiego wejścia na scenę
0: A przede
2: do
0: wszystkim dzień
2: zejścia.
0: festiwalowy to są próby. My jesteśmy bardzo wcześnie rano. My mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia, bo mamy, nie wiem, od choćby rozwinięcia roll-upów naszych wszystkich sponsorów i partnerów medialnych do rozłożenia różnych dekoracji, do złożenia. Ja jeszcze się zajmuję składaniem naszego.
1: Telewizja Kujawy będzie na
0: No,
1: samym wejściu.
0: na samym wejściu, oczywiście.
2: Dziękujemy.
0: A teraz musimy, pamiętaj, bo pani
2: Już
0: przyjdzie
2: to
0: i sprawdzi.
2: przyjdziemy, sprawdzimy, będę
1: Tak jest, tak
2: oczywiście,
1: jest.
2: też się wybieram.
0: No, także jest dosyć dużo elementów i na scenie. No i wiadomo, no, witamy zespoły, pomagamy im przy przenoszeniu sprzętu. Nawet donosimy kawę na scenę podczas
1: Tak,
0: próby. To
1: żeby
0: jest
1: to ludzie
0: bardzo.
1: tego nie psują.
0: Zespoły są w szoku zawsze. Jak to się zaśmieje, że serwis kawowy wjechał tutaj.
1: Muszą gdzieś iść szukać kawy, bo rano zaczynają się te próby rano, więc
0: No.
1: już oni z gitarami się tam stroją, z perkusją, wszystko, a tu nagle kawka przychodzi. Także no, fajnie, fajnie. To jest najlepszy moment.
2: A co chcielibyście panowie powiedzieć osobom, które zastanawiają się, czy kupić bilet?
0: No, ja myślę, że przede wszystkim zapraszamy to przede wszystkim, ale warto sprawdzić muzykę, która na pewno nie zawodzi i jakby każdy może znaleźć tam coś dla siebie, bo tak jak Mirek wspomniał, są tam naprawdę elementy różne, nawet w moim zespole pojawi się akordeon. Także, no, który nie jest kojarzony do końca z muzyką progrokową. A u Maćka Mellera też fajne
1: Skrzypce,
0: instrumenty.
1: trąbeczka,
0: No,
1: także jest
0: także.
1: spektrum. To nie jest tylko walenie w perkusję, to nie jest tylko jakieś dźwięki basowej gitary niskiej i tak dalej. Nie, to jest spektrum muzyczne. Ta muzyka jest, uwierzcie Państwo, jest wspaniała.
0: No i przede wszystkim radzimy, jak będą te plakaty i te. Sprawdzić po prostu, weź przecież dzisiaj wszystko jest do sprawdzenia, jak grają dane zespoły, jak to brzmi, są wersje koncertowe, no każdy z tych zespołów jest do znalezienia na YouTubie jednym kliknięciem.
2: Czyli tak podsumowując już troszeczkę, po drugiej edycji możemy spodziewać się kolejnych.
1: Na
0: Na
1: 100%.
0: 100%.
1: Jeśli można 100% powiedzieć w 1000%, to ja bym powiedział w 1000%.
2: A jeszcze zapytam się, czy moglibyście panowie zdradzić nam jedną rzecz co do tej tegorocznej edycji? Taki może jakiś taką wisienkę, jakieś coś specjalnego?
1: Dla nas wszystko jest
0: Dla nas
1: wisienką.
0: wszystko jest wisienką,
1: Wszystko
0: nie?
1: jest wisienką. No, zależy też od własnego odbioru. Jak widz, czy uczestnik, jak do nas przyjedzie i ten, to musi swoją wisienkę znaleźć, jakby. No, dla nas wszystkie zespoły są fantastyczne. Ten Niemiec też ze skrzypkami przyjedzie, także no, będzie co do posłuchania. Dla jednych trochę szybciej i głośniej, dla drugich sentymentalnie. Maciej Mele przyjeżdża też z ośmiu.
0: Projekt akustyczny, taki by można powiedzieć.
1: Tak,
0: No,
1: i
0: także
1: będzie, no,
0: jest bardzo
1: wokal ma
0: zróżnicowane.
1: wspaniały, no, on jest gitarzystą wspaniały, no, Riverside to jest marka, także to jest jakby potwierdzenie tego zespołu, klasy tego zespołu. No i no, wiele brzmień jest, to są te wisienki. Ja bym takiej jednej wisienki Raczej nie.
0: Uważam, że cały czas jest ciekawy.

0: tych naszych imprezach i że nie ma jakby jednego kanonu, czyli po prostu jeden zespół gra.
1: Znalazłem wisienkę teraz. O. Zaprasza wszystkich, jak już wszyscy się w browarze B pojawią, to jest taka dwójpółmetrowa maskotka.
0: O.
1: Dmuchana. I ona będzie witać gości.
2: O, czyli będzie wisienka.
1: Będzie, tak. Teraz
0: wszyscy ją uwielbiają. Wszyscy ją uwielbiają, robią sobie zdjęcia.
1: Na imprezach takich typu rockowych, jakichś tego, no nie wiem, gdzie indziej, bo ja...
0: Ona troszkę taka jest w stylu sportowym, bym powiedział.
1: W stylu sportowym troszeczkę, tak.
0: Nie wiem, jaka na Anvilu jest maskotka, ale mamy...
1: Kaczorka.
2: Myślę, że na tym zakończymy. Bardzo panom dziękuję.
1: Dziękujemy.
0: My dziękujemy za zaproszenie.
1: Serdecznie dziękujemy.
0: I zapraszamy na Włocławek Rock Festival 3 października Centrum Kultury Browar B.
2: Dziękujemy raz jeszcze. Sylwia Szarecka, moim i Państwa gościem byli dzisiaj panowie organizatorzy ze Stowarzyszenia Kultury.
1: Krzewienia Kultury.
2: I zapraszamy Państwa wszystkich serdecznie na Włocławek Rock Festival.
0: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

Lokalne partnerstwa do spraw wody mają ułatwiać współpracę przy gospodarowaniu wodą na terenach wiejskich. W Polsce działa już 261 takich partnerstw, ale ich funkcjonowanie wciąż nie jest uregulowane przepisami. Lokalne partnerstwa wodne skupiają m.in. rolników, samorządy, spółki wodne i instytucje zajmujące się gospodarką wodną. Ich zadaniem jest wspólne rozwiązywanie problemów związanych m.in. z suszą, retencją i dostępem

0: dostępnością wody.
1: Zainteresowałem się działalnością lokalnych partnerstw wodnych z uwagi chociażby na jedną sprawę, jaka nas tutaj nurtuje, to jest stopień wodny Siarzewo. W latach od 2020 powstało w naszym województwie na bazie poszczególnych powiatów 18 takich partnerstw wodnych, które miały na celu koordynować działania gospodarki wodą w poszczególnych obszarach powiatowych. Nadzór nad nimi sprawuje Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie pośrednio, a bezpośrednio sprawuje minister rolnictwa. Ponieważ to już kilka lat, jak te partnerstwa były tworzone, to zainteresowałem się ich efektami pracy. Co to nam w sumie dało? Po wstępnej mojej analizie okazuje się, że urządzenia melioracji szczegółowych niszczeją, że kanały różnego rodzaju i rowy, które są w zasięgu polskich wód, nie są czyszczone, nie są konserwowane, że one ulegają degradacji, że zbiorniki wodne, z którymi zajmują się też polskie wody, nie są konserwowane, że nowe zbiorniki wodne, tak zwanej małej, średniej retencji, nie są w wystarczającej ilości budowane. Dlatego postanowiłem złożyć do ministra rolnictwa swoje zapytanie w tej sprawie, postawiając kilka pytań co do efektów działania lokalnych partnerstw wodnych oraz realizacji powiatowych planów gospodarki wodą, które powinny być opracowane. Nie wiem, czy są wszędzie opracowane, a jeżeli są, to w jaki sposób są realizowane. I wreszcie postawiłem pytanie, jaki jest nadzór marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, czyli Departamentu Rolnictwa, który zajmuje się właśnie gospodarką wodną, i ja, będąc wcześniej radnym województwa, uchwaliliśmy program budowy zbiorników retencyjnych, tak zwanych oczek wodnych, bo wszystko chodzi o to, żeby gromadzić wodę, żeby woda była zarządzana, żeby nie była spuszczana tylko do niższych zbiorników, ale wtedy, kiedy jest potrzeba, kiedy jest sucho, tak jak teraz, żeby ona była także w celu poprawy warunków gospodarowania w rolnictwie. Bo przecież my w Kujawsko-Pomorskim, jeżeli chodzi o stopień wodny, mamy dwa cele. Po pierwsze, poprawić bezpieczeństwo istniejącego stopnia wodnego we Włocławku, który pracuje już ponad 60 lat, i jednocześnie zapewnić wyższy poziom wód gruntowych dla rolnictwa. No i w tym samym zapewniając wodę i rolnikom bieżącą, ale i także mieszkańcom wsi, bo dzisiaj na wsi to nie tylko rolnicy, ale i także inni, którzy z rolnictwa się nie utrzymują. Wszystko to biorąc pod uwagę, oczekuję na szczegółową odpowiedź w tej sprawie, szczególnie ukierunkowując moją myśl o stopniu wodnym w Siarzewie, bo lata biegną, rządy się zmieniają, a stopnia wodnego w Siarzewie jak nie było, tak nie ma. I obecna sytuacja jest bardzo trudna, bo decyzja, którą uchylił generalny inspektor środowiska, sąd ją podtrzymał, w związku z tym trzeba od nowa przygotowywać całe postępowanie w tym zakresie. Stąd pytam, na jakim to jest etapie. Jeżeli otrzymam odpowiedź, to na pewno Państwa poinformuję.
0: Pierwsze pilotażowe partnerstwa powstały w 2020 roku. Obecnie działają w całym kraju. Przygotowały m.in. 265 planów zarządzania wodą na poziomie powiatów. Problemem pozostaje brak formalnych zasad funkcjonowania lokalnych partnerstw wodnych oraz stałego finansowania. Przedstawiciele partnerstw chcą, aby ich działalność została uregulowana w ustawie Prawo wodne. Ma to ułatwić współpracę, pozyskiwanie środków i realizację konkretnych działań związanych z gospodarką wodną.
2: Wykonawca kontynuuje budowę Wonerfu na ulicy 3 Maja. Prace weszły właśnie w kolejny etap. Na odcinku od skrzyżowania z Żabią do Cyganki prowadzone są roboty ziemne, przygotowywane są przyłącza ciepłownicze, a kolejnym krokiem będzie przygotowanie podłoża pod nową nawierzchnię.
3: Tutaj warunkiem przejścia było puszczenie ruchu na ulicy Piekarskiej i to się dokonało. W związku z tym kontynuowanie prac właśnie przy tej inwestycji. Na ten moment zarówno skrzyżowanie ulicy 3 Maja z ulicą Żabią, jak i z ulicą Cyganki Jaranka jest przejezda. Dodatkowo mamy też przejazd na ulicy Piekarskiej i na ten moment prace związane z właśnie rozbiórką tej istniejącej nawierzchni, ale również z ochroną drzew i inne prace, które mają polegać na przygotowaniu pod inwestycje, toczą się pomiędzy

0: z tymi skrzyżowaniami.
1: A czy macie kontakt z wykonawcą? Czy on mówi, że wyrobi się do tego terminu ustalonego w warunkach umowy?
0: Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą. Tutaj no, nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby na ten moment przedłużać ten termin. W związku z tym według umowy inwestycja powinna zakończyć się na koniec października tego roku.
2: Kierowcy muszą jednocześnie liczyć się z utrudnieniami w innej części Włocławka. Na skrzyżowaniu Kapitulnej, Długiej i Wysokiej powstaje rondo turbinowe. Przebudowa ma przygotować ten rejon na większy ruch, który pojawi się po realizacji planowanego tunelu pod torami w ciągu ulicy Wienieckiej.
0: Tutaj prace też są na zaawansowanym poziomie. Jeżeli chodzi o takie zaawansowanie procentowe, to tutaj mamy już około 80% wykonania. Były pewne zmiany, które wyniknęły z prac, które nie były przewidziane projektami. Natomiast tutaj wykonawca deklaruje, że uruchomienie ruchu dla kierowców nastąpi do 15 października. Może uda się to zrobić wcześniej, ale tutaj podchodzimy do tego bardzo spokojnie. Lepiej się pozytywnie zaskoczyć niż negatywnie rozczarować. Na ten moment ruch w tym obszarze jest od ulicy Wysokiej w lewo w stronę ulicy Kapitulną oraz od ulicy Kapitulnej w prawo w ulicę Wysoką.
2: Według deklaracji wykonawcy w najbliższym czasie kierowcy powinni mieć możliwość przejazdu z Kapitulnej w ulicę Długą. Pod koniec maja w Galerii Sztuki Współczesnej rozpoczął się cykl warsztatów dla seniorów Posztukuj z GSW. Spotkania odbywają się w każdy czwartek. Warsztaty są okazją do zapoznania się z wybranymi technikami oraz samodzielnego tworzenia. Ostatnio przyszła kolej na przyklej na klej.
3: Dzisiaj mamy gościa, Piotrka Bićmirskiego, który przyjechał do nas ze Słupska i prowadzi zajęcia z kolażu z cyklu Posztukuj z GSW, przyklej na klej, gdzie uczestniczki zagłębiają się w sferę wspomnień, głębokich emocji i próbują odzwierciedlić je w swoich pracach.
4: Ja, kiedy byłem tutaj na poprzednich zajęciach, uczestniczki, tutaj mamy też uczestnika, były bardziej skumulowane w jednym miejscu. Tutaj widzę dynamikę, cały czas się przemieszczają.
3: Tak, próbujemy trochę urozmaicać i pracę w grupie, i też pracę indywidualną, a poniekąd w grupie, także troszeczkę zmieniamy tę przestrzeń. No, nie jest ona wielka, więc staramy się jakby co jakiś czas coś zmieniać, żeby też uczestniczki miały swój punkt widzenia.
2: W trakcie spotkań uczestnicy poznali techniki cięcia, wydzierania, warstwowania i kompozycji, co pozwoli im na tworzenie unikalnych dzieł, rozwój wyobraźni, a także naukę zasad doboru kolorów i tekstu.
5: Dzisiaj zajmujemy się kolażem, czyli kolaż jako forma ekspresji, bardzo dowolna forma, więc tutaj jest przewodnia myśl to kolaż.
4: Czego używają uczestnicy do kolażu? Widzę tutaj zdjęcia, także chyba prywatne zdjęcia, a także różne inne elementy. Co tutaj mamy?
5: Są zdjęcia, też jakby taki pomysł na ten kolaż, to jest też jakby staranie się zrozumieć swoje emocje i jakby wyrazić je poprzez kolaż. No jakby mamy nieograniczone narzędzia poprzez nożyczki, różne pędzelki, farbki. Cokolwiek tak naprawdę nam przyjdzie do głowy, to jakby jest możliwość użycia tego w kolażu. Więc to jest taka fajna, bardzo otwarta forma ekspresji. Więc mam bardzo dużo rzeczy. Od gazet po suszone kwiatki, no i te zdjęcia, które są jakby trochę takim przewodem. Aczkolwiek każdy może używać, co tylko mu przyjdzie do głowy.
4: Pani Aniu, co pani tworzy? Co tutaj jest? Co było inspiracją?
6: Kolaż próbuję stworzyć i taki z podróży naszych z mężem. Na wycieczkach gdzieś byliśmy i no i tak wspomnienia takie z wycieczki. W stylu kolażu właśnie. Tutaj się uczymy tego kolażu i próbujemy to zrobić.
4: Co to za miejsce? Jakie wspomnienia przywodzą?
6: No dużo. No, to jest Krynicy Górskiej, tam ze Śląska, no dużo jest ze Śląska właściwie. Z Góry Żary, o, na pewno z Bielsko-Białej byliśmy też. No i tak to właściwie jeszcze, ale już... Nie będę na razie.
4: Czym jeszcze pani ozdabia swój kolaż? Co tutaj jest? Widzę gałązki.
6: Coś połączyć tutaj, te jesienne klimaty, próbuję połączyć z jesiennymi kwiatkami, z jakimiś właśnie iglakami. Coś w takim stylu, no i będę próbowała dalej, nie wiem, co mi tutaj wyjdzie.
4: Co pani sądzi o takich zajęciach? Czy są potrzebne?
6: No, myślę, że są potrzebne, jak nas tutaj tyle.

0: tylu jest, to chyba się wszystkim podoba. My już tu chodzimy od czerwca, także nie od czerwca, od lipca chyba. Także nam się tutaj podoba i zawsze z chęcią przychodzimy na te zajęcia.
1: Seniorzy są we Włocławku niezwykle aktywni. Z jednej strony organizują różnego rodzaju imprezy, uczestniczą w zajęciach sportowych, a jak widać, sztuka również nie jest im obca.
2: Jeżeli chodzi tutaj o panie, które do nas przychodzą, są niezwykłe. Gdyby nie te panie, no i też mamy tutaj teraz pana, ale gdyby nie nasze uczestniczki, to tych zajęć w ogóle by nie było. Mimo że w większości nie miały do czynienia ze sztuką jako taką, nie uprawiają jej zawodowo, wspaniale pracują, tworzą cudowne prace, mają ogromną wyobraźnię, są bardzo otwarte, można się z nimi pośmiać, pożartować, nie ma bariery wiekowej, po prostu coś wspaniałego. Także gdyby nie te panie, to nie byłoby zajęć i dają ogromną wiarę i w seniorów, i pokazują, że często seniorzy są bardziej otwarci niż młodzi ludzie.
1: Warsztaty w GSW to doskonała okazja, aby rozwinąć kreatywne myślenie, poprawić małą motorykę, koordynację oko ręka i koncentrację, a także zrelaksować się. Prowadzone będą do końca października, a ich zwieńczeniem będzie wernisaż prac. Warto dodać, że z racji ograniczonej przestrzeni obowiązują zapisy. Włocławek stawia na rozwój transportu publicznego i coraz większy udział autobusów elektrycznych. W ostatnim czasie do floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego trafiły 22 nowe pojazdy. Miasto pozyskało na ich zakup 56 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania z funduszy europejskich i Krajowego Planu Odbudowy.
3: W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55 do 45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1:2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym.
1: Jak podkreślają władze miasta, eksploatacja elektryków jest również tańsza od pojazdów z silnikiem diesla. Nowe autobusy mają być wykorzystywane coraz intensywniej. W przyszłym roku mają wykonać około 64-65% wszystkich wozokilometrów.
4: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy we Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami. W tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są dwunastki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek.
1: Nowe pojazdy to nie tylko jedyna zmiana. Miasto przygotowuje także kolejne inwestycje w infrastrukturę transportową. Planowana jest przebudowa 37 przystanków oraz dwóch pętli autobusowych przy ulicach Promiennej i Dębowej.
3: Kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej. Krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty, bardziej odporne wiaty, przebudowujemy przystanki, rozwijać też będziemy sieć tak zwanych DIP-ów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej, podróżnych. To czeka nas już niebawem, dlatego że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i pozyskiwania dotacji na przebudowę 37 przystanków, w tym dwóch pętli autobusowych przy ulicy Promiennej i przy ulicy Dębowej. Tu z kolei ukłon w kierunku pracowników MPK. Te pętle, oprócz tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy będą

0: mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inny posiłek, więc myślę, że to z punktu widzenia no, pracodawców tutaj i mojej perspektywy i panów prezesów to też jest bardzo, bardzo ważne.
1: Dzięki zakupom nowych autobusów średni wiek całej floty MPK spadł z około 11,5 roku do niewiele ponad 6,5 roku. Wśród nowych pojazdów są także dwa autobusy przegubowe, które po około 25 latach wróciły na ulicę Wrocławka. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego odwiedził wojewódzki szpital specjalistyczny we Wrocławku. Został oprowadzony po budowanym pięciokondygnacyjnym budynku głównym nazywanym sercem szpitala. Obecnie wykonano 67% wszystkich prac.
2: Szpitalem we Wrocławku interesuje się jako przewodniczący zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, no i organu założycielskiego i też tego, który realizuje wiele inwestycji w obszarze służby zdrowia, no i finansuje przede wszystkim, bo ta inwestycja jest finansowana z różnych źródeł, ale również budżetu województwa, kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, środków unijnych. No więc pilnujemy, czy te środki są dobrze, zgodnie z celem wydatkowane. I dlatego dzisiaj się tutaj spotykamy.
1: Szpital będzie placówką nowej generacji. Pomieści izbę przyjęć i szpitalny oddział ratunkowy. Główny blok operacyjny z 7 salami operacyjnymi, blok porodowy, oddział intensywnej terapii, oddziały łóżkowe, pracownię endoskopową oraz szpitalną aptekę i sterylizatornię.
2: Już wjeżdżając od Wienieckiej do szpitala widzimy oczyma wyobraźni na razie, jak cały kompleks będzie wyglądał w 2030 roku, bo ten standard, który już tutaj widzimy na zewnątrz, może jeszcze nie w środku, mówi o tym, o jakim szpitalu mówimy. Mówimy o szpitalu najnowocześniejszym w regionie nowej generacji XXI wieku, gdzie to, co najważniejsze w takim szpitalu wielospecjalistycznym, ale wysokospecjalistycznym, jest niezbędne do ratowania życia i zdrowia pacjentów.
1: Mówi Dariusz Szczepański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku.
3: I tak wygląda sala pacjenta. Trzy łóżkowe, jak Państwo widzicie, podejścia do gazów medycznych, podejścia elektryczne, standard, powierzchnia, bardzo, bardzo tak odpowiadająca udzielaniu świadczeń, tak żeby można było do pacjenta podejść z czterech stron, nie tylko z trzech. Proszę zauważyć, jak już są łazienki wyposażone, bo tam już następuje biały montaż, a więc ten postęp jest rzeczywiście na etapie takim około 70%. Na końcu zobaczymy, będzie tutaj endoskopia, tam są pomieszczenia do pracowni endoskopowej. Ona oczywiście jest ekranizowana z tego względu, że mogą tam być używane urządzenia radiologiczne.
1: Na dachu obiektu znajduje się lądowisko dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgodnie z planem budynek zostanie oddany pod koniec czerwca 2027 roku. Koszt inwestycji to około 500 000 000 zł. Dłuższa rozmowa z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Sałbeckim już jutro w studiu telewizji Kujawy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

znajdujemy się na terenie zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, a spotkaliśmy się, by poopowiadać o tym, co wydarzyło się w ostatnim czasie w naszym mieście w zakresie transportu zbiorowego, a mamy się też czym chwalić. Na początku proste liczby. 56 milionów złotych to jest kwota, którą pozyskaliśmy bezzwrotne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, tak naprawdę z dwóch źródeł, z Funduszu Spójności, którym dysponuje tymi środkami marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Tutaj 12 milionów bezzwrotnego dofinansowania na łącznie 6 autobusów elektrycznych oraz Krajowy Plan Odbudowy 42 miliony złotych na w sumie 16 autobusów elektrycznych, czyli krótko mówiąc 22 nowe autobusy elektryczne dotarły do zajezdni MPK pod koniec ubiegłego roku, no i w tym roku już też pełną dostawę mamy sfinalizowaną, pełną, bo te, które stoją za nami, te 4 autobusy, to jest ostatnia dostawa przewidziana na ten rok. W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55-45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1:2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym, co jeszcze w ostatnim czasie się wzmacnia niestety, bo te trendy związane z cenami paliw kopalnych no cały czas są niekorzystne dla odbiorców, a tutaj dużym odbiorcą niezmiennie jest włocławskie MPK, więc tutaj też jest nadzieja na to, że pewne oszczędności od przyszłego roku też się pojawią. Co ciekawe, w tych autobusach, i to jest też wspólny mianownik, właściwie wszystkie autobusy, które kupujemy, autobusy elektryczne, jako minimum, które stawiamy przed producentami, to, żeby miały zasięg przynajmniej 300 kilometrów na jednym ładowaniu, przy czym też oczekujemy, że gwarancja na baterie w tych autobusach była nie krótsza niż 98 miesięcy i tutaj oczekujemy, że po tych 98 miesiącach ta bateria będzie w stanie ładować się do 80%, czyli nadal te 300 kilometrów na jednym ładowaniu przejedziemy, a to jest zasięg wystarczający do tego, żeby ładować tak, jak to się dotychczas dzieje, w nocy autobusy, i przez cały dzień te autobusy mogą przewozić mieszkańców zarówno Włocławka, jak i regionu włocławskiego, którzy korzystają z oferty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Ciekawostką jest na pewno fakt, że wszystkie te autobusy, które

0: są we flocie włocławskiego MPK, wyprodukowane są w Polsce. To jest bardzo ważne, szczególnie przy tych trendach też globalizacyjnych, żeby nie tylko były to produkty na naszym kontynencie realizowane, ale też w naszym kraju. Zarówno Solaris, jak i MAN produkowany jest w Polsce i te autobusy, które tutaj do nas docierają, takie właśnie są. Właściwie z wyjątkiem dwóch, z tej 22, to są autobusy 12-metrowe, dwa, o czym już Państwo wiecie, to wielki powrót po ćwierć wieku do Włocławka autobusów przegubowych. Mam nadzieję, że to nie są ostatnie autobusy przegubowe, które będą jeździć po ulicach naszego miasta, ale na pewno widzimy, że dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców się cieszą te autobusy, co też myślę, że ta sytuacja na rynku paliw sprawia do pewnej refleksji, bo przypomnę, że miesięczny bilet dla osoby dorosłej na wszystkie linie tak naprawdę można jeździć przez cały miesiąc dowolnie wszystkimi liniami MPK. Kosztuje 75 zł dla osoby dorosłej. Oczywiście są też karnety ulgowe do tego stopnia, że dla osób, które posiadają kartę dużej rodziny, to jest nawet 22,50 za cały miesiąc jeżdżenia autobusami MPK i widzimy, że to zainteresowanie włocławskim MPK i naszą ofertą rośnie. Nie tylko z powodu autobusów, nie tylko z powodu wyposażenia tych autobusów, bo wszystkie mają klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, co jest też bardzo ważne, ale też, jak Państwo zauważyliście, kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej. Krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty, bardziej odporne wiaty, przebudowujemy przystanki. Rozwijać też będziemy sieć tak zwanych DIP-ów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej, podróżnych. To czeka nas już niebawem, dlatego że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i pozyskiwania dotacji na przebudowę 37 przystanków, w tym dwóch pętli autobusowych przy ulicy Promiennej i przy ulicy Dębowej. Tu z kolei ukłon w kierunku pracowników MPK. Te pętle, oprócz tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy będą mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inny posiłek. Więc myślę, że to z punktu widzenia pracodawców tutaj i mojej perspektywy i panów prezesów, to też jest bardzo, bardzo ważne. Więc krótko mówiąc, znowu jesteśmy liderem. Oczywiście mniejsze samorządy tutaj mają większe pole do popisu. Natomiast jeżeli mówimy o miastach dużych, takich jak Włocławek, Toruń czy Bydgoszcz, to niewątpliwie tutaj wyprzedzamy wszystkich. 55% floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego to ekologiczne, niezawodne i elektryczne autobusy, które przewożą mieszkańców. Jeszcze jedna ciekawostka. Średnia teraz wieku naszych autobusów to jest nieco ponad 6,5 roku, tak. Więc to jak na autobusy jest naprawdę bardzo dobry wynik.
1: Piękny wynik.
0: Panie prezesie?
2: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy we Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami. W tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są 12-tki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek. Dziękuję bardzo.
0: Czy panie prezesie?
1: Czy ja może jeszcze tylko taką jedną ciekawostkę. Te

0: autobusy elektryczne, które mamy, w przyszłym roku planujemy, ich jest 55%, ale wykonają one około 64-65% wozokilometrów z całego przyszłego roku. Więc tu widzimy, że te autobusy elektryczne będą naprawdę eksploatowane dość intensywnie i po to jest z tego względu, żeby jak najwięcej kilometrów zrobiły te autobusy bezemisyjne, które, że tak powiem, no, dla środowiska są bardzo dobre, przyjazne.
1: I dla mieszkańców, bo to już mieszkańcy też na to zwracają uwagę, że po prostu te nowe autobusy elektryczne są ciche. One nie powodują takiego hałasu jak te stare, wysłużone, dieslowe pojazdy, więc to też, jeżeli chodzi o to środowisko przyjazne dla słuchu, to też jest ważne z punktu widzenia mieszkańców Włocławka.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Sylwia Szarecka. Dzisiaj moim i Państwa gościem będą panowie organizatorzy Wrocławskiego Festiwalu Rock Festival. Proszę, przedstawcie się nam, panowie.
1: Dzień dobry, witamy Państwa. Dziękujemy Telewizji Kujawy za zaproszenie do tego wywiadu. Jesteśmy Stowarzyszeniem Krzemienia Kultury Scena Arty, jak na koszulkach. Z siedzibą w Bydgoszczy organizujemy Wrocławek Rock Festival po raz drugi, to jest druga edycja. Natomiast całe stowarzyszenie robi cykl jesienny w Bydgoszczy, w Włocławku, Toruniu i Grudziądzu. To jest cykl czterech imprez jesiennych, na które już od razu na wstępie serdecznie zapraszamy.
0: Proszę, powiedzcie panowie, skąd się wziął pomysł na ten festiwal?
2: To może ja. Dzień dobry. Ja może przedstawię. Mirosław Grzyb.

prezes stowarzyszenia, Marek Habryn, wiceprezes stowarzyszenia. No sama idea wzięła się stąd, że chcemy po prostu przybliżać trochę muzykę, że tak powiem, na co dzień mniej popularną, taką bardziej, można powiedzieć, trochę niszową, która bezpodstawnie troszkę skazywana jest na tą niszowość, bo wydaje nam się, a wręcz jesteśmy pewni, że jest bardzo ciekawa i bardzo fajna.

0: jakby szerzyć tą muzykę w naszym województwie. Każdy z nas troszkę pracował w swoim, że tak powiem, ogródku, bo Mirek bardzo długo już organizuje Progressive Evening w Bydgoszczy. Ja organizowałem sam progrokowy akcent w Grudziądzu. Połączyliśmy siły. No i można powiedzieć, że przejęliśmy Rock Art Festival w Toruniu. No i pojawiła się idea, że jest takie duże miasto tutaj w naszym województwie.
1: Piękne miasto.
0: Piękne miasto z piękną salą. Pod sobie jesteś...
1: Pięknymi, wspaniałymi ludźmi. Mówimy tu o Browarze B.
0: Tak, no.
1: Centrum Kultury. Wspaniała obsada tam jest i...
0: No i nie, bardzo dobrze, bardzo dobrze. I po prostu chodzi o to, że narodziła się idea, żeby tutaj właśnie we Włocławku też był festiwal.
2: A jak panowie, powiedzcie, udał się ten pierwszy festiwal? Jakie panów doświadczenia?
1: No, może ja powiem, bo już
0: proszę bardzo. Proszę bardzo.
1: Podstawowe doświadczenie jest takie, że wśród tych czterech imprez można zdecydowanie powiedzieć, że atmosfera organizacyjna w porozumieniu z Centrum Kultury Browar B na pierwszym miejscu. Zdecydowanie profesjonalna grupa. Mówię o obsadzie technicznej browaru. No, my też troszeczkę już profesjonalizmu żeśmy nabrali, także ta współpraca była wspaniała. No i mieliśmy wspaniały zespół, Vandenplast. To troszeczkę...
0: Naprawdę duża niemiecka gwiazda.
1: Niemiecka gwiazda.
0: Tak... W naszym gatunku.
1: Bardzo długo na rynku. To było naprawdę świetne otwarcie we Włocławku.
0: No ja myślę, że takiego turbusa to jeszcze we Włocławku nie było, bo oni przyjeżdżali takim wielkim turbusem i ledwo się tam pod ten browar zmieścili.
1: Nie mogli wjechać.
0: Tak, nie mogli wjechać, bo to oni po całej Europie jeździli i właśnie przyjechali z Czech wtedy, pamiętam.
1: Jakbyś naprzeciwko, nie wiem co to za...
0: Szkoła, tam chyba szkoła jest i tam udało się na parkingu szkolny, bo wielki autobus, naprawdę jeszcze takiego nie widziałem. Turbus na dwa zespoły po prostu, nie?
2: To fenomenalnie. A jak powiecie druga edycja, czym kierowaliście się przy wyborze gości, wykonawców?
0: No cóż, jeżeli chodzi o drugą edycję, dosyć szybko zaczęliśmy szukać zespołów.
1: Tak, zaraz po zamknięciu edycji.
0: No, kierujemy się zawsze tym samym, żeby zespoły były ciekawe. Nie sposób mówić o sobie, mój zespół rozpocznie The Broken Bridges, tą całą imprezę, ale jeżeli chodzi o te jakby najbardziej kluczowe zespoły, no Maciej Meller, to myślę, że jest duże nazwisko z zespołu Riverside i tutaj nie opodal was, bo z Inowrocławia.
1: Także Riverside to chyba jedna z najlepszych, a może najlepsza formacja w tym gatunku w Polsce. I Maciej Meller teraz ma
0: przyjedzie z zespołem
1: i po prostu...
0: Chyba 12 osób na scenie, tak? Dobrze?
1: 12 osób.
0: 12 osób na scenie. Także
1: i wcale
0: porządny skład.
1: Nie bardzo agresywna muzyka, raczej taka przyjemna dla ucha. Bo wiele osób, że tak powiem, myli nasz styl, który my się zajmujemy, czyli rock progressive, myli z jakimś takim mocnym brzmieniem. Ja wiem, że bo spotykam się z wieloma ludźmi już i to wy hałasujecie. No. To jest nieprawda.
0: No właśnie.
1: Rock progresywny to jest właśnie większość delikatna, ale też przyspieszenia, zmiana rytmu i też troszeczkę mocnego grania. Czyli to jest bardzo ciekawa muzyka. Zapraszamy wszystkich.
0: No to tak jakbyśmy wzięli Pink Floydów, tak? Masa ludzi słucha Pink Floydów, a czasami są oczywiście trochę mocniejsze brzmienia, ale no gdzieś tam wokół tego się jakby poruszamy. No i co, będzie zespół...
1: Gwiazdą
0: będzie zespół Le Soir z Holandii. Oni już grali w zeszłym roku u nas w Toruniu. Tak. Naprawdę bardzo się spodobali i postanowiliśmy zaprosić ich jeszcze raz. No.
2: A spytam się, czy ciężko jest tutaj jednak takie zagraniczne już zespoły, czy ciężko jest panom zorganizować przyjazd tych zespołów do Polski?
1: To jest różnie. Z niektórymi zespołami jest łatwiej, z niektórymi trudniej. Dużo jest pisania, mailowania, rozmów, no bardzo dużo. Znaczy rozmów w sensie mailu czy messengera, czy tych nowoczesnych, dla mnie nowoczesnych, bo już, że tak powiem, wiek swój mam, nowoczesnych metod porozumiewania, no więc dużo tego.

0: jest dużo, dużo się mailuje, dużo się messengeruje. Jedni chcą, drudzy nie chcą, jednym zespołom pasuje, innym nie pasuje, więc to jest mozolna praca.
1: To jest ciągła praca, ale też muszę powiedzieć, że mogę wspomnieć, że nawiązaliśmy już takie europejskie kontakty. Tak. I trochę łatwiej nam teraz po tylu latach organizowania, no, że tak powiem, z tymi zespołami się kontaktować, bo mamy już też swoje kanały.
0: Tak, no mamy już kilka umów. Z agencjami zachodnimi, także przyszły rok Włocławek, proszę Państwa.
1: Nie, no ale ten rok trzeba odwiedzić.
0: Rok trzeba zobaczyć, co jest grane, a przyszły rok to już będzie na kolana, wszyscy na kolana. To taki żarcik oczywiście.
2: To zapytam się jeszcze, co czeka na odwiedzających Państwa koncert? Jakie atrakcje przygotowaliście? Czy będzie coś nowego w porównaniu z edycją poprzednią?
1: Powiem tak, że przede wszystkim 4 fajne koncerty, ale robimy to zawsze w takiej formie, że ponieważ uważamy, że ciągłe słuchanie muzyki jest fajne, ale też przydałby się jakiś oddech, więc mamy taką formułę, że 2 koncerty i będzie to właśnie Broken Bridge i Small Tape, świetny zespół z Niemiec. I później troszkę odpoczywamy od muzyki, bo mamy taki cykl bliskie spotkania. I zapraszamy znanych ludzi i robimy z nimi taki około godzinny wywiad. I rozmawiamy. No, w zeszłym roku był Tomasz Lipnicki z Illusion, także dosyć znana postać. A w tym roku będzie Piotr Łukaszewski, którego możemy kojarzyć z takich zespołów jak Ira dawniej, czy Ptaki. Też bardzo znany człowiek, ma studio chyba w Trójmieście.
0: Chyba jedno z najlepszych studiów muzycznych.
1: Także myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa. No i później wracamy znowu do muzyki i już te nasze gwiazdy, czyli Maciej Meller i Lesoir.
0: Tak jest.
2: A skąd panowie w ogóle myśl z tym, żeby zrobić to we Włocławku? Tak wspomnieliście na początku, że piękne miasto, podjęliście taką próbę. Rozumiem, że ten pierwszy koncert udany.
0: Tak, ja chciałem wspomnieć, to jest świetne pytanie. Wiele osób na nasze koncerty, czy w Bydgoszczy, czy w Toruniu, czy w Grudziądzu, spora grupa ludzi przyjeżdżała z Włocławka właśnie. I oni nas tak przytykali nam, a dlaczego nie robicie we Włocławku? No i tak stanęliśmy, dlaczego nie robimy we Włocławku? Takie miasto fajne, piękne miasto, no, sporo ludzi, że tak powiem, nawet w naszym nurcie, ale chcemy też również przede wszystkim zaprosić Państwa, tych, którzy nie słyszeli jeszcze.
1: No właśnie, żeby przyjść i zobaczyć.
0: Bo to jest, ja kiedyś też tak słuchałem tylko radia, słuchałem radiowej muzyki i tak dalej, ale jak posłuchałem tego rodzaju muzyki, to jest tak ambitna muzyka, tak brzmieniowo szeroka, rytmicznie, szybciej, wolniej, wspaniała muzyka. Dlatego zapraszamy serdecznie.
1: No,
0: ja to będę kilka razy jeszcze.
1: Ja też zapraszam bardzo.
2: Cudownie. A tak spytam się jeszcze a propos w ogóle Państwa, Panów tutaj zainteresowania tą muzyką. Tu Pan wspomniał, że ma Pan własny zespół. Tak, tak. Pan też z racji tak zamiłowania gdzieś tam.
0: To znaczy, ja mam we krwi tą muzykę, ale nie zagram na żadnym instrumencie, chyba że na nerwach.
1: Chyba dobrze. Ale prezesowi słabo wychodzi na nerwach. Tak
2: to nawet to granie nie do końca.
0: Ale muzykę progresywny, rock w ogóle szeroko rozumiany, bo my jako stowarzyszenie nie zamykamy się tylko w tego rodzaju muzyki, bo to może zabrzmiało tak, że my tylko i zamkniętym jakimś pudle jesteśmy tego rodzaju. Nie, jesteśmy też, organizowaliśmy też drużyny metalowe, mówię o innych miastach, bo druga edycja, to my dopiero we Włocławku się rozkręcamy. Tutaj bym chciał, można, że tak powiem, zareklamować.
2: Oczywiście, tak? No proszę.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy panu prezydentowi, bo wsparł nas w tym roku, to jest jedna rzecz i widzimy w prezydencie naprawdę człowieka takiego, no, naszego człowieka.
1: Zresztą warto wspomnieć, że o naszej fajnej, sympatycznej akcji zaproszenia pana prezydenta w zeszłym roku.
0: Można, to nie wiem, czy to można, bo to może być zły przykład dla...

0: Ale możemy taki trochę może zły przykład opowiedzieć?
1: Nie, dlaczego zły? No to było bardzo sympatyczne.
0: Dobry, zły, to tak zależy jak na to patrzę. Nie mogliśmy się dostać w pierwszym roku, żeby zorganizować tą pierwszą edycję, nie mogliśmy się do prezydenta dostać.
1: No był zajęty.
0: Zajęty, ci wyjazdy, to sprawy służbowe, ważniejsze oczywiście.
1: I w dniu koncertu? W dniu koncertu
0: udaliśmy się
1: do urzędu miasta i po prostu
0: stanęliśmy,
1: czekaliśmy chyba 40 minut.
0: Albo więcej.
1: Udało się spotkać. No i prezydent zaszczycił nas swoją obecnością tego dnia i było super. Zresztą wiem, że ma duszę rokową, bo słyszeliśmy, że na
0: tamtą
1: właśnie, że na Polandroku właśnie, jak mieliście eliminację, to wiem, że czynnie brał udział.
0: Tak, i zapowiedział też oczywiście udział w drugiej edycji, jako nasz gość specjalny.
1: Nie, no generalnie chcielibyśmy
0: całemu biuru prezydenckiemu.
1: Biuro Kultury, Wydział Kultury.
0: Pani dyrektor Wydziału Kultury pomaga. Chce się robić ten Włocławek, tak. Że tak powiem, jak jest mili ludzie w browarze, jak już wcześniej mówiłem, miła atmosfera w Urzędzie Miasta. No i mili ludzie, naprawdę, w zeszłym roku świetna publiczność, świetna.
1: No.
2: To może tak opowiedzcie panowie od kuchni, jak to wygląda, jak wygląda cały proces organizacji.
1: To może ja troszkę powiem, bo chciałem jeszcze nawiązać właśnie do tych koszulek, które mamy, bo Stowarzyszenie Krzewienia Kultury to nie jesteśmy tylko my dwaj oczywiście, tylko jest jeszcze z nami parę osób, które przyjeżdżają i którym się chce chcieć i po prostu podczas takiej imprezy, no to każdy ma swoje funkcje. Ja mogę powiedzieć, że też zaangażowałem częściowo, bo jestem akurat nauczycielem gitary w Grudziądzu i moją młodzież, także też bardzo nam pomaga. No i jest to fajna ekipa, która sprawnie działamy i wszystko od fenomenalnego backstage'u, który wspominają zespoły wszystkie, że backstage mamy najlepszy ze wszystkich.
0: Polską gościnność po prostu, gościnność. Dobrze ich
1: z dżurkiem na czele.
0: Żurkiem, tak. Incest schabowy. Mamy taki standardzik, że tak powiem, i wszystkie zagraniczne zespoły to.
2: Zestawi Polski.
0: Jeszcze piszą do nas i ach, ten żurek, schabowy. Po prostu to jest nasza zasada, żeby przy okazji koncertów promować miasto, bo to nie jest gdzieś tam w polu, tak? To jest Włocławek, więc chcemy, żeby ten Włocławek w Niemczech, w Holandii, we wszystkich miastach, gdzie te zespoły są, żeby gdzieś to rozbrzmiewało. No i przede wszystkim, żebyśmy my się dobrze czuli i goście, wszyscy, którzy przyjdą na festiwal, żeby jakoś czuli też satysfakcję, że gdzieś tam są zauważalni.
1: No dokładnie.
0: I o to chodzi.
2: A opowiedzcie, jak wygląda już sam dzień festiwalu od momentu takiego wejścia na scenę do
1: zejścia? Przede wszystkim dzień festiwalowy to są próby. My jesteśmy bardzo wcześnie rano. My mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia, bo mamy, nie wiem, od choćby rozwinięcia roll-upów naszych wszystkich sponsorów i partnerów medialnych do rozłożenia różnych dekoracji, do złożenia. Ja jeszcze się zajmuję składaniem.
0: Telewizja naszego Kujawy będzie na samym wejściu.
1: Na samym wejściu, oczywiście.
2: Dziękujemy.
1: A teraz musimy pamiętać, bo pani przyjdzie i sprawdzi.
2: Przyjdziemy, sprawdzimy, będę tak jest, oczywiście, tak jest, też się wybiera.
1: No, także jest dosyć dużo elementów i na scenie. No i wiadomo, witamy zespoły, pomagamy im przy przenoszeniu sprzętu. Nawet donosimy kawę na scenę podczas próby. Tak, to jest bardzo. Zespoły są w szoku zawsze. Jak to się zaśmieje, że serwis kawowy wjechał tutaj.
0: Muszą gdzieś iść szukać kawy, bo rano zaczynają się te próby rano, więc już oni z gitarami się tam stroją, z perkusją, wszystko, a tu nagle kawka przychodzi. Także fajnie, to jest najlepszy moment.
2: A co chcielibyście panowie powiedzieć osobom, które zastanawiają się, czy kupić bilet?
1: No ja myślę, że przede wszystkim zapraszamy, to przede wszystkim, ale warto sprawdzić muzykę, która na pewno nie zawodzi i jakby każdy może znaleźć tam coś dla siebie, bo tak jak Mirek wspomniał, są tam naprawdę elementy różne, nawet w moim zespole pojawi się akordeon. Także, który nie jest kojarzony do końca z muzyką progrokową. A u Maćka Mellera też fajne instrumenty.

0: trąbeczka,
1: No.
0: także jest
1: Także.
0: spektrum. To nie jest tylko walenie w perkusję, to nie jest tylko jakieś dźwięki basowej gitary niskiej i tak dalej. Nie, to jest spektrum muzyczne. Ta muzyka jest, uwierzcie Państwo, jest wspaniała.
1: No i przede wszystkim radzimy, jak będą te plakaty i te, sprawdzić po prostu, bo przecież dzisiaj wszystko jest do sprawdzenia, jak grają dane zespoły, jak to brzmi, są wersje koncertowe, no każdy z tych zespołów jest do znalezienia na YouTubie jednym kliknięciem.
2: Czyli tak podsumowując już troszeczkę, po drugiej edycji możemy spodziewać się kolejnych.
0: Na 100%,
1: na 100%.
0: Jeśli można 100% powiedzieć w 1000%, to ja bym powiedział w 1000%.
2: A jeszcze zapytam się, czy moglibyście panowie zdradzić nam jedną rzecz co do tej tegorocznej edycji? Taki może jakiś, taką wisienkę, jakieś coś specjalnego?
0: Dla nas wszystko jest
1: wisienką. Dla nas wszystko jest wisienką, nie?
0: Wisienką. No, zależy też od własnego odbioru. Jak widz czy uczestnik, jak do nas przyjedzie i ten, to musi swoją wisienkę znaleźć jakby. No, dla nas wszystkie zespoły są fantastyczne. Ten Niemiec też ze skrzypkami przyjedzie, także no, będzie co do posłuchania. Dla jednych trochę szybciej i głośniej, dla drugich sentymentalnie. Maciej Mele przyjeżdża też z 8.
1: Projekt akustyczny taki by można powiedzieć.
0: Tak, tak. Także... I będzie, no, wokal ma wspaniały, no, on jest gitarzystą wspaniały. No, Riverside to jest marka, także to jest jakby potwierdzenie jego, tego zespołu, klasy tego zespołu. No i no, wiele brzmień jest, to są te wisienki. Ja bym takiej jednej wisienki to raczej nie.
1: Uważam, że cały czas jest ciekawie na tych naszych imprezach i że nie ma jakby jednego kanonu, czyli po prostu jeden zespół gra.
0: Znalazłem wisienkę też.
1: O.
0: Zaprasza wszystkich, jak już wszyscy się w browarze B pojawią, to jest taka dwójpółmetrowa maskotka.
1: O.
0: Dmuchana. I ona będzie witać gości.
2: O, czyli będzie wisienka.
0: Będzie, tak. Teraz
1: Wszyscy ją uwielbiają, robią sobie zdjęcia.
0: Na imprezach takich typu rockowych, jakiś tego, no nie wiem, gdzie indziej, bo ja powiedzmy...
1: Ona troszkę taka jest w stylu sportowym, bym powiedział.
0: W stylu sportowym troszeczkę, tak.
1: Nie wiem, jaka na Anvilu jest maskotka, ale mamy...
0: Kaczorka.
2: Myślę, że na tym zakończymy. Bardzo panom dziękuję.
0: My dziękujemy.
1: No, my dziękujemy za zaproszenie.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy.
1: I zapraszamy na Włocławek Rock Festival 3 października Centrum Kultury Browar B.
2: Dziękujemy raz jeszcze. Sylwia Szarecka, moim i Państwa gościem byli dzisiaj panowie organizatorzy ze Stowarzyszenia Kultury.
0: Krzewienia Kultury.
2: I zapraszamy Państwa wszystkich serdecznie na Włocławek Rock Festival.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu

udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Lokalne partnerstwa do spraw wody mają ułatwiać współpracę przy gospodarowaniu wodą na terenach wiejskich. W Polsce działa już 261 takich partnerstw, ale ich funkcjonowanie wciąż nie jest uregulowane przepisami. Lokalne partnerstwa wodne skupiają m.in. rolników, samorządy, spółki wodne i instytucje zajmujące się gospodarką wodną. Ich zadaniem jest wspólne rozwiązywanie problemów związanych m.in. z suszą, retencją i dostępnością wody.
1: Zainteresowałem się działalnością lokalnych partnerstw wodnych z uwagi chociażby na jedną sprawę, jaka nas tutaj nurtuje, to jest stopień wodny Siarzewo. W latach od 2020 powstało w naszym województwie na bazie poszczególnych powiatów 18 takich partnerstw wodnych, które miały na celu koordynować działania gospodarki wodą w poszczególnych obszarach powiatowych. Nadzór nad nimi sprawuje Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie pośrednio, a bezpośrednio sprawuje minister rolnictwa. Ponieważ to już kilka lat, jak te partnerstwa były tworzone, to zainteresowałem się ich efektami pracy. Co to nam w sumie dało? Po wstępnej mojej analizie okazuje się, że urządzenia melioracji szczegółowych niszczeją, że kanały różnego rodzaju i rowy, które są w zasięgu polskich wód, nie są czyszczone, nie są konserwowane, że one ulegają degradacji, że zbiorniki wodne, z którymi zajmują się też polskie wody, nie są konserwowane, że nowe zbiorniki wodne, tak zwanej małej, średniej retencji, nie są w wystarczającej ilości budowane. Dlatego postanowiłem złożyć do ministra rolnictwa swoje zapytanie w tej sprawie, postawiając kilka pytań co do efektów działania lokalnych partnerstw wodnych oraz realizacji powiatowych planów gospodarki wodą, które powinny być opracowane. Nie wiem, czy są wszędzie opracowane, a jeżeli są, to w jaki sposób są realizowane. I wreszcie postawiłem pytanie, jaki jest nadzór marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, czyli Departamentu Rolnictwa, który zajmuje się właśnie gospodarką wodną. I ja, będąc wcześniej radnym województwa, uchwaliliśmy program budowy zbiorników retencyjnych, tak zwanych oczek wodnych, bo wszystko chodzi o to, żeby gromadzić wodę, żeby woda była zarządzana, żeby nie była spuszczana tylko do niższych zbiorników, ale wtedy, kiedy jest potrzeba, kiedy jest sucho, tak jak teraz, żeby ona była także w celu poprawy warunków gospodarowania w rolnictwie. Bo przecież my w Kujawsko-Pomorskim, jeżeli chodzi o stopień wodny, mamy dwa cele. Po pierwsze, poprawić bezpieczeństwo istniejącego stopnia wodnego we Włocławku, który pracuje już ponad 60 lat, i jednocześnie zapewnić wyższy poziom wód gruntowych dla rolnictwa. No i w tym samym zapewniając wodę i rolnikom bieżącą, ale i także mieszkańcom wsi, bo dzisiaj na wsi to nie tylko rolnicy, ale i także inni, którzy z rolnictwa się nie utrzymują. Wszystko to biorąc pod uwagę, oczekuję na szczegółową odpowiedź w tej sprawie, szczególnie ukierunkowując moją myśl o stopniu wodnym w Siarzewie, bo lata biegną, rządy się zmieniają, a stopnia wodnego w Siarzewie jak nie było, tak nie ma. I obecna sytuacja jest bardzo trudna, bo decyzja, którą uchylił generalny inspektor środowiska, sąd ją podtrzymał, w związku z tym trzeba od nowa przygotowywać całe postępowanie w tym zakresie. Stąd pytam, na jakim to jest etapie. Jeżeli otrzymam odpowiedź, to na pewno Państwa poinformuję.
0: Pierwsze pilotażowe partnerstwa powstały w 2020 roku. Obecnie działają w całym kraju. Przygotowały m.in. 265 planów zarządzania wodą na poziomie powiatów. Problemem pozostaje brak formalnych zasad funkcjonowania lokalnych partnerstw wodnych oraz stałego finansowania. Przedstawiciele partnerstw chcą, aby ich działalność została uregulowana w ustawie Prawo wodne. Ma to ułatwić współpracę

0: prace, pozyskiwanie środków i realizację konkretnych działań związanych z gospodarką wodną.
1: Wykonawca kontynuuje budowę Wonerfu na ulicy 3 Maja. Prace weszły właśnie w kolejny etap. Na odcinku od skrzyżowania z Żabią do Cyganki prowadzone są roboty ziemne, przygotowywane są przyłącza ciepłownicze, a kolejnym krokiem będzie przygotowanie podłoża pod nową nawierzchnię.
2: Tutaj warunkiem przejścia było puszczenie ruchu na ulicy Piekarskiej i to się dokonało. W związku z tym kontynuowanie prac właśnie przy tej inwestycji. Na ten moment zarówno skrzyżowanie ulicy 3 Maja z ulicą Żabią, jak i z ulicą Cyganki jest przejezda. Dodatkowo mamy też przejazd na ulicy Piekarskiej i na ten moment prace związane z właśnie rozbiórką tej istniejącej nawierzchni, ale również z ochroną drzew i inne prace, które mają polegać na przygotowaniu pod inwestycje, toczą się pomiędzy tymi skrzyżowaniami.
3: Czy macie kontakt z wykonawcą? Czy on mówi, że wyrobi się do tego terminu ustalonego w warunkach umowy?
2: Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą. Tutaj no, nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby na ten moment przedłużać ten termin. W związku z tym według umowy inwestycja powinna zakończyć się na koniec października tego roku.
1: Kierowcy muszą jednocześnie liczyć się z utrudnieniami w innej części Wocławka. Na skrzyżowaniu Kapitulnej, Długiej i Wysokiej powstaje rondo turbinowe. Przebudowa ma przygotować ten rejon na większy ruch, który pojawi się po realizacji planowanego tunelu pod torami w ciągu ulicy Wienieckiej.
2: Tutaj prace też są na zaawansowanym poziomie. Jeżeli chodzi o takie zaawansowanie procentowe, to tutaj mamy już około 80% wykonania. Były pewne zmiany, które wyniknęły z prac, które nie były przewidziane projektami, natomiast tutaj wykonawca deklaruje, że uruchomienie ruchu dla kierowców nastąpi do 15 października. Może uda się to zrobić wcześniej, ale tutaj podchodzimy do tego bardzo spokojnie, lepiej się pozytywnie zaskoczyć niż negatywnie rozczarować. Na ten moment ruch w tym obszarze jest od ulicy Wysokiej w lewo w stronę ulicy Kapitulną oraz od ulicy Kapitulnej w prawo w ulicę Wysoką.
1: Według deklaracji wykonawcy w najbliższym czasie kierowcy powinni mieć możliwość przejazdu z Kapitulnej w ulicę Długą. Pod koniec maja w Galerii Sztuki Współczesnej rozpoczął się cykl warsztatów dla seniorów Posztukuj z GSW. Spotkania odbywają się w każdy czwartek. Warsztaty są okazją do zapoznania się z wybranymi technikami oraz samodzielnego tworzenia. Ostatnio przyszła kolejna przyklej na klej.
4: Dzisiaj mamy gościa, Piotrka Bićmirskiego, który przyjechał do nas ze Słupska i prowadzi zajęcia z kolażu z cyklu Posztukuj z GSW, przyklej na klej, gdzie uczestniczki zagłębiają się w sferę wspomnień, głębokich emocji i próbują odzwierciedlić je w swoich pracach.
5: Kiedy byłem tutaj na poprzednich zajęciach, uczestniczki, tutaj mamy też uczestnika, były bardziej skumulowane w jednym miejscu. Tutaj widzę dynamikę, cały czas się przemieszczają.
4: Tak, próbujemy trochę urozmaicać i pracę w grupie, i też pracę indywidualną, a poniekąd w grupie, także troszeczkę zmieniamy tę przestrzeń. No, nie jest ona wielka, więc staramy się jakby co jakiś czas coś zmieniać, żeby też uczestniczki miały swój punkt widzenia, zmieniały swój punkt widzenia.
1: W trakcie spotkań uczestnicy poznali techniki cięcia, wydzierania, warstwowania i kompozycji, co pozwoli im na tworzenie unikalnych dzieł, rozwój wyobraźni, a także naukę zasad doboru kolorów i tekstu.
6: Dzisiaj zajmujemy się kolażem, czyli kolaż jako forma ekspresji, bardzo dowolna forma, więc tutaj przewodnia myśl to kolaż.
5: Czego używają? Używają uczestnicy do kolażu? Widzę tutaj zdjęcia, także chyba prywatne zdjęcia, a także różne inne elementy. Co tutaj mamy?
6: Są zdjęcia, też jakby taki pomysł na ten kolaż, to jest też jakby staranie się zrozumieć swoje emocje i jakby wyrazić się poprzez kolaż. No jakby mamy nieograniczone narzędzia poprzez nożyczki, różne pędzelki, farbki. Cokolwiek tak naprawdę nam przyjdzie do głowy, to jakby jest możliwość użycia tego w kolażu, więc to jest taka fajna, bardzo otwarta forma ekspresji. Więc mam bardzo dużo rzeczy, od gazet po suszone kwiatki, no i te zdjęcia, które są jakby trochę takim przewodem, aczkolwiek każdy może używać, co tylko mu przyjdzie do głowy.
5: Pani Aniu, co pani tworzy? Co tutaj jest? Co było inspiracją?
7: Kolaż próbuje

0: stworzyć i taki z podróży naszych z mężem na wycieczkach gdzieś byliśmy i no i tak wspomnienia takie z wycieczki w stylu kolażu właśnie. Tutaj się uczymy tego kolażu i próbujemy to zrobić.
1: Co to za miejsce? Jakie wspomnienia przywodzą?
0: No, dużo. No, to jest Krynicy Górskiej tam ze Śląska, no dużo jest ze Śląska właściwie, z Góry Żary, o na pewno z Bielsko-Białej byliśmy też, no i tak to właściwie jeszcze, ale już nie będę na razie.
1: Czym jeszcze pani ozdabia swój kolaż? Co tutaj jest? Widzę gałązki.
0: Coś połączyć tutaj, te jesienne klimaty próbuję połączyć z jesiennymi kwiatkami, z jakimiś właśnie iglakami. Coś w takim stylu, no i będę próbowała dalej, nie wiem, co mi tutaj wyjdzie.
1: Co pani sądzi o takich zajęciach? Czy są potrzebne?
0: No, myślę, że są potrzebne, jak nas tutaj tylu jest, to chyba się wszystkim podoba. My już tu chodzimy od czerwca, także nie od czerwca, od lipca chyba. Także nam się tutaj podoba i zawsze z chęcią przychodzimy na te zajęcia.
2: Seniorzy są we Wrocławku niezwykle aktywni. Z jednej strony organizują różnego rodzaju imprezy, uczestniczą w zajęciach sportowych, a jak widać, sztuka również nie jest im obca.
3: Jeżeli chodzi tutaj o panie, które do nas przychodzą, są niezwykłe. Gdyby nie te panie, no i też mamy tutaj teraz pana, ale gdyby nie nasze uczestniczki, to tych zajęć w ogóle by nie było. Mimo że w większości nie miały do czynienia ze sztuką jako taką, nie uprawiają jej zawodowo. Wspaniale pracują, tworzą cudowne prace, mają ogromną wyobraźnię, są bardzo otwarte, można się z nimi pośmiać, pożartować, nie ma bariery wiekowej, po prostu coś wspaniałego. Także gdyby nie te panie, to nie byłoby zajęć i dają ogromną wiarę i w seniorów, i pokazują, że często seniorzy są bardziej otwarci niż młodzi ludzie.
2: Warsztaty w GSW to doskonała okazja, aby rozwinąć kreatywne myślenie, poprawić małą motorykę, koordynację okoręka i koncentrację, a także zrelaksować się. Prowadzone będą do końca października, a ich zwieńczeniem będzie wernisaż prac. Warto dodać, że z racji ograniczonej przestrzeni obowiązują zapisy. Włocławek stawia na rozwój transportu publicznego i coraz większy udział autobusów elektrycznych. W ostatnim czasie do floty miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego trafiły 22 nowe pojazdy. Miasto pozyskało na ich zakup 56 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania z funduszy europejskich i Krajowego Planu Odbudowy.
4: W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55 do 45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1 do 2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym.
2: Jak podkreślają władze miasta, eksploatacja elektryków jest również tańsza od pojazdów z silnikiem diesla. Nowe autobusy mają być wykorzystywane coraz intensywniej. W przyszłym roku mają wykonać około 64-65% wszystkich wozokilometrów.
5: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy we Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami. W tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są dwunastki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek.
2: Nowe pojazdy to nie tylko jedyna zmiana. Miasto przygotowuje także kolejne inwestycje w infrastrukturę transportową. Planowana jest przebudowa 37 przystanków oraz dwóch pętli autobusowych przy ulicach Promiennej i Dębowej.
4: Kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych.

0: na modernizacji infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej, krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty, bardziej odporne wiaty, przebudowujemy przystanki, rozwijać też będziemy sieć tak zwanych DIP-ów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej, podróżnych. To czeka nas już niebawem, dlatego że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i pozyskiwania dotacji na przebudowę 37 przystanków, w tym dwóch pętli autobusowych przy ulicy Promiennej i przy ulicy Dębowej. Tu z kolei ukłon w kierunku pracowników MPK. Te pętle, oprócz tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy będą mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inny posiłek. Więc myślę, że to z punktu widzenia pracodawców tutaj i mojej perspektywy i panów prezesów, to też jest bardzo, bardzo ważne.
1: Dzięki zakupom nowych autobusów średni wiek całej floty MPK spadł z około 11,5 roku do niewiele ponad 6,5 roku. Wśród nowych pojazdów są także dwa autobusy przegubowe, które po około 25 latach wróciły na ulicę Wrocławka. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego odwiedził wojewódzki szpital specjalistyczny we Wrocławku. Został oprowadzony po budowanym pięciokondygnacyjnym budynku głównym nazywanym sercem szpitala. Obecnie wykonano 67% wszystkich prac.
2: Szpitalem we Wrocławku interesuje się jako przewodniczący zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, i organu założycielskiego i też tego, który realizuje wiele inwestycji w obszarze służby zdrowia, i finansuje przede wszystkim, bo ta inwestycja jest finansowana z różnych źródeł, ale również budżetu województwa, kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, środków unijnych. Więc pilnujemy, czy te środki są dobrze, zgodnie z celem wydatkowane. I dlatego dzisiaj się tutaj spotykamy.
1: Szpital będzie placówką nowej generacji. Pomieści izbę przyjęć i szpitalny oddział ratunkowy. Główny blok operacyjny z 7 salami operacyjnymi, blok porodowy, oddział intensywnej terapii, oddziały łóżkowe, pracownię endoskopową oraz szpitalną aptekę i sterylizatornię.
2: Już wjeżdżając od Wienieckiej do szpitala widzimy oczyma, wyobraźmy na razie, jak cały kompleks będzie wyglądał w 2030 roku, bo ten standard, który już tutaj widzimy na zewnątrz, może jeszcze nie w środku, mówi o tym, o jakim szpitalu mówimy. Mówimy o szpitalu najnowocześniejszym w regionie nowej generacji XXI wieku, gdzie to, co najważniejsze w takim szpitalu wielospecjalistycznym, ale wysokospecjalistycznym, jest niezbędne do ratowania życia i zdrowia pacjentów.
1: Mówi Dariusz Szczepański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku.
3: Tak wygląda sala pacjenta. Trzy łóżkowe, jak Państwo widzicie, podejścia do gazów medycznych, podejścia elektryczne, standard, powierzchnia bardzo, bardzo tak odpowiadająca udzielaniu świadczeń, tak żeby można było do pacjenta podejść z czterech stron, nie tylko z trzech. Proszę zauważyć, jak już są łazienki wyposażone, bo tam już następuje biały montaż, a więc ten postęp jest rzeczywiście na etapie takim około 70%. Na końcu zobaczymy, będzie tutaj endoskopia, tam są pomieszczenia do pracowni endoskopowej. Ona oczywiście jest ekranizowana z tego względu, że mogą tam być używane urządzenia radiologiczne.
1: Na dachu obiektu znajduje się lądowisko dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgodnie z planem budynek zostanie oddany pod koniec czerwca 2027 roku. Koszt inwestycji to około 500 000 000 zł. Dłuższa rozmowa z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Sałbeckim już jutro w studiu telewizji Kujawy.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

znajdujemy się na terenie zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, a spotkaliśmy się, by poopowiadać o tym, co wydarzyło się w ostatnim czasie w naszym mieście w zakresie transportu zbiorowego, a mamy się też czym chwalić. Na początku proste liczby. 56 milionów złotych to jest kwota, którą pozyskaliśmy bezzwrotne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, tak naprawdę z dwóch źródeł, z Funduszu Spójności, którym dysponuje tymi środkami marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Tutaj 12 milionów bezzwrotnego dofinansowania na łącznie 6 autobusów elektrycznych oraz Krajowy Plan Odbudowy 42 miliony złotych na w sumie 16 autobusów elektrycznych, czyli krótko mówiąc 22 nowe autobusy elektryczne dotarły do zajezdni MPK pod koniec ubiegłego roku, no i w tym roku już też pełną dostawę mamy sfinalizowaną, pełną, bo te, które stoją za nami, te 4 autobusy, to jest ostatnia dostawa przewidziana na ten rok. W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55 do 45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1:2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co

autobus zasilany dieslem, olejem napędowym, co jeszcze w ostatnim czasie się wzmacnia niestety, bo te trendy związane z cenami paliw kopalnych cały czas są niekorzystne dla odbiorców, a tutaj dużym odbiorcą niezmiennie jest włocławskie MPK, więc tutaj też jest nadzieja na to, że pewne oszczędności od przyszłego roku też się pojawią. Co ciekawe, w tych autobusach, i to jest też wspólny mianownik, właściwie wszystkie autobusy, które kupujemy, autobusy elektryczne, jako minimum, które stawiamy przed producentami, to, żeby miały zasięg przynajmniej 300 km na jednym ładowaniu, przy czym też oczekujemy, że gwarancja na baterie w tych autobusach była nie krótsza niż 98 miesięcy. I tutaj oczekujemy, że po tych 98 miesiącach ta bateria będzie w stanie ładować się do 80%, czyli nadal te 300 km na jednym ładowaniu przejedziemy, a to jest zasięg wystarczający do tego, żeby ładować tak, jak to się dotychczas dzieje, w nocy autobusy, i przez cały dzień te autobusy mogą przewozić mieszkańców zarówno Włocławka, jak i regionu włocławskiego, którzy korzystają z oferty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Ciekawostką jest na pewno fakt, że wszystkie te autobusy, które są we flocie włocławskiego MPK, wyprodukowane są w Polsce. To jest bardzo ważne, szczególnie przy tych trendach też globalizacyjnych, żeby nie tylko były to produkty na naszym kontynencie realizowane, ale też w naszym kraju. Zarówno Solaris, jak i MAN produkowany jest w Polsce, i te autobusy, które tutaj do nas docierają, takie właśnie są. Z wyjątkiem dwóch z tej 22, to są autobusy 12-metrowe, dwa, o czym już Państwo wiecie, to wielki powrót po ćwierć wieku do Włocławka autobusów przegubowych. Mam nadzieję, że to nie są ostatnie autobusy przegubowe, które będą jeździć po ulicach naszego miasta, ale na pewno widzimy, że dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców się cieszą te autobusy, co też myślę, że ta sytuacja na rynku paliw sprawia do pewnej refleksji, bo przypomnę, że miesięczny bilet dla osoby dorosłej na wszystkie linie tak naprawdę można jeździć przez cały miesiąc dowolnie wszystkimi liniami MPK. Kosztuje 75 zł dla osoby dorosłej. Oczywiście są też karnety ulgowe do tego stopnia, że dla osób, które posiadają kartę dużej rodziny, to jest nawet 22,50 za cały miesiąc jeżdżenia autobusami MPK, i widzimy, że to zainteresowanie włocławskim MPK i naszą ofertą rośnie. Nie tylko z powodu autobusów, nie tylko z powodu wyposażenia tych autobusów, bo wszystkie mają klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, co jest też bardzo ważne, ale też, jak Państwo zauważyliście, kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej. Krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty, bardziej odporne wiaty, przebudowujemy przystanki. Rozwijać też będziemy sieć tak zwanych DIP-ów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej, podróżnych. To czeka nas już niebawem, dlatego że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i pozyskiwania dotacji na przebudowę 37 przystanków, w tym dwóch pętli autobusowych przy ulicy Promiennej i przy ulicy Dębowej. Tu z kolei ukłon w kierunku pracowników MPK. Te pętle, oprócz tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy będą mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inny posiłek. Więc myślę, że to z punktu widzenia pracodawców tutaj i mojej perspektywy i panów prezesów, to też
też jest bardzo, bardzo ważne. Więc krótko mówiąc, no znowu jesteśmy

0: liderem. Oczywiście mniejsze samorządy tutaj mają większe pole do popisu, natomiast jeżeli mówimy o miastach dużych, takich jak Włocławek, Toruń czy Bydgoszcz, to niewątpliwie tutaj wyprzedzamy wszystkich. 55% floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego to ekologiczne, niezawodne i elektryczne autobusy, które przewożą mieszkańców. Jeszcze jedna ciekawostka. Średnia teraz wieku naszych autobusów to jest nieco ponad 6,5 roku, więc to jak na autobusy jest naprawdę bardzo dobry wynik.
1: Piękny wynik.
0: Panie prezesie?
2: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy we Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku. Rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami. W tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są dwunastki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek. Dziękuję bardzo.
0: Czy, panie prezesie?
3: Czy ja może jeszcze tylko taką jedną ciekawostkę. Te autobusy elektryczne, które mamy, w przyszłym roku planujemy, ich jest 55%, ale wykonają one około 64-65% wozokilometrów z całego przyszłego roku. Więc tu widzimy, że te autobusy elektryczne będą naprawdę eksploatowane dość intensywnie i po to jest z tego względu, żeby jak najwięcej kilometrów zrobiły te autobusy bezemisyjne, które, że tak powiem, no, dla środowiska są bardzo dobre, przyjazne.
0: I dla mieszkańców, bo to już mieszkańcy też na to zwracają uwagę, że po prostu te nowe autobusy elektryczne są ciche. One nie powodują takiego hałasu jak te stare, wysłużone, dieslowe pojazdy, więc to też, jeżeli chodzi o to środowisko przyjazne dla słuchu, to też jest ważne z punktu widzenia mieszkańców Włocławka.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Sylwia Szarecka. Dzisiaj moim i Państwa gościem będą panowie organizatorzy Wrocławskiego Festiwalu Rock Festival. Proszę, przedstawcie się nam, panowie.
1: Dzień dobry, witamy Państwa. Dziękujemy Telewizji Kujawy za zaproszenie do tego wywiadu. Jesteśmy Stowarzyszeniem Krzemienia Kultury Scena Arty, jak na koszulkach, z siedzibą w Bydgoszczy. Organizujemy Wrocławek Rock Festival po raz drugi, to jest druga edycja. Natomiast całe stowarzyszenie robi cykl jesienny w Bydgoszczy, w Włocławku, Toruniu i Grudziądzu. To jest cykl czterech imprez jesiennych, na które już od razu na wstępie serdecznie zapraszamy.
0: Proszę, powiedzcie panowie, skąd się wziął pomysł na ten festiwal?
2: To może ja. Dzień dobry. Ja może przedstawię. Mirosław Grzyb, prezes stowarzyszenia. Marek Habryn, wiceprezes stowarzyszenia. No sama idea wzięła się stąd, że chcemy po prostu przybliżać trochę muzykę, że tak powiem, na co dzień mniej popularną, taką bardziej, można powiedzieć, trochę niszową, która bezpodstawnie troszkę skazywana jest na tą niszowość, bo wydaje nam się, a wręcz jesteśmy pewni, że jest bardzo ciekawa i bardzo fajna. No i a ponieważ jesteśmy takimi troszkę, można powiedzieć w cudzysłowie, wariatami muzycznymi, to chcemy właśnie jakby szerzyć tą muzykę w naszym województwie. Każdy z nas troszkę pracował w swoim, że tak powiem, ogródku, bo Mirek bardzo długo już organizuje Progressive Evening w Bydgoszczy. Ja organizowałem sam progrokowy akcent w Grudziądzu. Połączyliśmy siły. No i można powiedzieć, że przejęliśmy Rock Art Festival w Toruniu. No i pojawiła się idea, że jest takie duże miasto tutaj w naszym województwie.
1: Piękne miasto.
2: Piękne miasto z piękną salą.
1: Z pięknymi, wspaniałymi ludźmi. Mówimy tu o Browarze B.
2: Tak, no.
1: Centrum Kultury. Wspaniała obsada tam jest i...
2: bardzo dobrze, bardzo dobrze. I po prostu chodzi o to, że narodziła się idea, żeby tutaj właśnie we Wrocławku też był festiwal.
0: A jak panowie, powiedzcie, udał się ten pierwszy festiwal? Jakie panów doświadczenia?
1: No, może ja powiem, bo już
2: proszę bardzo. Proszę bardzo.
1: Podstawowe doświadczenie jest takie, że wśród tych czterech imprez można zdecydowanie powiedzieć, że atmosfera organizacyjna w porozumieniu z Centrum Kultury Browar B na pierwszym miejscu. Zdecydowanie profesjonalna grupa. Mówię o obsadzie technicznej browaru. No, my też troszeczkę już profesjonalizmu żeśmy nabrali, także ta współpraca była wspaniała. No i mieliśmy wspaniały zespół, Vandenplast.
2: Naprawdę duża niemiecka gwiazda.
1: Niemiecka gwiazda.
2: Tak. W naszym gatunku.
1: Bardzo długo na rynku. To było naprawdę świetne otwarcie we Wrocławku.
2: No ja myślę, że takiego turbusa to jeszcze we Wrocławku nie było, bo oni przyjeżdżali takim wielkim turbusem i ledwo się tam pod ten browar zmieścili.
1: Nie mogli wjechać.
2: Tak, nie mogli wjechać, bo to oni po całej Europie jeździli i właśnie przyjechali z Czech wtedy, pamiętam.
1: Jakoś naprzeciwko, nie wiem co to za...
2: Szkoła, tam chyba szkoła jest i tam udało się na parkingu szkolny, bo wielki autobus, naprawdę jeszcze takiego nie widziałem. Turbus na dwa zespoły po prostu, nie?
0: Jest to fenomenalnie. A jak powiecie druga edycja, czym kierowaliście się przy wyborze gości, wykonawców?
2: No cóż, jeżeli chodzi o drugą edycję, dosyć szybko zaczęliśmy szukać zespołów.
1: Tak, zaraz po zamknięciu edycji.
2: No, kierujemy się zawsze tym samym, żeby zespoły były ciekawe. Nie sposób mówić o sobie, mój zespół rozpocznie The Broken Bridges, tą całą imprezę, ale jeżeli chodzi o te jakby najbardziej kluczowe zespoły, no Maciej Meller, to myślę, że tak, jest duże nazwisko z zespołu Riverside i tutaj nie opodal was, bo z Inowrocławia.
1: Riverside no, to chyba jedna z najlepszych, a może najlepsza formacja w tym gatunku w Polsce. I Maciej Meller teraz ma
2: przyjedzie z zespołem
1: i po prostu...
2: Chyba 12 osób na scenie, tak? Dobrze?
1: 12 osób.
2: 12 osób na scenie. Także...
1: I wcale...

0: Pomysław?
1: Nie, bardzo agresywna muzyka, raczej taka przyjemna dla ucha. Bo wiele osób, że tak powiem, myli nasz styl, który my
0: Tak.
1: się zajmujemy, czyli rock
0: Ze
1: progresywny,
0: smetalem.
1: myli z jakimś takim mocnym brzmieniem. Ja wiem, że bo spotykam się z wieloma ludźmi już i oj, to wy hałasujecie. To jest
0: No,
1: nieprawda.
0: no właśnie.
1: Rock progresywny to jest właśnie większość delikatna,

0: Gwiazda ze
1: Gwiazdą będzie zespół Les Soirs z Holandii. Oni już grali w zeszłym roku u nas w Toruniu. Tak. Naprawdę bardzo, no, bardzo się spodobali i postanowiliśmy zaprosić ich jeszcze raz. No.
2: A spytam się, czy ciężko jest tutaj jednak takie zagraniczne już zespoły, czy ciężko jest panom zorganizować przyjazd tych zespołów,
0: no,
2: do Polski?
0: To jest różnie. Z niektórymi zespołami jest łatwiej, z niektórymi trudniej. Dużo jest pisania, mailowania, rozmów, no bardzo dużo. Znaczy rozmów w sensie mailu czy messengera, czy tych nowoczesnych, dla mnie nowoczesnych, bo już, że tak powiem, wiek swój mam, nowoczesnych metod porozumiewania. No więc dużo tego jest, dużo się mailuje, dużo się messengeruje. Jedni chcą, drudzy nie chcą, jednym zespołom pasuje, innym nie pasuje, więc to jest mozolna praca.
1: To jest ciągła praca, ale też muszę powiedzieć, że mogę wspomnieć, że nawiązaliśmy już takie europejskie kontakty, tak. I trochę łatwiej nam teraz po tylu latach organizowania, no, że tak powiem, z tymi zespołami się kontaktować, bo mamy już też swoje kanały.
0: Tak, no mamy już kilka umów. Z agencjami zachodnimi, także przyszły rok Włocławek, proszę Państwa.
1: Nie, no ale ten rok trzeba odwiedzić.
0: Rok trzeba zobaczyć, co jest grane, a przyszły rok to już będzie na kolana, wszyscy na kolana. To taki żarcik oczywiście.
2: To zapytam się jeszcze, co czeka na odwiedzających Państwa koncert? Jakie atrakcje przygotowaliście? Czy będzie coś nowego w porównaniu z edycją poprzednią?
1: Powiem tak, że przede wszystkim cztery fajne koncerty, ale robimy to zawsze w takiej formie, że ponieważ uważamy, że ciągłe słuchanie muzyki jest fajne, ale też przydałby się jakiś oddech, więc mamy taką formułę, że dwa koncerty i będzie to właśnie Broken Bridge i Small Tape, świetny zespół z Niemiec. I później troszkę odpoczywamy od muzyki, bo mamy taki cykl bliskie spotkania. I zapraszamy znanych ludzi i robimy z nimi taki okołogodzinny wywiad. I rozmawiamy. No, w zeszłym roku był Tomasz Lipa-Lipnicki z Illusion, także dosyć znana postać. A w tym roku będzie Piotr Łukaszewski, którego możemy kojarzyć z takich zespołów jak Ira dawniej. Czy Ptaki, też bardzo znany człowiek, ma studio chyba w Trójmieście.
0: Chyba jedno z najlepszych studiów muzycznych.
1: Także myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa. No i później wracamy znowu do muzyki i już te nasze gwiazdy, czyli Maciej Meller i Les Soirs.
0: Tak jest.
2: A skąd panowie w ogóle myśl z tym, żeby zrobić to we Włocławku? Tak wspomnieliście na początku, że piękne miasto, podjęliście taką próbę. Rozumiem, że ten pierwszy koncert udany.
0: Tak, ja chciałem wspomnieć, to jest świetne pytanie. Wiele osób na nasze koncerty, czy w Bydgoszczy, czy w Toruniu, czy w Grudziądzu, spora grupa ludzi przyjeżdżała z Włocławka właśnie. I oni nas tak... No. Przytykali nam, a dlaczego nie robicie we Włocławku? No i tak stanęliśmy, dlaczego nie robimy we Włocławku? Takie miasto fajne, piękne miasto, no, sporo ludzi, że tak powiem, nawet w naszym nurcie, ale chcemy też również przede wszystkim zaprosić Państwa, tych, którzy nie słyszeli jeszcze.
1: No właśnie, żeby przyjść i zobaczyć.
0: Bo to jest, ja kiedyś też tak słuchałem tylko radia, słuchałem radiowej muzyki i tak dalej, ale jak posłuchałem tego rodzaju muzyki, to jest tak ambitna muzyka, tak brzmieniowo szeroka, rytmicznie, szybciej, wolniej, wspaniała muzyka. Dlatego zapraszamy serdecznie.
1: No,
0: ja to będę kilka razy jeszcze...
1: Ja też zapraszam bardzo.
2: Cudownie. A tak spytam się jeszcze a propos w ogóle Państwa, Panów tutaj zainteresowania tą muzyką. Tu Pan wspomniał, że ma Pan własny zespół. Tak, tak. Pan też z racji tak zamiłowania gdzieś tam...
0: To znaczy ja mam we krwi tą muzykę, ale nie zagram na żadnym instrumencie, chyba że na nerwach. Chyba dobrze.
1: Ale prezesowi słabo wychodzi na nerwach. Tak,
2: to nawet to granie nie do końca.
0: Ale muzykę progresywną, rock w ogóle szeroko rozumiany, bo nie, za, my jako stowarzyszenie nie zamykamy się tylko w tego rodzaju muzyki, bo to może zabrzmiało.

0: także, że my tylko i zamkniętym jakimś pudle jesteśmy tego rodzaju. Nie, jesteśmy też, organizowaliśmy też drużyny metalowe, mówię o innych miastach, bo druga edycja, to my dopiero we Włocławku się rozkręcamy. Tutaj bym chciał, można, że tak powiem, zareklamować.
1: Oczywiście, tak? No proszę.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy panu prezydentowi, bo wsparł nas w tym roku, to jest jedna rzecz, i widzimy w prezydencie naprawdę człowieka takiego, no, naszego.
2: Zresztą warto wspomnieć, że o naszej fajnej, sympatycznej akcji zaproszenia pana prezydenta w zeszłym roku.
0: Można, to nie wiem, czy to można, bo to może być zły przykład. Ale możemy taki trochę może zły przykład opowiedzieć?
2: Nie, dlaczego zły? No to było bardzo sympatyczne.
0: No, zły, to tak zależy jak na tę bazę. Nie mogliśmy się dostać w pierwszym roku, żeby zorganizować tą pierwszą edycję, nie mogliśmy się do prezydenta dostać.
2: No był zajęty.
0: Zajęty, dziś wyjazdy, to sprawy służbowe, ważniejsze oczywiście.
2: I w dniu koncertu? W dniu koncertu
0: udaliśmy się
2: do urzędu miasta i po prostu
0: stanęliśmy,
2: czekaliśmy chyba 40 minut
0: albo więcej.
2: Udało się spotkać, no i prezydent zaszczycił nas swoją obecnością tego dnia i było super, zresztą wiem, że ma duszę rockową, bo słyszeliśmy, że na Polandroku właśnie, jak mieliście eliminację, to wiem, że czynnie brał udział.
0: Tak, i zapowiedział też oczywiście udział w drugiej edycji, jako nasz gość specjalny.
2: Nie, no generalnie chcielibyśmy...
0: Całemu biuru prezydenckiemu.
2: Biuro Kultury, Wydział Kultury.
0: Pani dyrektor Wydziału Kultury pomaga. Chce się robić ten Włocławek, tak, że tak powiem, jak jest mili ludzie w browarze, jak już wcześniej mówiłem, miła atmosfera w Urzędzie Miasta. No i mili ludzie, naprawdę, w zeszłym roku świetna publiczność, świetna.
2: No.
1: To może tak opowiedzcie panowie od kuchni, jak to wygląda, jak wygląda cały proces organizacji.
2: To może ja troszkę powiem, bo chciałem jeszcze nawiązać właśnie do tych koszulek, które mamy, bo Stowarzyszenie Krzewienia Kultury to nie jesteśmy tylko my dwaj oczywiście, tylko jest jeszcze z nami parę osób, które przyjeżdżają i którym się chce chcieć i po prostu podczas takiej imprezy, no to każdy ma swoje funkcje. Ja mogę powiedzieć, że też zaangażowałem częściowo, bo jestem akurat nauczycielem gitary w Grudziądzu i moją młodzież, także też bardzo nam pomaga. No jest to fajna ekipa, która sprawnie działamy i wszystko od fenomenalnego backstage'u, który wspominają zespoły wszystkie, że backstage mamy najlepszy ze wszystkich.
0: Polską gościnność po prostu, gościnność, dobrze ich
2: ukazujemy. Z żurkiem na czele.
0: Żurkiem tak jest. I ze schabowym. Mamy taki standardzik, że tak powiem, i wszystkie zagraniczne zespoły to...
1: Zestaw VIP-owski.
0: Jeszcze piszą do nas i no, ach, ten żurek, schabowy. Po prostu to jest nasza zasada, żeby przy okazji koncertów promować miasto, bo to nie jest gdzieś tam w polu, tak? To jest Włocławek, więc chcemy, żeby ten Włocławek w Niemczech, w Holandii, we wszystkich miastach, gdzie te zespoły są, żeby gdzieś to rozbrzmiewało. No i przede wszystkim, żebyśmy my się dobrze czuli i goście, wszyscy, którzy przyjdą na festiwal, żeby jakoś czuli też satysfakcję, że gdzieś tam są zauważalni.
2: No dokładnie.
0: I o to chodzi.
1: A opowiedzcie, jak wygląda już sam dzień festiwalu od momentu takiego wejścia na scenę?
2: A przede wszystkim dzień festiwalowy to są próby. My jesteśmy bardzo wcześnie rano. My mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia, bo mamy, nie wiem, od choćby rozwinięcia roll-upów naszych wszystkich sponsorów i partnerów medialnych do rozłożenia różnych dekoracji, do złożenia... Ja jeszcze się zajmuję składaniem...
0: Telewizja naszego... Kujawy będzie na samym wejściu.
2: Na samym wejściu, oczywiście.
1: Dziękujemy.
2: A teraz musimy, pamiętaj, bo pani przyjdzie i sprawdzi.
1: Przyjdziemy, sprawdzimy, będę tak jest, oczywiście, tak jest, też się wybiera.
2: No, także jest dosyć dużo elementów i na scenie. No i wiadomo, no, witamy zespoły, pomagamy im przy przenoszeniu sprzętu, nawet donosimy kawę na scenę podczas próby. Tak, to jest bardzo. Zespoły są w szoku zawsze. Jak to się zaśmie, że serwis kawowy wjechał tutaj.
0: Nie, muszą gdzieś iść szukać kawy, bo rano zaczynają.

0: się te próby rano, więc
1: No.
0: już oni z gitarami się tam stroją, z perkusją, wszystko, a tu nagle Kafka przychodzi. Także no, fajnie, fajnie, to jest najlepszy moment.
2: A co chcielibyście panowie powiedzieć osobom, które zastanawiają się, czy kupić bilet?
1: No ja myślę, że przede wszystkim zapraszamy, to po przede wszystkim, ale warto sprawdzić muzykę, która na pewno nie zawodzi i jakby każdy może znaleźć tam coś dla siebie, bo tak jak Mirek wspomniał, są tam naprawdę elementy różne, nawet w moim zespole pojawi się akordeon. Także, no, który nie jest kojarzony do końca z muzyką progrockową. A u Maćka Mellera też fajne instrumenty.
0: Skrzypce, trąbeczka,
1: No,
0: także jest
1: także.
0: spektrum. To nie jest tylko walenie w perkusję, to nie jest tylko jakieś dźwięki basowej gitary niskiej i tak dalej. Nie, to jest spektrum muzyczne. Ta muzyka jest, uwierzcie Państwo, jest wspaniała.
1: No i przede wszystkim radzimy, jak będą te plakaty i te. Sprawdzić po prostu, bo przecież dzisiaj wszystko jest do sprawdzenia, jak grają dane zespoły, jak to brzmi, są wersje koncertowe, no każdy z tych zespołów jest do znalezienia na YouTubie jednym kliknięciem.
2: Czyli tak podsumowując już troszeczkę, po drugiej edycji możemy spodziewać się kolejnych.
1: Na 100%.
0: Jeśli można 100% powiedzieć w 1000%, to ja bym powiedział w 1000%.
2: A jeszcze zapytam się, czy moglibyście panowie zdradzić nam jedną rzecz co do tej tegorocznej edycji, taki może jakiś, taką wisienkę, jakieś coś specjalnego?
0: Dla nas wszystko jest
1: Dla nas
0: wisienką.
1: wszystko jest wisienką,
0: Wszystko
1: nie?
0: jest wisienką. No, zależy też od własnego odbioru. Jak widz czy uczestnik, jak do nas przyjedzie i ten, to musi swoją wisienkę znaleźć jakby. No, dla nas wszystkie zespoły są fantastyczne. Ten Niemiec też ze skrzypkami przyjedzie, także no, będzie co do posłuchania. Dla jednych trochę szybciej i głośniej, dla drugich sentymentalnie. Maciej Mele przyjeżdża też z 8.
1: Projekt akustyczny taki by można powiedzieć.
0: Tak,
1: No,
0: tak. I
1: także
0: będzie, no,
1: jest bardzo
0: wokal ma
1: zróżnicowane.
0: wspaniały, no,
1: No,
0: on jest gitarzystą wspaniały. No, Riverside to jest marka, także to jest jakby potwierdzenie tego zespołu, klasy tego zespołu. No i no, wiele brzmień jest. To są te wisienki. Ja bym takiego i takiej jednej wisienki raczej nie. To...
1: uważam, że cały czas jest ciekawie na tych naszych imprezach i że nie ma jakby jednego kanonu, czyli po prostu jeden zespół gra.
0: Znalazłem wisienkę teraz.
1: O!
0: Zaprasza wszystkich, jak już wszyscy się w browarze B pojawią, to jest taka dwójpółmetrowa maskotka.
1: O!
0: Wybuchana. I ona będzie witać gości.
2: O, czyli będzie wisienka.
0: Będzie, tak. Teraz
1: wszyscy ją uwielbiają. Wszyscy ją uwielbiają, robią sobie zdjęcia.
0: Na imprezach takich typu rockowych, jakiś tego, no nie wiem, gdzie indziej, bo ja powiedzmy...
1: Ona troszkę taka jest w stylu sportowym, bym
0: w stylu
1: powiedział.
0: Sportowym troszeczkę, tak.
1: Nie wiem, jaka na Anvilu jest maskotka, ale mamy...
0: Kaczorka.
2: Myślę, że na tym zakończymy. Bardzo panom dziękuję.
0: My dziękujemy.
1: A my dziękujemy za zaproszenie.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy.
1: I zapraszamy na Włocławek Rock Festival 3 października Centrum Kultury Browar B.
2: Dziękujemy raz jeszcze. Sylwia Szarecka, moim i Państwa gościem byli dzisiaj panowie organizatorzy ze Stowarzyszenia Kultury.
0: Krzewienia Kultury.
2: Krzewienia Kultury. I zapraszamy Państwa wszystkich serdecznie na Włocławek Rock Festival.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobus.

0: 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Lokalne partnerstwa do spraw wody mają ułatwiać współpracę przy gospodarowaniu wodą na terenach wiejskich. W Polsce działa już 261 takich partnerstw, ale ich funkcjonowanie wciąż nie jest uregulowane przepisami. Lokalne partnerstwa wodne skupiają m.in. rolników, samorządy, spółki wodne i instytucje zajmujące się gospodarką wodną. Ich zadaniem jest wspólne rozwiązywanie problemów związanych m.in. z suszą, retencją i dostępnością wody.
1: Zainteresowałem się działalnością lokalnych partnerstw wodnych z uwagi chociażby na jedną sprawę, jaka nas tutaj nurtuje, to jest stopień wodny Siarzewo. W latach od 2020 powstało w naszym województwie na bazie poszczególnych powiatów 18 takich partnerstw wodnych, które miały na celu koordynować działania gospodarki wodą w poszczególnych obszarach powiatowych. Nadzór nad nimi sprawuje Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie pośrednio, a bezpośrednio sprawuje minister rolnictwa. Ponieważ to już kilka lat, jak te partnerstwa były tworzone, to zainteresowałem się ich efektami pracy. Co to nam w sumie dało? Po wstępnej mojej analizie okazuje się, że urządzenia melioracji szczegółowych niszczeją, że kanały różnego rodzaju i rowy, które są w zasięgu polskich wód, nie są czyszczone, nie są konserwowane, że one ulegają degradacji, że zbiorniki wodne, z którymi zajmują się też polskie wody, nie są konserwowane, że nowe zbiorniki wodne, tak zwanej małej, średniej retencji, nie są w wystarczającej ilości budowane. Dlatego postanowiłem złożyć do ministra rolnictwa swoje zapytanie w tej sprawie, postawiając kilka pytań co do efektów działania lokalnych partnerstw wodnych oraz realizacji powiatowych planów gospodarki wodą, które powinny być opracowane. Nie wiem, czy są wszędzie opracowane, a jeżeli są, to w jaki sposób są realizowane. I wreszcie postawiłem pytanie, jaki jest nadzór marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, czyli Departamentu Rolnictwa, który zajmuje się właśnie gospodarką wodną. I ja, będąc wcześniej radnym województwa, uchwaliliśmy program budowy zbiorników retencyjnych, tak zwanych oczek wodnych, bo wszystko chodzi o to, żeby gromadzić wodę, żeby woda była zarządzana, żeby nie była spuszczana tylko do niższych zbiorników.

0: ale wtedy, kiedy jest potrzeba, kiedy jest sucho, tak jak teraz, żeby ona była także w celu poprawy warunków gospodarowania w rolnictwie. Bo przecież my w Kujawsko-Pomorskim, jeżeli chodzi o stopień wodny, mamy dwa cele. Po pierwsze, poprawić bezpieczeństwo istniejącego stopnia wodnego we Włocławku, który pracuje już ponad 60 lat, i jednocześnie zapewnić wyższy poziom wód gruntowych dla rolnictwa. No i w tym samym zapewniając wodę i rolnikom bieżącą, ale i także mieszkańcom wsi, bo dzisiaj na wsi to nie tylko rolnicy, ale i także inni, którzy z rolnictwa się nie utrzymują. Wszystko to biorąc pod uwagę, oczekuję na szczegółową odpowiedź w tej sprawie, szczególnie ukierunkowując moją myśl o stopniu wodnym w Siarzewie, bo lata biegną, rządy się zmieniają, a stopnia wodnego w Siarzewie jak nie było, tak nie ma. I obecna sytuacja jest bardzo trudna, bo decyzja, którą uchylił Generalny Inspektor Środowiska, sąd ją podtrzymał, w związku z tym trzeba od nowa przygotowywać całe postępowanie w tym zakresie. Stąd pytam, na jakim to jest etapie. Jeżeli otrzymam odpowiedź, to na pewno Państwa poinformuję.
1: Pierwsze pilotażowe partnerstwa powstały w 2020 roku. Obecnie działają w całym kraju. Przygotowały m.in. 265 planów zarządzania wodą na poziomie powiatów. Problemem pozostaje brak formalnych zasad funkcjonowania lokalnych partnerstw wodnych oraz stałego finansowania. Przedstawiciele partnerstw chcą, aby ich działalność została uregulowana w ustawie Prawo wodne. Ma to ułatwić współpracę, pozyskiwanie środków i realizację konkretnych działań związanych z gospodarką wodną.
2: Wykonawca kontynuuje budowę Wonerfu na ulicy 3 Maja. Prace weszły właśnie w kolejny etap. Na odcinku od skrzyżowania z Żabią do Cyganki prowadzone są roboty ziemne, przygotowywane są przyłącza ciepłownicze, a kolejnym krokiem będzie przygotowanie podłoża pod nową nawierzchnię.
3: Tutaj warunkiem przejścia było puszczenie ruchu na ulicy Piekarskiej i to się dokonało. W związku z tym kontynuowanie prac właśnie przy tej inwestycji. Na ten moment zarówno skrzyżowanie ulicy 3 Maja z ulicą Żabią, jak i z ulicą Cyganki jest przejezda. Dodatkowo mamy też przejazd na ulicy Piekarskiej i na ten moment prace związane z właśnie rozbiórką tej istniejącej nawierzchni, ale również z ochroną drzew i inne prace, które mają polegać na przygotowaniu pod inwestycje, toczą się pomiędzy tymi skrzyżowaniami.
4: A czy macie kontakt z wykonawcą? Czy on mówi, że wyrobi się do tego terminu ustalonego w warunkach umowy?
3: Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą. Tutaj no, nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby na ten moment przedłużać ten termin. W związku z tym według umowy inwestycja powinna zakończyć się na koniec października tego roku.
2: Kierowcy muszą jednocześnie liczyć się z utrudnieniami w innej części Włocławka. Na skrzyżowaniu Kapitulnej, Długiej i Wysokiej powstaje rondo turbinowe. Przebudowa ma przygotować ten rejon na większy ruch, który pojawi się po realizacji planowanego tunelu pod torami w ciągu ulicy Wienieckiej.
3: Tutaj prace też są na zaawansowanym poziomie. Jeżeli chodzi o takie zaawansowanie procentowe, to tutaj mamy już około 80% wykonania. Były pewne zmiany, które wyniknęły z prac, które nie były przewidziane projektami, natomiast tutaj wykonawca deklaruje, że uruchomienie ruchu dla kierowców nastąpi do 15 października. Może uda się to zrobić wcześniej, ale tutaj podchodzimy do tego bardzo spokojnie, lepiej się pozytywnie zaskoczyć niż negatywnie rozczarować. Na ten moment ruch w tym obszarze jest od ulicy Wysokiej w lewo w stronę ulicy Kapitulną oraz od ulicy Kapitulnej w prawo w ulicę Wysoką.
2: Według deklaracji wykonawcy w najbliższym czasie kierowcy powinni mieć możliwość przejazdu z Kapitulnej w ulicę Długą. Pod koniec maja w Galerii Sztuki Współczesnej rozpoczął się cykl warsztatów dla seniorów Posztukuj z GSW. Spotkania odbywają się w każdy czwartek. Warsztaty są okazją do zapoznania się z wybranymi technikami oraz samodzielnego tworzenia. Ostatnio przyszła kolejna przyklej na klej.
5: Dzisiaj mamy gościa, Piotrka Bicimirskiego, który przyjechał do nas ze Słupska i prowadzi zajęcia z kolażu z cyklu Posztukuj z GSW, przyklej na klej, gdzie uczestniczki zagłębiają się w sferę wspomnień, głębokich emocji i próbują odzwierciedlić je w swoich pracach.
6: Kiedy byłem tutaj na poprzednich zajęciach, uczestniczki, tutaj mamy też uczestnika, były bardziej skumulowane w jednym miejscu. Tutaj widzę dynamikę, cały czas się przemieszczają.
5: Tak, próbujemy trochę urozmaicać i pracę w grupie, i też pracę indywidualną, a poniekąd w grupie.

0: grupie, także troszeczkę zmieniamy tę przestrzeń. No, nie jest ona wielka, więc staramy się jakby co jakiś czas coś zmieniać, żeby też uczestniczki miały swój punkt widzenia, zmieniały swój punkt widzenia.
1: W trakcie spotkań uczestnicy poznali techniki cięcia, wydzierania, warstwowania i kompozycji, co pozwoli im na tworzenie unikalnych dzieł, rozwój wyobraźni, a także naukę zasad doboru kolorów i tekstu.
2: Dzisiaj zajmujemy się kolażem, czyli kolaż jako forma ekspresji, bardzo dowolna forma, więc tutaj jest przewodnia myśl to kolaż.
3: Czego używają uczestnicy do kolażu? Widzę tutaj zdjęcia, także chyba prywatne zdjęcia, a także różne inne elementy. Co tutaj mamy?
2: Są zdjęcia, też taki pomysł na ten kolaż to jest też jakby staranie się zrozumieć swoje emocje i jakby wyrazić je poprzez kolaż. No jakby mamy nieograniczone narzędzia poprzez nożyczki, różne pędzelki, farbki. Cokolwiek tak naprawdę nam przyjdzie do głowy, to jakby jest możliwość użycia tego w kolażu. Więc to jest taka fajna, bardzo otwarta forma ekspresji. Więc mam bardzo dużo rzeczy. Od gazet po suszone kwiatki, no i te zdjęcia, które są jakby trochę takim przewodem. Aczkolwiek każdy może używać, co tylko mu przyjdzie do głowy.
3: Pani Aniu, co pani tworzy? Co tutaj jest? Co było inspiracją?
4: Kolaż próbuję stworzyć i taki z podróży naszych z mężem. Na wycieczkach gdzieś byliśmy i no i tak wspomnienia takie z wycieczki. W stylu kolażu właśnie. Tutaj się uczymy tego kolażu i próbujemy to zrobić.
3: Co to za miejsce? Jakie wspomnienia przywodzą?
4: No dużo. No, to jest Krynicy Górskiej, tam ze Śląska, no dużo jest ze Śląska właściwie. Z Góry Żary, o, na pewno z Bielsko-Białej byliśmy też. No i tak to właściwie jeszcze, ale już... Nie będę na razie.
3: Czym jeszcze pani ozdabia swój kolaż? Co tutaj jest? Widzę gałązki.
4: Coś połączyć tutaj, te jesienne klimaty próbuję połączyć z jesiennymi kwiatkami, z jakimiś właśnie iglakami. Coś w takim stylu, no i będę próbowała dalej, nie wiem, co mi tutaj wyjdzie.
3: Co pani sądzi o takich zajęciach? Czy są potrzebne?
4: No myślę, że są potrzebne, jak nas tutaj tylu jest, to chyba się wszystkim podoba. My już tu chodzimy od czerwca, także nie od czerwca, od lipca chyba. Także nam się tutaj podoba i zawsze z chęcią przychodzimy na te zajęcia.
1: Seniorzy są we Wrocławku niezwykle aktywni. Z jednej strony organizują różnego rodzaju imprezy, uczestniczą w zajęciach sportowych, a jak widać sztuka również nie jest im obca.
0: Jeżeli chodzi tutaj o panie, które do nas przychodzą, są niezwykłe. Gdyby nie te panie, no i też mamy tutaj teraz pana, ale gdyby nie nasze uczestniczki, to tych zajęć w ogóle by nie było. Mimo, że w większości nie miały do czynienia ze sztuką jako taką, nie uprawiają jej zawodowo, wspaniale pracują, tworzą cudowne prace, mają ogromną wyobraźnię, są bardzo otwarte, można się z nimi pośmiać, pożartować, nie ma bariery wiekowej, po prostu coś wspaniałego. Także gdyby nie te panie, to nie byłoby zajęć i dają ogromną wiarę i w seniorów, i pokazują, że często seniorzy są bardziej otwarci niż młodzi ludzie.
1: Warsztaty w GSW to doskonała okazja, aby rozwinąć kreatywne myślenie, poprawić małą motorykę, koordynację oko ręka i koncentrację, a także zrelaksować się. Prowadzone będą do końca października, a ich zwieńczeniem będzie wernisaż prac. Warto dodać, że z racji ograniczonej przestrzeni obowiązują zapisy. Włocławek stawia na rozwój transportu publicznego i coraz większy udział autobusów elektrycznych. W ostatnim czasie do floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego trafiły 22 nowe pojazdy. Miasto pozyskało na ich zakup 56 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania z funduszy europejskich i Krajowego Planu Odbudowy.
5: W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55 do 45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę

0: tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1:2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym.
1: Jak podkreślają władze miasta, eksploatacja elektryków jest również tańsza od pojazdów z silnikiem diesla. Nowe autobusy mają być wykorzystywane coraz intensywniej. W przyszłym roku mają wykonać około 64-65% wszystkich wozokilometrów.
2: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy we Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami. W tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są 12-tki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek.
1: Nowe pojazdy to nie tylko jedyna zmiana. Miasto przygotowuje także kolejne inwestycje w infrastrukturę transportową. Planowana jest przebudowa 37 przystanków oraz dwóch pętli autobusowych przy ulicach Promiennej i Dębowej.
0: Kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej. Krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty, bardziej odporne wiaty, przebudowujemy przystanki, rozwijać też będziemy sieć tak zwanych DIP-ów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej, podróżnych. To czeka nas już niebawem, dlatego że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i pozyskiwania dotacji na przebudowę 37 przystanków, w tym dwóch pętli autobusowych przy ulicy Promiennej i przy ulicy Dębowej. Tu z kolei ukłon w kierunku pracowników MPK. Te pętle, oprócz tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy będą mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inny posiłek. Więc myślę, że to z punktu widzenia pracodawców tutaj i mojej perspektywy i panów prezesów to też jest bardzo, bardzo ważne.
1: Dzięki zakupom nowych autobusów średni wiek całej floty MPK spadł z około 11,5 roku do niewiele ponad 6,5 roku. Wśród nowych pojazdów są także dwa autobusy przegubowe, które po około 25 latach wróciły na ulicę Włocławka. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego odwiedził wojewódzki szpital specjalistyczny we Włocławku. Został oprowadzony po budowanym pięciokondygnacyjnym budynku głównym nazywanym sercem szpitala. Obecnie wykonano 67% wszystkich prac.
3: Szpitalem we Włocławku interesuje się jako przewodniczący zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, no i organu założycielskiego i też tego, który realizuje wiele inwestycji w obszarze służby zdrowia, no i finansuje przede wszystkim, bo ta inwestycja jest finansowana z różnych źródeł, ale również budżetu województwa, kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, środków unijnych. No więc pilnujemy, czy te środki są dobrze, zgodnie z celem wydatkowane. I dlatego dzisiaj się tutaj spotykamy.
1: Szpital będzie placówką nowej generacji. Pomieści izbę przyjęć i szpitalny oddział ratunkowy. Główny blok operacyjny z 7 salami operacyjnymi, blok porodowy, oddział intensywnej terapii, oddziały łóżkowe, pracownię endoskopową oraz szpitalną aptekę i sterylizatornię.
3: Już wjeżdżając od Wienieckiej do szpitala widzimy oczyma wyobraźni na razie, jak cały kompleks będzie wyglądał w 2030 roku, bo ten standard, który już tutaj widzimy na zewnątrz, może jeszcze nie w środku, mówi o tym, o jakim szpitalu mówimy. Mówimy o szpitalu najnowocześniejszym w regionie nowej generacji XXI wieku, gdzie to, co najważniejsze w takim szpitalu wielospecjalistycznym, ale wysokospecjalistycznym, jest niezbędne do ratowania życia i zdrowia pacjentów.
1: Mówi Dariusz Szczepański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.
4: Tak wygląda sala pacjenta. Trzy łóżkowe, jak państwo widzicie, podejścia

0: wskazów medycznych, podejście elektryczne, standard, powierzchnia, bardzo, bardzo tak, odpowiadająca udzielaniu świadczeń, tak żeby można było do pacjenta podejść z czterech stron, nie tylko z trzech. Proszę zauważyć, jak już są łazienki wyposażone, bo tam już następuje biały montaż, a więc ten postęp jest rzeczywiście na etapie takim około 70%. Na końcu zobaczymy, będzie tutaj endoskopia, tam są pomieszczenia do pracowni endoskopowej. Ona oczywiście jest ekranizowana z tego względu, że mogą tam być używane urządzenia radiologiczne.
1: Na dachu obiektu znajduje się lądowisko dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgodnie z planem budynek zostanie oddany pod koniec czerwca 2027 roku. Koszt inwestycji to około 500 000 000 zł. Dłuższa rozmowa z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Sałbeckim już jutro w studiu telewizji Kujawy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

Znajdujemy się na terenie zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, a spotkaliśmy się, by poopowiadać o tym, co wydarzyło się w ostatnim czasie w naszym mieście w zakresie transportu zbiorowego, a mamy się też czym chwalić. Na początku proste liczby. 56 milionów złotych to jest kwota, którą pozyskaliśmy, bezzwrotne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, tak naprawdę z dwóch źródeł, z Funduszu Spójności, którym dysponuje tymi środkami marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Tutaj 12 milionów bezzwrotnego dofinansowania na łącznie 6 autobusów elektrycznych oraz Krajowy Plan Odbudowy 42 miliony złotych na w sumie 16 autobusów elektrycznych, czyli krótko mówiąc 22 nowe autobusy elektryczne dotarły do zajezdni MPK pod koniec ubiegłego roku, no i w tym roku już też pełną dostawę mamy sfinalizowaną, pełną, bo te, które stoją za nami, te 4 autobusy, to jest ostatnia dostawa przewidziana na ten rok. W

W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55 do 45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1:2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym, co jeszcze w ostatnim czasie się wzmacnia niestety, bo te trendy związane z cenami paliw kopalnych no cały czas są niekorzystne dla odbiorców, a tutaj dużym odbiorcą niezmiennie jest włocławskie MPK, więc tutaj też jest nadzieja na to, że pewne oszczędności od przyszłego roku też się pojawią. Co ciekawe, w tych autobusach, i to jest też wspólny mianownik, właściwie wszystkie autobusy, które kupujemy, autobusy elektryczne, jako minimum, które stawiamy przed producentami, to, żeby miały zasięg przynajmniej 300 kilometrów na jednym ładowaniu, przy czym też oczekujemy, że gwarancja na baterie w tych autobusach była nie krótsza niż 98 miesięcy i tutaj oczekujemy, że po tych 98 miesiącach ta bateria będzie w stanie ładować się do 80%, czyli nadal te 300 kilometrów na jednym ładowaniu przejedziemy, a to jest zasięg wystarczający do tego, żeby ładować tak, jak to się dotychczas dzieje, w nocy autobusy i przez cały dzień te autobusy mogą przewozić mieszkańców zarówno Włocławka, jak i regionu włocławskiego, którzy korzystają z oferty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Ciekawostką jest na pewno fakt, że wszystkie te autobusy, które są we flocie włocławskiego MPK, wyprodukowane są w Polsce. To jest bardzo ważne, szczególnie przy tych trendach też globalizacyjnych, żeby nie tylko były to produkty na naszym kontynencie realizowane, ale też w naszym kraju. Zarówno Solaris, jak i MAN produkowany jest w Polsce i te autobusy, które tutaj do nas docierają, takie właśnie są. Z wyjątkiem dwóch z tej 22, to są autobusy 12-metrowe, dwa, o czym już Państwo wiecie, to wielki powrót po ćwierć wieku do Włocławka autobusów przegubowych. Mam nadzieję, że to nie są ostatnie autobusy przegubowe, które będą jeździć po ulicach naszego miasta, ale na pewno widzimy, że dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców się cieszą te autobusy, co też myślę, że ta sytuacja na rynku paliw sprawia do pewnej refleksji, bo przypomnę, że miesięczny bilet dla osoby dorosłej na wszystkie linie tak naprawdę można jeździć przez cały miesiąc dowolnie wszystkimi liniami MPK. Kosztuje 75 zł dla osoby dorosłej. Oczywiście są też karnety ulgowe do tego stopnia, że dla osób, które posiadają kartę dużej rodziny, to jest nawet 22,50 za cały miesiąc jeżdżenia autobusami MPK i widzimy, że to zainteresowanie włocławskim MPK i naszą ofertą rośnie. Nie tylko z powodu autobusów, nie tylko z powodu wyposażenia tych autobusów, bo wszystkie mają klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, co jest też bardzo ważne, ale też, jak Państwo zauważyliście, kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej. Krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty,
bardziej odporne wiaty, przebudowujemy przystanki, rozwijać też będziemy sieć tak zwanych

0: DIP-ów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej, podróżnych. To czeka nas już niebawem, dlatego że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i pozyskiwania dotacji na przebudowę 37 przystanków, w tym dwóch pętli autobusowych przy ulicy Promiennej i przy ulicy Dębowej. Tu z kolei ukłon w kierunku pracowników MPK. Te pętle, oprócz tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy będą mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inny posiłek. Więc myślę, że to z punktu widzenia pracodawców tutaj i mojej perspektywy i panów prezesów to też jest bardzo, bardzo ważne. Więc krótko mówiąc, znowu jesteśmy liderem. Oczywiście mniejsze samorządy tutaj mają większe pole do popisu. Natomiast jeżeli mówimy o miastach dużych, takich jak Włocławek, Toruń czy Bydgoszcz, to niewątpliwie tutaj wyprzedzamy wszystkich. 55% floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego to ekologiczne, niezawodne i elektryczne autobusy, które przewożą mieszkańców. Jeszcze jedna ciekawostka. Średnia teraz wieku naszych autobusów to jest nieco ponad 6,5 roku, więc to jak na autobusy jest naprawdę bardzo dobry wynik. Panie prezesie?
1: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy we Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami. W tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są 12-tki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek. Dziękuję bardzo.
0: Czy, panie prezesie?
2: Czy ja może jeszcze tylko taką jedną ciekawostkę. Te autobusy elektryczne, które mamy, w przyszłym roku planujemy, ich jest 55%, ale wykonają one około 64-65% wozokilometrów z całego przyszłego roku. Więc tu widzimy, że te autobusy elektryczne będą naprawdę eksploatowane dość intensywnie i po to jest z tego względu, żeby jak najwięcej kilometrów zrobiły te autobusy bezemisyjne, które, że tak powiem, dla środowiska są bardzo dobre, przyjazne.
0: I dla mieszkańców, bo to już mieszkańcy też na to zwracają uwagę, że po prostu te nowe autobusy elektryczne są ciche. One nie powodują takiego hałasu jak te stare, wysłużone, dieslowe pojazdy, więc to też, jeżeli chodzi o to środowisko przyjazne dla słuchu, to też jest ważne z punktu widzenia mieszkańców Włocławka.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Sylwia Szarecka. Dzisiaj moim i Państwa gościem będą panowie organizatorzy Wrocławskiego Festiwalu Rock Festival. Proszę, przedstawcie się nam, panowie.
1: Dzień dobry, witamy Państwa. Dziękujemy Telewizji Kujawy za zaproszenie do tego wywiadu. Jesteśmy Stowarzyszeniem Krzewienia Kultury Scena Arty, jak na koszulkach. Z siedzibą w Bydgoszczy organizujemy Wrocławek Rock Festival po raz drugi, to jest druga edycja. Natomiast całe stowarzyszenie robi cykl jesienny w Bydgoszczy, w Wrocławku, Toruniu i Grudziądzu. To jest cykl czterech imprez jesiennych, na które już od razu na wstępie serdecznie zapraszamy.
0: Proszę, powiedzcie panowie, skąd się wziął pomysł na ten festiwal?
2: To może ja. Dzień dobry. Ja może przedstawię. Mirosław Grzyb, prezes stowarzyszenia. Marek Habryn, wiceprezes stowarzyszenia. No sama idea wzięła się stąd, że chcemy po prostu przybliżać trochę muzykę, że tak powiem, na co dzień mniej popularną, taką bardziej, można powiedzieć, trochę niszową, która bezpodstawnie troszkę skazywana jest na tą niszowość, bo wydaje nam się, a wręcz jesteśmy pewni, że jest bardzo ciekawa i bardzo fajna. A ponieważ jesteśmy takimi troszkę, można powiedzieć w cudzysłowie, wariatami muzycznymi, to chcemy właśnie jakby szerzyć tą muzykę w naszym województwie. Każdy z nas troszkę pracował w swoim, że tak powiem, ogródku, bo Mirek bardzo długo już organizuje Progressive Evening w Bydgoszczy. Ja organizowałem sam progrokowy akcent w Grudziądzu. Połączyliśmy siły. No i można powiedzieć, że przejęliśmy Rock Art Festival w Toruniu. No i pojawiła się idea, że jest takie duże miasto tutaj w naszym województwie.
1: Piękne miasto.
2: Piękne miasto z piękną salą. Pod której jesteś...
1: Pięknymi, wspaniałymi ludźmi. Mówimy tu o Browarze B.
2: Tak, no.
1: Centrum Kultury. Wspaniała obsada tam jest i...
2: Bardzo dobrze. I po prostu chodzi o to, że narodziła się idea, żeby tutaj właśnie we Wrocławku też był festiwal.
0: A jak panowie, powiedzcie, udał się ten pierwszy festiwal? Jakie panów doświadczenia?
1: No, może ja powiem, bo już
2: proszę bardzo. Proszę bardzo.
1: Podstawowe doświadczenie jest takie, że wśród tych czterech imprez można zdecydowanie powiedzieć, że atmosfera organizacyjna w porozumieniu z Centrum Kultury Browar B na pierwszym miejscu. Zdecydowanie profesjonalna grupa. Mówię o obsadzie technicznej Browaru. No, my też troszeczkę już profesjonalizmu żeśmy nabrali, także ta współpraca była wspaniała. No i mieliśmy wspaniały zespół, Vandenplast, troszeczkę...

0: Naprawdę duża niemiecka gwiazda.
1: Niemiecka gwiazda.
0: Tak, w naszym stylu, w naszym gatunku.
1: No, naszym, tak. I, no i bardzo długo na rynku. To było naprawdę świetne otwarcie we Wrocławku.
0: No ja myślę, że takiego turbusa to jeszcze we Wrocławku nie było, bo oni przyjeżdżali takim wielkim turbusem i ledwo się tam pod ten browar zmieścili.
1: Nie mogli wjechać.
0: No, tak, nie mogli wjechać, bo to oni po całej Europie jeździli i właśnie przyjechali z Czech wtedy, pamiętam.
1: Jakbyś naprzeciwko, nie wiem co to za...
0: Szkoła, tam chyba szkoła jest i tam jakoś udało się tak na parkingu szkolny, bo wielki autobus, naprawdę jeszcze takiego nie widziałem. Turbus na dwa zespoły po prostu, nie?
2: To fenomenalnie. A jak powiecie druga edycja, czym kierowaliście się przy wyborze gości, wykonawców?
0: No cóż, jeżeli chodzi o drugą edycję, dosyć szybko zaczęliśmy szukać zespołów.
1: Tak, już zaraz po zamknięciu edycji.
0: No, kierujemy się zawsze tym samym, żeby zespoły były ciekawe. Nie sposób mówić o sobie, mój zespół rozpocznie The Broken Bridges, tą całą imprezę, ale jeżeli chodzi o te jakby najbardziej kluczowe zespoły, no Maciej Meller, to myślę, że tak, jest duże nazwisko z zespołu Riverside i tutaj nie opodal was, bo z Inowrocławia.
1: Także Riverside no, to chyba jedna z najlepszych, a może najlepsza formacja w tym gatunku w Polsce. I Maciej Meller teraz ma
0: przyjedzie z zespołem
1: i po prostu...
0: Chyba 12 osób na scenie, tak? Dobrze?
1: 12 osób.
0: 12 tak, osób tak. Na scenie. Także
1: i wcale
0: porządny skład.
1: Nie bardzo agresywna muzyka, raczej taka przyjemna dla ucha. Bo wiele osób, że tak powiem, myli nasz styl, który my tak. się zajmujemy, czyli rock progressive, myli z jakimś takim mocnym brzmieniem. Ja wiem, że bo spotykam się z wieloma ludźmi już i to wyhałasujecie. No, to jest nieprawda.
0: No właśnie.
1: Rock progresywny to jest właśnie większość delikatna, ale też przyspieszenia, zmiana rytmu i też troszeczkę mocnego grania. Czyli to jest bardzo ciekawa muzyka. Zapraszamy wszystkich.
0: No to tak jakbyśmy wzięli Pink Floydów, tak? Masa ludzi słucha Pink Floydów, a czasami są oczywiście trochę mocniejsze brzmienia, ale no gdzieś tam wokół tego się jakby poruszamy. No i co, będzie zespół...
1: Gwiazdą
0: będzie zespół Le Soir z Holandii. Oni już grali w zeszłym roku u nas w Toruniu. Tak. Naprawdę bardzo się spodobali i postanowiliśmy zaprosić ich jeszcze raz.
2: A spytam się, czy ciężko jest tutaj jednak takie zagraniczne już zespoły, czy ciężko jest panom zorganizować przyjazd tych zespołów do Polski?
1: To jest różnie. Z niektórymi zespołami jest łatwiej, z niektórymi trudniej. Dużo jest pisania, mailowania, rozmów, no bardzo dużo. Znaczy rozmów w sensie mailu czy messengera, czy tych nowoczesnych, dla mnie nowoczesnych, bo już, że tak powiem, wiek swój mam, nowoczesnych metod porozumiewania. No więc dużo tego jest, dużo się mailuje, dużo się messengeruje. Jedni chcą, drudzy nie chcą, jednym zespołom pasuje, innym nie pasuje, więc to jest mozolna praca.
0: To jest ciągła praca, ale też muszę powiedzieć, że mogę wspomnieć, że nawiązaliśmy już takie europejskie kontakty i trochę łatwiej nam teraz po tylu latach organizowania, no, że tak powiem, z tymi zespołami się kontaktować, bo mamy już też swoje kanały.
1: Tak, no mamy już kilka umów z agencjami zachodnimi, także przyszły rok Włocławek, proszę Państwa.
0: Nie, no ale ten rok trzeba odwiedzić.
1: Ten rok trzeba zobaczyć, co jest grane, a przyszły rok to już będzie na kolana, wszyscy na kolana. To taki żarcik oczywiście.
2: To zapytam się jeszcze, co czeka na odwiedzających Państwa koncert. Jakie atrakcje przygotowaliście? Czy będzie coś nowego w porównaniu z edycją poprzednią?
0: Ja powiem tak, że przede wszystkim cztery fajne koncerty, ale robimy to zawsze w takiej formie, że ponieważ uważamy, że ciągłe słuchanie muzyki jest fajne, ale też przydałby się jakiś oddech, więc mamy taką formułę, że dwa koncerty i będzie to właśnie Broken Bridges i Small Tape, świetny zespół z Niemiec. I później troszkę odpoczywamy od muzyki, bo mamy taki cykl bliskie spotkania i zapraszamy znanych ludzi i robimy z nimi taki około godzinny wywiad. I rozmawiamy. No, w zeszłym roku był Tomasz Lipa-Lipnicki z Illusion.

0: że dosyć znana postać. A w tym roku będzie Piotr Łukaszewski, którego możemy kojarzyć z takich zespołów jak Ira dawniej, czy Ptaki. Też bardzo znany człowiek, ma studio chyba w Trójmieście.
1: Chyba jedno z najlepszych studiów muzycznych.
0: Także myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa. No i później wracamy znowu do muzyki i już te nasze gwiazdy, czyli Maciej Meller i Lesoir.
1: Tak jest.
2: A skąd panowie w ogóle...

0: pierwszy koncert udany?
1: Tak, ja chciałem wspomnieć, to jest świetne pytanie. Wiele osób na nasze koncerty, czy w Bydgoszczy, czy w Toruniu, czy w Grudziądzu, spora grupa ludzi przyjeżdżała z Włocławka właśnie. I oni nas tak przytykali nam, a dlaczego nie robicie we Włocławku? No i tak stanęliśmy, i mówimy, dlaczego nie robimy we Włocławku? Takie miasto fajne, piękne miasto, no, sporo ludzi, że tak powiem, nawet w naszym nurcie, ale chcemy też również przede wszystkim zaprosić Państwa, tych, którzy nie słyszeli jeszcze.
2: No właśnie, żeby przyjść i zobaczyć.
1: Bo to jest, ja kiedyś też tak słuchałem tylko radia, słuchałem radiowej muzyki i tak dalej, ale jak posłuchałem tego rodzaju muzyki, to jest tak ambitna muzyka, tak brzmieniowo szeroka, rytmicznie, szybciej, wolniej, wspaniała muzyka. Dlatego zapraszamy serdecznie.
2: No,
1: ja to będę kilka razy jeszcze.
2: Ja też zapraszam bardzo.
0: Cudownie. A tak spytam się jeszcze a propos w ogóle państwa, panów tutaj zainteresowania tą muzyką. Tu pan wspomniał, że ma pan własny zespół. Tak, tak. Pan też z racji tak zamiłowania gdzieś
1: to
0: tam.
1: To znaczy, ja mam we krwi tą muzykę, ale nie zagram na żadnym instrumencie, chyba że na nerwach.
2: No,
1: chyba dobrze.
2: Ale prezesowi słabo wychodzi na nerwach. Tak,
0: to nawet to granie nie do końca.
1: Ale muzykę progresywną, rock w ogóle szeroko rozumiany, bo my jako stowarzyszenie nie zamykamy się tylko w tego rodzaju muzyki, bo to może zabrzmiało tak, że my tylko i zamkniętym jakimś pudle jesteśmy tego rodzaju. Nie, jesteśmy też, organizowaliśmy też drużyny metalowe, mówię o innych miastach, bo druga edycja to my dopiero we Włocławku się rozkręcamy. Tutaj bym chciał, można, że tak powiem, zareklamować.
0: Oczywiście, tak? No proszę.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy panu prezydentowi, bo wsparł nas w tym roku, to jest jedna rzecz i widzimy w prezydencie naprawdę człowieka takiego, no, naszego człowieka.
2: Zresztą warto wspomnieć, że o naszej fajnej, sympatycznej akcji zaproszenia pana prezydenta w zeszłym roku.
1: Można, to nie wiem, czy to można, bo to może być zły przykład, ale możemy taki trochę może zły przykład opowiedzieć?
2: Nie, dlaczego zły? No to było bardzo sympatyczne.
1: No, zły, to tak samo, że jak na temat. Nie mogliśmy się dostać w pierwszym roku, żeby zorganizować tą pierwszą edycję, nie mogliśmy się do prezydenta dostać.
2: No był zajęty.
1: Zajęty, dziś wyjazdy, to sprawy służbowe, ważniejsze oczywiście.
2: I w dniu koncertu? W dniu koncertu
1: udaliśmy się
2: do urzędu miasta i po prostu
1: stanęliśmy,
2: czekaliśmy chyba 40 minut
1: albo więcej.
2: Udało się spotkać, no i prezydent zaszczycił nas swoją obecnością tego dnia i było super, zresztą wiem, że ma duszę rockową, bo słyszeliśmy, że na Polandroku właśnie, jak mieliście eliminację, to wiem, że czynnie brał udział.
1: Tak, i zapowiedział też oczywiście udział w drugiej edycji, jako nasz gość specjalny.
2: Nie, no generalnie chcielibyśmy
1: całemu biuru prezydenckiemu.
2: Biuro Kultury, Wydział Kultury.
1: Pani dyrektor Wydziału Kultury pomaga. Chce się robić ten Włocławek, tak, że tak powiem, jak jest mili ludzie w browarze, jak już wcześniej mówiłem, miła atmosfera w Urzędzie Miasta. No i mili ludzie, naprawdę, w zeszłym roku świetna publiczność, świetna.
2: No.
0: To może tak opowiedzcie panowie od kuchni, jak to wygląda, jak wygląda cały proces organizacji.
2: To może ja troszkę powiem, bo chciałem jeszcze nawiązać właśnie do tych koszulek, które mamy, bo Stowarzyszenie Krzewienia Kultury to nie jesteśmy tylko my dwaj oczywiście, tylko jest jeszcze z nami parę osób, które przyjeżdżają i którym się chce chcieć i po prostu podczas takiej imprezy, no to każdy ma swoje funkcje. Ja mogę powiedzieć, że też zaangażowałem częściowo, bo jestem akurat nauczycielem gitary w Grudziądzu i moją młodzież, także też bardzo nam pomaga. No jest to fajna ekipa, która sprawnie działamy i wszystko od fenomenalnego backstage'u, który wspominają zespoły wszystkie, że backstage mamy najlepszy ze wszystkich.
1: Polską gościnność po prostu. Polską gościnność. Dobrze ich
2: z dziurkiem na czele.
1: żurkiem tańczyć. Pince schabowym. Mamy taki standardzik, że tak powiem, i wszystkie zagraniczne zespoły to...
0: Zestaw Wipowski.
1: Jeszcze piszą do nas i no, ach, ten żurek, ach, no.

0: Bo po prostu to jest nasza zasada, żeby przy okazji koncertów promować miasto, bo to nie jest gdzieś tam w polu, tak? To jest Włocławek, więc chcemy, żeby ten Włocławek w Niemczech, w Holandii, we wszystkich miastach, gdzie te zespoły są, żeby gdzieś to rozbrzmiewało. No i przede wszystkim, żebyśmy my się dobrze czuli i goście, wszyscy, którzy przyjdą na festiwal, żeby jakoś czuli też satysfakcję, że gdzieś tam są zauważalni
1: No dokładnie.
0: i o to chodzi.
2: A opowiedzcie, jak wygląda już sam dzień festiwalu od momentu takiego wejścia na scenę
1: A przede
2: do
1: wszystkim dzień
2: zejścia?
1: festiwalowy to są próby. My jesteśmy bardzo wcześnie rano. My mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia, bo mamy, nie wiem, od choćby rozwinięcia roll-upów naszych wszystkich sponsorów i partnerów medialnych do rozłożenia różnych dekoracji, do złożenia. Ja jeszcze się zajmuję składaniem naszego.
0: Telewizja Kujawy będzie na
1: No,
0: samym wejściu.
1: na samym wejściu, oczywiście.
2: Dziękujemy.
1: A teraz musimy, pamiętaj, no pani
0: Już
1: przyjdzie i sprawdzi.
2: przyjdziemy, sprawdzimy, będę
0: Tak jest, tak
2: oczywiście,
0: jest.
2: też się
0: Bardzo.
2: wybiera.
1: No, także jest dosyć dużo elementów i na scenie. No i wiadomo, no, witamy zespoły, pomagamy im przy przenoszeniu sprzętu. Nawet donosimy kawę na scenę podczas
0: Tak,
1: próby. To
0: żeby
1: jest
0: to ludzie
1: bardzo.
0: tego nie zepsują.
1: Zespoły są w szoku zawsze. Jak to się zaśmieje, że serwis kawowy wjechał tutaj.
0: Nie muszą gdzieś iść szukać kawy, bo, no bo rano zaczynają się te próby rano, więc
1: No.
0: już oni z gitarami się tam stroją, z perkusją, wszystko, a tu nagle kawka przychodzi. Także no, fajnie, fajnie, to jest najlepszy moment.
2: A co chcielibyście panowie powiedzieć osobom, które zastanawiają się, czy kupić bilet?
1: No ja myślę, że przede wszystkim zapraszamy, to przede wszystkim, ale warto sprawdzić muzykę, która na pewno nie zawodzi i jakby każdy może znaleźć tam coś dla siebie, bo tak jak Mirek wspomniał, są tam naprawdę elementy różne, nawet w moim zespole pojawi się akordeon. Także, no, który nie jest kojarzony do końca z muzyką progrockową. A u Maćka Mellera też fajne
0: Skrzypce,
1: instrumenty,
0: trąbeczka,
1: no,
0: także jest
1: także.
0: spektrum. To nie jest tylko walenie w perkusję, to nie jest tylko jakieś dźwięki basowej gitary niskiej i tak dalej. Nie, to jest spektrum muzyczne. Ta muzyka jest, uwierzcie Państwo, jest wspaniała.
1: No i przede wszystkim radzimy, jak będą te plakaty i te. Sprawdzić po prostu, bo przecież dzisiaj wszystko jest do sprawdzenia, jak grają dane zespoły, jak to brzmi, są wersje koncertowe, no każdy z tych zespołów jest do znalezienia na YouTubie jednym kliknięciem.
2: Czyli tak podsumowując już troszeczkę, po drugiej edycji możemy spodziewać się kolejnych.
0: Na
1: Na
0: 100%.
1: 100%.
0: Jeśli można 100% powiedzieć w 1000%, to ja bym powiedział w 1000%.
2: A jeszcze zapytam się, czy moglibyście panowie zdradzić nam jedną rzecz co do tej tegorocznej edycji? Taki może jakiś, taką wisienkę, jakieś coś specjalnego?
0: Dla nas wszystko jest
1: Dla nas
0: wisienką.
1: wszystko jest wisienką,
0: Wszystko jest
1: nie?
0: wisienką. No, zależy też od własnego odbioru. Jak widz czy uczestnik, jak do nas przyjedzie i ten, to musi swoją wisienkę znaleźć, jakby. No, dla nas wszystkie zespoły są fantastyczne. Ten Niemiec też ze skrzypkami przyjedzie, także no, będzie co do posłuchania. Dla jednych trochę szybciej i głośniej, dla drugich sentymentalnie. Maciej Mele przyjeżdża też z ośmiu.
1: Projekt akustyczny, taki by można powiedzieć.
0: Tak,
1: No,
0: tak. I
1: także
0: będzie, no,
1: jest bardzo
0: wokal ma
1: zróżnicowane.
0: wspaniały, no,
1: No.
0: on jest gitarzystą wspaniały, no, Riverside to jest marka, także to jest jakby potwierdzenie tego zespołu, klasy tego zespołu. No i no, wiele brzmień jest, to są te wisienki. Ja bym takiej jednej wisienki, to raczej nie.
1: Uważam, że cały czas jest ciekawie na tych naszych imprezach i że nie ma jakby jednego kanonu, czyli po prostu jeden zespół gra.
0: Znalazłem wisienkę teraz.
1: O.
0: Zaprasza wszystkich, jak już wszyscy się w browarze B pojawią, to jest taka dwójpółmetrowa maskotka
1: O.
0: wybuchana i ona będzie witać gości.
2: O, czyli będzie wisienka.
0: Będzie, tak. Teraz
1: wszyscy ją uwielbiają. Wszyscy ją uwielbiają, robią sobie zdjęcia.
0: Na imprezach takich typu rockowych, jakichś tego, no nie wiem, gdzie indziej, bo ja...
1: Ona troszkę taka jest w stylu sportowym, bym powiedział.
0: W stylu sportowym troszeczkę, tak.
1: Nie wiem, jaka...

0: jest maskotka, ale mamy
1: kaczorka.
2: Myślę, że na tym zakończymy. Bardzo panom dziękuję.
1: My dziękujemy.
0: My dziękujemy za zaproszenie.
1: Serdecznie dziękujemy.
0: I zapraszamy na Włocławek Rock Festival 3 października Centrum Kultury Browar B.
2: Dziękujemy raz jeszcze. Sylwia Szarecka, moim i Państwa gościem byli dzisiaj panowie organizatorzy ze Stowarzyszenia Kultury.
1: Krzemienia Kultury.
2: I zapraszamy Państwa wszystkich serdecznie na Włocławek Rock Festival.
0: Dziękujemy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Lokalne partnerstwa do spraw wody mają ułatwiać współpracę przy gospodarowaniu wodą na terenach wiejskich. W Polsce działa już 261 takich partnerstw, ale ich funkcjonowanie wciąż nie jest uregulowane przepisami. Lokalne partnerstwa wodne skupiają m.in. rolników, samorządy, spółki wodne i instytucje zajmujące się gospodarką wodną. Ich zadaniem jest wspólne rozwiązywanie problemów związanych m.in. z suszą, retencją i dostępnością wody.
1: Zainteresowałem się działalnością lokalnych partnerstw wodnych z uwagi chociażby na jedną sprawę, jaka nas tutaj nurtuje, to jest stopień wodny Siarzewo. W latach od 2020 powstało w naszym województwie na bazie poszczególnych powiatów 18 takich partnerstw wodnych, które miały na celu koordynować działania gospodarki wodą w poszczególnych obszarach powiatowych. Nadzór nad nimi sprawuje Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie pośrednio, a bezpośrednio sprawuje minister rolnictwa. Ponieważ to już kilka lat, jak te partnerstwa były tworzone, to zainteresowałem się ich efektami pracy. Co to nam w sumie dało? Po wstępnej mojej analizie okazuje się, że urządzenia melioracji szczegółowych niszczeją, że kanały różnego rodzaju i rowy, które są w zasięgu polskich wód, nie są czyszczone, nie są konserwowane, że one ulegają degradacji, że zbiorniki wodne, z którymi zajmują się też polskie wody, nie są konserwowane, że nowe zbiorniki wodne, tak zwanej małej, średniej retencji, nie są w wystarczającej ilości budowane.

0: zrealizowane. Dlatego postanowiłem złożyć do ministra rolnictwa swoje zapytanie w tej sprawie, postawiając kilka pytań co do efektów działania lokalnych partnerstw wodnych oraz realizacji powiatowych planów gospodarki wodą, które powinny być opracowane. Nie wiem, czy są wszędzie opracowane, a jeżeli są, to w jaki sposób są realizowane. I wreszcie postawiłem pytanie, jaki jest nadzór marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, czyli Departamentu Rolnictwa, który zajmuje się właśnie gospodarką wodną. I ja, będąc wcześniej radnym województwa, uchwaliliśmy program budowy zbiorników retencyjnych, tak zwanych oczek wodnych, bo wszystko chodzi o to, żeby gromadzić wodę, żeby woda była zarządzana, żeby nie była spuszczana tylko do niższych zbiorników, ale wtedy, kiedy jest potrzeba, kiedy jest sucho, tak jak teraz, żeby ona była także w celu poprawy warunków gospodarowania w rolnictwie. Bo przecież my w Kujawsko-Pomorskim, jeżeli chodzi o stopień wodny, mamy dwa cele. Po pierwsze, poprawić bezpieczeństwo istniejącego stopnia wodnego we Włocławku, który pracuje już ponad 60 lat, i jednocześnie zapewnić wyższy poziom wód gruntowych dla rolnictwa. No i w tym samym zapewniając wodę i rolnikom bieżącą, ale i także mieszkańcom wsi, bo dzisiaj na wsi to nie tylko rolnicy, ale i także inni, którzy z rolnictwa się nie utrzymują. Wszystko to biorąc pod uwagę, oczekuję na szczegółową odpowiedź w tej sprawie, szczególnie ukierunkowując moją myśl o stopniu wodnym w Siarzewie, bo lata biegną, rządy się zmieniają, a stopnia wodnego w Siarzewie jak nie było, tak nie ma. I obecna sytuacja jest bardzo trudna, bo decyzja, którą uchylił generalny inspektor środowiska, sąd ją podtrzymał, w związku z tym trzeba od nowa przygotowywać całe postępowanie w tym zakresie. Stąd pytam, na jakim to jest etapie. Jeżeli otrzymam odpowiedź, to na pewno Państwa poinformuję.
1: Pierwsze pilotażowe partnerstwa powstały w 2020 roku. Obecnie działają w całym kraju. Przygotowały m.in. 265 planów zarządzania wodą na poziomie powiatów. Problemem pozostaje brak formalnych zasad funkcjonowania lokalnych partnerstw wodnych oraz stałego finansowania. Przedstawiciele partnerstw chcą, aby ich działalność została uregulowana w ustawie Prawo wodne. Ma to ułatwić współpracę, pozyskiwanie środków i realizację konkretnych działań związanych z gospodarką wodną.
2: Wykonawca kontynuuje budowę Wonerfu na ulicy 3 Maja. Prace weszły właśnie w kolejny etap. Na odcinku od skrzyżowania z Żabią do Cyganki prowadzone są roboty ziemne, przygotowywane są przyłącza ciepłownicze, a kolejnym krokiem będzie przygotowanie podłoża pod nową nawierzchnię.
3: Tutaj warunkiem przejścia było puszczenie ruchu na ulicy Piekarskiej i to się dokonało. W związku z tym kontynuowanie prac właśnie przy tej inwestycji. Na ten moment zarówno skrzyżowanie ulicy 3 Maja z ulicą Żabią, jak i z ulicą Cyganki jest przejezda. Dodatkowo mamy też przejazd na ulicy Piekarskiej i na ten moment prace związane z właśnie rozbiórką tej istniejącej nawierzchni, ale również z ochroną drzew i inne prace, które mają polegać na przygotowaniu pod inwestycje, toczą się pomiędzy tymi skrzyżowaniami.
4: A czy macie kontakt z wykonawcą? Czy on mówi, że wyrobi się do tego terminu ustalonego w warunkach umowy?
3: Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą. Tutaj no, nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby na ten moment przedłużać ten termin. W związku z tym według umowy inwestycja powinna zakończyć się na koniec października tego roku.
2: Kierowcy muszą jednocześnie liczyć się z utrudnieniami w innej części Włocławka. Na skrzyżowaniu Kapitulnej, Długiej i Wysokiej powstaje rondo turbinowe. Przebudowa ma przygotować ten rejon na większy ruch, który pojawi się po realizacji planowanego tunelu pod torami w ciągu ulicy Wienieckiej.
3: Tutaj prace też są na zaawansowanym poziomie. Jeżeli chodzi o takie zaawansowanie procentowe, to tutaj mamy już około 80% wykonania. Były pewne zmiany, które wyniknęły z prac, które nie były przewidziane projektami, natomiast tutaj wykonawca deklaruje, że uruchomienie ruchu dla kierowców nastąpi do 15 października. Może uda się to zrobić wcześniej, ale tutaj podchodzimy do tego bardzo spokojnie, lepiej się pozytywnie zaskoczyć niż negatywnie rozczarować. Na ten moment ruch w tym obszarze jest od ulicy Wysokiej w lewo w stronę ulicy Kapitulną oraz od ulicy Kapitulnej w prawo w ulicę Wysoką.
2: Według deklaracji wykonawcy w najbliższym czasie kierowcy powinni mieć możliwość przejazdu z Kapitulnej w ulicę Długą.

0: Pod koniec maja w Galerii Sztuki Współczesnej rozpoczął się cykl warsztatów dla seniorów Posztukuj z GSW. Spotkania odbywają się w każdy czwartek. Warsztaty są okazją do zapoznania się z wybranymi technikami oraz samodzielnego tworzenia. Ostatnio przyszła kolej na przyklej na klej.
1: Dzisiaj mamy gościa, Piotrka Bićmirskiego, który przyjechał do nas ze Słupska i prowadzi zajęcia z kolażu z cyklu Posztukuj z GSW, przyklej na klej, gdzie uczestniczki zagłębiają się w sferę wspomnień, głębokich emocji i próbują odzwierciedlić je w swoich pracach.
2: Ja, kiedy byłem tutaj na poprzednich zajęciach, uczestniczki, tutaj mamy też uczestnika, były bardziej skumulowane w jednym miejscu. Tutaj widzę dynamikę, cały czas się przemieszczają.
1: Tak, próbujemy trochę urozmaicać i pracę w grupie, i też pracę indywidualną, a poniekąd w grupie, także troszeczkę zmieniamy tę przestrzeń. No, nie jest ona wielka, więc staramy się jakby co jakiś czas coś zmieniać, żeby też uczestniczki miały swój punkt widzenia, to zmieniały swój punkt widzenia.
0: W trakcie spotkań uczestnicy poznali techniki cięcia, wydzierania, warstwowania i kompozycji, co pozwoli im na tworzenie unikalnych dzieł, rozwój wyobraźni, a także naukę zasad doboru kolorów i tekstu.
3: Dzisiaj zajmujemy się kolażem, czyli kolaż jako forma ekspresji, bardzo dowolna forma, więc tutaj jest przewodnia myśl to kolaż.
2: Czego używają uczestnicy do kolażu? Widzę tutaj zdjęcia, także chyba prywatne zdjęcia, a także różne inne elementy. Co tutaj mamy?
3: Są zdjęcia, też jakby taki pomysł na ten kolaż, to jest też jakby staranie się zrozumieć swoje emocje i jakby wyrazić je poprzez kolaż. No jakby mamy nieograniczone narzędzia poprzez nożyczki, różne pędzelki, farbki. Cokolwiek tak naprawdę nam przyjdzie do głowy, to jakby jest możliwość użycia tego w kolażu. Więc to jest taka fajna, bardzo otwarta forma ekspresji. Więc mam bardzo dużo rzeczy. Od gazet po suszone kwiatki, no i te zdjęcia, które są jakby trochę takim przewodem. Aczkolwiek każdy może używać, co tylko mu przyjdzie do głowy.
2: Pani Aniu, co pani tworzy? Co tutaj jest? Co było inspiracją?
4: Kolaż próbuję stworzyć i taki z podróży naszych z mężem. Na wycieczkach gdzieś byliśmy i no i tak wspomnienia takie z wycieczki. W stylu kolażu właśnie. Tutaj się uczymy tego kolażu i próbujemy to zrobić.
2: Co to za miejsce? Jakie wspomnienia przywodzą?
4: No dużo. No, to jest Krynicy Górskiej, tam ze Śląska, no dużo jest ze Śląska właściwie. Z Góry Żary, o, na pewno z Bielsko-Białej byliśmy też. No i tak to właściwie jeszcze, ale już... Nie będę na razie.
2: Czym jeszcze pani ozdabia swój kolaż? Co tutaj jest? Widzę gałązki.
4: Coś połączyć tutaj, te jesienne klimaty próbuję połączyć z jesiennymi kwiatkami, z jakimiś właśnie iglakami. Coś w takim stylu, no i będę próbowała dalej. Nie wiem, co mi tutaj wyjdzie.
2: Co pani sądzi o takich zajęciach? Czy są potrzebne?
4: No myślę, że są potrzebne, jak nas tutaj tylu jest, to chyba się wszystkim podoba. My już tu chodzimy od czerwca, także nie od czerwca, od lipca chyba. Także nam się tutaj podoba i zawsze z chęcią przychodzimy na te zajęcia.
0: Seniorzy są we Wrocławku niezwykle aktywni. Z jednej strony organizują różnego rodzaju imprezy, uczestniczą w zajęciach sportowych, a jak widać, sztuka również nie jest im obca.
1: Jeżeli chodzi tutaj o panie, które do nas przychodzą, są niezwykłe. Gdyby nie te panie, no i też mamy tutaj teraz pana, ale gdyby nie nasze uczestniczki, to tych zajęć w ogóle by nie było. Mimo że w większości nie miały do czynienia ze sztuką jako taką, nie uprawiają jej zawodowo, wspaniale pracują, tworzą cudowne prace, mają ogromną wyobraźnię, są bardzo otwarte, można się z nimi pośmiać, pożartować, nie ma bariery wiekowej, po prostu coś wspaniałego. Także gdyby nie te panie, to nie byłoby zajęć i dają ogromną wiarę i w seniorów, i pokazują, że często seniorzy są bardziej otwarci niż młodzi ludzie.
0: Warsztaty w GSW to doskonała okazja, aby rozwinąć kreatywne myślenie, poprawić małą motorykę, koordynację okoręka i koncentrację, a także zrelaksować się. Prowadzone będą do końca października, a ich zwieńczeniem będzie wernisaż prac. Warto dodać, że z racji ograniczonej przestrzeni obowiązują zapisy. Wrocławek stawia na rozwój transportu publicznego i coraz większy udział autobusów elektrycznych. W ostatnim czasie do floty miejskiego

0: przedsiębiorstwa komunikacyjnego trafiły 22 nowe pojazdy. Miasto pozyskało na ich zakup 56 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania z funduszy europejskich i Krajowego Planu Odbudowy.
1: W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55 do 45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1:2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym.
0: Jak podkreślają władze miasta, eksploatacja elektryków jest również tańsza od pojazdów z silnikiem diesla. Nowe autobusy mają być wykorzystywane coraz intensywniej. W przyszłym roku mają wykonać około 64-65% wszystkich wozokilometrów.
2: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy we Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami. W tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy 2 autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są 12-tki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek.
0: Nowe pojazdy to nie tylko jedyna zmiana. Miasto przygotowuje także kolejne inwestycje w infrastrukturę transportową. Planowana jest przebudowa 37 przystanków oraz 2 pętli autobusowych przy ulicach Promiennej i Dębowej.
1: Kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej. Krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty, bardziej odporne wiaty, przebudowujemy przystanki, rozwijać też będziemy sieć tak zwanych dipów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej, podróżnych. To czeka nas już niebawem, dlatego że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i pozyskiwania dotacji na przebudowę 37 przystanków, w tym 2 pętli autobusowych przy ulicy Promiennej i przy ulicy Dębowej. Tu z kolei ukłon w kierunku pracowników MPK. Te pętle, oprócz tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy będą mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inny posiłek. Więc myślę, że to z punktu widzenia pracodawców tutaj i mojej perspektywy i panów prezesów to też jest bardzo, bardzo ważne.
0: Dzięki zakupom nowych autobusów średni wiek całej floty MPK spadł z około 11,5 roku do niewiele ponad 6,5 roku. Wśród nowych pojazdów są także 2 autobusy przegubowe, które po około 25 latach wróciły na ulicę Włocławka. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego odwiedził wojewódzki szpital specjalistyczny we Włocławku. Został oprowadzony po budowanym pięciokondygnacyjnym budynku głównym nazywanym sercem szpitala. Obecnie wykonano 67% wszystkich prac.
3: Szpitalem we Włocławku interesuje się jako przewodniczący zarządu województwa kujawsko-pomorskiego i organu założycielskiego i też tego, który realizuje wiele inwestycji w obszarze służby zdrowia i finansuje przede wszystkim, bo ta inwestycja jest finansowana z różnych źródeł, ale również budżetu województwa, kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, środków unijnych. No więc pilnujemy, czy te środki są dobrze, zgodnie z celem wydatkowane. i dlatego dzisiaj się tutaj spotykamy.
0: Szpital będzie placówką nowej generacji. Pomieści izbę przyjęć i szpitalny oddział ratunkowy. Główny blok operacyjny z 7 salami operacyjnymi, blok porodowy, oddział intensywnej terapii, oddziały

0: porażkowe, pracownię endoskopową oraz szpitalną aptekę i sterylizatornię.
1: Już wjeżdżając od Wienieckiej do szpitala, widzimy oczyma wyobraźni na razie, jak cały kompleks będzie wyglądał w 2030 roku, bo ten standard, który już tutaj widzimy na zewnątrz, może jeszcze nie w środku, mówi o tym, o jakim szpitalu mówimy. Mówimy o szpitalu najnowocześniejszym w regionie nowej generacji XXI wieku, gdzie to, co najważniejsze w takim szpitalu wielospecjalistycznym, ale wysokospecjalistycznym, jest niezbędne do ratowania życia i zdrowia pacjentów.
0: Mówi Dariusz Szczepański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.
2: I tak wygląda sala pacjenta. Trzy łóżkowe, jak Państwo widzicie, podejścia do gazów medycznych, podejścia elektryczne, standard, powierzchnia, bardzo, bardzo tak odpowiadająca udzielaniu świadczeń, tak żeby można było do pacjenta podejść z czterech stron, nie tylko z trzech. Proszę zauważyć, jak już są łazienki wyposażone, bo tam już następuje biały montaż, a więc ten postęp jest rzeczywiście na etapie takim około 70%. Na końcu zobaczymy, będzie tutaj endoskopia, tam są pomieszczenia do pracowni endoskopowej. Ona oczywiście jest ekranizowana z tego względu, że mogą tam być używane urządzenia radiologiczne.
0: Na dachu obiektu znajduje się lądowisko dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgodnie z planem budynek zostanie oddany pod koniec czerwca 2027 roku. Koszt inwestycji to około 500 000 000 zł. Dłuższa rozmowa z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Sałbeckim już jutro w studiu telewizji Kujawy.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

z niemieckiego przedsiębiorstwa komunikacji, a spotkaliśmy się, by poopowiadać o tym, co wydarzyło się w ostatnim czasie w naszym mieście w zakresie transportu zbiorowego, a mamy się też czym chwalić. Na początku proste liczby. 56 milionów złotych to jest kwota, którą pozyskaliśmy bezzwrotne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, tak naprawdę z dwóch źródeł, z Funduszu Spójności, którym dysponuje tymi środkami marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Tutaj 12 milionów bezzwrotnego dofinansowania na łącznie 6 autobusów elektrycznych oraz Krajowy Plan Odbudowy 42 miliony złotych na w sumie 16 autobusów elektrycznych, czyli krótko mówiąc 22 nowe autobusy elektryczne dotarły do zajezdni MPK pod koniec ubiegłego roku, no i w tym roku już też pełną dostawę mamy sfinalizowaną, pełną, bo te, które stoją za nami, te 4 autobusy, to jest ostatnia dostawa przewidziana na ten rok. W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55 do 45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1:2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym, co jeszcze w ostatnim czasie się wzmacnia niestety, bo te trendy związane z cenami paliw kopalnych, no cały czas są niekorzystne dla odbiorców, a tutaj dużym odbiorcą niezmiennie jest włocławskie MPK, więc tutaj też jest nadzieja na to, że pewne oszczędności od przyszłego roku też się pojawią. Co ciekawe, w tych autobusach, i to jest też wspólny mianownik, właściwie wszystkie autobusy, które kupujemy, autobusy elektryczne, jako minimum, które stawiamy przed producentami, to, żeby miały zasięg przynajmniej 300 kilometrów na jednym ładowaniu, przy czym też oczekujemy, że gwarancja na baterie w tych autobusach była nie krótsza niż 98 miesięcy i tutaj oczekujemy, że po tych 98 miesiącach ta bateria będzie w stanie ładować się do 80%, czyli nadal te 300 kilometrów na jednym ładowaniu przejedziemy, a to jest zasięg wystarczający do tego, żeby ładować tak, jak to się dotychczas dzieje, w nocy autobusy, i przez cały dzień te autobusy mogą przewozić mieszkańców zarówno Włocławka, jak i regionu włocławskiego, którzy korzystają z oferty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Ciekawostką jest na pewno fakt, że wszystkie te autobusy, które są we flocie włocławskiego MPK, wyprodukowane są w Polsce. To jest bardzo ważne, szczególnie przy tych trendach też globalizacyjnych, żeby nie tylko były to produkty na naszym kontynencie realizowane, ale też w naszym kraju. Zarówno Solaris, jak i MAN produkowany jest w Polsce i te autobusy, które tutaj do nas docierają, takie właśnie są. Z wyjątkiem dwóch z tej 22, to są autobusy 12-metrowe, dwa, o czym już Państwo wiecie, to wielki powrót po ćwierć wieku do Włocławka autobusów przegubowych. Mam nadzieję, że to nie są ostatnie autobusy przegubowe, które będą jeździć po ulicach naszego miasta,

0: ale na pewno widzimy, że dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców się cieszą te autobusy. Co też myślę, że ta sytuacja na rynku paliw sprawia do pewnej refleksji, bo przypomnę, że miesięczny bilet dla osoby dorosłej na wszystkie linie tak naprawdę można jeździć przez cały miesiąc dowolnie wszystkimi liniami MPK. Kosztuje 75 zł dla osoby dorosłej. Oczywiście są też karnety ulgowe do tego stopnia, że dla osób, które posiadają kartę dużej rodziny, to jest nawet 22,50 za cały miesiąc jeżdżenia autobusami MPK i widzimy, że to zainteresowanie włocławskim MPK i naszą ofertą rośnie. Nie tylko z powodu autobusów, nie tylko z powodu wyposażenia tych autobusów, bo wszystkie mają klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, co jest też bardzo ważne, ale też, jak Państwo zauważyliście, kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej. Krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty, bardziej odporne wiaty, przebudowujemy przystanki. Rozwijać też będziemy sieć tak zwanych DIP-ów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej, podróżnych. To czeka nas już niebawem, dlatego że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i pozyskiwania dotacji na przebudowę 37 przystanków, w tym dwóch pętli autobusowych przy ulicy Promiennej i przy ulicy Dębowej. Tu z kolei ukłon w kierunku pracowników MPK. Te pętle, oprócz tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy będą mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inny posiłek. Więc myślę, że to z punktu widzenia pracodawców tutaj i mojej perspektywy i panów prezesów to też jest bardzo, bardzo ważne. Więc krótko mówiąc, znowu jesteśmy liderem. Oczywiście mniejsze samorządy tutaj mają większe pole do popisu. Natomiast jeżeli mówimy o miastach dużych, takich jak Włocławek, Toruń czy Bydgoszcz, to niewątpliwie tutaj wyprzedzamy wszystkich. 55% floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego to ekologiczne, niezawodne i elektryczne autobusy, które przewożą mieszkańców. Jeszcze jedna ciekawostka. Średnia teraz wieku naszych autobusów to jest nieco ponad 6,5 roku, więc to jak na autobusy jest naprawdę bardzo dobry wynik.
1: Piękny wynik.
0: Panie prezesie?
2: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy we Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami. W tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są dwunastki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek. Dziękuję bardzo.
0: Czy, panie prezesie?
3: Czy ja może jeszcze tylko taką jedną ciekawostkę. Te autobusy elektryczne, które mamy, w przyszłym roku planujemy, ich jest 55%, ale wykonają one około 64-65% wozokilometrów z całego przyszłego roku. Więc tu widzimy, że te autobusy elektryczne będą naprawdę eksploatowane dość intensywnie i po to jest z tego względu, żeby jak najwięcej kilometrów zrobiły te autobusy bezemisyjne, które, że tak powiem, dla środowiska są bardzo dobre, przyjazne.
0: I dla mieszkańców, bo to już mieszkańcy też na to zwracają uwagę, że po prostu te nowe autobusy elektryczne są ciche. One nie powodują takiego hałasu jak te stare, wysłużone, dieslowe pojazdy, więc to też, jeżeli chodzi o to środowisko przyjazne dla słuchaczy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Sylwia Szarecka. Dzisiaj moim i Państwa gościem będą panowie organizatorzy Wrocławskiego Festiwalu Rock Festival. Proszę, przedstawcie się nam, panowie.
1: Dzień dobry, witamy Państwa. Dziękujemy Telewizji Kujawy za zaproszenie do tego wywiadu. Jesteśmy Stowarzyszeniem Krzewienia Kultury Scena Arty, jak na koszulkach. Z siedzibą w Bydgoszczy organizujemy Wrocławek Rock Festival po raz drugi, to jest druga edycja. Natomiast całe stowarzyszenie robi cykl jesienny w Bydgoszczy, w Wrocławku, Toruniu i Grudziądzu. To jest cykl czterech imprez jesiennych, na które już od razu na wstępie serdecznie zapraszamy.
0: Proszę, powiedzcie panowie, skąd się wziął pomysł na ten festiwal?
2: To może ja. Dzień dobry. Ja może przedstawię. Mirosław Grzyb, prezes stowarzyszenia. Marek Habryn, wiceprezes stowarzyszenia. No sama idea wzięła się stąd, że chcemy po prostu przybliżać trochę muzykę, że tak powiem, na co dzień mniej popularną, taką bardziej, można powiedzieć, trochę niszową, która bezpodstawnie troszkę skazywana jest na tą niszowość, bo wydaje nam się, a wręcz jesteśmy pewni, że jest bardzo ciekawa i bardzo fajna. A ponieważ jesteśmy takimi troszkę, można powiedzieć w cudzysłowie, wariatami muzycznymi, to chcemy właśnie jakby szerzyć tą muzykę w naszym województwie. Każdy z nas troszkę pracował w swoim, że tak powiem, ogródku, bo Mirek bardzo długo już organizuje Progressive Evening w Bydgoszczy. Ja organizowałem sam progrokowy akcent w Grudziądzu. Połączyliśmy siły. No i można powiedzieć, że przejęliśmy Rock Art Festival w Toruniu. No i pojawiła się idea, że jest takie duże miasto tutaj w naszym województwie.
1: Piękne miasto.
2: Piękne miasto z piękną salą. Pod której jesteś...
1: Pięknymi, wspaniałymi ludźmi. Mówimy tu o Browarze B.
2: Tak, no.
1: Centrum Kultury. Wspaniała obsada tam jest i...
2: No, nie, bardzo dobrze, bardzo dobrze. I po prostu chodzi o to, że narodziła się

0: Idea, żeby tutaj właśnie we Wrocławku też był festiwal.
1: A jak panowie, powiedzcie, udał się ten pierwszy festiwal? Jakie panów doświadczenia?
2: No, może ja powiem, bo już tak
0: Proszę bardzo.
2: zacząłem troszkę.
0: Proszę bardzo.
2: Podstawowe doświadczenie jest takie, że wśród tych czterech imprez można zdecydowanie powiedzieć, że atmosfera organizacyjna w porozumieniu z Centrum Kultury Browar B na pierwszym miejscu. Zdecydowanie profesjonalna grupa. Mówię o obsadzie technicznej browaru. No, my też troszeczkę już profesjonalizmu żeśmy nabrali, także ta współpraca była wspaniała. No i mieliśmy wspaniały zespół Wandenblast. Troszeczkę
0: Naprawdę duża niemiecka gwiazda.
2: niemiecka gwiazda,
0: W
2: tak.
0: naszym stylu, w naszym
2: No,
0: gatunku.
2: naszym, tak. I, no i bardzo długo na rynku. To było naprawdę świetne otwarcie we Wrocławku.
0: No ja myślę, że takiego turbusa to jeszcze we Wrocławku nie było, bo oni przyjeżdżali takim wielkim turbusem i ledwo się tam pod ten
2: Tak,
0: browar
2: bramę nie mogli
0: zmieścili. No
2: wjechać.
0: tak, nie mogli wjechać, bo to oni po całej Europie jeździli i właśnie przyjechali z Czech wtedy,
2: No,
0: pamiętam.
2: jakoś naprzeciwko, nie wiem co to za.
0: Szkoła, tam chyba szkoła jest i tam udało się
2: Jakoś
0: na
2: tak
0: parkingu
2: stanęli
0: szkolnym, bo
2: szczęśliwi.
0: wielki autobus, naprawdę jeszcze takiego nie widziałem. Turbos na dwa zespoły po prostu, nie?
1: To fenomenalnie. A jak powiecie, druga edycja? Czym kierowaliście się przy wyborze gości, wykonawców?
0: No cóż, jeżeli chodzi o drugą edycję, dosyć szybko zaczęliśmy szukać zespołów.
2: Tak, już zaraz po zamknięciu edycji byliście.
0: No, kierujemy się zawsze tym samym, żeby zespoły były ciekawe. No, nie sposób mówić o sobie, mój zespół rozpocznie The Broken Bridges, tą całą imprezę, ale jeżeli chodzi o te jakby najbardziej kluczowe zespoły, no, Maciej Meller, to myślę, że jest
2: Tak,
0: duże
2: to myślę, że to jest
0: nazwisko z
2: gwiazda, bo
0: zespołu Riverside i tutaj nieopodal was, bo z Inowrocławia, z tego,
2: tak. No i
0: także,
2: Riverside, no to chyba jedna
0: no.
2: z najlepszych, a może najlepsza formacja w tym gatunku w Polsce. I Maciej Melew teraz ma
0: Przyjedzie z
2: zespół
0: zespołem
2: i po
0: chyba
2: prostu
0: 12 osób na scenie, tak?
2: chyba
0: Dobrze?
2: 12 osób, tak,
0: 12 osób na
2: pamiętam.
0: scenie. Także
2: I wcale
0: porządny skład.
2: nie bardzo agresywna muzyka, raczej taka przyjemna dla ucha. Bo wiele osób, że tak powiem, myli nasz styl, który
0: Tak.
2: my się zajmujemy, czyli rock
0: Z jakimś
2: progresywny,
0: metalem.
2: myli z jakimś takim mocnym brzmieniem. Ja wiem, że bo spotykam się z wieloma ludźmi już i oj, to wy hałasujecie. To jest
0: No,
2: nieprawda.
0: no właśnie.
2: Rock progresywny to jest właśnie większość delikatna, ale też przyspieszenia, zmiana rytmu i też troszeczkę mocnego grania. Czyli to jest bardzo ciekawa muzyka. Zapraszamy wszystkich.
0: No to tak jakbyśmy wzięli Pink Floydów, tak? Masa ludzi słucha Pink Floydów, a czasami są oczywiście trochę mocniejsze brzmienia, ale no gdzieś tam no wokół tego się jakby poruszamy. No i co, będzie zespół,
2: Gwiazda ze gwiazdą.
0: gwiazdą będzie zespół Le Soir z Holandii. Oni już grali w zeszłym roku u nas w
2: Tak.
0: Toruniu. Naprawdę
2: No, furorę
0: bardzo
2: zrobili.
0: się spodobali i postanowiliśmy zaprosić ich
2: Po
0: jeszcze
2: raz
0: raz.
2: drugi.
0: No.
1: A spytam się, czy ciężko jest tutaj jednak takie zagraniczne już zespoły, czy ciężko jest panom zorganizować przyjazd tych zespołów
2: No,
1: do Polski?
2: to jest różnie. Z niektórymi zespołami jest łatwiej, z niektórymi trudniej. Dużo jest pisania, mailowania, rozmów, no bardzo dużo. Znaczy rozmów w sensie mailu czy messengera, czy tych nowoczesnych, dla mnie nowoczesnych, bo już, że tak powiem, wiek swój mam, nowoczesnych metod porozumiewania. No więc dużo tego jest, dużo się mailuje, dużo się messengeruje. Jedni chcą, drudzy nie chcą, jednym zespołom pasuje, innym nie pasuje, więc to jest mozolna
0: To
2: praca.
0: jest ciągła praca, ale też muszę powiedzieć, że mogę wspomnieć, że nawiązaliśmy już takie europejskie kontakty i trochę łatwiej nam teraz po tylu latach organizowania, no, że tak powiem, z tymi zespołami się kontaktować, bo mamy już też swoje kanały.
2: Tak, no mamy już kilka umów
0: Kilka
2: z
0: umów.
2: agencjami zachodnimi, także przyszły rok Włocławek, proszę Państwa.
0: Nie, no, ale ten rok trzeba odwiedzić.
2: Ten
0: bo to...
2: rok trzeba zobaczyć, co jest grane, a w przyszły rok to już będzie na kolana. Wszyscy na kolana. To taki żarcik oczywiście.
1: To zbytam.

0: się jeszcze, co czeka na odwiedzających Państwa koncert? Jakie atrakcje przygotowaliście? Czy będzie coś nowego w porównaniu z
1: Znaczy,
0: edycją
1: ja powiem tak,
0: poprzednią?
1: że przede wszystkim cztery fajne koncerty, ale robimy to zawsze w takiej formie, że ponieważ uważamy, że ciągłe słuchanie muzyki jest fajne, ale też przydałby się jakiś oddech, więc mamy taką formułę, że dwa koncerty i będzie to właśnie Broken Bridge i Small Tape, świetny zespół z Niemiec. I później troszkę odpoczywamy od muzyki, bo mamy taki cykl bliskie spotkanie. I zapraszamy znanych ludzi i robimy z nimi taki okołogodzinny wywiad. I rozmawiamy. No, w zeszłym roku był Tomasz Lipa-Lipnicki z Illusion, także dosyć znana postać. A w tym roku będzie Piotr Łukaszewski, którego możemy kojarzyć z takich zespołów jak Ira dawniej, czy Ptaki. Też bardzo znany człowiek, ma studio chyba w
2: Chyba
1: Trójmieście.
2: jedno z najlepszych
1: Na,
2: studiów
1: najlepszym.
2: muzycznych.
1: Także myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa. No i później wracamy znowu do muzyki i już te nasze gwiazdy, czyli Maciej Meller i Lesoir.
2: Tak jest.
0: A skąd panowie w ogóle myśl z tym, żeby zrobić to we Wrocławku? Tak wspomnieliście na początku, że piękne miasto, podjęliście taką próbę. Rozumiem, że ten pierwszy koncert udany.
2: Tak, ja chciałem wspomnieć, to jest świetne pytanie. Wiele osób na nasze koncerty, czy w Bydgoszczy, czy w Toruniu, czy w Grudziądzu, spora grupa ludzi przyjeżdżała z Włocławka właśnie. I oni nas tak
1: No.
2: przytykali nam, a dlaczego nie robicie we Włocławku? No i tak stanęliśmy i mówimy, dlaczego nie robimy we Włocławku? Takie miasto fajne, piękne miasto, no. Sporo ludzi, że tak powiem, nawet w naszym nurcie, ale chcemy też również przede wszystkim zaprosić Państwa, tych, którzy nie słyszeli jeszcze
1: No właśnie,
2: o
1: żeby
2: tym
1: przyjść i
2: miejscu.
1: zobaczyć.
2: Bo to jest, ja kiedyś też tak słuchałem tylko radia, słuchałem radiowej muzyki i tak dalej, ale jak posłuchałem tego rodzaju muzyki, to jest tak ambitna muzyka, tak brzmieniowo szeroka, rytmicznie, szybciej, wolniej, wspaniała muzyka. Dlatego zapraszamy serdecznie.
1: No,
2: Ja to
1: jak
2: będę kilka
1: najbardziej.
2: razy jeszcze
1: Ja też zapraszam
2: powtarzał.
1: bardzo.
0: Cudownie. A tak spytam się jeszcze a propos w ogóle państwa, panów tutaj zainteresowania tą muzyką. Tu pan wspomniał, że ma pan własny
1: Tak.
0: zespół. Pan też z racji tak zamiłowania gdzieś
2: To
0: tam.
2: znaczy, ja mam we krwi tą muzykę, ale nie zagram na żadnym instrumencie, chyba że na nerwach ponoć. To
1: O,
2: chyba dobrze
1: ale
2: może.
1: prezesowi słabo wychodzi na nerwach,
0: To nawet to granie nie do końca.
2: Ale muzykę progresywny, rock w ogóle szeroko rozumiany, bo nie za... my jako stowarzyszenie nie zamykamy się tylko w tego
1: Tak.
2: rodzaju muzyki, bo to może zabrzmiało tak, że my tylko i zamkniętym jakimś pudle jesteśmy tego rodzaju. Nie, jesteśmy też, organizowaliśmy też drużyny metalowe, mówię o innych miastach, bo druga edycja, to my dopiero
1: I to
2: we
1: jest
2: Włocławku się rozkręcamy.
1: rozkręcamy.
2: Tutaj bym chciał, można, że tak powiem, zareklamować,
0: Oczywiście,
2: tak?
0: no proszę.
2: Bardzo serdecznie dziękujemy panu prezydentowi, bo wsparł nas w tym roku, to jest jedna rzecz, i widzimy w prezydencie naprawdę człowieka takiego, no, naszego
1: Zresztą
2: człowieka.
1: warto wspomnieć, że o naszej fajnej, sympatycznej akcji zaproszenia pana prezydenta w zeszłym roku.
2: Można, to nie wiem, czy to można tak, bo to może być zły przykład ale możemy taki trochę może zły przykład opowiedzieć?
0: No
1: Nie,
0: proszę.
1: dlaczego zły? No to było bardzo
2: Nie, no dobry i
1: sympatyczne.
2: zły, to tak zależy jak na to patrzeć. Nie mogliśmy się
1: Nie
2: dostać w
1: mogliśmy się
2: pierwszym
1: dostać w zeszłym
2: roku, żeby
1: roku.
2: zorganizować tą pierwszą edycję, nie mogliśmy się do prezydenta
1: No
2: dostać.
1: był zajęty po
2: Zajęty,
1: prostu.
2: dziś wyjazdy, to sprawy służbowe, ważniejsze oczywiście.
1: I w dniu koncertu
2: Dwie osoby,
1: udali
2: czyli.
1: się do urzędu miasta i po prostu
2: Stanęliśmy pod
1: stanęliśmy,
2: drzwiami.
1: czekaliśmy chyba 40 minut.
2: Albo więcej.
1: Udało się spotkać. No i prezydent zaszczycił nas swoją obecnością tego dnia i było super. Zresztą
2: I
1: wiem, że
2: nawet
1: ma
2: sobie.
1: duszę rockową, bo słyszeliśmy, że
2: I co jest
1: przy
2: ważne, prezydent
1: tamtą
2: jeszcze tam
1: właśnie,
2: głową.
1: że na Poland
2: Czuje
1: Rocku
2: to.
1: właśnie, jak mieliście eliminację, to wiem, że czynnie brał udział.
2: Tak, i zapowiedział też oczywiście. oczywiście.

0: udział w drugiej edycji. Jako nasz gość specjalny.
1: Co, nie, no generalnie chcielibyśmy
0: całemu biuru prezydenckiemu.
1: Biuro Kultury, biuru, tam, Wydział Kultury. Wydział,
0: pani dyrektor Wydziału Kultury pomaga. Chce się robić ten Włocławek, tak. Że tak powiem, jak jest mili ludzie.

0: Świetna.
1: No.
2: To może tak opowiedzcie panowie od kuchni, jak to wygląda, jak wygląda cały proces
1: To
2: organizacji.
1: może ja troszkę powiem, bo chciałem jeszcze nawiązać właśnie do tych koszulek, które mamy, bo Stowarzyszenie Krzewienia Kultury to nie jesteśmy tylko my dwaj oczywiście, tylko jest jeszcze z nami parę osób, które przyjeżdżają i no, którym się chce chcieć i po prostu podczas takiej imprezy, no to każdy ma swoje funkcje. Ja mogę powiedzieć, że też zaangażowałem częściowo, bo jestem akurat nauczycielem gitary w Grudziądzu i moją młodzież, także też bardzo nam pomaga. No i jest to fajna ekipa, która sprawnie działamy i wszystko od fenomenalnego backstage'u, który wspominają zespoły wszystkie, że backstage mamy najlepszy ze wszystkich.
0: Robimy polską gościnność po prostu, polską
1: No.
0: gościnność. Dobrze ich
1: Z żurkiem
0: ukazujemy.
1: na czele.
0: Żurkiem, tak. Kimse schabowym. Mamy taki standardzik, że tak powiem, i wszystkie zagraniczne zespoły to
2: Zestaw Wipowski.
0: jeszcze piszą do nas i do, ach, ten żurek, ach,
1: No.
0: schabowy. Po prostu to jest nasza zasada, żeby przy okazji koncertów promować miasto, bo to nie jest gdzieś tam w polu, tak? To jest Włocławek, więc chcemy, żeby ten Włocławek w Niemczech, w Holandii, we wszystkich miastach, gdzie te zespoły są, żeby gdzieś to rozbrzmiewało. No i przede wszystkim, żebyśmy my się dobrze czuli i goście, wszyscy, którzy przyjdą na festiwal, żeby jakoś czuli też satysfakcję, że gdzieś tam są zauważalni
1: No dokładnie.
0: i o to chodzi.
2: A opowiedzcie, jak wygląda już sam dzień festiwalu od momentu takiego wejścia na scenę
1: A przede
2: do
1: wszystkim dzień
2: zejścia.
1: festiwalowy to są próby. My jesteśmy bardzo wcześnie rano. My mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia, bo mamy, nie wiem, od choćby rozwinięcia roll-upów naszych wszystkich sponsorów i partnerów medialnych do rozłożenia różnych dekoracji, do złożenia. Ja jeszcze się zajmuję składaniem naszego.
0: Telewizja Kujawy będzie na
1: No,
0: samym wejściu.
1: na samym wejściu, oczywiście.
2: Dziękujemy.
1: A teraz musimy, pamiętaj, bo pani
0: Już
1: przyjdzie
0: to
1: i sprawdzi.
2: przyjdziemy, sprawdzimy, będę
0: Tak jest, tak
2: oczywiście,
0: jest.
2: też się
0: Bardzo.
2: wybiera.
1: No, także jest dosyć dużo elementów i na scenie. No i wiadomo, no, witamy zespoły, pomagamy im przy przenoszeniu sprzętu. Nawet donosimy kawę na scenę podczas
0: Tak,
1: próby. To
0: żeby
1: jest
0: to ludzie
1: bardzo.
0: tego nie zepsują.
1: Zespoły są w szoku zawsze. Jak to się zdaje, że serwis kawowy wjechał tutaj.
0: Nie muszą gdzieś iść szukać kawy, bo rano zaczynają się te próby rano, więc
1: No.
0: już oni z gitarami się tam stroją, z perkusją, wszystko, a tu nagle kawka przychodzi. Także no, fajnie, fajnie, to jest najlepszy moment.
2: A co chcielibyście panowie powiedzieć osobom, które zastanawiają się, czy kupić bilet?
1: No ja myślę, że przede wszystkim zapraszamy, to przede wszystkim, ale warto sprawdzić muzykę, która na pewno nie zawodzi i jakby każdy może znaleźć tam coś dla siebie, bo tak jak Mirek wspomniał, są tam naprawdę elementy różne, nawet w moim zespole pojawi się akordeon. Także, no, który nie jest kojarzony do końca z muzyką progrokową. A u Maćka Mellera też fajne
0: Skrzypce,
1: instrumenty,
0: trąbeczka,
1: no,
0: także jest
1: także.
0: spektrum. To nie jest tylko walenie w perkusję, to nie jest tylko jakieś dźwięki basowej gitary niskie i tak dalej. Nie, to jest spektrum muzyczne. Ta muzyka jest, uwierzcie Państwo, jest wspaniała.
1: No i przede wszystkim radzimy, jak będą te plakaty i te. Sprawdzić po prostu, bo przecież dzisiaj wszystko jest do sprawdzenia, jak grają dane zespoły, jak to brzmi, są wersje koncertowe, no każdy z tych zespołów jest do znalezienia na YouTubie jednym kliknięciem.
2: Czyli tak podsumowując już troszeczkę, po drugiej edycji możemy spodziewać się kolejnych.
0: Na
1: Na
0: 100%.
1: 100%.
0: Jeśli można 100% powiedzieć w 1000%, to ja bym powiedział w 1000%.
2: A jeszcze zapytam się, czy moglibyście panowie zdradzić nam jedną rzecz co do tej tegorocznej edycji? Taki może jakiś, taką wisienkę, jakieś coś specjalnego?
0: Dla nas wszystko jest
1: Dla nas wszystko
0: wisienką.
1: jest wisienką,
0: Wszystko jest
1: nie?
0: wisienką. No, zależy też od własnego odbioru. Jak widz czy uczestnik, jak do nas przyjedzie i ten, to musi swoją wisienkę znaleźć, jakby. No dla nas wszystkie zespoły są fantastyczne. Ten Niemiec też ze skrzypkami przyjedzie, także no będzie co do posłuchania. Dla jednych trochę szybciej i głośniej, dla drugich sentymentalnie. Maciej Mele przyjeżdża też z 8.
1: Projekt akustyczny, tak.

0: taki bym można powiedzieć.
1: Tak, tak. Także... I będzie, no, jest bardzo dużo. Wokal ma wspaniały, no, on jest gitarzystą wspaniały. No, Riverside to jest marka, także to jest jakby potwierdzenie jego, tego zespołu, klasy tego zespołu. No i no, wiele brzmień jest. To są te wisienki. Ja bym takiego i takiej jednej wisienki to raczej nie. To...
0: Uważam, że cały czas jest ciekawy na tych naszych imprezach i że nie ma jakby jednego kanonu, czyli po prostu jeden zespół gra.
1: Znalazłem wisienkę teraz.
0: O.
1: Zaprasza wszystkich, jak już wszyscy się w browarze B pojawią, to jest taka dwójpółmetrowa maskotka.
0: O.
1: Dmuchana. I ona będzie witać gości.
2: O, czyli będzie wisienka.
1: Będzie, tak. Teraz
0: wszyscy ją uwielbiają. Wszyscy ją uwielbiają, robią sobie zdjęcia.
1: Na imprezach takich typu rockowych, jakiś tego, no nie wiem, gdzie indziej, bo ja...
0: Ona troszkę taka jest w stylu sportowym, bym powiedział.
1: W stylu sportowym troszeczkę, tak.
0: Nie wiem, jaka na Anvilu jest maskotka, ale mamy...
1: Kaczorka.
2: Myślę, że na tym zakończymy. Bardzo panom dziękuję.
1: My dziękujemy.
0: No my dziękujemy za zaproszenie.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy.
0: I zapraszamy na Włocławek Rock Festival 3 października Centrum Kultury Browar B.
2: Dziękujemy raz jeszcze. Sylwia Szarecka, moim i Państwa gościem byli dzisiaj panowie organizatorzy ze Stowarzyszenia Kultury.
1: Krzewienia Kultury.
2: I zapraszamy Państwa wszystkich serdecznie na Włocławek Rock Festival.
0: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: terenach wiejskich. W Polsce działa już 261 takich partnerstw, ale ich funkcjonowanie wciąż nie jest uregulowane przepisami. Lokalne partnerstwa wodne skupiają m.in. rolników, samorządy, spółki wodne i instytucje zajmujące się gospodarką wodną. Ich zadaniem jest wspólne rozwiązywanie problemów związanych m.in. z suszą, retencją i dostępnością wody.
1: Zainteresowałem się działalnością lokalnych partnerstw wodnych z uwagi chociażby na jedną sprawę, jaka nas tutaj nurtuje, to jest stopień wodny Siarzewo. W latach od 2020 powstało w naszym województwie na bazie poszczególnych powiatów 18 takich partnerstw wodnych, które miały na celu koordynować działania gospodarki wodą w poszczególnych obszarach powiatowych. Nadzór nad nimi sprawuje Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie pośrednio, a bezpośrednio sprawuje minister rolnictwa. Ponieważ to już kilka lat, jak te partnerstwa były tworzone, to zainteresowałem się ich efektami pracy. Co to nam w sumie dało? Po wstępnej mojej analizie okazuje się, że urządzenia melioracji szczegółowych niszczeją, że kanały różnego rodzaju i rowy, które są w zasięgu polskich wód, nie są czyszczone, nie są konserwowane, że one ulegają degradacji, że zbiorniki wodne, z którymi zajmują się też polskie wody, nie są konserwowane, że nowe zbiorniki wodne, tak zwanej małej, średniej retencji, nie są w wystarczającej ilości budowane. Dlatego postanowiłem złożyć do ministra rolnictwa swoje zapytanie w tej sprawie, postawiając kilka pytań co do efektów działania lokalnych partnerstw wodnych oraz realizacji powiatowych planów gospodarki wodą, które powinny być opracowane. Nie wiem, czy są wszędzie opracowane, a jeżeli są, to w jaki sposób są realizowane. I wreszcie postawiłem pytanie, jaki jest nadzór marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, czyli Departamentu Rolnictwa, który zajmuje się właśnie gospodarką wodną, i ja, będąc wcześniej radnym województwa, uchwaliliśmy program budowy zbiorników retencyjnych, tak zwanych oczek wodnych, bo wszystko chodzi o to, żeby gromadzić wodę, żeby woda była zarządzana, żeby nie była spuszczana tylko do niższych zbiorników, ale wtedy, kiedy jest potrzeba, kiedy jest sucho, tak jak teraz, żeby ona była także w celu poprawy warunków gospodarowania w rolnictwie. Bo przecież my w Kujawsko-Pomorskim, jeżeli chodzi o stopień wodny, mamy dwa cele. Po pierwsze, poprawić bezpieczeństwo istniejącego stopnia wodnego we Włocławku, który pracuje już ponad 60 lat, i jednocześnie zapewnić wyższy poziom wód gruntowych dla rolnictwa. No i w tym samym zapewniając wodę i rolnikom bieżącą, ale i także mieszkańcom wsi, bo dzisiaj na wsi to nie tylko rolnicy, ale i także inni, którzy z rolnictwa się nie utrzymują. Wszystko to biorąc pod uwagę, oczekuję na szczegółową odpowiedź w tej sprawie, szczególnie ukierunkowując moją myśl o stopniu wodnym w Siarzewie, bo lata biegną, rządy się zmieniają, a stopnia wodnego w Siarzewie, jak nie było, tak nie ma. I obecna sytuacja jest bardzo trudna, bo decyzja, którą uchylił generalny inspektor środowiska, sąd ją podtrzymał, w związku z tym trzeba od nowa przygotowywać całe postępowanie w tym zakresie. Stąd pytam, na jakim to jest etapie. Jeżeli otrzymam odpowiedź, to na pewno Państwa poinformuję.
0: Pierwsze pilotażowe partnerstwa powstały w 2020 roku. Obecnie działają w całym kraju. Przygotowały m.in. 265 planów zarządzania wodą na poziomie powiatów. Problemem pozostaje brak formalnych zasad funkcjonowania lokalnych partnerstw wodnych oraz stałego finansowania. Przedstawiciele partnerstw chcą, aby ich działalność została uregulowana w ustawie Prawo wodne. Ma to ułatwić współpracę, pozyskiwanie środków i realizację konkretnych działań związanych z gospodarką wodną.
2: Wykonawca kontynuuje budowę Wonerfu na ulicy 3 Maja. Prace weszły właśnie w kolejny etap. Na odcinku od skrzyżowania z Żabią do Cyganki prowadzone są roboty ziemne, przygotowywane są przyłącza ciepłownicze, a kolejnym krokiem będzie przygotowanie podłoża pod nową nawierzchnię.
3: Tutaj warunkiem przejścia było opuszczenie ruchu na ulicy Piekarskiej i to się dokonało. W związku z tym kontynuowanie prac właśnie przy tej inwestycji. Na ten moment zarówno skrzyżowanie ulicy 3 Maja z ulicą Żabią, jak i z ulicą

0: Cyganka jest przejezda. Dodatkowo mamy też przejazd na ulicy Piekarskiej i na ten moment prace związane z właśnie rozbiórką tej istniejącej nawierzchni, ale również z ochroną drzew i inne prace, które mają polegać na przygotowaniu pod inwestycje, toczą się pomiędzy tymi skrzyżowaniami.
1: A czy macie kontakt z wykonawcą? Czy on mówi, że wyrobi się do tego terminu ustalonego w warunkach umowy?
0: Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą. Tutaj no, nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby na ten moment przedłużać ten termin. W związku z tym według umowy inwestycja powinna zakończyć się na koniec października tego roku.
2: Kierowcy muszą jednocześnie liczyć się z utrudnieniami w innej części Włocławka. Na skrzyżowaniu Kapitulnej, Długiej i Wysokiej powstaje rondo turbinowe. Przebudowa ma przygotować ten rejon na większy ruch, który pojawi się po realizacji planowanego tunelu pod torami w ciągu ulicy Wienieckiej.
0: Tutaj prace też są na zaawansowanym poziomie. Jeżeli chodzi o takie zaawansowanie procentowe, to tutaj mamy już około 80% wykonania. Były pewne zmiany, które wyniknęły z prac, które nie były przewidziane projektami, natomiast tutaj wykonawca deklaruje, że uruchomienie ruchu dla kierowców nastąpi do 15 października. Może uda się to zrobić wcześniej, ale tutaj podchodzimy do tego bardzo spokojnie. Lepiej się pozytywnie zaskoczyć niż negatywnie rozczarować. Na ten moment ruch w tym obszarze jest od ulicy Wysokiej w lewo w stronę ulicy Kapitulną oraz od ulicy Kapitulnej w prawo w ulicę Wysoką.
2: Według deklaracji wykonawcy w najbliższym czasie kierowcy powinni mieć możliwość przejazdu z Kapitulnej w ulicę Długą. Pod koniec maja w Galerii Sztuki Współczesnej rozpoczął się cykl warsztatów dla seniorów Posztukuj z GSW. Spotkania odbywają się w każdy czwartek. Warsztaty są okazją do zapoznania się z wybranymi technikami oraz samodzielnego tworzenia. Ostatnio przyszła kolejna przyklej na klej.
3: Dzisiaj mamy gościa, Piotrka Bicimirskiego, który przyjechał do nas ze Słupska i prowadzi zajęcia z kolażu z cyklu Posztukuj z GSW, przyklej na klej, gdzie uczestniczki zagłębiają się w sferę wspomnień, głębokich emocji i próbują odzwierciedlić je w swoich pracach.
4: Ja, kiedy byłem tutaj na poprzednich zajęciach, uczestniczki, tutaj mamy też uczestnika, były bardziej skumulowane w jednym miejscu. Tutaj widzę dynamikę, cały czas się przemieszczają.
3: Tak, próbujemy trochę urozmaicać i pracę w grupie, i też pracę indywidualną, a poniekąd w grupie, także troszeczkę zmieniamy tę przestrzeń. No, nie jest ona wielka, więc staramy się jakby co jakiś czas coś zmieniać, żeby też uczestniczki miały swój punkt widzenia, to zmieniały swój punkt widzenia.
2: W trakcie spotkań uczestnicy poznali techniki cięcia, wydzierania, warstwowania i kompozycji, co pozwoli im na tworzenie unikalnych dzieł, rozwój wyobraźni, a także naukę zasad doboru kolorów i tekstu.
5: Dzisiaj zajmujemy się kolażem, czyli kolaż jako forma ekspresji, bardzo dowolna forma, więc tutaj jest przewodnia myśl to kolaż.
4: Czego używają uczestnicy do kolażu? Widzę tutaj zdjęcia, także chyba prywatne zdjęcia, a także różne inne elementy. Co tutaj mamy?
5: Są zdjęcia, też taki pomysł na ten kolaż, to jest też jakby staranie się zrozumieć swoje emocje i jakby wyrazić je poprzez kolaż. No jakby mamy nieograniczone narzędzia poprzez nożyczki, różne pędzelki, farbki. Cokolwiek tak naprawdę nam przyjdzie do głowy, to jakby jest możliwość użycia tego w kolażu. Więc to jest taka fajna, bardzo otwarta forma ekspresji. Więc mam bardzo dużo rzeczy. Od gazet po suszone kwiatki, no i te zdjęcia, które są jakby trochę takim przewodem. Aczkolwiek każdy może używać, co tylko mu przyjdzie do głowy.
4: Pani Aniu, co pani tworzy? Co tutaj jest? Co było inspiracją?
6: Kolaż próbuję stworzyć i taki z podróży naszych z mężem. Na wycieczkach gdzieś byliśmy i no i tak wspomnienia takie z wycieczki. W stylu kolażu właśnie. Tutaj się uczymy tego kolażu i próbujemy to zrobić.
4: Co to za miejsce? Jakie wspomnienia przywodzą?
6: No dużo. No, to jest Krynicy Górskiej, tam ze Śląska, no dużo jest ze Śląska właściwie. Z Góry Żary, o, na pewno z Bielsko-Białej byliśmy też. No i tak to właściwie jeszcze, ale już... Nie będę na razie.
4: Czym jeszcze pani ozdabia swój kolaż?

0: To tutaj jest, widzę gałązki.
1: coś połączyć tutaj, te jesienne klimaty, próbuję połączyć z jesiennymi kwiatkami, z jakimiś właśnie iglakami, coś w takim stylu, no i będę próbowała dalej, nie wiem, co mi tutaj wyjdzie.
0: Co pani sądzi o takich zajęciach? Czy są potrzebne?
1: No, myślę, że są potrzebne, jak nas tutaj tylu jest, to chyba się wszystkim podoba. My już tu chodzimy od czerwca, także nie od czerwca, od lipca chyba. Także nam się tutaj podoba i zawsze z chęcią przychodzimy na te zajęcia.
2: Seniorzy są we Włocławku niezwykle aktywni. Z jednej strony organizują różnego rodzaju imprezy, uczestniczą w zajęciach sportowych, a jak widać, sztuka również nie jest im obca.
3: Jeżeli chodzi tutaj o panie, które do nas przychodzą, są niezwykłe. Gdyby nie te panie, no i też mamy tutaj teraz pana, ale gdyby nie nasze uczestniczki, to tych zajęć w ogóle by nie było. Mimo, że w większości nie miały do czynienia ze sztuką jako taką, nie uprawiają jej zawodowo, wspaniale pracują, tworzą cudowne prace, mają ogromną wyobraźnię, są bardzo otwarte, można się z nimi pośmiać, pożartować, nie ma bariery wiekowej, po prostu coś wspaniałego. Także gdyby nie te panie, to nie byłoby zajęć i dają ogromną wiarę i w seniorów, i pokazują, że często seniorzy są bardziej otwarci niż młodzi ludzie.
2: Warsztaty w GSW to doskonała okazja, aby rozwinąć kreatywne myślenie, poprawić małą motorykę, koordynację oko-ręka i koncentrację, a także zrelaksować się. Prowadzone będą do końca października, a ich zwieńczeniem będzie wernisaż prac. Warto dodać, że z racji ograniczonej przestrzeni obowiązują zapisy. Włocławek stawia na rozwój transportu publicznego i coraz większy udział autobusów elektrycznych. W ostatnim czasie do floty miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego trafiły 22 nowe pojazdy. Miasto pozyskało na ich zakup 56 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania z funduszy europejskich i Krajowego Planu Odbudowy.
4: W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55 do 45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1 do 2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym.
2: Jak podkreślają władze miasta, eksploatacja elektryków jest również tańsza od pojazdów z silnikiem diesla. Nowe autobusy mają być wykorzystywane coraz intensywniej. W przyszłym roku mają wykonać około 64-65% wszystkich wozokilometrów.
5: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy w Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami. W tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są dwunastki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek.
2: Nowe pojazdy to nie tylko jedyna zmiana. Miasto przygotowuje także kolejne inwestycje w infrastrukturę transportową. Planowana jest przebudowa 37 przystanków oraz dwóch pętli autobusowych przy ulicach Promiennej i Dębowej.
4: Kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej. Krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty, bardziej odporne wiaty, przebudowujemy przystanki. Rozwijać też będziemy sieć tak zwanych DIP-ów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej, podróżnych. To czeka nas już niebawem, dlatego że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i pozyskiwania dotacji na przebudowę 37 przystanków, w tym

0: dwóch pętli autobusowych przy ulicy Promiennej i przy ulicy Dębowej. Tu z kolei ukłon w kierunku pracowników MPK. Te pętle, oprócz tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy będą mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inny posiłek. Więc myślę, że to z punktu widzenia no, pracodawców tutaj i mojej perspektywy i panów prezesów, to też jest bardzo, bardzo ważne.
1: Dzięki zakupom nowych autobusów średni wiek całej floty MPK spadł z około 11,5 roku do niewiele ponad 6,5 roku. Wśród nowych pojazdów są także dwa autobusy przegubowe, które po około 25 latach wróciły na ulicę Wrocławka. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego odwiedził wojewódzki szpital specjalistyczny we Wrocławku. Został oprowadzony po budowanym pięciokondygnacyjnym budynku głównym nazywanym sercem szpitala. Obecnie wykonano 67% wszystkich prac.
2: Szpitalem we Wrocławku interesuje się jako przewodniczący zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, no i organu założycielskiego i też tego, który realizuje wiele inwestycji w obszarze służby zdrowia, no i finansuje przede wszystkim, bo ta inwestycja jest finansowana z różnych źródeł, ale również budżetu województwa, kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, środków unijnych. No więc pilnujemy, czy te środki są dobrze, zgodnie z celem wydatkowane. I dlatego dzisiaj się tutaj spotykamy.
1: Szpital będzie placówką nowej generacji. Pomieści izbę przyjęć i szpitalny oddział ratunkowy. Główny blok operacyjny z 7 salami operacyjnymi, blok porodowy, oddział intensywnej terapii, oddziały łóżkowe, pracownię endoskopową oraz szpitalną aptekę i sterylizatornię.
2: Już wjeżdżając od Wienieckiej do szpitala widzimy oczyma, wyobraźmy na razie, jak cały kompleks będzie wyglądał w 2030 roku, bo ten standard, który już tutaj widzimy na zewnątrz, może jeszcze nie w środku, mówi o tym, o jakim szpitalu mówimy. Mówimy o szpitalu najnowocześniejszym w regionie nowej generacji XXI wieku, gdzie to, co najważniejsze w takim szpitalu wielospecjalistycznym, ale wysokospecjalistycznym, jest niezbędne do ratowania życia i zdrowia pacjentów.
1: Mówi Dariusz Szczepański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku.
3: I tak wygląda sala pacjenta. Trzy łóżkowe, jak Państwo widzicie, podejścia do gazów medycznych, podejścia elektryczne, standard, powierzchnia, bardzo, bardzo tak odpowiadająca udzielaniu świadczeń, tak żeby można było do pacjenta podejść z czterech stron, nie tylko z trzech. Proszę zauważyć, jak już są łazienki wyposażone, bo tam już następuje biały montaż, a więc ten postęp jest rzeczywiście na etapie takim około 70%. Na końcu zobaczymy, będzie tutaj endoskopia, tam są pomieszczenia do pracowni endoskopowej. Ona oczywiście jest ekranizowana z tego względu, że mogą tam być używane urządzenia radiologiczne.
1: Na dachu obiektu znajduje się lądowisko dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgodnie z planem budynek zostanie oddany pod koniec czerwca 2027 roku. Koszt inwestycji to około 0,5 miliarda złotych. Dłuższa rozmowa z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Sałbeckim już jutro w studiu Telewizji Kujawy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów.

ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. Pro Beauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

znajdujemy się na terenie zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, a spotkaliśmy się, by poopowiadać o tym, co wydarzyło się w ostatnim czasie w naszym mieście w zakresie transportu zbiorowego, a mamy się też czym chwalić. Na początku proste liczby, 56 milionów złotych to jest kwota, którą pozyskaliśmy, bezzwrotne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, tak naprawdę z dwóch źródeł, z Funduszu Spójności, którym dysponuje tymi środkami marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Tutaj 12 milionów bezzwrotnego dofinansowania na łącznie 6 autobusów elektrycznych oraz Krajowy Plan Odbudowy 42 miliony złotych na w sumie 16 autobusów elektrycznych, czyli krótko mówiąc 22 nowe autobusy elektryczne dotarły do zajezdni MPK pod koniec ubiegłego roku, no i w tym roku już też pełną dostawę mamy sfinalizowaną, pełną, bo te, które stoją za nami, te 4 autobusy, to jest ostatnia dostawa przewidziana na ten rok. W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55-45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1:2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym, co jeszcze w ostatnim czasie się wzmacnia niestety, bo te trendy związane z cenami paliw kopalnych no cały czas są niekorzystne dla odbiorców, a tutaj dużym odbiorcą niezmiennie jest włocławskie MPK, więc tutaj też jest nadzieja na to, że pewne oszczędności od przyszłego roku też się pojawią. Co ciekawe, w tych autobusach, i to jest też wspólny mianownik, właściwie wszystkie autobusy, które kupujemy, autobusy elektryczne, jako minimum, które stawiamy przed producentami, to, żeby miały zasięg przynajmniej 300 kilometrów na jednym ładowaniu, przy czym też oczekujemy, że gwarancja na baterie w tych autobusach była nie krótsza niż 98 miesięcy i tutaj oczekujemy, że po tych 98 miesiącach ta bateria będzie w stanie ładować się do 80%, czyli nadal te 300 kilometrów na jednym ładowaniu przejedziemy, a to jest zasięg wystarczający do

0: tego, żeby ładować, tak jak to się dotychczas dzieje, w nocy autobusy i przez cały dzień te autobusy mogą przewozić mieszkańców zarówno Włocławka, jak i regionu włocławskiego, którzy korzystają z oferty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Ciekawostką jest na pewno fakt, że wszystkie te autobusy, które są we flocie włocławskiego MPK, wyprodukowane są w Polsce. To jest bardzo ważne, szczególnie przy tych trendach też globalizacyjnych, żeby nie tylko były to produkty na naszym kontynencie realizowane, ale też w naszym kraju. Zarówno Solaris, jak i MAN produkowany jest w Polsce i te autobusy, które tutaj do nas docierają, takie właśnie są. Właściwie z wyjątkiem dwóch, z tej 22, to są autobusy 12-metrowe, dwa, o czym już Państwo wiecie, to wielki powrót po ćwierć wieku do Włocławka autobusów przegubowych. Mam nadzieję, że to nie są ostatnie autobusy przegubowe, które będą jeździć po ulicach naszego miasta, ale na pewno widzimy, że dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców się cieszą te autobusy, co też myślę, że ta sytuacja na rynku paliw sprawia do pewnej refleksji, bo przypomnę, że miesięczny bilet dla osoby dorosłej na wszystkie linie tak naprawdę można jeździć przez cały miesiąc dowolnie wszystkimi liniami MPK. Kosztuje 75 zł dla osoby dorosłej. Oczywiście są też karnety ulgowe do tego stopnia, że dla osób, które posiadają kartę dużej rodziny, to jest nawet 22,50 za cały miesiąc jeżdżenia autobusami MPK i widzimy, że to zainteresowanie włocławskim MPK i naszą ofertą rośnie. Nie tylko z powodu autobusów, nie tylko z powodu wyposażenia tych autobusów, bo wszystkie mają klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, co jest też bardzo ważne, ale też, jak Państwo zauważyliście, kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej, krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty, bardziej odporne wiaty, przebudowujemy przystanki, rozwijać też będziemy sieć tak zwanych DIP-ów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej, podróżnych. To czeka nas już niebawem, dlatego że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i pozyskiwania dotacji na przebudowę 37 przystanków, w tym dwóch pętli autobusowych przy ulicy Promiennej i przy ulicy Dębowej. Tu z kolei ukłon w kierunku pracowników MPK. Te pętle, oprócz tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy będą mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inny posiłek. Więc myślę, że to z punktu widzenia pracodawców tutaj i mojej perspektywy i panów prezesów to też jest bardzo, bardzo ważne. Więc krótko mówiąc, znowu jesteśmy liderem. Oczywiście mniejsze samorządy tutaj mają większe pole do popisu, natomiast jeżeli mówimy o miastach dużych, takich jak Włocławek, Toruń czy Bydgoszcz, to niewątpliwie tutaj wyprzedzamy wszystkich. 55% floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego to ekologiczne, niezawodne i elektryczne autobusy, które przewożą mieszkańców. Jeszcze jedna ciekawostka, średnia teraz wieku naszych autobusów to jest nieco ponad 6,5 roku, tak. Więc to jak na autobusy jest naprawdę bardzo dobry wynik.
1: Piękny wynik.
0: Panie prezesie?
2: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy w Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami. W tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy.

0: Autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są dwunastki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek. Dziękuję bardzo.
1: Czy, panie prezesie?
2: No, czy ja może jeszcze tylko taką jedną ciekawostkę. Te autobusy elektryczne, które mamy, w przyszłym roku planujemy, ich jest 55%, ale wykonają one około 64-65% wozokilometrów z całego przyszłego roku. Więc tu widzimy, że te autobusy elektryczne będą naprawdę eksploatowane dość intensywnie i po to jest z tego względu, żeby jak najwięcej kilometrów zrobiły te autobusy bezemisyjne, które, że tak powiem, no, dla środowiska są bardzo dobre, przyjazne.
1: I dla mieszkańców, bo to już mieszkańcy też na to zwracają uwagę, że po prostu te nowe autobusy elektryczne są ciche. One nie powodują takiego hałasu jak te stare, wysłużone, dieslowe pojazdy, więc to też, jeżeli chodzi o to środowisko przyjazne dla słuchu, to też jest ważne z punktu widzenia mieszkańców Włocławka.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Sylwia Szarecka. Dzisiaj moim i Państwa gościem będą panowie organizatorzy Wrocławskiego Festiwalu Rock Festival. Proszę, przedstawcie się nam, panowie.
1: Dzień dobry, witamy Państwa. Dziękujemy Telewizji Kujawy za zaproszenie do tego wywiadu. Jesteśmy Stowarzyszeniem Krzewienia Kultury Scena Arty, jak na koszulkach, z siedzibą w Bydgoszczy. Organizujemy Wrocławek Rock Festival po raz drugi, to jest druga edycja. Natomiast całe stowarzyszenie.

0: robi cykl jesienny w Bydgoszczy, w Włocławku, Toruniu i Grudziądzu. To jest cykl czterech imprez jesiennych, na które już od razu na wstępie serdecznie zapraszamy.
1: Proszę, powiedzcie panowie, skąd się wziął pomysł na ten festiwal?
2: To może ja. Dzień dobry. Ja może przedstawię. Mirosław Grzyb, prezes stowarzyszenia. Marek Habryn, wiceprezes stowarzyszenia. No sama idea wzięła się stąd, że chcemy po prostu przybliżać trochę muzykę, że tak powiem, na co dzień mniej popularną, taką bardziej, można powiedzieć, trochę niszową, która bezpodstawnie troszkę skazywana jest na tą niszowość, bo wydaje nam się, a wręcz jesteśmy pewni, że jest bardzo ciekawa i bardzo fajna. A ponieważ jesteśmy takimi troszkę, można powiedzieć w cudzysłowie, wariatami muzycznymi, to chcemy właśnie jakby szerzyć tą muzykę w naszym województwie. Każdy z nas troszkę pracował w swoim, że tak powiem, ogródku, bo Mirek bardzo długo już organizuje Progressive Evening w Bydgoszczy. Ja organizowałem sam progrokowy akcent w Grudziądzu. Połączyliśmy siły. No i można powiedzieć, że przejęliśmy Rock Art Festival w Toruniu. No i pojawiła się idea, że jest takie duże miasto tutaj w naszym województwie.
0: Piękne miasto.
2: Piękne miasto z piękną salą. Pod której jesteś...
0: Z pięknymi, wspaniałymi ludźmi. Mówimy tu o Browarze B.
2: Tak, no.
0: Centrum Kultury. Wspaniała obsada tam jest i...
2: Bardzo dobrze. I po prostu chodzi o to, że narodziła się idea, żeby tutaj właśnie we Włocławku też był festiwal.
1: A jak panowie, powiedzcie, udał się ten pierwszy festiwal? Jakie panów doświadczenia?
0: No, może ja powiem, bo już
2: proszę bardzo. Proszę bardzo.
0: Podstawowe doświadczenie jest takie, że wśród tych czterech imprez można zdecydowanie powiedzieć, że atmosfera organizacyjna w porozumieniu z Centrum Kultury Browar B na pierwszym miejscu. Zdecydowanie profesjonalna grupa. Mówię o obsadzie technicznej browaru. No, my też troszeczkę już profesjonalizmu żeśmy nabrali, także ta współpraca była wspaniała. No i mieliśmy wspaniały zespół, Vandenblast.
2: Naprawdę duża niemiecka gwiazda.
0: Niemiecka gwiazda.
2: Tak, w naszym gatunku.
0: Bardzo długo na rynku. To było naprawdę świetne otwarcie we Włocławku.
2: No ja myślę, że takiego turbusa to jeszcze we Włocławku nie było, bo oni przyjeżdżali takim wielkim turbusem i ledwo się tam pod ten browar zmieścili.
0: Nie mogli wjechać.
2: Tak, nie mogli wjechać, bo to oni po całej Europie jeździli i właśnie przyjechali z Czech wtedy, pamiętam.
0: Jakbyś naprzeciwko, nie wiem co to za...
2: Szkoła, tam chyba szkoła jest i tam udało jakoś się na parkingu szkolny, bo wielki autobus, naprawdę jeszcze takiego nie widziałem. Turbus na dwa zespoły po prostu, nie?
1: To fenomenalnie. A jak powiecie druga edycja, czym kierowaliście się przy wyborze gości, wykonawców?
2: No cóż, jeżeli chodzi o drugą edycję, dosyć szybko zaczęliśmy szukać zespołów.
0: Tak, zaraz po zamknięciu edycji.
2: Kierujemy się zawsze tym samym, żeby zespoły były ciekawe. Nie sposób mówić o sobie, mój zespół rozpocznie The Broken Bridges, tą całą imprezę, ale jeżeli chodzi o te jakby najbardziej kluczowe zespoły, no Maciej Meller, to myślę, że tak, jest duże nazwisko z zespołu Riverside i tutaj nie opodal was, bo z Inowrocławia.
0: Riverside no, to chyba jedna z najlepszych, a może najlepsza formacja w tym gatunku w Polsce. I Maciej Meller teraz ma
2: przyjedzie z zespołem
0: i po prostu...
2: Chyba 12 osób na scenie, tak? Dobrze?
0: 12 osób.
2: 12 osób na scenie. Także
0: i wcale
2: porządny skład.
0: Nie bardzo agresywna muzyka, raczej taka przyjemna dla ucha. Bo wiele osób, że tak powiem, myli nasz styl, który my się zajmujemy, czyli rock progresywny, myli z jakimś takim mocnym brzmieniem. Ja wiem, że bo spotykam się z wieloma ludźmi już i to wy hałasujecie. No, to jest nieprawda.
2: No właśnie.
0: Rock progresywny to jest właśnie większość delikatna, ale też przyspieszenia, zmiana rytmu i też troszeczkę mocnego grania. Czyli to jest bardzo ciekawa muzyka. Zapraszamy wszystkich. No to tak.

0: jakbyśmy wzięli Pink Floydów, tak? Masa ludzi słucha Pink Floydów, a czasami są oczywiście trochę mocniejsze brzmienia, ale no gdzieś tam no wokół tego się jakby poruszamy. No i co, będzie zespół?
1: Gwiazda z gwiazdą.
0: Gwiazdą będzie zespół Le Soir z Holandii. Oni już grali w zeszłym roku u nas w Toruniu. Tak. Naprawdę bardzo, no, się, bardzo się spodobali i postanowiliśmy zaprosić ich jeszcze raz. No.
2: A spytam się, czy ciężko jest tutaj jednak takie zagraniczne już zespoły, czy ciężko jest panom zorganizować przyjazd tych zespołów,
1: no,
2: do Polski?
1: To jest różnie. Z niektórymi zespołami jest łatwiej, z niektórymi trudniej. Dużo jest pisania, mailowania, rozmów, no bardzo dużo. Znaczy rozmów w sensie mailu czy messengera, czy tych nowoczesnych, dla mnie nowoczesnych, bo już, że tak powiem, wiek swój mam, nowoczesnych metod porozumiewania. No więc dużo tego jest, dużo się mailuje, dużo się messengeruje. Jedni chcą, drudzy nie chcą, jednym zespołom pasuje, innym nie pasuje, więc to jest mozolna praca.
0: To jest ciągła praca, ale też muszę powiedzieć, że mogę wspomnieć, że nawiązaliśmy już takie europejskie kontakty, tak. I trochę łatwiej nam teraz po tylu latach organizowania, no, że tak powiem, z tymi zespołami się kontaktować, bo mamy już też swoje kanały.
1: Tak, no mamy już kilka umów. Z agencjami zachodnimi, także przyszły rok Włocławek, proszę Państwa.
0: Nie, no ale ten rok trzeba odwiedzić.
1: Ten rok trzeba zobaczyć, co jest grane, a przyszły rok to już będzie na kolana, wszyscy na kolana. To taki żarcik oczywiście.
2: To zapytam się jeszcze, co czeka na odwiedzających Państwa koncert, jakie atrakcje przygotowaliście, czy będzie coś nowego w porównaniu z edycją poprzednią?
0: Ja powiem tak, że przede wszystkim cztery fajne koncerty, ale robimy to zawsze w takiej formie, że ponieważ uważamy, że ciągłe słuchanie muzyki jest fajne, ale też przydałby się jakiś oddech, więc mamy taką formułę, że dwa koncerty i będzie to właśnie Broken Bridge i Small Tape, świetny zespół z Niemiec. I później troszkę odpoczywamy od muzyki, bo mamy taki cykl bliskie spotkania. I zapraszamy znanych ludzi i robimy z nimi taki około godzinny wywiad. I rozmawiamy. No, w zeszłym roku był Tomasz Lipa-Lipnicki z Illusion, także dosyć znana postać. A w tym roku będzie Piotr Łukaszewski, którego możemy kojarzyć z takich zespołów jak Ira dawniej. Czy Ptaki, też bardzo znany człowiek, ma studio chyba w Trójmieście.
1: Chyba jedno z najlepszych studiów muzycznych.
0: Także myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa. No i później wracamy znowu do muzyki i już te nasze gwiazdy, czyli Maciej Meller i Le Soir.
1: Tak jest.
2: A skąd panowie w ogóle myśl z tym, żeby zrobić to we Włocławku? Tak wspomnieliście na początku, że piękne miasto, podjęliście taką próbę. Rozumiem, że ten pierwszy koncert udany.
1: Tak, ja chciałem wspomnieć, to jest świetne pytanie. Wiele osób na nasze koncerty, czy w Bydgoszczy, czy w Toruniu, czy w Grudziądzu, spora grupa ludzi przyjeżdżała z Włocławka właśnie. I oni nas tak... No. Przytykali nam, a dlaczego nie robicie we Włocławku? No i tak stanęliśmy, no, dlaczego nie robimy we Włocławku? Takie miasto fajne, piękne miasto, no, sporo ludzi, że tak powiem, nawet w naszym nurcie, ale chcemy też również przede wszystkim zaprosić Państwa, tych, którzy nie słyszeli jeszcze.
0: No właśnie, żeby przyjść i zobaczyć.
1: Bo to jest, ja kiedyś też tak słuchałem tylko radia, słuchałem radiowej muzyki i tak dalej, ale jak posłuchałem tego rodzaju muzyki, to jest tak ambitna muzyka, tak brzmieniowo szeroka, rytmicznie, szybciej, wolniej, wspaniała muzyka. Dlatego zapraszamy serdecznie.
0: No,
1: ja to będę kilka razy jeszcze...
0: Ja też zapraszam bardzo.
2: Cudownie. A tak spytam się jeszcze a propos w ogóle Państwa, Panów tutaj zainteresowania tą muzyką. Tu Pan wspomniał, że ma Pan własny zespół. Tak, tak. Pan też z racji tak zamiłowania gdzieś tam...
1: To znaczy ja mam we krwi tą muzykę, ale nie zagram na żadnym instrumencie, chyba że... Na nerwach komuś.
0: No,
1: to chyba dobrze.
0: Ale prezesowi słabo wychodzi na nerwach, także.
2: To nawet to granie nie do końca.

0: Ale muzykę progresywną, rock w ogóle szeroko rozumiany, bo nie za, my jako stowarzyszenie nie zamykamy się tylko w tego rodzaju muzyki, bo to może zabrzmiało tak, że my tylko i zamkniętym jakimś pudle jesteśmy tego rodzaju. Nie, jesteśmy też, organizowaliśmy też drużyny metalowe, mówię o innych miastach, bo druga edycja to my dopiero we Wrocławku się rozkręcamy. Tutaj bym chciał, można, że tak powiem, zareklamować.
1: Oczywiście, tak? Proszę.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy panu prezydentowi, bo wsparł nas w tym roku, to jest jedna rzecz. I widzimy w prezydencie naprawdę człowieka takiego, no, naszego.
2: Zresztą warto wspomnieć, że o naszej fajnej, sympatycznej akcji zaproszenia pana prezydenta w zeszłym roku.
0: Można, to nie wiem, czy to można, bo to może być zły przykład. Ale możemy taki trochę może zły przykład opowiedzieć?
2: Nie, dlaczego zły? No to było bardzo sympatyczne.
0: No, zły, to tak zależy jak na to bazę. Nie mogliśmy się dostać w pierwszym roku, żeby zorganizować tą pierwszą edycję, nie mogliśmy się do prezydenta dostać.
2: No był zajęty.
0: Zajęty, ci wyjazdy, to sprawy służbowe, ważniejsze oczywiście.
2: I w dniu koncertu? W dniu koncertu
0: udaliśmy się
2: do urzędu miasta i po prostu
0: stanęliśmy,
2: czekaliśmy chyba 40 minut
0: albo więcej.
2: Udało się spotkać, no i prezydent zaszczycił nas swoją obecnością tego dnia i było super, zresztą wiem, że ma duszę rockową, bo słyszeliśmy, że na Polandroku właśnie, jak mieliście eliminację, to wiem, że czynnie brał udział.
0: Tak, i zapowiedział też oczywiście udział w drugiej edycji, jako nasz gość specjalny.
2: Nie, no generalnie chcielibyśmy
0: całemu biuru
2: Biuro Kultury, Wydział Kultury.
0: Pani dyrektor Wydziału Kultury pomaga. Chce się robić ten Włocławek, tak, że tak powiem, jak jest mili ludzie w browarze, jak już wcześniej mówiłem, miła atmosfera w Urzędzie Miasta. No i mili ludzie, naprawdę, w zeszłym roku świetna publiczność, świetna.
2: No.
1: To może tak opowiedzcie panowie od kuchni, jak to wygląda, jak wygląda cały proces organizacji.
2: To może ja troszkę powiem, bo chciałem jeszcze nawiązać właśnie do tych koszulek, które mamy, bo Stowarzyszenie Krzewienia Kultury to nie jesteśmy tylko my dwaj oczywiście, tylko jest jeszcze z nami parę osób, które przyjeżdżają i którym się chce chcieć i po prostu podczas takiej imprezy, no to każdy ma swoje funkcje. Ja mogę powiedzieć, że też zaangażowałem częściowo, bo jestem akurat nauczycielem gitary w Grudziądzu i moją młodzież, także też bardzo nam pomaga. No jest to fajna ekipa, która sprawnie działamy i wszystko od fenomenalnego backstage'u, który wspominają zespoły wszystkie, że backstage mamy najlepszy ze wszystkich.
0: Polską gościnność po prostu, gościnność, dobrze ich
2: z żurkiem na czele.
0: Żurkiem, tak jest. I ze schabowym. Mamy taki standardzik, że tak powiem, i wszystkie zagraniczne zespoły to...
1: Zestaw Polski.
0: Jeszcze piszą do nas i ten żurek, schabowy. Po prostu to jest nasza zasada, żeby przy okazji koncertów promować miasto, bo to nie jest gdzieś tam w polu, tak? To jest Włocławek, więc chcemy, żeby ten Włocławek w Niemczech, w Holandii, we wszystkich miastach, gdzie te zespoły są, żeby gdzieś to rozbrzmiewało. No i przede wszystkim, żebyśmy my się dobrze czuli i goście, wszyscy, którzy przyjdą na festiwal, żeby jakoś czuli też satysfakcję, że gdzieś tam są zauważalni.
2: No dokładnie.
0: I o to chodzi.
1: A opowiedzcie, jak wygląda już sam dzień festiwalu od momentu takiego wejścia na scenę do
2: zejścia? Przede wszystkim dzień festiwalowy to są próby. My jesteśmy bardzo wcześnie rano. My mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia, bo mamy, nie wiem, od choćby rozwinięcia roll-upów naszych wszystkich sponsorów i partnerów medialnych do rozłożenia różnych dekoracji, do złożenia. Ja jeszcze się zajmuję składaniem.
0: Telewizja Kujawy będzie na samym wejściu.
2: Na samym wejściu, oczywiście.
1: Dziękujemy.
2: A teraz musimy pamiętać, bo pani przyjdzie i sprawdzi.
1: Przyjdziemy, sprawdzimy, będę tak jest, oczywiście, tak jest, też się wybiera.
2: No, także jest dosyć dużo elementów i na scenie. No i wiadomo, witamy zespoły, pomagamy im przy przenoszeniu sprzętu. Nawet donosimy kawę na scenę podczas

0: Za próby.
1: Tak,
0: To jest
1: żeby to
0: bardzo.
1: ludzie tego nie stosują.
0: Zespoły są w szoku zawsze. Jak ktoś się zaśmie, że serwis kawowy wjechał tutaj.
1: Muszą gdzieś iść szukać kawy, bo rano zaczynają się te próby rano, więc
0: no.
1: Już oni z gitarami się tam stroją, z perkusją, wszystko, a tu nagle kawka przychodzi. Także no, fajnie, fajnie, to jest najlepszy moment.
2: A co chcielibyście panowie powiedzieć osobom, które zastanawiają się, czy kupić bilet?
0: No ja myślę, że

0: i jakby każdy może znaleźć tam coś dla siebie. Bo tak jak Mirek wspomniał, są tam naprawdę elementy różne, nawet w moim zespole pojawi się akordeon. Także, no, który nie jest kojarzony do końca z muzyką progrokową, a u Maćka Mellera też fajne
1: Skrzypce,
0: instrumenty,
1: trąbeczka,
0: no,
1: także jest
0: także...
1: spektrum. To nie jest tylko walenie w perkusję, to nie jest tylko jakieś dźwięki basowej gitary niskiej i tak dalej. Nie, to jest spektrum muzyczne. Ta muzyka jest, uwierzcie Państwo, jest wspaniała.
0: No i przede wszystkim radzimy, jak będą te plakaty i te... Sprawdzić po prostu, weź przecież dzisiaj wszystko jest do sprawdzenia, jak grają dane zespoły, jak to brzmi, są wersje koncertowe, no każdy z tych zespołów jest do znalezienia na YouTubie jednym kliknięciem.
2: Czyli tak podsumowując już troszeczkę, po drugiej edycji możemy spodziewać się kolejnych.
1: Na
0: Na
1: 100%.
0: 100%.
1: Jeśli można 100% powiedzieć w 1000%, to ja bym powiedział w 1000%.
2: A jeszcze zapytam się, czy moglibyście panowie zdradzić nam jedną rzecz co do tej tegorocznej edycji? Taki może jakiś, taką wisienkę, jakieś coś specjalnego?
1: Dla nas wszystko jest
0: Dla nas wszystko
1: wisienką.
0: jest wisienką,
1: Wszystko jest
0: nie?
1: wisienką. No, zależy też od własnego odbioru. Jak widz czy uczestnik, jak do nas przyjedzie i ten, to musi swoją wisienkę znaleźć jakby. No, dla nas wszystkie zespoły są fantastyczne. Ten Niemiec też ze skrzypkami przyjedzie, także no, będzie co do posłuchania. Dla jednych trochę szybciej i głośniej, dla drugich sentymentalnie. Maciej Mele przyjeżdża też z 8.
0: Projekt akustyczny taki by można powiedzieć,
1: Tak,
0: no,
1: tak. I
0: także
1: będzie, no,
0: jest bardzo dużo
1: wokal ma
0: znane.
1: wspaniały,
0: No
1: no, on jest gitarzystą wspaniały, no Riverside to jest marka, także to jest jakby potwierdzenie jego, tego zespołu, klasy tego zespołu. No i no, wiele brzmień jest, to są te wisienki. Ja bym takiej jednej wisienki, to raczej nie. To...
0: uważam, że cały czas jest ciekawie na tych naszych imprezach i że nie ma jakby jednego kanonu, czyli po prostu jeden zespół gra.
1: Znalazłem wisienkę teraz.
0: O.
1: Zaprasza wszystkich, jak już wszyscy się w browarze B pojawią, to jest taka dwójpółmetrowa maskotka
0: O.
1: dmuchana i ona będzie witać gości.
2: O, czyli będzie wisienka.
1: Będzie, tak, teraz właśnie
0: Wszyscy ją
1: zobaczyłem
0: uwielbiają,
1: sobie.
0: wszyscy ją uwielbiają, robią sobie
1: Nigdzie na
0: zdjęcia.
1: imprezach takich typu rockowych, jakiś tego, no nie wiem gdzie indziej, bo ja powiedzmy
0: Ona
1: na.
0: troszkę taka jest w stylu sportowym, bym
1: W stylu
0: powiedział.
1: sportowym troszeczkę, tak.
0: Nie wiem,
1: Tak.
0: jaka na
1: I to jest.
0: Anwilu jest maskotka, ale mamy.
1: Kaczorka.
2: Myślę, że na tym zakończymy. Bardzo panom dziękuję.
1: My
0: A
1: dziękujemy
0: my dziękujemy za
1: bardzo
0: zaproszenie.
1: serdecznie dziękujemy.
0: I zapraszamy na Włocławek Rock Festival
1: Zapraszamy.
0: 3 października, Centrum Kultury
1: Zapraszamy
0: Browar
1: serdecznie.
0: B.
2: Dziękujemy raz jeszcze. Sylwia Szarecka, moim i Państwa gościem byli dzisiaj panowie organizatorzy ze Stowarzyszenia Kultury.
1: Krzewienia Kultury.
2: Krzewienia
1: Scena Art.
2: Kultury. I zapraszamy Państwa wszystkich serdecznie na Włocławek Rock Festival.
0: Dziękuję
2: Dziękujemy.
0: bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Lokalne partnerstwa do spraw wody mają ułatwiać współpracę przy gospodarowaniu wodą na terenach wiejskich. W Polsce działa już 261 takich partnerstw, ale ich funkcjonowanie wciąż nie jest uregulowane przepisami. Lokalne partnerstwa wodne skupiają m.in. rolników, samorządy, spółki wodne i instytucje zajmujące się gospodarką wodną. Ich zadaniem jest wspólne rozwiązywanie problemów związanych m.in. z suszą, retencją i dostępnością wody.
1: Zainteresowałem się działalnością lokalnych partnerstw wodnych z uwagi chociażby na jedną sprawę, jaka nas tutaj nurtuje, to jest stopień wodny Siarzewo. W latach od 2020 powstało w naszym województwie na bazie poszczególnych powiatów 18 takich partnerstw wodnych, które miały na celu koordynować działania gospodarki wodą w poszczególnych obszarach powiatowych. Nadzór nad nimi sprawuje Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie pośrednio, a bezpośrednio sprawuje minister rolnictwa. Ponieważ to już kilka lat, jak te partnerstwa były tworzone, to zainteresowałem się ich efektami pracy. Co to nam w sumie dało? Po wstępnej mojej analizie okazuje się, że urządzenia melioracji szczegółowych niszczeją, że kanały różnego rodzaju i rowy, które są w zasięgu polskich wód, nie są czyszczone, nie są konserwowane, że one ulegają degradacji, że zbiorniki wodne, z którymi zajmują się też polskie wody, nie są konserwowane, że nowe zbiorniki wodne, tak zwanej małej, średniej retencji, nie są w wystarczającej ilości budowane. Dlatego postanowiłem złożyć do ministra rolnictwa swoje zapytanie w tej sprawie, postawiając kilka pytań co do efektów działania lokalnych partnerstw wodnych oraz realizacji powiatowych planów gospodarki wodą, które powinny być opracowane. Nie wiem, czy są wszędzie opracowane, a jeżeli są, to w jaki sposób są realizowane. I wreszcie postawiłem pytanie, jaki jest nadzór marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, czyli Departamentu Rolnictwa, który zajmuje się właśnie gospodarką wodną, i ja, będąc wcześniej radnym województwa, uchwaliliśmy program budowy zbiorników retencyjnych, tak zwanych oczek wodnych, bo wszystko chodzi o to, żeby gromadzić wodę, żeby woda była zarządzana, żeby nie była spuszczana tylko do niższych zbiorników, ale wtedy, kiedy jest potrzeba, kiedy jest sucho, tak jak teraz, żeby ona była także w celu poprawy warunków gospodarowania w rolnictwie. Bo przecież my w Kujawsko-Pomorskim, jeżeli chodzi o stopień wodny, mamy dwa cele. Po pierwsze, poprawić bezpieczeństwo istniejącego stopnia wodnego we Włocławku, który pracuje już ponad 60 lat, i jednocześnie zapewnić wyższy poziom wód gruntowych dla rolnictwa. No i w tym samym zapewniając wodę i rolnikom bieżącą, ale i także mieszkańcom wsi, bo dzisiaj na wsi to nie tylko rolnicy, ale i także inni, którzy z rolnictwa się nie utrzymują. Wszystko to biorąc pod uwagę, oczekuję na szczegółową odpowiedź w tej sprawie, szczególnie ukierunkowując moją myśl o stopniu wodnym w Siarzewie, bo lata biegną, rządy się zmieniają, a stopnia wodnego w Siarzewie, jak nie było, tak nie ma. I obecna sytuacja jest bardzo trudna, bo decyzja, którą uchylił generalny inspektor środowiska, sąd ją podtrzymał, w związku z tym trzeba od nowa przygotowywać całe postępowanie w tym zakresie. Stąd pytam, na jakim to jest etapie. Jeżeli otrzymam odpowiedź, to na pewno Państwa poinformuję.
0: Pierwsze pilotażowe partnerstwa powstały.

0: powstały w 2020 roku, obecnie działają w całym kraju, przygotowały m.in. 265 planów zarządzania wodą na poziomie powiatów. Problemem pozostaje brak formalnych zasad funkcjonowania lokalnych partnerstw wodnych oraz stałego finansowania. Przedstawiciele partnerstw chcą, aby ich działalność została uregulowana w ustawie Prawo wodne. Ma to ułatwić współpracę, pozyskiwanie środków i realizację konkretnych działań związanych z gospodarką wodną.
1: Wykonawca kontynuuje budowę Wonerfu na ulicy 3 Maja. Prace weszły właśnie w kolejny etap. Na odcinku od skrzyżowania z Żabią do Cyganki prowadzone są roboty ziemne, przygotowywane są przyłącza ciepłownicze, a kolejnym krokiem będzie przygotowanie podłoża pod nową nawierzchnię.
2: Tutaj warunkiem przejścia było puszczenie ruchu na ulicy Piekarskiej i to się dokonało. W związku z tym kontynuowanie prac właśnie przy tej inwestycji. Na ten moment zarówno skrzyżowanie ulicy 3 Maja z ulicą Żabią, jak i z ulicą Cyganki jest przejezda. Dodatkowo mamy też przejazd na ulicy Piekarskiej i na ten moment prace związane z właśnie rozbiórką tej istniejącej nawierzchni, ale również z ochroną drzew i inne prace, które mają polegać na przygotowaniu pod inwestycje, toczą się pomiędzy tymi skrzyżowaniami.
3: A czy macie kontakt z wykonawcą? Czy on mówi, że wyrobi się do tego terminu ustalonego w warunkach umowy?
2: Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą. Tutaj no, nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby na ten moment przedłużać ten termin. W związku z tym według umowy inwestycja powinna zakończyć się na koniec października tego roku.
1: Kierowcy muszą jednocześnie liczyć się z utrudnieniami w innej części Włocławka. Na skrzyżowaniu Kapitulnej, Długiej i Wysokiej powstaje rondo turbinowe. Przebudowa ma przygotować ten rejon na większy ruch, który pojawi się po realizacji planowanego tunelu pod torami w ciągu ulicy Wienieckiej.
2: Tutaj prace też są na zaawansowanym poziomie. Jeżeli chodzi o takie zaawansowanie procentowe, to tutaj mamy już około 80% wykonania. Były pewne zmiany, które wyniknęły z prac, które nie były przewidziane projektami, natomiast tutaj wykonawca deklaruje, że uruchomienie ruchu dla kierowców nastąpi do 15 października. Może uda się to zrobić wcześniej, ale tutaj podchodzimy do tego bardzo spokojnie, lepiej się pozytywnie zaskoczyć niż negatywnie rozczarować. Na ten moment ruch w tym obszarze jest od ulicy Wysokiej w lewo w stronę ulicy Kapitulną oraz od ulicy Kapitulnej w prawo w ulicę Wysoką.
1: Według deklaracji wykonawcy w najbliższym czasie kierowcy powinni mieć możliwość przejazdu z Kapitulnej w ulicę Długą. Pod koniec maja w Galerii Sztuki Współczesnej rozpoczął się cykl warsztatów dla seniorów Posztukuj z GSW. Spotkania odbywają się w każdy czwartek. Warsztaty są okazją do zapoznania się z wybranymi technikami oraz samodzielnego tworzenia. Ostatnio przyszła kolejna przyklej na klej.
4: Dzisiaj mamy gościa, Piotrka Bicimirskiego, który przyjechał do nas ze Słupska i prowadzi zajęcia z kolażu z cyklu Posztukuj z GSW, przyklej na klej, gdzie uczestniczki zagłębiają się w sferę wspomnień, głębokich emocji i próbują odzwierciedlić je w swoich pracach.
5: Kiedy byłem tutaj na poprzednich zajęciach, uczestniczki, tutaj mamy też uczestnika, były bardziej skumulowane w jednym miejscu. Tutaj widzę dynamikę, cały czas się przemieszczają.
4: Tak, próbujemy trochę urozmaicać i pracę w grupie i też pracę indywidualną, a poniekąd w grupie, także troszeczkę zmieniamy tę przestrzeń. No, nie jest ona wielka, więc staramy się jakby co jakiś czas coś zmieniać, żeby też uczestniczki miały swój punkt widzenia, zmieniały swój punkt widzenia.
1: W trakcie spotkań uczestnicy poznali techniki cięcia, wydzierania, warstwowania i kompozycji, co pozwoli im na tworzenie unikalnych dzieł, rozwój wyobraźni, a także naukę zasad doboru kolorów i tekstu.
6: Dzisiaj zajmujemy się kolażem, czyli kolaż jako forma ekspresji, bardzo dowolna forma, więc tutaj jest przewodnia myśl to kolaż.
5: Czego używają uczestnicy do kolażu? Widzę tutaj zdjęcia, także chyba prywatne zdjęcia, a także różne inne elementy. Co tutaj mamy?
6: Są zdjęcia, też taki pomysł na ten kolaż, to jest też jakby staranie się zrozumieć swoje emocje i jakby wyrazić je poprzez kolaż. No jakby mamy nieograniczone narzędzia poprzez nożyczki, różne pędzelki, farbki. Cokolwiek tak naprawdę nam przyjdzie do głowy, to jakby jest możliwość użycia tego w kolażu, więc to jest taka fajna, bardzo otwarta forma.

0: forma ekspresji, więc, więc mam bardzo dużo rzeczy. Od gazet po suszone kwiatki, no i te zdjęcia, które są jakby trochę takim przewodem. Aczkolwiek każdy może używać, co tylko mu przyjdzie do głowy.
1: Pani Aniu, co pani tworzy? Co tutaj jest? Co było inspiracją?
2: Kolaż próbuję stworzyć i taki z podróży naszych z mężem. Na wycieczkach gdzieś byliśmy i no i tak wspomnienia takie z wycieczki w stylu kolażu właśnie. Tutaj się uczymy tego kolażu i próbujemy to zrobić.
1: Co to za miejsce? Jakie wspomnienia przywodzą?
2: No dużo. No, to jest Krynicy Górskiej z... tam ze Śląska, no dużo jest ze Śląska właściwie, z Góry Żary, o na pewno z Bielsko-Białej byliśmy też, no i tak to właściwie jeszcze, ale już nie będę na razie.
1: Czym jeszcze pani ozdabia swój kolaż? Co tutaj jest? Widzę gałązki.
2: Coś połączyć tutaj, te jesienne klimaty, próbuję połączyć z jesiennymi kwiatkami, z jakimiś właśnie iglakami. Coś w takim stylu, no i będę próbowała dalej, nie wiem, co mi tutaj wyjdzie.
1: Co pani sądzi o takich zajęciach? Czy są potrzebne?
2: No, myślę, że są potrzebne, jak nas tutaj tylu jest, to chyba się wszystkim podoba. My już tu chodzimy od czerwca, także nie od czerwca, od lipca chyba. Także nam się tutaj podoba i zawsze z chęcią przychodzimy na te zajęcia.
3: Seniorzy są we Wrocławku niezwykle aktywni. Z jednej strony organizują różnego rodzaju imprezy, uczestniczą w zajęciach sportowych, a jak widać, sztuka również nie jest im obca.
4: Jeżeli chodzi tutaj o panie, które do nas przychodzą, są niezwykłe. Gdyby nie te panie, no i też mamy tutaj teraz pana, ale gdyby nie nasze uczestniczki, to tych zajęć w ogóle by nie było. Mimo, że w większości nie miały do czynienia ze sztuką jako taką, nie uprawiają jej zawodowo, wspaniale pracują, tworzą cudowne prace, mają ogromną wyobraźnię, są bardzo otwarte, można się z nimi pośmiać, pożartować, nie ma bariery wiekowej, po prostu coś wspaniałego. Także gdyby nie te panie, to nie byłoby zajęć i dają ogromną wiarę i w seniorów, i pokazują, że często seniorzy są bardziej otwarci niż młodzi ludzie.
3: Warsztaty w GSW to doskonała okazja, aby rozwinąć kreatywne myślenie, poprawić małą motorykę, koordynację okoręka i koncentrację, a także zrelaksować się. Prowadzone będą do końca października, a ich zwieńczeniem będzie wernisaż prac. Warto dodać, że z racji ograniczonej przestrzeni obowiązują zapisy. Włocławek stawia na rozwój transportu publicznego i coraz większy udział autobusów elektrycznych. W ostatnim czasie do floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego trafiły 22 nowe pojazdy. Miasto pozyskało na ich zakup 56 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania z funduszy europejskich i Krajowego Planu Odbudowy.
5: W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55 do 45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1:2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym.
3: Jak podkreślają władze miasta, eksploatacja elektryków jest również tańsza od pojazdów z silnikiem diesla. Nowe autobusy mają być wykorzystywane coraz intensywniej. W przyszłym roku mają wykonać około 64-65% wszystkich wozokilometrów.
6: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy we Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami, w tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są dwunastki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego

0: To są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek.
1: Nowe pojazdy to nie tylko jedyna zmiana. Miasto przygotowuje także kolejne inwestycje w infrastrukturę transportową. Planowana jest przebudowa 37 przystanków oraz dwóch pętli autobusowych przy ulicach Promiennej i Dębowej.
2: Kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej. Krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty, bardziej odporne wiaty, przebudowujemy przystanki. Rozwijać też będziemy sieć tak zwanych DIP-ów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej, podróżnych. To czeka nas już niebawem, dlatego że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i pozyskiwania dotacji na przebudowę 37 przystanków, w tym dwóch pętli autobusowych przy ulicy Promiennej i przy ulicy Dębowej. Tu z kolei ukłon w kierunku pracowników MPK. Te pętle, oprócz tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy będą mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inny posiłek. Więc myślę, że to z punktu widzenia pracodawców tutaj i mojej perspektywy i panów prezesów to też jest bardzo, bardzo ważne.
1: Dzięki zakupom nowych autobusów średni wiek całej floty MPK spadł z około 11,5 roku do niewiele ponad 6,5 roku. Wśród nowych pojazdów są także dwa autobusy przegubowe, które po około 25 latach wróciły na ulicę Wrocławka. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego odwiedził wojewódzki szpital specjalistyczny we Wrocławku. Został oprowadzony po budowanym pięciokondygnacyjnym budynku głównym nazywanym sercem szpitala. Obecnie wykonano 67% wszystkich prac.
3: Szpitalem we Wrocławku interesuje się jako przewodniczący zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, no i organu założycielskiego i też tego, który realizuje wiele inwestycji w obszarze służby zdrowia, no i finansuje przede wszystkim, bo ta inwestycja jest finansowana z różnych źródeł, ale również budżetu województwa, kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, środków unijnych. No więc pilnujemy, czy te środki są dobrze, zgodnie z celem wydatkowane i dlatego dzisiaj się tutaj spotykamy.
1: Szpital będzie placówką nowej generacji. Pomieści izbę przyjęć i szpitalny oddział ratunkowy. Główny blok operacyjny z 7 salami operacyjnymi, blok porodowy, oddział intensywnej terapii, oddziały łóżkowe, pracownię endoskopową oraz szpitalną aptekę i sterylizatornię.
3: Już wjeżdżając od Wienieckiej do szpitala widzimy oczyma wyobraźni na razie, jak cały kompleks będzie wyglądał w 2030 roku, bo ten standard, który już tutaj widzimy na zewnątrz, może jeszcze nie w środku, mówi o tym, o jakim szpitalu mówimy. Mówimy o szpitalu najnowocześniejszym w regionie nowej generacji XXI wieku, gdzie to, co najważniejsze w takim szpitalu wielospecjalistycznym, ale wysokospecjalistycznym, jest niezbędne do ratowania życia i zdrowia pacjentów.
1: Mówi Dariusz Szczepański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku.
4: Tak wygląda sala pacjenta. Trzy łóżkowe, jak Państwo widzicie, podejścia do gazów medycznych, podejścia elektryczne, standard, powierzchnia, bardzo, bardzo tak odpowiadająca udzielaniu świadczeń, tak żeby można było do pacjenta podejść z czterech stron, nie tylko z trzech. Proszę zauważyć, jak już są łazienki wyposażone, bo tam już następuje biały montaż, a więc ten postęp jest rzeczywiście na etapie takim około 70%. Na końcu zobaczymy, będzie tutaj endoskopia, tam są pomieszczenia do pracowni endoskopowej. Ona oczywiście jest ekranizowana z tego względu, że mogą tam być używane urządzenia radiologiczne.
1: Na dachu obiektu znajduje się lądowisko dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgodnie z planem budynek zostanie oddany pod koniec czerwca 2027 roku. Koszt inwestycji to około 500 000 000 zł. Dłuższa rozmowa z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Sałbeckim już jutro w studiu telewizji Kujawy.

Cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Znajdujemy się na terenie zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, a spotkaliśmy się, by poopowiadać o tym, co wydarzyło się w ostatnim czasie w naszym mieście w zakresie transportu zbiorowego, a mamy się też czym chwalić. Na początku proste liczby. 56 milionów złotych to jest kwota, którą pozyskaliśmy bezzwrotne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, tak naprawdę z dwóch źródeł, z Funduszu Spójności, którym dysponuje tymi środkami Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Tutaj 12 milionów bezzwrotnego dofinansowania na łącznie 6 autobusów elektrycznych oraz Krajowy Plan Odbudowy 42 miliony złotych na w sumie 16 autobusów elektrycznych, czyli krótko mówiąc 22 nowe autobusy elektryczne dotarły do zajezdni MPK pod koniec ubiegłego roku, no i w tym roku już też pełną dostawę mamy sfinalizowaną, pełną, bo te, które stoją za nami, te 4 autobusy, to jest ostatnia dostawa przewidziana na ten rok. W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55 do 45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej.

tego, że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich, to w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1:2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym, co jeszcze w ostatnim czasie się wzmacnia niestety, bo te trendy związane z cenami paliw kopalnych no cały czas są niekorzystne dla odbiorców, a tutaj dużym odbiorcą niezmiennie jest włocławskie MPK, więc tutaj też jest nadzieja na to, że pewne oszczędności od przyszłego roku też się pojawią. Co ciekawe, w tych autobusach, i to jest też wspólny mianownik, właściwie wszystkie autobusy, które kupujemy, autobusy elektryczne, jako minimum, które stawiamy przed producentami, to, żeby miały zasięg przynajmniej 300 km na jednym ładowaniu, przy czym też oczekujemy, że gwarancja na baterie w tych autobusach była nie krótsza niż 98 miesięcy i tutaj oczekujemy, że po tych 98 miesiącach ta bateria będzie w stanie ładować się do 80%, czyli nadal te 300 km na jednym ładowaniu przejedziemy, a to jest zasięg wystarczający do tego, żeby ładować tak, jak to się dotychczas dzieje, w nocy autobusy i przez cały dzień te autobusy mogą przewozić mieszkańców zarówno Włocławka, jak i regionu włocławskiego, którzy korzystają z oferty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Ciekawostką jest na pewno fakt, że wszystkie te autobusy, które są we flocie włocławskiego MPK, wyprodukowane są w Polsce. To jest bardzo ważne, szczególnie przy tych trendach też globalizacyjnych, żeby nie tylko były to produkty na naszym kontynencie realizowane, ale też w naszym kraju. Zarówno Solaris, jak i MAN produkowany jest w Polsce i te autobusy, które tutaj do nas docierają, takie właśnie są. Z wyjątkiem dwóch, z tej 22, to są autobusy 12-metrowe, dwa, o czym już Państwo wiecie, to wielki powrót po ćwierć wieku do Włocławka autobusów przegubowych. Mam nadzieję, że to nie są ostatnie autobusy przegubowe, które będą jeździć po ulicach naszego miasta, ale na pewno widzimy, że dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców się cieszą te autobusy. Co też myślę, że ta sytuacja na rynku paliw sprawia do pewnej refleksji, bo przypomnę, że miesięczny bilet dla osoby dorosłej na wszystkie linie tak naprawdę można jeździć przez cały miesiąc dowolnie wszystkimi liniami MPK. Kosztuje 75 zł dla osoby dorosłej. Oczywiście są też karnety ulgowe do tego stopnia, że dla osób, które posiadają kartę dużej rodziny, to jest nawet 22,50 za cały miesiąc jeżdżenia autobusami MPK i widzimy, że to zainteresowanie włocławskim MPK i naszą ofertą rośnie. Nie tylko z powodu autobusów, nie tylko z powodu wyposażenia tych autobusów, bo wszystkie mają klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, co jest też bardzo ważne, ale też, jak Państwo zauważyliście, kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej, krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty, bardziej odporne wiaty, przebudowujemy przystanki, rozwijać też będziemy sieć tak zwanych DIP-ów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej, podróżnych. To czeka nas już niebawem, dlatego że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i pozyskiwania dotacji na przebudowę 37 przystanków, w tym dwóch pętli autobusowych przy ulicy Promiennej i przy ulicy Dębowej.
Tu z kolei ukłon w kierunku pracowników MPK. Te pętle, oprócz tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy